0: zaszokował Francuzów przede wszystkim tym, że została zastosowana taka klauzula tymczasowej wykonalności tego zakazu kandydowania. To było trochę tak, trochę dziwne, trochę niezgodne ze standardami europejskimi praworządności, jak często je nazywamy, z dwóch powodów. Po pierwsze, to był wyrok pierwszej instancji, jeszcze niewykonalny. Pani Le Pen miała prawo do apelacji, do odwołania się od tego wyroku. Natomiast ta część kary bardzo dolegliwa dla takiego polityka, o którym wiadomo, że chce kandydować w wyborach prezydenckich i który ma w sondażach bardzo duże poparcie, a więc szansę na wygraną, no jest niezgodne ze standardem europejskim, który nam mówi, zresztą Europejski Trybunał Praw Człowieka nieraz potępia kraje, które nie szanują tego, że od każdego wyroku można się odwołać. I to było jeszcze uzasadnione przez skład sędziowski w sposób dość polityczny. A poza tym ta ustawa, która pozwala stosować wobec polityków taką klauzulę tymczasowej wykonalności po wyroku pierwszej instancji, czyli tymczasowej, ale natychmiastowej wykonalności, to jest ustawa z 2016 roku, a czyny, które były zasądzone, są wcześniejsze, a ogólnie
1: Przypomnijmy, że chodzi tutaj o sprawę sprzeniewierzenia środków Parlamentu Europejskiego, wykorzystywania przez polityków Zjednoczenia Narodowego, Rassemblement National, tych środków do celów polityki wewnętrznej.
0: Tak, i to jest drugi aspekt polityczny tej sprawy, ponieważ sam przedmiot tego procesu jest taki dość subiektywny. No, skazuje się polityków, bo to nie tylko Marine Le Pen, polityków dawnego Frontu Narodowego, wtedy tak się nazywał, jak miały miejsce te rzekome sprzeniewierzenie pieniędzy z Parlamentu Europejskiego, teraz to jest Zjednoczenie Narodowe, wtedy to nazywają po polsku Zgromadzenie Narodowe, Assemblement National. I chodzi o to, że środki przeznaczone przez Parlament Europejski na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów parlamentarnych europosłów miały być wykorzystane na pracę tych asystentów. Inaczej, ci asystenci parlamentarni europosłów ze Frontu Narodowego wykonywali pracę na rzecz swoich europosłów, ale te prace nie wszystkie były związane bezpośrednio z polityką europejską. Niektóre były bardziej związane z polityką krajową, czyli zostało uznane, że to była praca na rzecz partii. I przypominam też, że takie sprawy miały też partia LFI, Mélenchona, czy mają ją nawet, czyli skrajna lewica oraz centrum taki bardzo eurofederalistycznego, to jest pana byłego premiera, to jest jeden z tych premierów, którzy tam krótko byli premierami w ostatnim czasie i oni nie zostali wskazani za te same czyny. Poza tym, no, jeżeli poseł zatrudnia asystenta parlamentarnego, to jest w ogóle specyfika Parlamentu Europejskiego, żeby rozgraniczyć to, co może robić na rzecz tego posła ten asystent, że to ma być tylko związane z polityką europejską. I przypominam też, że kiedy ta sprawa została wszczęta, to było na wniosek Martina Schulza, niemieckiego socjalisty w Parlamencie Europejskim, który miał wiele wypowiedzi bardzo wrogie Frontowi Narodowemu, więc widać było, że od początku ta sprawa była polityczna. Więc pytał pan redaktor, czy to było zaskakujące. Ja przypominam, że ta apelacja, gdyby odbywała się w trybie takim normalnym, to znaczy nienormalnym, ale zwykłym, czyli bardzo długo po wyroku pierwszej instancji, bo we Francji też te terminy odbywania rozpraw są bardzo długie, takie, może nie aż tak jak w Polsce, ale też bardzo długie, no to by była apelacja po wyborach prezydenckich we Francji, czyli na mocy tej klauzuli tymczasowej wykonalności pani Le Pen nie mogłaby kandydować i francuscy wyborcy byliby pozbawieni prawa głosowania na kandydatkę, na którą w sondażach popiera jedna trzecia wyborców.
1: No właśnie, może takie też pytanie, ponieważ Marine Le Pen wczoraj także powtórzyła w wywiadzie, którego udzieliła wieczorem wczoraj o 20, że jest niewinna i zapowiedziała, że odwoła się do sądu kasacyjnego i to jest taki, można powiedzieć, gambit, bo w sumie nie wiadomo, czy sąd nie oddali przypadkiem tego wniosku, ale dopiero gdzieś najwcześniej na początku roku 2020 27. Czy Marine Le Pen rzeczywiście ryzykuje tą decyzją, aby jednak startować w wyborach prezydenckich?
0: To znaczy, ona ryzykuje tym, że może mieć założoną taką opaskę elektroniczną, bo ten wyrok obejmuje 2 lata więzienia w zawieszeniu, 1 rok ograniczonej wolności, czyli gdzie musi nosić bransoletkę, czy opaskę elektroniczną, która podaje jej pozycję władzą. Ona zarzekała się, że jeżeli będzie, że ona nie będzie kandydowała i prowadziła kampanię, żeby zostać wybrana na prezydenta, nosząc taką opaskę elektroniczną. No tu w apelacji, jak pan redaktor wspomniał, no, została złożona kasacja, więc zawiesza to wykonanie i ona może kandydować bez tej opaski. Natomiast tak, jeżeli kasacja odbędzie się jeszcze przed wyborami, czyli nie wiadomo, ale to nie jest wykluczone, a sąd kasacyjny oddali tą kasację, sąd kasacyjny, czyli odpowiednik Polskiego Sądu Najwyższego, no to w tym momencie będzie musiała nosić tą opaskę elektroniczną, no ale kandydować to będzie mogła, no bo ten okres będzie już po tym okresie zakazu kandydowania. Więc demokracja, można powiedzieć, że no zadziała jeszcze w tych wyborach. Taki główny kandydat będzie mógł prosić Francuzów o to, żeby sami decydowali, czy ona jest zgodna tego urzędu, czy nie.
1: No właśnie, ale jest jeszcze inny polityk obiecujący, który miał zastąpić Marine Le Pen. W zasadzie już mówiono o nim jako o tym właściwym kandydacie Zjednoczenia Narodowego, Jordan Bardella, który zresztą niedawno odwiedził Polskę. Młody polityk, ambitny polityk, który także w ostatnich miesiącach bardzo pracował nad swoim wizerunkiem, również chyba tym fizycznym. No i to może być dla niego zawód? Czy rzeczywiście istnieje ta symbioza, o której mówiła wczoraj Marine Le Pen, że tworzą taki duet, że Jordan Bardella będzie premierem, jeżeli ona wygra? Czy też no, mówimy tutaj o pewnym rozczarowaniu dla Bardelli?
0: Trudno powiedzieć. On konsekwentnie od lat twierdzi, że jeżeli Marine Le Pen będzie mogła kandydować, że to jest też woli, żeby mogła kandydować i że oni będą pracować razem. Druga rzecz to jest to, że on jest bardzo młody, on ma chyba teraz 30 lat, jeśli się nie mylę, no to by miał 31 lat, kiedy zostanie premierem i to też Marine Le Pen konsekwentnie wysuwa jego kandydatura na premiera, jeżeli ona zostanie wybrana na prezydenta. No, bycie premierem Francji w wieku 31 lat jest osiągnięcie, które no raczej nie może być zawodem. No oczywiście we Francji pozycja prezydenta jest bardzo prestiżowa i mocniejsza, stabilniejsza też, ale też od kilku lat konsekwentnie prezentują się Marine Le Pen i Jordan Bardella jako duet, ponieważ ona ma takie stanowiska, takie pozycje bardziej takie prospołeczne, socjalne. Niektórzy o poglądach bardziej prawicowych mówią, że socjalistyczne wręcz, trochę tak jak się opisuje PiS w Polsce z pozycji liberalnych gospodarczo. Natomiast Jordan Bardella prowadzi taką, no kampania może to nie jest właściwe słowo, ale pokazuje się jako bardziej probiznesowy, pro przedsiębiorstwa, bardziej liberalny w kwestiach gospodarczych I widać, że to jest zgrana strategia wspólna po to, żeby jakby szeroko apelować do wyborców i do tych z klas bardziej pracowniczych i też do klasy przedsiębiorczej i do tej tak zwanej burżuazji francuskiej, która tradycyjnie głosuje bardziej na centroprawicę. Więc myślę, że to nie jest zawód i myślę, że także nie mam wątpliwości, że faktycznie jeśli Marine Le Pen wygra te wybory, Jordan Bardella będzie premierem. Pytanie będzie tylko, czy będzie mógł się cieszyć większością bezwzględną w Zgromadzeniu Narodowym, bo to jest też kluczowe, aczkolwiek no, tradycyjnie do tej pory w Piątej Republice Francuskiej Francuzi konsekwentnie dają nowo wybranemu prezydentowi większość w Zgromadzeniu Narodowym.
1: Tak, to jest wielka debata na temat systemu głosowania, też temat tego, czy to ma być głosowanie większościowe, czy też ma to być bardziej system proporcjonalny. Z tego co pamiętam, to Marine Le Pen opowiadała się za bardziej proporcjonalnym sposobem liczenia głosów, ale wracając jeszcze do programu Marine Le Pen, no i przede wszystkim do jej szans, jeżeli chodzi o zwycięstwo, ponieważ no, w sondażach, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszą turę, i Jordan Bardella, i Marine Le Pen są na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o drugą turę, czyli tę decydującą, jak to wygląda? Czy w przyszłym roku Marine Le Pen rzeczywiście tym razem ma szansę na zwycięstwo?
0: No, sondaże z ostatnich lat pokazują, że tak, że w pewnych konfiguracjach może wygrać, tym bardziej, że niewykluczone jest, że do drugiej tury dostanie się Jean-Luc Mélenchon, czyli kandydat tej skrajnej islamolewicy, nawet można powiedzieć. W takim przypadku w drugiej turze Marine Le Pen miałaby bardzo duże szanse. Natomiast jeśli będzie kandydat bardziej tak centrowy, no to trudno powiedzieć. I tu jest też ciekawy wątek, właśnie dla zwolenników może teorii spiskowej, dlatego że po tej decyzji pierwszej instancji, która miała uniemożliwić pani Le Pen kandydowania w wyborach, no okazało się, że Jordan Bardella ma jeszcze większe szanse na wyborach prezydenckich.
1: Tak, pokazały to nawet sondaże sprzed tygodnia podobne rzeczywiście, że Jordan Bardella jest lekko bardziej popularny.
0: Tak, i dla takich zwolenników teorii spiskowej albo ludzi podejrzliwych, można by pomyśleć, że jeżeli ten wyrok drugiej instancji był również politycznie motywowany, że decyzja, która umożliwia Marine Le Pen kandydowania, może być motywowana tym, że może ma jednak trochę mniejsze szanse i że establishment stwierdził, że jednak lepiej, żeby ona kandydowała, no ale to jest tylko takie przypuszczenie.
1: Jeżeli mówimy właśnie o tym establishmencie, jeżeli mówimy o innych kandydatach na te wybory, to z kim mamy do czynienia? Wspomniał pan już o Jean-Lucu Mélenchonie, który jest kandydatem, tradycyjnym kandydatem Francji Niepokornej, skrajnej lewicy, ale kto, czy jest jakiś przedstawiciel, którego można połączyć no chociażby z tą tak zwaną Macronią, czyli tym systemem związanym z aktualnym, obecnym prezydentem Emmanuelem Macronem?
0: Tak, jest Gabriel Attal, który już ogłosił, że będzie chciał kandydować. To jest, nie pamiętam nazwy stanowiska, czy sekretarz generalny, czy jakiś tam szef partii Macrona, który jest byłym premierem, który jest takim, powiedziałbym, no może nie bójmy się użyć tego słowa, wojującym gejem, dlatego że teraz właśnie wysuwa na stół kwestia surrogacji dla gejów. To znaczy dla wszystkich, ale wiadomo o co chodzi. Kilka lat temu Francja zalegalizowała i nawet wprowadziła refundowane in vitro dla par lesbijskich, więc wymiar równości. Wiadomo było, że to się stanie szybko. Teraz pojawia się żądanie dostępu do surrogacji dla par homoseksualnych męskich. No i Gabriel Attal, który jest nawet oficjalnie w małżeństwie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, właśnie wysuwa taki postulat. I jeśli chodzi o centrum prawicy, mamy byłego premiera, którego blisko mi uciekło, może pan pamięta.
1: Edward Filip, zapewne mer Szawru.
0: Edward Filip, dziękuję, tak, który miałby duże szanse, jak pokazują sondaże, i które chyba nawet, jeśli się nie mylę, w ostatnich sondażach był jedyny, który mógł wygrać z kandydatem Zjednoczenia Narodowego, czy to Bardella, czy to Marine Le Pen. On jest taki, wywodzi się z centroprawicy, później był premierem Macrona, no ma takie pozycje bardzo centrowe, ale daje trochę takiego bardziej konserwatysta niż Atal, więc mógłby przyciągać więcej głos.
1: No właśnie, dlatego że teraz chyba nastała moda na konserwatyzm we Francji, znaczy może inaczej, że ta scena polityczna we Francji coraz bardziej skręca w prawo, przynajmniej takie można odnieść wrażenie. Co jeżeli, co właśnie, co z partią, powiedzmy, golistowską, czyli Les Républicains, czy jest to partia, która została już kompletnie zdominowana przez Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen?
0: Mówmy wprost, jedyną partią golistowską, jedyne dwie partie golistowskie w tej chwili we Francji, jeśli chodzi o opinię, o wizję Francji i świata, to jest partia Marine Le Pen i partia Zemmoura. To nie jest centroprawica, która strasznie poszła w lewo w ostatnich dziesięcioleciach. Ona nie ma raczej szans, dlatego że ona straciła kompletnie wiarygodność. Ostatnie wybory, które mogła wygrać, to było z Nicolasem Sarkozy, ale tak oszukał wyborców, prowadząc kampanię po prawej stronie i później polityka po lewej stronie, że nikt im już nie wierzy. To jest faktycznie partia znana z tego, że kampanie wyborcze prowadzi z hasłami konserwatywnymi i suwerennościowymi, antymigracyjnymi, natomiast jak rządzi tak jak lewica. Więc tak, ona w ostatnich wyborach to oscyluje między tam 8-9%, nawet w ostatnich wyborach prezydenckich kandydatka tej partii, która była najbardziej wiarygodna z możliwych kandydatów, bo taka bardzo w stylu Macrona, która nagle w kampanii zaczęła być konserwatystką, no to przypomina zresztą kogoś w Polsce w ostatnich wyborach prezydenckich, prawda? Tylko, że no i z podobnym poziomem wiarygodności, tylko że ona dostała, jeśli dobrze pamiętam, niecałe 4%. Także to jest partia, która się nie liczy, co najwyżej mogłaby wejść w sojusz ze Zjednoczeniem Narodowym. Zresztą po ostatnich wyborach mała część, ale na czele z szefem ówczesnym tej partii odeszła i stworzyła własną partię, która teraz jest sojusznikiem Zjednoczenia Narodu.
1: Eric Ciotti chyba, który chyba jest teraz merem Nicei. To może jeszcze pytanie, co to oznacza dla nas? Zakładając, że rzeczywiście Marine Le Pen zwycięży w przyszłorocznych wyborach, co jest prawdopodobne, co to oznacza dla Unii Europejskiej, co to oznacza dla Polski?
0: Dla Unii Europejskiej myślę, że to oznacza dużą zmianę, bo o ile Marine Le Pen jest dość faktycznie lewicowa i nie należy patrzeć na nią jak na konserwatystkę, no wystarczy patrzeć jak popierała wpisanie, oczywiście w celach politycznych, ale jednak wpisanie prawa do aborcji do konstytucji, to jest przykład. Natomiast, przepraszam, w sprawach imigracyjnych i suwerennościowych jest konsekwentna i zresztą nie będzie miała wyboru. Będzie musiała, tak jak obiecała i zresztą tak jak obiecuje również centroprawica, będzie musiała zawieszać zastosowanie prawa europejskiego, co najmniej w kwestii imigracji. Na pewno będzie spór z TSUE i będzie spór na pewno z Komisją Europejską, natomiast Francja jest płatnikiem netto budżetu, więc wszelki szantaż finansowy ze strony Komisji czy Unii Europejskiej i wszelkie sankcje spotkają się ze wstrzymaniem wpłaty Francji do budżetu, co konsekwentnie zapowiada Zjednoczenie Narodowe i myślę, że na pewno to zrobi, dlatego że to jest kwestia już egzystencjalna dla Francji, żeby zatrzymać imigrację, nie tylko nielegalną, ale też legalną. I obecne prawo europejskie na to nie pozwala. A pozwala sobie wtrącić, zresztą to też będzie koniec paktu migracyjnego, jeśli wygrają, i pozwala sobie wtrącić, że właśnie Instytut Ordo Iuris, w którym pracuję, wydał taki raport, który razem z NCC węgierskim, który pokazuje, jak to zrobić w sposób uporządkowany, to znaczy jak odzyskać kontrolę nad politykami migracyjnymi. Chcielibyśmy, znaczy wiemy, że to dotarło już do Zjednoczenia Narodowego między innymi. Mamy nadzieję, że Francja skorzysta z tych porad prawnych, że tak powiem, żeby to zrobić w sposób uporządkowany, dlatego że jeżeli nie, obawa jest taka, że inne kraje też przestaną zastosować prawo unijne w sferach, które nie odpowiadają i to będzie początek końca Unii. Końca Unii nie proponuje zjednoczenie narodowe, natomiast cokolwiek się stanie, to będzie duża zmiana w Brukseli, jeżeli wygra zjednoczenie narodowe, dlatego należy też się spodziewać ingerencji ze strony Komisji Europejskiej, tak jak to miało miejsce teraz na Węgrzech. Na pewno będzie wykorzystywany DSA, żeby wpływać na kampanię w mediach społecznościowych. Także warto przypatrzeć, dlatego że w Polsce też będą wybory i na pewno te instrumenty też będą wykorzystywane w tym roku.
1: Tylko właśnie pytanie, mówi pan o tej polityce migracyjnej, tylko pytanie właśnie, czy tutaj nie jest za późno w takim sensie, że już przecież skrajna lewica Jean-Luc Mélenchon otwarcie odwołuje się do tej nowej Francji, Nouvelle France, która tej Francji bardzo różnorodnej, to się hasło, które już się po prostu pojawia na różnych mityngach politycznych, czy jak będzie wyglądała no właśnie ta kampania prezydencka, która chyba można powiedzieć na dobre się już będzie zaczynała niedługo.
0: No na pewno będzie się Mélenchon dalej odwoływać do tej Francji nowej, jak to mówi, do imigrantów i potomków imigrantów, do muzułmanów, którzy masowo głosują na niego, choć wielu z nich to są ludzie o dość konserwatywnych poglądach, którzy się nie zgadzają na te postulaty typu LGBT, gender i tak dalej, no ale wiedzą dobrze, że taka lewica, no to jest, to jeżeli mówimy o tych bardziej zaangażowanych muzułmanach czy o islamistach, no to jest taki sposób na to, żeby islamizować Francję. Natomiast jest jeszcze sporo Francuzów, również pochodzących z imigracji, którzy kochają Francję, którzy chcą politykę mocniejszą, chcą odzyskać przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, bo to jest też, to będzie duży temat, ważny temat w tej kampanii, żeby państwo francuskie budowało więzienia, żeby zrobiło porządek ze sądownictwem, żeby przestępcy zostali karani i uwięzieni i żeby Francuzi i francuski mogli znowu cieszyć się bezpieczeństwem na ulicach. To będzie na pewno ważny temat. Francja nie będzie już taka, jaka była 30 lat temu. Co ciekawe, to taką Francję, czy coś, co jest podobne do tej Francji, która była 30 czy nawet 40 lat temu, Francuzi odnajdują na przykład będąc w Polsce, jak przyjeżdżają. Ja często słyszałem takie uwagi. I tu jest moje ostrzeżenie do Polaków, które no nieraz powtarzam. Jeżeli Polska ma być taka, jaka jest dzisiaj, nie taka, a nie za 30 lat taka, jaka Francja jest dzisiaj, no to teraz trzeba zatrzymać ten proces i zablokować stosowanie tego paktu migracyjnego. No natomiast można jeszcze we Francji no, zaprowadzić porządek i jakoś zatrzymując imigrację, bo to jest pierwszy warunek, starać się o większą jednak integrację i żeby jakoś to społeczeństwo francuskie stało się na nowo jednym społeczeństwem. Inne niż było kiedyś, no ale jednym. Bo na razie to jest jakby kilka społeczeństw, które żyją obok siebie i na pewno nie będzie łatwo. I też nie będzie łatwo, dlatego że na drodze Zjednoczenia Narodowego, jeżeli dojdą do władzy, będzie duża szansa sędziów, będzie Rada Konstytucyjna, czyli nasz Trybunał Konstytucyjny, także będzie dużo przeszkód, no coś, co chyba brzmi też znajomo w uszach Polaków.
1: Ale najpierw Marine Le Pen musi w tych wyborach zwyciężyć, aby tak rzeczywiście się stało. Bardzo dziękuję za rozmowę panu Olivie Bo, dyrektor komunikacji Ordo Iuris, publicysta Tygodnika dla Rzeczy, był gościem Odysei Wyborczej. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Ja również dziękuję. Minęła godzina 39 w tym momencie. Czas na przerwę muzyczną i powracamy z Odyseją Wyborczą.
2: Nocne powtórki w net.

wiadomo bruk, tajemna stróżka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palcu z podnoża do ryby.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz naszym gościem Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta, kanał Tak. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: A zajmiemy się polską polityką i pogłoskami, które krążą od wielu dni, a teraz są bardzo silne, że rząd Donalda Tuska czeka rekonstrukcja. W blokach startowych ma być Roman Giertych, nie po raz pierwszy, zresztą już ma się szykować do objęcia teki ministra sprawiedliwości, bo takie plotki już wcześniej się pojawiały, no ale też mówi się, że może koniec końców jednak dojdzie do zmiany fotelu ministra zdrowia, a i tutaj podobno szykuje się Bartosz Arłukowicz, który sam nawet mówił, że takie rozmowy trwają, oczywiście szczegółów ich nie ujawniając. Donald Tusk będzie próbował przykryć te afery, czy wyjść z tych afer jakimiś zmianami kadrowymi. To pomaga w polityce?
2: Będzie. Bo wydaje mi się, że próbuje wszystkim zrzucić problem z siebie, tak? To jest jego podstawowy cel. I widzimy nawet kuriozalne tutaj manewry usłużnej wobec niego prasy, bo czytam na przykład na okładce, na pierwszej stronie Gazety Wyborczej tytuł, że premier oczekuje, prawda, konkretów, duże problemy minister zdrowia, to są problemy minister zdrowia, a nie premiera. To jest w ogóle bardzo ciekawa konstrukcja, która jest nam próbowana, próbuje się nam ją narzucać. Oni bardzo liczyli, dlatego tak chętnie weszli w ten spór teoretycznie dla nich niewygodny o patrioty, ale właśnie myślę, że byli w tak trudnej sytuacji, że to była już taka szalupa ratunkowa, że lepiej mieć problem z patriotami niż problem z tym, co się działo w Szpitalu Południowym, bo to pierwsze jest jakimś sporem politycznym, tak? Jest tu jakiś grunt do złapania, no w tym drugim temacie po prostu są skompromitowani, no bo to jest pełna kompromitacja i Trzaskowskiego, i Kierwińskiego, i Tuska, i minister zdrowia Sobierańskiej Grendy, więc wszyscy razem mają gigantyczny problem. Natomiast jeśli chodzi o Giertycha, to no ja tego rodzaju typy nominacyjne zawsze traktuję jako taki bardzo wyraźny objaw schyłkowego etapu danego obozu władzy. Bo to jest już i niepoważne, bo to jest i desperackie, bo to jest i jakieś takie pełne nadziei na jakieś cudowne przełamanie, jakiś nagły zwrot. To jest wreszcie lokowanie nadziei, no ale to już jest inny temat, tak? Ale to co może warto tu jeszcze zwrócić, na to warto tu zwrócić uwagę, to jest to, że oni ciągle lokują nadzieję w jakichś takich rozliczeniach, w tym, że ja nie wiem, właściwie tak szukam odpowiedzi, co te rozliczenia mają dać. No, mają zaspokoić żądze zemsty tej grupy, która i tak za Tuskiem stoi. To nie jest odpowiedź. Mają wsadzić za kraty jeszcze kilkunastu polityków Prawa i Sprawiedliwości. No i co? PiS zniknie? No też nie jest to żadna odpowiedź. Mają dowieść, że tamte rządy strasznie kradły, no gdyby kradły, to by to dowiedziono, to by tego dowiedziono, a tutaj mamy duży problem. Podstawowy problem w tych tematach z Giertychem i z Żurkiem i z Bodnarem jest taki, że oni po prostu no chodzą we mgle, znaczy szukają czegoś, czego nie ma. Tak, tych pieniędzy nie ukradziono, to nie są żadne złodziejstwa, to były rządy lepsze, gorsze, ale poruszające się gdzieś generalnie w granicach prawa i co jeszcze ważniejsze, pewnego obyczaju politycznego. I nagle twierdzą, że polityczna decyzja ministra o przekierowaniu w jakiś obszar pieniędzy jest przestępstwem, wiąże się z uzyskaniem korzyści politycznej. No, jak tak rozmawiamy, to właściwie wszyscy siedzą, tak? Wszyscy siedzą od 89 roku. Wszyscy ministrowie, wszystkich ministerstw siedzą, bo wszyscy przekierowują pieniądze zgodnie z celami, które obiecali w kampanii. Więc myślę, że Giertych raczej ministrem sprawiedliwości nie zostanie. To by wzbudziło za duże, już widzimy te reakcje, prawda? Za duże takie emocje i rozbicie i konflikty wewnątrz samego obozu rządzącego. Natomiast jest to znak schyłkowości tego obozu. Zresztą podobną desperację widać w obszarze także Ministerstwa Zdrowia. To znaczy pojawia się nazwisko Arłukowicza i widzimy wyraźnie, że nikt już dla Tuska poważny pracować nie chce. To jest ciekawa teza, którą moglibyśmy z tych wydarzeń moim zdaniem wyciągnąć. Mianowicie widać, że premier nie stoi za swoimi ludźmi, że ministrowie są traktowani jako takie zderzaki, że nie mogą liczyć na wsparcie, że to nie jest poważne, że czują się ludzie cynicznie używani i przeżywają paradoksalnie tylko ci, którzy się Tuskowi stawiają. I to jest zupełnie odwrotna zasada niż to było w rządach na przykład, którymi zarządzał generalnie pan prezes Jarosław Kaczyński, albo Leszek Miller. Tam raczej ci, którzy

0: wspólnie z premierem grali i jakby realizowali jakiś projekt polityczny, oni raczej się mieli dobrze, a ci, którzy się stawiali, szybko tracili stanowisko, a tu jest odwrotnie.
1: Tutaj rzeczywiście jest dziwny dobór. Roman Giertych, trzecim ministrem sprawiedliwości. Pytanie, co się w ogóle objawi, no bo też jest tak, że Roman Giertych, przecież nie będący politykiem zupełnie w ciemię bitym, nie wiadomo, czy będzie chciał objąć taką funkcję w ogóle, ale jeżeli by chciał, to co by to świadczyło, że na samej końcówce jakaś rozpaczliwa próba dopięcia rozliczeń? Czy te rozliczenia są tak bardzo ważne faktycznie politycznie dla Donalda Tuska?
0: No, Roman Giertych, ja powiem, on napisał taki, miał taki wpis teraz właśnie, że no, żeby zostać ministrem, to musi być wola premiera i wola zainteresowanego. Nie ma tu ani jednego, ani drugiego elementu. Ale jakby jeśli chodzi o jego wolę osobistą, no, on za dużo chyba jest, zainwestował w ten kierunek takiej zemsty, żeby on mógł powiedzieć nie. Bo on jest tym elementem, który przecież poganiał ciągle Bodnara i de facto wysadził go z siodła. On jest tym elementem, który poganiał Żurka i teraz, jak rozumiem, wysadza go z siodła. Wspólnie tworzą taki team z panią prokurator, nadprokurator, ona formalnie nie, ale realnie chyba tak, panią Ewą Wrzosek, która zresztą kiedyś, myślę, że z przesłuchania świętej pamięci Barbary Skrzypek będzie musiała się nam jakoś poważniej wytłumaczyć. No i oni jak tak mocno już grają, to w końcu ktoś może powiedzieć, słuchajcie, no to wy te rozliczenia zróbcie, tak? To pokażcie, jak się jedzie po bandzie, tak zupełnie bez jakiegokolwiek tutaj zahamowania. Ale tam się pojawił wewnątrz jeden problem, który rzeczywiście jest dość śmieszny, bo znaczy dla nich poważny, dla nas śmieszny, bo on dowodzi, że czasami rzeczywiście ktoś, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Otóż oni usunęli prawidłowo umocowanego prokuratora krajowego i tam osadzili niejakiego Korneluka. Użyli przy tym takiej sztuczki, że ten poprzedni prokurator, to on tam jakiś wiek emerytalny niewłaściwie wrócił z tego wieku i nie może być tym prokuratorem. Natomiast gdyby chcieli teraz zmienić Korneluka, to przecież ustawa dalej obowiązuje i oni musieliby uzyskać zgodę prezydenta, na co chyba się nie zanosi, więc to jest w ogóle pułapka. A ten Korneluk im brykać zaczął. Zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której no taki zupełnie podstawowy instrument ewentualnych rozliczeń w postaci prokuratury jest zablokowany i tutaj pisowcy nie bardzo mają cokolwiek z tym wspólnego, bo jest zablokowany po prostu wewnętrznymi, no tak się ułożyło, rozgrywkami czy emocjami. Tak, Korneluk chyba w tej chwili, wydaje mi się, z tego co widzę, nie chce ginąć, jakby nie chce iść na taki rympał. Więc problem jest, no słuchajcie też, drodzy słuchacze, no drodzy państwo, kolego redaktorze, no prawda jest taka, że wszyscy wiemy, że tego rodzaju numery jak twarde rozliczenia, jeśli one mają taki posmak zemsty i nie są realnie rozliczeniem, bo ja uważam, że jak ktoś kradnie, no to oczywiście powinien ponieść karę, ale że to można robić tylko w ciągu pierwszego roku, ewentualnie dwóch. I oni tego nie dowieźli, oni tego nie byli w stanie zrobić i teraz ciekawe pewnie to będzie kiedyś porozmawiać historycznie, dlaczego tak się to potoczyło, dlaczego ten impet wydawało się nawet przecież ludziom prawicy nie do zatrzymania. On się gdzieś tam rozpłynął zupełnie, że tu żadnego ostrza nie było. No ja na gorąco to bym wskazał takie dwa elementy. No po pierwsze rzeczywiście szukali czegoś, czego nie było, czyli to w ogóle było źle zdefiniowane zadanie, tak? Wymnożyła Gazeta Wyborcza ciągłe afery, oni potem to powielali, wytworzyli taką atmosferę, w którą sami chyba uwierzyli. No i to się okazało rzeczywiście być problemem. A drugi powód to jest to, że natknęli się na silny opór społeczny i to naprawdę wielka chwała dla wszystkich tych ludzi, którzy się zaangażowali po 2023 roku, dla wszystkich mediów, które trwały, które nie liczyli, że będą funkcjonowali na pustyni medialnej. To się nie potwierdziło. Okazało się, że mają krajobraz medialny zupełnie inny. Trochę przez nowe technologie, trochę przez determinację, trochę przez to, że ludzie zaczęli na prawicy współpłacić za swoje media i to też dużo zmieniło. Ale mamy dzisiaj cały zestaw mediów w każdym właściwie obszarze, które no, piszą prawdę, które stawiają opór, które też mobilizują ludzi. Sami ludzie się mobilizują. I to się zaczynało w taki dramatyczny sposób, przecież pod więzieniami, tak, gdzie siedzieli poseł Kamiński i poseł Wąsik, mocno gdzieś tam, prawda, oddaleni od Warszawy, Radom i okolice, ale jednak się okazało, że Polacy potrafią się temu przeciwstawić, więc ten plan się po prostu zawalił. Ja gdybym był Tuskiem, gdybym mógł był jego doradcą, to powiedziałbym szczerze, chłopie, zapomnij o tym, to znaczy zrób coś odwrotnego, to znaczy wstaw do Ministerstwa Sprawiedliwości kogoś, kto raczej raczej tę sytuację uspokoi, kto jakby przywróci pewne standardy, kto w ogóle pozwoli wam przejść na jakieś inne obszary rozmowy, bo jakoś zgubili ten moment, w którym ta rozmowa o tych rozliczeniach przestaje być ich atutem politycznym, a staje się po prostu czymś, co ich obciąża. To po prostu irytuje ludzi, to ludzi denerwuje. Ludzie mają naprawdę poczucie, że ten kraj potężnie jakoś zahamował. I dziwię się, że tutaj, nie dziwię się, że tak jak mówiłem, no logiczne to nie jest, uzasadnione to nie jest, ale w mojej ocenie nazwisko Giertycha jako ministra sprawiedliwości, zapamiętajmy ten moment, to jest moment, kiedy naprawdę już przyspiesza ta degrengolada i kiedy ten system sam już wie, że będzie tylko gorzej.
1: A minister zdrowia, że tak przeskoczę na drugi temat, czyli ochrona, służba zdrowia i te propozycje. Długo premier czeka, faza Donalda Tuska wygląda mniej więcej tak w tej aferze, szczególnie dookoła Szpitala Południowego. Najpierw premier wychodzi i próbuje dezawuować lekarza sygnalistę, potem znika na kilkanaście dni, milczy, po czym wychodzi na konferencję w miniony piątek i mówi, coś się ogłosi, będą reformy, ale nie podaje żadnych konkretów, na konkrety mamy czekać podobno dzisiaj o 13:00, minister zdrowia ma te konkrety pokazać, jak politycznie opisać tą próbę rozegrania czy rozmasowania tej afery przez Donalda Tuska.
0: No tak, ale za chwilę 3 lata minie. 3 lata od momentu, kiedy przejęli władzę. 4 lata od momentu, kiedy pani Leszczyna obiecała nam czarodziejską różdżkę i pan Arłukowicz stwierdził, że zniesiemy wszystkie limity, prawda? A jeszcze Hołownia, no też jednak traktujemy to poważnie. Mówił, że będą dzwonili lekarze do nas sami. I co? I teraz mamy sytuację, w której prasa prorządowa opisuje z wypiekami na twarzy, jak pani minister Sobierańska-Grenda wydzwania po rozmaitych ekspertach w piątek, bo ona na niedzielę musi przygotować na poniedziałek czy wtorek panu premierowi projekt reformy systemu zdrowia. Gdzie przecież są poważne sprawy. To są poważne sprawy, które niosą każdy krok w tym obszarze niesie gigantyczne ryzyko polityczne, bo już nie mówię o takim zwyczajnym ryzyku, że po prostu się rozsypie, że jakieś procedury będą niedostępne, że tutaj będą chcieli przykrócić złodziejstwo, to przy okazji przykrócą ludziom szansę na ratunek życia i zdrowia. No przecież to dlatego jest tak trudne. A oni to chcą załatwić jakąś weekendową akcją pani minister, która wydzwania po ekspertach, ale jeszcze oni nie chcą. Przecież to i pan premier będzie to firmował, przecież to jest szalone. To jest naprawdę dowód na to, że ci ludzie już nie kontrolują. Tam oni skaczą w przepaść bez żadnego zabezpieczenia w temacie służby zdrowia. Tutaj zresztą, no jeśli by szukać rozwiązań takich realnych, które naprawdę warto by wdrożyć, to jak ja się wsłuchuję w opinię ekspertów, ale ja się na tym nie znam, no to po prostu należałoby rzeczywiście jakoś zmienić model funkcjonowania NFZ-u, bo te wszystkie patologie, o których słyszymy, one nie wynikają tak do końca z jakiegoś błędu systemowego. Jeśli tym błędem systemowym w mojej ocenie coś jest, no to po prostu brak nadzoru i brak kontroli. To znaczy NFZ musi zwiększyć swój wysiłek w kierunku kontroli tego, jak szpitale wydają pieniądze podatnika, bo to, co wspólnego jest we wszystkich tych aferach, to jest kompletny brak kontroli nad wydawaniem pieniędzy. No one są po prostu rozkradane. I tutaj żadnych cudów nie trzeba, więc wydawałoby mi się, że tego rodzaju manewr byłby najbardziej logiczny. A premier szukuje jakieś sensacyjne nam tu rozwiązania, jeszcze przygotowane w kilkadziesiąt godzin pod koniec trzeciego roku rządów. To naprawdę nie ma rąk i nóg i jest jakimś szaleństwem. No, martwię się tylko politycznie, to jest oczywiste, co się dalej wydarzy, no, że politycznie po prostu ten rząd będzie tonął w tym obszarze także. Natomiast no, martwię się, że bardzo wielu z naszych bliskich czy ludzi, których nie znamy, a którzy potrzebują pomocy, zapłaci za to po prostu bardzo, bardzo dużą cenę.
1: Politycznie, jak to się może rozegrać? To są kryzysy, które będą wpływać na wybory w roku 2027, bo to dzisiaj, chociażby Rzeczpospolita, dzisiaj dziennik jak dziennik ma swoją linię, ale sondaż rzeczywiście pokazuje, że rośnie opozycja, szczególnie ta prawicowa, wyraźnie prawicowa, jak Grzegorz Braun i Konfederacja, ale to jeden sondaż. W jednym sondażu Konfederacji spada, a PiS-owi rośnie, więc też nie ma co wyciągać dużych wniosków, no ale jest taki sondaż kolejny, który pokazuje no, brak jakiegoś radykalnego spadku dla Platformy. Tam no, troszeczkę, ale ogólnie Platforma się trzyma, no i tytuł od dziennika Rzeczpospolitej jest taki: Platformie nie szkodzą afery.
0: No nie, no to to dziwię się, że taki tytuł jest, bo nie powinien, bo jest on po prostu niezgodny z całym naszym doświadczeniem jako obserwatorów polityki i z doświadczeniem także samych polityków. No, żadne afery nie destruują żadnych formacji właściwie z dnia na dzień. To są najszybciej tygodnie, a często po prostu miesiące. Afera Rywina przecież na początku wydawało się, że żadnych skutków nie ma. Ona zmiotła cały obóz trzeciej RP, tak? I przewartościowała bardzo wiele rzeczy. Afera tak zwana podsłuchowa również od razu nikogo nie obaliła, tak? Miała swój jakiś taki. Znaczy, tam były jakieś dymisje przez Tuska wymuszone, ale jakby sondażowo też się wydawało, że to przetrwali. No, wyrok TK, który gdzieś tam zredukował radykalnie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, to też nie było wszystko z dnia na dzień. To jak można w ogóle takie rzeczy pisać? No, jest dla mnie oczywiste, że to podmywa fundamenty tego obozu rządzącego. Widzimy wyraźnie, że Tusk jakby zjadł te wszystkie przystawki, tam trochę Czarzasty walczy. No, ja szczerze mówiąc, ja bym postawił taką tezę, że w tych tygodniach się już przełamało. To znaczy, że moim zdaniem już jakby więcej wysiłku powinniśmy poświęcać jednak na taką analizę tego, jak ten nowy układ rządowy może wyglądać, niż na odpowiedź na pytanie, czy prawica przejmie władzę, czy ma szansę przejęcia władzy. Tu jeszcze jest prezydent Nawrocki w tle, pamiętajmy, który bardzo zyskuje w sondażach. To jest niesamowite. Jeszcze na początku roku byli analitycy, którzy mówili, no tu prezydentowi spada, tu spada, a dzisiaj mamy sytuację, w której nawet pani Ewa Marciniak, pani profesor szefowa CBOS-u w takim dużym wywiadzie, trochę niechętnie, ale przyznaje, że prezydent ma super notowania, a z kolei obozowi rządzącemu one konsekwentnie, regularnie, może nie jakoś spektakularnie, ale cały czas lecą w dół i ten trend nie wydaje się, żeby był jakoś do zatrzymania, więc to jest po prostu nieprawda, to znaczy ja myślę, że Tusk już wie, że nie będzie rządził kolejną kadencję. Tu się musiałoby zdarzyć coś niezwykłego, to znaczy będą moim zdaniem kombinowali z jakąś nową trzecią drogą. To nie jest takie łatwe i proste, ale będą kombinowali. Jakaś nowa siła, jakaś zdrada, tak, może tego, co dzisiaj nam się wydaje prawicą, tak, no, bo być może na przykład pan Mentzen jest jakąś taką nadzieją Tuska. On zresztą chętnie tę nadzieję utrzymuje, bo dla niego to jest wygodna pozycja, że jest taki nieoczywisty, nierozpoznawalny, trudny do złapania. Ale być może to w ten sposób się jakoś rozegra. Tak Tusk może utrzymać władzę. Natomiast jeśli to będzie takie uczciwe, normalne głosowanie za Tuskiem, przeciwko Tuskowi, to on tę władzę po prostu traci. Jak to się ułoży na prawicy? Tu też, nie wiem, czy mamy czas, warto by porozmawiać, bo doświadczenie uczy jednak i ja to będę powtarzał, że te duże, ciężkie polityczne maszyny, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, zawsze gdzieś tam na końcu zyskują, zawsze potrafią się dopasować, rozpoznać emocje społeczne, zawsze potrafią też jakoś podmyć konkurentów.
1: A to na taką długą, analityczną, już nie newsową rozmowę o polskiej prawicy, to może jak pan redaktor wróci ze Strasburga, się umówimy w radio.
0: Bardzo chętnie.
1: W studio,
0: tak.
1: Weźmiemy po kubku z Bolesławca z napisem Radio Wnet, drugi kubek będzie z napisem Kanał Tak i będziemy przez już dłuższą chwilę rozmawiać o tym, jak wygląda sytuacja na polskiej prawicy, która idzie po władzę, ale w jakiej konfiguracji, to jest ciekawa dyskusja. Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta na YouTubie Kanał Tak, ale też strona kanałtak.pl, portal warto odwiedzić. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, miłego dnia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże, małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Dzień dobry Państwu. Zapraszam na audycję. Podróże małe i duże trwają w Radio Wnet. Właściwie dopiero rozpoczęliśmy wakacje. Jest 8 dzień lipca, środa, a ja w Konstancinie. W Konstancinie, do którego zaledwie 45 minut potrzebowałam, żeby się dostać z centrum Warszawy, a dokładnie Konstanciński Dom Kultury. Dzisiaj o tym miejscu i szerzej będziemy opowiadać z naszymi gośćmi. Jest ze mną pani Edyta Markiewicz, dyrektor tego miejsca. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu.
4: Oraz pan Witold Rawski, historyk. Dzień dobry Panu.
6: Dzień dobry Państwu.
4: No i zaczynamy od opowieści. Tu jest dużo pytań, tak się przechadzamy i mamy pytania wobec tych willi, czy nawet wręcz zamków, na które patrzymy. Ale zaczniemy od, może od początku. Nie wiem, czy to jest dobry trop. Bo zapytam o nazwę. Konstancin. Konstancin Jeziorna. Skąd się wzięła?
6: No, nim nazwa powstała, to tutaj były lasy, piachy i podjęto decyzję o założeniu tutaj osiedla, miejscowości, która by była letniskową. W związku z tym każda miejscowość musi mieć swoją nazwę. Przyjęto to od kobiety, która podarowała grunty pod przyszłe letnisko. No, tak się złożyło, że miała na imię Konstancja. Przez Y i stąd powstał później nazwa Konstancin.
4: Jeziorna.
6: Jeziorna to już okres powojenny. W związku z tym, że miejscowość była zasiedlona przez właśnie ludzi bogatych, takich, których można było zawsze znaleźć na pierwszych stronach gazet, trzeba było to jakoś zniwelować i po II wojnie światowej postanowiono do tego dołączyć osiedle robotnicze, które było tuż za rzeką. Nie było daleko, nie było trudno połączyć, zresztą z historii znamy takie przypadki łączenia miejscowości. Stąd się zrobił Konstancin Jeziorna. Nie była to zresztą jedyna zmiana w historii tych okolic, nazw miejscowości. Natomiast utrwaliła się jako Konstancin, ten taki bogaty, inteligencki, z robotniczym osiedlem, jakim był wtedy Mirków i Jeziorna. I stąd powstało Konstancin Jeziorna.
4: No właśnie, wróćmy do tych czasów, być może, nie wiem, czy najszczęśliwszych tutaj, to nie wiem, czy jest dobre określenie. Niektórzy z nas mają w głowie postać Stefana Żeromskiego, jak myślał o Konstancinie, ale jak to było, w którym momencie tutaj tak naprawdę kwitł ten Konstancin?
6: No, to trudne pytanie, dlatego że każdy będzie miał swoją wizję, kiedy kwitł Konstancin. Według mnie Konstancin miał najlepszy swój okres, to pierwsze 20 lat. Czyli tak mniej więcej koniec XIX wieku, początek XX wieku, kiedy powstał i został za już uznanym letniskiem, bo ci pierwsi mieszkańcy, którzy tutaj byli, oczywiście jak wspominałem wcześniej, bardzo bogaci. Naprawdę, to były osoby, które zarządzały wielkimi firmami w okresie zaboru rosyjskiego. Sprzedawały zresztą swoje towary i usługi na rynek rosyjski. Stąd bogacili się, zakładali tu willi. Wszyscy się znali, bo działali w tych samych towarzystwach, w tych samych związkach, w klubach różnego typu. Oni się tu wszyscy znali. Jeden drugiemu podpowiadał, słuchaj, kupiłem działkę, a może byś kupił. Były takie osoby, które kupowały po 16 działek na tym terenie. W związku z tym bardzo dużo było tutaj prawników, urzędników, którzy mieli przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe. W związku z tym oni się wszyscy znali. I te 20 lat współpracy między sobą, nie tylko na tym terenie, właśnie w Warszawie, bo tam mieszkali, tu mieli swoje domy, spowodowało, że to wszyscy lubili się. To miasto kwitło, tam opisywano, że ulice były pełne róż, pachniało, przyjeżdżały. Nie mówię o kolejce, która łączyła. Natomiast była to dobra, sąsiedzka, miejscowość, tak się przyznaję. Później, w związku z tym, że czasy się trochę zmieniały, kryzys przyszedł w II Rzeczpospolitej, lata 30. już trochę nie wyglądały w ten sposób. Wielu właścicieli sprzedało swoje wille, przyszli nowi właściciele. W związku z tym już trochę... I to, co jest chyba cechą, może i naszą narodową, zaczęli się dzielić. Bo nagle się okazało Towarzystwo Miłośników, czy Konstancina, czy Skolimowa i Chylic, które wchodzą dzisiaj w skład Konstancina, nie może się dogadać z niektórymi właścicielami. Właściciele otworzyli drugą instytucję i stąd trochę zaczęło to podupadać. A poza tym w latach 30. już mieliśmy te samorządy i zaczęły się już prawdziwe rządy, bo takie już były wymogi. No i nie zawsze można było sprostać temu. Nie każdy właściciel też chciał sprostać i nie każdy po zakończeniu zaboru rosyjskiego, a się skończył zabór, już nie miał tych pieniędzy, które miał wcześniej. W związku z tym no, nie był w stanie utrzymać tego willi i trochę zaczął podopadać, a później przyszła II wojna światowa.
4: Trochę mam ochotę zapytać, jak pan historyk myśli, skąd w nas ta cecha narodowa, cytuję, że się dzielimy?
6: Według mnie nie potrafimy rozmawiać. Poza tym, biorąc nasz przykład tutaj, pierwsze o co poszło tutaj na naszym terenie, to poszło podatki. Część zgadzała się na podwyższenie podatków, bo tak wpływało to na działalność urzędów naszych, a część się nie zgadzała. W związku z tym ci, co nie zgadzali, byli występowali przeciwko tym, co się zgadzali. Druga rzecz, która była, może to jakaś ciekawostka, był taki minister Sławoj Składkowski, który słynął z tego i nazwy Sławojek, w związku z tym też tutaj nie było zawsze, to nie wszyscy chcieli walczyć o te niepiękne zapachy, które się tutaj rozchodziły, a namawianie ich do odbanie o to nie zawsze odnosiło skutek, stąd sąsiedzi za płotu, jak wylewali za ogrodzenie, no to zaczęli się mniej lubić, no a poza tym no, trzeba wziąć pod uwagę. Był sąsiad, który mieszkał z nami 20 lat, 22 lata. Nagle przyjeżdża nowy z Warszawy, czy tam głównie z Warszawy i stawia się obok. Już się nie znają, już nie ma tej więzi wzajemnej, już nie ma pomocy wzajemnej, już te towarzystwa, które tutaj są, już nie tak funkcjonują. Ja mogę to powiedzieć po ochotniczych strażach pożarnych, których mamy tutaj 9 na naszym terenie, że strażacy byli z tego pierwszego rzutu. Czyli ci starzy mieszkańcy, z nowych, tych, którzy przyjeżdżali spoza, to już ochotników nie było. To z reguły teraz nawet do dzisiaj przychodzi z dziada na pradziada, że strażacy. Młodzi, nawet bogaci i piękni, to w gruncie rzeczy nie funkcjonują. I tak przez cały czas ten było. I problem jest taki, że druga wojna, pomijam naszą społeczność żydowską, która była właścicielami wielu willi tutaj, na tym terenie, no, odeszła. Całe te majątki i pożydowskie, i tych bogaczy, którzy zniknęli, zamieniono na komunalne mieszkania i w takiej willi, gdzie mieszkała jedna rodzina, jak mieszkało 5-6 rodzin, nie w swoim mieszkaniu, no to nie dbano o to, w związku z tym, no już miejscowość zaczęła wizualnie upadać, nie? Legenda trwała, wille się sypały, bo to było komunalne, nikt o to nie dbał. No teraz jest o tyle lepiej, że część właścicieli, wiadomo, odzyskała swoje. Część przejęli nowi właściciele, którzy czują, że coś za tym jest, piękno, że trzeba odnowić i trochę się poprawia. Natomiast mówię, no najlepszy okres to był ten chyba do II wojny światowej, nie do Sofii Millerownej.
4: Za chwilę też o tym, jak to dzisiaj jest z tymi willami, ale jeszcze słowo o tym, jak to było kiedyś, bo w czasie, kiedy Konstancin był tak bujny, nie tylko jeżeli chodzi o przyrodę, ale także o życie towarzyskie, no to gdzieś się ci ludzie spotykali, gdzieś rozmawiali, gdzieś się tymi poglądami czy sztuką wymieniali. Gdzie tak było? Na pewno Pałac Casino, który dziś jest o tej nazwie budynek w zupełnie innym miejscu, to gdzie to było? Jak to było?
6: To znaczy powiem tak, że pierwszym miejscem, gdzie się ludzie spotykali, wymieniali poglądy, to była zawsze stacja kolejowa Konstancin. Dzień dobry, uchylano kapelusza, całowano panie w rączkę. Panie też w parasolkach chodziły, tam były te pierwsze rozmowy. I później wszyscy rozchodzili się do swoich domów. W każdym domu był tygodnik ilustrowany, który się czytało. Były inne tam bluszcz kobiecy, czy tam różne modowe rzeczy. Natomiast panowie, jak czasami potrzebowali, i goście, którzy przyjeżdżali tutaj kolejką, spotykali się w kasynie. To był taki wielki budynek, głównie drewniany, usytuowany na miejscu dzisiejszego amfiteatru, zwrócony wejściem w kierunku Parku Zdrojowego. Później słynął z świetnych potraw pana Berentowicza, głównie zresztą wszędzie prasa się rozpisywała się o zupie rakowej.
5: I kurczaku polskim.
6: Kurczaku polskim, ale kurczak zawsze był polski, natomiast raki nam wyginęły, bo już rzeki niestety nie są tak czyste. To była słynna, właśnie te raki przyjeżdżano z Warszawy. I tam większość przyjezdnych gości się spotykała. Ale byłoby niesprawiedliwością powiedzieć, że tylko tam, bo wiele imprez odbywało się na przykład w Skolimowie. Mieliśmy takiego tutaj mieszkańca, Hugo Zajdla, który miał willę do dzisiaj stojącą za Głobin. To jest wielka posiadłość z takim stokiem w kierunku Jeziorki. I on organizował imprezy dla mieszkańców Skolimowa. Sam organizował. Tam gondole pływały po kanałkach, wszystko. Piękne rzeczy tam się działy. I on to organizował dla Skolimowa. Bo trzeba powiedzieć, że Skolimowa jest fragmentem w tej chwili Konstancina, bo dzielnym letniskiem. Później uzdrowiskiem. I w tych willach wszystkich też się toczyło życie. To się toczyło. Mieliśmy Władysława Buchnera, redaktora naczelnego Muchy, takiego satyrycznego tygodnika. Oj, przecież ilość, x lat to prowadził, rzadko się zdarza, że tak długo. Nie prowadził. U niego się cała elita spotykała, pisarzy, polityków, którzy po pierwsze chcieli zaistnieć na łamach tego pisma, nawet żartem, bo był żartowniś, ale tam można było wymienić informacje. I to był taki przykładowy Buchner. Nie? Ten, który trochę jest już zapomnianą osobą, która u nas mieszkała. Willa do dzisiaj stoi, odnowiona, piękna, o nazwie oczywiście Mucha, jak tytuł czasopisma. Natomiast w innych willach to samo się zdarzało. Mówię, no tu mieszkało przynajmniej tych 15-14 pisarzy, literatów, może tak powiedzmy, bo i poeci byli. No już z głównym jakby takim autorem słynnych popiołów, Żeromskim, czy słynnym autorem, nie wiem, Szwoleżerów Gwardii, Wacławem Gąsiorowskim. Wiadomo, żeby nie było Żeromskiego bez Gąsiorowskiego, ale obaj mieszkali tutaj. Żeromski w willi Świt, istniejącej do dzisiaj, a w Gąsiorowskiej willi Ukrainka, też istniejącej do dzisiaj. Także pod tym względem tutaj...
5: Kto mieszka w willi Stefana Żeromskiego obecnie?
6: Obecnie mieszkają duchy przyszłości. Willa jest zamknięta. Tam różne sprawy dochodzą własnościowo. No i chyba...
5: Ale niszczeje, marnieje?
6: Znaczy, powiem tak, w związku z tym, że to nie jest jakiś dla mnie osobiście jakiś taki wybitny zabytek architektury. Jest to zwykły dla mnie kwadratowy budynek. W związku z tym ma to szczęście, że nie ma balustrad, nie ma różnych elementów rzeźbiarskich na zewnątrz czy drewnianych. W związku z tym nie niszczeje. Wnętrze jest zachowane teoretycznie takie, jak było za Żeromskiego, ale wydaje mi się, że tylko teoretycznie.
5: Pani dyrektor lubi ten budynek.
7: No oczywiście, bo wcześniej mieszkał w nim malarz Zdzisław Jasiński, więc to był budowany budynek dla córek malarza, ponieważ tutaj przez tę przyrodę, która istnieje w Konstancinie, bardzo dobre są te, jak to mówi się, olejki eteryczne sosnowe, i tu bardzo dużo osób też przyjeżdżało, nie tylko pomieszkiwać latem, ale też do sąsiadów, żeby przynajmniej tydzień spędzić czy weekend w bardzo dobrym powietrzu. Ale oczywiście, że sobie cenię, ponieważ w środku tej willi świt jest fantastyczna łazienka, fantastyczna wanna i cała ta armatura z 20 roku. I to jest jednak zabytek, mimo że jest bardzo skromny, ale jednak jest ciekawy, bo rozłożenie w środku pomieszczeń świadczy o tej modzie, która była kiedyś, tak? Ale Willa Świt nie funkcjonuje teraz jako muzeum, ponieważ ważą się jej losy. Myślę, że w przeciągu roku, czy tam półtora roku będziemy wiedzieli, czy opiekować się będzie spuścizną po rodzinie Żeromskich ministerstwo, czy też inne instytucje, czy województwo. Więc to teraz się waży.
4: To jeżeli nie Willa Świt, to która? Dla pana.
6: Dla mnie Willa Zagłobin. Piękna willa, jest w tej chwili niezamieszkana, czasami tylko jako plener dla różnych filmów stanowi. O pięknej zieleni, naturalnej, taką jak sobie wyobrażam.
7: Cudownej oranżerii, która łączy dwa budynki. Tak.
6: Ale oranżeria to jest jedna z tych rzeczy właśnie, gdzie wspomniałem wcześniej, by odbywały się te koncerty fortepianowe, skecze, sceny i tak dalej. Ona może z dzisiejszego punktu widzenia, oczywiście te wille mają pewien problem, bo jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innego rozmieszczenia pomieszczeń, inne pokoje, inaczej sypialnie, gdzie inaczej salony były. W tej chwili zaangażowanie się w adaptację willi Zagłobin, która jest piękna, jeszcze niedawno tam armata stała przy wejściu, gdzieś zniknęła. Pięknie ustanowiła, można jeszcze dodatkowo do tej willi ogród stanowi, nie? Ona piękny taki, Zagłobin sama nazwa, wiadomo od czego pochodzi.
7: Ale jeśli chodzi o jakby rozmieszczenie pomieszczeń, to jest też związane z tym, że prawie każdy tutaj przed wojną miał służbę. I to jest na dole, wiadomo, też pomieszczenia dla służby, kuchnia, jadalnia, salon, ale wydaje mi się, że oddzielnie były sypialnie i gabinety, więc i biblioteki były bardzo często, prawda?
6: Były te, no sypialnie też oddzielne męskie, oddzielne damskie były też często. Natomiast muszę powiedzieć, wracając do tych służb.
4: Słusznie.
6: I tych służb, bo tu mamy taką willę Palace Athene, która też jeszcze funkcjonuje. To przepiękna willa, naprawdę. I tu się zgadzam. I że jest, mogę powiedzieć, że tam, przynajmniej z tego co wiemy, tam było 26 osób służby. To sobie policzmy, biorąc nawet rodzinę 4-5-osobową, mąż, żona, trójka dzieci, to jest prawie 30 osób w jednej willi. W związku z tym te wille musiały być. Część zapewne osób dochodziła do willi, nie wiem, ogrodnicy z reguły mieszkali na terenie działki, natomiast te pralnie, służba do sprzątania, lokaje, to wszystko było. Ba, szoferzy, o czym się zapomina, tu przecież pierwsze samochody tutaj się pojawiały, na tych naszych piastrzystych wtedy drogach łamały sobie rysory. Natomiast no tu... Pomyślmy sobie, ile willi. 170.
7: Nie,
6: 170 wtedy, 170 willi wtedy, średnio 4 osoby, to nie dużo ludzi. Ale jak do tego dodamy średnio przynajmniej 15 osób służby, to nagle się okazuje, że ten Konstancin i Skolimów, bo my jesteśmy w tej chwili na granicy Skolimowa i Konstancina, bo tam za nami biegnie ulica graniczna, jak sama nazwa wskazuje, pomiędzy. Budynek, w którym się znajdujemy, czyli Konstanciński Dom Kultury, nie na darmo nazywa się Hugonówka, dlatego, że był też własnością wspomnianego wcześniej Hugo Zajdla, właściciela Zagłobina, i tu miał zakład przyrodoletniczy. On może długo nie funkcjonował, ale głównie polegało to na tym, że jak było piękne słońce, a tu jest zawsze piękne słońce, były dachy proste i tego stawiało się leżaki i się oddawało, w prasie to się ładnie nazywało, kąpielą słonecznym. Oczywiście lekarz do tego nic nie miał, głównie działało słońce, ale to był ten pierwszy zakład.
7: Ale też mówimy o płucach, tak?
6: To
7: też.
6: No, to, co wspomniałem. Piach i sosny. Bo pomijam trzecie drzewo, które króluje, są dęby. Ale to dawało sosna i piach dawały, że można płuca było leczyć.
4: Płucami się też nazywało Józefów, w Józefowie Świdermajery, ale w Konstancinie jeden, przynajmniej chyba jeden, Świdermajer też jest.
7: Jest kilka zabytków z takimi oranżeriami drewnianymi, ale czy by taki prawdziwy świder, Majer?
6: To znaczy, ja powiem tak, oczywiście każdy będzie sobie rościł prawo do tych. My tu właściwie, to tak szczerze mówiąc, mocno są jakieś elementy. Nie wiem, kto od kogo ściągał, czy to był trend, bo my raczej to mamy przykłady budownictwa zakopiańskiego, czyli wspomniana willa Mucha, która ma kształt i wzorowana jest, czy willa Jerychonka, która też jest po drugiej stronie, jeden drugiemu pozazdrościł, stawiał i gdzieś mamy jeszcze trzecią.
7: To jest związane z tą modą, która była w latach, prawda, 20.
6: Ale, jest, ale nie przywiązywałbym do tego świderma Majera żadnych. Wspomniany tu Józefów, co trzeba powiedzieć, to w ogóle przecież na końcu XIX wieku i na początku jest w ogóle był trend taki, że zakładano takie miejscowości letniskowe. Warszawa była do czasów przecież I wojny światowej zamknięta w ramach fortów. Nie można było je rozbudować, w związku z tym wszyscy się tam gnieździli i głównie dzieci musiały wyjeżdżać. W związku z tym wyjeżdżano na letniska, bo już nie mówię o właścicielach, o tym, co już przyjeżdżali. I zaczynając, jak się od Warszawy jedzie, mamy Klarysew, który jest fragmentem naszej miejscowości, był pierwszym letniskiem. Później tutaj Konstancin, później z Kolimów, później mamy Chylice. Wszystko to były letniska, ale myśmy rywalizowali z drugą stroną Wisły, gdzie był Otwock, właśnie te Józefowy, Śródborowy, bo tam było i tam był nawet czasami większy napływ letników, bo weźmy pod uwagę, że kasa na przykład imienia Mianowskiego, która miała tu swoją willę też, była i po drugiej stronie, w Otwocku, i oba ośrodki rywalizowały ze sobą. To czym myśmy przebili Otwock? Przebiliśmy tym, że u nas mogły przebywać kobiety. Natomiast tam w kasie Mianowskiego Akademii Nauk nie mogły przebywać kobiety. Druga rzecz, mieliśmy jeszcze przewagę nad prawą stroną Wisły, że mieliśmy samych bardzo dużo prawników. Bo szczerze mówiąc, prawnicy byli bardzo posażni. Do tej pory naliczyliśmy takich 12-13, którzy decydowali o prawie, w odrodzonym prawie II Rzeczpospolitej. Oni to tu wszyscy mieszkali, ale oni wszyscy poznali się gdzie? W Towarzystwie Zachęty, w Warszawskim Towarzystwie Zachęty, bo wszyscy byli członkami, bo każdy włożył pieniądze, spotykali się na spotkania i jeden drugiemu plotkował, słuchaj, nad jeziorką są ładne działki, jest sosna, jest dąb, bo to są dwa miejscowe takie drzewa, możesz przyjechać. Kupowali. I w związku z tym, stąd mieliśmy bardzo dużo prawników, artystów mieliśmy bardzo dużo, jak wspomniałem, literatów, bo ja nie mówię o przedsiębiorcach. Mniej wojskowych, co mnie martwi, bo to mnie interesuje, dlatego że było ciche zalecenie, żeby w Konstancinie przy tych burżujach, raczej żeby oficerowie Wojska Polskiego nie funkcjonowali, bo to nie wiadomo. Złe wpływy i tak dalej. W związku z tym się osiedlali albo w Chylicach, albo w Skolimowie. Raczej tu nie, choć były wyjątki.
7: Ja dodam, że w drewnianym domie, ale nie powiedziałam, że był Świdermajer, mieszkał słynny, znaczy mieszkał, pomieszkiwał, bo to był letniskowy dom, Henryk Poddemski, fotograf, tak. Słynny fotograf, który jest autorem zdjęć na okresach budującej się Gdyni. On zmarł w obozie, z tego co pamiętam, w 1945 roku. I my mamy nawet zdjęcia, bo fotografował oczywiście miejsce, do którego przyjeżdżał, całego Skolimowa sprzed wojny. Tutaj, gdzie jesteśmy, troszkę dalej w górę, było kąpielisko nad jeziorką, bardzo zresztą duże, prawda?
6: No bo kiedyś była rzeka.
7: No jest rzeka, tylko wiadomo, że zmienia się natura i troszeczkę nam ona wysycha. Dzisiaj są bardzo, bardzo niski jest poziom, więc tylko kajaczkiem może sobie popływać. Ja może też i przenieść.
6: Ale ja muszę powiedzieć, że ten Poddemski oczywiście wielkim fotografem był i zasłynął jeszcze tym dla nas, bo jego małżonka kiedyś się chciała wybrać do cegielni w Chylicach, to graniczymy. I mamy dzięki temu, jest to jedyna najlepiej odfotografowana cegielnia w Rzeczpospolitej, którą on po prostu chodził i strzelał te zdjęcia cegłą. Zrobił chyba koło setki, no kilka z żoną oczywiście, która jest cegła. I przepiękne. Był jeden z tych fotografów dzięki temu, że w czasie Powstania Warszawskiego piętro, na którym mieszkali poddębscy, nie spłonęło, a było na trzecim piętrze. Parter pierwsze, drugie piętro spłonęły i chyba tylko kilkanaście tych szklanych negatywów spłonęło. Zachowało się całe archiwum. Dzięki temu mamy ten. Ale rzeczywiście fotografów też trochę było.
7: Nawet w tym domu.
6: Trochę tych fotografów się rzeczywiście zachowało. Było co fotografować. Zresztą wiadomo, wtedy to się nie fotografowało jak dzisiaj aparatem telefonicznym. Tego nie było, bo to negatyw, szkło trzeba wywołać.
7: Nie było to tanie.
6: Trzeba też jeszcze dodać, że osoby znaczące na tym terenie też powodowały, że inne znaczące osoby tu przyjeżdżały, bo weźmy pod uwagę wspomnianego Huga Zajdla, który był konsulem honorowym Serbii. No i winiarzem. Historii jego nie będziemy opowiadali, zawiła. Natomiast jego syn był z kolei konsulem honorowym Persji. W związku z tym to przecież się samo widziało, że przyjeżdżali goście z różnych tych. No, Gąsiorowski był znanym cyklistą i na rowerach. W związku z tym wszyscy cykliści. Jeszcze miał tą zasługę, że dzięki niemu uznano Towarzystwo Cyklistów w Warszawie. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, bo to był ten słynny wypadek, jak Gąsiorowski ze sztandarem. Nie wolno było polskim stowarzyszeniom mieć sztandarów, a on z takim sztandarem wystąpił w czasie przejazdu. Car przejeżdżając, nie wiedząc, co to za sztandar, zasalutował i automatycznie władza, wiadomo, wschód ma to do siebie, uznała to za no, on zamieszkał tutaj, był zasłużony dla niepodległości, bo Błękitna Armia, i tu zamieszkał i był ostatnim sołtysem gromady Konstancin. Zmarł już tutaj. Dla mnie jest to bardzo, bardzo ważna postać. No niestety nie mamy żadnego upamiętnienia do tej pory, ale może będziemy mieli.
4: Tak, jest nadzieja wyrażona. Dużo pytań, ale chwila muzyki teraz. Godzina 12.35. Opowiadamy o Konstancinie. Pan Witold Rewski, pani Edyta Markiewicz moimi gośćmi, a jesteśmy w Konstancińskim Domu Kultury, gdzie korzystamy ze słońca, bo to jest prawda. Pan historyk nie kłamał. Tutaj jest takie miejsce, gdzie akurat na nasze policzki pięknie padają promienie słońca. Przed nami zespół Simply Red ze specjalną dedykacją, a później wracamy do opowieści.

0: Słuchają Państwo Radia Wnet, Małgorzata Kleszcz, godzina 12.39, jesteśmy w Konstancińskim Domu Kultury. Słońce wyszło zza chmur, co nas bardzo cieszy. My wracamy do opowieści, to może tak na bieżąco. Pani Edyta Markiewicz, która jest dyrektorem Konstancińskiego Domu Kultury oraz pan Witold Rawski, który jest historykiem, są ze mną. A na bieżąco, bo mówiliśmy o tym, że tu stąd jest bardzo wielu pisarzy, artystów. No i właśnie ja jestem w trakcie czytania książki, która została wydana przez PIF, bardzo pięknie wydana na nowo, książka, która po raz pierwszy została wydana w roku 1947. To powieść Leopolda Buczkowskiego, taki obraz podolskiej wsi doby międzywojnia. Dopiero zaczęłam czytać, zdaje się, że już mogę Państwu polecić. No ale właśnie, postać Leopolda Buczkowskiego, który też tutaj był w Konstancinie.
1: Miły przypadek. Pani przychodzi do nas z książką, a my mówimy, że tutaj mieszkał. Tak, mieszkał tutaj i mieszkańcy również mogli obejrzeć jego rzeźby. Bardzo dużo spacerował. A teraz no nie ma tego domu, w którym mieszkał. Jego cała spuścizna po nim jest dostępna w muzeum w Łodzi. Więc jeżeli Państwo chcieliby obejrzeć, bo rok temu nawet była wystawa tych wszystkich artefaktów, ale jeszcze mieszka obok Hugonówki, dosłownie rodzina pana Leopolda Buczkowskiego. Mieszkała tutaj Anna Buczkowska, która zmarła w styczniu tego roku. Malarka wybitna, utytułowana. Brała nie tylko pędzel i farby do ręki, ale też tkaninę, bo to tkanina była jej głównym, no można powiedzieć, elementem jej dzieł. I w przyszłym roku będzie jej wystawa na początku roku 2027. No i mieszka też córka, też malarka, też artystka, Ola Buczkowska-Prześcik. A tak jak wcześniej wspominał Witold Rawski, to też było miasto artystów i to miasto, czy też przyroda przyciąga naprawdę wszystkich do Konstancina, żeby nie tylko malować obrazy, czy też pisać książki, bo jak pani wie, były zjazdy literatów w pałacu w Oborach, to przyjeżdżają tutaj również filmowcy, reżyserzy, operatorzy, fotografowie. Malowniczy jest ten Konstancin i tydzień temu zakończyliśmy 9. festiwal filmowy Maklaka i jego przyjaciół. Mieliśmy wyjątkowych gości. Był to najdłuższy w historii nasz festiwal. Trwał 5 dni. Gośćmi byli Jan Peszek, reżyser Łukasz Wylężałek, Jan Englert, Beata Ścibakówna, Dominika Montalm.

0: Daleko. My byliśmy z Radiem Wnet kilkukrotnie, jak były prace Kislinga, czy o Lambercie Rudzkim opowiadaliśmy i warto odwiedzać to miejsce, bo naprawdę prace są wybitne, ale jeszcze wróćmy słowo, bo o starą papiernię chciałam zapytać. Przystanek, na którym wysiadłam. Tak. I jeszcze tutaj trochę dreptałam, żeby zobaczyć po drodze, co mnie zainspiruje do pytań.
1: No, w XVIII wieku, dobrze pamiętam, Witku, Jan Kurz zwrócił się do Augusta Poniatowskiego, żeby a może założyć w jeziornie papiernię, więc ona jest tutaj z nami od XVIII wieku. Niestety w 2014 roku została jej produkcja zamknięta i jest teraz zabytkiem, który czeka na poważną rewitalizację. Jest w rękach prywatnego właściciela firmy Arche. Wierzymy w to, że to miejsce nie zginie, że będzie takim może drugą łódzką jakąś fabryczną częścią, czy też jak Żyrardów też będziemy mieć takie zabytki. Ale co ważne, w tym miejscu, na tym papierze, z tej właśnie papierni podpisana została nasza konstytucja 3 maja. Co nas bardzo cieszy i myślę, że nie wszyscy o tym w Polsce wiedzą, ale to jest chluba tego miejsca. Tak długo trwała ta długotność, prawie 250, tak? 250 lat. Ona była najnowszą fabryką w 1830 roku, bodajże zostały zakupione maszyny do papieru bez końca. 2 lata czekała ta papiernia na to, żeby ją uruchomić, ponieważ nie była przygotowana do takiej produkcji. I udało się po 2 latach, nie dość, że produkcji, to jeszcze musieli ludzi przeszkolić, zatrudnić więcej ludzi, prawda? To była naprawdę wielka inwestycja. Stąd też później została przez Natansona sprowadzona społeczność też fabryczna z innej miejscowości i jesteśmy właśnie, mamy dzielnicę Mirków w Konstancinie Jeziornie.
2: Bo z Mirkowa zostali przeniesieni.
1: I to jest też fantastyczne, bo oprócz tego, że budowano tutaj willę z zamysłem naprawdę poważnych architektów i słynnych w Polsce, to Natanson wybudował takie małe fabryczne miasteczko. Zaopiekował się pracownikami swojej fabryki. Była, prawda, i szkoła, i ambulatorium. Był też kościół, dom ludowy, w którym przez kilkanaście lat funkcjonował tam Konstanciński Dom Kultury. Tam też na początku było pierwsze kino w Konstancinie, bo było i w Mirkowie, i w Klarysewie, i tutaj, gdzie jesteśmy teraz, w Konstancińskim Domu Kultury, kino Beata w Hugonowce. Ale naprawdę Natanson zadbał o swoich pracowników i ten Dom Ludowy teraz funkcjonuje jako Muzeum Wycinanki, ponieważ ten papier, który nazwany był bez końca, był wyjątkowo elastycznym papierem. Obok mieszkała, prawda, była osada też żydowska, która żyła zgodnie ze swoimi religijnymi rytuałami i w oknach mieszkańców pojawiały się wycinanki żydowskie, kolorowe, sztancowane, wycinane nożykiem. No i jest taka teoria, że nasi mieszkańcy, czy też prawobrzeżnej też Wisły, w zamian za to, że oddają tak zwane szmaty, poczyną była celuloza, do fabryki, dostawali papier. No wiadomo, że można byłoby też kupić te szmaty, ale nie każdy chciał płacić, każdy chciał taniej, więc była wymiana. I panie, mogę powiedzieć, mieszkanki wsi nadwiślańskich otrzymywały ten piękny, glansowany papier. A że jesteśmy jednak ludźmi z potrzebą dekorowania, jakby też, żeby nasze miejsce, dom ładnie wyglądał i również to jest związane z religią, to co święta, panie zaczęły wycinać nożycami do strzyżenia owiec te jednobarwne, kolorowe wycinanki. Zaznaczam jednobarwne, ponieważ papier, który tu był w tej fabryce, był jednobarwny. I były wycinanki ażurowe, gwiazdy, leluje, wycinane nawet wstęgi. Zaczęło się od dekorowania przydrożnych kapliczek wstęgami, no, żarówkami, a potem wchodziły te wycinanki do domu.

0: coraz bardziej i to jest takie znamienne, że nasza wycinanka ludowa, jakby powiem tak jeszcze, ta mazowiecka, podwarszawska, jest wycinana, była, zaczynała się przez kobiety. A jeżeli chodzi o żydowską wycinankę, ona jest rytualna i mógł to tylko wyciąć mężczyzna lub młody mężczyzna, a jeszcze z tego wydaje mi się, że kobieta nie mogła nawet, nie oglądała tego procesu wycinania. A tutaj było inaczej, zazwyczaj kobiety przekazywały ten swój fach, talent następczyniom, czyli córkom, wnuczkom. Ale są wyjątki, bo też są mężczyźni, którzy zasłynęli już też przed wojną i po wojnie ze swojego talentu. Najstarsza wycinanka, która jest w zbiorach Muzeum Wycinanki w Domu Ludowym, bo tak już mówię, tak jakby wszystko wiedzieli, od 2 lat mamy Muzeum Wycinanki, jest 1932 roku, ale tydzień temu otrzymaliśmy jedną wycinankę, którą wydaje nam się, że jest jeszcze starsza, ale trwają badania i kwerenda, żeby to sprawdzić. Więc mamy już ponad 3500 wycinanek. I to są głównie wycinanki te podwarszawskie, czyli kołbielskie, garwolińskie, z Myszyńca, kurpiowskie. Są też zbiory wycinanki łowickiej, ale wycinanka łowicka jest tak zwaną wycinanką wyklejanką. Ona powstała troszkę później, jak powstała papiernia Soczewka w Płocku, więc było bliżej z Łowicza do tego Płocka. I co mogę powiedzieć?
1: To jest bardzo piękna, wyczerpująca historia. Ale a propos najstarszych, najstarsza wycinanka, a najstarsza willa, wiemy?
2: No, znaczy, uważa się tak, bo trudno tutaj nam kategorycznie cokolwiek stwierdzić. Historia zawsze nas uczy, że trzeba być pokornym, no bo nigdy nie należy być końca. Według przynajmniej mojej wiedzy najstarszą willą jest Willa Gryf, która została zbudowana dla córki budowniczego Billi na miejscowych, Czosnowskiego. Był taki wielki przedsiębiorca budowlany, zatrudniający jak na tamte czasy olbrzymią armię, aż 5000 murarzy. To sobie wyobraźmy, takie wille stawiano bardzo szybko, wcale nie wolniej niż w tej chwili niektóre. I to była najstarsza willa, mieści się u nas na ulicy Sobieskiego, też jest dobrze utrzymana zresztą.
0: Bo wyremontowała go samorządowa instytucja Urząd Miasta i Gminy Konstancin Ziobra.
2: No tak. Nie jest to w każdym razie w prywatnych rękach. I niestety córka nie skorzystała z ofiarowanego jej chyba daru, bo już przejęli inni prywatni właściciele. I ona tkwi, to jest najstarsza willa. Zresztą większość willi powstawała w okresie międzywojennym, czyli gdzieś właściwie większość to ich powstała do 20 roku. Taką willę stawiano szybko. No, nie oszukujmy się, trochę były inne techniki budowania. Używano trochę trzciny, trochę cementu przy tym. I szczerze mówiąc, niektóre dlatego też nie przetrwały, no bo były budowane szybko, zresztą one miały tylko służyć na okres letni. One początkowo nie miały spełniać roli całą rocznego pobytu. Później dopiero zaczęły się przyzwyczajenia zmieniać. Większość tych znanych tu postaci miało swoje mieszkania w Warszawie. To nie oszukujmy się. Natomiast oczywiście, tak jak już tu było wcześniej wspomniane, tych willi jest od metra. Przypuszczam, że wszystkie letniskowe miejscowości też mają ten problem właśnie nadmiaru. Tych tam po tamtej stronie Przyrzotwoc i te wszystkie też mają nadmiar. Część, jak wspomniałem, jest odzyskana i rzeczywiście niektóre przepięknie w tej chwili wyglądają. Nie wiem, nawet w pobliżu Parku Zdrojowego mamy willę Poranek, która jest po renowacji. No nie powiem, że wygląda jak wtedy, bo inaczej po prostu zdrowiej w tej chwili wygląda, no ale są i wille, które niestety nie mają tak, może nawet nie będą miały dobrej przyszłości, bo ani właścicieli nie stać na remont.
0: No ale dodajmy też, że czasami właściciele zmieniają elewację. Nie wiem, czy po prostu nie znając się na tym, czy to po prostu taniej, że na przykład secesyjna jest elewacja, a jest ściągnięty tynk i robi się z tego może wzór secesyjny, a kostka, znaczy ta cegła na wierzchu, to tak tego nie powinno być.
2: Ale niektórzy na pewno mamy przykład tutaj w pobliżu stojącej willi Jeziorankę. Przepiękna willa, która na zdjęciach przynajmniej, bo ja już jej nie widziałem jej w swojej rozkwicie, bo chyba nikt nas nie widział. No niestety nie jest w najlepszej kondycji, to tak jej przyszłość raczej widzę w ciemnych barwach. Właściciele jak rodziny nie mają funduszy, a nie zapominajmy jeszcze o jednej rzeczy, że wszystko jest pod konserwatorem zabytków. W związku z tym przejęcie budynku, który jest pod konserwatorem, to jest trudna sprawa, bo trzeba spełniać wiele wymogów. Co prawda tam jakieś zawsze dofinansowania są, ale zawsze to jest kłopot. W związku z tym też część unika.
1: Zbliżamy się nieubłaganie do godziny 13. Po 13 będziemy mieć połączenie z Dolnym Śląskim, gdzieś tam Hanna Tracz. Dowiemy się dokładnie, jak przebiega ta podróż, ale też wrócimy jeszcze później na słowo do Konstancina, ale ja jeszcze zapytam teraz, bo chociaż może minęły te czasy tych pięknych towarzyskich spotkań tutaj, chociaż w jakimś sensie na pewno trwają, tak chyba możemy powiedzieć, że dalej w Konstancinie Konstancin Jeziorny jest zadbany. I pięknie wygląda, nie ma, jest czysto, starają się, wydaje mi się, mieszkańcy i pewnie nie tylko o to miejsce dbać.
0: No, myślę, że mieszkańcy dbają i również gmina, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Jesteśmy uzdrowiskiem. No nie mogę powiedzieć, że to zobowiązuje, ale jednak chcielibyśmy wszyscy, jak chcemy mieć w domu też czysto, to chcielibyśmy mieszkać też w bardzo zadbanym miejscowości czy gminie. I tak to wygląda. Park Zdrojowy uważam, że jest no zawsze dla mnie piękny. Piękne okoliczności przyrody mamy tutaj codziennie, pracując w Domu Kultury. Ale jeżeli nie ma tej tradycji spotykania się, tak jak kiedyś było, że sąsiad do sąsiada, ale jest taki jeden festiwal, który tą tradycję przypomina nam. Festiwal Otwarte Ogrody, który zawsze jest drugi weekend września, czyli mieszkańcy otwierają swoje piękne ogrody lub wnętrza domu, żeby przedstawić, pokazać sztukę, zorganizować koncert. Więc jest takie święto, ja zawsze mówię, że to jest święto społeczne. Ale Konstanciński Dom Kultury z innymi organizatorami przygotowuje takie imprezy, wydarzenia, które łączą. Na przykład wspólnie z sąsiadem możemy przyjść co piątek obejrzeć kino pod chmurką. Potańcówkę mamy tutaj w tej pięknej altanie, bo nie wspomnieliśmy, że Preker robi potańcówki po drugiej stronie rzeczki. Sędzia Wacław, tak? Miał na imię Wacław Preker, organizował po drugiej stronie rzeczki, po drugiej stronie Zagłębina, można powiedzieć, potańcówki. Więc przypominamy tę tradycję już od prawie 10 lat.
1: Jest jazz.
0: I jest jazz, a jazz to tak, Jazz Zdrój Festival. Jest 18-19 lipca u nas w Konstancinie. To już jest 11 festiwal, nie, 12 festiwal. No jazz tu musi być. Przede wszystkim mieliśmy swój, jak tak powiem, nazwę, zespół jazzowy Dixie, którego założył artysta, puzonista, pan wnuk, nie ma go już z nami, i grał co roku, był aktywny, zdobywał też pieniądze na ten festiwal, a teraz zapraszamy na festiwal, tak można powiedzieć, zespoły nie tylko z Polski, bo też przyjeżdżały do nas z zagranicy, ze Szwecji był zespół, a w tym roku nawet jest jedna szwedzka artystka, świetna sopranowa saksofonistka. Z zespołem naszym warszawskim będzie grać Dixie Fellows, więc ja zapraszam naprawdę na jazzową nowoorlańską, bo to tak jest, prawda, nowoorlańskie, bo to jest festiwal poświęcony pamięci Louisa Armstronga. I też jest potańcówka w tym rytmie. To
1: ja zapraszam Państwa trochę wcześniej na ten jazz, bo już teraz na antenie Radia Wnet. Na koniec słuchamy Louis Armstrong.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiaj jest środa, więc będziemy także mówili o Afryce i podobnie jak w zeszłym tygodniu, ponieważ mamy lato, postaramy się także ująć w tym serwisie, akcent muzyczny afrykański. Oczywiście, ale podobnie jak w ostatnich dniach, dzisiejszy serwis międzynarodowy rozpoczynamy od szczytu NATO w Ankarze, który rozpoczął się wczoraj. I wczoraj także mówiłem o tym, że nikt w zasadzie nie wie, w jakim nastroju do Turcji przyjechał prezydent USA Donald Trump, który w ostatnich miesiącach nie szczędził krytyki pod adresem Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego. A to właśnie od tego nastawienia Donalda Trumpa wiele w czasie tego spotkania zależy. Ale sądząc z tego, co powiedział Donald Trump podczas konferencji prasowej z prezydentem Turcji Recep'em Tayyip'em Erdoğanem, prezydent USA zdania o NATO nie zmienił, zdania krytycznego oczywiście. W czasie spotkania z, dziennik-

0: Trump ogłosił zniesienie zakazu sprzedaży samolotów F-35 dla Turcji, jednocześnie zaznaczając, że to właśnie jego przyjaciel Erdoğan nakłonił go do przyjazdu.
1: Będziemy znosić sankcje, będziemy nad tym pracować. Byłem bardzo rozczarowany NATO i szczerze powiedziawszy, gdyby szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest mocnym liderem, możliwe, żebym nie przyjechał.
0: Gdy Trump wypowiadał te słowa na zwykle kamiennej twarzy Recepa Tayyipa Erdoğana, zagościł uśmiech, nawet pojawił się kciuk. Panowie zresztą wielokrotnie wczoraj podkreślali swoją przyjaźń, maszerowali ze sobą pod rękę. Erdoğan wielokrotnie zamieniał różne słowa z Donaldem Trumpem w towarzystwie tłumaczki. Ale to wszystko na pewno nie podoba się innemu przyjacielowi Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, być może byłemu przyjacielowi Trumpa, premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu, który niedługo ma się udać do Waszyngtonu i który w kilku wywiadach udzielonych amerykańskim telewizjom przestrzegał amerykańskiego przywódcę przed przebiegłością Turków, odnosząc się tutaj oczywiście do informacji o sprzedaży przez Stany Zjednoczone Ankarze samolotów F-35.
1: Mogliby naruszyć równowagę na Bliskim Wschodzie, ponieważ Turcja ma agresywne aspiracje. Jeśli da im się te narzędzia, powinniśmy się liczyć z agresją.
0: Stosunki między Izraelem a Turcją są rzeczywiście fatalne. Jerozolima z rosnącym niepokojem postrzega ambicje tureckie w regionie bliskowschodnim i te interesy ścierają się, no chociażby w Syrii. Mówił zresztą o tym w cytowanym przeze mnie wywiadzie Benjamin Netanyahu, o tych tureckich próbach odtworzenia Imperium Osmańskiego, a przynajmniej wpływów tam, gdzie to imperium sięgało, czyli na Bliskim Wschodzie oraz nawet na terenie Zatoki Perskiej. Nieprzypadkowo zatem Turcja postrzegana zaczęła być przez Izrael w ostatnich miesiącach jako zagrożenie, jako realne zagrożenie, może nie aż równe Iranowi, ale podobne. I to coraz bardziej chodzi tutaj o zagrożenie właśnie egzystencjalne. Ale z Ankary do Jerozolimy w ostatnich godzinach płyną również dobre z punktu widzenia rządu izraelskiego sygnały. Wczorajszej nocy Amerykanie zbombardowali około 80 celów w Iranie w odpowiedzi na wcześniejsze ataki na 3 statki w okolicach cieśniny Ormus. Miały to być ataki przeprowadzone przez Iran, ataki, które również spowodowały spore szkody, straty materialne. Amerykanie uderzyli w irańskie systemy obrony powietrznej, jak również w łodzie należące do Korpusu Strażników Rewolucji. Zbombardowano także obiekty w irańskim porcie Bandar Abbas i podczas konferencji prasowej w towarzystwie sekretarza generalnego NATO Marka Rutego Trump wypowiedział się kategorycznie co do podpisanego 3 tygodnie temu porozumienia z Iranem.
1: Ja uważam, że to koniec. Nie chcę mieć już do czynienia z tymi bezwartościowymi ludźmi, chorymi, rządzonymi przez chorych ludzi. Oni są okrutni i brutalni. Coś jest z nimi nie tak.
0: Jednocześnie Stany Zjednoczone ponownie wprowadziły sankcje na irańską ropę naftową, a na sytuację nerwowo zareagowały rynki. Cena baryłki ropy ponownie zaczęła rosnąć o ponad 2%. Na platformie X zareagował natomiast przewodniczący parlamentu irańskiego Mohammad Ghalibaf, który był także jednym z czołowych negocjatorów w tych rozmowach amerykańsko-irańskich, oskarżając Stany Zjednoczone o nieprzestrzeganie wynegocjowanego w zeszłym miesiącu porozumienia. Czy słowa Trumpa i wczorajsze wydarzenia oznaczają, że mamy powrót do działań wojennych rozpoczętych 28 lutego? Niekoniecznie, ponieważ Amerykanie nadal deklarują gotowość do dalszych rozmów, które najprawdopodobniej będą się toczyły. Katar w każdym razie, który pośredniczy w tych negocjacjach, wezwał obydwie strony do deeskalacji. Ale w czasie tych wystąpień Trumpa oberwało się także Europie.
1: Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy. To nie jest już Europa sprzed 40 lat. Jeśli nie zajmą się imigracją i energetyką, nie będziemy mieć już Europy.
0: To powiedział Donald Trump, ale to Hiszpania ponownie znalazła się na celowniku prezydenta USA. To oczywiście w związku z bardzo krytycznym stosunkiem Madrytu do wojny w Iranie, stosunku, które było także bardzo konsekwentnie utrzymywane przez socjalistyczny rząd Pedro Sancheza. Donald Trump w każdym razie ponownie powiedział, że, bo była już o tym mowa kilka miesięcy temu, że zostaną zawieszone z Hiszpanią wszelkie stosunki handlowe. Teraz czas na Amerykę Łacińską. Jak co tydzień jest z nami na łączach Zbigniew Dąbrowski i dzisiaj porozmawiamy o tych fałszywych ofertach pracy, które serwują do, które służą do rekrutowania żołnierzy, którzy później mają walczyć się na Ukrainie. Witaj, Zbyszku.
2: Dzień dobry, buenas tardes.
0: Zbigniew Dąbrowski, gospodarz oczywiście audycji Tres por Tres, Republika Latina. O co chodzi?
2: Tak, ostatnio, że tak powiem, przez prasę latynoamerykańską przetoczyły się artykuły, które mówią o tym, że Rosja do spółki z organizacjami przestępczymi na terenie Ameryki Łacińskiej, głównie tutaj mówimy o krajach Ameryki Środkowej, tych uboższych, nazwijmy to tak, czyli takich chociażby jak na przykład Salwador czy Honduras, ale i w krajach andyjskich, takich jak chociażby Peru, prowadzony jest nabór do pracy w Rosji. To, jak wiecie państwo, no, wielu Latynosów decyduje się na emigrację ekonomiczną, w tym również do Polski, do pracy. Natomiast no, o ile powiedzmy w sytuacji pracy na przykład w Polsce, no jedyne w zasadzie, co może im grozić, no to złe warunki pracy, ewentualnie po prostu, no nie wiem, wstrzymanie na przykład wynagrodzenia, czy nie obniżone wynagrodzenie, czy nawet wręcz praca niewolnicza, o tyle w przypadku Rosji tutaj wielce prawdopodobne jest to, że osoby, te ofiary w zasadzie, można powiedzieć, tego nielegalnego procederu trafią bezpośrednio na front. Ja tu przypomnę jeszcze, zanim zacznę tę opowieść, że w momencie wybuchu wojny, w momencie agresji Rosji na Ukrainę, Ukraina sama werbowała żołnierzy z zagranicy, natomiast i na te oferty, owszem, wielu Latynosów się zgłosiło, natomiast tam te wszystkie warunki były jasne. Tutaj z kolei de facto oferowane jest zatrudnienie w międzynarodowej prywatnej firmie ochroniarskiej i ludzie po prostu generalnie decydują się. Mówię tutaj, proszę państwa, o dwóch grupach w przypadku Ameryki Środkowej. Jedną grupą to są weterani bojowi. Tutaj te sieci, nazwijmy te sieci przestępcze, aktywnie poszukują byłych członków sił zbrojnych. No i tutaj na pewno taki profil jest bardzo poszukiwany ze względu na wcześniejsze doświadczenie w zakresie taktyki, dyscypliny wojskowej czy posługiwania się bronią. Natomiast drugą grupą są cywile, w szczególności młodzi ludzie, którzy no w życiu nie mieli w ręku broni, czy nie przeszli jakiegoś podstawowego treningu wojskowego. No i kiedy obi Latynosi przybywają do Moskwy, mafijne grupy odbierają im paszporty i zaczynają wywierać na nich presję, żeby zaciągnąć się po prostu jako najemnicy do wojny na Ukrainie. Natomiast warto wspomnieć, że no to w ogóle, że są cały ten problem został zdemaskowany dzięki 6 Hondurańczyków, którym po prostu udało się uciec z Rosji, no i dzięki pomocy ambasady Hondurasu powrócić na miejsce. Natomiast generalnie, proszę państwa, podobna rekrutacja ma również miejsce na terytorium Peru, chociaż tutaj akurat bardziej skupia się na byłych żołnierzach armii peruwiańskiej, czy no, rozmaitych, czy to wojsk lądowych, czy marynarki, czy członkach sił specjalnych, którzy po prostu no, są niezadowoleni z niskich emerytur wojskowych i braku możliwości w sektorze pracy, w sektorze prywatnym. Natomiast o czym trzeba też powiedzieć, proszę państwa, tutaj podany został przykład taki który pochodzi z Republiki Tatarstanu. Mianowicie mówimy tutaj o specjalnej strefie gospodarczej w mieście Ałabuga w Tatarstanie. W mediach społecznościowych i agencjach współpracy praca ta była promowana jako legalny program stypendiów na studia i pracę w hotelarstwie lub technologii dla młodych studentów z Peru, Hondurasu, Kolumbii i Salwadoru. Natomiast po przybyciu do Ałabugi młodzi ludzie, tutaj w większości kobiety i studenci cywilni w wieku od 18 do 25 lat odkrywają rzeczywistość, to znaczy są po prostu zmuszani do pracy w zasadzie niewolniczej w zakładach przemysłowych przeznaczonych do montażu dronów irańskich, irańskiej konstrukcji, czyli niesławnych, nazwijmy to, szachedów pod groźbą deportacji, czy cofnięcia wizy, czy wręcz uwięzienia. Te osoby ostatecznie współpracują bezpośrednio w zasadzie, można powiedzieć, w tych fabrykach, w warunkach zbliżonych do niewolnictwa pod stałym nadzorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W dodatku, o czym trzeba powiedzieć, tutaj jeszcze skupmy się na osobach, które zostały wysłane na front, bowiem generalnie to nie jest tak, proszę Państwa, że tylko oferuje się pracę. Częściowo, zwłaszcza wobec tych byłych wojskowych, oferuje się właśnie pracę, powiedzmy, w armii, czy w zasadzie mówi się raczej, może niekoniecznie w armii, ale w prywatnych firmach ochroniarskich, ale raczej bym powiedział tutaj w charakterze takiej pracy półcywilnej, na przykład, nie wiem, jako kucharze, kierowcy, czy coś takiego. No nikt nie mówi tutaj o wysyłaniu na front, zwłaszcza też, proszę Państwa, że obietnice, które są składane tym osobom, czyli jednorazowa pożyczka w wysokości 20 tysięcy dolarów za samo podpisanie dokumentu, no i potem stała pensja w wysokości prawie 3000 dolarów, na pewno są atrakcyjną formą, że tak powiem, żeby skusić potencjalnych kandydatów. No ale problem jest taki, proszę Państwa, że tak jak tu wspomniałem, kiedy owi rekruci przybywają do Rosji, odbiera im się paszporty, odbiera im się telefony komórkowe pod pretekstem bezpieczeństwa operacyjnego. No i bardzo często po przyspieszonym szkoleniu niewystarczającym dla osób cywilnych są oni po prostu wysyłani do stref intensywnych walk, chociażby na przykład w Donbasie. Oczywiście trzeba wspomnieć również o tym, że osoby te są odcięte od kontaktów z rodzinami, są również nadzorowani, żeby zapobiec dezercjom. No i tutaj w zasadzie można powiedzieć tak, że mówimy tutaj po raz kolejny, mamy tutaj w zasadzie kolejną sieć przemytu, handlu ludźmi w zasadzie, czyli po prostu jedną z największych międzynarodowych zbrodni.
0: Które?
2: Natomiast problem jest taki, że po prostu ludzie ci służą jako mięso armatnie. No i niestety przypadki już się pojawiały takie, że nie wiadomo w zasadzie, ile osób zginęło na froncie, natomiast wiadomo jest, że ofiary na pewno takie są. Co gorsza, proszę Państwa, rządy krajów Ameryki Łacińskiej w zasadzie nawet nie chcą, mówią, że nie można sprowadzić ciał tych osób, jeżeli potwierdzona jest, powiedzmy, ich śmierć, dlatego że czekają oni na potwierdzenie z Rosji, która pewnie nie takiego potwierdzenia nigdy nie wyśle. No a druga sprawa jeszcze jest taka, tu się pojawia kolejny problem, bowiem w wielu krajach, tutaj znowu wspomnę o Salwadorze, służenie jako najemnik w obcej armii bez specjalnej zgody jest po prostu karane.
0: Jest karane i problem, który dotyka Ameryki Łacińskiej i nie tylko. Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Zbigniew Dąbrowski, gospodarz Tres por Tres, Republika Latina. Do usłyszenia, Zbyszku.
2: Dziękuję, spokojnego popołudnia.
0: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Donald Trump wypowiedział się w sprawie możliwości produkcji rakiet Patriot przez Ukrainę. Prezydent Stanów Zjednoczonych w czasie spotkania z Zełenskim powiedział: jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów. To całkiem fajne, powiedział Donald Trump, jednocześnie mówiąc o Zełenskim, że jest całkiem sprytny. Tak powiedział Donald Trump. I to jest oczywiście temat, do którego na pewno będziemy wracali dziś po południu i również jutro. A teraz czas na Zoom na Afrykę.
3: Zoom na Afrykę.
0: I w dzisiejszym Zoomie na Afrykę wyjątkowy gość w studio Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu 79, pan profesor, ekscelencja Anastazy Shiaka, ambasador Republiki Rwandy w Polsce. Dzień dobry, panie ambasadorze.
3: Witam serdecznie.
0: To nie po raz pierwszy tutaj rozmawiamy w tym studio. Rozmawialiśmy w zeszłym roku, kiedy to Radio Wnet odwiedzało Rwandę, ale właśnie, 4 lipca, wyjątkowy dzień wyzwolenia Rwandy, 32. rocznica. O co tutaj chodzi, panie ambasadorze? Co właśnie świętowała Rwanda 4 dni temu?
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za zainteresowanie naszym, moim krajem. I zawsze to doceniamy. 4 lipca to jest dzień bardzo ważny w historii Rwandy i właściwie w teraźniejszości, gdyż celebrujemy Kwibohora, oznacza wyzwolić się, i celebrujemy końca wyzwolenia Rwandy od ludobójstwa, które zostało pokonane przeważnie na Tutsi. I to 32 lata temu, 94. I w Warszawie to celebrowaliśmy wczoraj. I z tego tytułu też, że niepodległość nasza przypada w 64 roku, w 62 roku, 1 lipca, więc te dwa święta państwowe właściwie celebrujemy razem. I kontynuując na pana pytanie, więc nasze Kwibohora to jest bardzo ważne, gdyż kraj, który, jak ludzie pamiętają, nie chcę w to się pogłębiać, pamiętają te masakry, ludobójstwa 94, te 100, okropne 100 dni, milion ludzi straconych, ale również dużo zniszczeń. I dzisiaj Rwanda jest krajem, jednym z najbardziej szybko rozwijających się krajów w Afryce. Jest krajem, który jest topowym piątka krajów świata, które najwięcej wkładają się do tych sił pokojowych ONZ-owskich, ale również jest krajem, który jest gotowy dzielić się to, co mamy, nasze rozwiązania do budowania bezpieczeństwa, szczególnie w kierunku do krajów sióstr naszych, przyjaciół z Afryki i poza, bo chociażby tutaj mamy wsparcie Rwandy w budowaniu pokoju i stabilności w Mozambiku od kilku lat, jak również może jeszcze dłużej do Republiki Centrafryka. Ale ostatnio również, jak państwo pewnie wiecie, w kierunku do Jamajki i do tej Ameryki Centralnej, gdzie kraj, nasze wojsko, nasz kraj wspomaga tamte władze i społeczności do odbudowy. Bo jedna rzecz, co nasza armia zdołała zrobić, to jest szybka profesjonalizacja, ale również to jest wrzęcia się razem ze społeczeństwem do budowania, odbudowania kraju, więc dzielimy się to, co mamy, z krajami, które z tego mogą się skorzystać. Rwanda jest znany również tak zwany homegrown solution, czyli szukania rozwiązania, które są niekonwencjonalne, które są, chciałbym to powiedzieć, czasami są utożsamiane do krajów niezamożnych. Czy tak powiem.
0: Mówił pan wczoraj także, ponieważ miałem przyjemność także być obecny na tym wydarzeniu w Warszawie. Mówił pan o tych bardzo dynamicznie rozwijających się stosunkach polsko-rwandyjskich. No, trzeba powiedzieć, że otwarte zostały ambasady w Warszawie, w Kigali. Pan również tutaj jest już od 5 lat.
3: Tak.
0: I mogę chyba zdradzić, że również pan może już konkludować, że tak powiem, swoją tutaj obecność. Tak. No właśnie, ale na czym polegają te relacje między Polską a Rwandą? Jak one właśnie z pana perspektywy się rozwijały?
3: Mi się wydaje, powiem tak. 3 lata temu ówczesny minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w prezentacji polityki zagranicznej Polski, profesor Rau powiedział coś, co mnie specjalnie wzruszyło, gdyż powiedział, prezentując tą strategię polską, mówi: nasza relacja z Rwandą jest bogata, nie tyle historycznie, ale mówię tak, pełna wzajemny szacunek I chcielibyśmy budować, wzorcować nasze stosunki z krajami południa, globalnego południa, właśnie na nasze stosunki z Rwandą, gdzie budujemy tak zwany win-win, czyli wspólne korzyści, wzajemne szanowania i relacje, które nie mają nic, nie wspominają o relacjach kolonialnych. Jak wiadomo, Polska jest niekolonialna, Rwanda bardzo się nie przeciąga do kolonizatorów. I więc budowania takich relacji, gdzie rozmawiamy o naszych interesach wspólnych, ale jako partnerzy, jako kraje, które bardzo szybko się rozumieją. I jak wiadomo, z Polską dużo nas łączy. Co prawda dalekie kraje, ale patrząc na płaszczyźnie historycznym, da się zobaczyć, dlaczego te dwa narody mogą bardzo dużo robić historycznie. Tak jak Polska, myśmy też nie mieliśmy łatwo. Co prawda, może Polska miała inny typ kolonizacji, czy może i nie miała, ale w waszej historii też są pewne rzeczy, które stawiają się jakby lekcjami dla nas. I z tego tytułu wiemy, że Polska nie lubi te poczucia wyższości i okrutnego dominowania. I to nam się podoba. A poza tym Polacy są ogromnie pracowici. Wartości mamy podobne, co prawda może społeczeństwa są dynamiczne, ale wiemy, że tutaj jest dużo chrześcijaństwa, dużo katolików. Tak samo jak i w Rwandzie, choć w Rwandzie nie w tych samych procentach, czy nawet może nie u nas nie jest tak mocno zakorzenione, tak jak tutaj, gdzie tam setki, tysiące lat prawie, ale nawet jeżeli u nas to jest tylko sto parę lat chrześcijanizmu, to jednak bardzo szybko poszło. I ale też inne wartości, jak mocne wartości czy sentymenty do rodziny, czy również taki samowystarczalność po naszemu, że po prostu społeczeństwo dąży do tego, żeby być samowystarczalne, żeby się rozwijać, nawet pozostawiając na te poziomy. Ale z jednej i z drugiej strony, ja bym dodawał, jest dużo chęć ze strony Rwandy, czy rządu, czy społeczeństwa, żeby właśnie z Polską, z tej części Europy współpracować. Ja czuję poprzez te kilka lat, ja jestem tutaj jako ambasador, oczywiście też wcześniej mogłem to wyczuwać, że w Polsce jest dużo życzliwości, jest dużo biznesmenów, jest dużo ludzi z rządu, czy poza rządem, czy z parlamentu, czy z samorządu, który gdzieś da się czuć ten zapał do otworzenia się w stosunku do Rwandy, do zachęci do budowania takich pomostów z Rwandą.
0: Czyli wierzy pan w to, że te relacje przetrwają i że są niezależne od trzech, czterech osób, którym, prawda, może zależeć i to te osoby napędzają na przykład właśnie stosunki bilateralne, później te osoby wyjeżdżają albo zmieniają swoje funkcje i to jakoś, prawda, kolokwialnie mówiąc, siada, że jest taki potencjał, aby to było coś rozwojowego, te mosty właśnie,
3: jak pan mówi. Ja wierzę w to, że na pewno pójdę do przodu. Te trzy, cztery osoby, potrzebujemy ich. Niech będą, może jutro i pojutrze będą nie cztery, tylko 40, 50 i jeszcze więcej, bo to jest bardzo ważne. Wszystko zaczyna od jądra ludzka, to jest bardzo ważna rzecz, nie można to pomijać. Natomiast jak to się zaczyna i środowisko sprzyja tego, to już bardzo szybko się pójdzie. I bardzo szybko się, to nie jest kwestia, że ktoś jest tu, czy w Kigali, czy mam też mojego odpowiednika polskiego w Kigali. To nie chodzi o tych tylko dwóch osobników, całe środowisko, całe otoczenia i o to chodzi. To jest budowanie więzi, budowanie pomostków, które pozostają nawet po tych dwóch, trzech, czterech, dziesięć osób, bo to ma być, to my budujemy relacje nie na dwa lata, nie na pięć, bo kadencja ambasadorska na ogół to są cztery lata, ale my chcemy, żeby to było na dłużej, żeby to były relacje, które są budowane na te wartości, ale również relacje, które nie są budowane tylko na pieniądzach, tylko na to, co się mówi w powietrzu, tylko na ludziach. Że ludzie wiedzą, że Rwandyjczycy mogą odwiedzić Polskę, że Polacy mogą odwiedzić Rwandę, widzieć na swoim, w swoje oko, mieć przyjaciół z tej strony czy z tamtej strony i budować coś, co jest i z rządem, i poza rządem. Bo jak wiadomo, rząd to nie wszystko, ale ludzie to ci mają wszystkiego.
0: Wczoraj też rzeczywiście na sali byli obecni młodzi ludzie, młodzi Rwandczycy, którzy właśnie tutaj mieszkają. Chciałem zapytać, jeszcze wrócić do początku naszej rozmowy. Mówiliśmy o tragedii ludobójstwa, do którego doszło w pierwszej połowie lat 90. Czy Rwanda nie poradziła sobie, bo to wiadomo, że trudno sobie z tym poradzić, ale czy istnieje jakiś proces rekonciliacji? I też jak to regionalnie się odbija, bo o Rwandzie mówi się też czasami w kontekście tego, co dzieje się w Kongo, jak pan się do tego stosunkowuje. Czy rzeczywiście udaje się jakoś tę rekonciliację przeprowadzić w Rwandzie?
3: To jest bardzo ważne pytanie, bardzo nawet kluczowe. Oczywiście będę chciał, żeby tutaj nikogo nie urażać, albo nikogo tutaj nie buntować. W kraju, w Rwandzie, tak, robiliśmy najprawdopodobniej nasze dzieło, nawet my sami tego nie przewidywaliśmy. Na początku tych lat, czy połowie lat 90. nie przewidywaliśmy się, że po takim zniszczeniu uda nam się połączyć ludzi, pojednoczyć, ale wierzyliśmy, że da się. Dlaczego wierzyliśmy? Bo widzieliśmy, że mimo ludobójstwa, dzielenia, my jesteśmy jednym narodem. Jesteśmy Rwandyjczykami, mamy ten sam język, mamy tą samą kulturę. Choć nie neguje się, nikt nie neguje te czynniki dzielenia i tak dalej, które zresztą dzielenia miał swoje sukcesy, jeżeli w cudzysłowie, jeżeli można mówić o sukcesów dzielenia. Natomiast widzieliśmy się, że musimy coś zmienić i zaczęliśmy. I tak naprawdę dużo zmieniliśmy. Z punktu widzenia, jak pan jedzie do Rwandy, jak, czy ktoś, kto inny, nie, Polski czy spoza, i potem przekracza granicę do naszych sąsiadów, to nikt nie powie się, że tutaj gdzieś parę lat temu tutaj nie było życia. To może nawet się okazać, że raczej ludzi nie będą wierzyli, bo będziemy się zaraz. Przecież to tutaj nawet ten społeczny rozwój, te ład, te bezpieczeństwo, to wszystko jest, raczej bym powiedział, nawet trochę wyżej niż w naszym otoczeniu regionalnym. Ale tym niemniej mamy nierozwiązywalne problemy, szczególnie to, co pan, do których pan stosunkowuje się. Mamy siły negatywne, w tym siły, które popełnili ludobójstwo, które właśnie poszli, tak naprawdę początkowo poszli i do Tanzanii, i do Konga, i do Burundi. Natomiast z upływem czasu z Tanzanią to nam się udało ten problem rozwiązywać, ale z strony zachodniej to nie udało się. Robiliśmy kilka prób. Bym to krótko mówiąc, bym powiedział, że co 10 lat myśmy mieli takie próby rozwiązywania pokojowe, półpokojowe i tak dalej. Nawet niektóre próby były takie wspólne, ale od 7 lat. I dlaczego myśmy tak robili? Może to, bo i ONZ w to się wplątało, i African Union w to, tego, ale nikt nie pomagał, żeby ten problem był kompletnie rozwiązywany. I to, co nam zostało, to było bilateralnie dogadania się z naszymi sąsiadami, żeby nawet jeżeli załóżmy, że wojskowi ich nie chcą umrzeć, bo tam czy to była normalna armia uzbrojona i tak dalej do zębów, więc mówię, dobrze, to wy będziecie szefami armii, my mamy bojowników, bo to nasz problem, rozwiązujemy. I to dało się to zrobić przez kilka lat, a potem od śmiało 7-8 lat to Kongo nie chce.
0: Czy jest jakaś perspektywa rozwiązania tych problemów?
3: W tej chwili myśmy mieli krajów, które z nami się, nazwijmy to mediatorami, się przyjaciółmi, czy to Katar z Bliskiego Wschodu, czy kraju z Afryki, czy to Angola, czy Togo, czy inne kraje bliżej nas, plus Stany Zjednoczone. I myśmy mieli umowy pokojowe podpisane od zeszłego roku. Są pewne postępy, ale niewystarczające, niestety. Więc liczymy na to, że jednak w tym naszym otoczeniu obce kraje nie będą patrzyli na te nasze negatywne siły, ludobójcze siły, jako atut, bo one są mocno wykwalifikowane, niektóre były w tych szkołach europejskich, wojskowych, żeby nie patrzeć na nich jako na grupy, które oni mogą używać do celów własnych, tylko żeby patrzeć na to z perspektywy, nawet niekoniecznie naszej, ale takiej ludzkiej. Trzeba po prostu odebrać broni i żeby budować ład i pokój regionalny. Rwanda jest krajem pokojowym. My jesteśmy ukierunkowani do inwestycji, do budowania trwałych systemów, bo jesteśmy nieduży, ale chcemy szybko pobiegać, bo nam chodzi o rozwój społeczno-gospodarczy. Bo o co chodzi? Bo nic innego. Natomiast, żeby to osiągnąć, to musimy mieć pokój u nas i wokół nas. Ale musimy też mieć partnerów do tego pokoju.
0: Panie ambasadorze, bo już minęła godzina 16, to na zakończenie pana najlepsze wspomnienie z Polski, które pan wyniesie.
3: No Polska będzie, jest i będzie zawsze tą ojczyzną nie tylko moich dzieci, ale moich najlepszych przyjaciół. Pamiętajcie, że na tej ziemi się kształtowałem. Cała moja edukacja uniwersytecka, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Gdańska, nawet szkoła językowa w Kielcach. To wszędzie, gdzie byłem, zostawiłem swoje ślady, ale też odebrałem jakieś ślady z tamtych ziemi. A teraz po tych 5 latach mnóstwo przyjaciół oficjalnych i tych zwykłych ludzi odwiedziłem bardzo wiele części Polski, na zachód, na wschód, w miastach, w prowincjach. I chcę naprawdę wszystkim tym Polakom, którzy ze mną się zetknęli, podziękować za życzliwość, za ludzkość, ale też mówię tylko do zobaczenia, bo będę czekał na Polaków do Rwandy, ale mam nadzieję, że będę też mógł wrócić do Polski, kiedy jak to trzeba, żeby odwiedzić, żeby tą kiełbasę trochę zjeść, wypić herbatę i rozmawiać, śmiać się z kolegami. Macie bardzo piękny kraj. Jesteście świetnym narodem. Tylko życzę wam wszystko, co najlepsze. Do przodu i budujmy wszystko razem z Rwandą i poprzez Rwandę może z szerszą Afryką.
0: Powiedział pan ambasador profesor Anastaz Siaka, ambasador Republiki Rwandy w Polsce. Do zobaczenia i do usłyszenia, panie ambasadorze.
3: Do usłyszenia i czekam na wielu Polaków do Rwandy.
0: I ja również państwu mówię do usłyszenia. Już teraz spóźniony nieco serwis informacyjny, a później jest słoneczny patron Mikołaj Murkociński.
4: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet. Autopromocja.
5: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
6: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Gorwat.
4: To była autopromocja.
7: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś. Uświadomiłem sobie we Wronkach wszystkie swoje wady i przyrzekłem sobie wiele zmienić w swoim życiu, gdy znajdę się na wolności. To słowa Edka, jednego z piątki poznańskiej, który był umieszczony w więzieniu za to, że działał dla Polski. A najlepszych i najzdolniejszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów. Tak mówił William Shakespeare. Droga pani adwokat, doktor Marlena Paszko, dzisiaj jest gościem Radia Wnet. Zanim pani powie, czy jeden błąd nastolatka powinien decydować o całej jego przyszłości, żeby pani opowiedziała, dlaczego pani wybrała prawo karne i takie trudne sprawy. Dzień dobry, Poznań.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. No, pana pytanie jest na pewno pytaniem dosyć złożonym, ale myślę, że tak naprawdę całe to moje podejście do prawa karnego ukształtowało się jeszcze zanim zostałam adwokatem, bo większość prawników najpierw poznaje prawo karne z książek, komentarzy i przepisów. Być może to też dzieje się na studiach albo jeszcze w czasach licealnych. Ja natomiast to prawo karne poznałam jako osoba pokrzywdzona, poznałam je w praktyce, bowiem sama znalazłam się w środku postępowania karnego. Będąc jeszcze studentką, usłyszałam diagnozę choroby nowotworowej guza mózgu. Z czasem jednak okazało się, że wcześniej podczas mojego leczenia doszło do błędu diagnostycznego. Zmiana była widoczna, ale nie została ona wcześniej rozpoznana. I wtedy przestałam być studentką prawa, stałam się pacjentką i stałam się również stroną postępowania. Tutaj warto wspomnieć o tym, że sama prowadziłam swoje obie sprawy, i cywilną, i karną. I wtedy właśnie, kiedy stałam się stroną postępowania, zobaczyłam zupełnie inną perspektywę. Perspektywę człowieka, który czeka na kolejne decyzje, analizuje dokumenty i próbuje zrozumieć, od czego tak naprawdę zależy wynik sprawy. Dla prawników akta są materiałem dowodowym, natomiast dla strony są częścią jej życia. Dlatego też zaczęłam bardzo dokładnie analizować akta swojej sprawy, dokumentację medyczną, opinie, kolejne pisma, stanowiska stron, a zwłaszcza opinie biegłych. Kiedy otrzymałam ją po raz pierwszy, można było odnieść wrażenie, że wnioski tej opinii przemawiają na korzyść szpitala. I myślę, że wiele osób na tym etapie uznałoby, że sprawa jest właściwie przesądzona. Jednak usiadłam i przeczytałam tę opinię od początku do końca, zdanie po zdaniu. Nie tylko końcowe wnioski, ale również opis metodologii, tok rozumowania, odniesienia do dokumentacji medycznej i argumentację, która właśnie doprowadziła biegłych do określonych konkluzji czy też racji. I dopiero wtedy zobaczyłam, że w tej opinii są pewne niespójności. Niektóre sformułowania były niejednoznaczne, część kwestii wymagała doprecyzowania, a na niektóre okoliczności, na niektóre pytania w ogóle nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi. I nagle okazało się, że jedno zdanie może mieć znaczenie. Jeden zapis dokumentacji może zmienić całą ocenę danego zdarzenia. A jednocześnie jedno nieprecyzyjne sformułowanie może prowadzić do zupełnie innych wniosków. To również dotyczy pytań zadawanych świadkom. Ta jedna uwaga czy zastrzeżenie do opinii biegłego może zmienić sposób patrzenia na sprawę. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby szukać szczegółów dla samych szczegółów, a chodzi o to, żeby zrozumieć całość. I właśnie dlatego prowadząc jakby sprawy klientów, patrzę na sprawy kompleksowo. Sprawdzam, czy wszystkie elementy do siebie pasują, gdzie pojawiają się rozbieżności i na jakie pytania wciąż brakuje odpowiedzi. W praktyce, w mojej ocenie, to właśnie to dostrzeżenie zależności pomiędzy pozornie drobnymi elementami często ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia. I tu pojawia się właśnie ta wieloaspektowość prawa karnego, która jest jego istotą, bo dobrze wykonywana praca adwokata polega przede wszystkim na tym, żeby dostrzec to, co mogło zostać pominięte, zadać właściwe pytania i pomóc sądowi, ale także, bym dodała tutaj stronie przeciwnej, zobaczyć pełny obraz sprawy. Jeżeli sąd ma przed sobą pełny materiał dowodowy, wtedy prawo karne naprawdę może spełnić swoją rolę, pozwoli wyjaśnić, co tak naprawdę się wydarzyło, daje podstawę do sprawiedliwego rozstrzygnięcia, a dla wielu osób jest również momentem zamknięcia bardzo trudnego etapu w życiu. I na pewno, jeżeli uwzględnia się tę wieloaspektowość, to prawo karne, myślę, spełnia swoje cele i jest w stanie pewne rzeczy naprawiać, czy też ustrawiać.
0: Droga pani adwokat, doktor prawa, pani pracuje też naukowo, przeglądała pani akta sądowe, napisała taką dużą monografię śledztwa Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich na Związku Walki Zbrojnej, na młodych ludziach. Być może to później spowodowało, że pani właśnie młodocianych jakoś tak stara się po pierwszych takich przestępstwach czy jakichś błędach ratować. Wielkopolskie ofiary niemieckiego ludobójstwa. Greater Poland Victims of German Extermination. No, bardzo ciekawa monografia. Nie wiem, czy pani tam w tej monografii ujęła tą piątkę poznańską słynną, tych dwudziestolatków w 40 roku aresztowanych i 2 lata torturowanych strasznie i później wszyscy ponieśli śmierć. Dzisiaj są błogosławionymi Kościoła katolickiego, bo należeli do oratoriów, tak, w Poznaniu. I to był ich drugi dom. Tam się wychowywali, tam zdobywali, ale mieli takie poczucie, że prawda, broniąc tej polskości, robili dobrą rzecz. I pani ten opisała, badała te akta sądowe. Jak to pani widzi z perspektywy? Czy to było ważne na styl pani pracy i pomoc właśnie młodocianym?
1: To znaczy, jeżeli chodzi jakby o zakres badań dotyczących jakby ogólnie zbrodni niemieckich, i tutaj bym absolutnie, bo chciałabym jakby jedną małą dygresję jakby uczynić, bo jakby określanie zbrodni, które zostały popełnione w latach 39-45, i nazywanie ich zbrodniami niemieckimi często gdzieś tam w społeczeństwie, ale również w środowiskach naukowych budzi wątpliwości. Ja tutaj jakby posługując się tym określeniem, bo obecnie to mówimy jakby o zbrodniach nazistowskich, zgodnie jakby z nomenklaturą czy nazewnictwem, które wynika z ustawy chociażby o Instytucie Pamięci Narodowej. Posługuję się tą nazwą przede wszystkim ze względu na pamięć o mojej mentorce, moim mistrzu, pani profesor Krystynie Paluszyńskiej-Daszkiewicz. I absolutnie określenie zbrodni niemieckimi nie ma żadnych tutaj negatywnych jakichś konotacji czy odniesień do Niemiec jako narodu, jako społeczeństwa. Bardziej chodzi o kwestię może nawet i tego pierwszego aktu prawnego, który właśnie posługiwał się tą nazwą. Natomiast jeżeli chodzi o moją monografię, ona ograniczała się tutaj do sprawy doktora Franciszka Witaszka, który prowadził właśnie na terenie Wielkopolski akcje dywersyjne i całej akcji Związku Walki Zbrojnej. No i różnych akcji odwetowych, które później właśnie na członkach Związku Walki Zbrojnej, tego oddziału poznańskiego, zostały jakby przez właśnie tę stronę niemiecką przedsięwzięte. Także nie obejmowałam swoją analizą wszystkich jakby ofiar, tylko ograniczyłam się do sprawy Franciszka Witaszka. Swoją pracę oparłam tutaj o badania aktowe w Instytucie Pamięci Narodowej. Czy to ma związek z młodocianymi? No, nie do końca. Natomiast w Związku Walki Zbrojnej też brali udział osoby młode. Młode, osoby młodociane czy osoby nieletnie, no tu już raczej nie do końca. Natomiast tak, obszar zbrodni międzynarodowych jest również obszarem, którym się zajmuję i również co do tej materii finalizuję przynajmniej na ten moment kolejną jakby monografię, która tym razem będzie obejmowała właśnie przekazywanie materiałów dowodowych tuż po wojnie w stronie niemieckiej. I tutaj ściślej mówiąc do właśnie Centrali Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu i gdzieś tam również tak. I ich niszczenie, zagubienie. Także
0: tak, Niemcy za te zbrodnie nie odpowiedzieli, bo chociażby ta poznańska piątka, to byli wszyscy Polacy, Edward Klinik, tak, Franciszek Kęsy, no polskie nazwiska. I ten Edward Klinik, on na przykład pisał takie słowa: dziwne są wyroki Boże, lecz musimy się z nimi pogodzić. Oni patrzyli na to z takiej perspektywy duchowej, gdyż wszystko to jest dla dobra naszej duszy, ale też dla dobra Polski. Oni się żegnali, do zobaczenia w niebie, tak ze wszystkimi. Wiedzieli, że już nie wrócą, bo zostali do Drezna wywiezieni, torturowani przez 2 lata, no strasznie. Przeszli przez Wronki, przez Fort VII w Poznaniu. I tak jak Tadeusz Kaube z Grudziądza, chłopak też, który był Polakiem, nawet nie pozwolili mu po polsku pisać, tylko uważali, że on jest akurat niemieckim. I też 20-latek, wszyscy byli i za te zbrodnie Niemcy nigdy nie odpowiedzieli. Te akta przecież są, się znajdują. Nie są znane powszechnie, ale pokazują właśnie cały jakby ten system prawny niemiecki, który na naszych ziemiach i naszych obywateli tak zgładził. I to w haniebny sposób, tak?
1: Dokładnie tak. Myślę, że to jest na pewno dosyć ciekawy problem, czy też zagadnienie właśnie na kolejną nawet audycję. Ja tutaj tylko jakby skomentuję tę uwagę tym, że nawet jeżeli strona polska przekazywała dowody zbrodni popełnione właśnie tutaj na terenach polskich, no to możemy sobie tutaj zadać takie pytanie, czy gdyby Polska w ogóle jakby tych materiałów dowodowych nie przekazywała, to czy w Republice Federalnej Niemiec, przede wszystkim tam, doszłoby do tych nielicznych, ale jednak skazań, no bo część w minimalnym jakby zakresie, ale tych sprawców została ukarana i jak, to jest jakby odrębny problem. Mhm. Natomiast kolejny problem, który tutaj się na pewno uwidacznia, to jest kwestia tego, że w sytuacjach, w których rzeczywiście strona polska przekazywała dowody zbrodni, to wyroki, które zapadały po stronie niemieckiej, one w przeważającej mierze nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu faktycznego, tego co faktycznie na terytorium Polski się wydarzyło. Także to jest jeszcze kolejny aspekt, na który myślę też warto gdzieś tam zwrócić uwagę.
0: Tak, pani miała staż w zakładzie medycyny sądowej. Co pani dał taki staż? Czy te błędy medyczne, czy tak jak w tym wypadku akurat, o której opowiadamy, o tej poznańskiej piątce, przecież tam były tortury, tam były straszne, tak? Jakieś takie maltretowanie tych młodych ludzi. Czy takie sprawy sądowe przez to, co widzimy, co się od strony medycznej widzi, pani też jaskrawiej widzi całą sprawę? ofiar, tak?
1: Tak, myślę, że tak całość, jakby to, jak w jaki sposób znalazłam się w zakładzie medycyny sądowej, wyglądał w ten sposób, że akurat wtedy, w tamtym czasie na moim macierzystym uniwersytecie no, jakoś nie można było zorganizować zajęć właśnie z medycyny sądowej, no, i postanowiłam, że spróbuję na własną rękę, mówiąc kolokwialnie, może wziąć udział w takich zajęciach na Uniwersytecie Medycznym. Uzyskałam taką zgodę, uczestniczyłam w takich zajęciach i w teorii, i w praktyce. Na tyle mnie to zainteresowało, że jednak poprosiłam, czy byłaby taka możliwość, żebym mogła odbyć staż. Kierownik zakładu jakby wyraził zgodę i to prawo, medycyna to są dziedziny, które na pewno wzajemnie się przeplatają. Nie chciałabym tutaj wchodzić w takie bardzo mocne złożoności prawa karnego i tego, w jaki sposób ustala się pewne przesłanki popełnienia przestępstwa. Natomiast udział w zajęciach z medycyny sądowej, praca w tym zakładzie również otworzyła mi oczy na bardzo wiele aspektów. Być może to do decyzji jakby ustawodawcy, komisji legislacyjnych, czy warto by było na przykład prowadzić jakieś zmiany, które by umożliwiały na jakichś wcześniejszych etapach wzięcie na przykład udziału w oględzinach zewnętrznych, oględzinach wewnętrznych obrońców, adwokatów. Wiadomo, że zdarzają się sytuacje, w których ujawniono zwłoki, że jeszcze nie ma na tym etapie osoby podejrzanej. W związku z tym, o jakim obrońcy możemy mówić. Dlaczego ja o tym wspominam? Bo pamiętam jedną ze spraw, to była sprawa poznańska, ona już jest zakończona, gdzie w piwnicy mieszkania ujawniono zwłoki młodej dziewczyny. Ciało było częściowo zmumifikowane. W tej piwnicy zdaje mi się, że znajdowała się coś około roku. I dlaczego o tym mówię? Jak ważna jest tutaj no właśnie udział obrońcy, udział prokuratora. Trochę byłam, jakby to ująć, zdezorientowana zachowaniem prokuratora, który znajdował się w całkowicie innym pomieszczeniu niż odbywała się sekcja zwłok. Bo jak wspomniałam, stan rozkładu był tak dalece posunięty, że trudno było, a wręcz było niemożliwe stwierdzenie przyczyny zgonu. Nie wiem, w jaki sposób prokuratura, organy doszły do ustalenia, że dziewczyna została pozbawiona życia w sposób uduszenia, w jaki sposób jakby tutaj natrafili na podejrzanego. Natomiast no, rodzą się właśnie na takich etapach pytania, które mogą jakby zabezpieczać i obie strony, i obrońców reprezentujących czy zastępujących podejrzanych, oskarżonych, ale również i tych pokrzywdzonych, a przede wszystkim bym powiedziała pokrzywdzonych, bowiem na tym etapie już można by było zadawać konkretne pytania takiemu biegłemu. Można by było te pytania na pewno, mówiąc jakby językiem prawniczym czy takim prawniczo-potocznym, wciągnąć pewne elementy do protokołów, do protokołu takiej sekcji i na tym gdzieś tam budować już dalsze ustalenia w sprawie i w pewnym sensie też zablokować możliwość powstania jakichś dodatkowych wątpliwości w tego typu sprawach. Praca też w zakładzie medycyny sądowej, ale właśnie to wcześniejsze moje doświadczenie związane z prowadzeniem tej swojej własnej sprawy też pozwoliło mi na dostrzeżenie jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, że często pokrzywdzeni przestępstwem są to osoby, których ta krzywda jakby dotyka podwójnie. Bo z jednej strony mamy krzywdę wyrządzoną przestępstwem i tutaj już nie ograniczając się, czy to chodzi o szeroko rozumiane błędy medyczne czy po prostu inne przestępstwa. Ale z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której jeżeli te osoby nie mają odpowiedniej wiedzy, i to nie tylko wiedzy prawniczej, ale i bym powiedziała często przede wszystkim medycznej, plus dodatkowo nie mają do tego środków finansowych, czyli tego właściwego zaplecza finansowego, no to nawet w sytuacji, w której takiego błędu medycznego oni mają rację, to często taka sprawa może być przegrana.
0: Tak. Dobrze, że właśnie te medyczne sprawy, one mogą pomóc, tak? I pani dobrze o tym wie, ale to, co młodociany, tak, czy to, co dziecko najtrudniej mu wytłumaczyć, to jest przestępstwo czy błędy dorosłych. I chyba odwrotnie też jest. Dorosłym jest ciężko wytłumaczyć przestępstwa czy błędy, błąd pierwszy dziecka, tak?
1: Tak, dokładnie. Czy młodociani, nieletni, a to są jakby też dwie różne jakby kategorie. Tak. No bo młodociany to już jest osoba, jakby nie było pełnoletnia, nie wchodząc w szczegóły, no nieletni w świetle gdzieś tam prawa karnego, no to osoba, która gdzieś ukończyła ten 17 rok życia, ale jeszcze nie jest mimo wszystko pełnoletnia. Natomiast kiedy tak naprawdę rozmawiamy o prawie karnym, to często jako społeczeństwo myślimy przede wszystkim o tej relacji czyn, czy też przestępstwo, kara. Ktoś popełnił przestępstwo, i od razu się pojawia pytanie, a jaka to będzie kara? Czy kara będzie wystarczająco surowa? Czy kara będzie adekwatna do tego, co taka osoba zrobiła? I wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej powszechne skojarzenie z prawem karnym, że ten czyn, przestępstwo i kara to tak naprawdę jedno wynika z drugiego. Natomiast sąd tak naprawdę patrzy na każdą sprawę indywidualnie. I punktem wyjścia jest oczywiście sam czyn, ale w mojej ocenie i w ocenie sądu to jest dopiero początek oceny. Musimy wziąć pod uwagę bardzo wiele różnych okoliczności, takich jak właśnie ten sprawca, jak ten sprawca działał, czy zaniechał działania, dlaczego właśnie to zrobił, jakie były skutki tego jego działania, co zrobił później po tym przestępstwie i kim w ogóle ten sprawca jest jako człowiek. I dopiero wtedy, kiedy ta całość tych elementów i jeszcze różnych innych rzeczy pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, ta suma tych wszystkich elementów pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, jaka kara będzie właśnie karą sprawiedliwą i karą adekwatną w tej konkretnej sprawie. Ja bym się tutaj na chwilę zastanowiła, bo skoro wiadomo, tak, że ktoś popełnił przestępstwo, to po co sąd bada wszystkie okoliczności? Po co przesłuchuje świadków, analizuje dokumenty, poznaje sytuację sprawcy, jego motywy, jego wcześniejsze życie? Czy tak naprawdę nie wystarczyłoby powiedzieć, przestępstwo zostało popełnione, wymierzamy karę i zamykamy sprawę. I bardzo dobrze to pokazuje jedna ze spraw, którą właśnie prowadziłam. To była sprawa dotycząca kradzieży popełnionej przez nieletniego, czyli właśnie osobę, która ukończyła 17 rok życia, ale jeszcze nie ukończyła 18. Jeżeli taka informacja pojawia się w mediach, to reakcja społeczeństwa jest natychmiastowa, jednoznaczna. Była kradzież, powinna być kara. Młody człowiek powinien odczuć konsekwencje, powinien nauczyć się, że nie wolno kraść.
0: Tak, ale w Europie już jest taka tendencja, w Holandii i w Niemczech, że nawet wprowadza się za jedno przestępstwo już do rejestru przestępców i nie można tego wymazać w ogóle. Już nawet jak ten młody się poprawi, już nigdy nie popełni żadnego, to już jest on w tym rejestrze i ciągle będą na niego patrzyli pod takim kątem, że jest przestępcą.
1: Tak, no to dotykamy jeszcze problemu tak naprawdę stygmatyzacji. No, w tej sprawie, o której wspomniałam, nie zapadł wyrok skazujący, więc teorii i w praktyce w tego wpisu w rejestrze karnym nie ma, nie figuruje ten chłopiec jako osoba karana. Natomiast sąd wydał w tej sprawie wyrok warunkowo umarzający postępowanie. Określił również okres próby, obowiązek naprawienia szkody i to też nie oznacza, że temu chłopcu za to popełnione przestępstwo nie została wymierzona żadna kara. On i tak ma wpis, no bo w jakiś sposób organy muszą weryfikować, czy faktycznie ta osoba te obowiązki, obowiązki próby realizuje. Więc mimo wszystko jakiś nadzór nad taką osobą jest. I na pewno zgodzić się trzeba. Jest w tym bardzo dużo racji, że na pewno prawo musi chronić własność. A jakiekolwiek naruszenie prawa musi skutkować stanowczą reakcją państwa. Natomiast sąd patrzy głębiej. Oczywiście obrońca tak naprawdę również. No bo spójrzmy na to. Na tą stygmatyzację. Popełniłeś przestępstwo, musisz spotkać się z karą, odwet, kradzież, nie wiem, w zestawieniu z pozbawieniem jakiegoś elementu majątku, z pozbawieniem wolności, ograniczeniem wolności, ale zadajmy sobie pytanie, kim jest tak naprawdę ten młody człowiek? Czy ten człowiek naprawił szkodę, czy wyraził skruchę, jak wygląda jego sytuacja rodzinna, wychowawcza, czy na przykład istnieje szansa na to, że odpowiednio dobrana reakcja prawnokarna pozwoli mu nie wrócić na tą drogę przestępstwa? No i jedną właśnie z tych okoliczności, którą przynajmniej na gruncie prawa karnego polskiego, którą okoliczność, którą sąd uwzględnia, jest właśnie wiek sprawcy. Mhm. I tutaj warto sobie postawić pytanie, a co by było, gdyby no właśnie sąd nie brał pod uwagę wieku sprawcy? Mhm.
0: Pani adwokat, słyszała pani teraz na dniach premier Wielkiej Brytanii sześciokrotnie aż przeprosił brytyjskie kobiety, nie tylko, bo tam także były z innych krajów, za politykę odbierania dzieci. Przez 30 lat, taka no, straszna rzecz, przez 30 lat państwo brytyjskie odbierało kobietom samotnie wychowującym dzieci, uważały, że one źle to zrobią i do adopcji. Bez ich zgody, bez niczego. 185 tysięcy kobiet skrzywdzono w ten sposób, czy nawet więcej. I patrzymy i nagle państwo tak popełniło błędy. Tak samo Niemcy, tyle lat minęło, a jeszcze prawda, nie ma wyraźnie tego, co zrobili, jakie krzywdy. Czy tak jak

0: kiedy przygotowywałam swoją pracę doktorską właśnie na gdzieś tam na ten temat rozliczenia właśnie za popełnione zbrodnie międzynarodowe. I tam natrafiłam na taką dość istotną obserwację, bo możemy sobie zadać pytanie no, od popełnienia zbrodni międzynarodowych, od wybuchu II wojny światowej, no minęło już sporo czasu. I zadajmy sobie pytanie, no to czy w związku z tym jest jeszcze jakaś konieczność, albo czy jest po co ciągnąć do odpowiedzialności tych sprawców, którzy jeszcze no, w jakimś tam niewielkim zakresie, ale żyją na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Jaką karę na przykład w stosunku do nich możemy wymierzyć? I tutaj natrafiłam na taką obserwację, uwagę jednej z kobiet, która właśnie w czasie II wojny światowej była osadzona w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. I ona jakby w udzielonym wywiadzie wskazała, że ją już nie interesuje to, czy jakiś tam sprawca poniesie tą rzeczywistą odpowiedzialność karną. Ją interesuje tylko ta kwestia, że to państwo podjęło ten wysiłek i zainteresowało się jej sprawą. I myślę, że w kontekście pokrzywdzonych często to odgrywa jedną z ważniejszych ról niż faktycznie uzyskanie jakiegoś...
1: Tak. Dziękuję, że pani o tym tak to podkreśliła. Pani i motto takie właściwie kancelarii pani i osobiste jest pasja prowadzi do zaangażowania. To część takiej pani standardu takiego zawodowego jako adwokata. I porozmawiamy o takich szczegółach, czy akta sądowe, one opowiadają całe życie oskarżonego, czy jednak zdawkowo, jak to wygląda po piosence. Posłuchajmy Kai i Testosteron.

0: Dzień dobry, pani adwokat, doktor Marlena Paszko gościem. Taki list do pani adwokat. Pani adwokat mnie nie zna, ale ja znam panią adwokat dzięki temu, co pani mówi na temat różnych spraw. W wielu tych historiach, o których pani mówi, nawet miałem wrażenie, że pani adwokat mówi o mnie, bo ja też jestem przestępcą. Tak jak inni, bywałem głodny, sypiałem na ulicy, chodziłem po śmietnikach, żeby znaleźć coś do zjedzenia. Wszystko to przez narkotyki. Strasznie chciałem, żeby ktoś mnie wyciągnął, do mnie rękę. Tak jak pani adwokat wyciąga do wielu ludzi. Bardzo cenię to, co pani adwokat robi dla innych. Mam 20 lat i już drugi raz wpakowałem się teraz do więzienia za bijatykę. Znalazłem pracę po tym, jak pierwszy raz skradłem. Za pierwszym razem dostałem 2 miesiące. Teraz grozi mi do 8. Wszystko dlatego, że mój szef w barze uderzył mnie, a ja byłem napity pod wpływem narkotyków i oddałem mu w trójnasób. Rozwaliłem cały bar do tego, dlatego muszę wrócić za kratki. Jak pani adwokat do takich akt sądowych by się odniosła? Czy można jeszcze, już raz miał szansę, a jednak dalej?
1: Dziękuję za ten komentarz. Ja widzę również od naszego zakończenia pana redaktora, że pasja to zaangażowanie, a ja tutaj dodam, że zaangażowanie to jakość. Każda sprawa jest inna i do każdej sprawy trzeba podchodzić w sposób indywidualny. Oczywiście, żeby tu móc jakby powiedzieć naszemu komentującemu, naszemu słuchaczowi, w jaki sposób można by było wybrnąć z tej sytuacji albo jaką uzyskać najmniej taką dolegliwą karę czy rozstrzygnięcie, no to na pewno konieczne byłoby zapoznanie się z całymi aktami, całą zgromadzoną dokumentację, bo inaczej, no to ja to, przepraszam za kolokwializm, nazywam trochę wróżeniem jakby z fusów. Natomiast każda sprawa jest inna. Prawo karne, ono nie sprowadza się do mechanicznego stosowania przepisów. To nie jest tak, że otworzymy sobie kodeks karny, niech będzie na tym przestępstwie udziału w bójce, czy też w pobiciu, czy naruszeniu narządu czynności ciała, czy spowodowaniu jakiegoś tam lekkiego, średniego uszczerbku na zdrowiu. I otwieramy konkretny artykuł i widzimy, że mamy tam jakąś określoną karę. Tak? Powiedzmy kara od 3 miesięcy do lat 5. I teraz rodzi się pytanie, czy faktycznie ta kara to jest jedyna kara, czyli faktycznie otrzymam karę pomiędzy 3 miesiącami a tymi 5 latami pozbawienia wolności. No tak jest nie do końca. Tak jest nie do końca. Dlaczego? Bo prawo karne przewiduje szereg różnych rozwiązań. Nie bez powodu kodeks karny składa się z tej części szczególnej i części ogólnej, w której są zawarte różne instytucje, które pozwalają nam na co? Na modyfikację tej kary określonej w tej przepisie za określone przestępstwo. I czasami może się okazać, że mimo to, że było zagrożenie karą pozbawienia wolności, że taki człowiek może wyjść z karą grzywny, czy z grzywną, czy karą ograniczenia wolności. A być może są jakieś okoliczności, które można by było podnieść i udałoby się skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania. Często też prowadząc sprawy klientów widzę, że w ich sprawach można by było dużo zrobić. Tylko często ci klienci pojawiają się na zbyt późnym etapie takiej sprawy. Często to wynika z ich własnego zaniedbania, a czasami wynika to z jakiegoś takiego przekonania, że zobaczymy, jakoś to będzie. Także to nie jest, prawo karne nie polega na automatycznym stosowaniu przepisów, sąd nie jest jakimś algorytmem, nie jest jakąś sztuczną inteligencją, która podstawia określony stan faktyczny do określonego przepisu. Gdyby tak było, no to ani sądy, ani obrońcy nie byliby tak naprawdę do niczego potrzebni.
0: Tak. To byłoby... O dobrze, że pani adwokat to poruszyła, bo wiadomo, sztuczna inteligencja może wyprzeć, prawda, różnych buchalterów, ekonomistów z pracy, ale sędziów nie wyprze. Więc nie wyeliminuje. Ale jak to jest, że bo za każdą sprawą kryminalną, tak, przestępstwa jakiegoś, no stoi człowiek. Z jednej strony ten, który spowodował to, jego rodzina i bliscy, ale z drugiej też osobisty dramat i bliskich tej ofiary. Jak pani widzi, jaką sprawę pani podejmuje? Czy pani znajduje, jak taka pewna adwokat znalazła jakiś tam grosik w śniegu, czy medalik? Czy widzi pani coś w tym oskarżonym, że faktycznie... Skąd to wynika, że pani tą sprawę weźmie, a innej nie?
1: To znaczy, jako adwokat obowiązuje mnie też etyka adwokacka, więc to nie jest tak, że mogę sobie szafować sprawami i wybierać, które mi się podobają, a które nie, bo powinnam jakby każdej osobie nieść pomoc i bez względu na to, czy ona jest osobą pokrzywdzoną, czy ona jest sprawcą przestępstwa. Natomiast niektórych spraw, podchodzę też do spraw realnie, niektórych spraw nie podejmuję ze względu na to, że uważam, że nie mogłabym danej sprawy poprowadzić w sposób rzetelny, bo na przykład nie jest to obszar właśnie z tej mojej specjalizacji, który by mi umożliwiał właściwą jakby ochronę, właściwe zabezpieczenie interesów klienta. Czasami jest to też dyktowane również i no, natłokiem, nadmiarem jakby prowadzonych spraw, więc automatycznie również nie byłabym w stanie poświęcić dość wystarczająco czasu takim klientom. Natomiast w tych wszystkich sprawach, jeżeli już tu zaczęliśmy ten temat młodych ludzi przede wszystkim, no to i ograniczając się w dużej mierze to jakby do ich roli w roli oskarżonego, to zwróciłabym uwagę, że ci młodzi ludzie, ten młody człowiek, o którym pan wspomniał, że za tymi aktami właśnie stoi człowiek, ci nieletni, ci młodzi ludzie, oni nie podejmują decyzji tak samo jak osoby dorosłe. Oni częściej działają pod wpływem impulsu, oni łatwiej ulegają presji rówieśników, oni nie zawsze potrafią przewidzieć konsekwencje swoich zachowań. Oni oczywiście mogą, tak, ponieść odpowiedzialność karną, ale ta odpowiedzialność musi uwzględniać ich wiek, ich stopień dojrzałości, uwzględniać przede wszystkim ten etap, tak, życia, na jakim się znajdują. I nieprzypadkowo przepisy prawa karnego określają granice odpowiedzialności karnej. Bo zauważmy, że tutaj nie chodzi absolutnie o wiek zapisany w dowodzie osobistym. Powiedziałabym bardziej szczegółowo, że chodzi o zdolność człowieka do takiego pełnego rozpoznania znaczenia tego swojego zachowania, możliwości kierowania tym zachowaniem. I w prawie karnym mówimy o czymś takim jak zdolność do zawinienia.
0: Pani mecenas, takie krótko, 3 minuty nam zostały, a chciałbym to poruszyć. Ten adwokat poszedł do tego baru, gdzie sprzedano temu nieletniemu piwo i zapytał, jakim prawem sprzedałeś, tak, ten alkohol temu młodocianemu. Drugie, adwokat powiedział do tego, prawda, młodocianego przestępcy takie słowa: masz w sobie światło, jesteś większy, ważniejszy niż te głupoty, które popełniłeś. I on myślał, że adwokat sobie z niego żartuje. I odpowiedział: nie, nie żartuję. Jeśli wykorzystasz swoje zdolności, masz przed sobą wspaniałą przyszłość. Masz też do tego prawo. I jakby podtrzymał tak na duchu, że zobacz, staję, dlatego biorę twoją sprawę, bo chcę, inna dziewczyna pochodząca z takiej bogatej rodziny, zapytał się ją adwokat bezpośrednio, czy co jest dla ciebie, o czym ty marzysz w ogóle, nie? A ona odpowiedziała pierwsze, no to czy ja będę tak dużo zarabiać pieniędzy jak mój ojciec, o tym marzę, żeby tak. A on mówi, nie możesz, nie do wiary, przecież nie możesz myśleć tylko o czymś takim. Nie tylko o forsie, nie z tego życie się składa, jakby się zaangażował w tą sprawę. Czy pani też tak widzi swoją drogę i swoją taką pasję, dlatego pani robi to, co robi, bo do tego jest powołana, tak?
1: Ja bym powiedziała, czy odpowiedziałabym na to pytanie w następujący sposób. Nie wiem, czy powinnam tak odpowiedzieć, natomiast chciałabym na to pytanie odpowiedzieć szczerze i tak, jak rzeczywiście myślę. Wyszliśmy od tego, że pasja to zaangażowanie, a zaangażowanie to jakość. Dla mnie nie ma najmniejszego znaczenia, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia sprawy. Czy przyjdzie do mojej kancelarii klient, który zapłaci mi określoną kwotę, czy sąd wyznaczy mnie obrońcą z urzędu? Porównując obie sprawy, ja je prowadzę w jednakowy sposób. Nie różnicuję.
0: Jeszcze ostatnie pytanie, pani mecenas, bo umawiamy się na następną rundkę. Czy wierzy pani w skuteczną obronę i reprezentowanie właśnie tych młodocianych, że to może zatrzymać ten proces ich degradacji?
1: Tak, wierzę w to. Oczywiście to również należałoby uwzględnić różne instytucje, które można by było zastosować do takich osób, natomiast prawo karne rozstrzyga o życiu konkretnych ludzi, a dlatego też sąd musi dostrzec i rolą też obrońcy jest to, żeby pokazać sądowi, że to faktycznie w tej sprawie istnieje, dostrzec, pokazać kontekst sprawy, pokazać interes pokrzywdzonego, pokazać bezpieczeństwo społeczeństwa, ale również, żeby uwypuklić temu sądowi okoliczności, które dotyczą sprawcy, bo każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, bo tylko wtedy wyrok może być sprawiedliwy, a przecież często na tych salach sądowych, nawet nie często, bo przecież na tych salach sądowych właśnie zapadają decyzje dotyczące wolności takich osób, a często i nawet bym powiedziała życia takich osób.
0: Dziękuję za te słowa. Pani adwokat, doktor Marlena Paszko była gościem Radia Wnet. Dziękuję Szymonowi Christianosowi za realizację i takimi przysłowiami chińskimi i japońskimi zakończę. Jeśli zbłądzisz, nie oskarżaj o to nieba, a jeśli potkniesz się, nie oskarżaj o to ziemi. I takie drugie słowa, gdybym mogła przeżyć życie od nowa, popełniałabym błędów o wiele wcześniej, ale lepiej tych błędów nie popełniać. Dziękuję jeszcze raz i dobrego dnia. Jakub Duszak z wiadomościami. Pani mecenas, wygrania sprawy każdej, czy w obronie, czy... Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję słuchaczom. Do usłyszenia.
0: Po co jest ten miś w Radio Wnet? Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.

0: Dzień dobry, 7.1 w tym wydaniu wiadomości. Sytuacja w Zatoce Perskiej oraz ostateczna deklaracja NATO po szczycie w Ankarze. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną falę nalotów na cele w Iranie. W odpowiedzi Teheran zaatakował cele w Bahrajnie, Kuwejcie i Katarze, co jeszcze bardziej zaostrzyło konflikt w Zatoce Perskiej i podważyło obowiązujące porozumienie o zawieszeniu broni. Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA poinformowało o uderzeniu w około 90 celów wojskowych na terytorium Iranu, w tym stanowiska rakietowe oraz infrastrukturę portową. Waszyngton podkreśla, że celem operacji było dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormus. Według irańskich władz zaatakowane między innymi zostały mosty prowadzące do Meszhedu, gdzie ma zostać pochowany najwyższy przywódca Iranu Ajatollah Ali Khamenei. Kuwejt poinformował o przechwytywaniu nadlatujących dronów i pocisków. Opublikowano ostateczną deklarację szczytu NATO w Ankarze, pod którą podpis złożył m.in. prezydent USA Donald Trump. Jak pisze Czarne Niebo News, dokument w całości redefiniuje priorytety bezpieczeństwa sojuszu. Spośród 6 punktów, jeden poświęcono w pełni Ukrainie, a kolejny bezpośredniemu zagrożeniu ze strony Rosji. Kluczowe postanowienia i bilans finansowy szczytu to są takie, że sojusz potwierdza bezwzględną zasadę kolektywnej obrony. Rosja została jednoznacznie wskazana jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności obszaru euroatlantyckiego. Kraje europejskie oraz Kanada przyjmują na siebie większą odpowiedzialność za obronność sojuszu. Zapowiedziano głęboką modernizację technologiczną oraz nowe zamówienia przemysłowe o wartości ponad 50 miliardów dolarów. Sojusznicy zadeklarowali 70 miliardów euro na pomoc wojskową dla Kijowa w 26 i 27 roku, a z wymaganej kwoty aż 45 miliardów euro pokryje unijny kredyt w ramach pożyczki na wsparcie Ukrainy. Pozostałe 25 miliardów Europa i Kanada będą musiały wygospodarować niezależnie. NATO zadeklarowało, że Iran nigdy nie może wejść w posiadanie broni jądrowej oraz wezwało Teheran do zapewnienia pełnej swobody żeglugi w strategicznej cieśninie Ormus. Niemiecka armia planuje podbój orbity okołoziemskiej. Jak pisze Handelsblatt, powołując się na źródła, Bundeswehr chce wynieść w kosmos co najmniej 1000 satelitów do wykorzystania w celach komunikacyjnych i wywiadowczych, budując w ten sposób jedną z największych konstelacji satelitów na świecie. Byłaby to druga co do wielkości konstelacja po amerykańskim Starlinku. Katastrofa w Pilchowicach. Po spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego przez spółkę Tauron, rzeka Bóbr spłynęła toksycznym szlamem, choć normy zanieczyszczeń przekroczono o gigantyczne 12,5%. Reakcja państwowych instytucji nadeszła dopiero po kilku dniach, czytamy na wnet.fm. Modernizacja zabytkowej zapory wodnej w Pilchowicach miała być rutynowym, bezpiecznym zabiegiem inżynieryjnym. Zamiast tego malownicza dolina Bobru przeżywa właśnie niewyobrażalny dramat. Spuszczenie wody z jeziora przez spółkę Tauron Ekoenergia doprowadziła do uwolnienia setek ton toksycznego, zalegającego od ponad pół wieku mułu dynnego, a więcej na portalu wnet.fm.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, a okresami duże. Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie w pierwszej połowie dnia, a na północnym wschodzie po południu lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni na wschodzie oraz Podhalu około 20 w centrum do 23 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty na południowym wschodzie w porywach do 55 km na godzinę, natomiast w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślańskiego do 65.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Wczoraj pierwszy dzień bez rozgrywanych meczów na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, które zaczęły się 11 czerwca od meczu otwarcia. O Mistrzostwach za chwilę, bowiem w tym momencie trwa mecz polskich siatkarek w rundzie eliminacyjnej Ligi Narodów Kobiet. Gramy w Stanach Zjednoczonych i wygrywaliśmy właśnie drugiego seta. W pierwszym Polska przegrała 20-25, ale w drugim nasze zawodniczki Szwajcarki zwyciężyły właśnie Amerykanki w takim samym rozmiarze. 25 do 20. Trwa teraz przerwa przed setem numer 3. No i mamy naprawdę wielkie nadzieje na zwycięstwo. Świetnie gra Magdalena Stysiak. Mamy punkty po ataku w liczbie 30, a w sumie zdobytych punktów jest remis po 45, tak jak właśnie przedstawiłem wcześniej stan po dwóch setach. Tymczasem dziś półfinały singla Pine na Wimbledonie, 14:30. Karolina Muchowa zagra z Coco Gauff i w drugim półfinale po raz pierwszy spotkają się, w ogóle doszły do półfinału Wimbledonu. Ukrainka Marta Kostiuk zmierzy się z Czeszką Lindą Noskową. Tymczasem sensacja w turnieju panów w ćwierćfinale właśnie Wimbledonu. 114 zawodnik świata, Brytyjczyk Arthur Fury, awansował do półfinału, pokonał Flavio Cobolego bez straty seta. Brytyjczyk, który gra z dziką kartą, w ogóle po raz pierwszy w historii jako Brytyjczyk właśnie wygrywa 6-4, 7-6 w tiebreaku i 6-0 w tym decydującym trzecim secie i w półfinale zmierzy się z Aleksandrem Zwieriewem. I teraz właśnie kilka zdań o Mistrzostwach Świata, bowiem dziś o godzinie 22 w Bostonie pierwszy mecz ćwierćfinału, gdzie Francja zagra z Marokiem. Jutro z kolei Hiszpania, Belgia, ten mecz o 21. I tutaj ciekawostka. Belgijska Federacja Piłkarska zwróciła się do FIFA z wnioskiem o przeniesienie treningu przed meczem z Hiszpanią do obiektu Los Angeles Galaxy, gdyż stan murawy tam, gdzie pierwotnie mieli trenować, Uniwersytetu Loyola, nie spełnia standardów. I o dziwo Światowa Federacja Piłkarska FIFA zgodziła się na to i to bardzo szybko dostali pozwolenie Belgowie na to, by właśnie przed meczem z Hiszpanią trenować na obiektach klubu MLS. Jeszcze jutro, godzina 23, Norwegia, Anglia i z soboty na niedzielę o 3 nad ranem Argentyna gra ze Szwajcarią. Jeszcze w sporcie po godzinie 8, potem 9, chwilę takie resume po meczu Argentyny z Egiptem, bo cały czas ta historia w jakiś sposób trwa już nie na boisku, ale w oświadczeniach, w różnych przepychankach. O tym szerzej właśnie w kolejnych wiadomościach sportowych. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
1: Reklama.
6: To jak? Kto wygra mundial?
7: Nie wiem, a co ty myślisz?
6: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
7: No wszystko fajnie, ale z kim?
6: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
7: Dobra, a kiedy? Kiedy?
4: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17:10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
10: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
8: To była autopromocja.
11: Wołanie o pomoc. Czy kiedykolwiek czułeś się tak, jakby twój duch, tchnienie życia, które włożył w ciebie Bóg, zostało zmiażdżone? Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje serce zostało tak rozdarte, że już nigdy się nie zagoi? Kiedy słyszysz takie słowa, wracasz myślami do okropnego bólu, który odczułeś w swoim życiu. Uświadamiasz sobie, jak kruche są nasze ludzkie emocje. Pomimo wszystkich swoich talentów i umiejętności oraz bez wątpienia osiągnięć. Pamiętam taki czas w moim życiu, kiedy nie miałem nawet siły, aby podnieść głowę i wołać o pomoc. Może też tego doświadczyłeś. Może nawet doświadczasz tego teraz. Mam dziś dla Ciebie dobre wieści. Bardzo dobre wieści. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu.
12: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj w poranku wnet, już za chwilę wnet połączymy się z Nowym Jorkiem, tam Tomasz Grzywaczewski. Potem studio nasze odwiedzi Leszek Kraskowski, opowie o swoich więziennych przygodach, ale nie tylko, bo mam ochotę zadać mu pytanie jedno zasadnicze. Kim jego zdaniem jest Roman Giertych i jaka jest jego rola w polskiej polityce? A to dlatego, że Roman Giertych wczoraj zatwitował, napisał, że Prawu i Sprawiedliwości zależało na rozbiorze Ukrainy i dlatego Jarosław Kaczyński chciał tam wprowadzić wojska na początku wojny, a ten tweet retweetował minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski, wzmacniając w ten sposób jakiś rodzaj takiej rosyjskiej dezinformacji. Dlaczego to zrobił Radosława Sikorskiego, to nie zapytam, bo Radosław Sikorski nie odwiedza studia Radia Wnet. Będziemy rozmawiać oczywiście o tym, co zdarzyło się w Ankarze, będziemy rozmawiać o tym, co zdarzyło się w Iranie. To już za chwilę, ale też tematy ekonomiczne będą gościć w poranku Wnet, bo będzie w studio Andrzej Sadowski. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy zaczynamy pracować dla siebie. Do tej pory, do 9 lipca, pracowaliśmy na rzecz państwa. Wszystkie pieniądze, które zarabialiśmy, trafiały do Skarbu Państwa i mimo to, że aż do 9 lipca te pieniądze trafiają do Skarbu Państwa, to Skarb Państwa można powiedzieć, że jest pusty, bo co w każdej minucie dług Polski wzrasta o mniej więcej 1 100 000 200 000 złotych. W każdej minucie to są miliardy złotych miesięcznie i setki miliardów złotych rocznie. Musimy mieć taką świadomość, że deficyt i zadłużenie Polski jest bardzo duże i poza ekonomistami to zdrowy rozsądek podpowiada, że tego wszystkiego nie da się wytrzymać i to jest staczanie się po jakiejś równi pochyłej. I o tym zadłużeniu będę rozmawiać z panią profesor Elżbietą Chojną-Duch, to po godzinie 8, a na koniec dzisiejszego poranka Andrzej Poczobut będzie gościł w Radiu Wnet, z czego bardzo się cieszę, bo pewno tak jak państwo bardzo cenimy Andrzeja Poczobuta i bardzo podziwiamy jego postawę. I o tej postawie i o polskim patriotyzmie z Andrzejem Poczobutem po godzinie 8.30 rozmawiał będę. A poranek już tak dobrze rozpoczęty zacznie się jeszcze lepiej, bo zacytujemy samego prezydenta Donalda Trumpa i jego odpowiedzi na pytanie o Iran.
1: Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
2: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: Kłamcy, z którymi dalej nie będę rozmawiał. Tak, prezydent Donald Trump między innymi nazwał przywódców Iranu. Tomasz Grzywaczewski trzyma rękę na pulsie zdarzeń międzynarodowych prosto z Nowego Jorku. Powie nam o tym, co działo się dziś w nocy i co dzieje się na linii Waszyngton-Teheran. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, wszystko wskazuje na to, że zerwany został trwający od kilku tygodni rozejm pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W nocy ze środy na czwartek amerykańskie siły zbrojne zaatakowały około 90 irańskich celów wojskowych, obejmujących zarówno systemy obrony powietrznej, magazyny pojazdów rakietowych, również jeden z mostów kolejowych znajdujący się na północy kraju. Z kolei ubiegłej jeszcze nocy doszło do z kolei około 80 nalotów, w tym między innymi na 60 małych łodzi należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, które miały być wykorzystywane do atakowania statków cywilnych przepływających przez cieśninę Ormus. Jednocześnie Iran przeprowadził ataki na amerykańskie bazy znajdujące się między innymi w Bahrajnie. Także mamy eskalację tego konfliktu. Czy to oznacza powrót do takich pełnowymiarowych działań wojennych, jakie obserwowaliśmy w marcu? To chyba był jeszcze za wczesny wniosek, no ale warto zauważyć, że Donald Trump mówił o tym, że Stany Zjednoczone mogą zniszczyć infrastrukturę cywilną irańską, w tym między innymi instalacje służące do odsalania wody. Pojawiła się również taka sugestia, że Amerykanie mogą dokonać desantu lądowego na strategicznie położoną wyspę Hark. To oczywiście jest na razie zabieg retoryczny, ale rzeczywiście no, mamy takie gwałtowne pogorszenie się, relacje już są złe, czy właściwie no, załamywanie się tych relacji. Tutaj też J.D. Vance, wiceprezydent, mówił o czerwonych liniach wyznaczonych przez Stany Zjednoczone, stawiając ultimatum Teheranowi, że jeżeli Iran nie zaprzestanie ataków na statki cywilne, to Stany Zjednoczone będą kontynuowały kampanię nalotów powietrznych. Tutaj wszystko wskazuje na to, że Amerykanie wykorzystują między innymi bardzo ciężkie bomby służące do burzenia obiektów podziemnych. To oczywiście już przekłada się na pewien wzrost cen paliwa na światowych giełdach. Natomiast tak jak mówię, zobaczymy, czy te naloty będą trwały, czy po prostu to jest element negocjacji, bo oczywiście zarówno Amerykanie, jak i Irańczycy traktują po prostu takie działania zbrojne jako narzędzie prowadzenia rozmów.
0: I słyszymy, jaka jest właściwie buńczuczna odpowiedź liderów irańskich. Mówią o tym, czekamy na was na naszej ziemi, żaden żołnierz amerykański nie wróci stąd żywy, odpowiemy z dużą siłą. I ta odpowiedź była, tylko tak na dobrą sprawę, nie można się doczytać w mediach, czy ta odpowiedź była skuteczna, czy te bazy amerykańskie, które zostały zaatakowane, te cele zostały osiągnięte, czy też udało się wszystkie rakiety i wszystkie drony zestrzelić, zneutralizować.
3: Tutaj dodajmy, że chodzi o bazy nie tylko w Bahrajnie, ale również w Kuwejcie. Do ataku wykorzystano zarówno rakiety, jak i drony. Natomiast no, niestety ja nie mam takich informacji, powiedziałbym, wewnętrznych z Centralnego Dowództwa Amerykańskiego, z CENTCOM-u. Także nie jestem w stanie powiedzieć, czy tam doszło do jakichś zniszczeń. Wszystko wskazuje na to, że nie było ofiar, chyba że jutro rano czasu amerykańskiego pojawią się tego typu informacje. Z tych oficjalnych komunikatów wynika, że większość tych środków ataku powietrznego została przechwycona przez systemy antyrakietowe. Także prawdopodobnie nie ma ofiar wśród żołnierzy. Nie wiadomo, czy są jakieś zniszczenia. Jeżeli tak, to raczej nie byłyby one poważne, bo gdyby doszło tutaj do takich spektakularnych uderzeń, to jednak myślę, że ta informacja już pojawiłaby się w pewnego rodzaju przeciekach medialnych.
0: Donald Trump, wracając ze szczytu NATO w Ankarze, powiedział, że czy wojska amerykańskie zostaną wycofane z Europy, to zależy od postawy Europejczyków, między innymi w sprawie wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czy też znowu wrócił do tematu Grenlandii. To był jeden z tematów wiodących, jeśli chodzi o wypowiedzi prezydenta Trumpa.
3: Tak, to mamy takie kolejne, powiedziałbym, trochę trumpizmy, ja chyba tak bym to określił, no bo znowu to jest taka dziwna taktyka negocjacyjna. Najpierw była mowa o tym, że Europa ma przeznaczać odpowiednią część swojego budżetu na zbrojenia. No, większość państw europejskich się rzeczywiście z tego wywiązuje. Zresztą myślę, że pewnego rodzaju sukcesem tego szczytu w Ankarze jest to, że nie doszło do awantury pomiędzy Donaldem Trumpem a europejskimi przywódcami. No, w zasadzie jedyna taka awantura miała miejsce na linii Stany Zjednoczone-Madryt. Tutaj dodajmy, że prezydent Donald Trump wydał polecenie sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi natychmiastowe zerwanie wszelkich relacji handlowych z Madrytem. a to z kolei jest wynikiem tego, no, że Hiszpania rzeczywiście nie chce wydawać tych uzgodnionych na zeszłorocznym szczycie NATO w Hadze 5% PKB na zbrojenia. No a ponadto znowu tutaj wracamy kwestia irańska. Tutaj trzeba przypomnieć, że lewicowy rząd premiera Pedro Sancheza zablokował wojskom Stanów Zjednoczonych możliwość korzystania z baz lotniczych i morskich do prowadzenia operacji wojskowych przeciwko Iranowi. To już wtedy wywołało ogromną złość po stronie Waszyngtonu. A tym razem Donald Trump rzeczywiście postanowił uderzyć pięścią w stół i zerwać relacje handlowe. Zresztą określił też Hiszpanię tak expressis verbis mianem okropnego sojusznika, okropnego partnera w NATO. Także Hiszpanii zdecydowanie tym razem się oberwało. W przypadku innych państw no, rzeczywiście te rozmowy przebiegały w dobrej atmosferze, no ale Donald Trump nie omieszkał w zasadzie już wracając do Stanów Zjednoczonych powrócić do tematu Grenlandii, co oczywiście spotkało się już z reakcją ze strony władz Danii, również autonomicznych władz samej Grenlandii. No i tak mówię, ta powracająca kwestia Iranu, rzeczywiście ten temat przewija się tutaj w komentarzach na amerykańskiej stronie Atlantyku, że rzeczywiście Stany Zjednoczone, czy administracja prezydenta Donalda Trumpa potraktowała kwestię irańską jako pewnego rodzaju sprawdzian tego, czy rzeczywiście Europa jest takim aktywnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych. No i z punktu widzenia Donalda Trumpa bilans tych wydarzeń był negatywny. No tutaj Hiszpania jest takim wyjątkowym przykładem, ale również inne państwa zostały ocenione jako no, tacy niepewni sojusznicy, choć oczywiście no, pamiętajmy, no przecież to nie jest tak, że państwa europejskie w ramach NATO miały obowiązek włączyć się w konflikt z Iranem, to absolutnie nie było artykułu 5, prawda? No ale tak, tak na to patrzy amerykańska administracja.
0: A ja bardzo lubię te pojęcia, których nie rozumiem, a nie rozumiem pojęcia NATO 3.0, bo teraz budujemy NATO 3.0, czy może wiesz, na czym to NATO 3.0 ma polegać?
3: Ja chyba przyznam szczerze, tutaj bardzo mi przykro, że nie będę w stanie jakoś pomóc tego wytłumaczyć. Ja myślę, że to jest taka nowomowa. Teraz to wszystko jest albo 2-0, albo 3-0, albo 5-0.
0: No to są takie różne taki będzie taki wynik meczu. Może będzie taki wynik meczu dzisiaj Francja-Maroko. 3-0 albo 4-0. Twoje przewidywanie jest jakie? Czy w ogóle
3: moje przewidywanie jest... Tak, ja będę oglądał. Moje przewidywanie jest takie, że dojdzie do zamieszek w Paryżu. Tego jestem absolutnie pewny. Tutaj mógłbym nawet jakieś pieniądze na to postawić, że coś w Paryżu zapłonie. Zresztą zdaje mi się, że Francja już wprowadza podwyższony stopień gotowości, jeżeli chodzi o swoje służby. No, chyba, że to będzie wynik teraz, że mnie skłamał, chyba, że to będzie wersja na to 4-1, czyli jak wynik meczu pomiędzy Belgią a Stanami Zjednoczonymi, który, jak wiemy, wzbudził wiele kontrowersji z uwagi na zawieszenie czerwonej kartki dla amerykańskiego napastnika, ale nawet to nie uratowało reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Ja ten mecz oglądałem w jednym z barów, tutaj w takim miasteczku Hoboken, po drugiej stronie Manhattanu, obserwując no, oczywiście zrozpaczone reakcje amerykańskich kibiców, co złośliwsi zadawali pytania, czy w takim razie teraz Stany Zjednoczone zdecydują się jednak, nie będziemy dokonywali inwazji nie na Grenlandię, tylko może na Belgię w ramach działań odwetowych. Za ten mecz, który rzeczywiście skończył się dla drużyny amerykańskiej po prostu blamażem.
0: A może Donald Trump skorzysta z nowej wiedzy, bo teraz już wie, do czego służy czerwona kartka, to jakby miał takie czerwone kartki na biurku w gabinecie owalnym, to by było łatwiej, nie trzeba było mówić, tylko pokazywać kartki i wtedy wszystko byłoby jasne.
3: Pedro Sanchez, czyli premier Hiszpanii, na pewno tę czerwoną kartkę już teraz dostał. Kto będzie kolejny, o tym się dopiero przekonamy. Natomiast tak już mówiąc zupełnie poważnie i tak podsumowując pewnego rodzaju ten szczyt NATO w Ankarze, to jednak ja bym oceniał go pozytywnie. To nie był szczyt przełomowy, zresztą on chyba nie miał takiego wymiaru szczytu przełomowego. Natomiast udało się zachować pewnego rodzaju spójność sojuszu, no w tych niespokojnych czasach, po tych perturbacjach, które obserwowaliśmy.
0: Ale jedna rzecz mnie zdziwiła, być może tego nie zauważyłem, nie było słowa w tym komunikacie na temat Chin. Rosja była zdefiniowana jako przeciwnik, ten główny wróg, natomiast o Chinach nie było chyba prawie nic, albo tego nie wiem. Nie
3: wiem. Nic nie było. To jest, i tylko mówię, że to nie był szczyt przełomowy. To był taki szczyt, którego celem było nie doprowadzenie do głębszego konfliktu, ponieważ na tym szczycie właściwie nie poruszano kwestii strategicznych. Takie ja odniosłem wrażenie. Tutaj właśnie nie było mowy o tym, jak będzie kształtowała się globalny porządek w najbliższych latach, jakie powinny być takie strategiczne, długofalowe cele działania sojuszu. No tutaj oczywiście wróciliśmy do Rosji. Mieliśmy tę wypowiedź prezydenta Trumpa na temat tego, że udzieli licencji Ukrainie na konstruowanie na własnym terytorium systemów Patriot. Ja nie wiem, czy chodzi o wyrzutnie, czy chodzi o pociski, czy chodzi o radary, bo to nie zostało sprecyzowane. Ja w ogóle bym tak trochę studiował emocje związane z tymi słowami Donalda Trumpa, bo no, od takich deklaracji do faktycznego rozpoczęcia produkcji to mogą upłynąć nie miesiące, ale być może lata. Jeżeli chodzi o najnowsze pociski do Patriotów typu PAK-3, to dzisiaj poza Stanami Zjednoczonymi one są produkowane tylko i wyłącznie w Japonii. Zresztą zdaje się, że sam producent Patriotów nie został poinformowany o tym, o tej decyzji amerykańskiego prezydenta. Także ja też nie wiem, czy to nie jest raczej pewien element na takich nacisku ze strony Trumpa, tym razem na Kreml i próby jakiegoś takiego uspokajania Kijowa. Więc ja mówię, po owocach ich poznamy, tutaj zachowam się jak niewierny Tomasz, dopóki nie zobaczę i nie dotknę, to nie uwierzę, więc na razie jestem ostrożny co do tej produkcji Patriotów na Ukrainie, ale to i tak nie była kwestia o znaczeniu strategicznym. Także ten szczyt, jak mówię, ten szczyt miał łagodzić nastroje, próbować wprowadzić pewnego rodzaju więcej spokoju w ten rozedrgane natowskie środowisko, a nie podejmować jakieś strategiczne decyzje. I tutaj tej dyskusji na pewno zabrakło. Ona po prostu była nieobecna. To raczej było gaszenie pożarów niż długofalowe planowanie tego, jakie ma być miejsce sojuszu w tym nowym globalnym porządku.
0: A pożary w czasie szczytu NATO w Ankarze zapłonęły, bo rozpoczęła się kolejna faza wojny irańsko-amerykańskiej jeszcze bez uczestnictwa Izraela, bo jeszcze Izrael nie powiedział. Nie wystartowały rakiety, ani nie wystartowały samoloty.
3: Tutaj z kolei myślę, że Donald Trump pokazał swego czasu czerwoną kartkę izraelskiemu premierowi Netanyahu i przywołał go do porządku, trochę go tak zdyscyplinował, bo pamiętajmy przecież, że Izrael na początku zamierzał się nie stosować do tego rozejmu i prowadzić swoją kampanię, no po prostu inwazję na południowy Liban. Trump tak chyba musiał go trochę obsztorcować w kilku rozmowach i teraz Benjamin Netanyahu się nie wychyla, choć zobaczymy, trudno powiedzieć. Tutaj mamy w Stanach Zjednoczonych jest 1:30, w Polsce, w Europie już 7:30. Jeszcze coś może się wydarzyć, być może Bibi postanowi wykorzystać tę okazję i ponownie uderzyć na Hezbollah.
0: A w Izraelu jest godzina 8:31, podobnie jak w Libanie. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Trochę Ci zazdroszczę, że teraz idziesz spać. Masz piękne sny, czy raczej horrory?
3: Po takiej rozmowie i po spotkaniu tutaj na antenie.
0: Horrory, rozumiem.
3: To tylko i wyłącznie horrory, choć mam nadzieję, że przypłynie do mnie również żółta łódź podwodna.
0: Wszystkiego dobrego, dobrych snów. 7:31 w Warszawie, któraś tam godzina w Nowym Jorku. Wszystkiego dobrego, dobrych snów. Ale życzę Tomkowi, a nie państwu, bo my teraz posłuchamy jeszcze jednej wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, który spotkał się z prezydentem Ukrainy i prezydent Ukrainy musiał wysłuchać takich oto słów.
4: I was with a group in Poland and you have a lot of people in Poland, and which is a terrific country with a really great president. I happen to endorse him. And he's doing a very good job. And they were saying they love Poland, but they really want to go back. You know, you're going to get a lot of people back when this is over.
0: I tak Donald Trump jednak ma sentyment do Polski i też szacunek dla prezydenta Karola Nawrockiego, z którym chyba takiego bezpośredniego spotkania tym razem w Ankarze nie było, przynajmniej takiego, gdzie byśmy widzieli prezydenta Donalda Trumpa i prezydenta Karola Nawrockiego w jednym pomieszczeniu z dwoma fotelami i dwoma flagami, które za prezydentami stoją. Ukraina zresztą podpisała dosyć dużo kontraktów w czasie tego szczytu w Ankarze. Prezydent Zełenski był bardzo aktywny. Chyba z Danią podpisał umowę na temat produkcji dronów. To jest 9. kraj, z którym Ukraina podpisała taką umowę, ale też prezydent Zełenski na pewno zna treść rezolucji Parlamentu Europejskiego, w którym stwierdzono, że jednak UPA była organizacją zbrodniczą. To jest bardzo, bardzo istotne z polskiego punktu widzenia, że ten spór był i wybrzmiał w Parlamencie Europejskim. A teraz informacja nie z pierwszych stron gazet, ale informacja, o której mówił chyba już wielokrotnie Tomasz Wybranowski na antenie Radia Wnet, mówił o nowej płycie Rolling Stonesów. Łącznie Rolling Stonesi mają 243 lata. Wydali nową płytę i z tej płyty posłuchamy teraz jednej z piosenek.

0: Reklama.
1: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
0: Po reklamie. Radio.

0: Jest godzina 7:40, już tak można powiedzieć, z wyprzedzeniem, bo na zegarku jest 7:39. Andrzej Sadowski, prezes, założyciel.
1: Nawet prezydent Centrum Smitha.
0: Nawet pierwszego instytutu niezależnego, badawczego, który ma trzymać rękę na pulsie polskiej gospodarki. A ten puls z jednej strony wskazuje na siłę gospodarki, a z drugiej strony na wielką słabość związaną z zadłużeniem. Dobrze, za dużo mówię dzisiaj.
1: Ale to dwie różne rzeczy. Nie mieszajmy, jak to było w jednym z filmów Barei, dwóch porządków walutowych. To nie gospodarka generuje tak wysokie zadłużenie, tylko decyzje kolejne rządów i to są decyzje tak zwane polityczne. A gospodarkę jak może, i to jest zasługa wyłącznie przedsiębiorców, no ciągle mimo tych różnych przeciwieństw, które są w Polsce i gorszych rozwiązań niż w innych państwach europejskich, no mają niezwykle przyzwoite wyniki.
0: Ale gdybyśmy mieli stawiać na siłę, to siła rządu jest tak duża, że w którymś momencie uda się zadusić gospodarkę, bo robimy to coraz skuteczniej.
1: Polska jest dzisiaj najmniej pod względem wolności gospodarczej państwem w Unii Europejskiej, która i tak jest sama w sobie przeregulowana. Czyli nawet w tej Unii Europejskiej przeregulowanej Polska według Instytutu Frasera i też Centrum Adama Smitha, bo jesteśmy współudziałowcem tego przedsięwzięcia międzynarodowego, jakim jest badanie wolności gospodarczej, no dzisiaj niestety pod względem właśnie poziomu wolności gospodarczej mamy jej w Unii Europejskiej najmniej.
0: No to myślę, że fundacja powinna przyznawać ordery politykom, którzy tak skutecznie regulują polską gospodarkę, no bo to jest ich zasługa, to jest ich praca, znaczy wykonują bardzo dobrze swoją pracę, po to są w Sejmie, żeby regulować. No Sejm, Senat jest od regulacji, a nie od deregulacji.
1: Jest przede wszystkim, jak Lord Acton kiedyś zauważył, władza, która nie służy wolności, no jest tyranią, staje się. Stąd dzisiaj mamy sytuację, w której te nadzwyczajne regulacje nie występujące w innych państwach Unii Europejskiej, podkreślam, bo to nie można przerzucić odpowiedzialności na tak zwaną Brukselę i Komisję Europejską, powodują, że już 2 lata temu Polska pod względem wskaźnika korupcyjnego znalazła się

0: zainteresowani są inne treści spraw i jak te nasze może treści się propagują w internecie.
1: Zacznij mówić o sporcie.
0: Źle odczytana jakby mowa ciała.
1: No dobrze, do zasadniczego tematu naszej rozmowy przechodzimy, bo dzisiaj jest Dzień Wielkiej Radości. Od 9 lipca zaczynamy pracować dla siebie. Do tej pory dzielnie pracowaliśmy na rzecz państwa, składając się na jego budżet. Tak jest właśnie, to jest ten dzień?
0: Dzień Wolności Podatkowej to jest takie umowne i symboliczne święto, w którym w ciągu roku zaczynamy symbolicznie pracować na siebie, bo gdybyśmy w pierwszej części roku skoncentrowali wszystkie obciążenia, podatki, składki i inne opłaty przymusowe, które płacimy, to ten moment, w którym przestajemy je płacić, jest takim symbolicznym dniem wolności podatkowej. I to święto, w cudzysłowie święto.
1: Tak, jest smutne święto, bo to 9 lipca.
0: Dzień Wolności Podatkowej Centrum imienia Adama Smitha wprowadziło do Polski w 1994 roku za sprawą inicjatora nieżyjącego już Krzysztofa Dzierżawskiego. I wtedy Dzień Wolności Podatkowej w 1994 roku obchodziliśmy 1 lipca. Później ono się trochę przesuwało w kierunku 4 lipca i zaczęło spadać, ale w roku 2023, czyli 3 lata temu, było 21 czerwca. Rok później, 24 roku, było już 28 czerwca. W 2025 było 4 lipca, czyli najpóźniej jak do tej pory historycznie i wstecznie też była taka data, a teraz jest 9 lipca. Jest to najpóźniej w ciągu 33 edycji Dnia Wolności Podatkowej w Polsce.
1: Ale też można zobaczyć od tego 23 w przyspieszonym tempie to rośnie.
0: Tak. Wcześniej były sytuacje, w której ten dzień się był wcześniej, a nie później. Natomiast ostatnie rządy, mówię to w liczbie mnogiej, no przyjęły taką metodę alagreską, czyli powiększania zadłużenia, ale bez zauważalnych korzyści dla obywatela, bo to też wychodzi z badań, które prowadzimy przy okazji Dnia Wolności Podatkowej, jak Polacy postrzegają podatki i 84% obywateli uważa, że zapłacone podatki dostaje nic albo bardzo niewiele, a tylko 16% polskich obywateli jest zadowolonych z poziomu usług publicznych w stosunku do podatków, które płacą.
1: No dobrze, a jest gdzieś psychologiczna granica wytrzymałości społecznej?
0: Są różne analizy dotyczące momentu, kiedy właśnie kolejne podatki powodują rebelię, rewolucję czy inne tego typu wzburzenia społeczne. No pamiętajmy, że obchodzona w tym roku 250-lecie Deklaracji Niepodległości USA. No USA wzięły się z tak zwanej rewolty podatkowej, czyli bostońskiej herbatki, kiedy to obywatele właśnie kolonii angielskiej zbuntowali się w wyniku kolejnej tam fali nakładania podatków.
1: To prawda, bo oni sobie zdawali z tego sprawę, a my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że do 9 lipca pracujemy na rzecz państwa, dlatego że państwo robi to sprytnie. To znaczy zostawia nam tyle, żebyśmy mieli i na herbatę, i na energetykę, i ewentualnie na jakiś drobny luksus w postaci kawy z mlekiem.
0: Niekoniecznie, bo jak nie widzę tu jednego z tytułów gazet, która ostatnio publikuje, nie, to jeszcze nie ta gazeta. W każdym razie akurat tam są wyznania przedstawicieli klasy średniej, która okazuje się, że w wyniku tych wszystkich jednak efektywnych podwyżek różnych podatków w Polsce, no ma coraz gorzej, bo już nie jest w stanie tak często spędzać wakacji za granicą, a nawet co gorsza, nie stać ich na te wakacje za granicą, a w jednym z tytułów, że ser parmezan zastępuje tartym serem zwykłym polskim.
1: Ojej, to no, bardzo, bardzo smutne.
0: To jest już,
1: naprawdę,
0: ale
1: to jest obrazą, na granicy rewolucji.
0: To jest na granicy rewolucji, tylko zwrócę uwagę, że te 16% zadowolonych z jakości usług publicznych w stosunku do podatków, to jest mniej niż dzisiaj elektorat partii rządzącej.

0: popyt. Nie mówiąc o tym, że to też jest mniej niż elektorat partii opozycyjnej, czyli ta grupa społeczeństwa, która jest usatysfakcjonowana z tego stanu rzeczy, jest naprawdę grupą skrajnie mniejszościową.
1: Ale jak to się dzieje, że coraz większe podatki płacimy, coraz większy jest PKB, coraz większy wzrost gospodarczy, niby jesteśmy bogatsi, a państwo...
0: Nie jesteśmy bogatsi, ale kto takie rzeczy opowiada, że jesteśmy bogatsi?
1: Weźmy
0: raport OECD, bodajże z zeszłego roku, który porównuje obywateli polskich do innych obywateli państw OECD, mówimy o skumulowanym bogactwie. Nie o dochodach nominalnych przeliczanych, gdzie mamy już, wyprzedzamy tam Grecję, Hiszpanię w nominalnych dochodach, ale mówimy o skumulowanym bogactwie przez ostatnie pokolenia. I niestety tu się okazuje, że nasze społeczeństwo jest na szarym końcu państw OECD pod względem skumulowanego bogactwa.
1: Ale jesteśmy wśród 21 najbogatszych państw, jesteśmy w grupie najbogatszych państw. Dobrze, ale... ja nie będę, bo to trochę tak żartobliwie mówię o tym bogactwie polskim, bo rzeczywiście jesteśmy na tyle bogaci, żeby najwięcej płacić za energię elektryczną.
0: W tej samej Unii Europejskiej, przy tym samym szkodliwym Zielonym Ładzie, nagle w Polsce cena energii elektrycznej jest najwyższa w Europie, a w Polsce się płaci w zależności od momentu badania, albo jesteśmy na pierwszym miejscu najwyższej ceny energii, albo na drugim. No. To powoduje, że mamy dla siebie krótszy dzień wolności podatkowej. To znaczy pracujemy na siebie 175 dni, a nie jak kiedyś było, że pracowaliśmy 190. A teraz 190 dni pracujemy dla rządu, a dopiero 175 dni pracujemy dla siebie.
1: No dobrze.
0: Taka jest proporcja.
1: Rozmowa na temat zadłużenia Polski przed nami, bo pani profesor Elżbieta Chojna-Duch będzie gościem po godzinie 8:10, ale jaka jest odpowiedź na pytanie? Coraz większe podatki płacimy i coraz bardziej zadłużone jest państwo. Jaka tu jest relacja? Skąd ale to się wzięło?
0: No, wzięło się z określonych decyzji politycznych. Mamy sytuację, w której, jak widać, nastąpił radykalny wzrost finansowania tak zwanej publicznej służby zdrowia, natomiast z oficjalnych przecież publicznych badań rządowych, to się w niewielkim tylko procentowym zakresie przełożyło na tak zwane krótsze kolejki, które obiecuje każda partia, czy dostęp do specjalisty. Czyli nawet wzrost tych naszego opodatkowania, przecież radykalnie wzrost za poprzedniego rządu podatku, jakim jest tak zwana składka zdrowotna, która jest czystym podatkiem od zdrowia, nie powoduje, że mamy polepszenie jakości usług publicznych. Poza tym najważniejsze jest, tak jak patrzymy w innych państwach, co zapłacone pieniądze obywatele otrzymują w ramach tych usług publicznych. U nas, tak jak właśnie mówiłem, 84% uważa, że nie otrzymuje nic albo niewiele. Czyli to jest też kwestia ekwiwalentności tych podatków. W Polsce obywatele uważają, że płacą nieekwiwalentne podatki do tego, co otrzymują. Poza tym tam z tych badań też wynika, że Polacy są gotowi na to, 55% tak się wyraziło, na redukcję programów socjalnych, w tym społecznych jak 800+, ale też 81% obywateli chce odebrania dotacji partiom politycznym, bo jak widać nie czują się, aby partie polityczne wymagały po pierwsze finansowania z naszych podatków i za to, co robią, a jak widać sytuacja wcale się nie poprawia w ostatnich latach w Polsce na tyle, żeby jeszcze finansować je przez budżet państwa.
1: No dobrze, a jak liczymy to, ten moment wolności podatkowej, czyli wolności gospodarczej, czyli jak...
0: Wolności podatkowej, bo wolność gospodarcza dobrze. To liczymy z Instytutem Frasera z Kanady. To jest jeszcze inna miara tego, co się dzieje.
1: Wolność podatkową. Czy dodajemy VAT do tego,
0: Wszystkie możliwe wydatki, bo przecież te wydatki trzeba sfinansować. Rząd nie ma własnych pieniędzy, ma tylko te, które w tej czy innej postaci odbierze obywatelom. I to jest udział wydatków publicznych, sektora publicznego, czyli i rządu, i samorządów, i różnych agend rządowych w PKB. I jakby ten udział powoduje, że Dzień Wolności Podatkowej przypada właśnie albo wcześniej, albo później.
1: Ja to nie zrozumiałem.
0: No to bardzo prosto. No przecież mamy jakiś poziom, wypracowujemy PKB.
1: No tak, ale jak liczymy, że to jest, wyszkodzi ten dziewiąty...
0: No bo na przykład jeżeli przez finanse publiczne dzisiaj przepływa 51,8% naszego PKB, tyle jest oficjalnie na kwiecień tego roku podana wartość, to z tego wynika, że właśnie zaczynamy pracować na siebie dopiero w 190 dniu, bo tyle jest wydatków publicznych.
1: No tak, ale jeszcze do...
0: I tam są wszystkie VAT-y, CIT-y, PIT-y, akcyzę, opłaty reprodrograficzne i wiele innych rzeczy. Wszystko, co ma charakter przymusowy, nawet gdybyśmy to nazwali składką, jest formą opodatkowania.
1: No tak, ale jeszcze są dywidendy od spółek Skarbu Państwa, jeszcze są jakieś dochody własne.
0: Wszystko to jest, się mieści w tych wydatkach publicznych, także liczymy od strony wydatkowej.
1: No dobrze, ale wiemy, że to jest taka kula, która się nie zatrzymuje. Ani we Francji, ani Włosi, ani Amerykanie.
0: Ale w Polsce były jakby zwroty z tej... To nie jest droga jednokierunkowa. No, w poprzednich latach jednak ten Dzień Wolności i przypadał na początku czerwca, a dzisiaj przypada na początku lipca, czyli jest jednak zmiana na niekorzyść. Można to odwrócić. To nie jest droga na zderzenie, kiedy będziemy pracować już nie ponad pół roku, tylko kolejne 7 miesięcy albo więcej.
1: Ale jak to odwrócić, skoro co minuta dług Polski rośnie o ponad 1 000 000 złotych? To jak to odwrócić? Nasza rozmowa to jest 10 milionów.
0: Można, bo jeżeli w innych państwach można było obniżać podatki, dzisiaj Szwecja wcale nie jest przykładem najwyższego opodatkowania, bo wszyscy jeszcze żyją przekonaniem z lat czy z dekad minionych, tylko jest to państwo, które dokonało w ostatnich latach dosyć istotnych redukcji opodatkowania i obniżki w ogóle podatków, a nawet w niektórych obszarach stało się rajem podatkowym, gdzie firmy przenoszą się nawet z Polski, przerejestrowują do Szwecji. Także można, a jeżeli nie, to mamy wariant grecki, bo przecież obecność w Unii Europejskiej, a nawet w strefie euro, nie chroni przed bankructwem.
1: No właśnie. Panie prezydencie, no właśnie.
0: Ale to przecież, jeżeli coraz częściej wypełniamy znamiona tego, co się działo w Grecji przed rokiem 2009, to dlaczego nie miałoby się wariant grecki stać w Polsce, jeżeli zadłużenie będzie rosło w takim tempie, a jeszcze nie prowadzimy żadnego konfliktu zbrojnego? Jak porównujemy te wydatki, mimo że część idzie na wojsko, to wskazuje, jakbyśmy prowadzili nie wiadomo jakie konflikty wojenne. No, a nie prowadzimy. To wszystko jest dla obywatela niezrozumiałe, co też zresztą z tych naszych badań wynika. I to się nie przekłada na wyższe wydatki dzisiaj publiczne, na poprawienie zauważalne poziomu życia obywateli. Wręcz przeciwnie, obywatele w różnych innych badaniach odczuwają, że mają coraz mniej za te same pieniądze, coraz mniej mogą sobie pozwolić.
1: No dobrze, fundacja robi raporty, Fundacja imienia Adama Smitha robi raporty, bada, robi konferencje, spotkania i tak dalej. Jakie są efekty tego?
0: No przede wszystkim w roku 2004 zebraliśmy 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy zmieniającej ten system podatkowy. Przecież nikt nie nakazuje polskim rządom w Unii Europejskiej posiadanie najgorszego systemu podatkowego.
1: To nawet mamy najgorszy?
0: Tak, w ramach państw OECD mamy jeden z najgorszych na podium zawsze, od tyłu oczywiście, system podatkowy, który zresztą obywatele oceniają jako niesprawiedliwy, niemoralny, skomplikowany, niezrozumiały dla obywatela.
1: No. To prawda, jest jeden z przedsiębiorców, mówi, należy wprowadzić podatek obrotowy dla przedsiębiorstw i można w prosty sposób... znormalizować sytuację budżetu.
0: Znaczy wyrównać przede wszystkim konkurencję między polskimi firmami a międzynarodowymi korporacjami, bo przecież nawet polski tak zwany ład miał to do siebie, jak się czyta ten dokument do końca, to tam akurat ustawiono i zostawiono uprzywilejowanie podatkowe dla międzynarodowych koncernów, a wprowadzono jeszcze większą dyskryminację podatkową polskich firm. I to jest dokument, który się nazywał Polski Ład.
1: I co z tym rządem zrobić?
0: No bo... Zmienić. No, ale co? Każdy ale rząd...
1: No ale nie, to ale są jeżeli rząd... ci sami ludzie.
0: Nie, no, jeżeli rząd obecny chce wygrać wybory, a zawsze każdy rząd chce, to przecież poprzedni rząd przegrał nie przez kobiety protestujące na ulicach w czarnych marszach, tylko przegrał przez mikro i małych przedsiębiorców w Polsce, którzy zostali skrzywdzeni Polskim Ładem i zostali dociążeni podatkowo. Stąd to jest bardzo duża grupa wyborców, których nie uwzględniono w kalkulacjach wyborczych, bo to oni zmienili wynik wyborów. I obecny rząd, jeżeli będzie utrzymywał kurs na zwiększanie opodatkowania i dociskanie śruby podatkowej, to w jaki sposób nasi obywatele mają być za to wdzięczni?
1: No właśnie, na zakończenie w takim razie już pozostaje nam tylko pytanie na temat Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kto będzie mistrzem świata?
0: Nie mam bladego pojęcia.
1: A nie blade pojęcie? Jakieś inne pojęcie? Kolorowe pojęcie albo czerwone pojęcie, zielone pojęcie? Są... Bladego można nie mieć.
0: I innych kolorów pojęcia też nie mam.
1: Bo nie interesuje się futbolem?
0: Są inne pasjonujące rzeczy, jak ale chociażby literatura szwedzka, że nie trzeba się zajmować futbolem.
1: Norweska jest...
0: Jeszcze bardziej pasjonująca. No, skandynawska literatura jest nieprawdopodobna.
1: No dobrze, ale angielskie przysłowie i brak zainteresowania futbolem znaczy niezrozumienie Wielkiej Brytanii, która była kolebką kapitalizmu. No nie, jak to pogodzić?
0: Nie była kolebką kapitalizmu, ale to nie będziemy już o tych mitach rozmawiać.
1: A co było kolebką?
0: O, to jeszcze wcześniej. I były różne.
1: Wenecja była kolebką.
0: Nie, no jeszcze wcześniej, także, ale to już
1: co, w Bizancjum
0: na inną okoliczność możemy porozmawiać.
1: Przyrody, która jest w naszym studiu obecna, nie zdziwiła pana prezydenta?
0: Tak się właśnie zastanawiałem, czy to nie jest element propagowania Zielonego Ładu, że jest tak zielono i to nie jest plastik, tylko żywe rośliny.
1: O Zielonym Ładzie jest duży artykuł w dzisiejszej Rzeczpospolitej, tylko go muszę znaleźć. Dezinformacja klimatyczna na świecie ma się dobrze i tak jak Rosja w swoich działaniach atakuje politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a także Zielony Ład. Więc jeżeli...
0: No i dzięki temu Zielonemu Ładowi, jak to widać, Unia Europejska jest w tym samym miejscu, co w roku 2007, kiedy porównywalne PKB USA i Unii Europejskiej było mniej więcej zbliżało się do poziomu 15 bilionów dolarów i dzisiaj USA ma 23 biliony dolarów w PKB, a Unia Europejska ma tam niewiele powyżej 15, czy w okolicach 16 się zbliża. Czyli ten, kto niestety stoi w miejscu, ten się cofa i Unia Europejska od roku 2007 jest w stagnacji.
1: To prawda. A teraz zdradzę panu tajemnicę, mianowicie Jakub Duszak, który za chwilę usiądzie na tym miejscu, na którym pan siedzi, bardzo dobrze się czuje wśród kwiatów. Lubi kwiaty i kulturę. Stworzył kanał Wnet Kultura na YouTubie, ale lubi też, każdy, kto lubi kulturę, lubi też palmy. Czy to jest prawdziwe zdanie, czy nie?
0: Zapewne część lubi też palmy, lubiąc kulturę. Także. Ale niektórym odbija też palma od nadmiaru kultury.
1: To też prawda. Andrzej Sadowski, prezydent Fundacji Adama Smitha, był gościem poranka Wnet. Na zegarze godzina 8. Jakub Duszak w blokach startowych.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego.

0: Dzień dobry, 8.1. Jakub Duszak. Zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Szczyt NATO w Ankarze nie był szczytem przełomowym. Jego celem, jak się zdaje, była próba nie doprowadzenia do głębszych wewnętrznych konfliktów i pod tym względem się udał, analizował w poranku wnet redaktor Tomasz Grzywaczewski.
2: Właściwie nie poruszono kwestii strategicznej. Nie było mowy o tym, jak będzie kształtowała się globalny porządek w najbliższych latach, jakie powinny być takie strategiczne, długofalowe cele działania sojuszu. Tutaj oczywiście wróciliśmy do Rosji. Mieliśmy tę wypowiedź prezydenta Trumpa, że udzieli licencji Ukrainie na konstruowanie na własnym terytorium systemów Patriot. Ja nie wiem, czy chodzi o wyrzutnie, czy chodzi o pociski, czy chodzi o radary, bo to nie zostało sprecyzowane. No od takich deklaracji do faktycznego rozpoczęcia produkcji to mogą upłynąć nie miesiące, ale być może lata.
0: Najnowsze pociski do Patriotów, czyli PAK-3, produkowane są oprócz terytorium USA, tylko w Japonii. Zresztą sam producent Patriotów nie został o tym poinformowany. Szczyt był raczej gaszeniem pożarów niż długofalowym planowaniem miejsca sojuszu w nowym światowym porządku. Kluczowe postanowienia szczytu to sojusz potwierdza bezwzględną zasadę kolektywnej obrony. Rosja została jednoznacznie wskazana jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności obszaru euroatlantyckiego. Kraje europejskie oraz Kanada przyjmują na siebie większą odpowiedzialność za obronność sojuszu. Zapowiedziano głęboką modernizację technologiczną oraz nowe zamówienia przemysłowe o wartości ponad 50 miliardów dolarów. Sojusznicy zadeklarowali 70 miliardów euro na pomoc wojskową dla Kijowa. Z wymaganej kwoty aż 45 miliardów pokryje unijny kredyt w ramach pożyczki na wsparcie Ukrainy. Pozostałe 25 miliardów euro Europa i Kanada będą musiały wygospodarować niezależnie. NATO zadeklarowało, że Iran nigdy nie może wejść w posiadanie broni jądrowej oraz wezwało Teheran do zapewnienia pełnej swobody żeglugi w cieśninie Ormuz. Nie poruszono jednak kwestii chińskiej. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną falę nalotów na cele w Iranie. W odpowiedzi Teheran zaatakował cele w Bahrajnie, Kuwejcie i w Katarze, co jeszcze bardziej zaostrzyło konflikt w Zatoce Perskiej i podważyło obowiązujące porozumienie o zawieszeniu broni. Mamy eskalację konfliktu, mówił w poranku wnet korespondent w Nowym Jorku Tomasz Grzywaczewski.
2: Donald Trump mówił o tym, że Stany Zjednoczone mogą zniszczyć infrastrukturę cywilną irańską, w tym m.in. instalacje służące do odsalania wody. Pojawiła się również taka sugestia, że Amerykanie mogą dokonać desantu lądowego na strategicznie położoną wyspę Hark. To oczywiście jest na razie zabieg retoryczny, ale rzeczywiście mamy takie gwałtowne załamywanie się tych relacji.
0: J.D. Vance mówił o tym, że jeśli Iran nie zaprzestanie ataków na okręty w cieśninie Ormuz, to USA będą kontynuować naloty. Cała ta sytuacja może być częścią negocjacji, mówił z Nowego Jorku Tomasz Grzywaczewski. Niemiecka armia planuje podbój orbity okołoziemskiej. Jak pisze Handelsblatt, powołując się na źródła, Bundeswehr chce wynieść w kosmos co najmniej 1000 satelitów do wykorzystania w celach komunikacyjnych i wywiadowczych, budując w ten sposób drugą co do wielkości po amerykańskim Starlinku konstelację satelitów na świecie. Katastrofa w Pilchowicach. Po spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego przez spółkę Tauron rzeka Bóbr spłynęła toksycznym szlamem, choć normy zanieczyszczeń przekroczono o gigantyczne 12,5%. Reakcja państwowych instytucji nadeszła dopiero po kilku dniach, czytamy na portalu wnet.fm. Modernizacja zabytkowej zapory wodnej w Pilchowicach miała być rutynowym, bezpiecznym zabiegiem inżynieryjnym. Zamiast tego malownicza Dolina Bobru przeżywa właśnie niewyobrażalny dramat. Spuszczenie wody z jeziora przez spółkę Tauron Ekoenergia doprowadziła do uwolnienia setek ton toksycznego zalegającego od ponad pół wieku mułu dennego. Więcej na wnet.fm.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże, miejscami szczególnie na wschodzie przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie w pierwszej połowie dnia, a na północnym wschodzie po południu lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 14 stopni na wschodzie oraz na Podhalu około 20 w centrum do 23 na zachodzie, a jeżeli chodzi o wiatr, to będzie on umiarkowany, choć porywisty, na południowym wschodzie w porywach do 55 km na godzinę, a w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślańskiego do 65.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Trwa mecz w Lidze Narodów Kobiet w siatkówce. Runda eliminacyjna. Stany Zjednoczone, Polska i po czterech setach jest remis 2-2. Kiedy przed godziną rozstawialiśmy się, był remis 1-1. Wygraliśmy trzeciego seta, nasze zawodniczki 25-23, ale ten czwarty set dla Amerykanek 25-18, więc czeka nas tiebreak, ale naprawdę w dobrej formie Damaskę, w dobrej formie Magdalena Stysiak i wierzymy, że Polki po prostu wygrają ten bardzo zacięty, emocjonujący mecz. Wynik oczywiście w sporcie po godzinie 9:00. Tymczasem wczoraj pierwszy dzień bez meczu na piłkarskich mistrzostwach świata od 11 czerwca. Natomiast dzisiaj o godzinie 22:00 w Bostonie Francja zagra z Marokiem w pierwszym meczu ćwierćfinału. No i informacja z obozu reprezentacji Maroka. Bardzo zła, jeśli chodzi o tę reprezentację. Ismael Saibari nie zagra z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Zawodnik PSV Eindhoven nie zdążył wyleczyć się na spotkanie z Francją i to już jest oficjalna informacja. Maroko osłabione, ale oczywiście też piłkarsko bardzo dobrze wyglądają na tych mistrzostwach. No i to będzie na pewno zacięty mecz. Oczywiście faworytem jest Francja ze swoimi wielkimi gwiazdami Olisech, Dembele, Mbappé. Jutro Hiszpania, Belgia o godzinie 21:00. Belgijska Federacja zwróciła się do FIFA z wnioskiem o przeniesienie treningu do obiektu Los Angeles Galaxy, gdyż stan murawy Uniwersytetu Loyola, gdzie pierwotnie miał odbyć się trening przed meczem z Hiszpanią, nie spełnia standardów, jeśli chodzi o murawę. I FIFA zgodziła się, dostali Belgowie pozwolenie na to, by do meczu z Hiszpanią przygotowywać się na obiektach klubu MLS. W sobotę o 23:00 Norwegia, Anglia. No i ćwierćfinały zakończą się o 3:00 nad ranem z soboty na niedzielę meczem Argentyna-Szwajcaria. Tymczasem nie gasną echa meczu Argentyna-Egipt i Egipcjanie zużyli protest o podwójne standardy, które wprowadził sędzia François Letessier w meczu Argentyna-Egipt, krzywdząc zawodników Egiptu, zdaniem egipskiej federacji. Natomiast sam sędzia wydał oświadczenie, w którym między innymi czytamy, że dyskusja pozostaje dla niego z szacunkiem po tym meczu, ale on sędziował jak najbardziej uczciwie, nie wypatrzył wyniku uczciwej rywalizacji i napisał, że uczciwie służył grze i bardzo rzetelnie podszedł do swoich obowiązków. A więc to jest takie oświadczenie oczywiście sędziego tego spotkania, na którego spadła fala krytyki za nieuznanego gola Egiptu, za niepodyktowanego karnego po faulu, no i za też niepodyktowanego karnego tego drugiego za faul w polu karnym Argentyny, po czym poszła kontra, z której padła bramka na 3-2 dla Argentyny. Argentyna awansowała ostatecznie, wygrywając 3-2. Na pewno też do tego spotkania, do tych wydarzeń na mundialu będziemy wracać, bo przecież mundial tylko jeden dzień miał przerwę od meczów, ale na pewno nie od wydarzeń, nie od dyskusji. Zapraszam Państwa na portal Wnet.fm, tam także artykuły, kanał YouTube Radia Wnet, tam także rozmowy Studia Mundial. Tymczasem dziś półfinały singlistek pań na Wimbledonie. O godzinie 14:30 Karolina Muchowa, Czeszka, zagra z Coco Gauff. Natomiast drugi półfinał bardzo nieoczekiwany, gdyż tam po raz pierwszy awansowały do półfinału dwie zawodniczki, a więc Marta Kostiuk z Ukrainy i zmierzy się ona w tym półfinale z Lindą Noskową z Czech. Tymczasem sensacja w turnieju panów w ćwierćfinale. 114 zawodnik świata Artur Ferri awansował do półfinału, pokonał Flavio Coboliego z Włoch bez straty seta, wygrywając 6-4, 7-6 i 6-0. W półfinale Brytyjczyk, który po raz pierwszy w ogóle w historii tenisa brytyjskiego dostał dziką kartę na turniej w Wimbledonie, zmierzy się z Aleksandrem Zwieriewem. Patrzę na mecz Stany Zjednoczone-Polska. Rozpoczął się piąty set i na razie tak naprawdę atak Piaseckiej, ale nie trafił właśnie w pole do gry w siatkówkę, a więc tego punktu nie ma. Poinformuję Państwa za godzinę o wyniku tego meczu. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
4: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
9: Sofa Surfing.
0: Pierwsza żona Adama, szatan w kobiecej skórze, a może rajska buntowniczka. Pisali o niej Goethe i Mickiewicz. Dziś po 5000 lat mezopotamski demon stał się ikoną popkultury i symbolem kobiecej niezależności. Lilith, kim była naprawdę i dlaczego jej wizerunek namalowany przez Michała Anioła do dziś oglądać można w Kaplicy Sykstyńskiej? W pierwszym odcinku programu Demony Biblii wyjaśni to profesor Maciej Mynich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura w serwisie YouTube. Zaprasza Jakub Duszak.
7: To była autopromocja.
10: Jest dzisiaj 9 lipca, jest godzina 8.13.
11: Kto tam?
12: Byliśmy umówieni na rozmowę.
11: Zapraszam na wywiad
10: Wnet. Szybko rozpoczęliśmy rozmowę, bo gościem poranka Wnet jest Andrzej Poczobut. Dzień dobry, Andrzeju.
13: Dzień dobry.
10: No najpierw kilka słów muszę powiedzieć, dlatego że twoje wystąpienie, twoja postawa na Białorusi, twój patriotyzm, który jest bardzo symboliczny i bardzo rzadko spotykany. To jest to, co pokazałeś swoją postawą, napawa, no nie wiem, czy nas dumą napawa, to nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale w każdym razie jest to coś bardzo ważnego i bardzo istotnego i za taką postawę bardzo ci serdecznie dziękujemy. Wszyscy ci dziękujemy bardzo serdecznie.
13: Ale ja nie myślę, że moja postawa jest czymś nadzwyczajnym albo niezwykłym. No, Związek Polaków to są tysiące ludzi i dzisiaj oni prowadzą w niezwykle trudnych warunkach swoją działalność, kontynuują swoją działalność i to też jest patriotyczne. Być może nie przyciąga to uwagi mediów, ale ci ludzie naprawdę zasługują na to, żeby docenić ich działalność.
10: To prawda, ale to ty trafiłeś do więzienia, to ty miałeś ofertę, żeby opuścić więzienie, żeby wyjechać z Białorusi. Reżim Łukaszenki chciał się ciebie po prostu pozbyć, a ty powiedziałeś, nie, tu jest mój dom, tu jest moje miejsce, jestem Polakiem, który mieszka w Grodnie, mieszka na Białorusi.
13: Tak samo jak i inni Polacy, którzy mieszkają na Białorusi. No, ale ja mówię, bez wątpienia to było dla mnie trudne doświadczenie, ale no, poradziłem sobie, ja staram się unikać wysokich słów, rezerwując ich dla żołnierzy Armii Krajowej, dla tych, którzy swoje życie oddali w walce o wolność. I dlatego taki umiar zachowuję w jakby ocenianiu swojej własnej postawy.
10: Czym dla ciebie jest Polska? Czym jest polski patriotyzm?
13: To są działania, które są na czasie, ja bym tak powiedział. Jeżeli u nas są jedne warunki, no i jedna postawa, które wymuszają na człowieku jedną postawę, no to w Polsce no są inne warunki dla mnie. Jeżeli mnie spytać, co jest patriotyczne dzisiaj w Polsce, ja bym powiedział, że to jest na przykład płacenie podatków czy chodzenie na wybory. No, nie wymaga na szczęście dzisiaj sytuacja w Polsce jakichś tam gestów i dramatycznych decyzji. Trzeba po prostu jakby no, takie zwykłe rzeczy robić i to jest patriotyczne. Ja mówię znowuż, to oczywiście, że to nie przyciąga uwagi tam mediów, nie wywołuje jakichś tam braw i tak dalej, ale to jest to, co jest patriotyczne na mój punkt widzenia.
10: To inaczej zadam pytanie, miłość do Polski czym jest? Czym jest to przywiązanie? Czym jest ta Polska?
13: Ale no, ja urodziłem się 10 kilometrów od granicy z Polską, przez całe życie zapatrzony byłem w Polskę i dla mnie to jest coś naturalnego, to, że mam taki, a nie inny stosunek. Ja pamiętam jeszcze ludzi, którzy mieszkając w Związku Sowieckim, bo to wtedy był Związek Sowiecki, mieli zegarek nastawiony na warszawski czas i żyli według warszawskiego czasu. To tereny przygraniczne, ludzie, którzy nigdy się nie pogodzili z tym, że ta granica się zmieniła i zawsze tęsknili, zawsze pamiętali o tym, co im zabrano tak naprawdę. Ja pamiętam tych ludzi. No. Czasy się zmieniają, już tych ludzi nie ma, już nikt nie żyje. Przynajmniej ja nie słyszałem, żeby ktoś dzisiaj żył, nastawiając zegarek na warszawski czas. To było pewne środowisko. Ja z tego środowiska wyrosłem.
10: Ale przecież tak łatwo, 10 kilometrów, tak łatwo było przekroczyć polską granicę, tak łatwo było zamieszkać na terenie Polski, być obywatelem Rzeczpospolitej. To dlaczego to się nie dzieje? Dlaczego ci Polacy tam zostają? Po co im to życie na tej Białorusi?
13: Tam się urodziłem, czuję się związany z tym miejscem. Tam są groby moich przodków. Moja rodzina tam przez stulecia mieszkała. Jestem przywiązany do tamtej ziemi. Jestem Polakiem, ale Polakiem z Nadniemna.
10: I to się czuje. To jest taki przedstawiciel Kresów, jak przypomnimy sobie, co Piłsudski mówił na temat kresowiaków, na temat tego, gdzie ta dusza polska bije najmocniej. To biła na Kresach.
13: Marszałek sam pochodził z Kresów, więc trudno dziwić się, że właśnie tak to postrzegał.
10: To jest nie tylko żyjesz, nie tylko spędziłeś kilka lat w surowych warunkach białoruskiego więzienia, ale też właściwie nie podjąłeś decyzji, tylko to była od razu deklaracja, że wracasz do swojego domu. Jak myślisz, kiedy wracasz i jak myślisz, co zastaniesz?
13: Ja wracam na początku września, a 13 września odbędzie się zjazd Związku Polaków, w którym mam zamiar uczestniczyć. I to jest ciekawe pytanie, co ja zobaczę, jak poczuję sytuację obecną, dlatego że wiadomo, że byłem w więzieniu te 5 lat i życia takiego powszechniego, takiego codziennego na Białorusi dzisiejszej jeszcze nie znam. Oczywiście, że 2 miesiące po zwolnieniu z więzienia i po kontaktach z ludźmi, którzy tam mieszkają, z działaczami Związku Polaków, bo wiele rozmów odbyłem, to znam znacznie więcej niż znałem przed. Ale chciałbym oczywiście, żeby jakieś wnioski robić, to pojechać i zobaczyć, i poczuć, i porozmawiać tam już na miejscu.
10: Jesteś pewny, że w momencie, kiedy będziesz przekraczał granicę, po pierwsze wpuszczą cię na teren Białorusi, a po drugie, czy nie będzie tak, że od razu za tą granicą będzie czekała na ciebie kibitka?
13: Po pierwsze, nikt nie da żadnych gwarancji, dlatego że my rozmawiamy o kiedy rozmawiamy o władzach białoruskich, o białoruskim reżimie, nikt nie da gwarancji co do ich zachowania, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi już o moje podejście, to ja widzę pewną cykliczność w zachowaniu Aleksandra Łukaszenki, w zachowaniu białoruskiego reżimu. I teraz my widzimy, że zbliża się czas, być może jesteśmy na początku tendencji, kiedy reżimowi zależy na ociepleniu relacji z Zachodem. Przede wszystkim jest w interesie Białorusi, żeby współpraca gospodarcza pomiędzy Unią Europejską i Białorusią się rozwijała. I w tych warunkach, jeżeli rzeczywiście jest tak, że jesteśmy na początku tej tendencji poszukiwania przez Mińsk drogi do polepszenia relacji, to nie wchodzi w grę jakiś proces głośny i polityczny. Więc zakładam, że można zachować ostrożny optymizm w ocenianiu perspektyw.
10: Tylko też wiedza, że Łukaszenko nie jest politykiem samodzielnym. To jest Białoruś staje się coraz bardziej, albo stało się częścią dominacji Rosji, dominacji prezydenta Putina.
13: Znaczy, Białoruś zawsze była pod rosyjską dominacją, ale Aleksandr Łukaszenka zawsze był politykiem samodzielnym. No i jeżeli spojrzymy na dzisiejszą Rosję, jeżeli zobaczymy na przykład, jaka sytuacja jest w Czeczenii, gdzie faktycznie na terenie Rosyjskiej Federacji nie działa ustawodawstwo rosyjskie, a rządzi taka postać jak Ramzan Kadyrow i nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie Ramzan Kadyrow tam rządzi na terenie tej Czeczenii, to pokazuje, że Rosja jest w stanie zaakceptować sytuację, kiedy nie w pełni centralne władze kontrolują teren nawet wewnątrz państwa. To co już mówić o Białorusi? Moim zdaniem Aleksandr Łukaszenka zachowuje pełnię władzy, jeżeli chodzi o sytuację na Białorusi i ma wytyczone czerwone linie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. No tak wygląda moim zdaniem sytuacja, w której znajduje się reżim białoruski. Razem z tym od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie znaczenie Aleksandra Łukaszenki i to pole manewru moim zdaniem się poszerzyło znacznie, biorąc pod uwagę, że znaczenie Białorusi dla Rosji znacznie wzrosło. Po prostu jest de facto jedynym sojusznikiem, jedynym, kto publicznie się opowiedział i podjął działania właśnie wspierające rosyjską agresję na Ukrainę. No i to poszerzyło moim zdaniem pole jego manewru.
10: I jednocześnie broni się przed decyzją wejścia w otwarty konflikt z Ukrainą.
13: Ja myślę, że Aleksandr Łukaszenka zdaje sobie sprawę ze skutków takiego konfliktu. Widzimy, że Rosja nie jest w stanie sama siebie obronić przed ukraińskimi uderzeniami. No i oczywiście, że nie jest w stanie obronić Białorusi. I dlatego jest taka pozycja, a nie inna.
10: Dużo mówimy, nawet na szczycie NATO Rosja została określona jako ten kraj, który jest największym potencjalnym zagrożeniem dla krajów europejskich, dla NATO, dla zjednoczonej Europy. Czy myślisz, że Rosja posiada siłę i posiada determinację do tego, żeby w którymś momencie rozpocząć taką wojnę z NATO?
13: Znaczy, Rosja nie jest w stanie poradzić sobie z Ukrainą. No i moim zdaniem jakiś konflikt z NATO nie jest w interesie rosyjskim dzisiaj. I poszerzenie linii frontu wydaje się być nie w interesie Rosji. Także ja uważam, że po części to jest blef rosyjski, właśnie potęgowanie takiego zagrożenia. Być może to jest szantaż, żeby warunki pertraktacji polepszyć swoje. Ja nie widzę możliwości, żeby Rosja stanęła do konfliktu z NATO.
10: To wróćmy do tematów białoruskich. Powiedziałeś, polskich właściwie na Białorusi, powiedziałeś, że rozmawiałeś ze swoimi znajomymi i jak oceniasz, jak zmieniła się ta sytuacja w ciągu ostatnich kilku lat? Co tam się zmieniło? Czy w głowach coś się zmieniło? Czy w sposobie mówienia? Czy w strachu? Co odczułeś?
13: Znaczy, na pewno poziom strachu jest znacznie wyższy i nieporównywalnie wyższy z tym, co było do 2020 roku. Ale żebym ja powiedział, że ktoś dokonał jakichś tam zmian oceny sytuacji, no, nie spotkałem się z tym, żeby ktoś z moich znajomych radykalnie zmienił punkt widzenia na to, co się odbywa. No są warunki takie, jakie są na Białorusi i ludzie zaakceptowali, że muszą dostosować się do tego, że w wypadku, gdy się nie dostosowują do tego, no to następują represje. I społeczeństwo się dostosowało do tych warunków i tyle. No dziś Białoruś jest bez 5 minut państwem totalitarnym. No i w tych 5 minutach między innymi mieści się Związek Polaków, który prowadzi swoją działalność. Ponad 3800 dzieci nadal uczą się języka polskiego w szkołach, które prowadzi Związek Polaków. Są to szkoły społeczne, niedzielne szkoły. I no, to jest dzisiaj na Białorusi jedyna możliwość uczyć się języka polskiego, takie szkoły. I to pokazuje, że no, jak zmieniła się sytuacja, bo przedtem no, znacznie więcej dzieci uczyło się języka polskiego. Język polski był w państwowych szkołach, istniały dwie państwowe szkoły polskie w Grodnie i w Wolkowysku. Dzisiaj to są szkoły rosyjskie. I w systemie państwowym w ogóle nie ma nauki języka polskiego. De facto no, Białoruś jest jedynym państwem w świecie, gdzie jest taka sytuacja z językiem polskim, gdzie mniejszość polska znajduje się w tak trudnych warunkach. No i o tym należy też pamiętać.
10: A jak wielu Polaków mieszka na Białorusi?
13: Znaczy, według oficjalnych danych około 300 tysięcy. W mojej ocenie ta liczba jest większa, ale nie pokuszę się o stwierdzenie jej jakby ostatecznej.
10: A czy jest odczuwalna teraz, nie wiem, czy przedtem była odczuwalna takie wystarczające zainteresowanie ze strony Polski dla tych Polaków, którzy mieszkają od pokoleń na Białorusi?
13: Znaczy, dzięki wsparciu, które Związek Polaków dostaje od Polski, dzięki wsparciu, które generalnie polska mniejszość przez te wszystkie dziesięciolecia dostawała od Polski, no to te życie polskie na Białorusi jakby trwa. Gdyby zabrać dzisiaj to wsparcie, no to by się skurczyło do takiego maleńkiego getta polskiego. I właśnie no, należy docenić to, że wszystkie polskie rządy, one kontynuowały to wsparcie. Tu nie było dyskusji. To jest dobrze, że w dzisiejszej spolaryzowanej Polsce, która jest bardzo mocno podzielona, która jakby wydaje się już, że nie ma wspólnego mianownika, no, że jest temat, który nie budzi kontrowersji i który nie jest rozgrywany politycznie. To jest sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi i za to jesteśmy też bardzo wdzięczni.
10: W 20 roku okazało się, że Białorusini posiadają ten gen wolności, tą chęć zdobycia i mieszkania w kraju demokratycznym. Ten gen wolności zniknął, czy gdzieś się ukrył, jest w podziemiach?
13: Znaczy, no tak jak powiedziałem, no, że represje spowodowały, że bardzo dużo ludzi opuściło z jednej strony Białoruś, a ci, co nie opuścili, no musieli się dostosować do sytuacji. I kraj dzisiaj zamilkł, kraj milczy. No. Nie ma niezależnych mediów na Białorusi. Sieci socjalne są uważnie obserwowane przez służby i w wypadku jakichś tam krytycznych wypowiedzi, bądź wypowiedzi, które nie spodobały się władzą, następują retorsje. Dlatego no, należy pamiętać właśnie o tym, że to jest jakby specyficzna sytuacja Białorusi, że to jest, no, państwo, które zmierza ku pełnemu totalitaryzmowi. Jeżeli dyplomacji zachodniej, dyplomacji amerykańskiej, dyplomacji europejskiej uda się powstrzymać ten marsz, no to bez wątpienia będzie sukces.
10: Amerykanie zaczęli aktywną rolę odgrywać w takiej dyplomacji. To Amerykanie gdzieś tam stali za tym, że my możemy dzisiaj rozmawiać tutaj w studiu Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu.
13: Tak. Stany Zjednoczone prowadzą dialog z Aleksandrem Łukaszenką. W wyniku tego dialogu setki ludzi odzyskali wolność, ale faktycznie no, przytłaczająca większość z nich musiała opuścić kraj. Zostali wywiezieni na granicę bez żadnych dokumentów, przekazani tam albo na stronę litewską, albo tam było, że na stronę ukraińską też. I to bez wątpienia odzyskanie wolności przez tych wszystkich ludzi, przeze mnie też, to bez wątpienia jest jakiś sukces, ale jeżeli my spojrzymy na sytuację wewnątrz kraju, to ten dialog amerykańsko-białoruski, on nie spowodował polepszenia sytuacji wewnątrz kraju, zmiany atmosfery na Białorusi. Dlatego, że w czasie, kiedy jednych zwalniano, innych aresztowano i ten poziom represji, on nadal jest bardzo wysoki, czyli sprawy polityczne są nadal wszczynane, ludzie nadal są aresztowani i wtrącani do więzień. I to różni sytuacje z tym, co było przedtem, bo to nie jest pierwsza próba nawiązania dialogu przez Zachód z reżimem Łukaszenki, ale po raz pierwszy dialog odbywa się na tle represji i to jest niezwykła sytuacja. Znaczy ostatnio my widzimy, że jakby nie ma jakichś sukcesów, nie ma zwolnień, że znaczy oczekiwano, że jeszcze w maju miesiącu delegacja amerykańska odwiedzi Mińsk, ale tego się nie stało. Widzimy, że znaczy, strony na ten temat nie wypowiadają się, ten dialog nie jest prowadzony publicznie, ale widzimy, że no, jakby zatrzymał się ten dialog i do końca nie wiemy, co jest przyczyną i jakie będą tego skutki.
10: Nie, tym bardziej, ponieważ to wszystko, co mówisz, to wszystko wiesz, to tym bardziej no, rośnie podziw na to, że na taką decyzję, że przekraczasz granicę przed 13 września, a nie na przykład myślisz sobie, no dobrze, to jeszcze przez pół roku pomieszkam w Polsce, bo tutaj jest wygodnie, tu można mówić, tu nie ma strachu, tu nie ma państwa totalitarnego.
13: Znaczy, no, ale tam są ludzie, a jestem działaczem Związku Polaków, ja jestem jednym z liderów Związku Polaków, jest naturalne, że chcę być z tymi ludźmi, że to jest mój obowiązek tam też być i tak to traktuję. Także, ale mówię, no nie ma też sygnałów, że władze białoruskie porzuciły ten dialog. Nie ma, znaczy jest sytuacja pewnej takiej stabilności i moim zdaniem, no mówię, no ja nie widzę potrzeby u władz białoruskich, żeby tą stabilność jednoznacznie przekreślić, żeby ten dialog, zrezygnować z tego dialogu. Owszem, nie ma sukcesów, ale też my widzimy, że sytuacja na Ukrainie jest niepewna. Mi się wydaje, że właśnie sytuacja na Ukrainie, sytuacja wokół Ukrainy, sytuacja wokół wojny, sytuacja, w której Putin prowadzi pretraktacje jakieś tam z Stanami Zjednoczonymi, próbując osiągnąć jakiś kompromis, znaczy znaleźć jakąś drogę ku zakończeniu wojny też na korzystnych oczywiście dla Moskwy warunkach i to się nie udaje. No i to rzutuje na sytuację też nie tylko na Białorusi, ale też w całym regionie.
10: Bo im sytuacja w Rosji jest inna, pozwolisz, zacytuję Rzeczpospolitą dzisiejszą. Rozpętana przez Putina wojna pożera rosyjską gospodarkę, bankom grozi kryzys, prywatne firmy pogrążają się w niespłaconych długach, zbrojeniówka dochodzi do granic swoich możliwości, a kraj drąży kryzys paliwowy. Taka jest sytuacja w Rosji. To się przekłada na sytuację gospodarczą Białorusi bezpośrednio.
13: Znaczy, to, że Białoruś jest we względnie dobrej kondycji gospodarczej, to wynikało z tego, że po wprowadzeniu sankcji zachodnich w stosunku do Rosji, rosyjski rynek został otwarty dla towarów białoruskich. I jeżeli zobaczymy tą współpracę gospodarczą, jak ona się rozwijała w ciągu tych ostatnich lat, my zobaczymy, że ten wektor rosyjski w białoruskiej gospodarce i tak zawsze dominujący, on po prostu wyrósł do gigantycznych rozmiarów. I oczywiście, że jeżeli kryzys bije gospodarczy w Rosji, to się natychmiast odbije na sytuacji w Białorusi i to też jest argument ku temu, żeby Mińsk dążył do ocieplenia relacji z Zachodem, do poszukiwania wyjścia z tego impasu. No i znowuż tu wracamy do oceny jakby perspektyw moich już personalnych.
10: A jak wygląda relacja między Polakami a Białorusinami na dole?
13: Absolutnie normalnie, nie ma jakichś tam problemów, ich nie było w ciągu tych lat. Żadnych takich, no, na poziomie międzyludzkim jakichś konfliktów albo pola dla konfliktów, no ja nie widzę.
10: Nie ma takich pól, bo zresztą jakoś kiedyś zapytałem, jaka jest charakterystyka Białorusinów, to powiedział, że to my po prostu się często uśmiechamy, to prawda?
13: No, znaczy, no, To jest naród, który mieszka przez stulecia obok. Naród, który, znaczy no, na Grudzieńszczyźnie, na zachodniej części się przyzwyczaił, że obok są Polacy, że te relacje z Polakami i z Polską no, są potrzebne, niezbędne, przynoszą korzyści obydwu stronom. No i takie podejście, mi się wydaje, że ono jest niezmienne i ona nie zależy od tego, czy akurat Mińsk konfliktuje z Polską, czy Mińsk akurat ociepla relacje z Polską.
10: Ale Czerwony Kościół w Mińsku jest nadal zamknięty.
13: Znaczy, w Czerwonym Kościele ostatnio w języku białoruskim się modlono i nie zawsze jest tak, że stosunek do Kościoła jest stosunkiem do Polaków. I to już nie jest, niestety, mówię to, niestety to już nie jest tak, że katolik na Białorusi koniecznie jest Polakiem.
10: Bo może być nie Polakiem, tak, może być Białorusinem.
13: Bo może być Białorusinem i język białoruski, jeżeli weźmiemy sytuację językową w kościele na Białorusi, to język białoruski dzisiaj tam dominuje, moim zdaniem, to nie jest wynik potrzeby wiernych, tylko wynik jakichś tam odgórnych decyzji niestety.
10: Odzyskałeś siły przez te 2 miesiące?
13: Tak, bez wątpienia.
10: Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję.
10: Andrzej Poczobut był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:36. Mam nadzieję, że uda się wybrać jakąś ładną melodię.

0: No i obietnice się spełniają. Pani profesor Elżbieta Chojna-Duch jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu redaktorowi.
0: I po pierwsze gratulacje, bo to chyba po prawie 7 latach udało się szczęśliwie dokończyć proces z Zagorą. To był proces o co i co się udało wygrać i... 6-7 lat prawie, to długo.
1: Niepotrzebny proces, trwający rzeczywiście już w tej chwili 6,5 roku, ale jeszcze nie jest to koniec, bo czekamy na uzasadnienie, a więc był sąd okręgowy, wyrok jednoznaczny, który przyznawał mi możliwość zadośćuczynienia i konieczność przeprosin ze strony Gazety Wyborczej, a tylko za to sprawa dotyczyła mojego zatrudnienia w Narodowym Banku Polskim. Elżbieta Chojna-Duch znalazła azyl w NBP. No tak jakbym popełniła przestępstwo, prawda, i przeszła, ukryła się w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Prawnym. To jest absurdalne. Pod tym pojawiły się różnego rodzaju komentarze, bardzo nieprzyjemne o charakterze hejtu, niezwykle godzące w moje dobre imię, dobre osobiste. Prosiłam o wyłączenie z artykułu, bo artykuł był, można powiedzieć, neutralny. Natomiast reakcja była taka, że to ja powinnam skierować do Agory prośbę o wymienić konkretne. Wszystkie one były tragiczne. Nawet nie chcę powtórzyć, bo jest to dzień, dzieci mogą otworzyć radio, bo nawet słuchać tego, co ja bym miała do powiedzenia, ale nawet tych najgorszych nie chcę przytaczać, hejtów, bo one miały wszystkie charakter hejtu. Bronił mnie znakomity zespół pod kierunkiem pełnomocnika, można powiedzieć, Grzegorza Kuczyńskiego, kancelarii, za który dziękuję im bardzo za to, bo obrona rzeczywiście była męcząca, 6,5 roku. Ginęły akta, przenoszono na inne piętro. Akt nie było żadnych, bo to była jedna tylko strona tych obraźliwych epitetów, komentarzy, nazwijmy to.

0: Sprawa toczyła się w Sądzie Okręgowym. Była pierwsza wygrana w 2024 roku. Odwołano się do Sądu Apelacyjnego. Sąd Apelacyjny podtrzymał tą karę, no, która dla gazety nie jest uciążliwa specjalnie. Czeka gazeta na uzasadnienie, nie wypłaca ani zadośćuczynienia. Miesiąc już to trwa i być może będzie kasacja. Więc jeszcze, no, nie wiadomo, może to nie być 6,5 roku, może być 16,5. Nie.
1: Ale no właśnie, bo człowiek, ponieważ tak działa system sądowy w Polsce, to człowiek trochę jest bezradny, bo po 6 latach wszystkie emocje opadają i czasami tak sobie myśli człowiek, po co ja to wszystko robię, po co ja się procesuję, czy takich myśli pani profesor nie miała?
0: To nawet nie dotyczy mojego kazusu, tylko dotyczy sprawy jako takiej. Bezczelności Gazety Wyborczej, bezczelności redaktorów, którzy to wszystko nadzorują, jakiejś nieograniczonej władzy nad swoją, no, gdzie nie Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, tak się nie zachowuje. Natomiast Gazeta Wyborcza dokonała tego obrzydliwego, można być, czynu. Z niewiadomych przyczyn, forma prześladowania, trochę jak prześladowanie obecnego sygnalisty doktora Emila, o czym napisałam. No, ja sygnalistą nigdy nie byłam, odpowiadałam na pytania, bo znowu nawiązuję do powodów tego, jak sądzę, no, komisji VAT-owskiej. No ale zostawmy już tą kwestię. Czekam na uzasadnienie sądu apelacyjnego. No i oczywiście będziemy dalej, być może z, no, moim znakomitym zespołem kancelarii.
1: Już się przyzwyczaiła się pani do adwokatów.
0: No, prawnikiem jestem, więc nie musiałam się przyzwyczajać. Po prostu to jest moja branża.
1: I nie tylko ta. I dlatego zaczniemy rozmawiać o zadłużeniu. Przez każdą minutę dług Polski wzrasta o ponad 1 000 000 zł, co w ciągu 24 godzin przekracza 1 000 000 000 zł przekracza wzrost polskiego zadłużenia. No i co z tym mamy zrobić? Co to w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, pani profesor?
0: Jest to rzeczywiście niepokojące ze wszech miar, dlatego że to powoduje konieczność spłaty tego długu, kosztów obsługi, które rosną. Otrzymaliśmy w ostatnich dniach negatywną opinię dwóch agencji ratingowych, Fitch i Moody's, z perspektywy i perspektywy opinii na przyszłość, co przekłada się na informacje dla inwestorów, dla funduszy, którzy ten dług kupują, którzy nam pożyczają. A ponieważ sytuacja na świecie jest równie trudna, chociażby od Stanów Zjednoczonych, które ma ten dług, można być na jeszcze wyższym poziomie, bo 126% już w tej chwili, i to są 32 tryliony, czyli biliony, mówiąc polskim językiem finansowym, tak, po polsku, które wymaga obsłużenia, ale to jest inne państwo, ma inny rating i inwestorzy nie boją się pożyczać. Poza tym tam wspomaga to też Narodowy Fed, czyli Rezerwa Federalna, współpracuje bardzo dobrze z rządem i z kongresem i ta obsługa jest, można być, nieryzykowna. Natomiast tutaj w Polsce mamy kraj o, można powiedzieć, no, nie największy, nie najmocniejszy. Fundamenty są wprawdzie dobre. Wzrost gospodarczy, który przyczynia się do również tego, że możemy sobie pozwolić na tak duży deficyt, bo dług powoduje deficyt. Deficyt to są dwie wielkości, właśnie jedna w skali roku, która liczona jest 31 grudnia, roczny, mini dług, można tak powiedzieć, budżetowy, który już w tej chwili wynosił, on nie jest w tej

0: chwili może aż tak ważny, dlatego że wynosi 170 miliardów złotych, będzie się powiększał albo będzie się zmniejszał. To zależy od tego, jaka będzie polityka rządu, polityka fiskalna rządu, jakie będą nasze wydatki w drugiej połowie roku. A one z pewnością nie będą dużo niższe. Dlaczego? Dlatego, że mamy wybory. Wydatki do poniesienia o charakterze społecznym na pewno będą, albo przyrzeczenia podniesienia tych wydatków będą również. Mamy wydatki przede wszystkim na cele obronne. I z drugiej strony ten deficyt w skali roku przekłada się właśnie na ten historyczny instrument, czyli dług publiczny. I on, deficyt wynosi w końcu 2025 roku około 7%, a powinien wynosić 3% w 2021 roku. W 2023 wchodziliśmy z tą ścieżką bardzo niską i następowała konsolidacja. I nagle 2024 rok pojawił się wzrost niezwykły. Bo te dane dotyczące naszego długu z kolei też już przekraczają tą barierę, tak jak deficyt 3% kontra 7%, to dług publiczny ponad 60%, to jest ta bariera unijna, której nie można przekroczyć.
1: I w ramach tych 60% ten dług rośnie o te 46 miliardów, tak? To ten dług rośnie o 46 tak. miliardów złotych w maju, w czerwcu nie wiemy ile, mniej więcej podobnie. Czyli to wychodzi, że to jest ponad 500 miliardów rocznie wzrost zadłużenia, to przecież zdrowy rozsądek podpowiada, że tego nie może państwo wytrzymać. No bo w jaki sposób ma to wytrzymać, jeżeli to jest 600 miliardów, to znaczy ponad bilion w ciągu 2 lat, no to to zadłużenie rośnie tak szybko i tak lawinowo, że no, można powiedzieć, że się staczamy tak na dobrą sprawę.
0: Ponad 2 biliony, 100 miliardów, to jest ogromne zadłużenie, które trzeba przecież spłacać. Mamy jeszcze różnego rodzaju pożyczki. Pożyczka SAFE.
1: Która NGO, nie wchodzi w skład tego.
0: Nie wchodzi, ale obciąża obsługę.
1: Obciąża, tak, ale nie wchodzi.
0: Nie wchodzi, nie wchodzą również właśnie tak zwane escape clause, czyli różnego rodzaju ulgi, udogodnienia, które realizuje komisja. Więc komisja jest tutaj niekonsekwentna, Komisja Europejska. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony wymaga tych 3% deficytu i 60% długu dla każdego kraju, ale z drugiej strony powoduje, że wyłącza różnego rodzaju wydatki z tego poziomu tych 60%
1: właśnie. No bo gdyby była
0: tak zwana klauzula obronna na przykład. To znaczy możemy finansować wydatki na cele obronne i one nie wchodzą do tego limitu i Unia Europejska ich nie wlicza. Polska zaakceptowała tą formułę, ale niektóre kraje, jak na przykład Włochy czy Francja, zrezygnowały. One powiedziały, że chcą konsolidować do 3% deficyt. Włochy, Francja również.
1: W jaki sposób, jeżeli ich dług równie lawinowo rośnie? Przecież Francuzi mają olbrzymie kłopoty, Włosi mają olbrzymie kłopoty.
0: To są te zadawnione już długi, to są historyczne. My nie mamy historycznego obciążenia. To są wszystko rzeczy nowe. Dwuletnie, trzyletnie to zadłużenie. Natomiast oni walczą z długiem wiele lat. Podobnie jak Grecja, prawda, te kraje południa Europy miały zawsze problemy i nie chcą tych różnych zwolnień o charakterze obronnym. Nie chcą 4%, 5% wydatków na obronę, bo mają dużo niższe poziomy, na poziomie 2% na razie wydatki obronne. My mamy 4,5%, dążymy do tego, żeby to było 5%. I one są wyłącz całości PKB, produktu krajowego brutto. Ale to jest sprawa złożona. Oczywiście nie będziemy w stanie...
1: Ale to mam pytanie, czy te pieniądze... 600 miliardów, o które urośnie zadłużenie Polski. To jest tak, że to są odsetki od zadłużenia? Co to jest?
0: To wszystko razem. To są również odsetki, które, ponieważ to jest, tak jak powiedziałam wcześniej, informacja dla inwestorów o tym, że otrzymujemy perspektywę negatywną, to znaczy, że koszt obsługi będzie wyższy. Sygnalizuje to już na przykład Rada Polityki Fiskalnej, nowe ciało, prawda, niedawno stworzone, powołane przy Ministerstwie Finansów w ramach Europejskiej Rady Fiskalnej, sygnalizowały podejście krytyczne do zwiększania poziomu wydatków. Mimo tego, że jest to ciało związane z rządem. Opinia jest bardzo negatywna. Stanowiska, które reprezentuje właśnie Rada Polityki Fiskalnej, są niezwykle krytyczne, wskazujące na brak odpowiedzialności fiskalnej rządu. Wręcz tak. Prowadzące do formy bankructwa. Jeżeli nie będziemy w stanie obsłużyć tego, a możemy nie być w stanie obsłużyć tego zadłużenia w przyszłości.
1: Bo każdy kolejny minister finansów myśli o tym, że należy przeprowadzić tak zwane rolowanie zadłużenia, czyli wziąć kolejny kredyt.
0: I to się czyni.
1: I jest taki, być może nastąpić taki moment, w którym się nie da zrolować, bo nikt nie będzie chciał udzielić kredytu na rolowanie.
0: Albo będzie nam udzielał tego kredytu na bardzo wysokim oprocentowaniu.
1: I w którymś momencie to pęknie.
0: Tak, jak w przypadku Grecji, która była o krok od prawdziwego bankructwa. Uratowała ją tak zwana trojka, czyli właśnie Stan Zjednoczony, ale też była lepsza sytuacja. Nie było wojen, nie było kryzysów energetycznych wtedy, nie było tych wzmożeń geopolitycznych o różnym charakterze. W tej chwili jeszcze dodać do tego trzeba ambicje Niemiec, które są ambicjami Unii Europejskiej równocześnie, konkurowania z Chinami. No tu wkraczamy w tą geopolitykę i to jest ta praprzyczyna tego braku rozsądku. Ale na wydatki obronne Niemcy wydają 2% swojego produktu krajowego brutto już w tej chwili, w 2025 roku, a Polska 4,5%. Z drugiej strony mówimy, że mamy wysoki, jak przyczynić się do tego, żeby obniżyć poziom zadłużenia. No oczywiście mówimy o wzroście GDP, czyli produktu krajowego brutto. Wzrost gospodarczy jest u nas 3 razy większy niż w Unii Europejskiej, niż w strefie euro, ale to jest wszystko kwestia księgowości. Ja przyniosłam tutaj właśnie ze sobą taki, i zostawię panu redaktorowi, Obserwator Finansowy. To jest pismo wydawane przez Narodowy Bank Polski. I tam jest artykuł pana dyrektora Kotłowskiego, który pisze o właśnie kreowaniu produktu krajowego brutto i wpływie na deficyt. Ja może przeczytam,
1: fragment, jeśli można, tak? Czy cały?
0: Nie, cały może nie. Fragmencik. Jednocześnie obserwowany wzrost wydatków na obronę narodową oddziałuje na krajową aktywność gospodarczą, przy czym wpływ ten dokonuje się wieloma kanałami, zależnie od rodzaju wydatków. Zakupy sprzętu wojskowego w rachunkach narodowych są ujmowane jako inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych. Również te zagraniczne. Bezpośrednio zwiększając PKB. Z kolei koszty zatrudnienia w sektorze obronnym i bezpieczeństwa oraz wojskowe wydatki bieżące, na przykład zakup mundurów, paliwa, zalicza się do spożycia publicznego, które również bezpośrednio zwiększa miarę produkcji krajowej. Wzrost płac i zatrudnienia zwiększa ponadto dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, wspierając spożycie prywatne. Czyli całościowa ocena wpływu wydatków obronnych na wzrost gospodarczy wymaga uwzględnienia i bezpośredniego oddziaływania tych efektów pośrednich, czyli reakcji sektora prywatnego i publicznego. No, chodzi o to, jak obliczany jest wzrost gospodarczy. Dlaczego mamy ten wysoki wzrost gospodarczy, 3,5%? Dlatego, że pozwala to nasza księgowość, rachunkowość budżetowa obliczać w ten sposób ten wzrost. Więc to są zakupy dokonywane za granicą, import towarów również przyczynia się do podwyższenia deficytu, zadłużenia z jednej strony, a z drugiej strony do wzrostu PKB.
1: A ja sobie pomyślałem, że pani profesor należy do kasty rządzącej światem. Dlatego, że prawnicy i ekonomiści to są te dwa filary. Jedni potrafią tak liczyć, że nikt nie może się zorientować, co liczą, jak liczą i czego się doliczą i powiedzą na koniec, jak wygląda sytuacja, która wcale tak nie wygląda, jak oni mówią, że wygląda, a prawnicy do tego dorobią odpowiednie przepisy, rozporządzenia, dekrety, żeby to wszystko się zgadzało i wtedy i możemy żyć i się uśmiechać, a do uśmiechów nie mamy teraz...
0: Nie mamy prawa.
1: Nie mamy teraz prawa. A czy w ogóle jest gdzieś pani profesor zna kogoś, kto potrafi, czy jakąś grupę, która potrafi to wszystko poukładać tak, żeby to miało ręce i nogi? Czy takiej grupy jeszcze się nie ujawniła, jest jeszcze gdzieś ukryta w Polsce?
0: Ja myślę, że jest taka grupa, która rozumie to wszystko, która gdzieś tam otarła się o politykę z jednej strony, ma kompetencje, bo co jest bardzo ważne, zarządzanie naszymi finansami publicznymi. To jest bardzo ważny resort Ministerstwa Finansów. Tam, jeżeli ktoś pracował rok, dwa, trzy, ja pracowałam 4 lata w Ministerstwie Finansów, to nabywa pewnego doświadczenia również, a więc wiedza, doświadczenie o charakterze politycznym. I po prostu takie osoby w pewnym już wieku, niestety, bo doświadczenia się nabywa z upływem wieku. I po prostu stworzenie takiej grupy. No teraz grupa powstaje, bo od tego trzeba zacząć, żeby usprawnić zarządzanie finansami publicznymi również. Poprawa konstytucji jest konieczna. Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, uzupełnia zespół ekspertów. Być może będzie to czynił niedługo. I prawdopodobnie tam takie osoby się znajdą, a przynajmniej będzie możliwe opracowanie tych podstaw, fundamentów, które wiążą się z konstytucją. Rola Narodowego Banku Polskiego jest tutaj istotna. Oddzielenie zgodnie z zasadą monteskiuszowską tych trzech sfer, chociażby władzy wykonawczej, no i roli Narodowego Banku Polskiego, który jest niezwykle ważną instytucją, która w tej chwili tak naprawdę utrzymuje stabilność. Stabilność przez utrzymywanie rezerw dewizowych, rezerw złota, przez kontrolowanie gospodarki, przez właśnie zestaw kompetentnych niezwykle osób, które zgromadził historycznie również, bo one, te osoby są od wielu, wielu lat w Narodowym Banku Polskim. No tam, gdzie właśnie znalazłam ten azyl i dzięki temu obserwuję, jak to wszystko wygląda od strony analitycznej zarządu. A więc umożliwienie skonstruowania właściwego zarządu, którym powinien liczyć od 6 do 8 osób, ponieważ brak kontrasygnaty premiera z początku roku spowodował to, że być może będzie tylko 5 osób. A więc nie ingerowanie jednej sfery w drugą. Jest jeszcze sfera sądownictwa, która musi być oddzielona zdecydowanie od polityki, od zarządzania bieżącego. A więc przede wszystkim niezależność każdej z tych sfer, suwerenność każdej z tych sfer. To jest podstawa i kompetencje, wykształcenie z jednej strony, chęć pracy, chęć poświęcenia swojego wolnego czasu dla odbudowy Polski, bo Polska musi być w tej chwili odbudowywana. Przede wszystkim no, jej finanse publiczne są w złym stanie.
1: I można dodać znowu odbudowywana, bo tak w kółko ją odbudowujemy. Jest godzina 9:02. Pani profesor, czas skończyć rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Elżbieta Chojna-Duch. Pani profesor była gościem Poranka Wnet, w którym teraz będą wiadomości, które przeczyta Jakub Duszak, który zaczął rozmowy na temat Mezopotamii. to o Mezopotamii było. Na razie kiwnij głową, bo nie jesteś przy mikrofonie. Nie, a o...
2: Biblistyka.
1: To Biblia, ale coś nic o Mezopotamii. Pani profesor, musimy wędrować. Szczególnie pani profesor, ja muszę utrzymać ciągłość anteny, więc muszę mówić cokolwiek, byle mówić. Jakub Duszek jest dżentelmenem, nie zagrodził drogi, nie zrobił blokady, chociaż żal wypuszczać panią profesor ze studia, no ale trudno. Ja też już wychodzę, dziękuję realizatorowi, dziękuję Konradowi. No to powiedz...
3: Tak, Mezopotamia, wątek mezopotamski również się pojawia, oczywiście, tak.
1: No to czemu kręcisz głową?
3: Bo tak jakoś bo już jest 3 po 9, zaraz wiadomości. Człowiek ma tu głowę, a tam...
1: Czy masz wiadomości na temat Bułgarii? Co się dzieje w Bułgarii?
3: A nie mam akurat.
1: A co może się dziać w Bułgarii?
3: W Bułgarii, co może się dziać? No pewnie jakieś wyborcze.
1: A szczyt NATO, a Bułgaria, a Sofia, co tam się dzieje? Czy Sofia jest z nami, czy jest przeciwko nam? Jakubie!
3: No oczywiście.
1: No to trzeba ustalić.
3: Trzeba ustalić. Dobrze. Ustalimy.

0: Net. Wracam na Białoruś. 13 września odbędzie się zjazd Związku Polaków, w którym mam zamiar uczestniczyć. To, co zastanę, to wielkie pytanie. Social media są uważnie obserwowane przez władze, a Białoruś zmierza do pełnego totalitaryzmu. USA faktycznie prowadzą dialog z reżimem, mówił w poranku wnet dziennikarz, który spędził w białoruskim więzieniu 5 lat, Andrzej Poczobut.
1: W wyniku tego dialogu setki ludzi odzyskali wolność. Faktycznie przytłaczająca większość z nich musiała opuścić kraj. Zostali wywiezieni na granicę bez żadnych dokumentów. Bez wątpienia odzyskanie wolności przez tych wszystkich ludzi, przeze mnie też, to bez wątpienia jest jakiś sukces, ale jeżeli my spojrzymy na sytuację wewnątrz kraju, to ten dialog nie spowodował polepszenia sytuacji wewnątrz kraju, zmiany atmosfery na Białorusi w czasie, kiedy jednych zwalniano, innych aresztowano.
0: Poziom represji nadal jest bardzo wysoki. To nie jest pierwsza próba prowadzenia rozmów Zachodu z reżimem białoruskim, ale po raz pierwszy dzieje się to na tle represji i to jest niezwykłe, ale z drugiej strony widać, że dialog się zatrzymał.
1: Tam są ludzie, a jestem działaczem Związku Polaków, jestem jednym z liderów Związku Polaków. Jest naturalne, że chcę być z tymi ludźmi, że to jest mój obowiązek tam też być i tak to traktuję. No, nie ma też sygnałów, że władze białoruskie porzuciły ten dialog. Jest sytuacja pewnej takiej stabilności. Nie widzę potrzeby u władz białoruskich, żeby tą stabilność jednoznacznie przekreślić.
0: Mówił dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut, a cała rozmowa na wnet.fm. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną falę nalotów na cele w Iranie. W odpowiedzi Teheran zaatakował cele w Bahrajnie, Kuwejcie i Katarze, co jeszcze bardziej zaostrzyło konflikt w Zatoce Perskiej i podważyło obowiązujące porozumienie o zawieszeniu broni. Mamy eskalację konfliktu, mówił w poranku wnet korespondent w Nowym Jorku Tomasz Grzywaczewski.
2: Donald Trump mówił o tym, że Stany Zjednoczone mogą zniszczyć infrastrukturę cywilną irańską, w tym między innymi instalacje służące do odsalania wody. Pojawiła się również taka sugestia, że Amerykanie mogą dokonać desantu lądowego na strategicznie położoną wyspę Hark. To oczywiście jest na razie zabieg retoryczny, ale rzeczywiście mamy takie gwałtowne załamywanie się tych relacji.
0: J.D. Vance mówił z kolei o tym, że jeśli Iran nie zaprzestanie ataków na okręty w cieśninie Ormus, to USA będą kontynuować naloty. Cała sytuacja może być jednak tylko częścią negocjacji, mówił z Nowego Jorku Tomasz Grzywaczewski. Szczyt NATO w Ankarze nie był szczytem przełomowym. Jego celem, jak się zdaje, była próba niedoprowadzenia do głębszych wewnętrznych konfliktów i pod tym względem się udał, analizował dalej w poranku wnet redaktor Grzywaczewski.
2: Właściwie nie poruszano kwestii strategicznej. Nie było mowy o tym, jak będzie kształtowała się globalny porządek w najbliższych latach, jakie powinny być takie strategiczne, długofalowe cele działania sojuszu. Tutaj oczywiście wróciliśmy do Rosji. Mieliśmy tę wypowiedź prezydenta Trumpa, że udzieli licencji Ukrainie na konstruowanie na własnym terytorium systemów Patriota. Ja nie wiem, czy chodzi o wyrzutnie, czy chodzi o pociski, czy chodzi o radary, bo to nie zostało sprecyzowane. Od takich deklaracji do faktycznego rozpoczęcia produkcji to mogą upłynąć nie miesiące, ale być może lata.
0: Najnowsze pociski do Patriotów, czyli PAK-3, produkowane są oprócz terytorium USA tylko w Japonii. Zresztą sam producent tych rakiet nie został o tym poinformowany. Szczyt był raczej gaszeniem pożarów niż długofalowym planowaniem miejsca sojuszu w nowym światowym porządku.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, a okresami duże, miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie w pierwszej połowie dnia, a na północnym wschodzie po południu lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 14 na wschodzie oraz Podhalu, około 20 w centrum, do 23 na zachodzie.
4: Wiadomości sportowe.
5: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Polskie siatkarki pokonały Stany Zjednoczone 3-2 w turnieju eliminacji Ligi Narodów, który odbywa się w Osace. Pamiętają Państwo, że mówiłem w dwóch poprzednich serwisach, iż ten mecz był bardzo zacięty. Było 2-2 po czterech setach i tiebreak rozstrzygnął właśnie losy meczu. i nasze zawodniczki wygrały w tym tiebreaku 15 do 12. Bardzo ciekawy przebieg na przykład drugiego seta, że przegrywały nasze siatkarki 1-2, a później była seria 12 do 2. Tak, siatkarki Stefano Lavariniego, można powiedzieć, że rzeczywiście no, wspaniale się spisały, bo przy takiej sinusoidzie gry i wyniku jednak tiebreak dla naszych zawodniczek i to jest wygrana w siódmym meczu. I bliżej do awansu turnieju finałowego. W piątek zagramy z Brazylią, a w niedzielę nasze siatkarki z Japonią, a więc gospodyniami tego turnieju. Tymczasem wczoraj dzień przerwy na piłkarskich mistrzostwach świata, jeśli chodzi o mecze, natomiast nie dzień przerwy, jeśli chodzi o wydarzenia pozaboiskowe. Od 11 czerwca toczyła się gra i toczy się na mistrzostwach świata, bowiem dziś ruszają ćwierćfinały. O godzinie 22 w Bostonie Francja zagra z Marokiem i tutaj jest informacja z obozu Maroka, iż Ismael Seibari nie zagra z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Zawodnik PSV Eindhoven nie zdąży wyleczyć się na mecz z Francją. Jest to pewne osłabienie, ale myślę, że Maroko naprawdę pokazuje dobrą piłkę przeciwko wicemistrzom świata. Naprawdę zagra na wysokim poziomie. W piątek Hiszpania zmierzy się z Belgią o godzinie 21:00 i taka ciekawostka, belgijska federacja zwróciła się do FIFA z wnioskiem o przeniesienie treningu z obiektu Uniwersytetu Loyola, gdzie stan murawy nie sprawiał standardów takich fifowskich, które by zaakceptowali Belgowie i FIFA zgodziła się na przeniesienie treningu do właśnie obiektu klubowego klubu LM. MLS, a więc Los Angeles Galaxy. W sobotę Norwegia, Anglia, a z soboty na niedzielę Argentyna, Szwajcaria. No i po meczu Argentyna, Egipt oczywiście temperatura wrzenia na całym świecie, jeśli chodzi o decyzję François Letessiera, więc sędziego głównego meczu, który wydał oświadczenie, iż napisał w nim, że szanuje zasady gry, sędziował bardzo sprawiedliwie, uczciwie, nie wypaczając w wyniku gry, o co posądzają go Egipcjanie, ale także napisał, iż dyskusja jest uczciwa i rzetelna, że on się dyskusji pozostaje z szacunkiem na temat właśnie tego, że każdy może się wypowiedzieć po tym meczu. Ale też ciekawa informacja o zestawieniu faworytów portalu Go.com i tutaj Argentyna zanotowała spadek z pierwszego miejsca na trzecie. To po kłosie nieprzekonujących zwycięstw nad Republiką Zielonego Przylądka i właśnie nad Egiptem. No i co się okazuje, że mistrzowie świata w tych prognozach spadają na trzecią, nawet na czwartą pozycję, a prowadzi Francja przed Hiszpanią. Na trzecie miejsce wskoczyła Anglia, Argentyna według tych oczywiście sondaży jest teraz na czwartej pozycji. Dzisiaj o 17:10 Studio Mundial. Zapraszamy serdecznie. Teraz to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia.
4: Wiadomości sportowe.
5: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
9: Trzymaj tam kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1, tam przy wejściu do Mizomarki Decyzji Warszawskiej. Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
10: Więcej sztuki!
11: Więcej sztuki!
10: Arcydeko!
11: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
9: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
7: Po reklamie.
12: Autopromocja. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
13: Riksza Miłosierdzia w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
14: To była autopromocja. Postscriptum.
15: Jest godzina 8.14, postscriptum do poranka wnet, gościem poranka wnet, gościem postscriptum do poranka Radia Wnet jest Leszek Kaskowski, dziennikarz śledczy, który 7 dni temu wyszedł z aresztu. Teraz jest przy krakowskim przedmieściu 79, na ogół widzimy się za pomocą komputerów, a teraz jesteś w naszym studiu, więc cię witam serdecznie, nawet poprzez podanie ręki. Jak się masz?
16: Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Mam się dobrze. No mam bliżej teraz do radia, bo mieszkam w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy Foxal. To jest bardzo prestiżowy adres. Foxal 3/5. Tam odbierałem swoje najważniejsze nagrody dziennikarskie. A teraz tam mieszkam.
15: Nie mieszkasz, bo nie możesz zamieszkać we własnym domu. Powiedz te 7 dni. Jakie fakty, jakie istotne wiadomości wniosły do całej sprawy, w którą cię wmieszano?
16: W ciągu tych 7 dni zrobiłem to, czego nie zrobiły służby specjalne i prokuratura i policja. Znaczy ustaliłem prawdziwego sprawcę. Wiem, kto wysłał tego maila z groźbą zabójstwa komendanta policji w Piasecznie.
15: Ale w jaki sposób to ustaliłeś i skąd to wiesz?
16: Zaraz opowiem. Sprawcą według mnie na 99%, oczywiście zostawiam sobie ten 1%, że mogę się mylić, jest Paweł Kunc. Jest to dziennikarz podróżnik. Dziennikarz to może za dużo powiedziane, raczej mitoman podróżnik. Gwiazda takich mainstreamowych mediów jak TVP, TVN i Onet. W momencie, gdy mnie pani prokurator przesłuchiwała, było to 8 czerwca, tak? 8 czerwca, ja powiedziałem tak, pani prokurator, bo ona mi wtedy pokazała tego maila z groźbami zabójstwa komendanta, ale to nie tylko były groźby zabójstwa, to była również groźba popełnienia mojego samobójstwa, o czym się nie mówi. W tym mailu było napisane, że jadę zabić komendanta policji w Piasecznie i przy okazji będę usuwać wszystkich tych, którzy mi staną na drodze, a następnie popełnię samobójstwo. Tylko że prokuratura do dzisiaj nie opublikowała treści tego maila, a ta treść tego maila jest absolutnie przerażająca. Naprawdę przerażająca. Ja czytałem tego maila raz właśnie wtedy, kiedy byłem przesłuchiwany. To jest po prostu, widać, że napisał to ktoś, kto ma ogromne problemy psychiczne. Ktoś, kto naprawdę może być niebezpieczny. To są dwie strony maszynopisu bluzgów. Najgorszych bluzgów, jakie sobie tylko można wyobrazić pod adresem komendanta Macieja Cepila, którego ja nie znam, którego nigdy w życiu nawet na oczy nie widziałem i z którym nigdy nie rozmawiałem i o którym nigdy nie napisałem jednego słowa. Ja się nie dziwię policji piaseczyńskiej, że oni ścigali mnie 4 samochodami. I mogło nawet dojść do takiej sytuacji, że oni by mi strzelili w koła. Oni byli przekonani, że ścigają groźnego świra, że tak powiem najprościej, uzbrojonego w broń ostrą. I sytuacja, do której doprowadził ten fake maker, naprawdę mogła się zakończyć nie tylko dla mnie źle, ale również dla przypadkowych ludzi, którzy wtedy jechali samochodami, prawda? Bo to był pościg policyjny. I w momencie, kiedy pani prokurator mnie przesłuchiwała, ja powiedziałem tak, pani prokurator, ja mam taką propozycję. Niech mnie pani przesłucha w charakterze świadka. Jako świadek ja nie mogę kłamać. Ja muszę mówić prawdę, dlatego że jeżeli skłamie, to będę miał dodatkowy zarzut, gdyż świadek ma obowiązek zeznawać prawdę. Podejrzany? Nie. Podejrzany, oskarżony może dowolnie fantazjować i dowolnie kłamać. Ma prawo. Niech mnie pani przesłucha w charakterze świadka i niech mnie pani nie zamyka bo jak mnie pani zamknie, to ja przez miesiąc, czy dwa, czy trzy będę wyłączony z życia i nie pomogę pani w tym śledztwie. A pracowałem przez 36 lat, pracuję przez 36 lat przy właśnie tego typu sprawach. Ja pani pomogę znaleźć prawdziwego sprawcę. No oczywiście nie. Była odmowa. Wie pani prokurator, przecież jeżeli mnie pani zapuszkuje do więzienia, to się zrobi taki po prostu, no, szał w mediach, że tylko oberwiecie tym, tak? Pan mi grozi? Ja mówię, nie, ja po prostu wiem, jak będzie. Skompromitujecie się. Nikt nie uwierzy w to, że Leszek Kraskowski chciał zastrzelić komendanta policji w Piasecznie, bo to jest absurdalne. To jest tak absurdalne, jakbym miał, nie wiem, konstruować w garażu brudną bombę atomową. Ale ja pana nie znam. No to niech mnie pani pozna, niech mi pani da możliwość, ja pani pomogę. Mnie bardzo zależy na tym, żeby ustalić, kto się pode mnie podszył. Nawet bardziej mi to zależy na tym niż pani. No ale niestety nie było takiej woli współpracy ze strony pani prokurator, która nawet zadbała, że tak powiem, o to, żeby mój adwokat się nie pojawił, bo zadzwoniła do niego tylko raz, a po 15 minutach, gdy mój adwokat oddzwonił, reagując na wyświetlający mu się na komórce telefon z prokuratury, no to już nie odbierała. I powiedzieć, jak to ustaliłem? Kto? Że to jest Paweł Kunc? To jest bardzo proste. Wystarczyło porównać to, co on wypisywał w tym koszmarnym mailu z tym, co on mi powiedział 22 maja, gdy zaatakował mnie nożem i zagroził, że mnie zabije, mniej więcej tymi samymi słowami, którymi groził później komendantowi policji w Piasecznie, on mi przytykał nóż do gardła. I powiedział, że jeżeli nie zostawię w spokoju Giertycha i Pińskiego, to i nie wyjadę za granicę, dał mi tydzień, to mnie dojedzie. I groził mi śmiercią. Groził mi śmiercią w sposób tak wulgarny, że no nie będę cytować, żeby tutaj nie zapluskwiać radia. Według policji on ma żelazne alibi. Jakie? W momencie zakładania konta, tego fejkowego mojego konta na Protonie, leciał samolotem. Siedział na pokładzie samolotu, no więc wydaje się, no każdy powie, no tak, no przecież w samolocie nie ma internetu, prawda? No tak, ale on leciał do Tajlandii. A ludzie, którzy podróżują tymi liniami z Warszawy do Tajlandii, mówią, że na pokładzie tego samolotu jest normalnie internet. Pytanie, czy prokuratura tego dokładnie nie sprawdziła? Czy akurat może była awaria internetu? Nie wiem, że doszli do przekonania, że to jednak nie pan Paweł Kunc. A może pan Paweł Kunc miał jakiegoś wspólnika? Ale nie sądzę, że miał wspólnika. Pan Paweł Kunc mieszka teraz w moim domu. Przegląda moje rzeczy i opisuje w internecie, co znalazł na półce. Za moment będę neonazistą. Dlaczego? Bo właśnie przeczytałem, jak na swoim profilu, bo ja nie mogę wejść do tego domu, jak na swoim profilu na Facebooku napisał, że znalazł u mnie płytę w moim domu z nazistowskimi piosenkami. Zaraz będę neonazistą. Alimenciarzem już mnie Piński wczoraj nazwał, mimo że nie mam ani złotówki zaległych alimentów. Kupiłem płytę w 1994 roku przy Placu Zbawiciela z neonazistowskimi piosenkami. I opisałem to w Życiu Warszawy u Tomasza Wołka. I ta płyta jest u mnie na półce.
15: W Życiu z kropką.
16: Nie, Warszawy. W Życiu Warszawy. To był 1994 rok. Także za moment się okaże, że jestem nazistą, hajlującym nazistą i Pan Bóg raczy wiedzieć, co jeszcze. Ja cały czas mówię, że domagam się osadzenia pana Kunca w areszcie i skierowania go na badania psychiatryczne w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. I ja mówię naprawdę bardzo poważnie. To jest psychopata zagrażający ludziom, ponieważ w niedzielę zaatakował mnie po raz czwarty w zwykłym osiedlowym sklepie w Piasecznie, wpadł i zaczął krzyczeć, że dokonuje zatrzymania obywatelskiego i no, przyjechała policja, żeby mnie uwolnić. No, jest silniejszy ode mnie niestety, a ja nie mam broni, nie noszę giwery ze sobą. Na szczęście wiadomość jest taka, że prokuratura okręgowa w Warszawie po dochodzeniu, które przeprowadziła piasteczyńska policja, wszczęła śledztwo. I pan Paweł Kunc w tym momencie jest, że tak powiem, na celowniku śledczych. Mam nadzieję, że to śledztwo będzie uczciwe.
15: A on mieszka w twoim domu dlatego, że twoja żona mieszka, była czy teraźniejsza?
16: Tak, tak. Tak.
15: Była żona.
16: Nie, moja obecna żona. Ludzie się dziwią, bo myślą cały czas, że to jest moja była żona. Nie, to jest moja jak najbardziej obecna żona. Jesteśmy małżeństwem od 2009 roku. Nie wiem, co się stało z Violą. Być może Viola, no powiem to szczerze, no bo przecież ona o mnie też straszliwe rzeczy opowiada, to jest prawda. Moja żona jest pod opieką lekarza psychiatry od wielu, wielu lat. Być może Paweł Kunc, który jest łowcą posagów, który już oszukał kilka kobiet, ma na koncie ofiary. Skąd ja to wiem? Bo ci ludzie dzwonią do mnie. Być może ktoś wykorzystuje tego psychopatę. Mówię psychopata, bo to jest człowiek, który zaatakował mnie nożem, serwiwalowym nożem. Co powiedzieli policjanci? No nie możemy mu zabrać tego noża. Na taki nóż nie jest wymagane pozwolenie.
15: Czyli sprawy się coraz bardziej upraszczają czy komplikują?
16: Znaczy o tyle się upraszczają, że ja wiem kto. Ale według prokuratora, mogę się, każdy się może pomylić. Ja wiem, że ja tutaj jadę po bandzie, bo mówię online i mówię on air, tak, na żywo. Mogę się mylić, każdy się może pomylić. Daję 99%. Rozmawiałem ze śledczymi. Śledczy mi mówią tak, na ofie oczywiście, prawda? To nie był jeden wariat. To nie był jeden człowiek. Nawet jeżeli ten człowiek jest w tej grupie, to jest to grupa. On zresztą mi powiedział, że reprezentuje grupę. On mi powiedział tak, 20 lat ci się udawało, ale teraz już koniec. Zadarłeś z niewłaściwymi ludźmi. Nawet jeżeli mnie wsadzić do więzienia, to są inni. To ci się nie uda. Nawet jeżeli mnie coś się stanie, że pójdę siedzieć, to są inni. I oni cię dojadą. To jest naprawdę cholernie poważna sprawa.
15: A dzisiaj idziesz do Pałacu Mostowskich.
16: Tak, mała uroczystość jest. Nie wiem, czy będzie jakiś bankiet, czy przewidzieli.
15: A jaka?
16: Dostanę moje komputery i moje telefony z powrotem. Miesiąc szukano w nich czegokolwiek, co by mnie obciążało, no i ząk. Przypał, nie znaleziono.
15: Będziesz miał komputer.
16: Będę miał wreszcie mój stareńki, kilkunastoletni komputer. No ale wiecie, nie wiem Krzysztof, bo mnie, ja też nie, już nie oglądam audycji Jana Pińskiego, ale Jan Piński oświadczył właśnie, że to Jarosław Kaczyński chciał mnie zamordować.
15: No to też nie oglądam.
16: Ja też nie polecam. W każdym razie, no słuchajcie, było tak, że jestem agentem CBA o pseudonimie Echo, jak twierdzi Piński, i poświęcono agenta. Chodziło o to, żeby ta policja w czasie tego pościgu mnie zastrzeliła i wtedy PiS ma ofiarę, tak, dziennikarza śledczego, który tyle o tym Giertychu i o tym Polnordzie powiedział. Ten dziennikarz został zastrzelony podczas pościgu, tak? Kaczyński ma ofiarę i wygrywa wybory. Proste? Proste. Tak wygląda świat według Jana Pińskiego.
15: O czym powiedział na żywo w studiu Radia Wnet Leszek Kraskowski. Bardzo serdecznie dziękuję.
16: Dziękuję za zaproszenie
15: za
16: do programu.
15: Rozmowa. Do studia weszła Hanna Tracz, która wróciła z dalekiej podróży. Dzień dobry pani redaktor.
17: To nie była taka daleka podróż, 5 godzin
15: zawsze,
17: samochodem.
15: Zawsze musi zacząć zdanie od nie. To jest po prostu reguła.
16: Zawsze tak jest? Tak.
15: Nie była daleka, była bliska.
17: Tak, właśnie, oczywiście pani właśnie redaktor, pani to Hanna, była bardzo daleka podróż.
15: Pani Hanna Tracz, redaktor, wróciła z bardzo bliskiej podróży. I jak było w tej bliskiej podróży, pani redaktor?
17: Było bardzo intensywnie, bardzo ciekawie i mam nadzieję, że dla państwa też i zaraz opowiem, czego posłuchamy, ale przez chwilę może muzyka.
15: A nie zdążysz
17: Zdążę.
15: Z wywiadem? Nie zdążysz?
17: Zdążę.
15: 30 minut.
17: To wiadomości się spóźnią minutkę.
16: Tak? To przeze mnie, to ja się tak rozgadam.
15: I teraz się dalej rozgadamy, tak żeby Hania nie zdążyła, żebym ja miał rację, bo inaczej wiesz, autorytet upadnie. No i co, Haniu?
17: Muzyka.
15: Muzyka? Jaka?
17: Nie wiem. Szymon Chrystianu spuść.
15: Ale to jak to? Pani
17: dobrze, to teraz już jednak nie będzie muzyki, zmieniłam zdanie. To ja państwa zabieram teraz do

0: Wlenia, obok Jeleniej Góry, gmina, burmistrz tego miasta i gminy Wleń, gdzie właśnie jest zapora w Pilchowicach. Z nim wczoraj rano rozmawiałyśmy właśnie w Urzędzie Miasta o tym, co stało się z zaporą, co stało się z rzeką Bóbr, jak on to wszystko widzi. To teraz zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
1: Jesteśmy w Urzędzie Miasta Wleń. Z nami burmistrz miasta i gminy Wleń, pan Artur Zych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To czy możemy dwa słowa o Wleniu, gdzie my się znajdujemy, gdzie leży Wleń, jak można go przedstawić słuchaczom?
2: Wleń to małe miasteczko położone na Dolnym Śląsku, mniej więcej w połowie drogi między Lwówkiem Śląskim a Jeleniej Górą. Nie wszyscy wiedzą, gdzie jest Lwówek, w związku z tym około 18 km od Jeleniej Góry. Miasteczko, które ma bogatą historię, bo założone w 1214 roku przez Henryka Brodatego i wtedy otrzymało prawa miejskie, z najstarszym zamkiem murowanym w Polsce, który można w postaci takiej użytkowej ruiny u nas oglądać. Przepiękne widoki na Karkonosze, słynna zapora pilchowicka, słynny most nad zaporą pilchowicką, gdzie miał być kręcony Mission Impossible 8. Także wiele takich historii z naszym terenem jest związanych. Myślę, że warto odwiedzić, warto zobaczyć. Szczególnie jak ktoś ma ochotę odpocząć od hałasu i w takiej ciszy zobaczyć ciekawe rzeczy.
1: To już muszę dopytać, bo pan burmistrz wspomniał, że miało to być kręcone Mission Impossible, któraś tam część, ale nie była. Dlaczego?
2: Prawd jest kilka. Media mają swoje prawdy, mamy swoje prawdy. Prawda jest taka, że myślę, że gdzieś zawiodła możliwość dogadania się i gdzieś przekłamano prawdę, jaka tutaj była, bo nie do końca to, co się mówi o tym przedsięwzięciu, było prawdziwe. Ja uczestniczyłem w tym od początku, wiem, jak to wyglądało. Była duża szansa na nakręcenie tego filmu u nas. Nawet już były podpisane umowy dzierżawy, gruntów. I wcale nie chodziło o wysadzenie mostu w całości. Tam były pewne pomysły. Tylko że zrobiono na ten temat bardzo duży szum medialny i poszło o obronę mostu, który tak naprawdę moim zdaniem nie był zagrożony. Co najważniejsze i co najbardziej smutne, bo de facto w tych rozmowach Paramount Pictures zapewniał, że w tej pierwszej wersji dołożą pieniędzy do remontu linii kolejowej, która przez nasz teren idzie. Niestety do tego nie doszło. Myślę, że wiele czynników. Dzisiaj trudno to było tak dokładnie przeanalizować. Trzeba by na ten temat, myślę, że dość dużo rozmawiać, a to nie na 5 minut.
1: To my tu niestety nie jesteśmy, nie przywiodło nas tu ani piękno tego krajobrazu, który zapewniam Państwa, że jest naprawdę piękny, ani piękno architektury. Niestety przywiodła nas tu sytuacja związana, a raczej informacja taka, że doszło tutaj do katastrofy ekologicznej. Czy to jest prawda? Czy tak można określić to, co się tutaj wydarzyło, że mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną?
2: Pytanie do fachowców tak naprawdę, bo my dzisiaj cały czas słyszymy szum medialny i wszyscy próbują być specjalistami od ochrony środowiska. Ja myślę, że dzisiaj bardzo, bardzo jest potrzeba takiej rzetelnej ekspertyzy tego, co się zdarzyło. Nie znamy potencjału, ile tych wszystkich ryb było w zaporze na zbiorniku pilchowickim. Nie wiemy, do czego doszło w ostateczności, jak to się stało. Oczywiście, że fajnie by było, gdyby się udało ograniczyć straty ryb, bo one i tak by były, a były dość duże. Sam jestem takim niedzielnym wędkarzem i przykro było patrzeć na to, co się stało. Tylko pytanie, czy rzeczywiście dałoby się temu wszystkiemu przeciwdziałać i rzeczywiście jest to takie proste, jak to się zwykle opowiada. Ja chciałbym zobaczyć raport na ten temat, który będzie przygotowany przez specjalistów i myślę, że wtedy będzie można się na ten temat wypowiadać. Unikam takich momentów, takich rzeczy, żeby tam swoją opinię wkładać, gdzie nie mam do tego kompetencji. Ja mogę się wypowiadać na temat samorządu, mogę powiedzieć bardzo dużo na temat rzeczy, na których ja się znam, natomiast tutaj jednoznacznie na ten temat wypowiadać się nie jestem w stanie. Wiem natomiast kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, najważniejsza, to jest ta, bo zleciłem badania takie swoje własne, niezależne, jeżeli chodzi o ekspertyzę, jeżeli chodzi o wodę, dlatego że dla mnie wszyscy zwrócili się swoją uwagę na ryby, a dla mieszkańców tak naprawdę ryby to był problem wizerunkowy, a największym problemem była woda w Bóbrze. Co by było, gdyby się okazało, że w Bobrze woda rzeczywiście idzie zatruta i jest problematyczna? Dlatego też zleciłem swoją ekspertyzę. Ja mam co prawda na piśmie, mam ją dzisiaj, jutro otrzymać, ale ta ekspertyza jest całkiem niezła. Bałem się przede wszystkim tego, że w namułach mogą być związki polifenoli. Skąd taka sytuacja? No, przez wiele lat pracowała tutaj taka w Jelnej Górze firma, która się nazywała Celwiskoza. Celwiskoza i farbiarnia obok niej, i one wprowadzały olbrzymie ilości zanieczyszczeń. To były związki metali ciężkich, ale było olbrzymia ilość fenolu. Dzisiaj okazuje się, że polifenoli w wodzie nie ma. Czyli tego najbardziej dla mnie niebezpiecznego związku nie ma. Są informacje o tym, że są przekroczone normy rtęci i taka informacja do nas dotarła, to z Wiosiu jeszcze w swojej ekspertyzie tego nie ma potwierdzonego, ale to są niewielkie przekroczenia. Zobaczymy, co jest jeszcze z innymi rzeczami. Na pewno bardzo duże przekroczenia są dwóch związków. Związków azotu i związków fosforu, ale te przekroczenia prawdopodobnie miały miejsce znacznie wcześniej. Katastrofa ekologiczna na Jeziorze Plichowickim była już od bardzo wielu lat. Zakwity sinic, które się zdarzały tutaj, kożuchy po 20 cm, one funkcjonowały. Ja próbowałem na to zwracać uwagę. Dzisiaj wszyscy się dziwią, że są takie duże ilości właśnie tych związków. One upłynęły wcześniej. Mamy oczyszczalnie ścieków, które pracują w górnym biegu Bobru i do kamienicy. One wrzucają organiczne ścieki, w których także są związki azotu i związki fosforu w olbrzymich ilościach. To wszystko spływa tutaj, spół też spływa. No i te przekroczenia, boję się, że będą, że tego nie pozbędziemy się w taki szybki sposób. Natomiast jedna rzecz z tego wszystkiego jest bardzo ważna i może przyniesie pozytywny skutek. Może wreszcie ludzie, także i ci rządzący, zauważą, że problem istnieje na takich zbiornikach, że problem trzeba rozwiązać i trzeba szukać jakichś rozwiązań, bo to jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dobrze, to są dane, to są ekspertyzy, ale co to w zasadzie oznacza dla mieszkańców? Jest wydany zakaz zbliżania się do rzeki Bóbr, nie wolno wędkować, nie wolno pływać, wiadomo ile to potrwa, jak długo, no bo nie wolno wody pobierać, żeby zwierzęta nimi poić. Co to w zasadzie znaczy? No bo pan powiedział, pan nie jest ekologiem, ja też ekologiem nie jestem, mi wiele nie powie to, ile jest rtęci w wodzie albo czy są polifenole, czy nie. Co to w zasadzie znaczy dla mieszkańców i dla gminy tutaj?
2: Zakazy są ostrożnościowe na dzień dzisiejszy, bo myśmy nie znali przyczyny i nie znaliśmy skali zjawiska. Widzieliśmy tylko wodę, która jest bardzo brudna na pierwszy rzut oka i myślę, że dlatego też pani wojewoda wydała te zakazy i uważam, że słusznie, bo teraz w momencie, kiedy te badania będą potwierdzane, okaże się, że woda jest odpowiednio natleniona, łapie pewne parametry, to pewno będziemy się wycofywać z tych zakazów. Ale to jest naturalny moment i naturalna rzecz, że w kryzysie po prostu reaguje się w taki sposób, żeby ludzie byli bezpieczni. No bo teoretycznie mogłoby się okazać, że płyną w tej rzece rzeczy, które są bardzo niebezpieczne dla ludzi i kiedy oni wchodzą do tej wody, mają z tego powodu problem, ale my tego nie mogliśmy stwierdzić. Dzisiaj ekspertyzy się pojawiają, będziemy mieli informacje, będziemy mogli już bardzo rzetelnie i racjonalnie tą sprawę oceniać i myślę, że powolutku się z tych obostrzeń będziemy wycofywać. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby odróżnić dwie rzeczy, bo tam też pojawiły się takie informacje, że to ma wpływ na wodę pitną w naszym systemie wodociągowym. Woda pitna w naszym systemie wodociągowym jest bezpieczna, tu się nic nie dzieje. No i trzeba też, żeby już tak próbować to jakoś racjonalnie też określić, to trzeba popatrzeć na to z punktu widzenia tych parametrów, jaką woda musi spełniać, żeby była zaakceptowana do tego, żeby można było tam wejść. Jeden z parametrów jest ilość zawiesiny, która w tej wodzie jest. A wiadomo, że z zapory Pilchowickiej jeszcze ta zawiesina będzie spływała. Ja nie chcę rzucać tutaj liczbami, ale ta norma jest jeszcze mocno przekroczona. I dopóki ona nie będzie jeszcze zmniejszona do poziomu takiego bezpiecznego, to pewno jeszcze to obostrzenie będzie. Natomiast no wszystko musi się odbywać na zasadzie badań, na zasadzie ekspertyz. To wszystko idzie, to wszystko jest robione. W tej chwili pracuje też zespół, który ma zastanowić się nad tym, w jaki sposób zabezpieczyć namuły na Jeziorze Pilchowickim. Na wczorajszym posiedzeniu zespołu kryzysowego takie rozmowy były. Pracują urządzenia do natleniania, aeratory w Bobrze. Trochę mnie śmieszą opinie ludzie, którzy mówią, że to prysznic nic nie daje, a się okazuje, że dzięki tym aeratorom natlenienie wody w Bobrze zaraz za zaporą jest praktycznie na poziomie właściwym i na naszym odcinku jest dobre, gorzej jest troszeczkę później już w dalszych odcinkach, czyli te urządzenia działają. Wszystko myślę, że co można było zrobić, jest robione. Jeżeli będzie jakaś jeszcze potrzeba, na pewno będziemy próbowali jeszcze dodatkowe rzeczy tu wykonać.
1: Ile to będzie trwało? Za ile ta rzeka będzie spełniała swoje funkcje? Będzie można z niej korzystać? Czy są takie ekspertyzy, analizy? To jest kwestia tygodni, miesięcy?
2: Troszeczkę tak jak wróżenie ze szklanej kuli niestety. My dzisiaj nie jesteśmy na wiele pytań w stanie odpowiedzieć z prostej przyczyny. Nie wiem, jakie będą opady. Czy nie będzie jakiejś suszy znowu, czy nie będzie jakiejś takiej sytuacji, no bo to zależy od sytuacji hydrologicznej. To zależy od tego, czy zostanie utrzymane tempo prac na Zaporze Pilchowickiej. No bo jeżeli będzie zostanie utrzymane, to wiemy, że w 2028 roku będzie już napełniony zbiornik. Czyli tych pytań, które są, jest wiele. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Widziałem spuszczanie wody z Zapory Pilchowickiej w 1978 roku, po powodzi w 1977 roku. Wtedy na brzegach tu we Wleniu mieliśmy po 2 metry namułów. Dzisiaj to spuszczanie trwa, a na brzegach owszem są namuły, ale jest ich znacznie mniej, czyli skala tego zjawiska jest znacznie mniejsza, czyli jakiś efekt jest osiągnięty. Mam nadzieję, że rzeka dużo szybciej wróci do swojej naturalnej formy. Jest, wtedy nie było wsparcia naprawdę dużego. Dzisiaj to wsparcie jest, są napowietrzacze, jest walka o to, żeby doprowadzić jak najszybciej tą rzekę do tego, co było wcześniej. Jest duża presja medialna, presja społeczna do tego, żeby to się też stało. Myślę, że to wszystko to są dobre rzeczy, które w efekcie doprowadzą do tego, że z tej rzeki będziemy się, myślę, że w miarę szybko cieszyć w formie, która...
1: W miarę szybko, czyli ile? No bo mówi pan burmistrz wróżenie. No ale jakieś analizy są, ktoś się na tym zna, wody polskie się na tym znają, że nie wiem, oczyszczanie takiej rzeki, czy napowietrzanie jej może przynieść efekty w ciągu roku, czy w ciągu 2 tygodni?
2: Nie, no nie mówimy tu na pewno o takich okresach czasu, natomiast nikt takiej ekspertyzy nie przygotował i myślę, że będzie problem z przygotowaniem takiej ekspertyzy, jeżeli w ogóle taka powstanie. Myślę, że trzeba po prostu czekać, obserwować rzekę i robić wszystko, żeby rzeczywiście mogła normalnie zacząć żyć jak najszybciej. Dobre informacje są takie, że tak, jest duża populacja pstrąga. Jeżeli rzeka byłaby mocno zanieczyszczona, pstrąg jest delikatną rybą, na pewno zacząłby się pojawiać na brzegach. Nie ma takiej sytuacji. Pstrąg w rzece żeruje normalnie, jest ok. To nawet moi znajomi wędkarze potwierdzają, że nie zaobserwowali takich strat. Nie widać też jakichś martwych zwierząt. Tam były doniesienia, że jakieś martwe zwierzęta na brzegach są. Bobry widziane były teraz 2 dni temu w Bobrze tutaj i nic im się specjalnie nie dzieje. Także nie ma chyba jakiejś takiej sytuacji, która byłaby dzisiaj w dalszym ciągu Bobru poza samą Zaporą Pilchowicką która wydawałaby się bardzo taka alarmująca. Ale no to wszystko... Musimy mieć do tego podstawy, żeby po prostu można było to ocenić.
1: Ale trochę jednak alarmująca jest, no bo korzystać z rzeki nie można, spływów nie ma, łowić nie można, wejść sobie, jest lato, do rzeki nie można, agroturystyka, co z mieszkańcami, czy w ogóle jakieś rozmowy były, jak im pomóc w tej sytuacji, co

0: można mówić było o tym, co będzie potrzebne dla tych naszych przedsiębiorców, to przede wszystkim trzeba znać skalę zjawiska. Dzisiaj jeszcze nie do końca wiemy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli się okaże, że na przykład za tydzień czy za dwa tygodnie będą cofnięte te obostrzenia, to inaczej będą musiały te wyglądać działania. Oczywiście planuję takie spotkanie z tymi ludźmi. Będę prosił panią wojewodę o to, żeby tutaj się pojawiła. Natomiast wszystko trzeba robić na spokojnie, bo tego nie zrobi się natychmiast. Też nigdy nie było takiej sytuacji chyba w Polsce, żeby taka skala zjawiska gdzieś tam występowała. Do tego też będzie trzeba się dostosować. Natomiast myślę, że główna piłka jest po stronie Tauronu, który tutaj w tej chwili wiem, że powołał do kontaktu z pełnomocnika z przedsiębiorcami. I myślę, że no, tu jako wykonawca tych prac musi się wiązać, musi jakby tutaj wziąć na siebie trochę ten ciężar pomocy tym ludziom. My oczywiście możemy w ramach tego, co posiadamy, ja będę się, jak będą się zwracali do mnie ci przedsiębiorcy, będę się zastanawiał nad tym, czy nie trzeba im będzie podatku
1: umorzyć. A zwracali się już?
0: Jeszcze nie. Znaczy z podatkiem jest tak, że może się dopiero zwrócić przedsiębiorca, który nie zapłacił podatku z jakichś tam powodów. Ja wtedy mogę ten podatek umorzyć i w takich sytuacjach będziemy się zastanawiali, czy to właściwa forma, czy to jest możliwość taka i będziemy się starali ludziom pomóc.
1: W jednostkowych przypadkach, że każdy będą państwo jednostkowo rozważać. Czy jest taka deklaracja, że będą państwo umarzać, jeśli nie mogą prowadzić takiej turystyki, a z tego żyli, nie wiem, spływy kajakowe?
0: Proszę zauważyć, że myśmy przeżyli powódź niedawno, w 2024 roku. Dokładnie taką samą działania robiliśmy. Ściągnęliśmy olbrzymią pomoc dla mieszkańców. Nasi mieszkańcy dostali, myślę, że więcej rzeczy niż nie jedno miejsce w Polsce. No i tak samo i tutaj deklaruję, że będziemy się starali pomóc, tylko mówię, no musimy znaleźć skalę zjawiska, bo inaczej wygląda sprawa pomocy w sytuacji, jeżeli to zjawisko jest stosunkowo krótkotrwałe i oni będą mogli wrócić zaraz do swojej pracy, a inaczej, jeżeli się okaże, że jednak z ekspertyz będzie wynikało, że jeszcze przez kilka miesięcy nie będzie można tutaj nic zrobić, no i wtedy będzie jasną sprawą, że cały ten sezon w zasadzie będą mieli martwy i będzie to też inna skala pomocy.
1: Czy dało się w jakiś inny sposób ten zbiornik opróżnić, żeby nie doszło? Pan mówi co prawda, że tu to skażenie rzeki, to nie może pan jednoznacznie powiedzieć, czy to jest katastrofa ekologiczna, że pan nie jest od tego są eksperci, że może ta sytuacja, przynajmniej tak mi się wydaje, że pan ją maluje, że nie jest tak straszna, jak w niektórych mediach jest ona przedstawiana. No, natomiast ten śnięte ryby, 20 ton ryb, niektórzy podają inni 10, 11, no ale to nie ma chyba znaczenia. To jest jakaś co najmniej zaniedbanie, czy nie?
0: Nie wiem. No bo łatwo jest skazać. Dzisiaj mamy sytuację taką, że się skazuje, pokazuje się palcem ludzi, którzy nawet niczego nie zrobili. Potem okazuje się, że sądy ich uniewinniają. Ja nie chcę należeć do takich. Najpierw niech ktoś określi, czy rzeczywiście to było zaniedbanie, czy to była rzeczywiście wina człowieka, czy to wina była pogody, czy innych rzeczy. A wtedy ja będę mógł takie wyroki, że tak powiem, serwować. Natomiast ja nie odważę się na to, żeby powiedzieć, że to jest jednoznacznie czyjaś konkretna wina, albo że tylko ktoś zawinił tutaj. Od tego są odpowiednie instytucje. Wiem, że w tej chwili prokuratura zajęła się tym. Niech oni ocenią i wtedy będziemy mogli, że tak powiem, wyroki serwować. Natomiast ja powiem tak. Cała sytuacja prowadzi też do bardzo niebezpiecznego zjawiska, polegającego na tym, że pewno będzie to niepopularna opinia, ale za parę lat nikt nie będzie chciał realizować takich zadań. Będzie się bał tego, co się za chwileczkę zdarzy. Bo powiedzmy sobie szczerze, co w tym przypadku jest priorytetem? Jak ten remont nie zostałby wykonany, to nie wiem, za 5 lat mogłaby jakaś katastrofa nastąpić. Zginęłoby ileś set, a może tysięcy ludzi i wtedy dopiero by się okazało, że jest to jakaś afera. Nikt by nie pamiętał o tym, co się teraz zdarzyło. Więc pytanie, czy priorytetem mają być ludzie? Czy priorytetem ma być te ileś ton ryb? Oczywiście, jeżeli można było tego się ustrzec, to byłoby dobrze, ale dla nas najważniejszą rzeczą jest uchronienie ludzi przed kolejnymi powodziami. Uchronienie przed tym, żeby oni nie stracili życia, zdrowia, żeby zapora wytrzymała, żeby była bezpiecznym miejscem. Za rok, za dwa lata, kiedy skończy się ten remont, wszyscy będą dumni, że wykonali remont i że

0: mieszkamy w miejscu bezpiecznym. I to jest priorytet. Ja patrzę na to z punktu widzenia przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców. Oni mają być bezpieczni. Oni mają się czuć bezpieczni. Jak pani myśli, jak się ludzie czują w miejscu, w którym stoi stuletnia tama i pojawia się duża woda?
1: To jeszcze zapytam, jaki był stan tamy po ostatniej powodzi i jakie w zasadzie są prace teraz wykonywane na tej zaporze?
0: Czy ja może tylko dodam, jak to wyglądało. Ja przeżyłem panikę, która wynikła z tego, że poszła informacja strażaka o tym, że informacja przez media społecznościowe, że tama pęka. Tutaj w ratuszu siedziałem o godzinie 1:30, pełny rynek ludzi było. I trzeba było ich uspokajać, że nie chodzi o tą tamę, bo ta tama nie pęka. Bo ludzie żyją cały czas z takim przekonaniem, że ta tama może kiedyś pęknąć. No i właśnie po to, żeby nigdy nie doszło do takiej katastrofy, taki remont jest robiony. Dzisiaj w tej fazie, która jest robiona teraz, mają być usunięte wszelkie, wymiana ma być wszystkich fug, które są na zaporze. Ma być wymiana wszystkich urządzeń, które przepuszczają przez zaporę wodę, bo one były bardzo stare i nie były wymieniane nigdy. Mają być odbudowane elementy osłony tych urządzeń, żeby można było sterować nimi bezpiecznie w czasie każdej wody. Ma być obniżony trochę stopień wodny, który wprowadza wodę na tak zwane schody. Chodzi o to, żeby zwiększyć przepustowość zapory, żeby po prostu nigdy woda się nie przelała przez koronę, bo najbardziej niebezpieczną rzeczą dla zapory każdej jest przelanie się wody przez koronę. Następna rzecz, która jest planowana, ale nie wiemy, czy dojdzie do tego i która jest jedna według mnie chyba najważniejszą rzeczą, to jest wykorzystanie tych wniosków z powodzi z 2024 roku i zwiększenie przepustowości sztolni obiegowej o 180, no w sumie całego systemu o 180 metrów sześciennych na sekundę. Skąd to się bierze i dlaczego taka sytuacja? Po raz pierwszy po powodzi w 2024 roku można było wyciągnąć wnioski na temat tego, na ile zapora Pilichowicka pełni swoją funkcję. No i okazało się, że w czasie takiej wysokiej wody przez zaporę Pilichowicką można przepuścić maksymalnie 212 metrów sześciennych wody na sekundę. W 2024 roku dopływało 800 metrów sześciennych wody na sekundę. Napełnienie zbiornika następowało bardzo szybko. Ale okazało się, że w korycie Bobru mieści się znacznie więcej wody, że można przez to koryto Bobru przepuścić około 400 metrów sześciennych na sekundę. No i teraz ten argument trafił do wielu osób, przede wszystkim do pana profesora Zaleskiego, który jest chyba największym autorytetem w tym zakresie. No i Tauron też zachował się tu całkiem przyzwoicie, bo zaprojektował tą zmianę. I teraz jest szansa na to, żeby zwiększyć tą przepustowość, jednocześnie doprowadzić do tego, żeby w następnych powodziach te straty powodziowe były znacznie mniejsze, a może ich w ogóle nie było. Bo będzie można wtedy sterować bardzo płynnie falą powodziową i doprowadzić do tego, żeby przy dużych opadach deszczu nawet zapora spełniła swoją funkcję. To takie epokowe takie wydarzenie. O tym się mało mówi w Polsce i mało mówi się przy całej sytuacji. Ale może zabezpieczyć tysiące ludzi mieszkających za zaporą Pilichowicką przed powodziami. No i mam nadzieję, że do tego dojdzie. Technicznie, technologicznie Tauron jest przygotowany do tego. Nawiga, która tam jest wykonawcą, też z tego co wiem, może to wykonać. Teraz jest kwestia poszukiwania środków tego, żeby mogło zostać to zrobione. Na to zadanie potrzebnych jest 25 milionów złotych, przepraszam. No ale łatwo sobie policzyć, że straty powodziowe przez tyle lat sięgały tutaj wieluset milionów złotych. To te 23 miliony złotych tak naprawdę to jest stosunkowo niewielka kwota. I no dla mnie to jest... Aha, jeszcze że trzeba dodać jedną rzecz, że jeżeli teraz nie zostanie wykonany ta przebudowa, modernizacja, przez następne lata nikt nie pozwoli spuścić zbiornika Pilichowickiego, szczególnie po takiej sytuacji, która jeszcze miała teraz miejsce, po tych wszystkich informacjach, które były o tym, że jednak za każdym razem grozi jakaś tam forma katastrofy czy nieszczęścia ekologicznego, jakby tego człowiek nie nazwał. Czyli teraz jest szansa na tą taką wielką zmianę, która może zabezpieczyć mieszkańców przed powodziami.
1: To tylko zapytam, czy dało się w inny sposób przeprowadzić to spuszczenie tego zbiornika, bo remont, pan burmistrz mówi, że jest wymagany, jest konieczny, to też różne są głosy na ten temat, no ale też wielu mieszkańców mówi o tym, że zapora wymagała remontu i zresztą, że ten remont już miał od 5 lat wstecz, się mówiło tutaj o tym, że zapory trzeba w jakiś sposób zrewitalizować, natomiast jedno nie wyklucza drugiego. Czy jedno nie ratuje dobra, czy przyświecająca dobra idea nie zmienia faktu, że zrobiono to chyba w sposób niekoniecznie taki, jaki należało to zrobić.
0: Pani próbuje cały czas wydobyć ode mnie coś, czego ja nigdy nie powiem, dopóki nie usłyszę raportu specjalistów. Nie będę wyrukował rzeczy, do których nie jestem powołany, na których się nie znam. Mamy ludzi, którzy bardzo łatwo dzisiaj wyrokują, pokazują, wskazują winnych, a jeszcze raz powtarzam, potem się okazuje, że ci winni są gdzie indziej. Najpierw niech powstanie raport, najpierw niech rzeczywiście ktoś wykaże, że tu powstały błędy i potem będziemy mogli na ten temat mówić. Natomiast nie chcę być tym, który dzisiaj, tak jak wszyscy, jak większość ludzi, łatwo wyrokuje, że to jest na pewno tak, to jest tak. Nie wiem, czy są inne metody spuszczania takich zbiorników. Taka spuszczenie zbiornika na Jeziorze Leśniańskim czy Złotnickim skończyło się dokładnie taką samą sytuacją, tylko nie było tak głośno, że w Polsce, ale było dokładnie to samo. W związku z tym pytanie, czy są metody inne? No, nie mam takiej wiedzy, żeby odpowiedzieć, że jest metoda, która pozwala odłowić wszystkie ryby. Jest taka metoda?
1: Nie wiem, ale czy w takim razie morał z tego jest taki, że stan naszych wód jest w stanie takim, jakim chyba nie wiedzieliśmy, no bo to odkrywamy, tak, że ta woda ani czysta, a to, co się na dnie zbiornika, sam pan o tym powiedział, o elektrowniach, o tak dalej, że ta woda nasza tutaj nie jest chyba, zresztą pan powiedział, że wcześniej też były problemy z sinicami i tak dalej, że trochę odkryliśmy tego, co tak naprawdę w tej wodzie jest.
0: Znaczy nie odkrywamy niczego, tak naprawdę my teraz zwróciliśmy na to uwagę, a ja na to przez wiele lat próbuję zwrócić uwagę, że my musimy zadbać o te wody, musimy zadbać o systemy kanalizacyjne. Gmina Wleń, która jest bardzo biedną gminą, bo nie mamy jakichś tam olbrzymich pieniędzy. Inwestycyjnie mamy sporo pieniędzy, ale jeżeli chodzi o dochody bieżące, mamy bardzo słabo. Mamy nowoczesną oczyszczalnię ścieków, w której nie wypływają żadne rzeczy do bobru, bo na to postawiliśmy jako jedną z pierwszych rzeczy. Dlaczego bogate miejscowości powyżej położone na kamienicy czy na bobrze nie mają takich oczyszczalni ścieków? Dlaczego dzisiaj systemy kanalizacyjne tego typu nie są szczelne? Przecież to jest oczywista sprawa. Wystarczy przejechać i popatrzeć. Wszystko to płynie płynie coraz niżej, wpada do jeziora Pichowickiego. Mamy też i rolników, oni zrzucają te nawozy, też istnieje możliwość jakiejś regulacji tutaj. Ja nie chciałbym, broń Boże, im zaszkodzić w żaden sposób, bo bardzo cenię zawód rolnika i szanuję tych ludzi, ale te regulacje jakoś gdzieś muszą się też zdarzyć. Natomiast jest jeszcze w tym wszystkim jakiś taki morał. Ja bardzo dużo jeżdżę, to jest moje takie hobby, uwielbiam jeździć i jakoś tak pamiętam te też lata. Mimo wszystko my możemy mówić o różnych rzeczach, które są problematyczne, ale też trzeba zauważyć, że w Polsce jakość cieków wodnych od czasów tak zwanej komuny poprawiła się diametralnie. Tu w Bobrze w tamtych czasach kolor wody zmieniał się w zależności od tego, jak farbiarnia Aniluxu wypuszczała odpowiedni kolor różnych rodzajów materiałów. Proszę mi wierzyć, że mieliśmy wodę zieloną, czerwoną, niebieską i taki kolor bobru płynął. Fenol wypuszczany właśnie ze wiskozy to kolejny problem. Mój tato kiedyś wszedł do bobru nabrać wody. Do momentu, jak zanurzył nogi w tej wodzie, tak miał te wody, nogi owrzodzone od fenolu. To były te czasy. Odra była rzeką słoną, Wisła w dużej mierze też. Dzisiaj tak naprawdę zmniejszyliśmy te rzuty bardzo mocno. Także też trzeba patrzeć na to, myślę, że generalnie, że w Polsce te zmiany nastąpiły takie pozytywne, że dzisiaj do wielu rzek nie strach wejść, że się coś stanie. Natomiast na tym nie można poprzestawać. Po prostu trzeba budować, zwrócić uwagę na to, żeby były pieniądze na systemy kanalizacyjne, zmuszać gminy do tego, żeby miały sprawne systemy kanalizacyjne, szczególnie te gminy, które są gminami turystycznymi, takim bardzo bardzo turystycznymi, bo tam najgorsze te rzeczy się dzieją. Prowadzi do tego, żeby jednak mądrze gospodarować nawozami i myślę, że za jakiś czas będziemy mogli się cieszyć naprawdę bardzo czystymi rzekami. W takich sytuacjach, no myślę, że ekspertyzy były robione. Ja widziałem dokumenty tauronowskie, one przewidywały obserwacje rzeki, przewidywały to, że mają być eksperci ze wszystkich dziedzin, ichtiolog, hydrolog. I oni rzeczywiście byli. Dzisiaj myślę, że trzeba nam odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście można było coś tutaj zrobić lepiej, żeby w przyszłości w takich przypadkach można było lepiej zarządzać takimi rzeczami. Natomiast niech ta odpowiedź naprawdę należy do specjalistów. Niech oni się wypowiedzą, niech oni powiedzą, że to było dobrze, źle i wtedy ja będę stał, że tak powiem, za tą ekspertyzą. Natomiast dzisiaj nie odpowiem na to pytanie.
1: Rozmawiał pan z prezesem Tauronu? Przed? Tak. Po?
0: Tak, tak. Jesteśmy w kontakcie ze względu na to, że cały czas myślimy i szukamy rozwiązania na to dodatkowe rozwiązanie, czy na modernizację tej zapory, na te dodatkowe pieniądze. No na razie na dzień dzisiejszy.
1: A teraz inwestycja z jakich środków jest finansowana? Z Taurona środków.
0: Tak, tylko że problem polega na tym, że Tauron jest instytucją, która, czy spółką, która ma produkować prąd. I zgodnie z polskim prawem, zresztą podobnie jest w całej Unii Europejskiej, taka spółka nie może inwestować w budowle, które są budowlami typowo przeciwpowodziowymi. W związku z tym zakres ich remontu obejmuje przede wszystkim te rzeczy, które są związane z produkcją prądu. Oczywiście w tym przypadku remontują wszystkie te fugi, robią to wszystko, no bo to uznają, że to jednak mimo wszystko jest potrzebne do produkcji prądu. Natomiast zwiększenie przepustowości przez zaporę Pilchowicką nie jest zadaniem, które powoduje, że będą produkowali mniej czy więcej prądu. To jest potrzebne pod względem hydrotechnicznym do tego, żeby zabezpieczyć przed powodzią. I to nie jest ich zadanie. Dlatego też oni swoich środków nie mogą tam zainwestować, bo jeżeli by je zainwestowali, to momentalnie powstałby problem prawny i pewno by tym się zajęła prokuratura. Państwo polskie nie może wprost dołożyć pieniędzy do tego, dlatego że byłaby to tak zwana pomoc de minimis. No i problem jest dość trudny do rozwiązania, ale jakieś tam rozwiązanie się szykuje. Myślę, że jest duża szansa, że samorządy tutaj staną w wysokości zadania.
1: To jeszcze na koniec zapytam, pijemy z filiżanek, to jest ceramika wleńska?
0: Tak, to jest ceramika wleńska. Historia jest dość ciekawa, bo mamy tu bardzo, jesteśmy, powiedziałbym, wielokulturowi. Swego czasu mieliśmy tutaj bardzo ciekawego mieszkańca, który był Czechem, jest Czechem, bo żyje i funkcjonuje. Matej jest jednocześnie muzykiem, gra na harmonice ustnej, zresztą robi to bardzo dobrze, w różnych konkursach startuje i tam. No i Matej wraz ze swoją żoną Polką zaczęli u nas wypalać ceramikę. Ta ceramika całkiem się przyjęła, ale niestety Matej stwierdził, że tutaj nie będą dalej dłużej mieszkać, no i wyjechali stąd. I jedna z naszych mieszkanek stwierdziła, że dlaczego dalej tego nie robić. No i dzięki temu zaczęła robić ceramikę wleńską, z czego jesteśmy bardzo dumni.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A to była rozmowa z burmistrzem gminy i miasta Wleń, panem Arturem Zychem, o tym, co wydarzyło się na zaporze, co dzieje się, jaka jest sytuacja przedsiębiorców i jaka jest sytuacja ekologiczna tego miejsca. O tym będziemy jeszcze na antenie Radia Wnet państwu opowiadali. Jak zawsze sytuacja jest skomplikowana, a problem jest kompetencyjny. Nie wiadomo, kto za co jest odpowiedzialny. Zresztą przy zaporze Pilchowickiej trwa spór, czy problem kompetencyjny, czy to Wody Polskie są odpowiedzialne za zbiornik, za rzekę Bóbr, gdzie ta odpowiedzialność zaczyna, czy też Tauron za zaporę i za zbiornik, a już za rzekę Wody Polskie, więc to jest taka, jak zawsze, sprawa skomplikowana. Jest godzina 10:02, Hania Tracz, mówię państwu do usłyszenia, a teraz już czas na serwis informacyjny.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
2: Wiadomości.
5: Dr Emil Jędrzejewski, chirurg, który ujawnił nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie i składał zeznania w sprawie byłego polityka Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, pojawia się w akcie oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi. Jak informuje dzisiejsza Rzeczpospolita, według prokuratury Nowak miał nakłaniać lekarza do wystawienia fałszywego zaświadczenia lekarskiego, które miało usprawiedliwić jego nieobecność w pracy na Ukrainie, gdzie kierował Państwową Agencją Drogową. Jak podaje dziennik, sprawa wyszła na jaw dzięki materiałom z kontroli operacyjnej prowadzonej z wykorzystaniem systemu Pegasus. Dr Jędrzejewski zaprzecza jednak, by były minister prosił go o wystawienie nieprawdziwego dokumentu. Podkreśla, że jedynie dwukrotnie operował Sławomira Nowaka. Ponieważ zaświadczenie ostatecznie nie zostało wystawione, lekarz nie usłyszał zarzutów. Obrona byłego ministra kwestionuje z kolei legalność użycia wobec niego systemu Pegasus. Wracam na Białoruś. 13 września odbędzie się zjazd Związku Polaków, w którym mam zamiar uczestniczyć. To, co zastanę, to wielkie pytanie. Social media są uważnie obserwowane przez władze, a Białoruś zmierza do pełnego totalitaryzmu. USA prowadzą jednak z reżimem dialog, mówił w Poranku Wnet dziennikarz, który spędził w białoruskim więzieniu 5 lat, Andrzej Poczobut.
6: W wyniku tego dialogu setki ludzi odzyskali wolność. Faktycznie no, przytłaczająca większość z nich musiała opuścić kraj. Zostali wywiezieni na granicę bez żadnych dokumentów. Bez wątpienia odzyskanie wolności przez tych wszystkich ludzi, przeze mnie też, to bez wątpienia jest jakiś sukces. Ale jeżeli my spojrzymy na sytuację wewnątrz kraju, to ten dialog nie spowodował polepszenia sytuacji wewnątrz kraju, zmiany atmosfery na Białorusi. W czasie, kiedy jednych zwalniano, innych aresztowano.
5: Poziom represji nadal jest bardzo wysoki. To nie jest pierwsza próba prowadzenia rozmów Zachodu z białoruskim reżimem, ale po raz pierwszy dzieje się to na tle represji i jest to niezwykłe. Z drugiej jednak strony widać, że dialog się zatrzymał.
6: Tam są ludzie, jestem działaczem Związku Polaków, jestem jednym z liderów Związku Polaków. Jest naturalne, że chcę być z tymi ludźmi, że to jest mój obowiązek tam też być i tak to traktuję. No, nie ma też sygnałów, że władze białoruskie porzuciły ten dialog. Jest sytuacja pewnej takiej stabilności. Nie widzę potrzeby u władz białoruskich, żeby tą stabilność jednoznacznie przekreślić.
5: Mówił dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut. Katastrofa w Pilchowicach. Po spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego przez spółkę Tauron rzeka Bóbr spłynęła toksycznym szlamem. Choć normy zanieczyszczeń przekroczono o gigantyczne 12,5%, reakcja państwowych instytucji nadeszła dopiero po kilku dniach, czytamy na Wnet.fm. Modernizacja zabytkowej zapory wodnej w Pilchowicach miała być rutynowym, bezpiecznym zabiegiem inżynieryjnym. Zamiast tego malownicza Dolina Bobru przeżywa właśnie niewyobrażalny dramat. Spuszczenie wody z jeziora przez spółkę Tauron Ekoenergia doprowadziła do uwolnienia setek ton toksycznego, zalegającego od ponad pół wieku mołu dennego, a więcej na portalu Wnet.fm. Szczyt NATO w Ankarze nie był szczytem przełomowym. Jego celem, jak się zdaje, była próba niedoprowadzenia do głębszych wewnętrznych konfliktów i pod tym względem się udał, analizował w Poranku Wnet redaktor Tomasz Grzywaczewski.
7: Właściwie nie poruszano kwestii strategicznej. Nie było mowy o tym, jak będzie kształtowała się globalny porządek w najbliższych latach, jakie powinny być takie strategiczne, długofalowe cele działania sojuszu. Tutaj oczywiście wróciliśmy do Rosji. Mieliśmy tę wypowiedź prezydenta Trumpa, że udzieli licencji Ukrainie na konstruowanie na własnym terytorium systemów Patriot. Ja nie wiem, czy chodzi o wyrzutnie, czy chodzi o pociski, czy chodzi o radary, bo to nie zostało sprecyzowane. No od takich deklaracji do faktycznego rozpoczęcia produkcji to mogą upłynąć nie miesiące, ale być może lata.
5: Najnowsze pociski do Patriotów, czyli PAK-3, produkowane są w USA i w Japonii. Sam producent Patriotów nie został poinformowany przez Donalda Trumpa. Szczyt był raczej gaszeniem pożarów niż długofalowym planowaniem miejsca sojuszu w nowym światowym porządku. Polscy mówią o sukcesie i zbliżającej się realizacji projektu stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Wnet Kultura, czyli nowy kanał na platformie YouTube uruchomiony przez Radio Wnet, jest już dostępny. Oglądać można pierwszy autorski format Demony Biblii, a na kanale publikowane będą również kolejne odcinki audycji Sztuka jest magią Joanny Rawi, Kwestii na lente czy Krucjat radiowych Konrada Mędrzeckiego. Z czasem o wiele, wiele więcej. Wnet Kultura, czyli o kulturze. Szeroko i głęboko tylko w serwisie YouTube.
4: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
2: Reklama.
8: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
11: Blisko czy daleko?
10: Jedno i drugie.
11: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
10: To możliwe?
11: W Radiu Wnet jak najbardziej.
4: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
10: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
4: Słuchajcie Radia Wnet. Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
2: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16:00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
11: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16:00 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
14: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
12: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Tu Marcin Styczeń. Polecam Wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Wypływamy w Odysei Wyborczej, godzina 10.18. Dzisiaj będzie trochę o szczycie NATO. Po godzinie 11 w naszym studiu pojawi się pani redaktor Dominika Ciosicz. Porozmawiamy o tym, jak przebiegał szczyt w Ankarze. Po godzinie 10.35 będzie mała niespodzianka, bo pojawi się, jak to zwykle w naszej audycji, taktyka polityki. Trochę nieoczekiwanie Piotr Matczuk, bo nie jutro, a dzisiaj, więc też o tej bieżącej takiej taktyce polskiej polityki dzień po dniu będziemy dla Państwa starali się przedstawiać, kto z kim i w co gra, jeżeli chodzi o polską politykę, ale na początek wybierzemy się zupełnie w inne rejony świata i w inne rejony tematyczne niż polityka, a to to był głos Piotra Wita, który jest w naszym studio. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, panie Łukaszu, dzień dobry kolego.
2: I właśnie tak mówię, że to będzie inny wątek tematyczny, bo to będzie trochę kronika kryminalna, a trochę świat tajnych służb i świat wielkich pieniędzy, zabójstwo w Monako ukraińskiego oligarchy i pytanie kto, dlaczego, po co i za co zabija całą rodzinę oligarchów, czy prawie całą, została podejrzewana o to zabójstwo, odnaleziona, no nie cała, bo to już tylko ciało pod Kijowem i sprawa robi się coraz bardziej tajemnicza.
3: To jest sprawa przede wszystkim o charakterze ekonomicznym i dla Monako, dla księstwa Monako, ale także dla Francji ma ona przede wszystkim wymiar ekonomiczny. Ta Anastazja Berezowska, która podłożyła bombę oligarsze ukraińskiemu w Monako, była trupem już od chwili, kiedy jej zdjęcie ukazało się na wszystkich smartfonach świata. Jej zleceniodawcy nie mogli zostawić przy życiu świadka, który jest tak doskonale znany i tak doskonale rozpoznawalny. No to rzeczywiście 3 dni temu znaleziono pod Kijowem jej zwłoki z kulą w głowie. Figaro podało, że przy okazji odkryto w mieszkaniu, w domu jednego z tych zabójców, notabene funkcjonariuszowi tajnych służb ukraińskich, odkryto izbę tortur. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to po prostu dodano tak dla bardziej krwawego wydźwięku całej tej historii. Za czasów mojego dzieciństwa nazywano Monako księstwem z operetki.
2: Dlaczego?
3: No te białe mundury księstwa, ta armia składająca się z kilkunastu żołnierzy i bardzo dobrze wymusztrowanych, te kaski kolonialne. No to wszystko wyglądało jak jakaś Gerolstein, prawda, czy inna operetka. Ale dzisiaj potem ten pobłażliwy uśmiech znikł i od niedawna mówi się o Monako, jeżeli księstwo z opery, to z opery dramatycznej, tragicznej, z opery tragicznej. To było w poniedziałek 29 czerwca. Ta bomba zdalnie odpalona ciężko raniła 3 osoby, ale celem był oligarcha ukraiński Wadim Jermołajew, poważnie ranny. Najcięższe obrażenia odniosła jego kochanka Anna Nasobina, której w szpitalu w Nicei musiano amputować obie nogi. No, nieco ciężej ucierpiał ich syn, 13-letni syn. Oni wracali wieczorem z restauracji w Monako, kiedy Berezowska odpaliła ten ładunek. Przepraszam bardzo, ja mam telefon, który muszę wyłączyć.
2: Proszę bardzo. Rzeczywiście też interesujący jest sam wątek, że nagle się okazuje, że to samo księstwo, samo Monako no jednak jakoś grupuje tych ludzi najbogatszych nie od dziś. To też jest tajemnica, jak rozumiem, sama w sobie.
3: Monako było bardzo biednym księstwem. Przez długi czas to była właściwie naga skała, prawda, w Europie, w której gospodarka oparta była na hodowli i na zbożu. No a od drugiej połowy XIX wieku, kiedy zainstalowano ruletkę w Monte Carlo, stała się tak bogatym księstwem, że tam zniesiono podatki. Bo trzeba wiedzieć, Księstwo Monako dzieli się na dwie różne strefy. Jedna to jest właściwe Monako, czyli skała, Le Rocher, na której stoi pałac książęcy. I jest jedna uliczka starych domów XIX-wiecznych i tam właściwie mieszka tylko miejscowa ludność na bardzo specjalnych prawach. Oni płacą zupełnie symboliczne ceny za wynajem i zakup. No, i druga część Monako to jest Monte Carlo, gdzie zainstalowano ruletkę właśnie i wokół tej ruletki budowali wille, wspaniałe pałacyki, Francuzi, no a potem doszły także inne narodowości, Amerykanie, Argentyńczycy, którzy byli wtedy niesłychanie bogaci, prawda, przyjeżdżali. I wszyscy oni korzystali z reżimu podatkowego księstwa Monako, no czyli nie płacili podatku, więc to był też dodatkowy magnes, mimo że wówczas podatki na świecie wynosiły no, ułamek tego, co dzisiaj. I to tak było do 1962 roku, kiedy generał de Gaulle uznał, że jednak zbyt wiele strat podatkowych ponosi Francja na istnieniu księstwa Monako. Wobec tego zaproponował zmianę reżimu taką, żeby obywatele francuscy, jeżeli chcą, to niech sobie mieszkają w Monako, ale podatki to muszą płacić we Francji. I na co książę Renier nie przystał, wobec tego pewnej nocy w 1963 roku generał de Gaulle okrążył Monako, otoczył je kordonem policji i żandarmów, którzy nie wchodzili do księstwa. Księstwo jest integralne, prawda? Ale na mocy ustaw i praw rewidowali i zatruwali życie wszystkim wjeżdżającym do księstwa i wyjeżdżającym, zwłaszcza nocą, no to się działo. No i książę Renier wobec tego ustąpił po jednej takiej nocy. Wtedy generał de Gaulle okazał się bardzo ojcowski, przyjechał do księstwa, przywiózł podarunki dla dzieci, dla małej Karolinki, dla małego Alberta, pogłaskał ich po głowie, no ale od tego czasu Francuzi muszą płacić podatki we Francji, inni nie. I po rozpadzie tak zwanym Związku Radzieckiego, tam nagle pojawiło się bardzo wielu ludzi mówiących cyrylicą i to byli głównie ludzie zamożni.
2: I co, nastała pewna podmiana, już nie było Argentyńczyków, która przy okazji w międzyczasie stała się krajem biednym, trochę mniej Amerykanów, a pojawili się ludzie radzieccy z dużymi pieniędzmi.
3: No tak, właściwie dzisiaj Promenade des Anglais, Promenada Anglików w Nicei powinna się nazywać Promenada Rosjan. Oblicza się ilość tych oligarchów rosyjskich na 750, a Ukraińców jedni twierdzą, że jest 34, inni, że 80. No, wszyscy to są ludzie zamożni, bo nie może zostać rezydentem podatkowym Monako kto chce. Na to, żeby być rezydentem podatkowym, trzeba być przede wszystkim rezydentem Monako. No, tam można już kupić mieszkanie w cenie 120-150 tysięcy euro za metr kwadratowy. No, ale to są nieduże mieszkania, te większe kosztują więcej. Także taki Rosjanin, Rybołowlew, Władimir Rybołowlew, którego Forbes oblicza na 6 miliardów 400 milionów, ale Bloomberg na dwa razy więcej go szacuje. Więc kiedy on tam przyjechał 6 lat temu, to sobie kupił mieszkanie za ćwierć miliarda euro, na 250 milionów euro, 2000 metrów kwadratowych. Także te mieszkania są bardzo, no, jednak kosztowne dla tego, żeby być rezydentem. Zresztą historia tego Rybołowlewa jest bardzo interesująca, bo razem z nim weszły stosunki korupcyjne rosyjskie, które on ze sobą przywiózł. To jest wykształcony człowiek, to jest lekarz z zawodu i 5 lat temu wybuchła częściowo z jego powodu wielka afera w Monako. Mianowicie, jaka afera? Otóż on jest także kolekcjonerem. Oskarżył swojego dostawcę sztuki nowoczesnej, który się nazywa Yves Bouvier, jest Francuzem ze Szwajcarii. Oskarżył go o oszustwo, ponieważ sprzedał mu nie takie obrazy. No, był cały proces, w wyniku którego sąd stwierdził, że oszustwa nie ma żadnego, ponieważ wszystkie te dzieła sztuki są prawdziwe. Jedyna jest taka różnica, że warte są w sumie nie 1,5 miliarda euro, ale o 1 miliard euro mniej. No, ale to nie jest oszustwo, bo cena była uzgodniona, Rybołowlew tę cenę zaakceptował, wszystkie dzieła sztuki są prawdziwe. Został zrobiony, ale...
2: Tylko przepłacił odrobinę.
3: Tylko tyle, że przepłacił. Przy okazji sekretarka Rybołowlewa była nękana jakimiś anonimowymi telefonami, który anonimowy korespondent groził jej śmiercią, pobiciem, nie wiadomo czym. No więc ona zwróciła się do prokuratora w Monako. Trzeba wiedzieć, że na mocy tego porozumienia z generałem de Gaullem Francja ma prawo wglądu w mianowanie wysokich funkcjonariuszy w Monako. Także 3/4 sędziów monegaskich jest Francuzami. Oni mają bardzo rozmaite misje. Większość z nich jest przydzielona do spraw prania brudnych pieniędzy. No, ale tutaj ona zwróciła się do prokuratora, którym okazał się młody Francuz, bardzo biegły w informatyce. No, dała mu ten telefon, prawda, żeby on stwierdził, że te pogróżki są realne, ale on nie tylko wydobył z niego te pogróżki, ale i 5000 innych rozmów w imieniu Rybołowlewa przeprowadzonych tam z rozmaitymi dostojnikami Monako, z czego wynikła gigantyczna afera korupcyjna, wewnętrzna, monegaska, nie mająca już nic wspólnego z tymi oskarżeniami o zamordowanie. Także Claude Palmero, który od 20 lat zarządzał majątkiem księcia pana, został wyrzucony ze stanowiska. W ślad za nim, dwa dni później, minister spraw wewnętrznych, generalny prokurator, no i potem bardzo wielu tych drobniejszych. O co chodziło? Rybołowlew, który jest równocześnie właścicielem słynnego klubu piłkarskiego Monako, Rybołowlew miał takie ogromne wpływy, że kiedy jego dostawca wezwany przez niego, jego dostawca ze Szwajcarii przyjechał do Monako, Rybołowlew kazał prokuratorowi i sędziom go zamknąć do kryminału. No ale ten też nie w ciemię bity i też z tym 1,5 miliardem od Rybołowlewa, przecież to nie był jego jedyny klient, więc też bardzo silny finansowo, no wziął adwokatów i tak dalej i okazało się właśnie, że ci wszyscy wysocy urzędnicy, najczęściej jednak część z nich to byli Francuzi, że byli skorumpowani przez Rybołowlewa. I to już zatrzęsło podwalinami księstwa, bo książę dzisiaj jest człowiekiem no biednym w swoim księstwie. Jego cały majątek zarządzany właśnie przez Claude'a Palmera przez 20 lat szacuje się na 1,5 miliarda euro zaledwie, więc w stosunku do Rybołowlewa, w stosunku do innych. Ale najbogatszym człowiekiem w Monako nie jest żaden z tych oligarchów, tylko po prostu jest mieszkaniec Monako i obywatel monegaski od pokoleń, pan Pastor. Rodzina Pastorów zbudowała Monako. I dzisiaj proporcja jest taka, że do księcia należy 15% zabudowy Monako, a do Pastora pozostałych 85%. I to jest oceniane na 30 miliardów euro, lekko licząc. Dlatego mówię, że cały problem teraz z tym zamachem na oligarchę ukraińskiego, że to jest problem ekonomiczny i polityczny dla księstwa. Do tej pory były porachunki między tymi oligarchami, czy między oligarchami i rządem rosyjskim, i rządem ukraińskim. Nikt tego właściwie dokładnie nie wie. Dość, że kilku z nich już, Rosjan głównie, było znalezionych, zabitych w rozmaitych okolicznościach, ale to wszystko działo się poza granicami księstwa. Oni byli...
2: A teraz, żeby już puentować, powoli doszło do morderstwa, które obeszło cały świat w księstwie.
3: W samym księstwie i to wstrząsnęło bardzo księstwem, bo księstwo Monako posiada skarb znacznie większy od tych wszystkich miliardów nagromadzonych w tamtejszych bankach, większy od tych niebotycznie bogatych mieszkań. To jest spokój. Spokój panujący w księstwie. Pewna zamożna dama w Monako powiedziała mi, proszę pana, to jest jedyne miasto w Europie, w którym kobieta może w brylantowym naszyjniku na szyi wyjść na ulicę i czuć się bezpiecznie. No, a teraz zdaje się, że będzie zakładać imitację.
2: I to jest konkluzja tej rozmowy. Rzeczywiście to trochę inny przykład, ale jak podobnie zakończył się spokój w Dubaju, tak samo kończy się spokój w Monako. I gdzie tu uciekać, drogi redaktorze?
3: No może tam, gdzie nie chodzi o bardzo wielkie pieniądze, bo wielkie pieniądze, bardzo wielkie pieniądze przyciągają bardzo wielkich bandytów. I jeżeli się przy pomocy internetu przeprowadza rozmaite bardzo wielkie operacje finansowe. Dziś już to się kończy, bo jednak ci bandyci internetowi są na tyle zdolni, utalentowani, że nawet w tej dziedzinie potrafią sobie zrobić majątek i potrafią tutaj dla siebie skorzystać. No więc tam, gdzie przede wszystkim Bardzo niebezpiecznie jest obracać się wśród tych bardzo bogatych ludzi.
2: Bo można przypadkiem zrobić sobie krzywdę. Piotr Wit, Kronika Paryska będzie nagrywana, więc za tydzień w czwartek Kronika Paryska będzie, a to było...
3: Będzie jutro, także.
2: Jutro, a jutro będzie, bo
3: jutro
2: dzisiaj nie było
3: piątek,
2: właśnie.
3: Bo dzisiaj tak, dzisiaj nie było.
2: Stąd my rozmawiamy.
3: Tak.
2: A jutro już będzie Kronika Paryska, ale o czym będzie, to już muszą Państwo się sami przekonać o godzinie 7.45. Piotr Wit był naszym gościem, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
2: No, za chwilę od tej historii, która się toczy na przestrzeni dekad i stuleci, przejdziemy do polityki, która dzieje się już w tej chwili z dnia na dzień, a czasami z godziny na godzinę. Za chwilę Taktyka Polityki.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
0: Po reklamie.
7: Z lewej.
8: Z prawej.
7: W centrum.
8: Taktyka polityki.
7: W Radio Wnet. No i w studio nieoczekiwanie Piotr Matczuk, analityk sceny politycznej Telewizja Republika. Dzień dobry.
9: Kłaniam się.
7: I muszę powiedzieć, że Piotr Matczuk siedział, bo przyszedł przed czasem chwilę, jak zwykle ma w zwyczaju, a byliśmy mówili na 30, a już jest 43 i słuchał Piotra Wita, słuchał i też go wzięło na historiozoficzne rozważania, bo siada pod Piotr Matczuk w studio i mówi: do końca dekady Polska nie będzie w tych granicach. Najpierw będzie rozbiór Ukrainy, potem Niemiec, a potem Rosji. No i wytłumacz się z tych słów teraz.
9: No, wszystko,
7: że tak cię wzięło na
9: historiozofię. Wszystko do tego zmierza.
7: No jak wszystko? Nie znałem cię od tej strony, że ty masz takie...
9: kraj,
7: poza taktyką polityki,
9: zawsze...
7: takie...

0: geopolityki, polityki wewnętrznej, dążą do tego, żeby państwo polskie osłabić, stworzyć sytuację, gdzie ona będzie, nasza ojczyzna, nieodporna na żadne zawirowania geopolityczne. A zobacz, jak wygląda sytuacja na świecie, jak przyspieszyła od 22 roku, gdzie niektóre rzeczy, które się dzieją na świecie, jeszcze dekadę temu byłyby dla nas nie do przyjęcia, niezrozumiałe. Wojna na Ukrainie, która się ciągnie 4 lata, jest wojną
1: pełnoskalową, kinetyczną,
0: ale taką też okopową, trudną, materiałową, zmienienie w ogóle pola walki. Iran to pokazał. Wojny rakietowe. Państwa, które ze sobą nie graniczą, potrafią się okładać uderzeniami rakietowymi na 2000 kilometrów. Wszystko to się zmienia. Wiele rzeczy, których byśmy nie akceptowali, a poza tym byśmy powiedzieli, że są niemożliwe, dzisiaj się dzieją. Zablokowana cieśnina Ormus, kontrolowana przez Iran. No, gdybym ci to powiedział 5 lat temu, powiedziałbyś, że to jest jakaś fantasmagoria. To się dzieje. I Polska coraz bardziej nie przystaje do tych czasów, coraz bardziej mniej odporna jest na to. Do tego wewnętrznie upada jakość usług publicznych, ich dostępność jest coraz mniejsza. Wróciło to, co było w latach 90., czyli takie powolna pauperyzacja społeczeństwa przez ceny, przez inflację, przez to, że gospodarka, mimo że ma wysokie PKB, nie nadgania tych współczesnych czasów, nie odpowiada na te wyzwania. Taki kraj w perspektywie kilku lat będzie zupełnie bezbronny.
1: No jak bezbronny, jak rząd się chwali, ile wydaje na obronność.
0: Ale obronność tą taką militarną, a kto ci powie, że będzie okazja tego użyć? Też nie mamy takiej gwarancji. Rozbiory nasze poprzednie, historyczne, pokazały, że te rzeczy dzieją się szybko, często politycznie. I nasza ojczyzna upadła wtedy nie dlatego, że została rozjechana przez czyjąś kawalerię czy piechotę, tylko ustawą sejmową.
1: Tak, ale na przykład wcześniej była Konfederacja Barska i Rosjanie jeździli po Polsce jak chcieli, gdzie chcieli, bo nie było siły, żeby ich powstrzymać. To tak nie tak było od Wielkiej Wojny Północnej, gdzie i Szwedzi, i Rosjanie jeździli sobie po Polsce, jak im się żywnie podobało. I nie było żadnej siły, która już na początku roku 18 mogłaby ich powstrzymać.
0: No ten upadek wtedy był inny, bo były inne czasy. Dzisiaj jest inny. Poza tym dzisiaj rzeczy dzieją się szybciej. To było 300 lat temu i tam pewne procesy szły wolniej. Jak zobaczymy sobie proces rozbiorowy w ogóle Polski wtedy, no to on zajął kilkadziesiąt lat.
1: Dwa pokolenia w zasadzie.
0: De facto. Teraz rzeczy dzieją się szybciej. My początek wojny na Ukrainie mieliśmy 4 lata temu, a wydarzyło się przez ten czas na świecie tyle, że trudno to nawet policzyć. Geopolitycznie mówię.
1: Ale to jest wina rządu? Jak to jest? To jest tak, że to rząd nie dowozi, czy po prostu Polska jest w takim miejscu, że nawet gdyby był bardzo sprawny rząd, to i tak by to wszystko się tak szło w niedobrym kierunku.
0: Rządy nie dowożą, to jest jedno. Ale drugie też, myślę, społeczeństwo nie widzi pewnych rzeczy. Tutaj musimy się wszyscy uderzyć trochę w pierś, myślę. Jako wspólnota też nie dajemy rady. Abstrahując od tego, jaki mamy rząd. Na pewne procesy na świecie reagujemy bardzo albo naiwnie, albo za bardzo nerwowo, tak neurotycznie. Wojna na Ukrainie zresztą jest tego przykładem. No. My jako społeczeństwo popełniliśmy też błędy. No. I błędy, które się mogą odłożyć na przyszłość. Nie kalkulowaliśmy w momencie podejmowania społecznych decyzji, nie kalkulowaliśmy ich skutków. Kiedy w takim wzmożeniu amoku pomagania wpuściliśmy na przykład uchodźców ukraińskich, nie myśleliśmy, że to będzie niosło problemy społeczne. Nie. Ten, kto to mówił wtedy, to był nazywany ruską onucą.
1: Nie, to nie jest tak. Od początku było wiadomo, że to będzie kłopot na dłuższą metę. To nawet mówił Andrzej Duda, który był przecież bardzo pokoleński, mówił, przyjdą trudne momenty, to się będzie kumulować, ale w tej chwili decyzja jest taka, że pomagamy. Tak, ale z świadomością,
0: Ale ludzie też tak to przekalkulowali sobie? Każdy człowiek, który to robił, tak sobie to przekalkulował?
1: No też nie zawsze każdy jest od tego, żeby analizować...
0: Nie, każdy jest od tego, żeby analizować swoje życie. Każdy jest od tego...
1: A też, żeby analizować politykę państwa
0: swoje decyzje.
1: Na 5 lat do przodu? 10.
0: Swoje decyzje, że jak ja się decyduję, że jeżdżę sobie fajną, tanią taksóweczką z imigrantem w środku, to będzie miało konsekwencje dla moich dzieci. Że jak ja sobie jedzonko zamawiam i fajny, miły imigrant mi je przywozi w małych pieniądzach, to może dzieci czy wnuki tego imigranta będą już problemem dla społeczeństwa. Popełniamy te same błędy, które popełniły wspólnoty zachodnie i dzisiaj dostają za to rachunek. My możemy to oglądać w telewizji, na żywo, mamy ten komfort, że to są doświadczenia, które ktoś już

0: przeżył. I my postanawiamy wszyscy gremialnie robić to samo. To jest błąd.
1: No nie, właśnie nie jest tak. Właśnie się kompletnie mylisz, bo Polska jest mądra przed szkodą. Wystarczy zobaczyć na to, że nawet w Polsce partie liberalne w tej chwili są przeciwko imigracji.
0: Przecież imigracja się dzieje od kilku, jak nie już prawie kilkunastu lat, rok w rok.
1: Zobacz sobie na odsetek społeczności muzułmańskiej w Polsce. Ona spada.
0: Ale
1: takie
0: nie...
1: są dane.
0: Ale mnie nie interesuje.
1: W tej chwili patrzę na ilość wydawanych wiz. Okej, one są wydawane. Ktoś do Polski przyjeżdża, ale jest ich znacznie mniej niż kiedyś.
0: Nie, no, ale to jest ignorowanie sprawy.
1: To są twarde dane.
0: Ja nie, rozumiem, to jest ignorowanie sprawy. No.
1: To jest podstawa marksizmu, jeżeli informacja czy fakt nie pasuje do teorii, tym gorzej dla faktu, a nie dla teorii.
0: Nie, ale to, że spada coś, nie znaczy, że jest małe. To ty robisz błąd. Bo ty mówisz, rok do roku teraz spada. To tak jakbyśmy powiedzieli, że temperatura spada, to nie znaczy, że nie jest gorąco, jak ona spada z 40 stopni. To jest błąd takiego myślenia. To jest takie szukanie pozytywnych...
1: Niedobry przykład. Spadło z 37 do 17, więc trochę temperatura
0: teraz
1: spada.
0: Mamy najcieplejszy lipiec w historii pomiarów, jakby nie jeden ekspert powiedział.
1: No tak.
0: Ale to jest takie szukanie pozytywów w sytuacji, która pozytywna nie jest. 10 lat temu nasza sytuacja... ta imigracyjna wyglądała zupełnie inaczej.
1: Ale
0: zrobiliśmy w 10 lat fatalny błąd, którego się już nie da odkręcić. Zawsze jest tak, że imigranci są w pierwszym pokoleniu pracowici, mili i to działa. Dopiero ich dzieci, wnuki są problemem. Ale my tak w ogóle na to nie patrzyliśmy. Nie ma takiej analizy i też tutaj się mylisz, no, że ludzie na to patrzą.
1: Rok 16, ci, którzy bez kontroli weszli na polecenie Merkel do Niemiec, do Francji, no i już byli kłopotem na słynnym Sylwestrze w Kolonii i innych Sylwestrach. Tak to akurat działo to błyskawicznie. To nie jest tak czasami tak, że ci, co przyjeżdżają, są bardzo mili, tylko ich wnuki są niemiłe. Czasami
0: nie, no, ale to zachodnia Europa zrobiła jeszcze ten błąd, no tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że my z nielegalną migracją takiego błędu nie zrobiliśmy jeszcze, chociaż Donald Tusk robi wszystko, żebyśmy zrobili, bo mamy pakt migracyjny, ale i tych niegrzecznych, nielegalnych migrantów my mamy teraz od Niemców przejmować, ale z legalną migracją zrobiliśmy ten sam błąd. Te wymówki, że są potrzebni na rynku pracy, tak są potrzebni na rynku pracy, że doprowadziliśmy do 20% bezrobocia wśród młodych ludzi. No coś zrobiliśmy nie tak. Łukasz, nie ma tego, okay, nie można tego bronić.
1: 20% bezrobocie było, jak w Polsce imigracji nie było.
0: Wśród młodych ludzi było 20% bezrobocie?
1: W ogóle wśród wszystkich.
0: Nie, ale to teraz, cofasz się na przełom wieków, to w ogóle wiesz, to jest taka, to już takie dziaderskie gadanie, bo to było dawno i nieprawda. Ale to było 100 lat temu. No taka prawda. Ja też wtedy wchodziłem na rynek pracy, tak. No, byliśmy po rządach w latach 90. i rządach SLD było fatalnie. To wiemy, ale potem Polska się zmieniła. I nie mów mi, że potem było bezrobocie 20%.
1: Nie,
0: zeszliśmy do tych poziomów minimalnych, do takich poziomów zdrowych bezrobocia. No bo zerowy poziom bezrobocia też jest niezdrowy dla gospodarki, bo to znaczy, że nie można otwierać miejsc pracy.
1: A to co powiesz wszystkim przedsiębiorcom? Pamiętam, mieliśmy w radio wnet taką trasę, często jeździliśmy po Polsce, teraz trochę rzadziej, może to trzeba wrócić. I na przykład mieliśmy taką grupę przedsiębiorców.
0: No.
1: Lat temu, powiem, 7-8. Co było główną powodą, głównym powodem do narzekania przez tych wszystkich przedsiębiorców, głównie konserwatywnych, prawicowych i w ogóle pewnie część PiS-owców, część konfederatów obecnie, a część pewnie i na Brauna teraz głosuje. Na co narzekali?
0: No,
1: na to, że nie mają tanich pracowników.
0: Tak, na to, że nie mają tanich pracowników.
1: No i to... że oni plajtują, i że oni są niekonkurencyjni, bo choroba chcą ci, bo wtedy poszła stawka godzinowa do góry i że nie ma kim robić, i że oni... Wszystko czyli... bardzo prawicowi ludzie.
0: No czyli chcesz mi powiedzieć, że my ustawiliśmy całą naszą społeczną przyszłość następnych pokoleń, naszych dzieci i wnuków pod to, że jakieś Januszeksy chciały ograniczyć swoje koszty?
1: O, Januszeksy i co? Ale, a co z tym Januszeksami? Bo to jest też łatwo powiedzieć. To jest ładny, lewicowy wytryk słowa. Straszny Januszeks.
0: Ale ich optymalizacja zysków nie jest priorytetem chyba.
1: Ale te Januszeksy też utrzymują Polskę.
0: No dobra, ale czy...
1: One wytwarzają 2/3 PKB.
0: No dobra, ale czy priorytetem jest optymalizacja ich zysków? Czy zdrowa wspólnota naszego państwa? No o tym mówię właśnie.
1: No dobrze, a oni są gotowi, żeby powiedzieć, dobrze, zarobię mniej, ale na koszt społeczeństwa. Idź ich przekonaj, tych przedsiębiorców.
0: Ale jak ja mam ich... Ja nie muszę ich przekonywać.
1: Przejdź,
0: ja po prostu...
1: samochód pojedź i
0: ale
1: powiedz.
0: Nie, po prostu nie wpuszczać imigrantów, których oni chcą wpuszczać. To ja nie muszę nikogo przekonywać. Widzisz, to jest kwestia i do tego wracamy. Do tego, o czym ja mówię. błędnych priorytetów naszego społeczeństwa, również naszego rządu, ale trzeba pamiętać, że rząd, parlament jest jednak trochę emanacją społeczeństwa. Mimo, że nasza klasa polityczna jest jaka jest, to jednak to jest emanacja tego społeczeństwa i on w jakichś tam granicach musi wykonywać to, co mniej więcej to społeczeństwo, przynajmniej w kierunku, w którym chce iść. I mówię tylko o tej takiej lekkomyślności naszej wspólnoty. Że czasy się zmieniły, świat się zmienił, on staje na głowie teraz, jest, no, idzie zupełnie inny świat niż przełom wieków, o którym wspomniałeś. Już nie wspomnę technologicznie, AI, w ogóle te wyzwania, które są na przykład dla młodych ludzi, których dzisiaj mamy w szkołach, ciężko im powiedzieć na przykład, jaki zawód wybierz. No, trudno im powiedzieć, bo za 7 lat tego zawodu może nie być. To są jedne wyzwania, ale drugie są te geopolityczne, a my jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Mamy silne Niemcy obok, mamy silną Rosję obok, mamy obok jeszcze silne państwa, które chcą się wybić, takie jak Ukraina, które są naszymi konkurentami, a my wszystko traktujemy trochę naiwnie, jak przedszkolaki. O, trzeba pomóc tamtym zyski optymalizować, trzeba było tak zrobić. No i w każdej dziedzinie, jaka nas trafiła od X lat, kilku, popełniamy jako wspólnota błąd. To tylko o tym mówię. No,
1: no nie, ale z drugiej strony, jak się popatrzy, skoro popełniamy tyle błędów, to skąd ten sukces, który jest... Oczywiście niektórzy go mogą podważać i mogą mówić, że za Jaruzelskiego było lepiej, ale nie było, tak? To trzeba być już...
0: Nie, no nie było. Ale gdzie, o jakim sukcesie mówisz obecnie?
1: Ekonomicznym chociażby.
0: No ale to ekonomiczny, czym on się? On się cyferką w PKB wyraża?
1: On się w tym wyraża, że duża część Polaków, nie wiem czy może, chyba mogła, i to jest też dobre pytanie, pojechać na wakacje za granicę i nie czuć siebie nie.
0: Okej.
1: Okay. Standard życia
0: wzrósł.
1: Zaczęliśmy od tego przełomu wieków. No to jeżeli ktokolwiek nie ma dużych kłopotów z pamięcią, to sobie sięgnie, jaki był jego standard życia te 26 lat temu.
0: Ale to też jest taka...
1: W porównaniu do Francuza, do Hiszpana, do Włocha.
0: Ale to też jest taka pułapka trochę, wpadasz w taką pułapkę trochę Warszawy, rozumowania warszawskiego. Bo jeżeli, to ja powiem od drugiej strony, jeżeli jest taki sukces i jest takie już prawie 40 lat tego sukcesu, budowania tego wolnego rynku w Polsce, tego wzrostu poziomu życia, to dlaczego jest tak, że ogromna masa ludzi normalnych, z rodzinami, z naszego pokolenia na przykład, pracujących ciężko, dwójka osób pracuje w tej rodzinie, żyją cały czas od pierwszego do pierwszego. I oczywiście ich poziom wzrósł. To od pierwszego do pierwszego to nie jest takie od pierwszego do pierwszego jak naszych rodziców na przykład, ale jednak dalej jest. Dlaczego jest liczenie, oglądanie każdej złotówki? Dlaczego mamy to, co mamy z ludźmi starszymi? Powiększa się ta pula.
1: Dobrze, powiększa się ta dlaczego pula. Tak wielu naszych rówieśników wraca z Wielkiej Brytanii?
0: Ja bym nie chciał, no, ale to, bo tam jest ogromny syf.
1: Albo z Francji.
0: Bo tam jest ogromny syf. Ale to my, budując nasz kraj, nie powinniśmy w ogóle na to patrzeć. To, że tam się stało katastrofa, to nie stawia nas w lepszej sytuacji. My się cieszymy, bo wracają, ale my powinniśmy w ogóle zacząć tak, jak nowoczesne społeczeństwo działa. Na swoją wspólnotę patrzeć trochę egoistycznie w stosunku do innych. Właśnie nie oglądać się tak, i dlaczego we Francji to oni przyjeżdżają teraz do nas. Nie obchodzi mnie to.
1: Nie, no,
0: ja bym chciał, żeby bogaciła się moja wspólnota.
1: Bo chociażby Polska zdążyła zrobić błędu z imigracją. I pytanie, twoja teza jest taka, że my jeszcze ten błąd zrobimy, a ja stawiam hipotezę, że polskie społeczeństwo już na to nie pozwoli.
0: Nie, ale
1: to
0: już,
1: jest ta różnica.
0: Ale już zrobiliśmy. Już zrobiliśmy.
1: Nie, naprawdę, jak czasami raz od wielkiego dzwona, o lepsze powiedzenie, bywam w Paryżu i naprawdę Warszawa jak Paryż nie wygląda.
0: No ale to znowu,
1: i
0: no wracasz do tego. No,
1: tak.
0: Nie wygląda też jak Nowosybirsk. I to fajnie
1: również
0: jest? No ekstra. No, ale co to jest za porównanie?
1: No, problem jest takie, że nie zrobiliśmy tego błędu, bo nie masz co w każdym parku koczowisk migrantów.
0: No, ale to ty pokazujesz coś, co jest już skrajną patologią, i mówisz, że...
1: Ta skrajna patologia jest codziennością Europy Zachodniej. Polska tego nie zrobiła.
0: Ale skąd wiesz, że nie zrobiła? Skąd wiesz,
1: bo
0: że
1: widzę.
0: Dzieci... Ale skąd wiesz, że... No ale nie, bo jesteśmy na innym etapie rozwoju. Skąd wiesz, że dzieci czy wnuki tych imigrantów nie będą w tych koczowiskach? Wiesz, że nie będą w gangach, które się strzelają jak w Belgii w dzielnicach? No skąd to wiesz?
1: Jeżdżę komunikacją miejską i ja nie widzę takiego odsetka imigrantów, jak w Europie Zachodniej. Po prostu ich nie ma, dlatego tego nie ma.
0: No ale to po pierwsze jest...
1: Zobaczcie, tak, Ukraińców teraz jest, prawda, relacja polsko-ukraińska. Po pierwsze, nie wiem, czy Ukraińcy będą takimi samymi migrantami, jak ci z Francji, czy z Wielkiej Brytanii, z Afryki, z Bliskiego Wschodu, muzułmanie. mam wątpliwości. To jest ryzykowna teza i pewnie na mnie spadnie hejt, ale myślę, że tutaj integracja jest mimo wszystko prostsza, bo też duża część tych, która przyjeżdża, miała albo babcię Polkę, albo dziadka Polaka.
0: Ty masz takie rozumowanie, kojarzysz taki film modny w naszych czasach.
1: A po drugie, ich było tutaj 1,5 miliona, a teraz już jest mniej niż milion. Ukraińcy już z Polski wyjeżdżają.
0: Kojarzysz taki film modny w naszych czasach, francuski, Nienawiść?
1: Kojarzę.
0: No, i tam jest hasło tego filmu przewodnie. Właśnie, to są tacy ludzie, tam są tacy boomerzy jak ty. I no, tam jest żart o nich taki. Wyskakuje facet z 50 piętra, leci w dół i mówi, jak na razie nie jest źle. I ty właśnie tak się zachowujesz. Ignorujesz te błędy. Ignorujesz te błędy, które zrobiliśmy, bo konsekwencje tych błędów nie będą ciebie dotyczyć. Bo my się zestarzejemy, odejdziemy. Bo te błędy są odłożone w czasie.
1: Nie, ale jakie błędy? Symbolem Polski jest kordon policji razem z polewaczkami na granicy polsko-białoruskiej. I powiedzenie twarde, nie wpuszczamy nielegalnych migrantów. Nie dajemy się presji, czy to jest presja rosyjska, białoruska, przy wykorzystaniu migrantów.
0: Ale co to ma wspólnego z tym, co mówiłem, czyli że wpuszczamy legalną migrację? Nie rozumiem, bo ty mylisz, wiesz, jak to brzydko się mówi, pieczywo z wiesz czym. Nie?
1: Dobrze, oczywiście legalna migracja też jest niebezpieczna.
0: Nie, jest bardziej niebezpieczna. Jest bardziej niebezpieczna, bo odbiera pracę. To jest takie mówienie, że my, jako społeczeństwo, nasze, polskie, tutaj, rdzenne, możemy zostać zastąpieni pod warunkiem, że... Teraz jest dyskusja o tym, że muzułmanie ukryte miejsca modlitewne, meczety, tak? Mają w Polsce, w Krakowie, zadyma, bo ktoś znalazł takie miejsce, gdzie ukryty meczet. Czyli możemy zostać zastąpieni, mówiąc sarkastycznie, byleby to byli ateiści.
1: Nie,
0: ty mówisz, my też możemy zostać zastąpieni, tylko żeby oni pracowali i płacili grzecznie podatki.
1: Nie musimy zostać zastąpieni, ponieważ mamy naszą politykę i naszą historię migracyjną. Nie wiem, dobrym przypadkiem może być Grzegorz Braun, no przecież też nie piastowskie nazwisko. Też osoba o tle imigranckim, tak? No kiedyś z Niemiec przyjechał.
0: Za dużo tych wątków wsadzasz, nie ma znaczenia.
1: I się nawet spolonizował i w tej chwili trudno mówić o Grzegorzu Braunie, żeby był imigrantem, prawda?
0: Ale teraz nie było takiej potrzeby. Nie było takiej potrzeby. Potrzebą, którą ty wymieniłeś, był zysk jakiś przedsiębiorców i to zysk, optymalizacja tego zysku. Tak. Nie to, że oni są już na granicy i upadają, tylko oni chcieli zarabiać więcej, bo mieć tanich pracowników.
1: Nie, oni twierdzili, że ledwo co wiążą koniec końców, ale to jest przykład przedsiębiorców, tak, że oni
0: przesada.
1: Zawsze tak, ledwo co już prawie bankrutują.
0: Po drugie, ściągnęliśmy, zobacz, ilu imigrantów do zawodów, które jeszcze jakieś 5 minut wcześniej nie były potrzebne. Bo my społeczeństwo uznaliśmy, że to dla naszej wygody, że facet z sześcianem na plecach nam przywiezie hamburgera do domu.
1: Z
0: takim żółtym.
1: Tak jest.
0: Że taksóweczka będzie tańsza i się dzisiaj okazuje, że połowa tych taksówkarzy w Warszawie to są albo naćpani, albo pijani, albo bez prawa jazdy, albo poszukiwani listem gończym. O tym mówię. Czy jak się cofniesz 20 lat temu, to połowa taksówkarzy była naćpana, pijana i poszukiwana listem gończym?
1: Nie
0: to
1: była.
0: Są twoje koczowiska. Póki co wyglądają tak. Ignorujesz zagrożenia, tak jak większość społeczeństwa, niestety.
1: Każda dyskusja nie tak ignoruję, wynika. Tylko to ostatnio jakoś tam z taksówek, ale zaproszono mnie do jakiejś radiostacji i zaproponowano transport, akurat był mi on potrzebny, więc skorzystałem. Okazało się, że wiózł mnie Polak, zresztą sąsiad z tej samej miejscowości, co ja, mieszkający. No i jeszcze rozmowa o tym, też słucha Radia Wnet, więc może teraz nawet go mogę pozdrowić. Rozmowa o tym i on rzeczywiście dostrzega, jak każdy taksówkarz, tak? Spada, zresztą co ciekawe, był jest taksówkarzem od dopiero 3-4 lat. Wcześniej był średniej klasy dyrektorem w korporacji. To też ciekawa historia.
0: To jest ciekawy, tam zawsze są ciekawe historie.
1: Ale nie jest to jedyny przykład. Tak? Że coś się też na rynku pracy, żeby była zaznaczona osobna możliwa dygresja w naszej rozmowie. No, ale on powiedział, było i jest mniej.
0: Czego?
1: Taksówkarzy, którzy przyjechali z różnej części świata. No, że tak, w tej chwili w Warszawie trochę ich się udało to gdzieś tam pożegnać, prawda? Wyjechali i tu akurat, żeby być szczerze, to jest nie zasługa rządów PiS-u, który mało co z tym zrobił, tylko obecnych rządów, który wprowadził przepis, że trzeba mieć polskie prawo jazdy. Prosty przepis i nagle się okazało, którego rząd, Prawa i Sprawiedliwości, no nie obcy tobie rząd, nie zrobił.
0: No i widzisz, to jest o to, o czym mówię. Wow. Czyli jak po paru latach wpadliśmy na to, żeby facet, który nas wozi, miał prawo jazdy.
1: Polskie.
0: No świetnie nam idzie. Jak na razie nie jest źle.
1: No dobrze, ale działa, jest ich mniej.
0: Nie, no działa, super.
1: Jest ich mniej.
0: No fajnie, no to chyba to, ale to chyba nie to chodzi chyba o to, żebyśmy...
1: Chodzi, o co chodzi?
0: Nie, ale to jest okej reakcja, że my dopiero po paru latach wpadamy na to, żeby facet, który wozi ludzi, miał polskie prawo jazdy, a jednocześnie ciśniemy spedycję, transport, jakieś normy o wszystko, a w Warszawie twojego dzieciaka do szkoły odwozi facet, który napił się, nie ma prawa jazdy, jest poszukiwany listem gończym od Belgii po Marsylię. I po paru latach przychodzi nam przepis, że on musi mieć polskie prawo jazdy i ty mówisz, wow, jest mniej. No, ludzie, nie widzisz absurdu tej sytuacji? No powiedz mi.
1: Nie, no oczywiście, że widzę absurd, ale to jest pytanie do poprzedniego rządu.
0: No tak, to jest pytanie do poprzedniego rządu, ale...
1: Ale też może i do nas wszystkich.
0: Do nas wszystkich, bo my wsiadamy do tej taksówki. No musimy też... Bo, słuchaj, konkluzja jest jedna.
1: Żeby była jasność, jest taka popularna sieć taksówek, jest taka aplikacja na U się ta aplikacja nazywa. Ja ją odinstalowałem parę lat temu. Nie korzystam.
0: Brawo ty.
1: Ale a ty?
0: Co, ja nie korzystałem nigdy.
1: Pokaż komórkę.
0: No, proszę.
1: zaraz ci tam wyszukam.
0: Nie, ja nie korzystałem nigdy. Dobrze, ale to nie chodzi o to nawet, z czego my korzystamy. Konkluzja jest jedna. My trochę, nasze państwo, mieliśmy trudne lata 90., komuna, ta postkomuna, więc my się trochę też tego tak nauczyliśmy, że jest jacyś oni, rządzą oni, tu jesteśmy my, a tak najważniejszy to jestem ja. Bo tam, żeby mi się udało, tak? I tyle. Tak to nie wygląda. Budowanie wspólnoty to są i oni, i my wszyscy. I odpowiedzialność jest na wszystkich.
1: No,
0: nie można tak przyjść i powiedzieć...
1: naszą rozmowę od tego, że będą rozbiory, a ja mówię, weź mi się i nie będzie tak źle. Są mechanizmy, które działają.
0: No oczywiście, że są. No oczywiście, że są. Tylko
1: bo z takim nastawieniem, jak dzisiaj do studia wszedłeś, to połóżmy się do grobu i wszyscy i pójdźmy spać.
0: No nie, no tylko, że potem ja...
1: Ale ci pokazuję, że po pierwsze mamy czas.
0: Nie, ty mi nie pokazujesz, ty próbujesz zbić każdy argument, ignorując te zagrożenia. Ty nie mówisz, że mamy czas.
1: Nie.
0: Nie powiedziałeś żadnego narzędzia, które by to prostowało. Ty powiedziałeś, że po prostu nie jest tak, jak ja mówię. To jest inna rzecz. To jest inna rzecz.
1: Nie, pokazujesz tak, że jest coraz...
0: Nasza debata powinna wyglądać inaczej.
1: Że zmieniła się nastawienie w Polsce i że Polska nie musi popełnić błędów Europy Zachodniej, bo w Polsce jest inne nastawienie, inne jest społeczeństwo i nawet obecny rząd, który jest rządem liberalno-lewicowym, pod naciskiem społeczeństwa musi prowadzić politykę znacznie bardziej rygorystyczną co do imigrantów niż prowadził wcześniej.
0: No tak, akurat wśród, jeśli chodzi o imigrantów...
1: I są konkretne dane, mogę
0: pewnie,
1: ci zaraz wyszukać,
0: się zmieniło.
1: Bo mam komputer, ile jest wiz wydanych było kiedyś, ile było zapisu potem, a ile jest obecnie. I te liczby wydawanych wiz spadają, więc nie jest tak, że już finis Polonie i się kładziemy do grobu, tylko są narzędzia, jest nastawienie społeczeństwa i jest jeszcze czas, żeby to zrobić. To jest moja teza.
0: Okej. Okay. Napisz mi SMS-a, jak spadną do zera. Wtedy będzie okej. Okay. Ale to jest jedna dziedzina, a obok, zaraz w drugiej dziedzinie, w trzeciej, w czwartej, w ósmej, nasz rząd robi co innego. Bo jeśli chodzi o geopolitykę, Ukrainie oddaje rakiety i nic na tym nie korzysta, bo ta Ukraina dziękuje Niemcom. Podpisuje kredyt niemiecki, podmieniając pieniądze na uzbrojenie. Safę. Ja ci mogę z kolei wymienić o wiele więcej elementów, które powodują, że to państwo staje się coraz słabsze. Dojdziemy za chwilę, jeżeli to zignorujemy, do sytuacji, gdzie państwo nie będzie dowozić podstawowych usług, a to jest niebezpieczne. Bo jak karetka przestaje przyjeżdżać, jak policja przestaje przyjeżdżać, to ludzie potrzebują tych usług koniecznie, bo to nie jest bułka w sklepie, którą mogę iść do innego sklepu, inną bułkę kupić, gorszą, tańszą, tylko musi przyjechać policja, musi przyjechać karetka, musi przyjechać straż pożarna, bo będzie źle. Ponad połowie miast powiatowych teraz, czyli tych już sporych miast, masz jeden patrol w nocy policji, czyli nie ma policji de facto, bo jak ona jest na jednym zgłoszeniu, to reszta się może palić i oni nie pojadą tam. W takiej sytuacji, gdzie państwo przestanie zapewniać podstawowe te usługi bezpieczeństwa, nawet te usługi takiego nocnego stróża, te minimum, ludzie zgodzą się na każde rozwiązanie polityczne, byleby przyjechała ta karetka. I wielokrotnie historie różnych państw to pokazały. Jak jesteś
1: pod... zgodzą się na Niemca?
0: Zgodzą się na wszystko, byleby przyjechała ta karetka. Ty się zgodzisz, żeby na tej karetce było napisane cokolwiek, tylko żeby ona uratowała twoje dziecko, twoją mamę. Tak to działa. Jak się pali dom, to nie interesuje cię, co jest napisane na czerwonym samochodzie, który przyjechał gasić. To jest niebezpieczeństwo, przed którym stoimy. My te debaty musimy otworzyć. One się nigdzie nie odbywają.
1: Tu się odbywają.
0: Tu się odbywają, no to jest oczywiste, ale nigdzie poza wąską taką bańką tych mediów, które mówią prawdę, to się nie odbywa. Te rozmowy się nie odbywają też wśród nas, wśród Polaków. Ignorujemy to wszystko. Spadamy z 50. piętra i mówimy sobie, jak na razie nie jest źle.
1: I to była wyjątkowa odsłona taktyki polityki w Odysei Wyborczej. Nie wiem, czy chyba odejdziemy od tego publikowania w tym jednym wypadku w piątek po południu i na YouTubie przywitamy się dzisiaj w czwartek, bo w czwartek rozmawiamy. A propos tych baniek, wykorzystam, to jest może nietaktowne, ale potrzebne, wykorzystam, że nasza bańka oby rosła jak największa, ale istnieje dzięki naszym patronom. patronite.pl/radiownet i wolność swobody, wolność podejmowania także trudnych tematów. Ja też bym się nie zgadzał całkiem, tylko nie jestem takim pesymistą. Może dlatego, że ty jesteś ode mnie starszy o te parę lat jednak i już jesteś po prostu sędziwy.
0: Poniżej pasa na koniec. Ja wiedziałem, że taki będzie, że się odwinie jeszcze. Tu dziękujemy państwu. Miłego dnia, ale o ty staruchu Matczuku i mu fangę. Bardzo ci dziękuję, Łukasz, za tą rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję. To była inna rozmowa, bo to była taktyka polityki o sprawach nie taktycznych, tylko strategicznych i jak widać na ten temat Piotr Matczuk też ma co nieco do powiedzenia, nawet ze swadą i z energią. Widzimy się za tydzień w piątek, czy znowu coś masz?
0: Nie, powinniśmy się widzieć.
1: No to widzimy się w piątek, a dzisiaj jest czwartek. Przypominamy, nasze audycje, nasze radio funkcjonuje dzięki państwu. patronite.pl/radiownet albo na stronie www.net.fm jest zakładka Wspieraj Nas. Też zachęcamy i bardzo dziękujemy. Za chwilę nie będzie serwisu. Jakub Bryszak będzie smutny, ale odrobi sobie po 12. Za chwilę Dominika Ciosić i porozmawiamy o polityce w NATO.
2: Z lewej!
0: Z prawej.
2: W centrum.
0: Taktyka polityki.
2: W Radio Wnet.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
8: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
9: Każdy czwartek o 17:30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
6: To była autopromocja.
10: Odyseja wyborcza.
11: Przecież podobno jest w budynku. To też.
1: Jest podobno. Nawet wiem, gdzie jest Krzysztof Skoroński. Nawet wiem, kto jest w studiu. Kto pytał? Dominika Ciosić, dziennikarka publicystka. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: Aż mi się przypomniało, że kiedyś częściej się spotykaliśmy. Inne były czasy. Była taka możliwość, że nie Radia Wnet co tydzień.
11: Ale nic nie jest na stałe. Nawet
1: właśnie, europejskie domino, pamiętam. Górze
11: klasztora niż przyora.
1: Więc może jeszcze wróci, tak mi się przypomniało, bo Piotr Matczuk co tydzień, najczęściej w piątek, ale dzisiaj w czwartek komentuje sytuację polityczną, a my teraz zajmiemy się Ankarą, bo ty byłaś na szczycie NATO,
11: tak.
1: Autorka książek o NATO i osoba, która jako dziennikarz patrzy na Sojusz Północnoatlantycki od wielu, wielu lat. Jak wrażenia po Ankarze? NATO żyje, NATO jest jeszcze prężną, poważną instytucją obronną.
11: NATO żyje, podgłoski trawestujące Twaina o śmierć NATO są przesadzone, wciąż istnieje. Natomiast takich, zanim przejdziemy do poważnej polityki, do poważnej analizy, to kilka takich ciekawostkowych uwag na marginesie. Ja Turcję lubię, mam sentyment do Turcji, no pół Serbka z pochodzenia, być może jakieś tureckie korzenie również, gdyż albowiem Turcy nas okupywali kilkaset lat, więc pewnie coś tam się wmieszało w genotyp. Pod wrażeniem byłam tak, organizacji, no ale sułtan musi zorganizować. Wyobraź sobie, że w Ankara, która jest przecież potężnym miastem około 6 milionów mieszkańców na każdej. W centrum co chwila policja. To było chyba najbezpieczniejsze miejsce na kuli ziemskiej w czasie szczytu. 50 tysięcy policjantów ściągnięto z całej Turcji, żeby pilnowali porządku. I rzeczywiście tak było. Drugie. I tutaj nie chodzi o to, że jestem z Krakowa centusiem. Absolutnie nie. Ale taki drobiazg. Catering dla dziennikarzy. Świetny, bezpłatny, bardzo elegancko, pyszne tureckie jedzenie. I to jest drobiazg, ale takie, co czymś takim buduje się wizerunek kraju. Jeżdżę po szczytach unijnych i natowskich od lat. Dla porównania szczyt NATO w Waszyngtonie 2 lata temu. Nawet za głupią kawę, obrzydliwą pseudo kawę amerykańską, przesłodzoną, trzeba było płacić $5. I to pokazuje podejście do mediów, że właściwie i do mediów, i do gości, że ach, jesteśmy tak wspaniali, nie musimy się o was starać. Tu odwrotnie. To są takie drobiazgi, ale później ludzie wyjeżdżają z jakiegoś kraju i mają ten wizerunek. I dlatego, i tutaj akurat w tym roku mija 10 lat od szczytu NATO w Warszawie. To był ważny szczyt, bo wtedy były te ustalenia o wschodniej flance dosyć się...
1: Jeszcze Turcja ma tą zaletę, że w ciągu paru lat, 4, od roku 21 lira, która kosztowała w roku 21 jakieś 40 groszy, teraz kosztuje 8 groszy jedna lira, więc też dla nas to jest... Nawet jak się nie ma darmowego cateringu, to i tak jest dość tanie.
11: Ale mi chodzi o to, że popatrz, jest coś takiego, to jest ten soft power. Mhm. Budujesz wizerunek kraju nie tylko za pomocą twardej polityki, ale tego, jaki obraz pokazujesz, jak traktujesz gości. Turcja pokazała się z najlepszej strony i wielu dziennikarzy, rozmawiam z kolegami z Brukseli, z zagranicznych redakcji, z polskimi, wraca z pozytywnym wizerunkiem. Tak samo jak do tej pory spotykam dziennikarzy zagranicznych, którzy chwalą szczyt w Warszawie 10 lat temu na to, że było świetnie, że Polacy byli bardzo gościnni, że było to ładnie zorganizowane i wyjechali, nawet ci nieprzekonani wcześniej, wyjechali z bardzo pozytywnym wizerunkiem Polski. Jeżeli popatrzysz na wydatki w skali całego szczytu, ile kosztowało to wydarzenie i porównasz ten drobiazg, to jest prawie nic. A korzyści długofalowe są bardzo duże. To było tak na marginesie, ale to było wydaje mi się dosyć ciekawe, bo to pokazuje, jak można wykorzystywać wydarzenia międzynarodowe do tego, żeby budować nie tylko swoją pozycję polityczną, ale właśnie wizerunek kraju. Turcja to wykorzystała, Polska 10 lat temu również. Bo dużo ludzi właśnie teraz wracało.
1: Wykorzystała, ale do czego? To skoro zanim przejdziemy do relacji polskich z NATO, polsko-ukraińskich, bo to chyba najbardziej nas interesuje, to najbardziej było politycznie odczuwane z tego szczytu u nas nad Wisłą i Odrą. To najpierw co Recep Erdoğan chciał ugrać? Po co mu to było i skoro tak chciało takie dobre wrażenie zostawić, to pewnie nie tylko, żeby w ogóle było dobre wrażenie, ale to jest też ugrać, o co Turcji może chodzić.
11: On chce pokazać, to jest przecież Turcja, chce pokazać, że to jest kontynuacja Imperium Osmańskiego. Że Turcja jest graczem potężnym, międzynarodowym i rzeczywiście on bardzo zręcznie prowadzi politykę międzynarodową. Nawet Witek Repetowicz, który do Turcji nie ma specjalnej sympatii, ostatnio przyznał, że...
1: No bo to sympatyk Kurdystanu.
11: Tak, ale przyznał, że jeżeli chodzi o kwestię na przykład wojny Izraela przeciwko Iranowi, w którą wciągnęli Amerykę, to Turcja bardzo inteligentnie to rozegrała, nie dała się wciągnąć. Tak samo jeżeli chodzi teraz o prawa Kurdów, Turcja zrobiła krok do przodu, jeżeli chodzi o przyznawanie i Erdoğan bardzo zręcznie stara się kierować po to, żeby upozycjonować Turcję jako liczącego się partnera na skali międzynarodowej. Turcja jest przecież drugą co do wielkości po amerykańskiej armią w NATO. I wiele czasami się słyszy tak, no Turcja to jest satrapa, Turcja nie jest demokratyczna. Pamiętamy przecież w jaki sposób potraktował autorów puczu wojskowego sprzed też chyba bodajże 10 lat, prawda? No to były metody średniowieczne bardziej niż współczesnej demokracji. Ale z drugiej strony, co by się stało, gdyby Turcję, tak jak niektóre gorące, głupie głowy chcą, wypchnęło się z NATO? No to by była katastrofa. Więc Turcja jaka jest, taka jest, ale jest potrzebna w NATO. I tu chciał też, to był sygnał Erdoğana, pokazać, że Turcja jest wschodnim filarem NATO. Drugie, to był sygnał puszczany do partnerów spoza bloku transatlantyckiego, czyli tych krajów wszystkich i azjatyckich, ale też północnoafrykańskich, pokazanie roli Turcji, ale też oczywiście na użytek domowej sceny. No, Turcji czekają wybory. Więc takie wielkie wydarzenia budują pozycję kraju w oczach samych obywateli, a mało tego, przecież jeżeli się popatrzy, ile tak, chociażby restauracje, hotele, policja i tak dalej. To było dodatkowe źródło zarobku dla ludzi. Dla różnych firm, od firm cateringowych przez firmy sprzątające. Więc w tym momencie to jemu było potrzebne takie potężne wydarzenie, żeby dać pracę ludziom, dać nowy impuls tureckiej gospodarce i kolejnym wydarzeniem będzie przecież COP organizowany za kilka miesięcy w Turcji, też w Ankarze, więc on to po to wykorzystał. No i oczywiście to była świetna okazja, żeby mieć spotkanie bilateralne z Trumpem.
1: No i doszło do takiego spotkania. Donald Trump miał szereg tych spotkań. Spotkał się nieoficjalnie z Karolem Nawrockim, oficjalnie z wieloma innymi przywódcami również miał spotkania. NATO przyjęło sześciopunktową, jak rozumiem, rezolucję, czy jakiś dokument po tym szczycie. Dużo jest o Ukrainie, ale chyba nie aż tak dużo, jak chciał sam Kijów. Jak ta relacja, jak się NATO odnosi do aktualnej fazy wojny na Ukrainie?
11: NATO oczywiście potwierdza, że wspiera Ukrainę, że jest po stronie Ukrainy, będzie pomagać, będzie wspierać. No ale Ukraina nie jest członkiem NATO i nie będzie w najbliższej perspektywie, nie oszukujmy się.
1: I to raczej w perspektywie dekad niż lat.
11: Tak, bo przecież pamiętam, że tuż po wybuchu wojny na Ukrainie, w Polsce jest ta opcja bardzo aktywna, taka filoukraińska bym powiedziała, która bezwarunkowo, już Ukraina powinna natychmiast wejść do Unii Europejskiej, natychmiast. I powinna wejść do NATO. I nawet część naszych polityków dawała się wkręcić w tę narrację, że tak, Ukraina zostanie członkiem NATO. No guzik, prawda, już wtedy pisam i są moje wpisy na potwierdzenie. Jest podstawowy warunek wejścia do NATO. Musi kraj, który wchodzi do NATO, mieć uregulowaną kwestię granic i relacji z sąsiadami. I nie może być w stanie wojny, w stanie konfliktu. Więc tak długo, jak będzie trwała wojna, to jest oczywiście wykluczone. A po wojnie przecież też nie... No dobrze by było, ale wątpię, żeby było tak, że wojna się kończy i natychmiast jest uregulowana kwestia granic z Rosją. Nie ma żadnych problemów, nie ma problemów z mniejszościami narodowymi. Od razu jest to idealnie tak, jak powinno być. Na pewno tak nie będzie, więc to opóźni. Ale jakieś takie zasady uprzywilejowanego partnerstwa, współpracy.
1: Deklaracja finansowa jest, więc Ukraina będzie mogła cały czas walczyć. Znaczy, to jest pytanie o to, na co te pieniądze idą, no ale jak rozumiem, kraje na to uznały, że, ale chyba nie wszystkie, ale że będą militarnie, ale też finansowo wspierać Kijów w tej konfrontacji z Rosją.
11: Tak, bo jeden z też z wniosków tego szczytu, to podkreślali politycy, to jest to, że jednak tak jak to było już w Madrycie w 2022 roku wskazane, głównym wrogiem NATO jest Rosja. Głównym wyzwaniem gospodarczym, a i nie tylko gospodarczym, są Chiny. I teraz jest potwierdzenie tego, czyli właściwie mamy do czynienia, jeżeli chodzi o NATO, z taką polityką, która się ukształtowała już w 2016 roku co najmniej. Ustalenie, kto jest po której stronie, jak mamy podążać. I od 2016 roku co najmniej jest tak. Rosja jest traktowana najpierw jako wyzwanie, zagrożenie, teraz otwarcie jako wróg. Wschodnia flanka już wtedy powstawały zręby, to ma być to przedmurze NATO wzmacniana, ponieważ bez tego nie ma stabilności krajów należących do NATO i muszą być i wojska tam lokowane i wzmacniana wschodnia flanka, podkreślana rola wschodniej flanki. I no i trzecie wyzwania stojące przed NATO, czyli kwestia nie tylko bezpieczeństwa w sensie takim tradycyjnym rozumianego, czyli musimy się przed wojną konwencjonalną, ale na przykład cyberbezpieczeństwo. Coraz więcej przecież powstaje teraz ta nowa jednostka w NATO, która ma się zajmować zwiększone kompetencje cyberbezpieczeństwa, bo wiadomo, że coraz więcej jest w przestrzeni internetowej i wystarczy, że haker zaatakuje na przykład sieć bankową, i kraj staje, albo energetyczną. I tutaj też kolejne wzmacnianie infrastruktury krytycznej. To są te priorytety NATO, które tylko właściwie są wzmacniane. I to pokazuje, że NATO jakoś już ma tą taką stałą linię, już wie, gdzie ma iść. Co w sumie powinno być oczywiste, ale nie jest oczywiste. Bo jak patrzę, od 20 lat to obserwuję z perspektywy Brukseli, to były takie momenty w NATO, że właściwie się już mówiło, że ten sojusz właściwie się kończy. Nie wiadomo, co będzie, po co jest potrzebne NATO, że właściwie to taki kolos na glinianych nogach. Tak było trochę w 2008 roku, jak była wojna, agresja rosyjska na Gruzję. To wtedy właściwie NATO tak nie odegrało chyba takiej roli wiodącej. Nie złapało na tyle wcześniej i wtedy już był ten rozdźwięk. No i jest jeszcze jedna właśnie zwiększenie wydatków na obronę. Tu Amerykanie mogą być zadowoleni, bo jeszcze rok temu skala wydatków wynosiła 70 do 30, czyli 70% wszystkich kosztów ponosili Amerykanie, a 30% Kanada i Europejscy i pozostali sojusznicy. Teraz to jest 60 do 40, no to jednak jest różnica. Są kraje, które wciąż kręcą
1: jak
11: nosem.
1: Hiszpania, już wspomniana, tak, Donald Trump w swoisty sposób się przejechał po Hiszpanii.
11: Tak, no bo Hiszpania wciąż mówi, niby rok temu się zgodziły wszystkie kraje w Hadze na zwiększenie wydatków NATO, ale Hiszpania powiedziała, to był właściwie taki śmieszny trik, bo zgadza się, ale ona się nie dostosuje. No to takie...
1: No tak, i jest tym pasażerem na gapę, jeżeli chodzi o NATO. No dobrze, to przejdźmy do tej dyskusji, która w Polsce jest najbardziej gorąca, czyli kwestia związana z relacją polsko-ukraińską. Jak został przyjęty w Ankarze Wołodymyr Zełenski?
11: No zależy. On wciąż jest taki, mam wrażenie, on jest traktowany przez część elity zarówno politycznych, jak i medialnych, jak jakiś showman, którym właściwie jest. No bo to przecież jest aktor, nie zapominajmy. I jest taki celebryta, który przyjeżdża, więc fajnie sobie zrobić z nim fotkę, bo w części opinii publicznej Zachodu on istnieje jako wciąż ta fajna postać, ten, który się postawił Putinowi, symbol walki. Więc część polityków dalej go traktowała w charakterze takiej, no nie chcę powiedzieć maskotki, ale takiego celebryty, że fajnie, dobrze mieć zrobione zdjęcie, jak ściskają rękę z Zełenskim. Natomiast jednak też pojawia się zirytowanie zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i NATO postawą Ukrainy, która za wcześnie uwierzyła w to, że jej się należy. Że Ukraina przez to, że jest ofiarą agresji rosyjskiej, powinna dostać wszystko na tacy, i nie musi nic robić i może się stawiać w stosunku do krajów członkowskich. Wczoraj rozmawiałam z jednym z dosyć wpływowych dyplomatów, który raczej no nie jest, nie nazwałabym go z opcją prawicową, ani opcją antyukraińską. I on mi powiedział coś takiego, no mówi, słuchaj, Ukraińcom się trochę zaczęło przewracać w głowie. Oni sobie uwierzyli, że mają właśnie przez to, że walczą z Rosją, co jest faktem, że Ukraińcy giną na froncie i też ofiary cywilne, to oni mają lepszą pozycję, nie muszą się dostosowywać i oni już zaczęli się stawiać w stosunku do krajów, które należą i do Unii i NATO, jak Polska. I to Polska, która im najbardziej pomogła i jako pierwsza. Gdyby nie to, że Polska zainicjowała pomoc dla Ukrainy, to przegrali wojnę. I już zaczęli się stawiać i ten dyplomata tak skończy, mówi, ale wiesz, oni nie rozumieją jednego, że to jednak Polska jest i w NATO, i w Unii. I to do tych krajów członkowskich obu wspólnot dociera i im się nie podoba, bo to jest inne, powinno być inne podejście. Dostosowujesz się do członków klubu, a nie odwrotnie.
1: Ale to, czyli z jednej strony i w Ankarze Zełenski to odczuł i w Europarlamencie, że, no, że mimo, że Polska ma różną prasę i w NATO, i w Unii Europejskiej, chyba
11: no
1: bardziej
11: to
1: w Unii,
11: raczej
1: dobrą w Unii, tak. Może być różnie, teraz pewnie lepsza, bo jest inny rząd, ale w ogóle ta Polska nie wszystkim w Unii pewnie pasuje z Europy Zachodniej, ale mimo wszystko no to jest klub, który, jak rozumiem, będzie jakoś bronił swoich członków i nie będzie pozwalał, żeby ktoś z zewnątrz go rozgrywał?
11: Tak.
1: Że to jest taki element nieuchwytnej często dla nas, ale na jakiejś takiej dżentelmeńskiej kultury, która gdzieś tam jest, tam się tli w fundamencie struktur Zachodu.
11: Dżentelmeńskie, ale tu chodzimy w ogóle do kwestii fundamentalnej, jaką jest istnienie jakiejś organizacji. Bo jeżeli pozwolisz na to, że ktoś z zewnątrz obraża członków tej organizacji, to nie chodzi nawet o kwestie lojalności, kwestie jakiejś sympatii wzajemnej, dżentelmeńskie oczywiście też ważne, ale to w tym momencie podważa sens istnienia tej organizacji. No bo po co istnieć, jeżeli to nie jest na zasadzie jeden za wszystkich?
1: Ale to Ukraińcy tego nie zrozumieli, czy po prostu przelicytowali? Za bardzo myśleli,
11: i nie
1: że są gwiazda.
11: Za bardzo uwierzyli w to, że mają specjalny status, specjalną rolę I na przykładzie Polski, Polska bardzo długo bezwarunkowo pomagała Ukrainie. I oni uwierzyli, że ta pomoc będzie bezwarunkowa. I zamiast docenić dobrą wolę, to zaczęli trochę gardzić. Poza tym w pewnym momencie uznali, że to Niemcy są tym głównym krajem, który pomaga finansowo, bo faktycznie Niemcy na początku, pamiętasz przecież jak...
1: No tak, trochę mów potem, ale potem ta pomoc poszła,
11: tak,
1: szczególnie
11: finansowo. Tak, ale później
1: finansowo.
11: Poszła i to szerokim, i to trzeba przyznać, że Niemcy faktycznie szeroko.
1: Kiedy Berlin się na pewno upewnił, używając pewnego
11: tautologii, że Ukraina nie jest na pozycji przegranej całkowicie.
1: Że, tak, że ona się utrzyma,
11: tak, to... Ale słuchaj, możemy popatrzeć na analogię z czasów chociażby nie tak bardzo odległych, bo II wojny światowej. Przecież Niemcy w pewnym rozgrywali Ukrainę, Ukraińców przeciwko Polakom. Ukraińcy w to wierzyli, że będą partnerem dla Niemiec, a Niemcy ich traktowali jako docelowo, myśleli o Ukrainie w kategoriach spichlerza, chodzi o żyzną, świetną ziemię. Tam rzuci się tubylcom jakieś paciorki, będą szczęśliwi i rozgrywali ich przeciwko Polakom, a oni uwierzyli w to, że Niemcy traktują ich jako partnerów. I teraz jest podobnie troszkę, oczywiście przy zachowaniu proporcji. Ukraińcy uznali, że oni są partnerem dla Niemców. Polska to właściwie to już się nie liczy, nie muszą z Polską nawet dbać o poprawne relacje, bo ważne, że mają po swojej stronie Niemcy, ale Niemcy realizują niemiecką agendę, a nie ukraińską. I to jest to oczywiście zrozumiałe, bo każdy kraj ma swoje interesy przede wszystkim. I Niemcy też myślą po pierwsze w kategoriach już zakończenia wojny, dogadania się z Rosją. Więc też takie im wejście w takie totalnie buty w 100% proukraińskie, antyrosyjskie też nie jest Niemcom na rękę, bo myślą o losie własnych wielkich firm. No i trudno mieć też do nich pretensje, powiedzmy szczerze. Stąd też i też widzą tą postawę ukraińską i tak myślą sobie, że tak, no tak, jak taki kraj z taką postawą wszedłby do Unii Europejskiej, no to któregoś dnia może oni by mieli problemy. Tym bardziej, że to jest bardzo duży kraj, duży pod względem obszaru, liczby ludności, więc skala problemów jest o wiele większa. I przecież mieli przykład, do niedawna był przykład, straszakiem głównym był Orban. Małe Węgry, a porównaj wielką Ukrainę.
1: Ile może być kłopotów? Czyli co, czy można powiedzieć, że i ta rezolucja w Unii Europejskiej, i ten szczyt w Ankarze, no to jest pewna porażka Ukrainy? Czy,
11: może nie
1: czy
11: porażka,
1: przytemperowanie
11: ale taki zimny prysznic.
1: Zimny prysznic,
11: takie pokazanie,
1: ale też triumf Polski, że jednak Polska mimo tego podziału, mimo trudnej sytuacji, no pokazała się na tyle asertywna, silna, że część zachęciła, a część państw zmusiła do pewnej asertywności wobec Zełenskiego.
11: Mi się wydaje, że tak.
1: Polska... Prezydent Nawrocki jak się poruszał w tej Ankarze?
11: On się dobrze porusza. On ma, trzeba mu przyznać, to jest bardzo ważne w polityce, on się nie boi. Nie ma kompleksów przed rozmowami z potężniejszymi partnerami, nie ma kompleksów przed posługiwaniem się na przykład angielskim, bo niektórzy politycy znają nawet angielski, ale boją się, że ktoś im później wytknie, że nie taki akcent, bo ktoś tam był na zmywaku jakiś ośmiogwiazdkowiec w Londynie i będzie później się wymądrzył, och, jakim on czy ona fatalnym akcentem mówi, jakie błędy robi. Na to nikt z polityków zagranicznych ani dziennikarzy nie zwraca uwagi.
1: No to wystarczy posłuchać japońskich polityków.
11: Ale rzeczywiście, ważne jest to, czy masz coś do powiedzenia i czy są w stanie cię zrozumieć. Więc Nawrocki tych kompleksów nie ma, to widać. To jest,
1: A jest tam lubiany? Bo takie, nie wiem, tak robi karierę w tym filmik z prezydentem Słowacji, jak się prezydent Słowacji czeka, Nawrocki go dostrzega, bardzo miło się witają, no bo jednak... Nie wiem, czy cały czas jest, czy już przestał być debiutantem trochę Nawrocki na tych salonach przez ten rok?
11: Już powoli, tym bardziej, że pojawiają się nowe twarze, niektóre stare, nowe, na przykład Janez Jansza, premier Słowenii, wrócił po raz trzeci, wrócił Janez z przytupem, więc tych twarzy, w politykę, prawda, to jest, zmieniają się lada, chwila będzie nowy premier Wielkiej Brytanii, więc to też, prawda...
1: Czyli już nie jest takim debiutantem, już tak
11: to nie jest już taka świeżynka, że po raz pierwszy bal debiutanta pojawia się w białej sukni na salonach. Jest dobrze odbierany, on ma, lubi go w sposób ewidentny Mark Rutte, sekretarz generalny NATO. I zresztą pamiętasz, Rutte był jednym z pierwszych polityków, który zainwestował w Nawrockiego, tak powiem. Pamiętasz rok temu, po wyborach, a jeszcze przed zaprzysiężeniem, jak była awantura, że może wybory nielegalne, niektórzy wciąż jeszcze tkwią w tym stanie umysłu i liczą głosy, ale wtedy to jeszcze było, nie wiadomo było, jak się zachowa Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu. Jeszcze było to pod znakiem zapytania, czy dojdzie do zaprzysiężenia, kiedy. I przed zaprzysiężeniem Karol Nawrocki, który jeszcze nie był przecież formalnie prezydentem, przyjechał do Brukseli na spotkanie nieformalne z Markiem Rutte na zaproszenie Marka Rutte. Obserwowałam to spotkanie, odbyło się w rezydencji sekretarza generalnego. I to, że Rutte, nie czekając na zaprzysiężenie, zaprosił Nawrockiego, to był jasny sygnał, że on go uważa za prezydenta. A taki sygnał wysyłany przez sekretarza generalnego NATO, to jest rodzaj opowiedzenia się po stronie czyjś. I to wiele, to był bardzo istotny sygnał, ważny. To i to do tej pory widać to taką pozytywną chemię.
1: Między dwójką polityków, sekretarzem generalnym NATO, byłym premierem Holandii, a polskim prezydentem, to już na koniec ta relacja między Nawrockim a Zełenskim. Spotkanie. Nawrocki trochę zmusił Zełenskiego, żeby przyjechał do Warszawy na pierwsze spotkanie. Potem Zełenski nagrywał filmiki takie nieprzychylne, że jak był, to dał mu tylko książkę o Wołyniu Karol Nawrocki, takie niezrozumiałe. Potem było jedno kurtuazyjne spotkanie przy okazji kolacji, no bo się chodzi dookoła stołów, tak jak nie wiem, jak na weselu trochę, tak to opisz, więc się gdzieś tam człowiek zetknie. No i potem było takie frazy, ja byłem przekonany, że tego nic nie padnie, bo mówiono, jeżeli się uda zrobić, znaleźć harmonogram, to będzie spotkanie. Czyli trochę dyplomatycznym językiem, no raczej nie wiem, no bo zresztą uda się, albo się nie uda, no, że ja tak to czy nie wiem, czy dobrze odczytuję ten język dyplomacji takiej bankietowej czy szczytowej, chciałoby się nawet powiedzieć. No a potem jednak do spotkania doszło i trwało ono ponad godzinę. Czy to pokazuje, że Włodzimierz Zełenski, który traktował Polskę także Andrzeja Dudę różnie, czasami już w późniejszej fazie trochę zlekceważeniem.
11: No przecież pamiętam, że w ONZ sobie pozwolił
1: tak,
11: na
1: to. Tak jest. To teraz zaczął czuć respekt? Jak ty to czytujesz w ten język dyplomacji?
11: Moim zdaniem zobaczył, on obserwował reakcję nie tylko polską. Tak, obserwowali reakcję w Polsce, jak się polscy politycy będą zachowywać, jak Polacy będą się zachowywać. Polacy opowiedzieli się jednoznacznie po stronie prezydenta. Politykom w rządzącej opcji zajęło to dłużej. Czekali widocznie części z nich na sondaże, ale w końcu jednak tutaj ten głos zaczął klarować. W nomen omen co do klarowania głosu, to akurat w Ankarze polska delegacja, czyli prezydent i dwóch wicepremierów, Sikorski i Kosiniak-Kamysz, nie było zgrzytów w ramach polskiej delegacji. To jest bardzo ważne, że nie było jakichś takich na forum międzynarodowym nie pokazali się jako skłócona strona. To jest bardzo ważne w Ankarze. I Zełenski też obserwował przede wszystkim reakcję pozostałych krajów, partnerów Unii Europejskiej, Polski i w NATO. I jak zobaczył, że to nie jest jednak takie, no dajcie sobie spokój Polacy, co wy wyskakujecie z jakąś tam polityką historyczną, z historiami z czasów II wojny światowej, tutaj trzeba pomagać Ukrainie. Nie. Tu jednak się inaczej trochę poukładały akcenty. No to musiał z tego wyciągnąć wniosek, że nie ma sensu robić sobie wroga z Polski.
1: I musiał się cofnąć, o czym mówiła Dominika Ciosi, czy dziennikarka, publicystka, która od lat obserwuje Sojusz Północnoatlantycki i politykę w Brukseli, no i była jako dziennikarz obecna w Ankarze na szczycie NATO. Dziękuję bardzo za
11: rozmowę. Bardzo dziękuję, Łukaszu. Pozdrawiam Państwa serdecznie.
1: Ja teraz nie bardzo wiem, co się wydarzy. Być może będzie Studio Wilno, a być może uda mi się Studio Wilno przesunąć. Zobaczymy. A może nie przesunę Studia Wilno.
11: O, jest redaktor Krzysztof Skowroński.
1: Czeka Maria Ochman z Solidarności. Nie wiem, czy uda mi się teraz, czy
11: to
1: może...
11: To nie Maria Ochman, to Krzysztof Skowroński. Nie idźmy w fake newsy.
1: Nie idźmy w fake newsy. Nie, Maria Ochman czeka. Nagramy panią przewodniczącą Marię Ochman, a Krzysztof Skowroński
12: założę krawat, bo jak jest Dominika, to powinienem jednak wyglądać tak jak przedstawiciel jakiejś wysokiej rady, brukselczyk, bo brukselczycy
1: ale
12: chodzą w krawatach tylko takich...
1: Może być taki, po 14.
12: Po 13. Ty nie znasz ramówki, w ogóle nie jest, co jest po 14.
1: Po 13.
12: Ładnie zawiązałem, tak wiążą
11: krawaty. Pięknie,
12: krawat,
11: nie,
12: tak
11: no oczywiście, konsomolec prawie, że.
12: No dobrze, ale jest studio Wilno. Studio Wilno. No i co, pani Dominiko? Co pani słychać? Jak się pani żyrafa podoba?
11: Piękna. Miałam w dzieciństwie szlafrok w żyrafy. Mam do tej pory.
1: A myślałem, że żyrafę. No to byłoby
11: to kiedyś może.
1: Mieć żyrafę.
12: No dobrze. Właściwie wszedłem, żeby przerwać Łukaszowi rozmowę z Dominiką, ale Dominika jest tak miłą osobą, że trudno taką rozmowę przerwać.
11: Chciałeś powiedzieć tak gadatliwo, że jak się już dorwie do mikrofonu, to nie można, dopóki prąd nie padnie, no to się jej nie pozbędziesz.
12: No tak, to może zostawimy Dominikę w studiu, zobaczymy jak długo sama z mikrofonem wytrzyma i jak długo będzie rozmawiać.
11: Będę szła na wyścigi z Fidelem.
12: Fidel, 3,5 godziny, 5 godzin, 7 godzin.
11: 6 chyba w Brambocie.
12: Ale bardzo pięknie mówił, bo ja czytałem przemówienie Fidela, jak mówił o tym, jak leciał do Rosji, jak opowiadał o samolocie. Jaki samolot, nie możecie sobie tego wyobrazić, jak ten samolot wygląda. To jest tyle i tyle ton i on jest taki, i on nagle uruchamia silniki, leci i tak dalej, i tak dalej. Potem go na Syberii kwiatami witano, też był wzruszony. Fidela można było łatwo
11: zgłosić. Ale to tak trochę, to jest taki jeden współczesny polityk, który podobnie w podobnym stylu się wypowiada troszkę, prawda? I tak, no i to pamiętacie, ja bardzo lubię Polskę, lubię Polskę, bo Polska mnie bardzo ładnie przywitała. Polacy mnie kochają.
1: Ale krócej mówi Trump.
11: Ale krócej, krócej.
12: O Donaldzie Trump, Donald Trump?
11: No wiesz, to ten sposób...
12: Donald Trump w jednym zdaniu potrafi wywołać wojnę i ją zakończyć, więc to jest zupełnie inny kandydat.
11: Popatrz, a ja tak był moment, że ja tak tęskniłam.
12: Może
11: że,
12: ja
11: tak myślałam, Berlusconi umarł. Umarł Berlusconi, teraz będzie tak nudnie, śmiertelnie. Ale wrócił Trump, ale więc nudów już nie ma.
1: Jest
12: a co w tej Brukseli? Poczekaj, bo to jest syndrom brukselski. Po prostu jakaś niechęć do Donalda Trumpa
11: nie,
12: się
11: nie, niechęć.
12: Tutaj miłość.
11: Właśnie, ani nie, niechęć, ani nie miłość.
12: Bo czyli co, obojętność to też nie jest. No, nie,
11: zaciekawienie.
12: Tak?
11: No, tak jak
12: taka patrzysz, prosta rzecz. Zaciekawienie.
11: Oczywiście.
12: Tylko i wyłącznie.
11: Ale mówimy o moim podejściu.
12: To twoim.
11: Tak. Po prostu ja się na wszystkich patrzę i na wszystko z ciekawością, co się stanie dalej, jak się ktoś zachowa, co z tego wyniknie.
12: Jest godzina 11:40.
11: Tak.
1: Nie, no. To kontynuujemy odyseję wyborczą.
12: To Łukasz.
1: Za chwilę do studia wracamy, bo i tak jest puszka, i tak nie zmieścimy po godzinie 13.
12: Ale czemu ty zdradzasz tajemnicę radia? Co to znaczy puszka?
1: Bo ja jestem szczery, panie
12: doktorze. Bo w Polsce jest szczerość. Tak, nie jest puszka, to prawda. Tak.
1: No więc,
12: a co to znaczy puszka?
1: Znaczy, że nagle na
12: audycja... Ale przecież Dominika też jest z puszki.
1: Nie.
11: Dominika nie, jest broń, żywa. Panie Boże.
1: Nie, i to jest kalumnia. I to jest właśnie nieprawda. Mówienie w radio nieprawdy. Ja mówię prawdę, a pan mówi nieprawdę.
11: Mogę dowodzić za pomocą zegarka, którą państwo widzą godzinę. Nic pewnie nie widać,
12: ale wiesz, że...
11: Ale zegarek ładny.
12: No, ale... No, tak.
11: Chociaż tani.
12: Tak?
11: No.
12: Jaki?
11: Ach, wstyd mówić. Jak tani. Ale ładny.
12: Nie pytałem się o cenę, tylko o ja to jaki zegarek?
11: Marki No Name.
12: No coś ty.
11: No.
12: Ty w Brukseli, ale niebieski.
11: Zielony.
12: Dlaczego zielony?
11: Bo zieleń jest szmaragd, piękny kolor.
12: No dobrze. No tak, już dobrze.
1: Już dobrze. Piosenka, wracamy do studia z decyzją wyborczą za
11: dziękuję
1: sekundę.
11: Bardzo.
4: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm.
13: Zbliża się moment, na który wszyscy czekali. Redaktor Krzysztof Skowroński wchodzi na trap żółtej łodzi podwodnej i prowadzi ze sobą patrona. Tak, tak, nie jednego, ale dwóch. Teraz to widać z tego ujęcia. A za nim Magda Uchaniuk. I ona też ma swojego patrona. To niesamowite. Tutaj tworzy się historia. Hanna Tracz z patronem. Gosia Kleszcz z patronem. Ale chwila, jakieś zamieszanie na linii obrony. To Konrad Mędrzecki kręci się, rozgląda, jest sam. Co się dzieje? Co na to trener? Konrad Mędrzecki nie ma patrona. Ale nie! Patron pojawia się w ostatniej chwili. Wchodzą na pokład. Wygrywamy! A teraz kilka słów od bohatera spotkania.
14: Bez ciebie nie płynę.
15: Radio Wnet utrzymuje się dzięki słuchaczom i patronom. Jeśli chcesz, żebyśmy codziennie wypływali na powierzchnię i kontynuowali rejs, wesprzyj nas na patronite.pl/radiownet lub poprzez bezpośrednią darowiznę.
4: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do dyskusji wyborczej. W studiu jeszcze jest Krzysztof Skowroński, a pojawiła się Maria Ochman, przewodnicząca Solidarności Służby Ochrony Zdrowia. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
1: Wczoraj konferencja i NSZZ Solidarność Ochrony Zdrowia, ale też pani minister Sobierańskiej Grendy, minister zdrowia na temat zmian, które mają uzdrowić polską ochronę zdrowia. Któraś ze zmian się pani spodobała?
16: Przede wszystkim nie spodobał mi się sposób, jaki pani minister to przedstawiła. Przede wszystkim wcześniej powinno jednak nastąpić spotkanie z partnerami społecznymi, bo bez partnerów społecznych żadna reforma się nie uda. Pani minister zdecydowała inaczej, próbowała zrobić show na konferencji. Powiem szczerze, ja takiej konferencji sobie nie przypominam, żeby minister, w tym wypadku minister zdrowia, uciekał przed pytaniami dziennikarzy. Bardzo wnikliwie słuchałam tej konferencji, wysłuchałam referatu, który pani minister odczytała z kartki. Powiem szczerze, że na większość pytań nie potrafiła odpowiedzieć.
1: Ale cóż przedstawiła? To jest tak, że mamy sytuację przynajmniej, to dobrze, już ujawnię, moim zdaniem kuriozalną.
16: To jest reaktywne działanie.
1: Premier daje ultimatum, tak o tym mówi, mówią media, także te prorządowe takie nazwijmy, daje ultimatum, że w 4 dni, piątek, nawet mniej, część piątku, sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek, no to 4,5 dnia, minister ma przygotować kompleksową

0: Ja przypomnę, że rozmawialiśmy również z panem redaktorem na ten temat, że pani minister przedstawiła te propozycje do Naczelnej Radzie Lekarskiej. Wtedy to był zupełnie inny kap. Szybciej niż je przedstawiła, z nich się wycofała. Zrzucając kolokwialnie, mówiąc, że to nie był jej autorski pomysł, tylko Solidarności. Tak, jest to pomysł Solidarności, żeby odchodzić od umów cywilnoprawnych. Rzeczywiście te umowy o pracę dzisiaj w systemie są transparentne. Określa je ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, czyli ustawa podwyżkowa, która mówi o minimalnym wynagrodzeniu. I ja spodziewałam się, że pani minister w dniu wczorajszym zrobi coś, co spowoduje, że lekarze będą chcieli przechodzić na umowy o pracę. Tymczasem mam wrażenie, że za chwilę będziemy mieli zupełnie inną sytuację. Ja jestem też ciekawa wyliczeń, nie zdążyłam jeszcze tego od wczoraj policzyć, ile będzie kosztowało to system. Bo dzisiaj mamy bardzo wielu lekarzy, którzy zarabiają poniżej tej stawki. Ja mogę powiedzieć, że się bardzo cieszę, że oni uzyskają taki awans finansowy. Bardzo się cieszę, bo dotyczy to naprawdę lekarzy, którzy są często związani z jedną placówką, ewentualnie mają prywatny gabinet. Natomiast niczego to nie zmieni w sytuacji umów cywilnoprawnych, które, przypomnę, są też bardzo nisko opodatkowane, 14%, a więc zabierając tyle pieniędzy z systemu, środowisko płaci, oddaje państwu mniej, chociaż czerpie z tego budżetu.
1: A z drugiej strony pojawiają się też niebezpieczeństwa, że jeżeli się nie wprowadzi, dołączając do tych ograniczeń zarobkowych, zakazu łączenia funkcji prywatnych i publicznych, to no, część osób, które albo są zaradne, albo są bardiej
0: operatywne,
1: albo są kombinatorami, mówiąc już wprost, będą uciekać do tej prywatnej, że będą starali się jakoś to godzić i tą niższą stawkę niż na przykład Dawid Kasprzak miał, miał 350, nawet 400 za godzinę. Teraz mam 255, to on postanowi, że jakoś zahachmęci sobie na tym styku publicznej i prywatnej.
0: Znaczy, dokąd, tak jak mówię, będziemy mieli umowy, umowy cywilnoprawne są objęte tajemnicą. I tutaj żaden minister niczego nie należy wrzucić. Zresztą pani minister już się zaczynała dzisiaj wycofywać, że właściwie ten 240 to jest taki maksymalny. No ale, że jeżeli ktoś będzie chciał zatrudnić lekarza po studiach, bo powiem szczerze, nasunęło mi się takie pytanie. Czy lekarz po studiach ma zarabiać tyle, ile klinicysta po 20 latach pracy? Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Czyli rozumiem, to sobie rozwiążcie w szpitalach. Więc jeżeli zostawimy ten margines, to tak jak pan redaktor powiedział, dalej będziemy kręcić lody.
1: Dalej będą tego typu działania. Przed sekundą wyszedł Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, mówiąc, mam poczucie, że ministerstwo po raz kolejny wrzuciło do negocjacji postulat płacowy po to, żeby zogniskować uwagę opinii publicznej na tym problemie, a problemy w ochronie zdrowia są diametralnie inne niż to, czy lekarz zarabia 240, 250 czy 280 zł. Ja się z panem prezesem Łukaszem Jankowskim nie zgadzam, bo jak przekonać ludzi, żeby płacili składkę zdrowotną może i w wyższym wymiarze, kiedy są czasami tak skandalicznie wysokie zarobki lekarzy?
0: Ja znalazłam gdzieś takie dzisiaj stwierdzenie, nie pomnę kto to powiedział, ale to jest sedno sprawy. Jednym lekarzem i pięcioma pielęgniarkami można ogarnąć oddział. Pięcioma lekarzami, jedną pielęgniarką nie. To pokazuje, że my nie możemy mówić tylko i wyłącznie o wynagrodzeniach lekarzy. Tak, one są po prostu, czasami to jest abstrakcja. Ale ja powiem tak, to nie jest nic nowego. Nie jest nic nowego i myślę, że i ten rząd, i poprzedni rząd wiedział, jakie są wynagrodzenia. I tu bez względu na to, czy to jest starosta z PiS-u, starosta z Platformy, czy z PSL-u, on działa pod tą presją, jeżeli chce mieć oddział, płaci gigantyczne pieniądze. Nie dalej jak przedwczoraj usłyszałam informacje z jednego szpitala, właściwie powiem, z Przesnysza, gdzie lekarze zarabiają powyżej 100 tysięcy złotych, a właśnie salowym obcina się wynagrodzenie za nocki. Pytanie, naprawdę, Solidarność, która zrzesza wszystkich pracowników, wszystkich, od lekarza po salowe, czy nawet pracowników technicznych administracji, my mówimy jasno, szpital to jest system. To jest system naczyń.

0: połączonych i w tym systemie każdy ma swoje miejsce, które powinno być właściwie wycenione. Taka była idea tej ustawy, na którą dzisiaj politycy Platformy i PSL-u zrzucają winę. Nie, to była właśnie próba uregulowania, zachęcenia, odejścia od kontraktów. Natomiast stało się, jak się stało. Czy jest jedna recepta na to dzisiaj? Myślę, że chyba najbliżej mi do propozycji, uwaga, lewicy.
1: Czyli?
0: Czyli podatku zdrowotnego dla wszystkich. Tak? Bo nie mogą być 21 grup wyjętych z płacenia składek. Jeśli państwo chce...
1: Podatek dla wszystkich, tylko potem co z tym zrobić? No bo teraz powszechne wrażenie, i może i słuszne, jest takie, że to wiadro jest naprawdę dziurawe. I ile my tam nie wlejemy, to ono wyleje się bokami.
0: Ojej, zacytował pan Ewę Kopacz. Nawet tak. Pan sam o tym nie wie, ale pan
1: Chociaż Kopacz. Kiedy to cytowałem, myślałem bardziej o Mateuszu Morawieckim, który też tak mówił, że nie wolno lać nowego wina w stare bukłaki, już biblijnym językiem używając, i że ten system trzeba naprawić. Inaczej mówi bliski polityk pana byłego premiera, czyli Janusz Cieszyński, który jakoś nie widzi potrzeby zmiany systemu, ale podejrzewam, że jak wyjdziemy na ulicę, zapytamy ludzi, to nie powiedzą, najpierw to uszczelnijmy, najpierw załatwmy w cudzysłowie problemy tak zwanych kacprzyków, a dopiero potem może coś damy.
0: I dlatego uważam, że zabetonowanie kontraktozy jest przeciwskutecznym działaniem. Dlatego, że jeżeli te umowy o pracę będą i one będą miały widełki, tak, ale będą miały minimum, czyli że nikt nie będzie mógł wyzyskiwać tego pracownika, jak to było kiedyś. Proszę bardzo, jeżeli sobie panowie z izby ustalą ten górny kap z panią minister, tak naprawdę to powinna być po pierwsze praca na umowę i druga rzecz, odejście od łączenia systemu publicznego i prywatnego. To jest również z tego, co wiem, postulat Prawa i Sprawiedliwości, ale to również, ja spotkałam się z przypadkiem takim, że jeden z lekarzy w Warszawie stracił stanowisko w szpitalu. Od razu padł mu gabinet. Przeniósł się do innego województwa. To pokazuje tak naprawdę, że pacjent idzie za lekarzem, a nie pieniądz za pacjentem. Na tym to polega. W związku z tym myślę, że transparentność przede wszystkim. Transparentność. Boję się, ogromnie się boję, że właśnie na takich emocjach, jakie w tej chwili są, będą powstawały kolejne furtki, bo tak naprawdę, to tak jak pan redaktor powiedział, w 3 dni pani coś napisze. I to jest reaktywne działanie. Zresztą powiem szczerze, Donald Tusk zarówno teraz, jak i w poprzednich rządach miał tylko jeden pomysł na służbę zdrowia. Prywatyzacja. Proszę przypomnieć sobie tego aktywnego dzisiaj aspirującego kolejny raz do stanowiska ministra zdrowia Rukowicza, który mówił do swojego kolegi, zlikwiduj 4 szpitale, po co ci to, weźmiesz 200 milionów. Dzisiaj my mamy taką samą sytuację, panie redaktorze.
1: Ale może się potrzeba odwagi, może jest taka sytuacja, cała ta afera na tyle dała asum, to przecież oczywiście emocje... Tak, jak emocje rosną i szybko wygasają.
0: Mam nadzieję, że tak w tej sytuacji tak nie będzie.
1: Ale
0: się
1: patrzy, że może jest racja, bo to się pojawia i na prawicy, i na lewicy, że tych i szpitali, ale zwłaszcza oddziałów jest za dużo. Bo to mówią różni politycy, którzy mają trochę praktyki, mówią w jednym powiecie 3 szpitale i te 3 szpitale mają te same oddziały i konkurują.
0: W jednym powiecie tak. Nie do końca. Mogą być chyba 2, z tego co ja pamiętam, ale rzeczywiście, jeżeli jest miasto na prawach powiatu,
1: jest powiat
0: jest
1: ziemski,
0: jeszcze miasto, to ma swój szpitale. Tak, to oczywista prawda i ja się z tym absolutnie zgadzam.
1: W bliskiej odległości są 3 szpitale, które mają czasami te same oddziały i podkupują.
0: Polityka. Polityka, panie redaktorze.
1: Ale trzeba być odważnym i chcę powiedzieć wprost, że oczywiście być może porodówka w Lesku jest potrzebna, bo jest to wyjątkowa sytuacja, bo nie ma bliżej i już był przypadek, że jedna pacjentka jechała z odklejoną macicą, a to jest szalenie niebezpieczne dla zdrowia i matki, i dziecka oczywiście również tym samym i trzeba jechać daleko, gdyby tego Leska nie było, to jeszcze byłoby dalej, ale są miejsca, gdzie tych szpitali jest po prostu za dużo i trzeba je jeden zamknąć, żeby 2 funkcjonowały. Najlepiej, żeby te 2, co dość blisko, miały różne oddziały, żeby nie konkurował o tych samych lekarzy i to rozwiąże problem.
0: No to jest polityka na pewno, ale okres pandemii pokazał, że jednak działanie służby zdrowia w Polsce, bo ja będę się upierała przy tym, że to jest misja, a nie ochrona, pokazała, że jednak w wielu obszarach musi być chociażby namiastka centralnego monitorowania, zarządzania. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj tak dużo się mówi o medycynie, przepraszam, o armii, o zbrojeniach, o wróg u granic, a tymczasem likwiduje się oddziały chirurgiczne. W związku z tym, jeżeli na tej pierwszej linii frontu nie będzie możliwe zabezpieczenie zdrowia, przepraszam, życia rannych, bo dzisiaj to wszystko idzie na żywioł. Dyrektor dostaje informacje szpitala, bo starosta dostaje informacje. Jeśli pan zlikwiduje oddział, dostanie pan 50% przez następne 2 lata. Czyli przedłużamy agonię.
1: Tak jest.
0: A jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za ograniczenie świadczeń, a nie za zwiększenie. I jest to niezgodne z ustawą. Ja trochę się dziwię, że politycy nie pokazują tego, nie nagłaśniają, bo tak jak mówię jeszcze raz, ustawa o działalności leczniczej, gdzie są określone zadania NFZ-u, nie mówi o tym, że on ma nie płacić, albo płacić za to, żeby nie wykonywać. To jest po prostu coś absurdalnego.
1: To już na koniec, jak pani przewodnicząca patrzy i myśli, jaki będzie efekt, bo część z tych rozwiązań ma wejść po wyborach. To, no co tak pokazała wczoraj pani minister, to jest realny plan, czy to jest próba przykrycia tej afery?
0: Oczywiście, że to jest próba wygaszenia emocji. Mam nadzieję, że to się nie uda ze względu na to, na tą determinację, jaką wykazali tutaj dziennikarze. Ale myślę, że również pękła jakaś zmowa milczenia. Także w samym środowisku. Ja ogromnie cenię sobie osoby ze środowiska lekarskiego, które potrafią stanąć w prawdzie. Ja sama miałam sytuację, gdzie lekarz ratując innego lekarza narażał moje zdrowie i życie na niebezpieczeństwo. Tylko po to, żeby nie stanąć przeciwko koledze. A co do tego, że będzie po wyborach, no myślę, że tak. Tak jak pani minister przyznaje się do sukcesów z medycyną, a proszę, pamięta pan redaktor, nie kto inny jak Prawo i Sprawiedliwość i minister Janusz Cieszyński byli autorami tych zmian, które dzisiaj pacjenci też przyjmują jako wielką, jak i wielką udogodnienie. No ale za chwilę dowiemy się, że to nie kto inny jak pani Grenda.
1: No tak, Sobierańska.
0: Przepraszam, ale nie nauczyłam się
1: i... I co, nie przywiązuje pani przewodnicząca wagi, że jednak będzie też zmiana?
0: To znaczy, ja myślę, tak, że
1: tymczasowa bardzo sytuacja.
0: Ja staram się interesować polityką o tyle, ile muszę, bo zdrowie jest z polityką bardzo mocno powiązane. Natomiast proszę mi wierzyć, że żaden minister, nawet najlepszy, no był kiedyś jeden taki minister, nazywał się profesor Zbigniew Religa, który próbował rzeczywiście wprowadzać zmiany, rozmawiać. Nie kto inny, ale to środowisko lekarskie spowodowało, że pan profesor spotkał się z takim atakiem, z taką wrogością wtedy, kiedy były ewakuowane szpitale. Potem był bardzo dobry minister Adam Niedzielski. Mimo, że miał bardzo liberalne podejście i wielokrotnie żeśmy się spierali, ale to był jedyny minister, który miał odwagę wsadzić tą nogę między futrynę a drzwi i troszeczkę rozszczelnić korporacje. No to niestety panowie doktorzy też znaleźli sposób, bo jak to Łukasz Jankowski powiedział z lekarzami, jeszcze żaden rząd nie wygrał. Zobaczymy przede wszystkim, czy te 240 to będzie zabetonowana kwota, czy może będą się targować, może to będzie 280, a może 320, ale wie pan, jak tak policzyć mniej więcej te godziny i to, co pani minister powiedziała, to grubo ponad 50 tysięcy wychodzi, także ja wczoraj wracałam z tej konferencji z kierowcą taksówki i on, jak usłyszał 240 na godzinę, to mało nie spowodował wypadku. Powiedział, ile? 240? No a z drugiej strony dzwonią do mnie koledzy wczoraj i mówią, że byście oszaleli? Jakie 240?
1: Za mało. To jest właśnie ta różnica. Maria Ochman, przewodnicząca sekretariatu Służby Zdrowia.
0: Sekretariat Ochrony Zdrowia, ale właśnie Służby Zdrowia. Tak jest. Ponieważ zrzeszamy, żeby raz na zawsze to wyjaśnić. Zrzeszamy też ratowników, lecznictwo uzdrowiskowe, inspekcję sanitarną. Także to jest
1: Sekretariat Ochrony Zdrowia,
0: tak, NSZZ ale, tak jest, ale reprezentuje przede wszystkim sekcja służby zdrowia.
1: Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Do zobaczenia. Do
0: usłyszenia. I obyśmy zdrowi byli.
1: W tych warunkach to bardzo dobre życzenia. Za chwilę serwis informacyjny, a zaraz potem audycja w samo południe. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
2: Odyseja wyborcza.

0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na wiadomości. Nie żyje Bonnie Tyler. Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce powstanie dopiero za kilka lat. Nietypowy prezent Erdoana dla przywódców państw na szczycie NATO. Mehmet Halidow skazany na 1,5 roku bezwzględnego więzienia.
1: Wiadomości wnet.
0: Nie żyje Bonnie Tyler, walijska piosenkarka, jedna z największych gwiazd muzyki pop-rockowej lat 80. Zmarła w wieku 75 lat. Jest znana z takich hitów jak It's a Heartache czy Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler naprawdę nazywała się Janor Hopkins. Rozmieszczenie amerykańskiej brygadowej grupy pancernej wycofanej ostatnio z Polski zostanie przywrócone w ciągu 8 tygodni. Stała baza USA to kwestia kilku lat, przekazał w Polsat News wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: W ciągu 8 tygodni mniej więcej żołnierze amerykańscy wrócą do Polski i osiągniemy tą liczbę około 10 tysięcy żołnierzy, a jednocześnie rozmawiamy z Amerykanami na temat tego stacjonowania stałego. I też, żeby sobie zdać sprawę ze skali. Jeżeli mówimy o tym, że na przykład 5 tysięcy żołnierzy będzie tutaj stacjonowało na stałe, to znaczy, że do Polski przyjedzie około 20 tysięcy ludzi, bo mówimy o ich rodzinach. Na pewno zajmie to kilka lat i będzie to rosło wraz z budowaniem tych zdolności w Polsce.
0: Zakończył się szczyt NATO w Ankarze. W jego trakcie prezydent Karol Nawrocki spotkał się między innymi z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. O tę rozmowę Nawrocki był pytany na konferencji prasowej. Mówił, że była konstruktywna i mimo sporów historycznych będzie prowadził dialog z Ukrainą.
3: Kwestia symboliki UPA i ludobójstwa wołyńskiego jest dla nas, dla Polaków, nienegocjowalna. Ta kwestia, jak pan redaktor doskonale wie, jest nieco bardziej skomplikowana na Ukrainie. W moim uznaniu to stanowi konkretny problem, także przeciwwskazanie czy pewną blokadę przed wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej. Kwestie, które są nienegocjowalne czy nierozwiązywalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą.
0: Nawrocki był pytany również o to, czy został poinformowany o przekazaniu pocisków do systemu Patriot Ukrainie oraz czy ich oddanie było dobrą decyzją. Nie odpowiedział jednak na te pytania.
3: Nie ma wątpliwości, że to jest decyzja rządu. Zresztą sam mówił o tym pan wicepremier Kosiniak-Kamysz. Ja oczywiście prowadzę dyskusję, dialog na wiele różnych kwestii, ale nie można tego nazwać w żaden sposób konsultacją. Każdy z polityków piastujący najwyższe stanowiska państwowe musi brać na siebie odpowiedzialność za podjęcie decyzji. Ta decyzja nie była moja.
0: Podczas szczytu NATO, który odbył się w Ankarze, Recep Tayyip Erdoğan wręczył każdemu z obecnych przywódców rewolwer. Każda broń miała wygrawerowane nazwisko obdarowanego, a także ostrą amunicję. Znany zawodnik MMA, Czeczen z polskim obywatelstwem Mehmet Halidow został skazany. Sąd rejonowy w Tarnowskich Górach wymierzył mu karę 1,5 roku więzienia i 280 tysięcy złotych grzywny za między innymi paserstwo samochodów, zlecenie zniszczenia mienia oraz naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji. Do wyroku Halidow odniósł się w mediach społecznościowych. Zawsze wierzyłem, że o człowieku najlepiej świadczy jego życie, jego czyny i to, jakim jest dla innych, a nie nagłówki czy pojedyncze decyzje, od których przysługuje odwołanie. Chcę, żebyście wiedzieli jedno, pozostaje dokładnie tym samym człowiekiem, któremu kibicowaliście przez wszystkie te lata, napisał.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
8: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
7: To możliwe?
8: W Radiu Wnet jak najbardziej.
9: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
7: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
9: Słuchajcie Radia Wnet.
10: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
5: Po reklamie.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: W ciągu jednego piątkowego poranka zasumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.
0: Odyseja wyborcza.
2: I za chwilę Mikołaj Murkociński, ale zanim nas przywita Mikołaj, to jeszcze na sekundę, jeszcze jedna rozmowa w ramach Odysei Wyborczej. Naszym gościem teraz Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: I tym razem nie o polityce, nie o geopolityce, ale o religii i o wierze. No, może bardziej o religii i o kościele i o instytucji porozmawiamy. No, mianowicie pytanie, czy mamy największą w historii XXI wieku, jak na razie, schizmę w kościele katolickim, czy też tej schizmy nie mamy, czyli co się dzieje na styku Bractwa Piusa X a Stolicą Apostolską, panie redaktorze?
3: To znaczy, no na pewno w sensie formalnym mamy ogłoszenie schizmy i co do tego chyba nie ma wątpliwości, natomiast wątpliwości dotyczą tego, czy jaki jest konkretny stan prawny po ogłoszeniu tej schizmy i jakie będą dalsze tego rezultaty, co ta schizma tak naprawdę oznacza i tak dalej. No to są wszystko pytania dodatkowe, ale jeśli chodzi o XXI wiek, śmiało możemy chyba powiedzieć, że w tym sensie mamy do czynienia rzeczywiście z największym konfliktem, o to tak można powiedzieć, albo sporem, albo napięciem między tymi środowiskami tradycjonalistycznymi, które są skupione wokół Bractwa Świętego Piusa X, a Watykanem. Mówię, staram się znaleźć taki w miarę neutralny język, no, żeby opisać to, z czym mamy do czynienia.
2: To jest spór instytucjonalny, ambicjonalny, czy może jednak głębiej? To jest spór doktrynalny i coś, co nie zależy od tego czy innego papieża albo tego czy innego przywództwa duchowego bractwa, tylko leży znacznie, znacznie głębiej.
3: To znaczy, z jednej strony na pewno to leży, czy spór dotyczy kwestii istotnych, najważniejszych, czyli tego, czym jest Kościół, jak rozumieć relacje Boga i człowieka. Tak naprawdę źródłem tego sporu, którego odmiany, czy którego etap obecny obserwujemy, jest spór dotyczący interpretacji i treści dokumentów Soboru Watykańskiego II. Z punktu widzenia Bractwa Świętego Piusa X, które to bractwo zostało utworzone przez arcybiskupa Marcela Lefebvre'a formalnie w 1970 roku, później istniało, rozwijało się. W 1988 roku arcybiskup wyświęcił bez zgody Watykanu wówczas, za co na tamtych biskupów została nałożona kara ekskomuniki. Wyświęcił wówczas 4 biskupów, no i dzisiaj mamy w pewien sposób powtórzenie tej sytuacji. Przy czym od razu wspomnę o tym, że ta kara ekskomuniki wtedy dotyczyła wyłącznie biskupów i ona została zresztą przez Benedykta XVI w roku 2007 zniesiona. Kiedy to Benedykt XVI wydał dokument Summorum Pontificum, którym dokumencie de facto uznał rację w dużym stopniu bractwa, twierdząc, że każdy ksiądz katolicki ma prawo odprawiania mszy również w starym rycie. No i częścią tego sporu, bo ten spór jest wielowymiarowy, to znaczy z jednej strony spór dotyczy tego, czyli prawa do odprawiania mszy w starym rycie i oceny mszy w nowym rycie, ale nie tylko, bo jak powiedziałem, moim zdaniem głównym źródłem, czy najważniejszym źródłem konfliktu jest interpretacja tekstów Soboru Watykańskiego II. No i znowu mówiąc tak najkrócej, jak się tylko da, dotyczy to przede wszystkim kilku punktów, które się na soborze pojawiły, a które bractwo odrzuca i krytykuje. Pierwsza rzecz to jest rozumienie wolności sumienia, druga rzecz to jest ekumenizm, a trzecia rzecz to jest dialog międzyreligijny. No i oczywiście każda z tych rzeczy, czy można by ją rozwijać, można by mówić na ten temat więcej. Najkrócej znowu, jak się tylko da, tłumacząc to stanowisko, Środowisko Bractwo uważa, że w tych punktach nastąpiło odejście od wcześniejszej tradycyjnej nauki Kościoła. No i to jest źródło całego sporu, źródło, które ma, jak widać, charakter przede wszystkim merytoryczny i źródłowy. Natomiast no, ten obecny etap, jeśli tak można powiedzieć, wynika z tego, że w lutym tego roku przewodniczący, przełożony Bractwa, ksiądz Davide Pagliarani ogłosił, że 1 lipca Bractwo wyświęci bez zgody papieża, że wyświęci, o bo to nie było, że bez zgody papieża, ale że dokona konsekracji 4 biskupów, na co Watykan zareagował, twierdząc, że będzie to właśnie akt schizmatycki i bez przeprowadzenia tych konsekracji bez zgody papieża będzie powodowało automatyczne zaciągnięcie ekskomuniki. Następnie doszło do spotkania kardynała Wiktora Fernandeza, który jest prefektem dykasterii nauki wiary i przełożonego Bractwa, księdza Davide Pagliaraniego. No, z tego spotkania wiele nie wynikło, bo nie mogło też wyniknąć. Wprawdzie Watykan ogłosił, że gotów jest, że wzywa do dialogu i gotów jest dialog prowadził, ale na samym wstępie postawił coś, co można by uznać, mówiąc językiem świeckim, za warunki zaporowe takiego dialogu, ponieważ kardynał Fernandez ogłosił, że przedmiotem dialogu nie mogą być dokumenty Soboru Watykańskiego II. No jak powiedziałem wcześniej, skoro Bractwo te niektóre fragmenty odrzuca, no to siłą rzeczy, prawda, żaden dialog nie był możliwy. No i jeszcze jedna rzecz, dlaczego moim zdaniem teraz doszło do tego zaognienia albo do tego kryzysu. No przede wszystkim powodem jest, nazwijmy to, natura rzeczy czy biologia. Przypomnę, tak jak mówiłem, wyświęcenie 4 biskupów przez arcybiskupa Marcela Lefebvre'a miało miejsce w 1988 roku. Od tego momentu do roku 2026 minęło 38 lat. Dwóch z tych biskupów, jeden zresztą został z Bractwa usunięte, ale niezależnie od tego, czy został, czy nie został, czy biskup Williamson, niezależnie od tego, czy został, czy nie został, to umarł, a drugi biskup również całkiem niedawno miał wypadek, no i zmarł. No 38 lat to jest dużo czasu i również dwaj pozostali biskupi, no być może, krótko mówiąc, trzeba zakładać, że może ich spotkać to, co i poprzedników, czyli czy to ciężka choroba, czy śmierć, więc naturalną jest rzeczą sytuacja, w której gdyby bractwo tych biskupów nie miało, czy nie miałoby konsekrowanych biskupów, którzy wywodziliby się z niego, no to wtedy...
2: Właśnie o to chciałem zapytać, bo w dużej dyskusji, rzeczywiście bardzo dużo, ale dlaczego bractwo, bo to za trochę dla mnie, jako dla wiernego, ale jednak laika, tyle tylko, że kiedyś kurs historii Kościoła odbyłem na studiach. Dlaczego bractwo nie może dokooptować kogoś z innych biskupów? Może przekonać kogoś z bractwa świętego Piotra, czy innych bractw w łonie Kościoła katolickiego, którzy bardzo troszczą się o tradycyjną formę liturgii? Bo to może dlatego mówię, że to być może są głębsze podstawy, bo to trochę wygląda jak Kościół w Kościele, że to bractwo musi mieć swoich przez siebie własnych, wyświęconych biskupów, bo nie chce albo nie może dokooptować do swojego na kogoś z już wyświęconych biskupów o podobnej albo no, jeszcze nie wierze, ale wrażliwości na wiarę, tak powiedzmy.
3: No, panie redaktorze, problem polega na tym, że takich biskupów, o których pan mówił, to znaczy o którzy by byli nawet w jakichś innych instytutach czy instytucjach, nazwijmy to tradycjonalistycznych, po prostu nie ma. Ani w Bractwie Świętego Piotra, to jest drugie największe bractwo kapłańskie, którego księża odprawiają msze w tradycyjnym rycie. Ono powstało w 1988 roku, kiedy to część księży z Bractwa Świętego Piusa oddzieliła się od niego i stworzyła pod auspicjami Watykanu właśnie Bractwo Świętego Piotra. Otóż w Bractwie Świętego Piotra, które ma w tej chwili, jeśli się nie mylę, około 100-kilkudziesięciu księży, ono nie ma własnego biskupa. Żaden z innych instytutów, czy to Instytut Dobrego Pasterza, czy Instytut Chrystusa Króla, czy innych stowarzyszeń kapłańskich, czy bractw, nie ma w żadnym z nich kogoś, kogo można by uznać, znaczy nie tyle nie można by uznać, po prostu nie ma
2: biskupów.
3: Biskupa. Są biskupi, owszem, którzy, nazwijmy to, sprzyjają sprzyjają tej formie działania, na przykład biskup Atanazy Schneider, prawda, znany ze swoich wypowiedzi i publicznych, wspierający zresztą często bractwo, ale on, prawda jest taka, że jest biskupem pomocniczym Astany, co powiedzmy sobie szczerze, nie jest szczególnie istotnym stanowiskiem z punktu widzenia tego, że jest w kościele 6 tysięcy biskupów, a biskup pomocniczy w Kazachstanie ma dosyć ograniczone pole działalności. Tak czy inaczej, chodzi po prostu o to, że bractwo nie mogłoby nikogo dokopać. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, o której wspomniałem. Umiera dwóch obecnych biskupów, którzy jeszcze żyją, prawda? I co dzieje się dalej? No to nawet gdyby, wyobraźmy sobie, że bractwo by chciało poprosić któregoś z biskupów o to, żeby im udzielał, żeby klerykom udzielał święceń, musiałoby o to wystąpić do Watykanu. I na tym polega cały problem, na braku zaufania do tego, że Watykan nie wykorzystałby tej sytuacji do tego, żeby bractwo spacyfikować. A to nie jest abstrakcja. Przypomnę dwa konkretne przykłady. Bardzo prężnie rozwijające się Stowarzyszenie Zakonne, czyli tak zwani Franciszkanie Niepokalanej, którzy zostali tak naprawdę przez Rzym za czasów Franciszka całkowicie spacyfikowani. Zasada posłuszeństwa działała w bardzo prosty sposób. Został wysłany wizytator apostolski. Wizytator apostolski uznał, że to tamto lub owamto mu się nie podoba. W związku z tym bardzo dobrze rozwijające i szybko się rozwijające stowarzyszenie zostało de facto wchłonięte i zniknęło tak naprawdę z przestrzeni publicznej. Ale podam inny przykład, który też powinien pokazać, jak to wygląda. Wydawało się kiedyś, że takim najprężniejszą organizacją w obrębie Kościoła katolickiego jest Opus Dei. No, Jan Paweł II wyniósł Jose Escrivę na ołtarze Opus Dei. Wydawało się, że jest niemal, niektórzy nawet powstają całe masy książek o tym, jak ono jest wszechmocne, jak ono to wszystko mogło, jak miało nieprawdopodobne wpływy i tak dalej, i tak dalej. Ale tak się akurat złożyło, że wyjątkowo sympatykiem Opus Dei nie był papież Franciszek. I łatwo zauważyć, że w ciągu swojego pontyfikatu dokonał szeregu zmian, które sprawiły, że Opus Dei zostało tak mocno, że tak powiem, ograniczone, jego wpływy tak zostały przycięte, a jego pozycja w kościele została zredukowana niemal do zera. No, co zrobił Franciszek na przykład? Franciszek ogłosił, że przewodniczącym Opus Dei, przełożonym Opus Dei nie może być biskup. Co oczywiście w bardzo mocny sposób uderzyło w znaczenie i w pozycję całego stowarzyszenia, czy całej organizacji. Niezależnie od tego, że wcześniej Benedykt XVI, a jeszcze wcześniej Jan Paweł II, przyznali mu pewną specjalną pozycję, tak zwaną, czyli to jest jedyna organizacja w Kościele, która miała charakter tak zwanej prałatury, odrębnej prałatury podlegającej wyłącznie samemu papieżowi. Mówi o tym, żeby pokazać, że ci, którzy mówią, że bractwo mogło w inny sposób tę sprawę załatwić, się mylą. To znaczy, gdyby mogło w inny sposób załatwić, ale to by oznaczało, że poddaje się pod bezpośrednią kontrolę ze strony Watykanu, a dotychczasowe doświadczenia różnych tradycjonalistycznych organizacji, stowarzyszeń, bractw z Watykanem, najdelikatniej mówiąc, nie są dobre. A nie są dobre, ponieważ, i tutaj dochodzimy znowu do tego meritum sprawy, rzecz nie tylko dotyczy kwestii obrzędowości. Nie tylko do tego nie dotyczy kwestii, prawda, czy się człowiek modli, nie wiem, po łacinie i czy msza jest odprawiana w ten lub inny sposób, ale dotyczy kwestii merytorycznych, tych, o których żeśmy wspomnieli. Na przykład, znowu, głośny list polskiego episkopatu. Myśmy chyba też o tym rozmawiali, z tego co pamiętam, bo to ten list miał miejsce w kwietniu, ten, który został napisany przez kardynała. Trudno powiedzieć przez kogo, powiedzmy. Ale wygląda na to, że przez kardynała Grzegorza Rysia. Tam padają stwierdzenia, które to stwierdzenia wydają się, mi przynajmniej wydają się, ale wielu ludziom również, i to wcale nie związanym w żadnym wypadku z bractwem, jak wybitnym polskim biblistą, księdzu profesorowi Rakocemu, czy innym, czy Chrostowskiemu, no wydają się być całkowicie sprzeczne z nauką Kościoła. Ale znowu teraz, tylko bractwo, albo przynajmniej z tego, co ja jestem w stanie zobaczyć, tylko bractwo jako pewna organizacja, jako pewna instytucja, nie tylko protestuje, albo nie tylko mówi, że coś jej się nie podoba, tylko złożonym przez księdza Davida Pellegriniego i powtórzonym później przez Bractwo w Wyznaniu Wiary, ten punkt mówiący o tym, że istnieją dwie równoległe drogi do zbawienia, albo że przymierze zawarte z Żydami nadal obowiązuje, zostaje expressis verbis odrzucony, prawda? Pokazuje to, że takich punktów sprzecznych, doktrynalnych jest całkiem sporo. Więc wyobraźmy sobie, że taka organizacja, jak, czy takie stowarzyszenie, jak Bractwo Świętego Piusa X, rezygnuje z walki o swoją autonomię, czyli o swoich biskupów, poddaje się pod, że tak powiem, kontrolę Watykanu i można zakładać, że w związku z tym to, co ono uważa za błędy doktrynalne, będzie Watykan wymuszał na bractwie, na jego księżach przyjęcie tych błędów. Stąd bierze się ta potrzeba autonomii, ta potrzeba posiadania własnych biskupów.
2: I potrzeba właśnie tej autonomii własnych biskupów, jej rozbudowy i pójścia. No właśnie, dokąd w tej chwili będzie zmierzać się bractwo, patrząc na tą historię okresu od roku 88 do pontyfikatu Benedykta XVI, bo wtedy też no, być może w mniejszym zakresie, ale biskupi w tej, rozumiem się, schizmie, tak powiedzieć, ale na pewno nie w pełnej komunii z papieżem przebywali.
3: To znaczy, no bardzo trudno opisać, bo Kościół zwykle, czy kanoniści mówią o stanie nieuregulowanym albo nie w pełni uregulowanym, no bo łatwo zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju no, daleko posuniętym nieporządkiem prawnym. No prosta sprawa, jak powiedziałem, Benedykt XVI zniósł ekskomunikę nałożoną na biskupów. Czy to oznacza, że mieliśmy do czynienia z pełną już komunią z, jeśli tak można powiedzieć, czy uregulowanym statusem? No nie. Natomiast, co ciekawe, papież Franciszek nawet jeszcze, że tak powiem, przyznał bractwu i to na mocy dekretu papieskiego, więc można by uznać, że dekret papieski to jest w kategoriach prawa kanonicznego, no tak to odpowiada, ja wiem, że to jest tylko analogia, no ale żeby wszyscy nasi słuchacze wiedzieli, o co chodzi. Pełni, powiedzmy, rolę trochę takiej ustawy, tak? Czyli takiego no, najwyższego prawa stanowionego. No to na mocy tego dekretu papieskiego papież Franciszek najpierw w roku 2015 przyznał przez na rok bractwu, zresztą żeby było jasność, bractwo nie uważa, że tego potrzebowało, ale niezależnie od tego, czy ono tak uważa, czy tego nie uważa, papież przyznał bractwu prawo, księżom bractwa, prawo udzielania sakramentów spowiedzi i małżeństwa, a rok później, w roku 2016, ten sam papież Franciszek rozszerzył te uprawnienia na czas nieograniczony. No, czyli łatwo zauważyć, że sytuacja przed obecnym, przed tym, co miało miejsce 1 lipca, wyglądało tak, że z jednej strony bractwo miało ten charakter nieuregulowany, no ale z drugiej strony w oczach Rzymu jego księża, jego biskupi nie byli obłożeni ekskomuniką, nie byli obłożeni karami, a sakramenty przez nich sprawowane znowu w oczach Rzymu były traktowane jako ważne. Tak? Taki był stan do 1 lipca tego roku.
2: Teraz jest inaczej. Teraz ten brak komunii jest głębszy. Przecież tak by wskazywało to, co opublikował, to co to, co pojawiło się w Rzymie, bo zdaje się, nie ma podpisu papieża, ale to chyba niewiele zmienia pod dokumentem z 1 lipca.
3: To znaczy, trzeba pamiętać znowu, bo to ja wiem, że to może się wydawać niektórym zawikłane, ale to trochę przypomina taki spór również w Polsce, czy na przykład minister może wydawać rozporządzenia, które rozszerzają to, co jest zawarte w ustawie albo co jest sprzeczne z ustawą. No, zgadzamy się, że nie może, prawda? I trochę podobna sytuacja miała miejsce, jeśli chodzi o Rzym. Ja czytałem, bo ja nie jestem, żeby była jasność, specjalistą od prawa kanonicznego, no ale zakładam, że jednak na prawie świeckim jakoś tam się nie najgorzej znam. I czytałem opinie różnych kanonistów, którzy wskazywali na pewną ciekawą historię, mianowicie na to, że tego dnia, nie 1, tylko 2 lipca, pojawił się dwa dokumenty. Jeden to był dekret papieski i ten dekret zadeklarował, czy w tym dekrecie zadeklarowano ekskomunikę 4 biskupów nowo wyświęconych i 2, których ich wyświęcało, a do tego była tak zwana dodana nota wyjaśniająca, ale już podpisana, czy wydana nie przez papieża, czyli nie jako dekret, tylko właśnie jako nota przez dykasterię nauki wiary, przez kardynała Fernandeza, która rozszerzała tę ekskomunikę w pewien sposób, wskazując na to, że są nią objęci również księża bractwa i formalnie przywiązani czy przylegający wierni bractwa. No i kanoniści zwracają uwagę, że to jest działanie całkowicie bezprawne, ponieważ nie może być tak, żeby instancja niższa rozszerzała decyzję instancji wyższej, w tym przypadku kardynał Fernandez, żeby dokonywał tego typu operacji na tym dekrecie wcześniejszym papieskim. Moim zdaniem w związku z tym, krótko mówiąc, całe to rozszerzenie dotyczące księży i wiernych jest w ogóle nieważne. Natomiast co do dekretu papieskiego, znowu kanoniści wskazują, że wprawdzie on jest formalnie ważny, natomiast powstaje istotna kwestia, czy w oparciu o jeden akt, a takim aktem było wyświęcenie biskupów, można komuś przypisać to, że ten ktoś jest w schizmie, prawda? I argumentacja brzmi tak, że bycie w schizmie musi oznaczać intencjonalne bycie w tej schizmie, czyli deklarację, że się ktoś oddziela od Kościoła i przyjmuje stanowisko jemu przeciwne. No, takim aktem schizmy było na przykład przez długi czas to i cały czas jest na przykład stanowisko wielu wspólnot prawosławnych chociażby, tak? które nie uznają przecież papieża, nie uznają wielu nauk katolickich, traktują część z nich zresztą jako heretyckie, a jednak wciąż zachowują zdaniem Kościoła katolickiego ważność sakramentów. Mówię o tym wszystkim, żeby pokazać, że sytuacja wygląda teraz tak, jak wygląda, ale nie wiadomo, czy na przykład za jakiś czas, czy na przykład nie wiem, za kilka miesięcy albo za kilkanaście miesięcy się nie zmieni. No tak jak to było już wcześniej. Swego czasu...
2: A co dla wiernych? Bo to jest też, żeby ten wymiar, zanim będziemy puentować ten wymiar teologiczno-kościelny, to jeszcze dla wiernych w Polsce może nie jest aż tak bardzo popularny, ale rośnie popularność bractwa. Wydaje się, że to też jest element polityki czysto partyjnej w Polsce. O dziwo również ma tutaj swój wymiar, ale też duchowy, rzecz jasna. Wierni, którzy uczestniczą w obrządkach bractwa, pozostają katolikami, czy przestają nimi być? Jak to wygląda?
3: No, moim zdaniem zdecydowanie pozostają katolikami, tak jak powiedziałem, z powodów po pierwsze najważniejszych, to znaczy takich, że wszystko to, co robią wierni bractwa, jest podtrzymywaniem stałej, niezmiennej doktryny Kościoła. Do Kościoła oni się jej trzymają. Tutaj nic nowego nie zostało wprowadzone. Każdy, kto czyta wyznanie wiary, to są 154 punkty przedłożone przez bractwo, a wcześniejsze, krótsze wyznanie wiary księdza Dawida Palieraniego dostrzeże, że to jest de facto wyłącznie powtórzenie stałej, niezmiennej nauki Kościoła, więc moim zdaniem nie ma żadnej możliwości, żeby uznać, że wierni na stale związani z bractwem, czyli regularnie uczestniczący w obrzędach, mszach i tak dalej, w jakikolwiek sposób przestali być katolikami. No i drugi powód, już taki nazwijmy, to już o tym mówiłem, formalny, nawet jeśli uznać, nawet w sposób formalny, ta nota rozszerzająca, czy ta nota wyjaśniająca jest wadliwa prawnie i nie może obowiązywać.
2: Nie, chociaż to jest się spór prawny, jak wiemy z naszych sporów, prawo różnie można interpretować, a Rzym pozostaje Rzymem i papież pozostaje papieżem. No i tak samo jak Kościół katolicki od zawsze, od wielu setek lat nie uznawał chociażby sakramentów w Kościele prawosławnym za niebyłe, czy za nieskuteczne, ale to Kościół prawosławny pozostaje kościołem schizmatyckim.
3: Znaczy, pozostaje z kościołem schizmatyckim, chociaż warto zauważyć, że jeśli się wsłuchać w wypowiedzi różnych papieży od lat 60., to można mieć wrażenie, że ten kościół prawosławny jest w pełnej jedności, albo niemal w pełnej jedności z kościołem katolickim. No przypomnę przecież wystąpienie papieża Leona w Konstantynopolu, czyli w Stambule, w którym powiedział, i to było wystąpienie po mszy, czy po liturgii, którą sprawował patriarcha Bartłomiej, który to papież, mówił o pełnej komunii, czy o pełnej jedności, wskazywał na to, że w zasadzie pozostały tylko jakieś drobiazgi do rozstrzygnięcia, a to jest o tyle ciekawa wypowiedź, no, że łatwo zauważyć, tak jak powiedziałem, że te różnice doktrynalne, wbrew temu, co wielu sądzi, są znacznie głębsze niż się wydaje. Spór o filiokwę, spór o to, w którym momencie następuje przeistoczenie i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę rozwijać tego wątku.
2: Tych sporów jest dużo, no, ale z drugiej strony, jak się poczyta wypowiedzi niektórych przedstawicieli bractwa, to na przykład taka msza, w której chociażby ja uczestniczę co niedzielę albo i częściej, jest niegodziwa. jest czy nie jest? Gdy ja idę do mojego kościoła w Podkowie Leśnej, to robię coś niegodziwego, bo tak twierdzi część kapłanów Bractwa. Jak to jest?
3: To znaczy, z tego co wiem, to Bractwo nie jest, nie stanowi żadnego, nie jest żadnym organem magisterium w tym sensie, żeby był ktoś jeden, kto tutaj w tej sprawie wydaje decyzję. Z tego co ja widzę, są w tej sprawie różne, nazwijmy to, opinie. Są tacy, są bardziej liberalne i mniej liberalne. I zapewne są również wypowiedzi takie, które mówią o tym, ale ogólna postawa jest taka, że Bractwo nie zaleca uczestniczenie w nowej mszy. Nie twierdzą, że ona jest nieważna, bo ona jest ważna, ale uważając, że brakuje w niej czci i szacunku. Taka jest jego postawa. No i że tak powiem, myślę, że takie jest ogólne stanowisko większości na pewno księży Bractwa.
2: Czyli spór jest jednak istotny, skoro duża część Bractwa zarzuca przytłaczającej większości polskich katolików, że biorą udział w czymś, co jest ich zdaniem nie do końca zgodne z ich pojmowaniem religii.
3: Oczywiście, że spór jest istotny, bo gdyby nie był istotny, nie byłby sporem, prawda? Mielibyśmy do czynienia wyłącznie ze sporem ambicjonalnym, natomiast no, to musielibyśmy porozmawiać znacznie więcej, znaczy dłużej, na temat tych różnic i tak zwanego nowego rytu, porównać go ze starym i zrobić to w taki sposób, jak to się robi merytorycznie, prawda? Czyli porównać modlitwy. Są na ten temat oczywiście różne opracowania, różne książki, a nie chcę się teraz w to zagłębiać, natomiast mogę tylko tyle powiedzieć, o czym powiedziałem, że Bractwo nie twierdzi, że tam nowa msza jest nieważna. Uważa po prostu, tak jak powiedziałem, że zmiany, które zostały wprowadzone w rycie, a co do tego, że te zmiany zostały wprowadzone w rycie, to nikt tego nie podważa, są, obniżają, jakby to powiedzieć, cześć i rewerencję, kult w stosunku do tego, co było poprzednio. To są bardzo ważne sprawy. Podam taki przykład, zupełnie właśnie, jak skoro już o tych prawosławnych mówimy, ale to też dobrze zauważyć. W XVI wieku patriarcha Nikon, patriarcha moskiewski, uznał, że tradycyjne tam obrzędowe księgi liturgiczne zawierają pewne błędy i wprowadził reformy, które z naszego punktu widzenia katolickiego wydają się tak nieistotne, żebyśmy uznali, że to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Na przykład, czy kapłan ma trzymać dwa palce, czy trzy palce razem złączone, prawda? Albo czy te palce mają być rozłożone, czy nie? No, rzecz wydaje się być stosunkowo mało istotna, a jednak ta decyzja patriarchy Nikona wywołała wtedy największy rozłam w dziejach rosyjskiego prawosławia i pojawienie się staroobrzędowców, prawda?
2: I pytanie, czy nie podobnie będzie teraz, a sam gest, jakbyśmy porozmawiali, też ma swoje znaczenie, a tu musimy postawić kropkę. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. A już teraz Mikołaj Murkociński. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Ja spodziewałem się pana w studio, a pan jest gdzie?
4: A ja jestem na południu, panie redaktorze, w znanej panu Suchej Beskidzkiej.
2: O proszę, to Sucha. Sucha to z naszej warszawskiej perspektywy bardzo dobry termin. Przenosimy się.
4: Przenosimy się, to może dżingiel Szymon Chrystianus wypuści. Podróże małe i duże.
0: Wnet tu i tam, czyli...
5: Wakacyjne podróże małe i duże.
6: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: No i teraz, proszę państwa, już oficjalnie zaczynamy pasmo Podróże Małe i Duże z Radiem Wnet, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. I tak, jestem rzeczywiście na południu, nie na tym globalnym południu, tylko na południu Polski. Jestem w Suchej Beskidzkiej, ponieważ w te wakacje planuję, tak jak w zeszłym to było roku, odwiedzać te różne ciekawe miejsca na południu naszego kraju, a być może nawet bardziej na południe niż nasz kraj, czyli na Słowacji. To dopiero się okaże w najbliższych tygodniach, ale można powiedzieć, że oficjalnie zaczynamy ten cykl od Suchej Beskidzkiej, jak Państwo mogli usłyszeć. Miasteczko, za chwilę miasteczko to zostanie przedstawione przez ludzi bardziej kompetentnych niż ja sam, ale miasteczko, które ja osobiście znam już od dawna, ponieważ sam będąc z Krakowa i jakoś będąc także związany z okoliczną Landskoroną, zawsze do tej Suchej Beskidzkiej, czy to przyjeżdżałem, czy też jakoś tutaj wpadałem i zawsze sobie myślałem, że warto tutaj się zatrzymać i warto o Suchej Beskidzkiej opowiedzieć, tak jak zrobi to nasz pierwszy gość. Od razu mówię, że gości mam dzisiaj troje, ale najpierw poproszę o głos pana Wojciecha Ciomborowskiego, redaktora miesięcznika samorządowego Ziemia Suska. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: No to właśnie, może przedstawmy naszego bohatera, naszą bohaterkę Suchą Beskidzką. Co to za miasteczko, gdzie jesteśmy, gdyby tak z punktu widzenia geograficznego i no i tak, i jak duża jest Sucha Beskidzka przede wszystkim?
7: Tu jesteśmy około 60 km od Krakowa, godzinę jazdy samochodem, zielone miasto z bogatą ponad 650-letnią tradycją. Miasto, w którym właśnie ta historia miesza się z nowoczesnością. Miasto, które ma niespełna dzisiaj 10 tysięcy mieszkańców. Mamy tutaj i zarówno duże zakłady pracy, jak i mamy szpital powiatowy, jeden z najbardziej znanych, renomowanych szpitali w Małopolsce, wielospecjalistycznych. Samo miasto też może się poszczycić dużą bazą noclegową, ale też jest ośrodkiem edukacyjnym w naszym mieście od 25 lat. W tym roku jest taka okrągła rocznica. Działa prężnie, funkcjonuje Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, szkoła z międzynarodowym środowiskiem wykładowców, która skupia tutaj dużą część uczniów i studentów, właśnie nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. To tak pokrótce.
4: A jeżeli chodzi w takim razie o turystów, czy przyjeżdżają tutaj ludzie raczej z Małopolski, czy raczej z całej Polski? Kto odwiedza dzisiaj Suchą Beskidzką?
7: Sucha Beskidzka jest odwiedzana zarówno tutaj przez turystów lokalnych z Małopolski, ale też są turyści w zasadzie z całej Polski, a także ze świata, bo łatwość dotarcia do Krakowa czy samolotem i dotarcia potem do Suchej Beskidzkiej nie jest trudna, czy to samochodem, ale też można dotrzeć do Suchej Beskidzkiej koleją, może nie tą transwersalną, która przed setką lat funkcjonowała, ale taką już współczesną koleją można do Suchej Beskidzkiej, zarówno wsiadając na stacji kolejowej w Warszawie, czy też w Świnoujściu nad morzem, dojechać bezpośrednio właśnie na stację kolejową i wysiąść 200 metrów od zamku, w którym teraz się znajdujemy.
4: Kolej zawsze odgrywała bardzo ważną rolę w Suchej Beskidzkiej, można powiedzieć, chyba że to jest taki węzeł kolejowy. Wspomniał pan o kolei transwersalnej, to taki wielki projekt jeszcze z czasów austro-węgierskich. Pamiętam, że kilka lat temu, kiedy zaczynałem swoją przygodę z Radiem Wnet, to był jeden z takich pierwszych projektów wakacyjnych, które chciałem zrealizować, próbowałem sprzedać w radio. No, ostatecznie się nie udało, ale właśnie, żeby przejechać nie pociągiem, ponieważ ta kolej transwersalna w wielu miejscach jest wyłączona z użytku, ale żeby właśnie pojechać śladem tej kolei aż hen na Ukrainę, ponieważ tam ona się kończyła, czyli na dzisiejszej Ukrainie, ale właśnie, to może cofnijmy się do tego XIX wieku i do właśnie pytania o kolej. Czy to kolej stworzyła Suchą Beskidzką?
7: No po części tak, bo zanim tutaj kolej transwersalna dotarła, to Sucha Beskidzka była taką niewielką osadą, wioską, a właśnie kolej transwersalna, pojawienie się kolei żelaznej dało impuls do dużego rozwoju miasta, które do początków XX wieku było, XXI nawet, nazywane było miastem kolejarzy i nieprzypadkowo, bo praktycznie w każdej rodzinie ktoś pracował na tej kolei, czy to jako maszynista, czy jako konduktor, w jakiś sposób był z tą koleją związany, więc tutaj kolej transwersalna miała niewątpliwie duże znaczenie dla rozwoju miasta.
4: Ja zapomniałem Państwu chyba wspomnieć, a może wspomniałem o tym na samym początku, że znajdujemy się tutaj na Zamku Suskim. O zamku za chwilę porozmawiamy w innej rozmowie, ale właśnie przed tym zamkiem, w zasadzie chyba kilkaset metrów stąd, przechodzi linia kolejowa, kilkadziesiąt metrów nawet stąd. Kolej transwersalna, która była wielkim takim projektem, można powiedzieć, strategicznym Austro-Węgier ze wschodu, ze zachodu na wschód.
7: To tak, akurat nie za naszymi plecami znajduje się jej odnoga, bo to jest fragment linii kolejowej z Zakopanego do Krakowa akurat, nie? Natomiast faktycznie, patrząc kawałek dalej, jest już ta część linii kolei transwersalnej, tej historycznej, tutaj łącząca nasze miasto z Żywcem, obecnie w przebudowie i to takiej gruntownej, która ma się zakończyć jeszcze w tym roku. No i wówczas pociągi będą kursowały w ciągu 100 minut będzie można pokonać trasę z Żywca do Krakowa. Po drodze, zatrzymując się w Suchej Beskidzkiej, zapraszamy już tutaj turystów do odwiedzania naszego zamku i naszego pięknego miasta, więc to ta linia tutaj, ta modernizacja dla nas jest bardzo, bardzo korzystna.
4: No właśnie, dlatego, że o tym także powinien był wspomnieć, że jeżeli Państwo jeżdżą pociągiem, a chyba każdemu z nas się to przytrafiło kiedyś w życiu, aby jechać pociągiem gdzieś z północy do Zakopanego, no chyba, że mieszkamy gdzieś na południu kraju, to właśnie przez Suchą Beskidzką się przejeżdża. Tutaj chyba nawet z tego, co pamiętam, lokomotywa

0: dalekobieżnego.
1: No nie ma co ukrywać i to jest fakt niezaprzeczalny, że budowa linii kolejowej właśnie z Podłęża przez Piekiełko, Szczyrzyc, która połączy Kraków z Nowym Sączem, z Zakopanem, nie jest dla nas rozwiązaniem tutaj dla miasta korzystnym, bo zapewne te pociągi dalekobieżne będą kursowały właśnie przez tą linię. Stąd modernizacja tej linii tutaj Sucha-Żywiec jest teraz naszą szansą, takim oknem nowym na świat, na nowe kierunki, bo w bardzo szybkim czasie z Żywca będzie można dojechać i do Bielska-Białej, do Poznania, do Wrocławia i jest to właśnie taka szansa, że te pociągi właśnie z tamtych kierunków zamiast przez Kraków będą właśnie przez Bielsko-Żywiec i Suchą Beskidzką udawały się pod Tatry, ale przy okazji właśnie też część tych turystów może wcześniej się zatrzyma w Suchej Beskidzkiej i będzie poznawała nasze uroki.
0: No właśnie, dlaczego warto odwiedzić Suchą Beskidzką? Dlaczego warto zjechać z tej Zakopianki albo wysiąść jeszcze z tego pociągu i tutaj to miasto obejrzeć, odwiedzić?
1: No to jest kilka powodów. Tutaj jest właśnie Zamek Suski, perła renesansu tutaj w południowej Polsce, ale też w skali całego kraju. Zamek, który jest dostrzegany nie tylko przez turystów, ale też w licznych branżowych konkursach jest dostrzegany za wykorzystywanie środków unijnych do jego modernizacji, do odbudowy, która, czy raczej renowacji, gdzie obiekt odzyskał swój dawny wygląd. Oranżeria, która znajduje się w parku zamkowym dosłownie 20-30 metrów od zamku, została w ubiegłym roku nagrodzona w konkursie budowa i modernizacja XXI wieku, więc to też o czymś świadczy. Ale to jest tylko taka jedna część, bo tak jak mówiłem, tutaj w mieście historia łączy się z nowoczesnością. Osoby, które chcą aktywnie spędzać czas, a przy okazji coś zobaczyć, no to po zwiedzeniu zamku czy całego zespołu zamkowego, parkowego mogą udać się na ścieżki pieszo-rowerowe, których w mieście nie brakuje. Wokół całego miasta jest dużo, dużo zieleni, bo 43% powierzchni miasta to są tereny zielone, lasy, także miasto jest całe zielone, ukwiecone, więc tutaj można w aktywny sposób wypoczywać, czy to spacerując, jeżdżąc na rowerze. Nowoczesne Centrum Sportu i Rekreacji umożliwia też treningi lekkoatletyczne, jest kryta pływalnia, więc, że tak powiem, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i może tutaj aktywnie i ciekawie spędzić nie jeden, nie dwa, ale naprawdę kilka dni.
0: A czym zajmują się mieszkańcy Suchej Beskidzkiej? Gdzie pracują?
1: No, tutaj jest zakład pracy, jeden z największych na świecie producentów elektroniki. No, sam szpital powiatowy zatrudnia około 1000 osób, więc to też jest duży zakład pracy, nie tylko służący służbie zdrowia, ale po prostu jako miejsce pracy dla wielu osób. W samej Suchej Beskidzkiej też znajduje się ponad 100 placówek medycznych poza szpitalem, więc...
0: Ponad 100?
1: Tak, dokładnie ponad 100, więc tutaj zarówno mieszkańcy samej Suchej Beskidzkiej, jak i całego regionu o dostęp do służby zdrowia naprawdę nie muszą się martwić. I to nie jest jeszcze jakaś monospecjalizacja, tylko właśnie szeroki zakres usług, więc jeżeli ktoś na różne choroby, czego nie życzymy oczywiście nikomu, zachoruje, to w Suchej Beskidzkiej na pewno znajdzie poradę i sposób na powrót do zdrowia.
0: To proszę Państwa, to nic, tylko Państwa zaprosić do Suchej Beskidzkiej, bo rzeczywiście wiemy, że teraz z opieką zdrowotną są pewne problemy, natomiast, ale dlaczego w sumie? Dlaczego tutaj takie zagłębie lekarskie powstało? Czy tutaj są jakieś walory klimatyczne, czy dlaczego akurat tutaj?
1: Znaczy na to pytanie, dlaczego akurat nie środowisko lekarskie upatrzyło sobie Suchą, no to ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Natomiast walory przyrodnicze są niepodważalne. Ta duża ilość zieleni, miasto jest pięknie wkomponowane w trzy wzniesienia, gdzie po prostu to jest miejsce dobre do życia i to też potwierdzają niezależne rankingi, więc no nie ma co polemizować z rankingami, które są niezależne, tylko czerpać z nich i cieszyć się, że to właśnie nasze miasto jest doceniane i wybierane przez mieszkańców do życia.
0: Również tych, co przyjeżdżają z zewnątrz. Przyjeżdżają, są tutaj przyjezdni, osoby, które się właśnie tutaj osiedlają w Suchej Beskidzkiej?
1: Tak, sporo osób się osiedla, natomiast też miasto chcemy wychodzić naprzeciw tym osobom, które chcą z Suchą Beskidzką związać swoją przyszłość. Obecnie trwa właśnie budowa 3 dużych bloków mieszkalnych z ponad 100 mieszkań, które będą przeznaczone na

0: długoterminowy najem, właśnie po to, żeby kolejne osoby, te, które chcą zostać w Suchej, a powiedzmy na początku swojej drogi życiowej no, nie są w stanie sobie kupić własnego mieszkania, czy też go wynająć na rynku takim komercyjnym, no to to będą właśnie mieszkania komunalne na bardziej preferencyjnych warunkach, no ale właśnie na długoterminowy najem, żeby one nie służyły do zarabiania, jak to niektórzy kupują i w dzisiejszych czasach i inwestują w to pieniądze, tylko właśnie służyły rozwojowi miasta. I też właśnie dla tych osób, które chcą przyjechać do Suchej Beskidzkiej i służyć rozwojowi miasta swoją wiedzą, doświadczeniem, i swoimi umiejętnościami zawodowymi.
1: No cóż, to my Państwa również zachęcamy, jeżeli właśnie, bo jest teraz taki ruch właśnie w drugą stronę. Kiedyś się ludzie zjeżdżali do miasta, do wielkich miast, aby tam się osiedlać. Teraz raczej jest chyba ruch w drugą stronę, więc czemu nie właśnie pomyśleć o Suchej Beskidzkiej. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę i za chwilkę powrócimy. Inaczej, za chwilę porozmawiamy o miejscu, w którym się znajdujemy, czyli o zamku w Suchej Beskidzkiej. Ja tylko przypomnę, że pan Wojciech Ciomborowski, redaktor miesięcznika samorządowego Ziemia Suska, był gościem Radia Wnet. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: I za chwilę będziemy także mówili o kinie i już mogę Państwu powiedzieć, o co chodzi, ponieważ w Suchej Beskidzkiej urodził się bardzo znany reżyser, czyli Billy Wilder. Znamy wiele jego filmów, między innymi film pod tytułem Pół żartem, pół serio, co oznacza, że dzisiaj na antenie Radia Wnety do godziny 14 będzie królowała Marilyn Monroe i posłuchamy teraz piosenki z tegoż właśnie filmu.

0: Doopy-doop.
1: I to była Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You. Jeden z moich osobiście ulubionych filmów i oczywiście Państwu ten film polecam jak najbardziej. O Billy Wilderze jeszcze będziemy dużo mówili po godzinie 13, a teraz zaczniemy rozmowę, którą będziemy również kontynuowali po serwisie informacyjnym. Rozmowę z panią Moniką Goryl, pracownik Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry bardzo.
1: To ja zapytam na sam początek, gdy tutaj pisałem, że pytałem państwa, jak państwa wszystkich przedstawić. Mówiła pani, że Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, a nie w Suchej Beskidzkiej. Czemu to takie ważne?
2: Ponieważ my jesteśmy Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej, czyli nie tylko znajdujemy się w Suchej, natomiast nasze wystawy dotyczą miasta. Jesteśmy Muzeum Miejskim i to bardzo często się myli, ponieważ my znajdujemy się na zamku. I dla niektórych osób, niektórych turystów, którzy do nas przyjeżdżają, oni uważają, że jesteśmy muzeum zamkowym, więc tutaj my bardzo uważamy na to, żeby każdy wiedział, że naszym głównym celem, oprócz tego, żeby opowiedzieć o historii budynku, w którym się znajdujemy, a jest fantastyczny, budynkiem, bo jest to zamek renesansowy, to też dużo można się dowiedzieć o samym mieście.
1: To o budynku jeszcze będziemy rozmawiali, natomiast jak tutaj przyjechałem, to zwróciłem uwagę na duży ruch, który panuje tutaj na zamku, w muzeum. Prawda jest, chociaż teraz akurat mamy słońce tutaj na południu Polski dzisiaj, pogoda jest bardzo zmienna, leje, ale zaraz chwilę później świeci słońce. No ale tak, dużo, dużo ludzi, którzy chyba nie tylko szukali tutaj schronienia przed deszczem.
2: Mamy zarówno grupy zorganizowane, mamy mnóstwo indywidualnych osób. Teraz są wakacje, więc nie ma szkół, natomiast w roku szkolnym normalnie jeszcze też przychodzą do nas uczniowie, my mamy lekcje muzealne, mamy bardzo szeroką ofertę, zarówno dla osób starszych, dla młodzieży, dla osób dorosłych, dla uniwersytetów trzeciego wieku, także jesteśmy otwarci dla wszystkich, stąd te osoby do nas przyjeżdżają i rzeczywiście bardzo często jest tak, że biura podróży czy jakieś ośrodki różnego rodzaju wracają do nas, więc no, tworzymy taką markę troszkę już w tym momencie, że ci piloci wycieczek, te firmy usługowe, które zajmują się turystyką lub różne hotele tutaj z całej okolicy, wpisują nas w swoją ofertę. Stąd pomimo tego, że nie jesteśmy blisko Krakowa, bo to nie jest tak, że 20 minut od Krakowa jest Sucha, ale rzeczywiście przyjeżdżają. Mało tego, nawet mieszkańcy z Krakowa przyjeżdżają do nas tutaj na ten Mały Wawel.
1: Tak, Mały Wawel to jest słowo, które rzeczywiście, którym się określa tutaj ten zamek w Suchej Beskidzkiej. Do tego wrócimy, ale ja zadam pani pytanie, którym zwykle się kończy rozmowy radiowe, czyli no właśnie, co pani lubi w Suchej Beskidzkiej? Czy pani mieszka w Suchej Beskidzkiej przede wszystkim?
2: Ja mieszkam poza, niedaleko tutaj, natomiast całe moje życie to jest Sucha Beskidzka. Chodziłam tutaj do szkoły średniej, chodziłam tu na studia, a teraz pracuję. No już prawie 15 lat jestem tutaj, więc dla mnie Sucha to jest taki drugi dom. Ja mam wrażenie, że w tym momencie, że znam więcej osób z Suchej niż z mojej miejscowości. Sucha jest zielona. To jest coś niewyobrażalnie pięknego. Kiedy ja rano, przychodząc do pracy, przechodząc przez park zamkowy, który jeszcze przed godziną 8 jest pusty, widzę dzikie kaczki pływające po stawie, ptaki, wiewiórki. No to jest coś tak pięknego, więc no, nie mogłam sobie wymarzyć lepszego miejsca do pracy.
1: Są rzeczywiście te trzy wzniesienia, bardzo zielone. Zresztą jesteśmy niedaleko Zawoi. To jeszcze jedno pytanie, którym zwykle się kończy rozmowy. My jesteśmy, przypomnę, na początku tego naszego wywiadu, ale co robią mieszkańcy Suchej Beskidzkiej w czasie wolnym?
2: Przede wszystkim dużo spacerują. Rzeczywiście widać u nas to popołudniami, widać to w weekendy, kiedy ten park zamkowy jest, no jest mnóstwo ludzi na kocach, pikniki, z psami chodzą, dzieci biegające. No, wygląda to super. Dziedziniec, który u nas jest, jest też, dziedziniec zamkowy jest jakby zamknięty bramą, co sprawia, że jest bezpieczny. Nie. Więc bardzo dużo takich mniejszych dzieci, 3-4-letnich biega tutaj u nas, więc naprawdę jest to takie miejsce rodzinne. Oprócz tego sam zamek jest centrum kulturalnym, czyli mamy tu różne koncerty, które są organizowane i zarówno po stronie dziedzińca, jak po stronie parku są pikniki organizowane. Także no jest to takie serce miasta.
1: Serce miasta, w którym się znajdujemy, przypomnę, serce Suchej Beskidzkiej, do którego wrócimy, ale już po serwisie informacyjnym, a to dlatego, że właśnie wybiła godzina 13, więc teraz oddaję na chwilkę głos do naszego studia przy krakowskim przedmieściu 79 w Warszawie i zachęcam do tego, aby pozostać z nami, aby posłuchać ciągu dalszego opowieści o Suchej Beskidzkiej.
0: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na Wiadomości Radia Wnet. Józef Peruga, najstarszy maturzysta w Polsce, znowu nie zdał matury. Nie żyje Bonnie Tyler. Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce powstanie dopiero za kilka lat. Nietypowy prezent Erdoana dla przywódców państw na szczycie NATO. Mamet Halidow skazany na 1,5 roku bezwzględnego więzienia.
1: Wiadomości wnet.
0: Najstarszy maturzysta Józef Peruga po raz trzeci nie zdał egzaminu dojrzałości. 87-latek z Kalisza oblał egzamin z języka polskiego, niemieckiego oraz matematyki. Pan Józef urodził się w 1939 roku. Jako dziecko był więźniem niemieckiego obozu. W dorosłym życiu był między innymi ślusarzem i kierowcą autobusów. Będąc wiele lat na emeryturze, postanowił zdać maturę. W rozmowie z Superekspresem powiedział: mi tej matury przez całe życie brakowało, zawsze o niej marzyłem. Dodał, że uczył się cały rok z korepetytorkami. Rozmieszczenie amerykańskiej brygadowej grupy pancernej wycofanej ostatnio z Polski zostanie przywrócone w ciągu 8 tygodni. Stała baza USA to kwestia kilku lat, przekazał w Polsat News wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: W ciągu 8 tygodni mniej więcej żołnierze amerykańscy wrócą do Polski i osiągniemy tą liczbę około 10 tysięcy żołnierzy, a jednocześnie rozmawiamy z Amerykanami na temat tego stacjonowania stałego. I też, żeby sobie zdać sprawę ze skali. Jeżeli mówimy o tym, że na przykład 5 tysięcy żołnierzy będzie tutaj stacjonowało na stałe, to znaczy, że do Polski przyjedzie około 20 tysięcy ludzi, bo mówimy o ich rodzinach. Na pewno zajmie to kilka lat i będzie to rosło wraz z budowaniem tych zdolności w Polsce.
0: Podczas szczytu NATO, który odbył się w Ankarze, Recep Tayyip Erdoğan wręczył każdemu z obecnych przywódców rewolwer. Każda broń miała wygrawerowane nazwisko obdarowanego, a także ostrą amunicję. Zakończył się szczyt NATO w Ankarze. W jego trakcie prezydent Karol Nawrocki spotkał się między innymi z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. O tę rozmowę Nawrocki był pytany na konferencji prasowej. Mówił, że była konstruktywna, trwała około godziny i mimo sporów historycznych będzie prowadził dialog z Ukrainą.
3: Kwestia symboliki UPA i ludobójstwa wołyńskiego jest dla nas, dla Polaków, nienegocjowalna. Ta kwestia, jak pan redaktor doskonale wie, jest nieco bardziej skomplikowana na Ukrainie. W moim uznaniu to stanowi konkretny problem, także przeciwwskazanie czy pewną blokadę przed wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej. Kwestie, które są nienegocjowalne czy nierozwiązywalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą.
0: Znany zawodnik MMA, Czeczen z polskim obywatelstwem, Mamet Halidow został skazany. Sąd rejonowy w Tarnowskich Górach wymierzył mu karę 1,5 roku więzienia i 280 tysięcy złotych grzywny za między innymi paserstwo samochodów, zlecenie zniszczenia mienia oraz naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji. Do wyroku Halidow odniósł się w mediach społecznościowych. Zawsze wierzyłem, że o człowieku najlepiej świadczy jego życie, jego czyny i to, jakim jest dla innych, a nie nagłówki czy pojedyncze decyzje, od których przysługuje odwołanie, napisał. Nie żyje Bonnie Tyler, walijska piosenkarka, jedna z największych gwiazd muzyki pop-rockowej lat 80. Zmarła w wieku 75 lat. Jest znana z takich hitów jak It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart czy Holding Out of the Hero, czyli I Need a Hero. Bonnie Tyler naprawdę nazywała się Gaynor Hopkins. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
7: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
6: To możliwe?
7: W Radiu Wnet jak najbardziej.
8: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
6: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
8: Słuchajcie Radia Wnet.
9: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
15: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
16: Słuchaj, tam kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
17: Więcej sztuki!
18: Więcej sztuki! Arcego! Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
16: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
19: Piątek o godzinie 19:00 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
6: To była autopromocja.
4: Wnet tu i tam, czyli
7: wakacyjne podróże, małe i duże.
9: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
20: I witam się z Państwem ponownie, Mikołaj Murkociński. Przypomnę tylko, że jestem w Suchej Beskidzkiej i będę tutaj jeszcze przez najbliższą godzinę razem z gośćmi, którzy opowiadają o tej Suchej Beskidzkiej, o tym mieście, małym mieście gdzieś na południu Polski. Nie gdzieś, tylko 60 km od Krakowa, niedaleko Wadowic, ale też niedaleko Makowa Podhalańskiego, niedaleko Zawoi, niedaleko Żywca, ale teraz jestem konkretnie na zamku. Na Małym Wawelu i przypomnę, że przed godziną 13 rozpoczęliśmy rozmowę z panią Moniką Goryl, pracownikiem Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, którą witam ponownie.
21: Witam.
20: No to rozmawialiśmy troszkę o życiu w Suchej Beskidzkiej, ale teraz już porozmawiamy o zamku. W miejscu, w którym się znajdujemy, jest taka plansza, która pokazuje różne fazy budowy tego budynku, który teraz chyba jest bardziej w stylu renesansowym, ale można na pewno wywnioskować z tej planszy, że jest to budowla bardzo stara.
21: Tak, ponieważ obecny wygląd zamku to jest XVII wiek, rzeczywiście zamek renesansowy, budowany na wzór Zamku Królewskiego. Ale on budowany jest na bazie istniejących już fragmentów wcześniejszych budowli. Mamy wzmianki, że w tym miejscu w XV wieku był dwór, taki drewniano-kamienny dwór szlachecki. Później w XVI wieku przyjeżdża do nas Gaspare Castiglione, to jest Włoch, który również buduje sobie tutaj dwór. I kiedy kolejnym właścicielem jest Piotr Komorowski. W XVII wieku on, tworząc swój zamek, swoją rezydencję magnacką, po prostu wchłonął te dwa budynki, łącząc je ze sobą, tworząc skrzydła zamkowe, krużganki. I ten wygląd, który my dzisiaj mamy, to jest właśnie wygląd zamku renesansowego z XVII wieku. On później się zmieniał w XVIII wieku, w XIX, jak się kolejni właściciele zmieniali, więc były dobudowywane wieże, coś było zmienianego, natomiast jego najpiękniejszy moment, to co my widzimy, to jest właśnie XVII wiek.
20: Wymieniła pani nazwisko Castiglione. Tutaj dużo było tych Włochów, którzy gdzieś tutaj po tej Małopolsce podróżowali. Oczywiście większość ich można zobaczyć w Krakowie nie tylko, ale wiadomo skąd on przybył?
21: Tak, on przybył z Florencji. Przyjechał ze swoim ojcem. Jego ojciec pracował Zygmuntowski na Wawelu. I Gaspar Castiglione mieszkał w Krakowie. Był złotnikiem i w którymś momencie postanowił zostać szlachcicem, natomiast potrzebował jeszcze ziemię. Tutaj u nas wtedy właścicielem był Stanisław Słupski i miał córkę. W taki sposób Kacper, żeniąc się z Jadwigą, przeniósł się tutaj, te ziemię do niego nadało szlachectwo od polskiego króla i zmienił swoje nazwisko z Castiglione na Słupski, od ziem, które zaczął posiadać. I został.
20: Jeżeli chodzi właśnie o ten dalszą historię Suchej i tego zamku. Mówiliśmy trochę o XIX wieku, o tym, gdy do Suchej Beskidzkiej dotarła kolej. Wtedy był ten rozwój tego miasta. Ale co było wcześniej?
21: To tak jak wspomniałam, ten okres XVII wieku to jest Piotr Komorowski, który tutaj do nas przyjeżdża. Oni wykupują zamek, wykupują Suchą tak naprawdę od Suskich. Wybudował nasz zamek, piękny, renesansowy. Później jego brat Tanek tutaj przebywał, bo zamek i cała Sucha trafiła w ręce rodziny Wielopolskich. Wielopolscy prawie 200 lat u nas rządzili. Jedna z najbardziej charakterystycznych postaci z tej rodziny to Anna Konstancja Wielopolska, którą można do dzisiaj u nas spotkać, ponieważ nam to straszy czasem. Także mamy swojego ducha również, jak każdy porządny zamek powinien mieć. Ale to była taka postać bardzo silna, która sprawiła, że Sucha gospodarczo się rozwijała. Nawet nie wolno było z Suchej wyjechać na dłużej niż miesiąc. Więc wysyłał charników, to była taka straż zamkowa, która sprowadzała tych mieszkańców Suchej z powrotem do jej ziem. I karą było na przykład 5 dni w dybach. Więc to była taka rzeczywiście mocno tutaj uśmierciła dwóch. Podobno. Także kobiety, które do nas, pań turystek, nie mają się czego bać, bo czasem sobie jakiegoś pana z zamku zabierze, więc tutaj trzeba uważać tylko.
20: To rzeczywiście historia, której nie powstydziłyby się największe zamki w Polsce, ale to może teraz już o muzeum. Mówiliśmy troszkę o tych wszystkich pach, o osobach, które muzeum odwiedzają, ale tuż przed przyczęciem audycji ja sama mogę troszeczkę obejrzeć dwie sale i co mogę powiedzieć, że bardzo ciekawe, ale co właśnie, co można zobaczyć tutaj w zamku na Suchej Beskidzkiej?
21: Muzeum mieści się w skrzydłach i na parterze. I idąc od domu archeologiczną, to jest wystawa, która pokazuje przede wszystkim artefakty, które zostały odnalezione podczas wykopalisk archeologicznych, podczas praskiego. My dzisiaj jadąc z Suchej do Wadowic, mijamy je. To była zapora w Świnnej Porębie budowana. 30 lat budowali. To
20: chyba najdłużej trwająca inwestycja w Polsce w pewnym momencie miała taki tytuł.
21: Tak, dokładnie tak. Ale jednym z powodów, dlaczego to tak długo trwało, były 10 lat. Więc wykopaliska, które się zakończyły, wszystkie zespoły archeologiczne wiozły swoje znaleziska, to było opracowywane, to zresztą cały czas jest opracowywane, ale właśnie na tej wystawie możemy znaleźć krzemienie, jakieś skorupy garnków i przede wszystkim skarb, który został znaleziony, to jest biżuteria z końca epoki brązu, początek epoki żelaza. Piętrze Więc mamy różne wystawy, zaczynając z sala rycerska, która jak każdy zamek miała przepiękna sala rycerska, kaplica zamkowa z polichromią, która się na szczęście zachowała, polichromia z XVII wieku. Mamy wystawy związane typowo z zamkiem, z historią, z rodami, które tutaj mieszkały. Mamy wystawy związane z miastem. Wystawa, która pokazuje nam życie mieszkańców Suchej do wybuchu II wojny światowej, jak to społeczeństwo się zmieniało. Mamy wystawę związaną z historią kina w Suchej. Mamy wystawę czasową, która jest takim cyklem wystaw związanych z ważnymi osobami z Suchej. W tym momencie jest wystawa o Zofii Karaś, to była suska siłaczka, lekarka. Oprócz tego posiadamy jeszcze dwie sale z wystawą dotyczącą kolekcji sztuki okresu międzywojennego. To jest kolekcja Emila Zagadłowicza, to jest taki kolekcjoner właśnie z tych lat 20. i 30. I tam możemy zobaczyć obrazy, rysunki. To jest zaaranżowane w taki sposób, że jak ktoś wchodzi na tą wystawę, to może sobie wyobrazić, jak wyglądało mieszkanie na zamku właśnie w tym okresie. Oprócz tego jest jeszcze wystawa sztuki i kolekcja broni myśliwskiej rodziny Habsburgów. Tak dużo do zobaczenia. Tak mniej więcej około 5 czasu, żeby to wszystko sobie zobaczyć. Mamy multimedia, filmy, ale zachęcamy również do przyjazdu i z przewodnika, dlatego że zawsze z przewodnikiem, kiedy się zwiedza, to on pokaże więcej niż tylko to, co jest na ekspozycji.
20: Mnie tutaj zaintrygowały dwa takie siedziska, bardzo bogato herbem Habsburgów, ale tych hiszpańskich, no to wtedy pół żartem, pół serio filmu, który gdzieś nam tam towarzyszy z powodu Billy'ego Wildera. Zapytałem, czy jest również może portret Elżbiety księżniczej, cesarzowej, że jest. I państwo jednak podkreślili, że jednak podkreślać, że Habsburgowie to raczej żywiec, no bo tam wiadomo, Habsburgowie mieli pałac i to, że to raczej żywy troszeczkę. Ale właśnie dlaczego tutaj jest, co w tej części właśnie habsburskiej, co można zobaczyć?
21: W części habsburskiej tam mamy Habsburgich, mamy obrazy związane z tematyką, przepiękną broń myśliwską, broń palną i broń białą, pięknie zdobioną. Także jest tego dużo, to jest depozyt, akurat ta część wystawy nie należy do depozytu, który, proszę Państwa, jest u nas już 20 lat, ponieważ jak muzeum powstawało, to puste ściany. Niestety podczas wojny wszystko stąd zostało zabrane, więc tworząc muzeum, musieliśmy stworzyć te wystawy. Dzięki prywatnej osobie akurat kolekcję zburską można zwiedzać. Natomiast pozostałe wystawy to już w późniejszym okresie właśnie czy nam przekazane jakieś pamiątki, czy przez nas zdobyte.
20: Plany na przyszłość muzeum?
21: Najbliższe plany, takie duże, to w przyszłym roku będziemy mieć Festiwal Branickich, ponieważ będziemy mieć rocznicę Biblioteki Branickich, którą w XIX wieku właścicielem był Aleksander Branicki, który stworzył jedną z największych prywatnych kolekcji biblioteczno-muzealnych. Więc myślę, że to szykujemy się na to wydarzenie, to będzie takie spore wydarzenie międzynarodowe, co chcemy zrobić. Jesteśmy na etapie prowadzenia różnego rodzaju kwerend. I to są kwerendy nie tylko tu w Polsce, ale we Włoszech, w Niemczech, w Egipcie, w Turcji, ponieważ Aleksander Branicki wyjeżdżał na Daleki Wschód, na Bliski Wschód i stamtąd też prowadził różne podróże.
20: To nawet ciekawe, dlatego że pewien znajomy z Egiptu właśnie coś mi wspominał o tym. Powiedziałem mu, że jadę do Suchej Beskidzkiej robić materiał, a pamiętaj o Branickich właśnie, o Branickim.
21: Tak, dokładnie. Był podróżnikiem i na przykład u nas znajdował się, niestety już nie ma, między innymi sarkofagi ze starożytnego Egiptu. Także coś bardzo nietypowo, jeżeli mówimy o zamku w Suchej Beskidzkiej. I nawet z Krakowa w tym XIX wieku przyjeżdżano tutaj, ponieważ ta kolekcja była otwarta. Można było z niej korzystać, uczyć się czytać. Później ta kolej, która się tutaj pojawiła, też spowodowało, że łatwiej było się do nas dostać. Stąd kolekcja była bardzo ważna, była ważnym ośrodkiem nie tylko kulturalnym, ale też oświatowym tutaj w regionie.
20: No to cóż, to tylko Państwa zachęcić, aby właśnie muzeum odwiedzić. Czy zapomnieliśmy o czymś powiedzieć?
21: Ja bym bardzo chciała zaprosić, bo wakacje się dopiero zaczynają, więc my mamy ofertę wakacyjną. Oprócz takiej stałej, czyli grupy i usługi przewodnickie, mamy usługi przewodnickie też pracownicy muzeum na miasto wychodzą i te najważniejsze zabytki miasta pokazujemy. Ale mamy też lekcje muzealne, warsztaty dla dzieci. Jarmark staroci organizujemy, więc zapraszamy też chętnie. To będzie niedziela 16 sierpnia dopiero, ale już można sobie zaplanować ten czas. I jesteśmy w trakcie takiego cyklu wakacyjnego, nocnego zwiedzania. Co prawda na ten najbliższy termin już miejsc nie ma, bo to jednak mamy ograniczoną ilość, ale zapraszamy do śledzenia naszej strony, ponieważ to nocne zwiedzanie jest tylko w okresie wakacyjnym. I wtedy można spotkać na przykład właśnie naszą białą damę, ale można się dowiedzieć bardzo ciekawych informacji, których normalnie podczas zwiedzania przewodnicy nie opowiadają. Także serdecznie zapraszamy.
20: My również zapraszamy, tym bardziej, że na zamek bardzo łatwo jest dotrzeć, gdy przyjeżdża się, czy to samochodem od strony Krakowa, czy też pociągiem, także od strony Krakowa, Warszawy, to zamek znajduje się po prawej stronie, można zobaczyć, więc na pewno się Państwo nie zgubią. Dziękuję. To była pani Monika Goryl, która pracuje tutaj w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej. My pozostaniemy przy kulturze, ale teraz czas na krótką przerwę muzyczną. Przypomnę tylko, że słuchamy muzyki z filmów Billy'ego Wildera i innym takim moim osobiście ukochanym filmem jest Bulwar Zachodzącego Słońca. Film, który jest chyba taką tragiczną wersją deszczowej piosenki. Z 50. słuchamy teraz muzyki kompozycji Franza Waxmana.

0: Słyszysz mnie dobrze? Słyszy mnie dobrze, Szymon. Szymon realizuje dzisiejszą audycję i my teraz porozmawiamy właśnie w wielkim reżyserze o pochodzącym, słuchaj, reżyserze, ale nie tylko, porozmawiamy także o kulturze tutaj w Suchej Beskidzkiej. Pan Grzegorz Wysmołer, Centrum Kultury i Filmu imienia Billa Wildera, a właśnie jest tutaj z nami na zamku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Przed chwilą pokazywał pan nagrania z pewnej uroczystości odsłonięcia muralu, który właśnie przedstawia Billa.
1: Tak jest. To jest mural poświęcony Billowi Wilderowi. Z okazji przypada ten rok 120. rocznicy jego urodzin w Suchej. Mural wzorowany słynnym kadrem z filmu Słomiany wdowiec, więc dlatego jest tam również obecna Marilyn Monroe na pierwszym planie, właśnie wiązanie do tego. Na ten rok przypada setna rocznica jej urodzin. Tak jest. To był dość ciekawy i ważny wątek w tym w tegorocznym festiwalu artystycznym urodziny Billa Wildera, który tu w Suchej Beskidzkiej.
0: Coś się zerwało połączenie.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Bo co jest ważne, proszę państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak państwo.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
0: I już jesteśmy z powrotem na łączach. Pani Monika Goryl, która przed chwilą opowiadała o zamku tutaj w Suchej, słusznie zauważyła, że pośmialiśmy się troszkę z tej białej damy, która tutaj po zamku grasuje. No i tak się doigraliśmy. Ale teraz już wszystko powinno być dobrze. Wracamy do rozmowy z panem Grzegorzem Wysmołkiem, dyrektorem Centrum Kultury i Filmu imienia Billa Wildera. Mówiliśmy o Billim Wilderze, mówiliśmy o Marilyn Monroe, mówiliśmy o Słomianym wdowcu. I co jeszcze?
1: Tak, mówiliśmy o filmowym muralu, który uświetnił tą czwartą edycję. To jest czwarta edycja festiwalu, który pięknie się rozwija w Suchej Beskidzkiej. Towarzyszą temu bardzo, bardzo różnorodny co roku, mam wrażenie, coraz ciekawszy program tego wydarzenia, który stanowi mozaikę różnych elementów sztuki, kultury. Zresztą łączy je podobnie jak film. Mamy muzykę filmową reprezentowaną przez czwarty w tym roku konkurs orkiestr dętych muzyki filmowej, który gromadzi u nas no, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe ciekawe orkiestry z różnych, z coraz dalszych zakątków i województwa, i sąsiednich województw, bo to konkurs ogólnopolski. Mamy piękne wystawy, mamy wspaniałe koncerty, projekcje filmowe, wspaniałych gości również w tym roku. Gośćmi specjalnymi festiwalu byli reżyser Paweł Ferdek, reżyser Juliusz Machulski. Prezentujemy też właśnie twórczość nie tylko Billiego Wildera, ale wielu, wielu współczesnych twórców. W poprzednich edycjach były to filmy Janusza Zaorskiego, Radosława Piwowarskiego. Gościem specjalnym pierwszej edycji był ze swoją muzyką Krzesimir Dębski. Także jest to takie wydarzenie żywe, pokazujące również to, że Billy Wilder ciągle inspiruje, ciągle działa, i tak jak inspirował wielu wybitnych przedstawicieli Hollywood, czołowych reżyserów Fabryki Snów, tak inspiruje kolejne pokolenia, i to jest takie żywe przeżywanie tych urodzin co roku tu właśnie w okolicach Lipca, w Suchej Beskidzkiej, w miejscu jego urodzenia.
0: Na zamku jest także salka poświęcona kinematografii. Jest Billy Wilder, nie tylko on. Jest również, no właśnie, zaraz, Billy Wilder. Niech sobie przypomnę, co chciałem powiedzieć. Wyleciało mi z głowy, ale chciałem... A, już wiem. Jest także zdjęcie kina, starego kina, ponieważ zapytałem, czy w związku z tym w Suchej Beskidzkiej jest kino. Było stare kino, teraz jest nowe kino, właśnie przy centrum. I jest to wyjątkowe miejsce w skali Polski, jak zrozumiałem.
1: Tak jest. To jest nowoczesny obiekt Centrum Kultury i Filmu, w którym właśnie jedną z działalności, jaką prowadzimy, jest działalność kinowa. Poprzednie kino na początku, gdzieś lat 2000, jak większość tych kin w mniejszych miejscowościach i większych kin studyjnych, gdzieś tam zaczęło przegrywać konkurencję i z wchodzącymi multiplexami, i z systemami audio-wideo, które funkcjonowały w domach. I to kino zakończyło swoją działalność w 2003 roku. I w zasadzie to był taki moment uruchomienia tego nowoczesnego Centrum Kultury i Filmu, takiego powrotu symbolicznego po prawie 20 latach kina i działalności filmowej do Suchej Beskidzkiej. Dziś mieszkańcy miasta, powiatu i okolic mogą oglądać tutaj filmy najnowsze, ale też często wracamy do klasyki kinowej, nie tylko przy okazji urodzin Billiego Wildera. Piękne, nowoczesne centrum, które nie funkcjonuje tylko jako kino, ale funkcjonuje również jako miejsce organizacji koncertów, spektakli kabaretowych, teatralnych, licznych zajęć i aktywności animacyjnych dla dorosłych, dzieci, seniorów. Jak to nazywamy, hipermarket kultury. Mieści się w nim instytucja, którą ja reprezentuję, ale również trzecia, bo wspominaliśmy tu już o muzeum, o centrum, więc również funkcjonuje tam świetnie działająca biblioteka Suska, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych bibliotek w Małopolsce, z fantastyczną liczbą użytkowników, z wysokim wskaźnikiem czytelnictwa, którym może pochwalić się dzięki niej Sucha Beskidzka. To jest ponad 50 osób na 100 mieszkańców, którzy korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka Suska. Więc jest to piękny, nowoczesny obiekt, który tętni życiem od rana do wieczora, w którym dzieje się bardzo, bardzo dużo od 2021 roku, kiedy została budowa i został otwarty i udostępniony.
0: To jeszcze chciałem wrócić do postaci, do patrona tego budynku, Billy'ego Wildera. On się urodził w Suchej Beskidzkiej. Dość wcześnie, prawda, wyjechał z rodzicami do Ameryki.
1: Tak jest. To jest 1906 rok, data urodzin Billy'ego Wildera. My ciągle odkrywamy te wątki, ten czas pobytu tutaj Billy'ego Wildera. Wiemy, że jako kilkuletni chłopiec opuścił Suchą Beskidzką, ale tutaj przy współpracy z muzeum, z wieloma instytucjami, ciągle ta historia się poszerza, nowe wątki podejmujemy. To był 1906 rok. Rodzice Wilderowie prowadzili sieci restauracji wzdłuż tej transwersalnej linii kolejowej, o której była tutaj mowa. Jedną z nich była restauracja w Suchej Beskidzkiej i tu właśnie w Suchej przyszedł na świat Billy Wilder.
0: To Billy Wilder, ale jakie są właśnie jeszcze inne postacie kultury związane z Suchą Beskidzką?
1: Bardzo bogate, jeśli chodzi o to, o nasze miasto. Jest to dziedzictwo historyczne. Wspomniany był tu hrabia Aleksander Branicki, wspaniały przecież aktor Andrzej Szczepkowski, wybitne postaci nie tylko z kultury, ale ze świata sportu. Także no, trudno się dziwić, że tak dużo dzieje się obecnie w kulturze w Suchej Beskidzkiej, dlatego że my też jakby nawiązujemy do tego bogatego dziedzictwa historycznego, do tych postaci i tych historycznych, i tych współczesnych. I bazując na tym budujemy tą ofertę kulturalną, która wychodzi z Suchej Beskidzkiej coraz szerzej w świat. Mamy w zasadzie dziś, to już są gdzieś jakieś 4 festiwale, które się tutaj odbywają. Był wspomniany festiwal urodziny Billy'ego Wildera, festiwal Branicki, teraz festiwal jazzowy Potknij się o jazz, który znowu mocno jest związany, organizowany przez Fundację Teraz z naszym wspaniałym jazzmenem Adamem Kawończykiem, mieszkańcem Suchej Beskidzkiej, który współpracował z najwybitniejszymi muzykami jazzowymi w kraju, za granicą. Także tych postaci jest bardzo wiele. To dziedzictwo jest bardzo bogate i to też powoduje, że ta oferta jest bardzo unikalna i taka nasza, taka prawdziwa. I myślę, że w dobie tej współczesności, gdzie mamy dużo elementów, coraz więcej tych elementów w filmach, w muzyce związanych ze sztuczną inteligencją, z efektami specjalnymi, to te prawdziwe historie jeszcze mocniej wybrzmiewają i kochamy, kiedy to wszystko jest połączone gdzieś tam z taką prawdziwą historyczną narracją. To jest ten sznyt, myślę, to jest ten taki charakter każdego tego wydarzenia.
0: Jeżeli właśnie chodzi o kulturę tutaj, powiedzmy, o folklor, o może tak, bo oczywiście mówimy o południu Polski, to w zasadzie to, no to górale oczywiście, dla niektórych to ci górale to już są w Krakowie i wszystko co na południe to górale, ale ten folklor tutaj w Suchej Beskidzkiej, czy on się jakoś wytworzył na przestrzeni lat?
1: Jak najbardziej. To jest oczywiście obszar górski z bardzo bogatymi tradycjami regionalnymi, z folklorem, głównie folklorem górali babiogórskich, bo właśnie bliskie otoczenie Babiej Góry to jest ten teren, na którym tu w Suchej Beskidzkiej i w sąsiednich naszych miejscowościach funkcjonuje ta grupa. Mamy w nawiązaniu do tego fantastyczne zespoły regionalne, kapele regionalne, pięknych przedstawicieli, kontynuatorów tych tradycji. To są już bardzo przez wiele lat działające zespoły. Świętowaliśmy już w ubiegłym roku jubileusz 20-lecia zespołu, w tym roku jubileusz 20-lecia kapeli Suska Muzyka, muzycy z tych kapel i kapele nagradzane na tych czołowych konkursach, festiwalach muzyki regionalnej w Podegrodziu, na Podhalu, w międzynarodowych konkursach. To jest bardzo bogata, żywa też tradycja tutaj u nas w Suchej Beskidzkiej. Jest to po prostu ciekawe miasto kulturowo, dlatego że ten kulturowy tygiel, który tutaj funkcjonował w Suchej Beskidzkiej, z jednej strony dwór, z drugiej strony gmin i ta twórczość i kultura ludowa, później ta wręcz rewolucja przemysłowa wspomnianej budowy kolei i trasy kolejowej, linii transwersalnej. To powodowało te przywileje handlowe, te jarmarki, które też tutaj się odbywają, i przywileje handlowe od Augusta Sasa przyznane, które z kolei znowu ściągnęły ludność tutaj żydowską również. To są wszystko, to budowało to miasto, powstanie tego powiatowego szpitala, który znowu gdzieś spowodował to napływ kadry, inteligencji również. Wielowarstwowe bardzo społeczeństwo i bardzo bogata mozaika, więc ta kultura Suchej Beskidzkiej stąd inąd również musi być bogata. To staramy się podkreślać w tych wszystkich wydarzeniach, więc od wydarzeń różnorakich, począwszy od rozrywkowych, wydarzeń plenerowych, takich większych jak właśnie urodziny Billy'ego Wildera czy Dni Ziemi Suskiej. Organizowane są tu na przykład koncerty noworoczne, już też bogata tradycja.
0: Niczym w Wiedniu.
1: Tak jest, w nawiązaniu do Wiednia i bardzo też mocno nawiązujące do tego Wiednia również terminem, bo odbywają się one już od kilku lat w sylwestrową noc. Jeden z nich odbywa się tu na zamku w przestrzeniach sali rycerskiej, w tym klimacie zespołu zamkowo-parkowego, tam gdzie to gdzie to było zapoczątkowane ponad 20 lat temu przez obecnego burmistrza Stanisława Lichosyta. Po wybudowaniu Centrum Kultury odbywają się właśnie dwa koncerty. Jeden z nich jest tutaj w noc sylwestrową. Drugi nazajutrz, ten sam koncert z kolei w przestrzeniach nowoczesnego centrum, więc cały czas gdzieś ten współczesny dorobek miasta, mieszkańców, samorządu i to historyczne dziedzictwo się przenika i staramy się je łączyć. Również parada orkiestr, która się odbywa podczas festiwalu Billy'ego Wildera, również rozpoczyna swój marsz od Centrum Kultury i Filmu, a kończy się tutaj wspólnym wykonaniem fanfar filmowych na dziedzińcu Zamku Suskiego. Właśnie tak symbolicznie łącząc to, co współczesne z tym, co historyczne.
0: I tak współczesne, historyczne i ciekawe przede wszystkim. Dobrze, bardzo dziękuję za ten taki przegląd, można powiedzieć, kulturalny. Przyznam się, że ja sam jestem pod dużym wrażeniem. Pan Grzegorz Wysmołek, ale to jeszcze się nie żegnam, ponieważ jeszcze się usłyszymy, ale teraz tak, moja propozycja dla Państwa jest następująca. Teraz posłuchamy jeszcze jednej piosenki z filmu Pół żartem, pół serio. Marilyn Monroe, I'm Through With Love. Później tak troszeczkę akcentów historycznych wprowadzimy do naszej audycji, czyli przegląd kalendarium Krzysztofa Jabłonki, a później jeszcze wrócimy. Znaczy cały czas będziemy w Suchej Beskidzkiej, aby zamknąć tę audycję właśnie takim ostatnim podsumowaniem, dlaczego do Suchej Beskidzkiej należy przyjechać, ale najpierw właśnie wspomniana przerwa muzyczna.

0: Gawęda historyczna.
1: Godzina 13.46 i już teraz zapowiadany dr Krzysztof Jabłonka. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, Mikołaju. Dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
1: No to wracamy. Patrzymy w przeszłość.
2: Przeszłość. Jakie nam na dzisiejszy dzień kalendarium zgotowały dzieje? No, pierwsza najważniejsza wiadomość. 9 lipca 1521 roku wciągnięto na wieżę wielki dzwon Zygmunt. No, rzeczywiście trzeba przyznać, że towarzyszy. On nie jest największy w Polsce. Największy jest tu Badei, który jest bodajże w Toruniu. Natomiast dźwięk tego dzwonu budzi do tej pory w warsztacie Hansa Behema od Lany. No, budzi podziw, bo drugiego takiego nośnego dzwonu w Europie po prostu nie ma. No, nikt nie robił nigdy koncertów czy konkursów. Niemniej podobno jak się rozdzwoni, to słychać go aż w Myślenicach wokół Krakowa do 30
1: kilometrów. Ma wyjątkowo niską tonację, stąd też ten zasięg.
2: Tak. Ten zasięg, tak, właśnie jest tak potężny. No i był symbolem, może nie tyle potęgi, co, no bo potęgę się różnie wyraża, co ten dzwon po prostu oznajmił, że Rzeczpospolita, to już wspólnota czterech narodów, ma jednak światu coś do powiedzenia. Legenda głosi, bo tego nikt nie jakoś nie za bardzo można to potwierdzić, że odlano go z armat zdobytych pod Orszą. W 1514 roku doszło do ogromnej bitwy 8 września, i w której wojska, wspólne wojska, przede wszystkim litewskie pod dowództwem księcia Ostrogskiego, to jest Rusin z rodu Rurykowiczów, ale również potężne wojska litewskie i koronne Świerczowskiego, właśnie artyleria tam odegrała rolę, no, zostali pokonani wtedy Moskale. I odlany dzwon ma świadczyć o potędze właśnie w polu. No, jedziemy dalej. Im bliżej, bardzo ważna data, bo 9 lipiec 1917 roku to jest bunt legionów, tak to się ładnie nazywa, a tak naprawdę to była odmowa złożenia przysięgi na wierność Niemcom w 1917 roku pod powiedzią Józefa Piłsudskiego. On postawił warunki, znaczy jak wiemy, do spółki z państwem austro-węgierskim i cesarstwem niemieckim gromił ze swoją pierwszą brygadą, drugą brygadą i trzecią brygadą państwo carskie. Ale na przełomie lutego i stycznia 17 roku carat się rozleciał. Powstała demokratyczna, czy zapowiadająca się na demokratyczną Rosję i walczenie z nią już, myśl Piłsudskiego, nie miało głębszego sensu. I wtedy, wiedząc o tym, że przede wszystkim Niemcy chcą wykorzystać Polaków jako mięso armatnie, czyli mówiąc krótko, jako darmową siłę zbrojną, odmówiono Niemcom. To był policzek dość potężny, przeciwniemiecki. No, Niemcy się obeszli z Polakami dość surowo, aczkolwiek no nie tak jak w II wojnie, to jeszcze nie były te czasy ludobójcze, tylko jakieś prawo wtedy obowiązywało i całość naszych legionów, około 7 tysięcy, zostało internowanych. Wyłączono z tego drugą brygadę, która

0: w której służyli obywatele Austro-Węgier. Przeformowano ich w tak zwany Polski Korpus Posiłkowy i skierowano na front bukowiński. A tam już w lutym 1918 roku przeszły one na stronę przeciwną, na stronę Antanty. Przerwały front i wyrwały się tam gdzieś nie wiadomo gdzie. No, potem zostały większość tych oddziałów internowana. Ale wróćmy tutaj. Oficerowie trafili do Beniaminowa, to jest niedaleko, na północ od Pragi, niedaleko Jabłonny, a pozostałych wywieziono pod Kalisz do obozu w Szczypiorni. No i tak zrodziła się gra w Szczypiorniaka, czyli w zbijanego, no bo chłopcy musieli jednak coś robić. 16 miesięcy przesiedzieli większość z nich. Część podpisywała jakieś tam lojalki, bardziej oszukane niż prawdziwe, i włączano je do tak zwanego Polskiej Siły Zbrojnej, przezywanej popularnie Polskim Wehrmachtem. Oczywiście ten Polski Wehrmacht liczył około 10 tysięcy. Bardzo się przydał w listopadzie 1918 roku, no bo głównie oni uzbrojeni rozbroili Niemców nie tylko w Warszawie, ale w całej Kongresówce. No i szybciutko zbliżamy się do już naszych czasów. W 1927 roku urodził się bardzo wybitny i dobrze znany nasz aktor Zdzisław Maklakiewicz. No, z czego on był znany? Oczywiście z Rejsu, gdzie mówił, iż chodzi na takie filmy, na których już wcześniej był. Zmarł w 1977 roku. A w 1945 roku w Manchesterze odeszła z tego świata Maria Pawlikowska-Jasnorzewska z domu Kossak, rodzona siostra Magdaleny Samozwaniec. No, wspaniała poetka, przede wszystkim ścieżka obok drogi. No, ona towarzyszyła, była sekretarką w jakimś czasie przy Józefie Piłsudskim. No, w 1962 roku zrobił furorę, czy też wystąpił ze swoją awangardą Andy Warhol. Wybitny amerykański artysta, który był pochodzenia karpackiego, Karpatorusin, no chyba Łemko, o ile bym się orientował, z terenów dzisiejszej Słowacji. No a z żyjących osób w 1964 urodził się Mieczysław Szcześniak, nasz pieśniarz, ten, który Dumkę na dwa serca właśnie z Edytą Górniak śpiewa i który wystąpił, reprezentował onegdaj Polskę na wielkim konkursie Eurowizji. No, to tyle naszego kalendarium na dzień 9 lipca.
1: Bardzo dziękuję, dr Krzysztof Jabłonka, i oczywiście zachęcamy do słuchania audycji pana doktora. Do usłyszenia, panie Krzysztofie.
0: Do usłyszenia. Przypomnę tylko, że
1: historyczna.
0: Tak, tak, że w sobotę o 16 będzie kolejna audycja. Będzie oczywiście poświęcona rzezi wołyńskiej i roli, jaką odegrały tak zwane czynniki zewnętrzne. Zapraszamy, będziemy mieli gościa z Białegostoku, także będzie to ciekawa audycja. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam jeszcze raz.
1: To była gawenda historyczna. I tutaj spodziewałem się dżingla, ale nie zrozumieliśmy się z Szymonem Chrystianusem, ale to nie szkodzi, bo wrócimy w takim razie do Suchej Beskidzkiej, aby no właśnie spuentować naszą dzisiejszą tutaj wycieczkę, nasze rozmowy. Może tak, najpierw zadam pytanie i państwa zapytam, tak żeby właśnie skonkludować jednym zdaniem. Dlaczego warto do Suchej Beskidzkiej przyjechać w te wakacje? I proszę się nie powtarzać. Zaczynamy od pana Wojciecha Ciomborowskiego, przypomnę tylko redaktora miesięcznika Ziemia Suska.
2: Do Suchej Beskidzkiej warto przyjechać, bo Sucha Beskidzka po prostu jest miastem przyjaznym, zielonym i w którym można miło spędzić nie tylko jeden dzień.
1: Pani Monika Goryl z Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.
3: Bo Sucha jest różnorodna dla każdego i jeżeli ktoś potrzebuje więcej historii, kultury, czy to muzyka poważna, czy jazz, naprawdę wszystko można tu znaleźć.
1: Pan Grzegorz Wysmałek, dyrektor Centrum Kultury Filmu imienia Billego Wildera.
4: Bo Sucha Beskidzka czeka na odkrycie i chcemy, żebyście państwo odkrywali tą historię wspólnie z nami. Zapraszamy.
1: My również zapraszamy i na zakończenie dzisiejszej podróży chyba tej małej bardziej niż dużej. Posłuchamy muzyki i kompozycji Adama Kawończyka, który także z Suchą Beskidzką jest związany, a ja z Państwem się słyszę najprawdopodobniej, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, już w najbliższy poniedziałek, ale to już z Bliskiego Wschodu i słyszę się z Państwem w każdym razie na pewno w poniedziałek. I dzisiaj mówię do usłyszenia. Audycję przygotował Mikołaj Murkociński, zrealizował Szymon Chrystianus i udanego popołudnia.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na Wiadomości Radia Wnet. Nie żyje Bonnie Tyler, Mamet Khalidow skazany na 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce powstanie dopiero za kilka lat. Józef Peruga, najstarszy maturzysta w Polsce, znowu nie zdał matury.
1: Wiadomości Wnet.
0: Gościem Radia Wnet był uwolniony po 5 latach działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz Andrzej Poczobut. Mówił, że na początku września wraca na Białoruś.
2: Wracam na początku września, a 13 września odbędzie się zjazd Związku Polaków, w którym mam zamiar uczestniczyć. Ja urodziłem się 10 kilometrów od granicy z Polską, przez całe życie zapatrzony byłem w Polskę i dla mnie to jest coś naturalnego, to, że mam taki, a nie inny stosunek.
0: Poczobut został skazany w sfingowanym procesie przez białoruski reżim na 8 lat więzienia za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. Nie żyje Bonnie Tyler, walijska piosenkarka, jedna z największych gwiazd muzyki pop-rockowej lat 80. Zmarła w wieku 75 lat. Jest znana z takich hitów jak It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart czy Holding Out of the Hero, czyli I Need a Hero. Bonnie Tyler naprawdę nazywała się Gaynor Hopkins. Znany zawodnik MMA, Czeczen z polskim obywatelstwem, Mamet Khalidow, został skazany. Sąd rejonowy w Tarnowskich Górach wymierzył mu karę 1,5 roku więzienia i 280 tysięcy złotych grzywny za paserstwo samochodów, zlecenie zniszczenia mienia oraz naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji. Do wyroku Khalidow odniósł się w mediach społecznościowych. Zawsze wierzyłem, że o człowieku najlepiej świadczy jego życie, jego czyny i to, jakim jest dla innych, a nie nagłówki czy pojedyncze decyzje, od których przysługuje odwołanie, napisał. Zakończył się szczyt NATO w Ankarze. W jego trakcie prezydent Karol Nawrocki spotkał się między innymi z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. O tę rozmowę Nawrocki był pytany na konferencji prasowej. Mówił, że była konstruktywna, trwała około godziny i mimo sporów historycznych będzie prowadził dialog z Ukrainą.
3: Kwestia symboliki UPA i ludobójstwa Wołyńskiego jest dla nas, dla Polaków, nienegocjowalna. Ta kwestia, jak pan redaktor doskonale wie, jest nieco bardziej skomplikowana na Ukrainie. W moim uznaniu to stanowi konkretny problem, także przeciwwskazanie czy pewną blokadę przed wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej. Kwestie, które są nienegocjowalne czy nierozwiązywalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą.
0: Podczas szczytu NATO, który odbył się w Ankarze, Recep Tayyip Erdoğan wręczył każdemu z obecnych przywódców rewolwer. Każda broń miała wygrawerowane nazwisko obdarowanego, a także ostrą amunicję. Rozmieszczenie amerykańskiej brygadowej grupy pancernej wycofanej ostatnio z Polski zostanie przywrócone w ciągu 8 tygodni. Stała baza USA to kwestia kilku lat, przekazał w Polsat News wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: W ciągu 8 tygodni, mniej więcej, żołnierze amerykańscy wrócą do Polski i osiągniemy tą liczbę około 10 tysięcy żołnierzy, a jednocześnie rozmawiamy z Amerykanami na temat tego stacjonowania stałego. I też, żeby sobie zdać sprawę ze skali. Jeżeli mówimy o tym, że na przykład 5 tysięcy żołnierzy będzie tutaj stacjonowało na stałe, to znaczy, że do Polski przyjedzie około 20 tysięcy ludzi, bo mówimy o ich rodzinach. Na pewno zajmie to kilka lat. I będzie to rosło wraz z budowaniem tych zdolności w Polsce.
0: Najstarszy maturzysta Józef Peruga po raz trzeci nie zdał egzaminu dojrzałości. 87-latek z Kalisza oblał egzamin z języka polskiego, niemieckiego oraz matematyki. Pan Józef urodził się w 1939 roku. Jako dziecko był więźniem niemieckiego obozu. W dorosłym życiu był między innymi ślusarzem i kierowcą autobusów. Będąc wiele lat na emeryturze, postanowił zdać maturę. W rozmowie z Superekspresem powiedział: mi tej matury przez całe życie brakowało, zawsze o niej marzyłem. Dodał, że uczył się cały rok z korepetytorkami. To były wiadomości, dziękuję za uwagę. Za chwilę audycja Joanny Rawik.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A!
5: to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas. Yeah!

0: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16:00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
7: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16:00 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
8: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
5: To była autopromocja.

Tak, witam, witam bardzo serdecznie przy konsolecie. Adaś Czerpak, Hania Tracz gdzieś tam jest, ale ona zawsze jest ze mną. I właśnie jak słuchałam teraz tego dżingla mojego, to pomyślałam, że ostatnio bardzo zaniedbałam mojego wróbla, poświęcając czas na różne inne tematy i osoby. No ale to się zdarza, to normalne. Wróbelku, przepraszam cię. I wracam teraz, ponieważ poruszam się jak konik szachowy, więc... Wracam tym razem do czasu po rozstaniu z mężem ślubnym, Jacques'em Pilsem. Ja cytuję często fragmenty recenzji z rozmaitej prasy i fenomen Piaf jest analizowany zawsze i wszędzie równie dociekliwie. Na przykład Canard Enchaîné. Edith Piaf otwiera nadzieję w sercach najbardziej zranionych, a jeśli nie, to przynajmniej budzi głębokie wzruszenie. Znika pozór, znika pruderia. Wszyscy, i lud zwyczajny, i esteci, siedzą w swoich fotelach w ciemnościach sali i czują wszyscy to samo, co serce tej niby midinetki. Oni przychodzą tacy odmienni, a tu tworzą jedno serce, zachwyca się Edith Piaf. Artystka, dalej recenzja, proponuje czasami teksty byle jakie, pisze dziennikarz. Oferuje słowa zużyte, jak je t'aime, albo je t'adore, albo prends-moi dans ses bras, dans tes bras. Czyli weźmie w ramiona i natychmiast całą salę przenika fala namiętności. Jest w tym miłość czysta, jedyna i beznadziejna, o czym zaśpiewa nam Michel Sardou w piosence Choroba miłości.

0: Tak, to bardzo piękna piosenka. Śpiewałam ją w jakimś programie telewizyjnym w Warszawie ze słowami polskimi. Już czas miłości spojrzeć w twarz. Tak, ja cytowałam na początku audycji dogłębne recenzje. One pozbawione są analitycznego filtru modnego w tym czasie i próbują wyjaśnić tajemnicę urzeczenia, jakiemu ulegamy, choć powstaje przy niskiej jakości repertuaru, ale tworzą go solidni rzemieślnicy, utalentowani, lecz bez geniuszu, a interpretuje artystka ogromnego formatu. Jej emocje sięgają absolutu. Edith Piaf otrzymuje propozycję Léo Ferré. To bardzo wysokie półki poezji. Oferuje jej dwa tytuły. L'homme, czyli człowiek, i Le piano de pauvre, pianino ubogich. A ona przegląda, słucha. Nie, nie, wiesz co, Leo, ja ich nie czuję, to nie dla mnie. Daje Catherine Sauvage, to bardzo dobra artystka. Ja akurat byłam na recitalu Catherine Sauvage, solidne rzemiosło, sprawne i estetyczne, ale nie ten kaliber. Zresztą posłuchajmy, jak Catherine Sauvage śpiewa wielki przebój Juliette Gréco, Paris Canaille.
1: Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulants, t'accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon. Tes gigolos te déshabillent sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brun des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. T'es de la croix, bébé d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames font une raison à ce fond bigame et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police, dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique, un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, sinon t'es bon. Ah là la une, ah là la deux, file-moi trois thunes, je te verrai mieux, la toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah là la l'air, ah là la rien, t'es un gangster à la mie de pain, faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras

Tak, kiedy słucham tych piosenek francuskich, które znam od lat na pamięć, to myślę sobie, że jednak to, że piosenka jest utworem słowno-muzycznym, sprawia, że piosenka francuska zawsze będzie miała swoje odrębne miejsce, bardzo odlegle od anglosaskiej, którą też podziwiam, ale inaczej. A my wracamy do Piaf i Léo Ferré. On ma świadomość rangi geniuszu Piaf. I nadal uparcie próbuje. Odwiedza ją w apartamencie przy bulwarze Lannes. Tym razem proponuje Les Fleurs du Mal, czyli kwiaty zła Baudelaire'a, do których skomponował muzykę i sam nagra ją na płytę w 1957 roku. Edith Piaf nawet nie chce słuchać. Od razu deklaruje: nie, nie, Léon. Dla mnie Baudelaire to świętość. Ferré komentuje rzecz z goryczą. Świętość? Jaka świętość? To strasznie głupia ocena. Być może stało się tak za sprawą psa Bernardyna Léo Ferré, który z nim przyszedł i mnóstwo jego sierści zostało na dywanie. Ale jest w tym być może zwyczajna złośliwość komentatora. Możemy sobie tylko wyobrazić, z odwiecznym żalem, wspaniałą poezję Baudelaire'a z muzyką Léo Ferré w interpretacji Piaf. A my posłuchamy Léo Ferré, ale nie z Baudelaire'em, tylko w innej piosence.

Tak, to piękny tekst, ale nie całkiem prawdziwy, głosząc, że z czasem wszystko się kończy i z czasem przestajemy kochać. No, różne są miłości, różne są teksty. Leo Ferré w najmniejszym stopniu nie należał do dworu Piaf. Z przyczyn czysto artystycznych pragnął znaleźć się w jej repertuarze. To kwestia prestiżu. Prowadziła z nim trudno zrozumiałą grę, coś w rodzaju zdystansowanej admiracji z odcieniem pobłażania. Chyba nie rozumiała tej poetyki. Leo, napisz dla mnie piosenkę taką na sukces. No wiesz, dzięki piosence La Guirlande du Pauvre Jean, René Rousseau kupił sobie dom niedaleko Paryża. Leo Ferré satysfakcją odpowiada. Edith, pani może nie wie, ale za piosenkę Paris Canaille, którą śpiewają i Catherine Sauvage, i Juliette Gréco, także mogłem sobie kupić dom niedaleko domu Rousseau, ale nie chciałem. A my posłuchajmy, jak Kalina Jędrusik pięknie śpiewa La Valse du Mal, czyli walc zła nawiązujący do tekstu właśnie Baudelaire'a. Słuchamy.

Piękny ten tekst Wojtka Młynarskiego do muzyki Dudusia Matuszkiewicza. No tak, ale wracając do mojego wróbla. Chwilami trudno zrozumieć poczynania Edith Piaf. Sama śpiewa okrutne, silnie biograficzne teksty, na przykład Michela Emer, Toi qui sais. Bardzo lubi ten utwór, a Emer, autor i kompozytor, niegdysiejszy amant, należy do ścisłego dworu, w dozgonnej przyjaźni. Nieco masochizmu, a ona może sobie pozwolić na wszystko, także na okrucieństwo. Po 4 latach małżonkowie postanowili się rozstać w harmonijnej przyjaźni. Ogłaszają rozwód oficjalnie 6 czerwca 1956 roku. Wieczorem tego samego dnia Edith Piaf i Jacques Pills brylują na scenie Palais de Chaillot obok Ginny Lollobrigidy i Antoniego Quina z okazji premiery francuskiego filmu Notre Dame de Paris, gdzie Lollobrigida gra Esmeraldę, a my słuchamy późniejszego, już bardzo pięknego musicalu Notre Dame de Paris. 1480.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
2: To była autopromocja.
3: Piaf, czyli Wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej. No właśnie, właśnie przyszedł Kuba, żeby mi powiedzieć i ogłosić moim kochanym słuchaczom, że dziś o godzinie 18:00, tak, na antenie Wnet Kultura będzie moja audycja Sztuka jest magią z ostatniej soboty, gdzie opowiadam o festiwalu Kasi Seweryn. To bardzo, bardzo, bardzo polecam. A ja wracam do mojego wróbla. Bo właśnie się będą rozwodzić z Jacques'em Pilsem. To nie jest miłe przeżycie. U małżonków już jakiś czas temu oddaliły się dusze i ciała, co Edith tłumaczy na łamach Parisien Libéré. Z powodu kontraktów zbyt często oddalamy się od siebie. Nie widzimy się tygodniami, miesiącami. Na dłuższą metę to sytuacja niemożliwa. Mając do wyboru mąż albo publiczność, wybrałam publiczność. O, biedny Pils. Ale jestem pewna, że z Jacques'em zostaniemy przyjaciółmi. W innym wywiadzie Piaf stwierdza, że jedyną prawdziwą przyjaźń, no odkąd to się przyjaźń nazywa, jaka łączyła ją z Marcelem Cerdan, zakończyła tragiczna śmierć. Trudno rozumieć to wyznanie. Nawet nie wiem, czy powinnam je tutaj opowiadać. Jednak dla wierności obrazu niech już będzie, a niech śpiewa nasza Edith Piaf.

0: tak śpiewała, czyli śpiewa nadal Edith Piaf. Rozprawa pojednawcza małżonków nie zmienia nic. Przy okazji ustala się, że apartament przy bulwarze Lan pozostaje własnością Piaf, to zrozumiałe. Poza personelem w postaci kierowcy, chińskiego kucharza, pokojówki, zwykle przebywa tam ktoś z dworu artystki. To już norma. Dziennikarz France Dimanche zastaje apartament w stanie dość zapuszczonym. Sama artystka także nieco melancholijnie wyznaje, że Las Vegas zerwało kontrakt, wróciła, aha, to Las Vegas zerwało, no zdarza się, a ona wróciła z Ameryki finansowo osłabiona. Nie chcieli mnie w Las Vegas, trudno się dziwić. Las Vegas było, jest i pozostanie mocno rozrywkowe. To nie jest publiczność dla artystki dramatycznej. Edith Piaf po nagraniu kolejnej płyty rusza na tournée obejmujące południe Francji, począwszy od Cannes. W niektórych koncertach towarzyszy jej Jacques Pills. A my słuchamy pochodzącego z południa Charlesa Trenet, który śpiewa La Mer. Podobno skomponował to w ciągu kwadransa, jadąc pociągiem nad morzem.
1: La Mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer.

0: To był Charles Trenet w wielkim przeboju La Mer, który nie schodził z anten Francji i polskiego radia też. 3 września Edith Piaf wylatuje z Orly na kolejny amerykański kontrakt. To już rutyna. Towarzyszy jej teraz jakiś gitarzysta, trudno określić w jakim charakterze. Można odnieść wrażenie, że nasza bohaterka nie umie i nie chce być sama. Nawet bez Las Vegas amerykańskie kontrakty poprawiają stan finansów, o czym Piaf donosi triumfalnie swoim korespondencyjnym przyjaciołom. Odwiedza ponownie Kanadę, po kilku koncertach w znanych już zaprzyjaźnionych miejscach jak Port Saint-Jean w Quebec, krótki tranzyt na Manhattanie i podróż na południe do Dallas, gdzie pozostaje aż do grudnia. Ja oglądałam niedawno przepiękny, historyczny już film Bulwar Zachodzącego Słońca i lubię Amerykę tamtych czasów. Jest nawet romantyczna i wzniosła, choć tak straszliwie spieniężona. Ja przypomnę teraz to, co Andrzej Wajda napisał w swoich notesach, że oparliśmy się kulturze sowieckiej, ale przyjdzie amerykańska, czyli kasa i rozrywka. Tak, w Polsce jest jak jest, wiadomo. A teraz posłuchajmy September Song. Ja dopiero niedawno dowiedziałam się, że ten wielki światowy przebój skomponował sam Kurt Weill, po prostu bardzo ważny kompozytor Bertolda Brechta. Posłuchajmy, ale wykonanie będzie niemieckie.
1: When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. When a maid refused me with tossing curls, I let the old earth take a couple of whirls. Well, I plied her with tears and plays of pearls. And as time came around, she came my way.

Tak, ja zapowiedziałam, że będzie niemieckie wykonanie. Niemiecka i Niemka jest Ute Lemper, wspaniała artystka śpiewająca songi Brechta, ale ona sobie tutaj zaśpiewała tego Kurta Weila w języku oryginalnym, czyli angloamerykańskim. Tak, na ile to się różni, nie wiem. Ja ostatnio oglądałam w telewizji, to był powtórzony, bardzo piękny koncert piosenek Agnieszki Osieckiej. Tak, i były naprawdę wspaniałe wykonania takich raczej wokalistek w wieku, powiedziałam, średnim, a nawet niektóre aktorki już takim bardzo, bardzo dojrzałym. Ale dlaczego o tym mówię? Bo przy okazji mi się przypomniała Ewa Demarczyk i jej nadzwyczajna różnorodność wszystkich interpretacji. Jedna z łagodniejszych to jest Na moście w Avignon. Przypomnijmy tę piękną rzecz teraz.

Tak, to była Ewa Demarczyk, bardzo taka złagodzona, co się zdarzało. Ja myślę, że jednak pewne interpretacje w życiu artysty są też bardzo zależne od aktualnego stanu ducha. Tak, ja wiem, że jak przeżywałam jakieś tam chwile euforyjnej szczęśliwości, to tak bez sensu się szczerzyłam i najbardziej dramatyczne kawałki śpiewałam zupełnie inaczej, co było głupio, no ale co poradzić? Człowiek wchodzi na scenę i sprzedaje swoje ja. Ten koncert piosenek Agnieszki Osieckiej prowadził Marcin Kedryński. Przyglądałam mu się bardzo uważnie. On nie stosuje jakichś nowych chwytów. On jest taki stylowy, jak jego ojciec. Bardzo, bardzo mnie tym zachwycił. I o tak, a my musimy kończyć, bo czas leci. Posłuchajmy jednej z najwcześniejszych piosenek Agnieszki Osieckiej, to Okularnicy, a śpiewa sama Alina Janowska, a ja żegnam moich kochanych słuchaczy razem z Adasiem, Czerpakiem i z Hanią Tracz. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości. Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce powstanie dopiero za kilka lat. Nie żyje Bonnie Tyler. Mehmet Halidow skazany na 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Józef Peruga, najstarszy maturzysta w Polsce, znowu nie zdał matury.
1: Wiadomości wnet.
0: Nie żyje Bonnie Tyler, walijska piosenkarka, jedna z największych gwiazd muzyki pop-rockowej lat 80. Zmarła w wieku 75 lat. Jest znana z takich hitów jak It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart czy Holding Out for a Hero, czyli I Need a Hero. Bonnie Tyler naprawdę nazywała się Gaynor Hopkins. Gościem Radia Wnet był uwolniony po 5 latach działacz Związku Polaków na Białorusi, dziennikarz Andrzej Poczobut. Mówił, że na początku września wraca na Białoruś.
2: Wracam na początku września. 13 września odbędzie się zjazd Związku Polaków, w którym mam zamiar uczestniczyć. Tam się urodziłem, czuję się związany z tym miejscem. Tam są groby moich przodków. Moja rodzina tam przez stulecia mieszkała. Jestem przywiązany do tamtej ziemi. Jestem Polakiem, ale Polakiem z Nadniemna.
0: Białoruski dysydent dodał, że wsparcie dla mniejszości polskiej łączy środowiska polityczne w naszym kraju.
2: Dzięki wsparciu, które Związek Polaków dostaje od Polski, te życie polskie na Białorusi trwa. Gdyby zabrać dzisiaj to wsparcie, no to by się skurczyło do takiego maleńkiego getta polskiego. Należy docenić to, że wszystkie polskie rządy kontynuowały to wsparcie. Tu nie było dyskusji. To jest dobrze, że w dzisiejszej spolaryzowanej Polsce, która jest bardzo mocno podzielona, która jakby wydaje się już, że nie ma wspólnego mianownika, no, że jest temat, który nie budzi kontrowersji i który nie jest rozgrywany politycznie. To jest sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi i za to jesteśmy też bardzo wdzięczni.
0: Poczobut został skazany w sfingowanym procesie przez białoruski reżim na 8 lat więzienia za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. Znany zawodnik MMA, Czeczen z polskim obywatelstwem, Mehmet Halidow, został skazany. Sąd rejonowy w Tarnowskich Górach wymierzył mu karę 1,5 roku więzienia i 280 tysięcy złotych grzywny za paserstwo samochodów, zlecenie zniszczenia mienia oraz naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji. Do wyroku Halidow odniósł się w mediach społecznościowych. Zawsze wierzyłem, że o człowieku najlepiej świadczy jego życie, jego czyny i to, jakim jest dla innych, a nie nagłówki czy pojedyncze decyzje, od których przysługuje odwołanie, napisał. Rozmieszczenie amerykańskiej brygadowej grupy pancernej, wycofanej ostatnio z Polski, zostanie przywrócone w ciągu 8 tygodni. Stała baza USA to kwestia kilku lat, przekazał w Polsat News wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: W ciągu 8 tygodni, mniej więcej, żołnierze amerykańscy wrócą do Polski i osiągniemy tą liczbę około 10 tysięcy żołnierzy, a jednocześnie rozmawiamy z Amerykanami na temat tego stacjonowania stałego. I też, żeby sobie zdać sprawę ze skali. Jeżeli mówimy o tym, że na przykład 5 tysięcy żołnierzy będzie tutaj stacjonowało na stałe, to znaczy, że do Polski przyjedzie około 20 tysięcy ludzi, bo mówimy o ich rodzinach. Na pewno zajmie to kilka lat. I będzie to rosło wraz z budowaniem tych zdolności w Polsce.
0: Najstarszy maturzysta Józef Peruga po raz trzeci nie zdał egzaminu dojrzałości. 87-latek z Kalisza oblał egzamin z języka polskiego, niemieckiego oraz matematyki. Pan Józef urodził się w 1939 roku. Jako dziecko był więźniem niemieckiego obozu. W dorosłym życiu był między innymi ślusarzem i kierowcą autobusów. Będąc wiele lat na emeryturze, postanowił zdać maturę. W rozmowie z Super Expressem powiedział: mi tej matury przez całe życie brakowało, zawsze o niej marzyłem. Dodał, że uczył się cały rok z korepetytorkami.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
6: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
5: To możliwe?
6: W Radiu Wnet jak najbardziej.
7: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
8: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
7: Słuchajcie Radia Wnet.
9: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
10: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
5: Sofa Surfing. To była autopromocja.
4: Radio Wnet, więcej niż radio.
9: Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu.

krzyczeliśmy, baliśmy się, że nasz krzyk zdradzi kryjówkę. Mój mały syn szlochał, kiedy wszechobecny mrok zastąpił szarówkę. W ciemności dostrzegłem łzy, wtuliłem w siebie jego małą główkę. Lecz kiedy wyważono drzwi, wyrwano mi z objęć, dociągnął za stópkę. Wcześniej tego wieczoru zrobiłem znak krzyża na jego czole i pocałowałem tak czule, szepcząc modlitwę pod twoją obronę. Potem usiadłem z rodziną do wspólnej kolacji przy drewnianym stole, nie wiedząc, że bandycka UPA co pożąda krwi zmierza w naszą stronę. Wyciągnęli nas wszystkich na zewnątrz, ojca i matkę, żonę i syna. Naradzali się po ukraińsku, co zrobią nam zaraz, wybiła godzina. Paliła się nasza chata, w niej skrocona ma matka jedyna. Ojcu rozbili głowę siekierą, krew całe ciało pokryła. Zwłoki rzucono na drogę, którą co niedzielę szliśmy do kościoła. Widziałem, jak moi małżonce obrotnie rozdarli suknię do kolan. Wyrwali z ręki różaniec, wiedziała, że uciec nie zdoła. Gwałcona z moim imieniem na ustach, widziałem, jak płacze ikona. Przyciskali mnie kolbą do ziemi, gdy synek mój błagał, bym podał mu rękę. Rozczłonkowano go z trudem, bo noże i widły były tak tępe. By przerwać ten dziecięcy krzyk, banderowiec w końcu rozbił butelkę i poderżnął mu gardło, czym sobie ten mały chłopiec zasłużył na mękę. Chciałem już umrzeć, ale kazano mi patrzeć na ciała mych bliskich. Jak leżą w tym miejscu, gdzie mój syn liczył, w zabawie na kwiatach listki. Płonęła cała wieś, nasi sąsiedzi nabici jak strachy na wróble. I w końcu dołączyłem do nich, choć żaden z nas do dziś nie spoczywa w trumnie.

Zrobili nam straszną krzywdę, kazali mi patrzeć na gwałt na mojej córce. Obraz z mych oczu nie zniknie, bo nożem wycięli powieki w sekundę. Gdy ją zamęczyli, przybili mnie do drzwi stodoły, bym w cierpieniu skonał. Był razem z nimi nasz sąsiad i nie wiem dlaczego się zmienił w potwora. Co w nich wstąpiło, że tak się śmiali, gdy robili nam to, mój Boże. Za co ten wyrok, skąd ta nienawiść, żyliśmy tu obok na co dzień. Co się zmieniło, kilku z nich znałem, lubiłem i żyliśmy w zgodzie. Jaki był powód, że nas mordowali i to w taki sposób, to chore. Starszych ludzi z radością głowami do dołu pod ziemią grzebali. Co najgorsze, że żywych wciąż na miłość boską nie mogli po prostu ich zabić. Skąd to całe bestialstwo, brak człowieczeństwa, jakichś hamulców, brak pianic. Dzieliliśmy ten sam los, żyliśmy razem tu i byliśmy sąsiadami. Spędzili dzieci te, które przeżyły, do jednego z domów by spalić. Nie mieli litości i stali, jak któreś uciekło, kończyli widłami. Inne dzieci nabite na sztachety płotów z otwartymi oczkami gasły. A ich dzieci chodziły i sypały solą na rany tych, którzy nie zmarli. Ciężarną młodą kobietę rzucili na stół i rozcięli jej brzuch. Przed śmiercią przeżyła straszliwy ból. Na ziemi butami zdeptali płód. Noworodki rozbite o mur. Na piki nabite też kilka głów. I chociaż tak długo leżymy już tu, no to wciąż by opisać to brakuje słów. Kim trzeba być, żeby zrobić to komuś? Tym bardziej, że zawsze żyliśmy tu wszyscy. Całe rodziny, dom koło domu w harmonii. Polacy i Ukraińcy. Tak wiele zła na tak wiele sposobów, by nie było nas. By nie było nas. I choć mija czas, my wciąż nie mamy grobów. Już od tylu lat. Już od tylu lat. Już

0: musieliśmy być.
1: Tamasz Ubranowski. Kolejna bolesna mrocznica i im dalej w las, tym więcej drzew, im dalej w czasie, tym coraz więcej niespodzianek nas spotyka. Dzisiaj odniosę się tylko do tych tekstów, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, też czasami ukradkiem na antenie Radia Wnet, no ale cóż, Radio Wnet to wolny głos i każdy może powiedzieć to, co chce, zgodnie z odpowiedzialnością za własne słowa. Natomiast mnie, Tomasza Wybranowskiego, generalnie denerwują te już artykuły, które piszą, że fałszywki Kremla, że chcą nas kłócić. No pytanie, kto nadał oddziałowi bojowemu nazwę bohaterów UPA? Dopiero w dwóch albo trzech miejscach trwają te ekshumacje. Nasi przodkowie bestialsko pomordowani w ludobójczym akcie Ukraińców i tych bandytów spod znaku UPA i OUN, ale też zwykłych sąsiadów, którzy chcieli się wzbogacić. Oczywiście byli Ukraińcy, którzy przestrzegali im, którzy ratowali, ale była ich garstka, ale to byli ci niezwykli Ukraińcy, ci sprawiedliwi. Natomiast też w przestrzeni publicznej wszyscy mówią, że Rosjanie robią fałszywki, przygotowują fałszywki, by skłócić bratnie narody. No pytam, kto skłóca, patrząc na działania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Więc między fałszywką Kremla a prawdziwą pamięcią ofiar, też wyczytałem jeden z wielu artykułów w Wirtualnej Polsce o tym, jak Rosja manipuluje rzezią wołyńską, ale ja mawiam tak, Rosja może manipulować, ale Rosja nie może wymazać faktów, co najwyżej może je trochę zwielokrotnić, wyolbrzymić, bo wiadomo, że nie każda rosyjska teczka jest dokumentem, ale każda ofiara, każda polska ofiara, każda węgierska ofiara, każda romska ofiara, każda żydowska ofiara pod niebem Kresów Rzeczypospolitej, Wołyń, Galicja Wschodnia ma swoje imię i tego nie da się wygumkować, tego nie da się zakryć, co w czasie, gdy nie ma nigdy dobrego czasu, aby o tym rozmawiać, to opinia strony ukraińskiej, która zasłania się własną wrażliwością i wojną z Rosją. Bardzo dużo informacji ostatnio o tej studentce. Każda śmierć jest tragiczna, natomiast no, zastanawiam się, Wołodymyr Zełenski płacze nad śmiercią młodej studentki. Pytam, czy zapłakał nad tysiącami, dziesiątkami tysięcy, ponad 100 tysięcy śmierci małych dzieci, kobiet, starców, kalek. Rosyjskie służby oczywiście po raz kolejny próbują wejść w najbardziej bolesną przestrzeń pamięci historycznej Polaków i Ukraińców, tragedię Wołynia. Opublikowanie przez FSB owych rzekomych dokumentów dotyczących masowego wymordowania około 2000 Polaków w jednym ataku na Włodzimierz Wołyński, to zdaniem zgodnych publicystów, i tutaj są zgodni, czy to konserwatyści, czy to ci, którzy patrzą liberalnie na cały świat, mówią, że to przykład klasycznej operacji propagandowej, czyli połączenie elementów prawdziwych z fałszywą konstrukcją, aby osiągnąć określony cel polityczny. Na Boga, jaki cel polityczny osiągnąć, skoro wiemy, gdzie stoimy, gdzie są okopy w imię tej naszej pamięci, polskiej wrażliwości, gdzie są te okopy z Ukrainą, jeżeli nie zostaną zakopane, nic z tego po prostu nie będzie. Fakt, że rosyjski dokument jest wyolbrzymiony, ale nie oznacza, że sama zbrodnia wołyńska jest wymysłem propagandy, to po pierwsze. Po drugie, powiem wprost, przeciwnie, największą słabością rosyjskiej manipulacji jest to, że próbuje ona wykorzystać rzeczywistą tragedię, której istnienia nie da się zanegować w żaden sposób. Choćby ktoś zaklinał, nasi politycy czy ukraińscy politycy, nie da się. Kreml, powtórzę, Będzie to niepopularne, ale prawdziwe. Kreml nie tworzy kłamstwa z niczego. Kreml bierze prawdziwe rany, prawdziwe nazwiska i prawdziwe cierpienie, a następnie próbuje użyć ich jako narzędzia przeciwko współczesnym relacjom polsko-ukraińskim, ale nasz fang te relacje wystawia niestety po raz kolejny Ukraina. To jednak, że Moskwa cynicznie instrumentalizuje Wołyń, nie zwalnia nikogo z obowiązku uczciwego, powtórzę, uczciwego rozliczenia historii. Rzekomy meldunek NKWD dotyczący wymordowania 2000 Polaków w samym Włodzimierzu Wołyńskim w lipcu 1943 roku posiada cechy typowej fałszywki, ale najważniejszy problem polega na tym, że opisuje wydarzenia, które nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji historycznej. Mówią wieszczowie, którzy wiedzą na pewno, ale jak wskazywali historycy zajmujący się Wołyniem, m.in. profesor Jan Pisuliński czy profesor Mirosław Szumiło, UPA w okresie największego nasilenia akcji antypolskiej zasadniczo nie przeprowadzała takich operacji w dużych miastach posiadających garnizony niemieckie. Głównym celem były polskie wsie, kolonie i osady, miejsca, gdzie ludność cywilna była bezbronna. Koniec cytatu. Natomiast ja powiem tak, że Włodzimierz rozciągam na cały powiat włodzimierski i na całą tą ziemię skrwawioną naszymi rodakami wciąż niepochowanymi, mówię z naciskiem. No bo nie ma potrzeby tworzenia fikcyjnej masakry 2000 osób w centrum miasta, ponieważ rzeczywistość była i tak wystarczająco tragiczna. Powiem tylko tak i ograniczę się na podstawie mądrych książek, które znam, które są na mojej półce, do kilku historii. Tylko z powiatu włodzimierskiego, chodzi o Włodzimierz Wołyński. Miejscowość Górów. Zamordowano ponad 200 mieszkańców w sposób brutalny. Dominopol. Od 220 do 253 ofiar, jak mówią różne dane i historyczne źródła. Poryck. Prawie 200 zabitych Polaków. No i jeszcze dziesiątki innych kolonii, przysiłków i wsi w powiecie włodzimierskim. To właśnie tam znajduje się prawdziwy dokument zbrodni. Mówię to wprost i bez ogródek. Nie w rosyjskiej teczce, ale w ziemi wołyńskich cmentarzy, dawnej polskiej ziemi, II Rzeczpospolitej, a teraz Ukrainy. Koniec, kropka. Natomiast co najbardziej cyniczne jest w tym wszystkim, cyniczny element fałszerstwa i prawda ukryta w kłamstwie, bo rosyjska propaganda działa skutecznie dlatego, że nie opiera się wyłącznie na fikcji. Ci, którzy chcą zakrzyczeć rzeczywistość, powinni się wstydzić. Rosja włącza do fałszywego przekazu elementy prawdziwe. Tak jest w przypadku postaci Dmitra Klaczkiewskiego, Kłyma Sawura, który, jak znam życie, to i tak wejdzie do tego ukraińskiego panteonu z honorami, z salwami, jako bohater wolnej Ukrainy. No i nie ma wątpliwości, że była to jedna z najważniejszych postaci struktur UPA na Wołyniu. Był dowódcą UPA Północ. No i osobą, której nazwisko od dziesięcioleci pojawia się w badaniach dotyczących organizacji akcji antypolskiej. Powtórzę, akcji antypolskiej w imię zasady Ukraina czysta jak szklanka wody. Historycy wskazują, że decyzje struktur dowódczych UPA Północ miały zasadnicze znaczenie dla rozpoczęcia masowych mordów ludności polskiej, ale też mordowano Żydów, mordowano Węgrów, mordowano Słowaków. Grzegorz Motyka napisał, antypolska akcja na Wołyniu nie była dziełem przypadkowym grup, lecz wynikiem decyzji podjętych przez kierownictwo OUN-B. Dlatego rosyjska manipulacja jest szczególnie perfidna, bo do wyolbrzymionych, czasem zmyślonych wydarzeń dopisuje prawdziwe nazwisko, aby całość wyglądała bardziej zjadliwe do przyjęcia, albo aby całość wyglądała wiarygodnie. Ale pierwsze przemilczenie. Fałszywy dokument nie może unieważnić prawdziwej historii. Nie może. Jednym z największych zagrożeń tej obecnej debaty, jakiej jesteśmy świadkami przed rocznicą bolesną, krwawej niedzieli, w sobotę, no i w sobotę, specjalny program 3-godzinny Muzycznej Polskiej Tygodniówce na ten temat. Więc omawiam, jednym z największych zagrożeń obecnej debaty jest stworzenie fałszywej alternatywy. Albo wierzymy rosyjskim dokumentom, albo negujemy zbrodnię wołyńską. Nie ma nic pomiędzy. To jest fałszywy wybór. Historia Wołynia nie opiera się na materiałach FSB, na Boga. Opiera się na zeznaniach tysięcy świadków. Z wieloma sam rozmawiałem, kiedy z Radiem Wnet wracaliśmy do źródeł. To wszystko opiera się też na dokumentach polskiego podziemia, materiałach niemieckiej administracji okupacyjnej, dokumentacji kościelnej, nielicznych ekshumacji i wieloletnich badań historyków, że tylko monumentalne dzieła Władysława i Ewy Siemaszków wymienię ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, chociaż ja zawsze to przesuwam do roku 1947. Jeszcze tam tysiące opisanych miejscowości, nazwisk ofiar i relacji. I nie jest to rosyjska narracja, na Boga, nie łykajcie tego kitu, o którym się teraz mówi w przestrzeni publicznej, bo to prowadzi do negacji Wołynia, rzezi i ludobójstwa Polaków. Drugie przemilczenie. Ofiary nie mogą stać się zakładnikiem żadnej polityki. Drugim problemem jest właśnie dla mnie instrumentalizacja pamięci po obu stronach. Rosja mówi, Ukraińcy są potomkami zbrodniarzy. No jest to manipulacja, historia nie działa w taki sposób. Oczywiście odium tej zbrodni kładzie się cieniem i na współczesną Ukrainę. Koniec, kropka. Ukraina przed tym nie ucieknie. Ale nie można obciążać całego współczesnego narodu odpowiedzialnością za decyzje organizacji politycznych i wojskowych przed 80 lat. Ale równie błędne jest stanowisko. Nie wolno mówić o zbrodniach OUN-UPA, ponieważ szkodzi to współczesnej Ukrainie. Ona przecież walczy z Rosją. To także jest fałsz. Prawdziwe pojednanie nie może być budowane na przemilczeniu. No i trzecie przemilczenie, to chyba, które najbardziej nas dotyka. Problem pamięci OUN-UPA. Największe napięcia między Polską a Ukrainą dotyczą nie samego faktu istnienia zbrodni, lecz sposobu jej interpretacji. W Polsce wielu historyków i instytucji państwowych określa działania OUN-UPA wobec Polaków jako ludobójstwo. Ja mówię tak samo. To było ludobójstwo. Koniec, kropka. Strona ukraińska, co mnie zdecydowanie mierzi, denerwuje. Częściej używa określeń. Tragedia wołyńska, konflikt polsko-ukraiński, wzajemna przemoc. Czy to kuriozalne stwierdzenie? Druga wojna polsko-ukraińska. Zapytam, jaka i kiedy. I pytam na antenie Radia Wnet i innych mediów od zawsze, od kiedy mogę, od kiedy jestem dziennikarzem, a to jest 30, prawie 6 lat, a nie od święta, tylko wtedy, gdy wygodnie, patrząc na znakomitą większość polityków PiSu z wierchuszką, Koalicji Obywatelskiej z wierchuszką oraz, że o PSL-u nie wspomnę. Problem polega na tym, że takie ujęcie może zacierać różnicę między zaplanowaną akcją skierowaną przeciw ludności polskiej, a późniejszymi działaniami odwetowymi strony polskiej, tak? Ale proporcje, jeżeli przeczytacie te mądre książki oparte na faktografii, to okaże się, że to jest jak 1:100. Obie rzeczy są częścią historii, ale nie były identyczne pod względem skali, charakteru i organizacji. No jak wskazuje wielu badaczy, znowuż wymienię Grzegorza Motykę, zasadniczym elementem wydarzeń wołyńskich była zorganizowana akcja OUN-UPA przeciw ludności polskiej, głównie cywilnej. I czwarte przemilczenie. Prawdziwy problem z pamięcią bohaterów. Największe emocje wywołują próby honorowania osób związanych z ukraińskim nacjonalizmem bez jednoczesnego, jawnego odniesienia do odpowiedzialności za zbrodnie. I nie chodzi tu o odbieranie Ukrainie prawa do własnej historii. Chodzi o europejski standard pamięci. I chodzi też o ukraiński wstyd, bo żaden naród nie powinien być zmuszany do wyrzekania się wszystkich swoich bohaterów, ale żaden naród nie może budować pamięci wyłącznie na pomnikach ludzi obciążonych odpowiedzialnością za krwawe zbrodnie. Frenezja to mało, co się działo na Wołyniu. Zbrodnie na cywilach, kobietach, starcach, dzieciach. I dotyczy to Stepana Bandery, jak i Dmitra Klawczyńskiego. A milczenie to największa krzywda ofiar. Zawsze to powtarzam. I też na antenie Radia Wnet powtarzał ojciec Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Zakrzyczany, przywoływany do porządku. Przez kogo? Przez prezydenta Dudę, który dopiero jak przestał być prezydentem, powiedział a propos Przewodowa, do czego chciał przymusić go Wołodymyr Zełenski. Największą ofiarą każdej wojny pamięci są sami zamordowani. Ci, których nazwiska zniknęły, ci, których groby nie zostały odnalezione, ci, których dzieci przez dziesięciolecia nie mogły powiedzieć głośno, gdzie zginęli ich rodzice. Dlatego odpowiedzią na rosyjską fałszywkę, nie powinno być milczenie, powinna być prawda. Drogi narodzie ukraiński i ty, prezydencie Zełenski, tylko prawda, ale prawda pełna. Nie rosyjska, nie ukraińska, nie polska, po prostu historyczna. Rosja manipuluje Wołyniem, ponieważ wie, że jest to rana. Ale rana nie goi się przez zaprzeczanie jej istnieniu. Goi się przez nazwanie jej, zdiagnozowanie, opatrzenie, podanie leku i czas. Czas goi rany, ale w tym przypadku, patrząc na poniewieraną naszą polską wrażliwość przez stronę ukraińską, to tego czasu, aby to wyjaśnić, nie będzie chyba nigdy. No i cóż, ocalić głos ostatnich świadków, muszę powiedzieć o pracy, wielkiej pracy Jacka Międlara nad pamięcią Wołynia, bo wśród współczesnych osób dokumentujących tragedię Wołynia szczególne miejsce zajmuje właśnie praca Jacka Międlara, który od lat podejmuje wysiłek rejestrowania świadectw ludzi będących bezpośrednimi świadkami historii. Jego działalność koncentruje się nie tylko na samym opisie wydarzeń z lat 1943-45, lecz przede wszystkim na przywracaniu podmiotowości ofiarom, ludziom, którzy przez dziesięciolecia pozostawali na marginesie wielkiej narracji historycznej. Jego cykl dokumentalny Sąsiedzi, ostatni świadkowie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, absolutny majstersztyk i uzbrójcie się w dużą liczbę chusteczek do tego, by wycierać co chwila oczy. W sobotę przez 3 godziny duży historyczny fresk pamięci ofiar Wołynia i Galicji Wschodniej i mojej Zamojszczyzny.
0: Z obnażoną szablą stoję dziś przy tobie, tu na polu bitwy.
2: Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
3: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Pierwsza żona Adama, szatan w kobiecej skórze, a może rajska buntowniczka. Pisali o niej Goethe i Mickiewicz. Dziś po 5000 lat mezopotamski demon stał się ikoną popkultury i symbolem kobiecej niezależności. Lilith, kim była naprawdę i dlaczego jej wizerunek, namalowany przez Michała Anioła, do dziś oglądać można w Kaplicy Sykstyńskiej. W pierwszym odcinku programu Demony Biblii wyjaśni to profesor Maciej Mynnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Demony Biblii tylko na kanale ale Wnet Kultura w serwisie YouTube. Zaprasza Jakub Duszak.
5: To była autopromocja.
7: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po 2 stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
8: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski, to jest magazyn Ponad Oceanami. Jestem tutaj w zastępstwie za redaktor Jaśminę Nowak, ale w zastępstwie takim niepełnym. Jaśmina się trochę spóźni i dołączy do programu, przejmie pałeczkę. Tradycyjnie oczywiście dzisiaj czeka nas wiele informacji, wiele ciekawostek ze świata. Zaczynamy od Anglii, przenosimy się do Londynu, tam jest Aleks Sławiński.
7: Ponad oceanami.
9: Tradycyjnie jak co czwartek witam wszystkich słuchaczy gromadzących się przy odbiornikach po wszystkich możliwych stronach wszelkich oceanów. Od czego dzisiaj zaczynamy? Oczywiście od informacji tygodnia. Kontrowersyjny polityk partii Reform UK Nigel Farage ogłosił, że w związku z kontrowersjami wokół jego finansów rezygnuje z mandatu posła, co automatycznie doprowadzi do organizacji wyborów uzupełniających. Lider Reform UK zapowiedział, że weźmie w nich udział, by wrócić do Izby Gmin. Tymczasem główne brytyjskie partie ogłosiły, że zbojkotują wybory uzupełniające. Konserwatyści nazwali je fałszywymi, zaś Partia Pracy cyrkiem mającym odwrócić uwagę od kłopotów Farage'a. Zrezygnuję z bycia posłem w Clacton-on-Sea, co spowoduje uzupełniające wybory, powiedział polityk podczas internetowego wystąpienia, dodając, że to mieszkańcy miasteczka powinni ocenić jego działania. To wybory, w których po jednej stronie będą ludzie, a po drugiej establishment, dodał. No, zobaczymy, jakie będą wyniki tych wyborów i czy faktycznie Nigel Farage złoży swój mandat. My tymczasem uciekamy na momencik za granicę i właśnie na drugą stronę oceanu. Jak wiemy, Wenezuela zmaga się ze skutkami potężnego i tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi, które już pochłonęło tysiące istnień i zmusi Wenezuelę do szybkiej odbudowy kraju. Tymczasem prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała w środę, że zwróciła się do króla Wielkiej Brytanii Karola III z prośbą o odblokowanie objętego sankcjami wenezuelskiego złota. Wyjaśniła, że kruszec posłużyłby do odbudowy kraju po tragicznym trzęsieniu ziemi z końca czerwca. W telewizyjnym oświadczeniu Rodriguez wyjaśniła, że chodzi o około 30 ton objętego sankcjami kruszcu. W środę szef MSZ Wenezueli wezwał do odblokowania objętych sankcjami wenezuelskich aktywów zamrożonych na całym świecie. Wenezuela od kilku lat domagała się od Wielkiej Brytanii zwrotu objętego sankcjami złota, które pozostaje w brytyjskich depozytach. Bezskutecznie zabiegał o to obalone w styczniu przez USA prezydent Nicolas Maduro. Na koniec smutna wiadomość dla wszystkich fanów muzyki. Odeszła od nas Bonnie Tyler, legendarna brytyjska wokalistka obdarzona charakterystycznym, zachrypniętym głosem. Zmarła w wieku 75 lat. Odeszła od nas w szpitalu w Portugalii po dramatycznej walce z chorobą i nagłym zatrzymaniu akcji serca. W ostatnich tygodniach media informowały, że stan wokalistki jest bardzo poważny, jak przekazał portugalski dziennik Correio da Manhã. Po operacji związanej z pęknięciem wyrostka robaczkowego w organizmie Tyler rozwinęła się groźna infekcja. Artystka trafiła do szpitala 6 maja i została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Chciałoby się powiedzieć, it's a heartache. Bonnie Tyler pozostanie na zawsze w naszych sercach. My tymczasem spotykamy się z brytyjską muzyką już w najbliższą sobotę w audycji Breakbeat o godzinie 19. Zaś później, w niedzielę o godzinie 9 rano startuje, jak co tydzień, Studio Londyn, czyli ogromna porcja informacji z Wysp Brytyjskich. Do usłyszenia, mówi Wam Aleks Sławiński.
10: Bardzo serdecznie dziękuję. To współgospodarz Studia Londyn, Aleks Sławiński. A teraz, drodzy Państwo, błyskawicznie już przenosimy się prosto na Filipiny. Tam czeka nasz korespondent Maciej Mikurda.
7: Ponad oceanami.
11: Dzień dobry, pozdrawiam Wito i Jaśmino, pozdrawiam słuchaczy Radia Deon i Radia Wnet, z tej strony Maciej Mikurda. W ostatnich dniach Filipiny żyją rozpoczęciem procesu impeachmentowego wiceprezydent Sary Duterte. No i dzisiaj zakończył się trzeci dzień przesłuchań w Senacie. Obecny prezydent stawia się zarzuty niewłaściwego dysponowania funduszami poufnymi, niewyjaśnionego wzbogacenia się oraz stawiania czy formułowania gróźb zamachu na urzędującego prezydenta Ferdynanda Marcosa i jego rodzinę. Stawka tego procesu jest bardzo wysoka, nie chodzi bowiem tylko o usunięcie Sary Duterte z urzędu, ale także o przyszłe wybory prezydenckie, które odbędą się w 2028 roku. Sara Duterte według sondaży cały czas już właściwie od dwóch lat pozostaje faworytką wyścigu o fotel prezydencki. Jest ona najbardziej popularnym politykiem opozycji. No i gdyby wybory odbyły się dziś, no to z łatwością by je się wygrała. Z łatwością by je wygrała, więc niestety, gdyby jednak została usunięta z urzędu w drodze impeachmentu, nie będzie mogła zgłosić swojej kandydatury w tych nadchodzących wyborach i straci szansę walki o najwyższy urząd w państwie. Także no nic dziwnego, że opozycja czyta właśnie rozpoczęcie tego procesu o impeachment jako próbę wyeliminowania w ten sposób Sary Duterte z wyścigu o fotel prezydencki. Żeby jednak tak się stało, to zgodnie z konstytucją 2/3 senatorów musiałyby zagłosować za skazaniem, czyli w 24-osobowym Senacie Filipin jest to 16 głosów. No i tutaj ta arytmetyka senacka jak na razie sprzyja pani wiceprezydent, ponieważ z tego 24-osobowego składu to 13 senatorów jawnie opowiada się za odsunięciem jej ze stanowiska. No i jakby wydaje się, że są to działania jednak świadomie realizowane przez władzę, ponieważ w to grono pozostałych senatorów, zwolenników Sary Duterte ostatnio kierowane są takie potężne polityczne ciosy. Już 3 senatorów zostało postawionych w stan oskarżenia. Ostatnim z nich jest senator Marcoleta. No, znalazł się on na celowniku filipińskiego wymiaru sprawiedliwości po tym, jak sam zresztą przyznał, że otrzymywał wysokie środki wielomilionowe liczone w peso na swoją ostatnią kampanię senacką. No, podliczono te sumy, które on zadeklarował, jakoby wpłynęły na jego konto i okazało się, że przekroczyły dopuszczalne przez prawo możliwości finansowania kampanii prezydenckiej. No i w wyniku tego postawiono mu oskarżenia. Sam Marcoleta próbuje się z tego tłumaczyć, natomiast no już sam fakt, że wydaje się, że będzie, że kiedy wydawało się, że będzie stanie przed sądem, wyprowadził, czy ta groźba wyprowadziła na ulicę tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy jego zwolenników. I jako że sam Marcoleta jest dość mocno umocowany w środowisku wojskowym pośród generałów, no to pojawiły się nawet takie plotki, takie słuchy, że być może wojsko zaingeruje w obecną sytuację polityczną na Filipinach i przejmie władzę. Jak na razie tak się nie stało, natomiast Marcoleta no nie tylko już jest oskarżany, ale został także aresztowany. Więc zwolennicy Sary Duterte odczytują to jako próbę zastraszenia polityków jej sprzyjających. Wojsko cały czas pozostaje milczące. Sytuacja z dnia na dzień robi się coraz bardziej napięta. O czym z Makati City donosił państwu Maciej Mikurda.
10: Bardzo serdecznie, Maćku, dziękuję. A teraz, drodzy państwo, przenosimy się już błyskawicznie do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już Patrycja Stępniak.
12: Ponad oceanami.
13: Dzień dobry, Jaśmino, witam wszystkich po wszystkich stronach wszystkich oceanów. Prosto z samego serca wietrznego miasta, z Chicago, które w środku lata ani na chwilę nie zwalnia tempa. Wietrzne miasto żyje polityką, wielkimi festiwalami, sportem, no i zjawiskami, których na co dzień absolutnie się tutaj nie spodziewamy. Zacznijmy od miejskiej polityki, Jaśmino. Coraz głośniej mówi się już o wyborach na burmistrza Chicago, które odbędą się w lutym 2027 roku. Choć kampania dopiero się rozkręca, lista potencjalnych kandydatów stale się wydłuża. Wśród najczęściej wymienianych nazwisk są była kontroler stanu Susana Mendoza oraz skarbnik powiatu Cook Maria Papas. Jednocześnie burmistrz Brandon Johnson stoi przed jednym z największych wyzwań swojej kadencji. Miasto zmaga się z niezwykłymi problemami finansowymi. Bieżący deficyt budżetowy szacowany jest na co najmniej 130 milionów dolarów, ale prognozy na 2027 rok mówią o luce budżetowej sięgającej około miliarda 160 tysięcy dolarów. Właśnie wokół sposobu zwrócenia uwagi na to, jak wyratować budżet, są również spory polityczne i największym niepokojem dla mieszkańców jest to, że zapowiada się podwyżki opłat za wodę, ścieki i bardzo kontrowersyjny podatek od zatrudnienia. Nie brakuje również tematów środowiskowych. Mieszkańcy południowych dzieli Kozienic alarmują o wyjątkowym, uciążliwym zapachu zbiornika Torton, który, i obawiają się ryzyka lokalnych podtopień. Jest to związane oczywiście z opadami, które tutaj mamy, i upałami. Z drugiej strony część Chicago inwestuje w przyszłość. Pojawia się 277 solarnych czujników powietrza, które mają lepiej monitorować zanieczyszczenie. Jaki to ma sens dla mieszkańców, w co powinniśmy inwestować? No to zostaje w rękach polityków. Warto jest zwrócić uwagę na to lokalnie i odwoływać się do swoich lokalnych władz. A skoro o lecie mowa, centrum miasta tętni życiem. Grand Park ponownie zmienił się w kulinarną stolicę świata, a to wszystko za sprawą Taste of Chicago, gdzie obok smaków z różnych zakątków globu nie brakuje koncertów i rodzinnej atmosfery. Kilka przecznic dalej odbywać się będzie, już trwa właściwie od wczoraj, Windy City Smokeout, festiwal muzyki country i amerykańskiego barbecue, który co roku przyciąga tysiące uczestników i wspaniałych wykonawców z całych Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście sport. Tu emocje dopiero się rozkręcają. Chicago przygotowuje się do lipcowego meczu gwiazd WNBA, ale największe poruszenie, Jaśmin, jak się pewnie domyślasz, wśród Polonii szczególnie, wywołuje Robert Lewandowski. Już 14 lipca zapowiedziana jest oficjalna prezentacja Lewandowskiego jako zawodnika Chicago Fire. Kibice zadają sobie jedno pytanie. Czy trener zdecyduje się wystawić nową gwiazdę dwa dni później, czyli 16, bo bilety rozchodzą się na to spotkanie jak świeże bułeczki. A na koniec pogoda i odrobina natury. Jeśli wydawało wam się, że Chicago już nic nie może zaskoczyć nas, to tutaj mieliśmy rzeczywiście niespodziankę. Dało się na północnych przedmieściach odczuć niewielkie trzęsienie ziemi o magnitudzie 2,9. Rzadkie zjawisko, ale wystarczające, by na chwilę stało się jednym z najgorętszych lokalnych wiadomości. Tak wygląda dziś wietrzne miasto, w którym każdego dnia dzieje się coś nowego. Specjalnie dla magazynu Nad Oceanami, specjalnie dla was, drodzy słuchacze, z pięknego Chicago, Patrycja Stępniak, Radio Deon.
10: Bardzo serdecznie dziękuję. To prawda, drodzy państwo, wędrujemy nad oceanami, a teraz już wracamy na kilka chwil prosto do Warszawy. Zapraszam na korespondencję Jakuba Pilarka.
14: Ponad oceanami.
15: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek. Chciałem Państwa zachęcić, żeby weszli Państwo na stronę wnet.fm. Tam znajdą Państwo mój tekst dotyczący sposobu rozpoznania wniosku posła Sebastiana Kalety przez Rzecznika Praw Obywatelskich, profesora Marcina Wiązka. Chodzi o sprawę prokuratora Jana Derelewskiego, czyli autora aktu oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Ten prokurator, jak być może Państwo wiedzą, jest obecnie represjonowany przez Waldemara Żurka. Waldemar Żurek odwołał go z delegacji do prestiżowego Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, chociaż nie miał takich uprawnień, bo jedyne uprawnienia do odwoływania prokuratorów z tak zwanych PZ-ów są w rękach zastępcy prokuratora generalnego do tych spraw, to jest pani prokurator Beata Marczak. Ona nie chciała tego zrobić, bo wiedziała, że takie odwołanie jest bezzasadne. Zrobił to bezprawnie Waldemar Żurek. A dodatkowo wszczęto wobec Jana Derelewskiego postępowanie wyjaśniające. To jest taka wstępna faza postępowania dyscyplinarnego. Warto podkreślić, że po przejęciu władzy w prokuraturze przez Adama Bodnara przez kilkanaście miesięcy prokuratura Bodnara, nie Ziobry, Bodnara, podtrzymywała zasadność aktu oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi, a w prokuraturze okręgowej w Warszawie, która jest macierzystą jednostką Derelewskiego, były odrzucane wnioski obrońców o zamknięcie tej sprawy, czy to przez wycofanie aktu oskarżenia, czy umorzenie. I w tym samym stanie faktycznym nadszedł Waldemar Żurek i jak za dotknięciem magicznej różdżki wszystko się odwróciło. I właśnie w tej sprawie Sebastian Kaleta skierował do profesora Wiązka taki wniosek, interwencję poselską o zajęcie się tą sprawą. I proszę sobie wyobrazić, że Rzecznik Praw Obywatelskich powiedział, że tak naprawdę w tej sprawie nic nie może zrobić. Owszem, zastrzegł, że jest krytycznie nastawiony do tych przepisów, które umożliwiają odwoływanie prokuratorów z delegacji, natomiast w ogóle na przykład nie ustosunkował się do tej kwestii uprawnienia Waldemara Żurka do podjęcia decyzji o odwołaniu Drelewskiego. Mamy, szanowni państwo, prokuratora, konkretnego obywatela, bo to jest ten konkretny człowiek, który podjął jako prokurator walkę z poważną przestępczością korupcyjną i płaci za to obecnie cenę. I Rzecznik Praw Obywatelskich, który jest

0: się przyzwoicie. Odwagi, panie rzeczniku.
1: Odwagi, panie rzeczniku, to oczywiście korespondencja Jakuba Pilarka. Ja już teraz zapraszam państwa też do wysłuchania audycji Prawodajnia i do zaglądania na nasz portal www.wnet.fm. I my cały czas jeszcze pozostajemy w Polsce, pozostajemy w Warszawie. Teraz czas na korespondencję Pawła Kobierskiego.
2: Ponad oceanami.
3: Dzień dobry Państwu. Mundial jak zwykle w pełni. Przechodzimy do tych ostatnich kluczowych spotkań, czyli meczy ćwierćfinałowych tegorocznych Mistrzostw Świata. Już dzisiaj o godzinie 22 czasu polskiego Francja rozegra swój mecz z Marokiem. Maroko bez swojego kluczowego zawodnika Ismaila Saibariego, który nabawił się kontuzji podczas spotkania fazy 1/8 z Kanadą. Już wtedy w 22 minucie musiał opuścić boisko. Selekcjoner Marokańczyków powiedział, że nie niestety zawodnik nie zdąży się wykurować na ćwierćfinał z Francją. Jutro o godzinie 21 Hiszpania rozegra swoje spotkanie z Belgią. W sobotę 11 lipca o 23 Norwegia zagra z Anglią, a 12 lipca o godzinie 3 nad ranem czasu polskiego Argentyna zmierzy się z Szwajcarią, więc czekają nas bardzo, bardzo ciekawe pary, bardzo ciekawe rozstrzygnięcia. Mamy trochę powtórek, ponieważ Francja z Marokiem to był pojedynek, który wydarzył się na poprzednich mistrzostwach. W 2022 roku wtedy był już pierwszy etap tego spotkania, można to tak nazwać. Teraz będziemy mieli drugą odsłonę i Argentyna-Szwajcaria to było spotkanie, które miało miejsce także w 2014 roku na mistrzostwach w Brazylii. Wtedy to Argentyna wyszła zwycięsko. Jeżeli chodzi o sztuki walki, Mamet H. został skazany na karę pozbawienia wolności w formie 1,5 roku więzienia. Zarzuty postawione zawodnikowi to m.in. paserstwo luksusowych samochodów, ich palenie oraz znieważenie i naruszenie nietykalności funkcjonariuszy publicznych. Wyrok co prawda jest nieprawomocny, więc zawodnik może się jeszcze od niego odwołać. Mamy także niestety przykre informacje ze świata tenisa. Nie żyje Karol Stopa, 78-letni komentator, który był przy tej dyscyplinie przez wiele, wiele lat. O jego śmierci poinformował jego przyjaciel, współkomentator, czyli Lech Sidor. No i tę informację potwierdził także Eurosport, także najbliższym składamy serdeczne kondolencje. Co do natomiast obecnie trwającego Wimbledonu, znamy już również parę półfinałowe, więc tak jak Mundial, Wimbledon również wchodzi w decydującą fazę. Pary pań półfinałowe to Coco Gauff, która zagra z Karoliną Muchową, i Marta Kostiuk, która zmierzy się z Lindą Noskową. Natomiast wśród panów pojedynki, które znamy, to Arthur Ferry. To jest ciekawa historia, ponieważ to jest zawodnik, który się dostał przez kwalifikację, a teraz doszedł, dobytonął aż do półfinału. To zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a Jannik Sinner zmierzy się z Nowakiem Dżokowiciem. Takie to pojedynki nas czekają. Dla magazynu Ponad Oceanami, Paweł Kobiecki.
1: Bardzo serdecznie, Pawle, dziękuję za korespondencję, a teraz, drodzy Państwo, z Polski wędrujemy już prosto do Stanów Zjednoczonych. Radio Deon i ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Ponad oceanami.
4: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych rozpoczyna się jedna z najważniejszych w ostatnich latach spraw dotyczących wolności religijnej i finansowania edukacji. Sędziowie zdecydują, czy władze stanu Colorado mogą wykluczyć katolickie przedszkola z powszechnego programu przedszkolnego z powodu zasad wynikających z ich religijnej tożsamości. Po stronie katolickich rodzin i dwóch przedszkoli stanął amerykański prokurator generalny. W swoim stanowisku przekonuje, że Colorado naruszyło gwarantowaną przez pierwszą poprawkę do konstytucji wolność religijną. Państwo postawiło placówki przed wyborem. Albo zachowają wierność nauczaniu Kościoła i utracą możliwość korzystania z publicznych środków, albo otrzymają finansowanie, rezygnując z własnych przekonań. Placówki argumentują, że wymagania stawiane przez stan zmuszałyby je do zmiany zasad dotyczących zatrudnienia i funkcjonowania zgodnie z nauczaniem Kościoła w kwestiach małżeństwa i seksualności. Ich zdaniem oznacza to uzależnienie dostępu do publicznego programu od rezygnacji z wolności

0: zdumienia i wyznania. Poparcie dla skarżących stale rośnie. Do Sądu Najwyższego wpłynęło już 29 opinii przyjaciół sądu. Oprócz prokuratora generalnego stanowisko korzystne dla katolickich placówek przedstawiło ponad 20 stanów, kilkudziesięciu republikańskich członków kongresu, organizacje zajmujące się ochroną wolności religijnej, środowiska edukacyjne oraz konferencja biskupów katolickich Stanów Zjednoczonych. Ich zdaniem pozostawienie w mocy decyzji Colorado mogłoby stworzyć precedens pozwalający wykluczyć organizacje religijne z programów publicznych tylko z powodu ich przekonań. Rodzice dzieci uczęszczających do jednego z przedszkoli podkreślają, że program miał być dostępny dla wszystkich rodzin. Tymczasem, jak twierdzą, katolicy zostali z niego wyłączeni. Z kolei pełnomocnicy szkół przekonują, że sprawa wykracza daleko poza granice Colorado i może mieć znaczenie dla wszystkich wspólnot religijnych uczestniczących w programach finansowanych przez państwo. Sąd Najwyższy zgodził się rozpatrzyć sprawę po ubiegłorocznym wyroku Sądu Apelacyjnego, który podtrzymał stanowisko władz Colorado. Ostateczne rozstrzygnięcie może doprecyzować, gdzie przebiega granica między zasadą niedyskryminacji a konstytucyjną ochroną wolności religijnej oraz jakie prawa przysługują szkołom wyznaniowym korzystającym z publicznego wsparcia. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. To Radio Deon, a my, drodzy Państwo, teraz na kilka chwil przeniesiemy się jeszcze do Ankary. Zakończył się szczyt NATO. No i ten szczyt miał odpowiedzieć przede wszystkim na jedno pytanie. Czy w czasie narastających napięć sojusz pozostaje politycznie, a przede wszystkim militarnie spójny? I najważniejszy sygnał brzmi: tak, przywódcy 32 państw potwierdzili zobowiązanie do wspólnej obrony, która wynika z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Jest to szczególnie istotne właśnie w kontekście tych wcześniejszych napięć między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Prezydent Donald Trump podczas konferencji prasowej podkreślił: artykuł 5 to fundament NATO i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No, z naszej perspektywy jest to szczególnie istotne, bo oczywiście cały czas jeszcze trwa wojna za naszą wschodnią granicą. Jak jeszcze tutaj będzie drugi cytat, dodał prezydent Donald Trump: Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię z naszymi sojusznikami, ale oczekujemy również, że każdy kraj będzie w pełni wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Zobowiązań silne NATO to takie, w którym każdy wnosi swój wkład. I my oczywiście, drodzy Państwo, no, z zapartym tchem śledzimy i śledziliśmy wszystkie te informacje, które docierały do nas ze szczytu NATO w Ankarze, bo faktycznie czujemy i prezydent Donald Trump podkreśla, że to właśnie na barkach Europy ma dzisiaj spoczywać większa odpowiedzialność, że skończył się czas, no tutaj można powiedzieć, takiego prymatu, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczania i wschodniej flanki NATO i także Europy przez Amerykę. No i cały czas pozostaje pytanie, czy Europa jest na to gotowa. Drugi kluczowy temat to pieniądze i zdolności obronne. NATO przechodzi od deklaracji do realizacji celu. Mowa oczywiście o zwiększaniu wydatków na bezpieczeństwo do 5% PKB. Uwaga tutaj, do 2035 roku. Chodzi nie tylko o większe budżety, ale także o produkcję amunicji, o rozwój przemysłu zbrojeniowego, a także o wspólne zakupy uzbrojenia. Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył w swoim wystąpieniu, tutaj cytat: nie możemy już mówić wyłącznie o deklaracjach. Europa musi być zdolna do realnej obrony, a to oznacza inwestycje w przemysł, w logistykę, a także w nowoczesne technologie. Przypomnijmy, Polska od lat zwiększa swoje wydatki na obronność i dziś widzimy, że był to kierunek właściwy. No i jeszcze, drodzy Państwo, został trzeci punkt. To Ukraina. Sojusznicy zadeklarowali 70 miliardów euro na sprzęt wojskowy, pomoc, a także szkolenia w 2026 roku, a też dodatkowo co najmniej porównywalny poziom wsparcia w roku 2027. Prezydent Donald Trump odniósł się do tego wprost. Ukraina musi mieć środki, by się bronić. To nie kwestia regionalna, to sprawa bezpieczeństwa całej Europy i świata. Będziemy wspierać Ukrainę, ale chcemy, by pomoc była skuteczna i dobrze skoordynowana. W tej deklaracji końcowej Rosja została wskazana jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Szczyt pokazał też wyraźnie, że Europa i Kanada mają przejmować większą odpowiedzialność za własną obronę. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, nie możemy już zakładać, że bezpieczeństwo Europy będzie gwarantowane wyłącznie przez jednego partnera. Musimy budować własną siłę, jednocześnie pozostając lojalnym i aktywnym członkiem NATO. I to, drodzy Państwo, tyle, jeżeli chodzi o informacje z Ankary, a ja już teraz bardzo serdecznie podziękuję. Adam Czerpach zrealizował audycję Ponad Oceanami, wydał ją Andrzej Karaś. Dziękuję także wszystkim korespondentom ze Stanów Zjednoczonych, Radio Deon, a my, drodzy Państwo, usłyszymy się już za kilka chwil po godzinie 16.
2: Ponad Oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad Oceanami.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No, dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski, zaczynamy wiadomości. Media ujawniają kolejnego lekarza z darem bilokacji. Dziwny prezent Erdoana dla przywódców państw na szczycie NATO. Józef Peruga, najstarszy maturzysta w Polsce, znowu nie zdał matury.
1: Wiadomości wnet.
0: Prawie 1 800 000 złotych. Tyle w rok zarobił jeden z lekarzy zatrudniony w powiatowym szpitalu w Braniewie. Jak ustaliły Interia i Polsat News, w jednym miesiącu medyk rozliczył ponad 1000 godzin pracy, choć miesiąc ma ich maksymalnie 744. Lekarz wykazywał, że jednocześnie pracował w dwóch lub więcej miejscach naraz. Z dokumentacji wynika, że na przykład przez dobę jeździł w karetce i jednocześnie pełnił funkcję na oddziale chirurgii. Sprawą zajmuje się prokuratura. Zakończył się szczyt NATO w Ankarze. W jego trakcie prezydent Karol Nawrocki spotkał się między innymi z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. O tę rozmowę Nawrocki był pytany na konferencji prasowej. Mówił, że była konstruktywna, trwała około godziny i mimo sporów historycznych będzie prowadził dialog z Ukrainą.
2: Kwestia symboliki UPA i ludobójstwa wołyńskiego jest dla nas, dla Polaków, nienegocjowalna. Ta kwestia, jak pan redaktor doskonale wie, jest nieco bardziej skomplikowana na Ukrainie. W moim uznaniu to stanowi konkretny problem, także przeciwwskazanie czy pewną blokadę przed wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej. Kwestie, które są nienegocjowalne czy nierozwiązywalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą.
0: Nawrocki był pytany również o to, czy został poinformowany o przekazaniu pocisków do systemu Patriot Ukrainie oraz czy ich oddanie było dobrą decyzją. Nie odpowiedział jednak na te pytania.
2: Nie ma wątpliwości, że to jest decyzja rządu. Zresztą sam mówił o tym pan wicepremier Kosiniak-Kamysz. Ja oczywiście prowadzę dyskusję, dialog na wiele różnych kwestii, ale nie można tego nazwać w żaden sposób konsultacją. Każdy z polityków piastujący najwyższe stanowiska państwowe musi brać na siebie odpowiedzialność za podjęcie decyzji. Ta decyzja nie była moja.
0: Podczas szczytu NATO, który odbył się w Ankarze, Recep Tayyip Erdoğan wręczył każdemu z obecnych przywódców rewolwer. Każda broń miała wygrawerowane nazwisko obdarowanego, a także ostrą amunicję. Gościem Radia Wnet był uwolniony po 5 latach działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz Andrzej Poczobut. Mówił, że na początku września wraca na Białoruś.
3: Wracam na początku września, a 13 września odbędzie się zjazd Związku Polaków, w którym mam zamiar uczestniczyć. Tam się urodziłem, czuję się związany z tym miejscem. Tam są groby moich przodków. Moja rodzina tam przez stulecia mieszkała. Jestem przywiązany do tamtej ziemi. Jestem Polakiem, ale Polakiem z Nadniemna.
0: Białoruski dysydent dodał, że wsparcie dla mniejszości polskiej łączy środowiska polityczne w naszym kraju.
3: Dzięki wsparciu, które Związek Polaków dostaje od Polski, te życie polskie na Białorusi trwa. Gdyby zabrać dzisiaj to wsparcie, no to by się skurczyło do takiego maleńkiego getta polskiego. Należy docenić to, że wszystkie polskie rządy kontynuowały to wsparcie. Tu nie było dyskusji. To jest dobrze, że w dzisiejszej spolaryzowanej Polsce, która jest bardzo mocno podzielona, która jakby wydaje się już, że nie ma wspólnego mianownika, no, że jest temat, który nie budzi kontrowersji i który nie jest rozgrywany politycznie. To jest sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi i za to jesteśmy też bardzo wdzięczni.
0: Poczobut został skazany w sfingowanym procesie przez białoruski reżim na 8 lat więzienia za, cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. Nie żyje Bonnie Tyler, walijska piosenkarka, jedna z największych gwiazd muzyki poprockowej lat 80. Zmarła w wieku 75 lat. Jest znana z takich hitów jak It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart czy Holding Out for a Hero, czyli I Need a Hero. Bonnie Tyler naprawdę nazywała się Gaynor Hopkins. Najstarszy maturzysta Józef Peruga po raz trzeci nie zdał egzaminu dojrzałości. 87-latek z Kalisza oblał egzamin z języka polskiego, niemieckiego oraz matematyki. Pan Józef urodził się w 1939 roku. Jako dziecko był więźniem niemieckiego obozu. W dorosłym życiu był między innymi ślusarzem i kierowcą autobusów. Będąc wiele lat na emeryturze, postanowił zdać maturę. W rozmowie z Superekspresem powiedział: mi tej matury przez całe życie brakowało. Zawsze o niej marzyłem. Dodał, że uczył się cały rok z korepetytorkami. To były wiadomości, a za chwilę publicystyka z Jaśminą Nowak.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. Każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
7: W każdy czwartek o 17:30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działanie powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
5: Była autopromocja.

0: patronite.pl/radiownet.
1: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:15 na zegarach, drodzy Państwo, i dziś dotarła do nas bardzo smutna informacja. Bonnie Tyler odeszła, ale jej muzyka zostanie z nami na zawsze. Ten niepowtarzalny, chropowaty głos, przeboje, które zna cała Polska, które zna cały świat. One będą wracać, myślę, że jeszcze przez wiele, wiele pokoleń. Artyści odchodzą, ale ich muzyka, ich twórczość nie milknie. Posłuchajmy.

0: 16:24 na zegarach, popołudnie w Radiu Wnet trwa, a my teraz, drodzy Państwo, na kilka chwil przenosimy się do innowrocławskiej kopalni soli Solino. Tam strajkują pracownicy i tam także po to, aby ich wesprzeć, jest eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, były prezes Orlenu, pan Daniel Obajtek. Dzień dobry.
1: Witam panią redaktor, witam państwa, bardzo miło mi słyszeć ten ciężki dzień również dla mnie, bo miałem jeszcze jakąś nadzieję, że jakakolwiek demokracja i poszanowanie immunitetu poselskiego w tym kraju istnieje, no ale chyba tego nie ma już w ogóle.
0: Czy mógłby panie pośle pan przybliżyć słuchaczom Radia Wnet, jak wygląda sytuacja na miejscu? Dochodzą też informacje o tym, że doszło do fizycznej przepychanki między panem a prezesem zarządu. Czy to prawda?
1: Nie, to nie była żadna pani redaktor przepychanka. Ja mam swoją godność. Ja chciałem wypełnić mandat posła. Byłem zaproszony przez związki zawodowe, by pomóc. Byłem zaproszony przez pracowników. Przyjechałem z interwencją poselską, mając pełne prawo wejść na teren spółki, a tym bardziej do głodujących pracowników. I to, co zrobił pan prezes, szarpał mnie, pchnął mnie, no to wymaga jakiekolwiek tym. I może tu jeszcze panie redaktor wytłumaczę państwu, na czym jest problem, bo duży, no, Polacy mogą tego nie wiedzieć i nawet nie muszą. IKS Solino to jest zakład, który głównie wydobywa solankę. Solanka służy do dwóch celów. Pierwsze, do wytłaczania rezerw strategicznych państwa. To jest ropy, gazu, oleju napędowego, benzyny. Ale generalnie, jeżeli nie wytłacza się, bo przecież nie zawsze w porze się wytłacza, to 90% tej solanki odbiera były ciech, czyli zakłady Chemetika tak naprawdę. I wstała się rzecz, która jest po prostu okropna, gdzie Polacy w ogóle, a nie tylko Polacy, no zwłaszcza rząd i zarząd Orlenu nie powinien nigdy do tego doprowadzić. Stała się rzecz, że firma Chemetika, czyli dawny ciech, będzie sprzedana niemieckiemu koncernowi, który jest gigantycznym koncernem. I tu nie chodzi o to, żeby ten gigantyczny koncern kupił Chemetikę, ponieważ ta firma wymaga bardzo dużych finansowań inwestycyjnych, capexów inwestycyjnych, transformacji w tym wszystkim, tylko niemiecki koncern wydał miliardy euro na swoją transformację, kupi od... Część kupi firmy Chemetiki generalnie po to, żeby zamknąć produkcję, a jeżeli zamknie produkcję, to IKS Solino nie będzie wydobywał solanki, którą tak naprawdę będzie sprzedawał do firmy Chemetika, bo z Niemiec przyjdą gotowe produkty. I teraz jeszcze wyjaśnię państwu, co z tego się robi. Solanki robi się sól spożywczą. Nawet robi się różnego rodzaju kostki do czyszczenia wody, robi się wszelkie detergenty, czyli wszystkie państwo płyny, które stosujecie w ogóle i w ogóle w życiu codziennym. Wszystkie płyny są na bazie częściowo soli i różnych substancji, tabletek, lizawki do zwierząt, czyli do spożywczej. Część solanki robi się też z sody. Soda się stosuje do całego przemysłu hutniczego i nie tylko, nawet do pasty do zębów się generalnie, do szkła, no, głównie do szkła. Więc tak naprawdę i problem polega na tym, że ani państwo, ani Orlen nie negocjował z firmą Chemetika odkupienia tych aktywów, bo jeżeli nie odkupi się te aktywów, to automatycznie IKS Solino przestaje istnieć, bo niemiecka firma będzie miała solankę i produkty z własnych kopalni.
0: Czyli nie było negocjacji, panie pośle, ale muszę tutaj dopytać, a co jeżeli chodzi o samych protestujących, no bo mamy głodówkę, czy oni czują się w jakikolwiek sposób też wysłuchani, że są jakąkolwiek stroną po prostu tego dialogu?
1: Nie są wysłuchani, dlatego proszę pani redaktor, przyjechałem 3 tygodnie temu, bo mnie zaprosiły związki. Miałem też spotkanie ze społecznością Bydgoszczy i generalnie związki poprosiły mnie i pracownicy, bym im pomógł i bardziej może swoją osobą i swoim doświadczeniem przyjechał tu i pomógł im w sposób. No więc ja naprawdę nie chciałem robić żadnej zadymy, Chciałem zrobić to w miesiącu, można powiedzieć, wakacyjnym. Przyjechałem tu, żeby wejść do byłych pracowników jako były ich pracodawca, jako generalnie poseł do Europarlamentu, gdzie mam prawo wejść. Przecież ja w Orlenie przyjmowałem masę ilości posłów z różnymi interwencjami poselskimi. I nigdy nie było sytuacji, żeby ktoś z moich pracowników tych posłów popychał, nie wpuścił. Przecież takie rzeczy nie robi się w państwie demokratycznym. No, to jest nie do pomyślenia. I wychodzi prezes, który nie ma żadnych argumentów, który kłamie, który nawet nie wie, jakie ma wyniki. No, to jest facet, który się nie nadaje do tego, żeby zarządzać budką z piwem. No, nie ma pojęcia. Pytam się go, dlaczego nie jesteście zainteresowani negocjacjami? Dlaczego nie chcecie przedłużyć umowy na zakup solanki z tamtą firmą do 2045 roku? Dlaczego nie negocjujecie zakup soli od nich? Przecież dziś Orlen kupuje sól turecką tak naprawdę. Więc proszę pana, on nie odpowiedział mi na żadne pytania. Mało, chciałem wejść do pracowników, którzy głodują, chwycił mnie, zaczął się ze mną szamotać. Przecież taki człowiek powinien być od razu odwołany. I powiem pani jeszcze jedną rzecz. Jako prezes na różnych stanowiskach byłem. I proszę panią, i spotykałem się nawet z byłymi prezesami Orlenu, zapraszałem ich do biura, spotykałem się z pracownikami. Tu już nawet zostawmy se mój immunitet, zostawmy se nietykalność posła, zostawmy se to na boku, bo to i tak zostało złamane. Zgłosiłem wniosek byłem na policji, zgłosiłem całe to zdarzenie. Myślę, że policja będzie interweniować w tym zakresie, ale nawet jest wątek taki moralny. Przecież wpuściłbym je do tych pracowników, porozmawiałbym, zaprosiłbym do siebie do biura, porozmawiałbym z nim trochę na ten temat.
0: Ale rozumiem, że jeżeli wychodzimy z założenia, że nie ma woli politycznej, no to nie ma co się łudzić, że tutaj pani, takie działania będą.
1: Podobno, tak? Bo przecież pan Donald Tusk zapowiedział w kwietniu repolonizację polskiej gospodarki. No, cytuję dosłownie, pan Donald Tusk powiedział, pora repolonizować polską gospodarkę i realizować program, by polskie firmy miały jak największy udział w rynku.
0: Panie pośle, ale już kto jak to, ale pan jako polityk nie powinien, jakby zna ten świat polityki od wewnątrz, ale i wie pan, że jedna strona to deklaracje polityczne.
1: Bardzo mocno i muszę pani stanowczo powiedzieć, że nie przyjechałem tu jako polityk.
0: Stanowczo. Ja rozumiem, że przyjechał pan jako, ale mówię o deklaracjach politycznych.
1: Do swoich pracowników jako patriota gospodarczy, bo jakby nie było za mojej prezesury, stworzyliśmy potężny koncern, z którym dziś się chwali Platforma Obywatelska i otwiera nasze inwestycje na lewo i prawo. Nie przyjechałem tu
0: i
1: jako
0: panie pośle,
1: polityk.
0: A co dalej w takim razie? Zastanówmy się.
1: Niezależnie, czy ktoś jest z Prawa i Sprawiedliwości, czy z SLD. Gospodarka jest jedna.
0: Gospodarka jest jedna i skutki tych decyzji odczuwają wszyscy tak naprawdę obywatele, ale to w takim razie pytanie, co dalej? Bo jak rozumiem, jeżeli pracownicy nie czują się wysłuchani, jedna sprawa to deklaracje polityczne, ale inna sprawa to konkrety, prawda? I to działanie w praktyce. Tutaj rozumiem, że nie widzimy tego, więc nie ma chyba co się odwoływać do deklaracji pana premiera Donalda Tuska. Pytanie, jakie konkretnie mamy narzędzia i co mogą zrobić pracownicy?
1: A jak mogę się nie odwoływać do deklaracji pana premiera Donalda Tuska, jak pan premier Donald Tusk jest premierem tego kraju, no to jak ja mam się nie odwoływać do deklaracji pana premiera? Przecież proszę panią, no Orlen jest powoływany politycznie. No przecież chyba pani redaktor nie sądzi, że tam siedzą bezpartyjni fachowcy, bo ze mną się szamotał człowiek Radosława Sikorskiego, który jest również powiązany z jego rodziną. No to jak ja mam nie odwoływać się do słów Donalda Tuska? No proszę panią, no przecież to jest
0: może
1: spółka,
0: się pan,
1: gdzie
0: może
1: bez
0: się pan
1: mała 50% ma skarb państwa. Czyli premier tak naprawdę i rząd polski jest w jakiś sposób pośrednio, no nie bezpośrednio, ale jest akcjonariuszem dominującym. No to jak ja mam się nie odwoływać, pani redaktor?
0: Oczywiście może się pan odwoływać, ale pytanie, jakby funkcjonujemy w takiej, a nie innej rzeczywistości. I pytanie, jakie mamy narzędzia na dziś i co konkretnie możemy zrobić z tą sprawą?
1: Jakie mamy narzędzia? Opinie publiczne. Jakie my mamy narzędzia, proszę panią? No, opinia publiczna, słyszała pani odnośnie Centralnego Portu Komunikacyjnego, gdzie chciano zaorać ten projekt. W momencie, kiedy pan Donald Tusk i jego ekipa zrobiły sobie sondaż i wyszło na to, że zaoranie Centralnego Portu powoduje zaoranie Koalicji Obywatelskiej, to odeszli od tego. Pamięta pani zakłady całą generalnie, co ciągali mnie od lewa do prawa, a budując olefiny, największą inwestycję w Polsce generalnie. No opinia publiczna nie dała mu zgody. Pamięta pani, jakby zaprosili na komisję, jak mnie gonili po całym kraju jako przestępcy. Nawet sąd stwierdził, że nie mają prawa mnie gonić. Sprawdzali bagażniki, blokowali drogi. Przyszedłem na komisji, no to przepraszam bardzo, to ja tłumaczyłem się, że jest miasteczko, w którym są pracownicy, którzy budują olefiny dwóch międzynarodowych koncernów. No to proszę panią, to wie pani, to opinia publiczna spowodowała to, że oni widząc, że tracą wizerunkowo, wie pani co robią? Dalej kontynuują tą inwestycję, tylko zmienili nazwę z olefin na
0: posłuchanie. No właśnie, bo chciałam panie pośle zauważyć, wspomniał pan o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Oczywiście pamiętamy, bo Radio Wnet samo tak naprawdę organizowało zbiórkę podpisów, cała inicjatywa Tak dla CPK.
1: To i za to wam chwała.
0: Ale przecież to trafiło do tej już osławionej zamrażarki sejmowej i tak naprawdę też stanęło na tym, że jest dużo zapowiedzi, ale konkretów brak.
1: Wie pani, ja nie spodziewam się, że ten rząd cokolwiek wybuduje, bo ja nie znam żadnej inwestycji, którą by zrobił. To są po prostu złodzieje pomysłów, nawet nie pomysłów, bo gdyby kradli te pomysły i robili, to są złodzieje już gotowych projektów, które myśmy zrealizowali. Zaraz będą otwierać elektrownie gazowe, z którymi nie mają nic wspólnego. Więc inne rzeczy. Więc to są złodzieje pomysłów. No okej, okay, no tak wygląda, tu możemy powiedzieć, że tak wygląda polityka, że jeden drugiemu kradnie już inwestycje i przynajmniej się nie przyzna, kiedy ona była rozpoczęta, to ja to jeszcze stanie zrozumieć i to mogę zaliczyć do takiego dyskursu politycznego. To mogę to zaliczyć, ale proszę panią, to, że ten rząd nie podjął żadnej decyzji gospodarczej, to jest tragedia. Proszę zobaczyć, lasy państwowe. Proszę panią, mamy 1/3 powierzchni lasów państwowych i mamy spółkę praktycznie, która tonie. Mając takie bogactwo naturalne jak drzewo, wie pani, że w przemyśle drzewnym 25 tysięcy ludzi w ciągu 3 lat straciło pracę? A co pani minister robi? Pani minister wydaje pieniądze na kreskówki, że nie można mówić głodny jak wilk, bo się obraża wilki.
0: Mhm. No nie, no taka polska panią, no gospodarka
1: jak żyjemy
0: leśna...
1: w cyrku Monty Pythona tak naprawdę, mówiąc szczerze. No ja nie wiem, czy my żyjemy w normalnym kraju, czy no to już nie jest normalne. Następna kwestia, budownictwa. Proszę pani, niech pani zobaczy, ile firm deweloperskich upada w Polsce. Proszę zobaczyć, jak wygląda kwestia rolnictwa. Że rolnicy nie mają żadnych narzędzi stymulacyjnych. Jak za naszych czasów było, proszę panią, zboże po 1200 zł, czy 1400 i 400 zł dopłacaliśmy do każdej tony, to były protesty. Dziś się sprzedaje po 700-800 zł, nie ma protestów. Za naszych
0: to
1: czasów
0: prawda, to prawda, a cena nawozów...
1: miliony do nawozów. Dziś nie ma. Niech mi pani pokaże którąś dyscyplinę, nie, może nie dyscyplinę, bo nawet w sporcie nie mają
0: gałęzi
1: sukcesu,
0: gospodarki.
1: No ale to trudno. Ale niech mi pani redaktor, mając swoje bogate doświadczenie, bo prowadzi pani masę tych audycji, część jest gospodarczych, większość politycznych, ale gospodarczych. Niech mi pani wymieni choć jedną dziedzinę gospodarki w Polsce, która zaczyna dobrze funkcjonować.
0: Panie pośle, niestety wymienię i powiem panu, nie wiem, czy można to nazwać dziedziną gospodarki, ale nie wiem, czy pan poseł wie, ale z budżetu państwa wypływają tak naprawdę miliardy złotych, na przykład przez nielegalne kasyna. Influencerzy promują
1: ale
0: te kasyna,
1: nie,
0: mają za pozakładane.
1: Proszę panią, a ja pani powiem następną sprawę. Wczoraj komentuję, przedwczoraj. Proszę panią, są decyzje UOKiK-u, są decyzje sądu i minister finansów powinien zająć majątek generalnie zarekwirowany. To są miliardy euro. Proszę panią. I pan minister Domański powiedział, że on nie ściągnie z majątku rosyjskiego tych pieniędzy. No niech mi pani powie to. Proszę panią, on ma pełne prawo, bo ma decyzję UOKiK-u, ma decyzję sądu, proszę panią, i on powinien te pieniądze ściągnąć z zamrożonych aktywów rosyjskich. Przecież Gazpromu właścicielem jest państwo rosyjskie. Ma pełne prawo. I no proszę panią, ale no niestety w TVN-ie się pani tego nie dowie. Nigdzie się pani tego nie dowie. No wie pani co, jak ja mam nie robić takich interwencji, jak dzięki takim interwencjom przebijam tą bańkę medialną. No bo proszę panią, no wy jesteście patriotami. Mamy jeszcze trochę mediów w Polsce, które są patriotami. Ale to nie dociera do 20% Polaków. Natomiast właśnie przez takie poruszenie opinii publicznej przebijamy tą bańkę w Polsacie, w TVN-ie, w Onecie, wirtualnej. przebijamy tą bańkę. I bez takich działań my nic nie zrobimy. Możemy siedzieć z rękami założonymi, a no może poczekajmy do wyborów. A w wyborach coś zaraz pan Donald Tusk wymyśli jakąś falę, jakieś coś takiego. No przecież tu mówiąc szczerze, czego ja się boję? Że ci ludzie są bezkarni, ci ludzie zaczynają być teflonowi. Afera goni aferę. Gdzieś tu w jakiejś akademii wojskowej jeżdżą se wszyscy na wczasy. W szpitalach nikt nie panuje. Proszę pani, ja zarządzałem dziesiątkami firm. I powiem pani szczerze, ja sobie nie wyobrażam. W każdej firmie jest taryfikator płacy, są szczeble awansu, jest wszystko. Czy co? Czy Narodowy Fundusz nie ma wglądu wypłaty lekarzy? Przecież ma pełen wgląd. Narodowy Fundusz wie, jaki szpital jest ile zadłużony. Narodowy Fundusz wie, ile procentowo wpłaci się na płace. Czy to nie dziwi Narodowy Fundusz, jak dana placówka wydaje 120% na płace? Czy do tego trzeba być geniuszem w świetle informatyzacji wszystkiego, proszę panią?
0: Panie
1: i
0: pośle,
1: pani minister i mówi o jakiejś reformie, ona sama nie wie, o czym gada?
0: Panie pośle, my do tych tematów będziemy wracać. Będziemy też trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o sytuację inowrocławskiej kopalni soli. Dziękuję
1: bardzo
0: za
1: dziękuję.
0: Rozmowę.
1: Bardzo
0: pan
1: dziękuję
0: europoseł.
1: I przepraszam państwa za te emocje, ale to ja dzisiaj byłem szarpany na lewo i prawo. Proszę mi wybaczyć, pani redaktor, ale generalnie i bardzo proszę jeszcze, byście państwo nagłaśniali takie sprawy, bo jedynie opinia publiczna może tych panów do czegoś zobligować, a do wyborów jeszcze mamy długo, długo i nie wiadomo, co będzie jeszcze po wyborach, więc nie cieszmy się, ponieważ no, to będzie tragedia gospodarcza dla Polski. Ja już nie mówię o politycznej tragedii, ale gospodarcza to ona na pewno będzie. Wszystkiego
0: powiedział
1: dobrego.
0: Daniel, bardzo dziękuję. Powiedział Daniel Obajtek, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, 16:40, a teraz już wracamy
1: dziękuję.
0: I pora na muzykę. Dziękuję. Zespół Green Day na naszej liście, posłuchajmy.

15.53 na zegarach. Drodzy Państwo, audycję realizuje Adam Czerpach i bardzo mu za to dziękuję. A teraz przed nami Daria Zawiałow i ballada o niej.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Watykanie powstaje archiwum cyfrowe milionów zdjęć z pontyfikatu Jana Pawła II. Metropolita Poznański dziękował przy grobie papieża Polaka za katechizację w polskich szkołach. Na świecie rośnie zainteresowanie filmami o tematyce biblijnej i religijnej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Watykańska Dykasteria do Spraw Komunikacji rozpoczyna projekt digitalizacji ogromnego archiwum fotograficznego dotyczącego pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Celem projektu jest zachowanie i upowszechnienie niezwykłego dziedzictwa obejmującego blisko 5 milionów fotografii dokumentujących i współtworzących historię epoki tego wielkiego papieża.
2: Historia blisko trzech dekad pontyfikatu Jana Pawła II, w tym jego 104 podróże apostolskie i 146 wizyt duszpasterskich, została utrwalona na blisko 5 milionach fotografii. To wyjątkowe dziedzictwo wizualne zostanie zdigitalizowane, aby mogło zostać udostępnione całemu światu. Przy projekcie będzie pracować m.in. Francesco Sforza, fotograf i kurator, który fotografował pontyfikaty od Pawła VI po Leona XIV. Najstarsze fotografie z tego zbioru pochodzą z 1977 roku. Z biegiem lat powstało archiwum, które dziś, dzięki milionom zdjęć, opowiada o jednym z najważniejszych okresów w historii Kościoła.
1: Prefekt Dykasterii do Spraw Komunikacji Paolo Ruffini podkreślił, że ważne jest zachowanie dorobku tych, którzy byli przed nami, ponieważ to właśnie spoglądając w przeszłość, buduje się przyszłość. Jesteśmy krajem, który cieszy się wolnością, ale dziś doświadczamy również problemów, gdy odkrywamy zarówno radość wolności, jak i smutek swawoli, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w czwartek przy grobie świętego Jana Pawła II. Metropolita Poznański wezwał, by mieć otwarte oczy na duchowe niedostatki, z którymi boryka się społeczeństwo i z którymi trzeba się zmierzyć.
3: Do tego zamknięcie na życie. Jesteśmy wymierającym narodem. To są fakty, które jeszcze bardziej skłaniają nas do przyjęcia słów dzisiaj usłyszanych, które płyną z ust Boga. Umiłowałem Cię, nawet wtedy, gdy mnie zdradzałeś. Bóg walczy o każdego z nas.
1: Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu, że przybył do Watykanu, aby przede wszystkim podziękować za utrzymanie katechizacji w szkołach.
4: Pielgrzymujemy do grobu Jana Pawła II, żeby podziękować za to, że te wartości możemy w szkole utrzymywać i modlić się o to, żeby ta sytuacja w Polsce w tym temacie katechezy się jeszcze bardziej normalizowała.
1: Brytyjska telewizja BBC nagrywa dokumentalny serial o życiu Jezusa Chrystusa. Jest to kolejny przykład trendu zauważanego w świecie, rosnącego zainteresowania produkcjami biblijnymi i religijnymi, którego przejawem była popularność serialu Chosen.
5: Dokument BBC połączy przekaz Ewangelii z badaniami historycznymi. W serialu pojawią się eksperci chrześcijańscy, ale także żydowscy i muzułmańscy liderzy religijni. Ma to pokazać znaczenie Jezusa dla całego świata. Zapowiedź BBC wpisuje się w nową falę produkcji biblijnych. W globalnym sukcesie serialu Chosen platformy streamingowe coraz częściej sięgają po historie inspirowane wiarą w Boga. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
8: Mrs. Mia Wallace.
7: And how about your fella here?
9: Vincent Vega.
7: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Jest godzina 17, prawie już 10. Adam Czerpak audycję realizuje, Grzegorz Milko, witam. Dzisiaj w takiej formie właśnie połączenia z Państwem, z naszymi słuchaczami, kibicami, drogimi Studia Mundial, bo wczoraj nie odbył się żaden mecz. Po raz pierwszy taka sytuacja nastąpiła od 11 czerwca, kiedy to na stadionie w Meksyku, w Mexico City, właśnie gospodarze inaugurowali meczem z RPA mistrzostwa. Te mistrzostwa tak rozległe, tak potężne, ale na swój sposób takie wyjątkowe, bo już oczywiście wszystko zmierza ku finałowi, finał 19 lipca na stadionie w Nowym Jorku, New Jersey, godzina 21. No i kto? No to są wielkie dwie zagadki, bo jest ta strona lewa drabinki i strona prawa. I dziś zaczynamy ćwierćfinały. Boston, godzina 22. Francja gra z reprezentacją Maroka. Natomiast jeszcze w tej drabince jutro Hiszpania, Belgia, to jest Los Angeles, godzina 21. W sobotę o 23:00 Norwegia, Anglia, Miami, no i Kansas City. Wszystkie mecze już oczywiście w Stanach Zjednoczonych o 3:00 z soboty na niedzielę. Argentyna, Szwajcaria. Te trzy mecze widocznie tak są też ustawione i bardzo dobrze pod kątem europejskich kibiców, żeby też właśnie Europejczycy no nie musieli w nocy gdzieś tam właśnie wstawać, czy też się nie kłaść, oglądać swoje reprezentacje, oglądać wydarzenia, tylko po prostu właśnie o takich w miarę jeszcze godzinach, których można po prostu potraktować, że są wieczorne w Europie, prawda? Ale też jest kilka takich ciekawostek, informacji dotyczących meczu Francja-Maroko. Za chwilę może także o pięknej i trudnej, mimo wszystko, przyjaźni i rywalizacji, ale Ismael Seibari, a więc napastnik Maroka, nie zagra z powodu kontuzji, uraz mięśnia dwugłowego uda i to już wiadomo, że jest to osłabienie. Zawodnik PSV Eindhoven no jednak wypada ze składu, ale to jest turniej, to różne rzeczy się przytrafiają. Różni piłkarze czasami po prostu nie mogą zagrać z powodu dolegliwości, tak w tym przypadku. No ale po to jest szeroka kadra na mundial, że może wejdzie zmiennik, może będzie coś, jakaś korekta oczywiście w ustawieniu. Wszystko jest możliwe i myślę, że te szanse Maroka po prostu są cały czas tak samo wysokie, bo to jest dobra reprezentacja w meczu z Francją. Natomiast Belgia, i tutaj jest doniesienie, belgijska federacja, czy też informacja bardziej niż doniesienie, bo nie donoszę na reprezentację Belgii, tylko właśnie, chociaż może oni donieśli, bo oni donieśli na Uniwersytet Loyola, że stan murawy nie spełnia standardów do tego, by przeprowadzić najważniejsze treningi, ten decydujący trening przed meczem z Hiszpanią, i zwrócili się do FIFA z wnioskiem o przełożenie treningu na obiekty Los Angeles Galaxy, a więc no, wielkiego, wspaniałego klubu ligi MLS. No i nie wiem, czy o dziwo, czy nie o dziwo, ale bardzo szybko dostali pozwolenie z FIFA. No nie wiem, czy FIFA sobie przypomniała o tym, że przecież przeciwko Belgii anulowała czerwoną kartkę zawodnikowi Stanów Zjednoczonych Bologunowi, co się odbiło szerokim echem, ale może nie, no po prostu, to jest fair, no skoro na uniwersytecie nie można trenować, no to przecież uniwersytet nie musi spełniać wymogów, standardów Mistrzostw Świata, Mundialu, a więc po prostu, a Los Angeles Galaxy no, jest jednak na najwyższy poziom no, poważnej ligi, profesjonalnej ligi, w której gra Lionel Messi, będzie grał Robert Lewandowski i wielu innych wspaniałych zawodników, no więc dobrze się stało, bo nikt nie powie, a Belgowie nie mieli gdzie trenować. Norwegia, Anglia, no tutaj także złamana ręka pechowo zawodnika reprezentacji Anglii, ale to też tak, to ta cieszynka zupełnie, czy też cieszynka, czy też fetowanie z kibicami, no i pamiętamy, jak puszczaliśmy na naszej antenie, że głos stracił właśnie przecież Harry Kane, tak się ciesząc, tak fetując, stracić głos to oczywiście jest fatalna sprawa, no ale, złamać rękę czy też nadgarstek to jest bardzo poważna historia. To się pewnie czasami zdarza. Natomiast Henderson, właśnie Jordan Henderson, który miał takiego pecha, no nie będzie mógł teraz przez to grać. Przeskakiwał przez baner po prostu reklamowy. Oni wszyscy, piłkarze Anglii, się cieszyli właśnie po zwycięstwie. I no tak, i Harry Kane traci głos, a właśnie Henderson łamie sobie nadgarstek w takich nieoczywistych okolicznościach. Natomiast jeszcze popatrzmy na mecz Argentyna-Szwajcaria. No to tutaj z kolei te wszystkie portale, które zajmują się takimi no powiedzmy przewidywaniami, kto może zostać mistrzem. Być może to chodzi też o jakieś profile bukmacherskie, bo zawsze ci, którzy są największymi faworytami, powiedzmy najmniej można gdzieś tam na nich ewentualnie zyskać. I wiem, że Francja właśnie teraz jest tym numerem jeden, sprawdzając. Hiszpania, chociaż ona się może spotkać właśnie z Francją. Ale z drugiej strony na trzecim miejscu jest Anglia i dopiero na czwartym miejscu wymienia się w tym momencie Argentynę. To jest po tym, co pokazała, czy też czego nie pokazała ekipa Mistrzów Świata przeciwko Egiptowi, a wcześniej Republice Zielonego Przylądka. A więc ta rzeczywiście forma Argentyny no, na razie jest taka ciężka do oglądania. Taka jest prawda. No, gdyby nie geniusz Lionela Messiego, to być może już ich by nie było. I więc spadli z tego pierwszego miejsca na czwarte. A teraz jeszcze tylko posłuchajmy, jak przed meczem właśnie Francja-Maroko przewiduje były znakomity napastnik Śląska-Wrocław, także znakomity napastnik, a później trener też między innymi Śląska, ale także innych klubów, no i pracujący w Akademii w Austrii, Tadeusz Pawłowski, który właśnie odniósł się do tego, że to jego zdaniem właśnie Francja może być tą ekipą, która wygląda na tę chwilę najlepiej. Posłuchajmy. Jak pan właśnie widzi tą reprezentację Francji w kontekście tego, że w tej drabince półfinałowej właśnie mogą zmierzyć się z Hiszpanią?
2: Francja jest znakomitym zespołem i jest jednym z głównych faworytów do Mistrzostwa Świata. Ja uważam, jest to świetny zespół, który też w ostatnim czasie dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Świata. Jest to zespół, który ma znakomitych zawodników i no przede wszystkim to bym wymienił Kyliana Mbappé, który do tej pory zdobył 7 bramek, czy Osmana Dembele, który z 4 bramkami też jest jednym z najlepszych zawodników Europy grającym w Paris Saint-Germain. Ja z przyjemnością oglądam szczególnie ofensywną formację Francji, gdzie faktycznie to są no, artyści i czarodzieje piłki nożnej, bo jak się patrzy na Ulisse, czy Dembele, czy Mbappé, to każda ich akcja wzbudza aplauz. Na pewno ten mecz z Paragwajem był bardzo trudnym meczem dla Francji, ale tutaj nie ma co patrzeć na piękno poszczególnych meczy. W ostatecznym rozrachunku takie drużyny właśnie jak Francja, Hiszpania czy Argentyna będą rozliczane i każde miejsce poniżej pierwszego będzie dla tych państw jakimś wielkim zawodem.
1: I to powiedział Tadeusz Pawłowski, były piłkarz, trener, który pracuje w Austrii. O Austrii nie rozmawialiśmy, bo po prostu Austria beznadziejnie wyglądała na tych mistrzostwach. Natomiast tutaj nie, być może nie wymienia się Anglii, ale może i rzeczywiście Anglia męczyła się z Demokratyczną Republiką Konga. Może i to wyszarpane zwycięstwo z Meksykiem 3-2, ale to hartuje, tak hartowała się Stali. To też być może hartuje Mistrzów Świata. Na pewno mecz przeciwko Norwegii no, będzie takim swoistym rzeczywiście już gralem, można powiedzieć, no bo potem już ewentualnie półfinał. Oczywiście nic nie zabierając szans Norwegii. Absolutnie fantastyczny pojedynek nam się szykuje po dwóch stronach boiska. Harry Kane i Erling Haaland. Natomiast dzisiaj Achraf Hakimi i Kylian Mbappé, przyjaciele, dawni przyjaciele z Paris Saint-Germain, którzy no, przyjaźnią się być może nawet do dzisiaj i staną po dwóch stronach barykady. Z jednej strony Maroko, z drugiej strony Francja. Mieliśmy już taki przypadek dwóch przyjaciół, którzy grali przeciwko sobie na tych mundialu. To był mecz Chorwacja-Portugalia, Luka Modric, Cristiano Ronaldo. Dwóch wielkich przyjaciół z Realu Madryt przez wiele lat. No i później, oczywiście na boisku nie ma przyjaźni, a później się pocieszali. W zasadzie to Ronaldo pocieszał Lukę Modricza. No, być może później po meczu z Hiszpanią to Modric w jakiś sposób wysłał informacje takie pocieszające dla Cristiano. Natomiast ciekawa jest ta rywalizacja Hakimi Mbappé. I w studiu Andrzej Karaś, Paweł Kobierski. Witajcie, studio Mundial Radia Wnet. Jak właśnie odbieracie tę dzisiaj rywalizację, która może nastąpić na linii Hakimi Mbappé?
3: Rywalizacja na pewno ciekawa, na pewno interesująca i można się zastanawiać, która reprezentacja wyjdzie na czele. Francuzi z Marokańczykami spotkali się już no właściwie 3,5 roku temu na mundialu w 2022 roku w Katarze. Wtedy to Francuzi byli górą, wygrali 2-0 i zdominowali Marokańczyków. Teraz, czy możemy się spodziewać takiego wyniku? Myślę, że i tak, i nie. Francja zdecydowanie ma siłę ofensywną, żeby zdominować Marokańczyków, natomiast Lwy Atlasu zdecydowanie pokazały na tych mistrzostwach, że jest się czego obawiać. Co prawda będą bez Ismaila Saibariego, czyli kluczowego strzelca i zawodnika, który naprawdę dał im dużo na tym turnieju. Natomiast myślę, że i tak pokażą dużą jakość i będzie to dobre widowisko.
4: Mają wszelkie dane, żeby zagęścić środek pola. Myślę, że tutaj nie pęknął przed Rabiot czy Kone. Zwłaszcza Boadi, ten młodziutki, 17-letni, tak. Fantastyczny środkowy pomocnik, który myślę, że podbije Ligi Europejskie w nieodległym czasie.
3: No, myślę, że po turnieju na pewno będą po niego próbowały i sięgały największe kluby, jeżeli chodzi o Europę. A zawodniki, tak jak powiedziałem, że ma tylko 18 bodajże, nie 17,
4: tak,
3: ale...
4: Nastolatek w każdym razie.
3: Tak, pamiętamy już, że w tym pierwszym meczu z Brazylią zachwycił, więc czekamy na więcej.
1: Natomiast jak patrzycie na to, co dzieje się z Argentyną? Bo wczoraj bardzo dużo studia Mundial poświęciliśmy Argentynie. No, po tym meczu z Egiptem oczywiście to nie ma co wracać, bo to już było... odsyłamy zresztą bardzo serdecznie na portal Wnet.fm i na kanał YouTube Radia Wnet, bo tam wczoraj bardzo dużo ciekawych rozmów, także dotyczących akurat idealnie tego meczu Argentyna-Egipt. Natomiast, czy Argentyńczycy to są w końcu obrońcy mistrzowskiego tytułu? Czy można ich teraz spychać na czwarte miejsce w tej hierarchii tych drużyn, które zostały na mundialu i które mogą wygrać mundial? Bo tak stało się w przypadku portalu Goal.com i paru innych, gdzie Argentyna była wymieniana w roli największego faworyta, a teraz po tych meczach jest wymieniana jako czwarta drużyna. Po Francji, po Hiszpanii i po Anglii, proszę sobie wyobrazić. Jak na to patrzycie?
4: No, Argentyna ma problem przede wszystkim z taktyką gry. Chociażby Rodrigo de Paul, bardzo znany pomocnik z gry w Atletico Madryt, gdzie środek pola był jego królestwem. Tutaj próbowany jest na skrzydle i to moim zdaniem się zupełnie nie sprawdza. To tak, boki nie działały w meczu z Egiptem, a no, mimo to się udało z wielkim trudem, w bólach i złośliwie powiedział, że z pomocą sędziów, nie będę teraz tego już wątku rozwijał, wszystko o nim powiedziano, natomiast tam wiele nie działa w tej Argentynie i to na mocniejszego rywala, może jeszcze Szwajcaria okaże się rywalem do przejścia, natomiast potem faktycznie, rzeczywiście, awans do finału ja widzę pod wielkim znakiem zapytania, tak z czysto sportowego punktu widzenia. Zresztą Szwajcarów też nie skreślajmy jeszcze.
3: Argentyńczycy natomiast mają taką jedną ważną rzecz, taki jeden bardzo ważny gen, który zdecydowanie się przydaje, szczególnie na wielkich turniejach. To jest gen walki do końca, ponieważ oni wiedzą, co są w stanie zrobić, oni wiedzą, do czego są zdolni. To pokazało mecze, czy to z Republiką Zielonego Przylądka, czy to z Egiptem. Oczywiście drużyny niżej notowane, ekipy, po których nie spodziewalibyśmy się wiele, ale jednak powrót z obydwu, ta gra do końca w obydwu spotkaniach, czy to właśnie po dogrywce zwycięstwo z Kaboverdyńczykami 3-2, czy to powrót z tego 0-2 z Egiptem na 3-2 i to jeszcze w 90 minutach wszystko dokonane przez Lionela Messiego i jego kolegów z boiska. Ja bym Argentynę nie skreślał. To jest jednak mistrz świata, trzykrotny mistrz świata, który szuka tej czwartej gwiazdki, żeby móc ją przyszyć na koszulce i myślę, że i zobaczymy naprawdę dobry pojedynek między Argentyną a Szwajcarią. Natomiast po Szwajcarach też można się spodziewać solidnej gry. Mimo tego trochę nużącego spotkania z Kolumbią, mimo tego braku konkretów, to jest jednak dobrze zorganizowana drużyna, która wie, jak grać z ekipami z Ameryki Północnej.
4: I południowej też.
1: No to jeszcze muszę zapytać o to, co stało się z Jordanem Hendersonem. Złamany nadgarstek przy radości. No to jest chyba... To jest kuriozum, jak myślicie?
3: Znaczy kuriozum zdecydowanie, natomiast to nieszczęśliwa sytuacja. Piłka nożna już widziała wielokrotnie takie przypadki, kiedy zawodnicy kontuzują się po celebracjach. No, pamiętam taki niedawny przykład Bartosza Kapustki, który w jednym z meczów Ligi Warszawa cieszył się, po czym...
4: Chyba więzadło krzyżowe poszło.
3: Tak, coś poszło. No Jordan Henderson bardzo nieszczęśliwie. Nie był co prawda na boisku kluczowym zawodnikiem trzech lwów. Natomiast on cały czas do tej reprezentacji wprowadza niekoniecznie cechy boiskowe, co cechy przywódcze. To jest wieloletni kapitan Liverpoolu, jeden z liderów tej kadry. Niekoniecznie na boisku, ale zdecydowanie poza nią. On wprowadza doświadczenie, wprowadza spokój, wprowadza obycie, czy to w wielkich meczach, czy to w tych przygodach na wielkich turniejach. Więc Jordan Henderson, niezależnie od tej formy boiskowej, wciąż pozostaje bardzo ważną układanką ekipy Tomasa Tuchela.
1: Pechowo, rzeczywiście tam Harry Kane stracił głos, ale to pół biedy, nie? W porównaniu do złamanego nadgarstka. No to się tak zdarza, jak Pawle powiedziałeś. No to jeszcze warto zapytać o Hiszpania, Belgia, bo no Belgowie dostali to, co chcieli z tą zmianą miejsca treningu. Może to jest taka błahostka, ale mimo wszystko ważna, bo też FIFA pokazuje dobrze, no rzeczywiście trochę was skrzywdziliśmy tamtą, może nie nawet nie trochę, ale wyszliście obronną ręką piłkarską, no to teraz proszę bardzo, nie podoba wam się trawa na Uniwersytecie Loyola, to możecie trenować na obiektach Los Angeles Galaxy. No nie wiem, czy to pomoże tym Belgom, czy nie, ale ich szanse z Hiszpanią, waszym zdaniem?
3: Dla profesjonalistów bardzo dużo rzeczy ma znaczenie, czy to jest murawa, czy to jest ośrodek treningowy. Ciekawa historia ogólnie jest za pojedynkami z Hiszpanią a z Belgią, ponieważ obie ekipy kiedyś się spotkały już w ćwierćfinale. Było to w 1986 roku na Mistrzostwach Świata. Belgowie wygrali po karnych i ciekawostką jest to, że jeden z rzutów karnych wykonywał Hugo Brus, czyli selekcjoner kadry RPA na tym mundialu. To jeżeli chodzi o ciekawostkę. Wracając natomiast do czasów teraźniejszych, każdy detal ma znaczenie. Jeżeli chodzi o te najlepsze ekipy, myślę, że dla Belgów też ma takie znaczenie.
1: Andrzeju,
4: tak, natomiast
1: zdaniem?
4: To jest, będzie mecz zespołów, które no do tej pory, ja się upieram, że Hiszpanie nie przekonali. Wiem, że na przykład w redakcji mamy, czy w innych redakcjach to jest też wielogłos na ten temat. Niektórzy mówią, że Hiszpania gra świetnie i ten mecz z Austrią, natomiast absolutnie ja niczego tam jakoś niezwykłego nie zauważyłem, więc... Więc a dla Belgów to znowu wielka szansa, żeby też jednak pokazać się z jak najlepszej strony po tym, jak byli krytykowani w fazie grupowej. Nie wiem, co się tam wydarzy. Totalnie ten mecz jest dla mnie zagadką. Totalnie zagadką.
1: No to na końcu została nam minuta. Typ na dzisiaj. Francja-Maroko. Paweł.
3: Marokańczycy po rzutach karnych.
4: 2-0 dla Francji po 90 minutach.
1: No to ja powiem 1-1 i w dogrywce jednak Mbappé przed karnymi. Jeszcze ta Francja pociągnie być może właśnie gdzieś tam z jakichś swoich możliwości. Ale oczywiście no, z szacunkiem dla Maroka, absolutnie. 17:30 już prawie. Dziś Studio Mundial właśnie w ten sposób, w takiej formie. Codziennie jesteśmy z Państwem. Dzisiaj też oczywiście od rana. Jutro także serwisy po 7, po 8, po 9. I już będziemy wiedzieli od razu wynik tego meczu Francja-Maroko. Jutro także dłuższe Studio Mundial, bo od 17:10 do 18:00. Zapraszamy w naszej ekipie mundialowej. A teraz dziękujemy bardzo. Żegnałem się z Państwem.
4: Andrzej Karaś.
3: Paweł Kobielski, dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Ksenia Parmańczuk wideo, kanał YouTube. Adam Czerpak zrealizował. Grzegorz Miko, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
5: Autopromocja.
6: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
7: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
8: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11:00. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
5: To była autopromocja.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Wojny think tanków.
5: Dzień dobry, nazywam się Paweł Badzio i dzisiaj będziemy mieli taką audycję trochę nie w stylu. Witam pana Janusza Szewczaka, posła, akademika, działacza gospodarczego. Jeszcze kilka epitetów bym znalazł. Podobno dowiedziałem się, że jest pan, był pan wędkarzem też. Czy jest pan ciągle?
6: Tak, tak. I nawet judoką jeszcze. I nawet napisałem parę książek.
5: I właśnie o tej książce będziemy mówili dzisiaj. Ostatnia pana książka nazywa się Kultura Nienawiści, czyli Polska Nienawiścią Podzielona. Ja myślałem, że ja będę miał taki łatwy kawałek chleba, że dostanę taki album opatrzony pewnymi fragmentami tekstu. Zresztą ona jest pięknie wydana. Polecam Państwu, bo to jest przyjemność, żeby trzymać ją w ręku. I ta kultura nienawiści, czyli Polska Nienawiścią Podzielona, wjechała na ten teatr think tanków, dlatego że witamy dzisiaj na tych teatrach wojennych think tanków nie tylko instytuty, nie tylko ludzi, ale również często i książki. I takie mam pytanie, które zabrzmi niesłychanie banalnie, ale ono banalne nie jest. Zastanawiałem się nad tym. Powinienem powiedzieć takie długie i zapytać się w ten sposób, co skłoniło pana do napisania tej książki. Ja sobie to pytanie już kilka razy powtarzałem i myślałem o potencjalnych odpowiedziach, dlatego że nagle ta odpowiedź nie wydała mi się łatwa, ale niech pan odpowie.
6: No, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Wydaje mi się, że to jest trochę też czas taki urlopowy. Można by się chwilę zastanowić nad czymś zasadniczym, nad ludzkimi przywarami, nad ludzkimi, można powiedzieć, ułomnościami. A książka, no może zacznę od tego, że bardzo chciałem podziękować wydawnictwu LTW Złomiane, które odważyło się wydać książkę, bo proszę sobie wyobrazić, że żyjemy już w takich czasach, że trzy wydawnictwa prawicowe, w których wydawałem wcześniej książki, nie odważyły się i nie chciały, bały się, nie wiadomo. Ale w każdym razie odmówiły wydania tej książki, mimo że wcześniej publikowałem swoje książki w tych wydawnictwach.
5: To ciekawe, ale to zły znak.
6: Bardzo zły znak. Doszliśmy już do takiego etapu właśnie, gdzie ta kultura nienawiści stała się dominująca i stała się niezbędna do sprawowania władzy, do utrzymania władzy, do zdobycia władzy, do zdobycia wyborców. Stąd ten pomysł, bo przecież ta przypadłość ludzka, ułomność, jaką jest nienawiść, nie jest rzeczą nową. Natomiast wydaje się, że dzisiaj nad całym światem krąży to widmo nienawiści w takiej skali, że ta nienawiść stała się, bym powiedział, no, zinstytucjonalizowana, stała się konstytutywna dla pewnych działań politycznych, społecznych. I w Polsce to widmo nienawiści jest niezwykle, bym powiedział, takie widoczne. Ono gdzieś tam w Stanach jest równie, w Stanach Zjednoczonych bardzo wyraźne. Tam nawet ta nienawiść pchnęła do kilkakrotnej próby zamachu na urzędującego przecież prezydenta Donalda Trumpa. Ona jest widoczna na całym świecie, ale tu nad Wisłą właściwie można powiedzieć zaczynamy żyć w formule jakby dwóch narodów, czy dwóch plemion, czy dwóch kultur można powiedzieć. Tej ośmiogwiazdkowej kultury nienawiści czasami nazywanej uśmiechniętą nienawiścią, no ale uśmiechnięta nienawiść nie przestaje być jednak mimo wszystko formułą nienawiści czy pogardy i w dużej mierze ci ludzie dzisiaj urządzają nam ten świat, świat właśnie lęków, kłamstw, pogardy, podziałów, ogromnych podziałów, rozliczeń, które są niczym innym jak zemstą z nienawiści przecież.
5: Mówi pan o kilku rzeczach, które niesłychanie są interesujące, powinny być dla nas interesujące. Ja pozwolę sobie przytoczyć za pana cytatem Williama Szekspira: taka nienawiść obsiadła cię mocno, że nie powstrzymasz jej w zabójczym żarze, by twego dachu nie burzyła docna. Ten cytat już mnie zastanowił, dlatego że on kazał mi się zastanawiać nad taką przyszłością cywilizacyjną naszego kraju. Nie tylko interesami politycznymi, które możemy lepiej lub gorzej realizować. Pan jako polityk będzie realizował, ja może mniej, ale pojawia się tutaj pewne zagadnienie, które jest absolutnie podstawowe. Think tanki zajmowały się nienawiścią i zajmują się, i zaraz to będę udowadniał, natomiast to, co pan powiedział, kojarzy mi się z takim pewnym zagadnieniem, które przez amerykańskich badaczy zostało badane ostatnio. To się nazywa polaryzacja złośliwa. Oni tak to mniej więcej nazywają. Przeprowadzili dziesiątki badań na temat właśnie toksyczności pewnych podziałów i doszli do wniosku bardzo dla mnie zastanawiającego i jednocześnie niepokojącego. Oni powiedzieli, nie ma społeczeństw skazanych na nienawiść. Nie ma takiego naturalnego pęknięcia, które musi doprowadzić do wojny. To jest McCoy Sommer, podobno już słynny po takiej pozycji Tower to Theory of Pernicious Polarization. Czyli właśnie chodzi o tą polaryzację złośliwą, rakową, która ma nas dotyczyć. Nie ma społeczeństw skazanych, nie ma naturalnego pęknięcia, które musi nas doprowadzać do wojny domowej. Nie ma ustroju, który gwarantuje też odporność. Nie ma jednak też takiej historii. Problem polega w naszych elitach. To znaczy oni mówią, że tak zwani przedsiębiorcy polityczni realizują swoje cele za pomocą strategii polaryzujących. To oni dzielą scenę polityczną. Pan już to powiedział. Ja nie wiem, czy mamy iść tak śmiało w tą tezę, dlatego że ona może w ciągu tych następnych 20 minut przewrócić pewne tezy, do których ja przynajmniej byłem jakoś tak przyzwyczajony. Dlatego, że to tam, kiedy się mówi o polaryzacji złośliwej, to mówi się też o mediach. To znaczy, te media, one suflują różne klisze, różne kalki, ale tak naprawdę nie jest żadna dyskusja na temat naszych wartości czy interesów. Ja się zastanawiam, kim ja jestem w rozmowie z panem.
6: No, dla mnie pan jest równoprawnym partnerem do dyskusji, natomiast przy założeniu nienawiści byłby pan wrogiem, którego należy zniszczyć, zdołować, zaorać i tak dalej, i tak dalej. No tak to dzisiaj w debacie publicznej wygląda. Ja też w książce przywołuję cytat za Mirosławem Kokoszkiewiczem, wybitnym dziennikarzem, publicystą w Gazecie Warszawskiej, który pisze tak: w żadnym cywilizowanym kraju w życiu publicznym, dyskursie społecznym i polityce nie zapanowała taka nienawiść jak w Polsce. Wytresowany w nienawiści, pogardzie do pisiorów, elektorat Tuska wybaczy mu wszystko, bo to, co robią nasi, nigdy dla nich nie będzie wystarczająco obrzydliwe, wynaturzone i rażące. Więc to pytanie po części dotyczy elit, oczywiście elit również politycznych, ale ta polaryzacja, o której pan wspomniał, to jest polaryzacja daleko posunięta w Polsce. To jest polaryzacja polegająca nie tylko na kształtowaniu wrogości, pogardy wobec przeciwnika politycznego, ale wręcz próba jego anihilacji, jego zniszczenia, można powiedzieć wyeliminowania, pomijając już te niezwykle, bym powiedział, nienawistne, pogardliwe różne zachowania, postawy, ideologie, wzorce, które kształtują tak zwane elity, łże-elity, ja bym je nazwał.
5: Zacytował pan w swojej książce bardzo celnie Ortega i Gasseta, ja do tego wrócę, ale jednak nie odpuszczę tego pytania. A ono jest bardzo krótkie. To znaczy, jeżeli polaryzacja złośliwa jest strategią elit, a nie oddolną emocją, to proszę powiedzieć, czy według pana nienawiść w Polsce jest produkowana, czy ona jest zbierana?
6: No ona jest w ogromnej mierze dzisiaj kształtowana i używana na potrzeby bieżące, bieżącej polityki. Oczywiście można powiedzieć tak, no to starożytni mówili, tak? Platon mówił, że między obywatelami nigdy nie ma nienawiści, bo to byłoby obrazą boską. No tyle tylko, że był chyba nadmiernym optymistą, bo bliższym jednak jest opinia pisarza Antoniego Czechowa, mówił, że nic tak ludzi nie łączy, żadna miłość, przyjaźń, współpraca, jak wspólna nienawiść do czegoś lub do kogoś. To pokazuje, że ta cecha oczywiście ona w społeczeństwach tkwi. Natomiast jest pytanie, na ile ona jest
5: produkowana, ona jest zbierana,
6: napędzana, na ile jest nagradzana taka postawa, na ile jest bezkarna taka postawa, bo przecież dzisiaj ta kwestia, o której ja wspominam marginesowo w książce, ale o tej mowie nienawiści, no to właściwie to jest taka, to jest takie alibi do prześladowania tych, których się zwalcza, tak? Do przeciwnika politycznego najczęściej. A przecież jest rzeczą ewidentną, że nienawiść nie tylko zaślepia, że odbiera rozum, że unicestwia jakiś polityczny pragmatyzm, zdrowy rozsądek, pozbawia ludzkich odruchów, ale przede wszystkim uniemożliwia szansę na dobrobyt i rozwój, bo nienawiść zawsze niszczy, a nie buduje, zawsze degraduje, a nie wzmacnia aspiracje społeczne.
5: Niby tak, ale ja znowu powołam się na badaczy z Carnegie Endowment i teraz nie mogę sobie przypomnieć, czy to jest think tank bardziej demokratyczny, czy bardziej republikański, a to ważne pytanie, którzy zadając to pytanie, czy polaryzacja w niektórych krajach, a ja rozszerzyłem je na Polskę, jest produkowana czy zbierana, to też mówili o rzeczach tak istotnych, że przedsiębiorcy polityczni, oni polityką nazywają przedsiębiorcami politycznymi, to też ciekawe, wiedzą doskonale, że polaryzacja jest inwestycją o dodatniej stopie zwrotu, czyli nie trzeba w to wierzyć. Wystarczy, że się opłaca.
6: Oczywiście.
5: A opłata, pan jest ekonomistą, pan świetnie o tym wie. Pan w gospodarce to jest, ojej, odkąd to ja pamiętam, byłem dziennikarzem ekonomicznym, kiedy pan był doradcą niektórych małych ugrupowań i już wtedy zwróciłem na pana uwagę. A więc polaryzacja jest inwestycją o dodatniej stopie zwrotu, czyli trzeba w to inwestować, trzeba jechać.
6: No tak, no ale to jest tak jak, można powiedzieć, trochę jak inwestycja w broń chemiczną, tak? Można w to zainwestować i wiele państw i armii w to zainwestowało, ale to się zazwyczaj jednak kończy tragicznie. Ja stawiam takie pytanie w książce Kultura Nienawiści. Czy takie kantowskie pytanie, czy z tego pokrzywionego drzewa polskiego społeczeństwa da się wyciosać jeszcze coś prostego, coś wartościowego, coś przyzwoitego, normalnego? Czy ta produkcja tej nienawiści, czy kształtowanie jej, manipulowanie nią, napędzanie jej poszła już tak daleko, że właściwie musimy już żyć, mówię, jak dwa odrębne plemiona. Proszę popatrzeć, jak ta nienawiść daleko posunęła nawet podziały w relacjach rodzinnych, przyjacielskich, kiedy właściwie pozrywaliśmy kontakty z przyjaciółmi, z którymi,
5: tak było,
6: prawda, kilkadziesiąt lat.
5: Ja nazwę te wypadki ekstremalnymi, bo mam wrażenie, że jakieś poczucie godności...
6: Nie do końca chyba są takie ekstremalne. Mi się wydaje, że to jest, wbrew pamiętam stan wojenny i tak dalej, no wydaje mi się, że nawet wówczas tak daleko ta wrogość, ta chęć zaszkodzenia, unicestwienia przeciwnika politycznego, tak daleko bym powiedział, kłamstwo powtarzane wielokrotnie nie stało się jakąś instytucjonalną formułą bytu publicznego, debaty politycznej, prawda?
5: To były takie środki stosowania pewnej walki politycznej, ale usiądźmy tak.
6: Ale to ten jeden przykład tylko jeszcze chciałem dodać, może to wyjaśnić nieco więcej. Że popatrzmy, ale w tym okresie tego stanu wojennego właściwie myśmy nie słyszeli takich deklaracji, jak dzisiaj słyszymy od premiera państwa polskiego.

0: Maskarada, czy jednak za tym stoją takie cechy, kiedy właściwie można powiedzieć, premiują nieskrępowany taki rozwój najniższych instynktów?
1: One mogą premiować, one przede wszystkim premiują, no, według tej tezy, którą już cytowałem, ludzi z Carnegie Endowment, przedsiębiorców politycznych. I teraz się zastanawiam, czy tylko po jednej stronie, czy po drugiej, żeby utrudnić tą naszą rozmowę. Urazy są prawdziwe, twierdzą tamci badacze. Przedsiębiorca ich nie wymyśla, ale on je skutecznie eksploatuje. Są tak zwane pęknięcia założycielskie. Na przykład jest podział, potężny podział, on jest quasi-narodowy, ale podział Turcy i Kurdowie na przykład. To nie jest tak, że podziały to jednak są tylko domeną polską. Poza tym, dzień dobry.
0: No oczywiście, Żydzi i Arabowie, prawda? No mamy te.
1: To sobie, warto sobie zdawać sprawę zarówno z tego, że my funkcjonujemy w takiej atmosferze nienawiści, a z drugiej strony też obalać pewien mit o tej przysłowiowej umiejętności zbratania się i dogadywania między politykami w sytuacjach zagrożenia. Mało się na przykład mówi na lekcjach historii o pewnej bitwie pod Mątwami, gdzie w ciągu 2 godzin wyrżnięto 3000 żołnierzy królewskich. To przy tym zamach majowy Piłsudskiego, co by Rafał Ziemkiewicz nie powiedział, to jest zamach tak. U cioci na urodzinach, tak mówiąc szczerze.
0: Oczywiście. No, ja przywołuję tam też te historyczne przykłady nienawiści w książce. Tutaj mówię też o Ormianach i Turkach przecież, prawda, też która sprawa już ten, ale mamy najbardziej dzisiaj współczesny pewno przykład dla nas ważny, to jest rzeź Wołyńska, prawda, i nienawiść w stosunku do Polaków, do polskich kobiet, dzieci.
1: Być może to też jest pęknięcie założycielskie. Pytanie, czy to jest pęknięcie założycielskie, które jest eksploatowane przez niektórych przedsiębiorców politycznych, którzy chcą osiągnąć na tej sytuacji inwestycje o dodatniej stopie zwrotu. To jest bardzo interesujące i bardzo bym się przyglądał za pośrednictwem modeli w mediach społecznościowych, jak to wszystko przebiega, oprócz tego, że ja wiem, co pan chce mi powiedzieć, że prawda o Wołyniu jest niesłychanie dla nas ważna.
0: Tak, i moim zdaniem ten element nienawiści, pogardy jest tutaj absolutnie bardzo obecny i ważny. Ale ja podnoszę w książce jeszcze jeden problem. Oczywiście ja uważam, że oczywiście i daję na to przykłady, że tu nie ma żadnej symetrii między tą kulturą 9-gwiazdkową, prawda, a opozycją. Tutaj oczywiście można powiedzieć, że każdy ma jakiś słaby dzień, ale to nie o to chodzi. Tutaj nie ma symetrii i można powiedzieć tak, no co w takiej sytuacji, kiedy z jednej strony otwiera nam się nóż w kieszeni, jak słyszymy te niezwykle pogardliwe słowa, zachowania, postawy ludzi na świeczniku, dzisiaj byśmy powiedzieli, prawda, tak zwanych elit, tak zwanych, jeszcze raz powtarzam, wybitnych wydawałoby się aktorów, którzy okazują się tak plugawym językiem i taką agresją.
1: Myśli
0: jednocześnie.
1: Pan, że ten plugawy język jest jeszcze skuteczny? Ja mam trochę wątpliwości. Ale,
0: no ja myślę, że tak. Myślę, że niestety tak, że ten język wszedł do kanonów dzięki niektórym polskim profesorom, aktorom, reżyserom właściwie stał się językiem akceptowalnym całkowicie, co przecież jeszcze bym powiedział 50 lat temu czy 40 było nie do zaakceptowania.
1: Przychodzą czasami nowe fakty, okazuje się, że 8 gwiazdek zostało wymyślone przez tak naprawdę rosyjskie służby.
0: No właśnie, no zgoda,
1: i teraz
0: zgoda.
1: Tak trochę głupio się do tego przyznawać.
0: No tak, no bo okazuje się, że ktoś ich w to wmanewrował, wpędził, ale z przyjemnością z tego korzystali przez długi okres czasu. Ja w tym tu powiedziałem tak, no co ma w tej trudnej sytuacji, jak się ma zachować osoba o konserwatywnych poglądach, chrześcijanin, katolik, prawda? No bo z jednej strony miłuj bliźniego swego, mamy niezwykle ewangeliczne cytaty, które to przywołuję w książce na ten temat, a z drugiej strony otwiera nam się przysłowiowy nóż kieszeni w kontekście tego, jak czujemy się poniżeni, obrażeni, właściwie zaszczuci, prześladowani już, można powiedzieć, nawet. I tu właściwie nawet ludzie zdrowego rozsądku mają problem, jak to te biblijne przykazania stosować. Jest taki Jest taka piękna, piękny wiersz, piosenka

0: Litwa o wschodzie słońca, którą śpiewał Kaczmarski z Gintrowskim, a autorem był Tannenbaum, która mówiła: każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę, ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści strzeż mnie, Boże. Czyli to o tym jest ta książka właśnie, co my Polacy, polscy chrześcijanie, polscy konserwatyści, co mamy czynić, jak się bronić wobec tego zjawiska.
1: Żeby ta książka być może realizowała swoje cele, to ona powinna być kierowana nie tylko dla chrześcijan, katolików i osób o poglądach konserwatywnych, tak jak ja, tylko do również szerszej społeczności. Ja tej szerszej społeczności, o ile w części chociaż nas słucha, to polecam książkę. Jeszcze mam taki osobisty taką potrzebę, żeby powiedzieć, że Janusz Szewczak cytuje w Kulturze Nienawiści Ortega y Gasseta, mojego ulubionego filozofa, który w ten sposób, że nienawidzenie jest unicestwieniem, potencjalnym zamachem na życie upatrzonego obiektu, niedokonanym od razu, lecz popełnianym ciągle. Ja dziękuję panu, że pan ten cytat znalazł, bo dla mnie on jest niesłychanie ważny, niesłychanie kluczowy.
0: No to wybitny intelektualista, pisarz, filozof. Natomiast pan, ja stawiam jeszcze tam kilka takich ważnych tez, mianowicie tezę taką, że veritas odium parit, łacińska sentencja, która mówi: prawda rodzi nienawiść. I to przecież nie tylko Seneka o tym mówi, nie tylko Sokrates się o tym przekonał, jak bardzo mówienie prawdy mu zaszkodziło, że tak powiem, że dali mu tam w końcu wypić tą truciznę. Wielu było takich, którzy po prostu, mówiąc prawdę, narażali się na skrajne niebezpieczeństwo, nawet utraty życia. A dzisiaj kłamstwo właściwie zastąpiło prawdę. Dzisiaj w najlepszym razie ci, którzy mają być przywódcami narodów, ci, którzy mają być nawet duchowymi przywódcami, jakoś uciekają od tej fundamentalnej często prawdy. Często to są jakieś półprawdy, jakieś zawoalowane prawdy. No, moim zdaniem żyjemy gdzieś w czasach i w kraju pełnym nienawiści pomiędzy tymi nienawistnikami a nienawidzonymi. Tyle tylko, że jedni mogą być nienawidzeni, mogą być pogardzani i obrażani, a inni nie.
1: Ja jednak nie do końca się z panem zgadzając, powiedziałbym, że nie zawsze warto iść za tymi przedsiębiorcami politycznymi, którzy dokonują tego typu inwestycji, a więc bardzo silnie stawiają na polaryzację złośliwą, czyli taką, która nie daje nam szans po prostu na funkcjonowanie normalne w społeczeństwie. Miejmy do nich dystans i używajmy własnego umysłu do oceny rzeczywistości, ponieważ jesteśmy w think tankach, to znaczy w wojnie think tanków, to jeszcze tylko powiem, że tacy badacze jak Maureen Common mówili, że najbardziej zaangażowani politycznie ludzie najbardziej mylą się co do poglądów przeciwnika. Ponieważ ja niekiedy bywam bardzo zaangażowany politycznie, to się zastanawiam, czy to nie znaczy, że jestem jednym z najgorzej poinformowanych ludzi w pewnych sprawach. Muszę znajdować i takie cytaty, dlatego że tak jak powiedziałem, think tanki zajmują się tym, czym pan się zajął, czyli nienawiścią.
0: Ja bym jeszcze powiedział tak, że no wszystko zgoda, tylko dzisiaj ta nienawiść stała się takim nośnym paliwem, a to się dzieje między innymi dlatego, że gaśnie jakaś aprobata dla prawdy, dla piękna, dla tego, co jest zdrowym, jak to się mówiło kiedyś, chłopskim rozumem, czy zdrowym rozsądkiem, ale też na przykład gaśnie umiłowanie własnej ojczyzny, szacunek dla rodziny, dla odwagi, dla honorowej postawy, dla rycerskości pewnej. No, jeśli to gaśnie, to na to puste miejsce bardzo szybko wkracza kłamstwo, nienawiść, pogarda, można powiedzieć dewiacja różnego rodzaju, bo te miejsca opustoszały. To wszystko powoduje, że Może jeszcze dodatkowe my mamy kłopot jako Polacy, że właściwie przestaliśmy mieć takie duchowe elity, które warto by było je, które by potrafiły nam wskazać, gdzie ta nienawiść jest niedopuszczalna. To, co robił arcybiskup Klont, prawda, co robił Karol Stefan Wyszyński, co robił święty Jan Paweł II, Jerzy Popiełuszko i tak dalej. Nie ma już tych duchowych przywódców, a oni by może umieli napominać złoczyńców, a niewątpliwie nienawiść
1: jest taką formą. Oni się pojawiają czasami. Równie często pojawiają się ci, którzy chcą żyć dzięki złośliwej polaryzacji, a więc ci przedsiębiorcy polityczni, jak i mistrzowie duchowie. Ja bym powiedział tak. W dzisiejszym brewiarzu Dawid mówi swojemu synowi Salomonowi, że Pan nie pozwolił mi zbudować świątyni, bo przelałem zbyt wiele krwi.
0: Świątynię
1: buduje tak, syn, a nie wojownik. To chyba są słowa, które mówią, że na nienawiści.
0: Nie da się zbudować nic wartościowego.
1: I to jest po części ta książka, Kultura Nienawiści, czyli Polska Nienawiści. Leona, dziękuję panie pośle za obecność w studiu, naprawdę.
0: Dziękuję.
1: Janusz Szewczak, autor tej książki.
0: Bardzo dziękuję.
1: Zmusił mnie do wysiłku, do szukania po think tankach, co ci inni ludzie o nienawiści mówią, co by powiedzieli o książce pana Janusza Szewczaka. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wojny think tanków.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj niespodzianka. Najpierw informacje o pogodzie. Jest prawie dobrze. Trochę mało pada, powinno trochę więcej. Nasza matka Ziemia potrzebuje, jak wiecie, bardzo, bardzo potrzebuje wody. Oczywiście w telewizjach mówią, że o, jaka brzydka pogoda, pada deszcz, wieje wiatr. Ludzie, nie zdajecie sobie sprawy, że pogoda jest nam potrzebna, że deszcz jest nam potrzebny. My jesteśmy jednymi z mieszkańców Ziemi. Jeszcze są rośliny, są inne zwierzęta. Nie wiem, dlaczego uzurpujemy sobie to, że my jesteśmy władcami Ziemi. Wyobraźcie sobie Ziemię. Właśnie otwieram, słuchajcie, stronę zespołu Dikanda. Ktoś, niespodzianka, bo czeka na nas ktoś, kto będzie grał. Akurat w Niemczech grają, a mianowicie Ania Witczak. Halo?
3: Halo?
2: No, cześć Aniu.
3: Słyszałam zapowiedź przy mikrofonie Ania Witczak-Czerniawska.
2: Tak.
3: A obok mnie w ramach przerwy naszej próby cała Dikanda obok.
2: Wow, o kurczę, ale zaszczyt. No, nie wiem, czy wiecie, że bierzecie udział, znaczy Radio Wnet nazywane jest konserwatywnym, czyli wasza muzyka właściwie dla słuchaczy konserwatywnych pasuje. Bo opieracie się na tradycji, prawda?
3: To nieprawda.
2: Opieracie się na tradycji. Tradycja,
3: tak,
2: to konserwatyzm.
3: Tak, to nieprawda. Nasza publiczność to dzieci, młodzież, starcy, konserwatyści i nie tylko.
2: No ja wiem, jaka jest wasza publiczność. To jest
3: ale
2: dowcip.
3: Ale najlepsze, dobra, dlatego, może być konserwatywny.
2: To jest dowcip, dlatego że nazwa tej audycji, w której występujecie w tej chwili, nazywa się Sekcja Lewacka Radia Wnet. Mam nadzieję, że
3: Sekcja Lewacka Radia Wnet wita z tą sekcję, sekcja południowa, północna, młodsza i starsza Dikandy.
2: Dikanda, właśnie, to jest niesamowite. Jesteście na trasie w Niemczech. Tak. O ile wiem, właśnie. I ja sprawdzałem waszą oczywiście stronę. Przepiękna, przepiękna, wspaniała strona. Ale to nie tylko to. Wy działacie już 30 lat, prawda?
3: No to czyli jednak dlatego z konserwatystów nas wcisnąłeś.
2: Nie, ja mówię, że ta konserwatywna stacja jako jedyna ma sekcję lewacką.
3: Aha,
2: żadna inna stacja w Polsce nie ma sekcji lewackiej. Tylko my, tylko to radio pozwala sobie na to, żeby lewacy brali udział również w działalności radiowej. No i wy wypełniacie salę, ale gracie tysiące koncertów. I w USA graliście, i w Bangladesz, i w Szwecji, i w Maroko. A w tej chwili gdzie jesteście?
3: Proszę?
2: W tej chwili gdzie jesteście?
3: W tej chwili jesteśmy w północnych Niemczech akurat, w takiej miejscowości Klein Trebow.
2: O!
3: Niedaleko
4: Schwerina.
3: Schwerin, gdzieś tu widziałam po drodze kierunkowskazy na Berlin. Ogólnie jesteśmy w takiej sytuacji, że mieliśmy dosyć fajny koncert wczoraj, tak trochę nietypowo, bo w środku tygodnia.
2: Tak.
3: Kolejny mamy w piątek i postanowiliśmy tutaj spędzić cudowne dwa dni w cudownych okolicznościach przyrody, w fajnej przestrzeni.
2: Super.
3: Pełnej przyrody, ładnego drewna i kamienia.
2: Aha.
3: Żeby sobie trudno pogrzebać, poszukać troszeczkę. Coś nowego może się urodzi, jak Bóg da, jak to mówią, nie?
2: No jasne, ale ja wiem, że kiedy gracie w Niemczech, macie niesamowitą publiczność. Słyszałem to, no, nie z waszych ust, ale no, z innych ust.
0: To bardzo nam miło to słyszeć.
3: No my wszędzie mamy fajną publiczność.
2: Właśnie, w Polsce powiedział mi Maciek Szajkowski, że wy normalnie spokojnie możecie grać za bilety i to nieźle zarabiać. Nie ma takich zespołów, którzy grają muzykę świata, którzy mogą grać z biletów i podobno jesteście jedynym takim zespołem.
3: O!
2: Tak stwierdził
3: Szaj. Mówi, to coś w tym musi być.
2: No coś w tym musi być.
0: Na pewno jest tak, że marzymy zapełniać coraz większe sale te dotychczasowe może nie są jakieś ogromne, natomiast fakt jest taki, że mamy wspaniałą, wierną publiczność w wielu miastach i jakimś pięknym złożeniem, jak się tam pojawiamy z koncertem, to oni też się pojawiają i faktycznie kupują bilety, mimo też, prawda, dostępności jakichś różnych imprez otwartych, na których można nas posłuchać. Tak. Są na tyle zdeterminowani i jakoś nam życzliwi, że faktycznie do tych klubów przychodzą i kupują te bilety i są z nami i nam towarzyszą w tej drodze.
2: Miejmy nadzieję, że w najbliższą niedzielę również kupią bilety, szczególnie, że my się staramy, czyli moja Fundacja Edukacji Kulturalnej, staramy się robić tanie bilety, żeby ludzie nie przepłacali, dlatego że miasto Warszawa płaci za to, już z naszych podatków i tak idą pieniądze na koncert, więc wolę, żeby ludzie mało płacili.
0: Wspaniale, bardzo nam miło, nie możemy się doczekać też tego spotkania przełożonego, ale mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko jak trzeba.
2: No teraz będzie to w sali jednak. Która liczy sobie 350 miejsc. Miejmy nadzieję, że wszyscy się zmieszczą.
3: Oby. My też się tak marzymy, żeby właśnie był ten problem.
2: Lepiej ten problem mieć niż za mało ludzi.
3: Chociaż z drugiej strony takie sytuacje typu, że się dowiadujemy, że gdzieś tam ludzie musieli z kwitkiem odejść i nie było możliwości, żeby weszli albo żeby zrobić na przykład dodatkowy koncert, to ja zawsze nigdy nie chcę tego wiedzieć, bo mnie to jakoś strasznie boli mimo wszystko.
2: No tak.
3: Nie mam z tego satysfakcji tak do końca, że cieszę się, że jest pełna sala, ale zawsze się smucę, że ktoś musiał odejść, a chciał przyjść.
2: Na szczęście na tej sali my mamy zaprzyjaźnionych szefów sali i tego terminalu kultury i na pewno, nawet jeśli sprzedadzą się wszystkie bilety, to tam jest dużo jeszcze miejsca na podłodze, a przecież w muzyce...
0: Mamy takie przestrzenie, gdzie można też wyjść z rzędów i pobyć.
2: No, ja chciałem wezwać ludzi, ale czasami się, bo grałem tam też na tym festiwalu. Mm-hmm. Wy mieliście otworzyć ten festiwal, ale za to zamkniecie.
0: Też dobrze.
2: No jasne. Kiedyś mówiliśmy, jak grałem z Osjanem, mówiliśmy, no niestety spóźniliśmy się, ale za to będziemy krócej grali. I oczywiście graliśmy 2-3 godziny. Ale to były zupełnie inne czasy. Te wtedy jeszcze były domy studenckie, kluby studenckie i tak dalej. Teraz tam się nie gra. Widzę, skład jest skład instrumentalny.
3: Skład jest taki, że niektórzy pamiętają Osjana.
2: No ja nie pamiętam. Ale
3: ja pamiętam.
2: No ja chyba jestem za stary, już demencja, wiesz, i tak dalej. Widzę, że jest darbuka metalowa. Widzę, że jest kontrabas, skrzypce, akordeon, szybko patrzę, no są sagaty, bo tutaj wasze zdjęcia bardzo szybko się, ale pięknie wyglądacie na tych zdjęciach. No, ludzie, przychodźcie na koncert, zobaczycie ferię kolorów i instrumentów, naprawdę przepięknie.
0: Tak jest, zapraszamy serdecznie na niedzielę, kto jeszcze ma, waha się, żeby się pojawić, to bardzo, bardzo zachęcamy, damy z siebie wszystko.
3: Zobaczycie ferię kolorów, pięknych, nasyconych barw,
2: tak.
3: Ale co najważniejsze, usłyszeć można ferię barw w dźwiękach, w emocjach, bo mam wrażenie od takiej euforii wulkanowej, pierwotnej, takiej dzikiej, po wzruszenie takie strasznie niesamowite, jakieś takie nieokiełznane, nie wiadomo dlaczego. Tak mi się wydaje, że Dikanda tak umie właśnie chwycić, no jak to mówią, i za trzewia, i za serce, nie?
2: No wiadomo, no taka muzyka, ja słuchałem dzisiaj waszych. Zresztą niedługo, jak my skończymy, to zaraz puścimy kilka utworów Dikandy. Ale jest, jest niesamowite to, że wy występowaliście na festiwalu jazzowym w Montreux.
3: W Montreux Jazz Festival trzykrotnie.
2: No
3: jako jedni z nielicznych.
2: No właśnie. Przecież
3: tak,
2: to jest
3: ponieważ pojechaliśmy pierwszy raz w ogóle i graliśmy na scenie takiej, no, południowej, słońce prosto w oczy. No wiadomo, jedna z takich pomniejszych scen. I tam doceniono nas i zobaczono, że ten zespół trzeba, no, dać na czas prime'owy i na fajną scenę.
2: Aha.
3: I to się udało. I wtedy dla nas to było też niesamowite, byliśmy młodzi, tacy przejęci, no tu obok Sting, tu obok takie nazwiska.
2: No właśnie.
3: Że my czuliśmy się tam, no jak takie wtedy ratlerki wśród bulldogów, ale byliśmy jakoś tak dzicy, pewni siebie w tej swojej takiej, w tym takim nieokiełznaniu, może przez to, że wtedy byliśmy bardziej bezkrytyczni, to byliśmy tacy odważni. I rzeczywiście tak było, byliśmy na Montreux Jazz Festival trzykrotnie.
2: No przecież to jest jeden z trzech najważniejszych festiwali, nie liczę polskich festiwali, europejskich festiwali.
3: Prawda?
2: To jest jeden jest Nordze Festival, Montreux i jeszcze jeden.
3: Ale są też festiwale bardzo ważne w naszym nurcie, nie wiem czy znasz.
2: Szyget graliście.
3: Szyget Festival, właśnie wyjąłeś mi z ust. Druga sprawa, bardzo ważny festiwal Rudolstadt w Niemczech.
2: Aha.
3: To jest z kolei ten festiwal muzyki świata też. Cały świat praktycznie sprowadzający publiczność.
2: Tak.
0: Belgijski Sphinx Festival, też world music.
3: No. Tak, no Sphinx też jest rzeczywiście mocna rzecz.
2: Mm-hmm.
3: Potem ten szwedzki, co, ale zapomniałam jak on się nazywa teraz.
2: No macie,
3: też duży. No także powiem ci, że no, przez te 30 lat chcesz, nie chcesz, ale no, człowiek zjedzie, sobie tak myślę, jak tak patrzę czasem na mapę,
2: aha,
3: chociaż staram się nie być taka sentymentalna i nie wracać na zasadzie, a pod Monte Cassino to się działo, to nie o to chodzi, bo cały czas chcemy, żeby ta księga była otwarta, żeby no jednak nie mieć twardego karku, żeby iść do przodu, przeskakiwać siebie, przeskakiwać swoje też lenistwo i szukać tego niespokojnego ducha.
2: No wiesz,
3: ale prawda jest taka, że sobie tak myślę, jak spojrzę wstecz, to pewnie gdyby nie muzykowanie, gdyby nie ten dar,
2: tak,
3: no, który
2: tak
3: jest moim głosem i gdyby nie to, że Dikanda jest, była i póki co trwa, to nie byłoby może możliwości wyruszyć w takie rewiry jak Bangladesz,
2: no
3: Indie czy Sahara.
2: No.
3: Mahamit, ostatnia miejscowość w południowym Maroku, właściwie tam już jest, zaczyna się piasek, nie?
2: No tak. No wiesz co, ja widzę, wiesz, oglądając i radzę również naszym słuchaczom, a mamy sporo słuchaczy, wchodząc na YouTube, warto obejrzeć sobie Dikandę, ale od najstarszych numerów do najnowszych. Tak po kolei iść od starych numerów i wtedy zobaczycie, jak niesamowicie ten zespół się rozwija i jak jednak mimo wszystko ubogaca, nie lubię tego słowa, no wzbogaca nie tylko swoje brzmienia, ale również gatunki muzyki. Czerpie z coraz to nowszych gatunków muzyki i wy cały czas, z tego co ja obserwowałem, no jak się przygotowywałem do audycji, z tego co obserwowałem, cały czas się rozwijacie. A patrząc na wasze zdjęcia, jesteście tak młodzi. Ja mam 75 lat za 3 tygodnie. Więc jesteście małe dzieci jesteście przy mnie, więc wy macie jeszcze długą, długą drogę. Jeśli rzeczywiście, no, drodzy słuchacze, oglądajcie i słuchajcie Dikandy od najstarszych numerów, będziecie mieli taką radochę, że nie wiem, to jest piękna historia i właściwie taka historia powinna być w encyklopedii zapisana do nauki dla muzykologów po prostu, żeby ludzie się uczyli, jak można czerpać, bo wy czerpiecie właściwie z całego świata. Cała muzyka świata jest wasza.
3: Powiem ci, wchodząc w słowo, teraz dałeś mi przypomnienie, tak jak powiedziałeś, że to się rozwija, dojrzewamy i szukamy. Jak graliśmy na festiwalu, to chyba była panonika, co nas Osowski zapowiadał, tak, Kasia? Redaktor Osowski.
2: A, znawca, wiem, Wojtek Osowski, był taki.
3: Tak, no. Znawca tego gatunku muzyki. Nas zapowiadał, jak Dikanda miała dobrze, między 20 a 30. Nie jestem pewna, czy teraz pamiętam dokładnie, czy to było na panonice. Chyba na panonice, ale nie jestem pewna tego, żeby nie było, że tu kłamie na forum. Ale zapowiedział nas tak. Drodzy Państwo, przede mną za chwilę wystąpi zespół, który kiedyś uważałem za najgorszy zespół na świecie. No, pomyślałem tak sobie, co to jest? Jakieś pomieszanie z poplątaniem. Muzyczne kundle, nie wiadomo, o co im chodzi. Niedopracowane, niedoaranżowane. I mówi, po latach to dojrzało, to nabrało takiego, on wtedy mówił, szlachetnego, pięknego show. To jest dojrzałe, to jest piękne, kompletne. Z tego najgorszego zespołu nagle zaczął mówić peany i widać było, że mówi to prosto z serca, z przekonania i też z wiedzy.
2: No tak, no
3: więc
2: ale człowiek...
3: Ta zapowiedź bardzo mi się podobała, bo
2: no, mnie się nie podobała.
3: Był niepokojący.
2: Mnie się bardzo nie podobała, no, człowiek po prostu bez klasy, nie można mówić, że ktoś, zawsze jak się zaczyna, no muzyka się zaczęła od uderzenia dwóch kamieni o siebie, prawda? I nie można, i co, czy był prymitywny ten, który pierwszy stworzył ten dźwięk, świadomy dźwięk, o to chodzi.
3: Wiesz co, ja patrząc teraz na młodych ludzi, no. I chociażby no córkę mam taką też w wieku, tutaj zaczyna studia, no to tak widzę, że oni już są tacy świadomi, rzeczywiście już są w stanie przewidzieć, jak to będzie, jak to będzie odebrane, jak to tam mainstream, nie umiem nawet tych nazw do końca, ale my naprawdę jako młodzi ludzie w ogóle naprawdę nie mieliśmy pomyślunku, mieliśmy po prostu wielką chęć. Nie było żadnej wizji, nie było żadnego planu, łącznie z tym, że nagraliśmy piosenkę nie do końca i potem...
2: Czyli zaczynaliście tak jak Osjan, po prostu.
3: Tak, my sobie odpowiedzieliśmy na pytanie, dlaczego my nie nagraliśmy drugiej części i sobie odpowiedzieliśmy... No bo nie zdążyliśmy się nauczyć.
2: No właśnie, no. Ale niestety, ale ja jestem dosyć, jakby to powiedzieć, no gdyby tak Osowski zaczął mówić o Osjanie, z którym ja byłem związany bardzo, jak wiecie, no bardzo blisko przez dziesiątki tak lat, po prostu wyrzuciłbym go ze sceny. Po prostu facet,
3: nie,
2: on mówi...
3: Pięknie, on to pięknie złożył. Może mi się nie udało tego oddać, ale on to, tak muszę powiedzieć, że on znakomicie to, tak? Tą narrację swoją taką sceniczną ułożył. To fajnie wyszło.
2: Tak, no dobrze.
0: Dla mnie,
2: no.
0: Dla mnie jako osoby, która w zespole jest nieco krócej niż Ania, która przybyła, czyli 20 lat, ja 20 lat, 30. No. Faktycznie
2: mówi Kasia.
0: Taką, to Kasia, tak?
3: Tutaj Kasia
0: Bogusz. Tak sobie o tym myślę, że faktycznie ta muzyka jest odważna w tych połączeniach i ktoś może właśnie. Zarzucić jakiś brak, jakiejś, nie wiem, kanoniczności tej muzyki, jakieś tutaj właśnie niekonsekwencje, jakieś w ogóle właśnie łączenie rzeczy nie do połączenia i tak dalej. I faktycznie jak to, no, zespół pochodzi ze Szczecina, ja również, więc tutaj zawsze jest mi bliskie to powiedzenie Kasi Nosowskiej, że ona jest zbyt szczecińska dla Warszawy, a dla Szczecina zbyt warszawska. I trochę taka też jest Dikanda, że my dla tych takich inkrudowców jesteśmy nie do po prostu niedopuszczalni, a dla tych takich bardziej gdzieś tam, powiedzmy, mariażujących z popem też jesteśmy zbyt z kolei konserwatywni. Tak. Więc gdzieś
2: to coś nas
0: naszej,
2: łączy. Coś nas łączy.
0: Tam się tak.
2: Wiecie, co nas łączy Szczeciniaków? Ja nie jestem ze Szczecina, ja jestem z Polic. Police są pod Szczecinem. Ja tam od 1951 do 1953 roku, tam był taki ośrodek dla Greków i był dom dziecka. Ja tam i w Policach się wychowywałem w domu dziecka i wspominam ten dom dziecka tak wspaniale. Ludzie byli i ze Szczecina właśnie, i z Polic. Byli cudowni. Niestety nigdy nie...
0: Zamiedzą od naszego Szczecina.
3: Am Święcino kojarzysz?
2: Kogo?
3: miejscowość przedpolicową Mścięcino?
2: Mnie wywieźli, jak miałem 4 lata, wywieźli mnie z Polic, przenieśli mnie do domu dziecka na Rakowieckiej w Warszawie. Więc, wiesz, także jestem od 54 roku gdzieś warszawiakiem, mieszkańcem Warszawy, o tak powiedzmy.
3: No to tak, to już można powiedzieć, że pełną.
2: No ale jednak wychowałem się tam. Pamiętam w Szczecinie, szedłem z ojcem, bo rodzice też mieszkali, my dzieci mieszkały w domu dziecka, a rodzice to mieszkali w takich barakach, byli uchodźcami. Ja jestem dzieckiem uchodźców. I pamiętam, jak jakiś pan na ławce grał na mandolinie. No więc ja, tatuś, jeszcze nie mówiłem wtedy po polsku, też chcę zagrać. I mój ojciec poprosił, że czy ja nie mógłbym zagrać na mandolinie. Ja myślałem, że jak ten pan gra tak pięknie na mandolinie, no to przecież, no to ja też pięknie zagram na mandolinie. Jeszcze ten pan zapytał mojego ojca, czy ja umiem grać na mandolinie. Tato powiedział, nie, nigdy nawet w ręku nie trzymał. No to masz. No i wziąłem tą mandolinę, oczywiście, no, brum, bzym, bzym, bzym, bzym. Okazało się, że instrument jednak sam nie gra. Dobra, no to moje przygody z waszymi okolicami.
0: Tak, więc tak kończąc tą myśl, to właśnie, to jesteśmy w tej takiej swojej bajce jakiejś, tak, która dziwnym trafem jakoś nas niesie. My tą bajkę też jakoś niesiemy. Ona się trochę zmienia, trochę jest w niej jakiś stały wątek, który jest, tak, w zasadzie jakimś takim korzeniem od początku. Także no to jest w sumie dla nas samych ciekawe, że się gdzieś tam mimo wszystko znajdujemy i faktycznie gramy też w bardzo różnych miejscach, tak, takich, które są czasami bardzo takie art, a czasami bardzo nie art, nazwijmy to tak, tak ogólnie. I w każdej z tych sytuacji jakoś przedziwnie to nasza muzyka i my się jakoś znajdujemy i jesteśmy w stanie większość ludzi porwać do tej naszej historii. Także no to jako jest stary, dla nas samych
2: jako stary ciekawe. Człowiek powiem wam, dlaczego tak jest. Jesteście bardzo uniwersalni i to jest bardzo ważne. Jak ja słucham waszej muzyki, to ja słucham tak naprawdę, ja jestem Grekiem i z ojca, i z matki, i z dziadków, pradziadów i tak dalej. I ja słyszę swoją muzykę w waszej muzyce. Więc wiesz, a poza tym
0: to
2: jeszcze
0: jest bardzo ciekawe. Byliśmy no, już dość dawno temu właśnie w Stanach i graliśmy w jednej z miejscowości, już teraz też nie pamiętam, bo tego wszystkiego było tyle, że, ale graliśmy w takim miejscu, które było takim właśnie takim centrum międzykulturowym. To była taka dzielnica, gdzie rzeczywiście też było bardzo dużo ludzi z różnych stron świata.
2: Tak.
0: I po koncercie przyszła do nas dziewczyna, zapłakana bardzo i mówi, że upiekła nam tradycyjny irański chleb. I że ona jest stamtąd i akurat no tak wiele osób w Stanach ma tak, że ma jakby
2: tak.
0: Nie jest w stanie wyjechać, bo już nie będzie miało dokąd wracać, więc no ona właśnie była w podobnej sytuacji i była zapłakana, bo mówi, że po prostu w naszej muzyce słyszała swój dom i dla nas to jest właśnie, widzisz, to jest mega ciekawe, że
2: no ja
0: właśnie
2: to samo,
0: w tej wielości każdy coś tam sobie wychwyci.
2: Ja jako Grek mam to samo. No jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna tutaj. Ja cały czas po waszej stronie, jak to się mówi, skroluję? Nie.
0: Skroluję. Surfujesz.
2: Co robię?
0: Surfujesz.
2: Surfuję. To lepsze słowo. Ale macie to samo, co ja mam z Milo Ensemble. Macie swojego własnego realizatora dźwięku. Mało zespołów jeździ z realizatorem dźwięku i jest on, widzę, wymieniony w składzie zespołu.
3: Bo to też jest tak jakby, no to jest muzyk, nie?
2: No właśnie.
3: To też jest, bo wiesz, jest naprawdę wielu utalentowanych realizatorów dźwięku, tak, którzy na pewno Dikandę szlachetnie by, jak mówiąc kolokwialnie, wykręcili i na pewno zrobiliby to fachowo. I nie byłoby to dla nich jakimś przekroczeniem ich umiejętności, mimo instrumentów niekiedy nietypowych.
2: No, ale
3: natomiast tutaj chodzi o to, że my postawiliśmy na taką sytuację, żeby mieć w ekipie człowieka, który zna piosenki.
2: Oczywiście.
3: Wie, gdzie wypuścić jaki efekt, żeby podkreślić.
2: Tak.
3: Wie, gdzie zatrzymać, wie, gdzie czasami jest taka pieśń, którą trzeba zrobić sucho, tak jakby komuś do ucha śpiewać przy stole.
2: Aha.
3: I on to czuje, on to pojął, on to rozumie, on rozumie naszą muzykę, mój śpiew. Aha. I ja bardzo lubię tą współpracę.
2: Ale to jest fajne właśnie, że bo ja robię dokładnie to samo, co wy. My mamy swojego realizatora, Milo Ensemble. Oczywiście nie gramy tyle, co wy, ale bo przeciętna wieku u nas jest znacznie wyższa, ale mamy jednego realizatora i kiedy gramy, graliśmy na wielu festiwalach dawniej, to ludzie oddzielali realizatora, dawali instrumentalistów, a osobno realizatora. I dla takich ludzi wymyśliłem, żeby oni nie oddzielali realizatora. Pisze nie realizator dźwięku, tylko pisze space, czyli przestrzeń. No bo on wam urządza z przestrzeń, prawda, realizator, przestrzeń muzyczną całą. I w ten sposób realizator zawsze znajduje się w składzie zespołu. No tak trzeba jakoś sobie radzić.
3: No słuchajcie. Też, dla mnie też ważne jest w takim show, bo to jest zawsze rodzaj
2: oczywiście
3: show.
2: Tak.
3: Ja się dużo naoglądałam takich bardzo niszowych spektakli, gdzieś tam jeszcze z nurtu właśnie tych grotowskich, stanisławskich i stanisławskich. Wiesz, o czym mówię, nie?
2: Tak, tak, tak. No oczywiście.
3: No teraz z perspektywy czasu, bo byłam na spektaklu na przykład grotowskiego.
2: No, co ty mówisz?
3: No, ja Cieślak jeszcze był.
2: Przecież ty jesteś za młoda, żeby być na takim.
3: Ja właśnie tutaj...
2: Apokalipsis cum figuris oglądałaś?
3: Proszę?
2: Apokalipsis cum figuris.
3: No właśnie tak, tam co jest po prostu 15
2: rzeźnia
3: ludzi w publiczności, oni siedzą w formie trójkąta,
2: tak,
3: nie?
2: Tak, no. Wszyscy
3: tak,
2: na ziemi.
3: I teraz z perspektywy czasu mnie to trochę przeraża, bo tam dla mnie za dużo jest jakiegoś szamaństwa takiego, po prostu jakoś to przekracza już jakby jakieś takie, nie wiem, ramy duchowe, jakby to nazwać. Ale nie o tym mowa, wiesz, o czym teraz mówię.
2: Tak.
3: I później jakby powstało dużo takich alternatywnych teatrów. Zresztą...
2: No, Gardzienice później...
3: Tak, zdarzyło mi się też współpracować z Kaną, gdzieś tam pojeździć, ale te wszystkie były Stolarczyk, taki z Poznania, ten z tymi monodramami. Nie wiem, czy kojarzysz, no nieważne. Generalnie chodzi o to, że często w tych spektaklach była bardzo uboga właśnie forma, jak chodzi o scenografię, czyli masz aktor, jakiś jeden element, nie, jakąś konstrukcję, tam powiedzmy taki sześcian, na przykład z drewna.
2: Aha.
3: I na bazie tego się dzieją te opowieści mniej lub bardziej abstrakcyjne, nie?
2: Tak.
3: I zawsze na takim spektaklu jest aktor lub kilku aktorów, ale powiedzmy aktor, dźwiękowiec i światłowiec.
2: Tak.
3: I to, co ten światłowiec wyprawiał zawsze dla mnie z tym światłem, jak on po prostu w trymiga, to były sekundy. Pyk, błysk, wiesz, ten aktor gra, a to światełko za nim idzie po prostu z taką perfekcją, że widać, że to było ćwiczone co do sekundy. Mnie to wtedy jako młodą dziewczynę, ja tego nie rozumiałam, ale mnie to fascynowało. Później też na przykład zafascynowało mnie, zwróciłam uwagę na pracę realizatora światła na takim koncercie Sade, który jeszcze miałam. Tak, który miałam na takiej tej, jak się mówi tą płytę? Takie jeszcze wcześniej, co się kręcą.
0: VHS.
3: VHS. No to takie coś. I ja to w kółko oglądałem, nie wiem skąd to miałam. I jak tam była ta gra świateł, jak te światła nie to, że blikały, migały i na zasadzie ogłupić przeciwnika, tylko jak one, kurczę, malowały ten koncert. Jak ta punktówka szła za basistą, który szedł za nią. Jak to gasło, jak był cień. I to mnie fascynowało. I teraz ja do dzisiaj mam takie marzenie właśnie, żeby jeszcze z Dikandą, że tak powiem, na może dojrzałe, stare lata, żeby jeszcze ten temat rozwinąć, ale nie na zasadzie, że my idziemy i tak jak na koncertach telewizyjnych jest dużo wszędzie, Sylwester marzeń, tu blika, tu błyska, tutaj po prostu wybucha. Chociaż wybuchy i takie rzeczy też mi nawet się podobają. Nie wiem, czy jakiegoś dynamitu na koncercie nie wprowadzimy. Ale ogólnie chodzi o to, że mi się podoba taka gra świateł, że się robią plany, że nagle jest jeden, że jest cień, że tu zgasło, tam się rozprzestrzeniło. Kurczę, to jest rzecz, takie zadanie Ja nie wiem, jak to zrobić, to coś tam zaczynamy, ale to jest takie moje marzenie.
2: Super. A to jak powiedziałaś o Stanisławskim, dlatego przyszedłem od razu do Grotowskiego, który też opierał się na Stanisławskim, ale pamiętaj o tym, że w czasach komuny, to było w czasach komuny, kiedy oglądałaś Grotowskiego, to jednak z całego świata przyjeżdżali reżyserzy uczyć się do Polski. Teraz Polacy...
3: No wiem, tam jeszcze jest jeszcze akcja Kantor, nie?
2: No właśnie. No ale Kantor był mniej. Znaczy ja wolałem Kantora od Grotowskiego, bo za długo współpracowałem z Grotowskim. Ja wolałem Kantora, bo Kantor był inna forma zupełnie. No ale przyjeżdżali jednak reżyserzy i artyści do Polski uczyć się do Polski. Teraz trochę się zmieniło. No to nie mówię o was, ale są wysyłane na zachód zespoły, które szczególnie te młodzieżowe, takie rockowe, popowe, które naśladują po prostu zachodnią muzykę i wysyłane. Po co, kiedy my mamy właśnie taką Dykandę mamy, czy jeszcze kilka innych zespołów, niewiele rzeczywiście, które można wysyłać i które są oryginalne, nikogo nie naśladują, bo wy przecież nikogo nie naśladujecie. Wiadomo, jak się nastawia Dykandy, to wiadomo, że to Dykanda jest.
3: O, fajnie, że to mówisz.
2: No, ja jestem też muzykiem. Musimy jeszcze kończyć, no bo już troszkę nawijamy pół godziny, a chciałem trochę waszej muzyki też puścić i poopowiadać o festiwalu, bo Light in Babylon przed wami grało. Tak. I oni, kurczę, ostatnio ich jakieś ten wideo ma 35 milionów wyświetleń. Dziewczyna, ta śpiewaczka na początku 8 miesiąca ciąży.
3: Wow,
2: nie. Nieźle.
0: Podobno, ale ja też ma takie koncerty na koncie.
2: Podobno jak też wasz. Podobno jak się jest w ciąży.
3: Tak, myśmy mieli taką trasę właśnie typu w 20 dni 18 koncertów, a ja w 8 miesiącu. Ja nie pamiętam tej trasy, bo ja się tylko budziłam na śpiewanie i na głośnienie.
2: Ale podobno...
0: Stała w Pokrowcu od kontrabasu, gdzie się tylko dało.
2: Ale podobno właśnie jak się jest w ciąży, to się inaczej śpiewa. Mocniej się śpiewa. Coś takiego jest, że jak się jest w ciąży.
3: Mocniej się śpiewa, bo człowiek walczy trochę, bo jednak to dziecko tam na tej przeponie i na tym wszystkim siedzi, że to wszystko się tak skraca. No mówiąc krótko, mniej miejsca na głos, nie?
2: Tak.
3: I jakby się siłujesz, no to jest trochę tak, jak koń wóz ciągnie i mu siana nałożysz, no tak. To wtedy więcej siły musi użyć i tak niechcący się siłuje, nie? Albo to tak jakby robić, nie wiem, mięśnie brzucha, podnosić nogi z obciążnikami na stopach trochę.
2: Nie mów mi takich.
3: Trochę tak to chyba działa, nie?
2: Nie mów mi takich rzeczy. Słuchaj, też Grzesiek zaprosił mnie, żebym jeden utwór z wami zagrał. Jakiś, nie wiem, czy wiecie już o tym.
3: Proszę bardzo, coś, dogadajmy się. Coś, a co byś to zagrać?
2: Nie wiem, to on wymyślił.
3: A pytam się ciebie.
2: Ja na bębenku jakimś mogę zagrać, wiesz, bo na klarnecie to gram jednak swoje sefardyjskie rzeczy i wiesz, i nie umiem inaczej. Ale
3: przyjdź na próbę nagłośnienia czy coś.
2: Tak,
3: może coś wymyślimy fajnego, przyjdź z tym klarnetem.
2: Nie, z klarnetem nie mogę. Bo ja gram tylko sefardyjską muzykę taką.
3: No
2: i w jednej tonacji, w jednej...
3: Wspaniale, ja kocham to. Ja ci podegram. Jaką tonację lubisz na jednym tonie?
2: F-mol albo G-mol.
3: Proszę bardzo, G-mol. O, już widzę, połączymy to z Sadila Moma. Mam już pomysł, bierzemy
2: to. O, Matko Boska, ale się wpuściłem w kanał. No. Ja myślałem, że na bębenku...
3: Nie, to będzie piękne, ja już to słyszę, już płakać mi się chce.
2: Ja myślałem, że na panu dżembę troszkę przyniosę, dwa dżembę i mamy, wiesz, i mamy spokój, bo macie jakiś taki moment, gdzie wypuszczacie solo bębnów jakby. Tak mi Grzesiek
3: mówił. No to ja nie mówię,
2: tak,
3: że to
2: Grzesiek
3: nie, ale
2: mówił.
3: Nie, weź, poważnie co mówię, weź ten klarneciki sefardyjskie, Sadila Moma, to coś czuję, że to fajnie odpali, bo mamy taką fajną ad libitum jedną i jakby jeden dźwięk. Możemy to rozwinąć z rytmem lub bez rytmu. Dajmy się ponieść, Lona, stare lata. Mówisz, tak się chwalisz, że taki stary jesteś. To słuchaj, my, starsi, to już nam nie zależy.
2: No, ty przy mnie to jesteś dzieciak, bo jesteś w wieku mojej córki.
3: Dobra, niech ci będzie.
2: No, ja mam 8 wnuczat, więc wiesz.
3: Dobra, niech ci będzie.
2: Nie, nie podskakuj.
3: Ale nie, weź ten klarnet.
2: Dobra, wezmę klarnet na wszelki wypadek. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie.
3: Na audycji radia powiedzieliśmy to, że ty bierzesz klarnet.
2: Ojej. No dobra, a powiedz mi, To w takim razie, o, to ja postawię warunek. Posłuchajcie na YouTubie jakiegoś Milo Ensemble, bo każdy koncert zaczyna się od mojego klarnetu. Zobacz, co ja gram, czy ci pasuje po prostu, dobra?
3: Dobra.
2: No, bo może nie będzie pasować, a może będzie. Jeśli będzie pasować, to zagram. O. Mam nadzieję, że się nie obrazi organizator następnego koncertu, który mam grać, jakiś koncert, festiwal żydowski.
0: No to chyba jako zajawka miła właśnie.
3: No więc właśnie.
2: Kurczę, ale słuchajcie, my gadamy 35 minut, a tu jeszcze mam dużo, a ja mam tylko godzinę czasu.
3: To wytnij inne rzeczy, a zostaw to, że bierzesz klarnet.
2: Super, no dobra, obiecuję, że wezmę klarnet. Czy zagram? Super. Nie obiecuję, ale wezmę na pewno i spróbujemy.
3: Dobra.
2: I spróbujemy. Dzięki bardzo i dziękuję bardzo, że przyjęliście w ogóle zaproszenie do rozmowy, bo bałem się, że może to nie wyjść, bo jednak 1000 kilometrów nas dzieli około.
0: Na szczęście są tutaj technikalia, które pomogą.
2: No właśnie, jednak. No dzięki, ściskam was wszystkich bardzo, bardzo mocno i słuchamy Dikandy.
0: Do zobaczenia ze wszystkimi w niedzielę.

No i co, fajowo? Jednak jest południe, jest Morze Śródziemne tak naprawdę. I trudno mi się dziwić, że taka bliska jest ta muzyka. Mnie bliska. No dobra, leźmy dalej, bo rozmawialiśmy. Ja nie wiedziałem, że tak się rozgadamy, że jest tyle, że tyle dziewczyny mają do powiedzenia. I nie wiem, czy zauważyliście, w zespole jest 5 facetów i 2 dziewczyny i nie dopuściły żadnego faceta do głosu. Ha, ha, to jest mizoandryzm, bo mówi się mizogenia. Ja na szczęście mam to szczęście, że jestem Grekiem i rozumiem, ale mizoandryzm chyba rzadko występuje, co? To słowo. Czyli nie lubienie mężczyzn. W każdym razie, lecimy dalej. Słuchajcie, na tym festiwalu, pamiętajcie, że Dikanda zagra w niedzielę o godzinie 19:00. Czyli o 20:30 skończą. To jeszcze będzie chyba dzień na polu, na dworze. Na polach też zresztą. Zobaczymy. No, w każdym razie wzięłam udział w festiwalu. Wymienię tylko jeszcze 2 zespoły, no bo nie ma czasu, bo tak fajnie się gadało. Więc tak. Babylon. Light in Babylon. To jest, wystąpiła taka dziewczyna. Oni mają 35 milionów wyświetleń na YouTubie. Ja nigdy o nich wcześniej nie słyszałem i znalazłem ich na YouTubie właśnie, bo tam przeszukuję muzykę i jak muszę ćwiczyć, a czasami jednak muzyk musi ćwiczyć, to nudno mi ćwiczyć samemu, więc nastawiam sobie YouTube i ćwiczę. No, teraz niech Dikanda nie myśli, że ja z nimi nie poćwiczę, żebym był przygotowany. Sprawdzę, co tam się dzieje. W każdym razie przeglądałem te YouTube'y i nagle słyszę trzy osoby. Jedna dziewczyna, 2 chłopaków na ulicy w Istambule. Grecy na to mówią, gdybym powiedział Istanbul w Atenach, to bym dostał w gębę. Bo to jest Konstantynopol, prawda? Ale większość Greków nie wie, że Istanbul to też jest greckie słowo. To znaczy miasto. Istymboli. Czyli idziemy do miasta, tak mówili dawniej. Także dla nacjonalistów to nie martwcie się, to też jest greckie słowo Istanbul, więc ja nie mam problemu z mówieniem Istanbul. No i wychodzi dziewczyna, która mówi: jestem Żydówką z Iranu. Uciekliśmy, jak miałem 13 lat. I rusza. A ona była właśnie to, co mówiliśmy. Była w 8 miesiącu ciąży. I jak zaczęli, jak dali czadu. A jak dali czadu, to posłuchacie teraz.

No przepiękna muzyka, co? I to ja myślę, że ci muzycy, którzy zaczynali na ulicy, jest taki jeden polski muzyk, za którym nie przepadam, co prawda, dlatego nie powiem jego nazwiska, ale też zaczynał na ulicy i ma silny, dobry głos. To, że ja nie przepadam, to nie znaczy, że jest niedobry. Po prostu nie mój styl. Słuchajcie, i przed moim koncertem, oczywiście mojej muzyki nie będziemy puszczali, ale przed moim koncertem zagrał Ross Daily. Wszyscy Grecy, strasznie dużo Greków przyszło. To jest Irlandczyk, rok młodszy ode mnie, wyobraźcie sobie. I on od 50 lat mieszka na Krecie. I gra na takim instrumencie, który się nazywa lira. To się gra, no, jak go zapowiadałem, to porównywałem to do suki biłgorajskiej, bo to się trzyma na kolanie i gra się, tak naprawdę to jest trudniejsze od suki, dlatego gra się w jednej pozycji na trzech strunach. No i on założył też, założył Labyrinth Musical Workshop, jakby ktoś się interesował, na Krecie. Ja na pewno na Kretę nie pojadę. Wioskę Chudecji. Wydał ponad 30 albumów, 35 zdaje się. No jest nieprawdopodobny. Ja w zeszłym roku byłem na jego koncercie na takim weneckim zamku na mojej wyspie, na Naxos. Jak go usłyszałem tak na żywo, bo oczywiście słuchałem go też z YouTube'a. Ale jak go usłyszałem na żywo, no to po prostu geniusz.

I powiedziałem mu: kolego, zapraszam cię do Polski. On mówi: dobra, fajnie. Oczywiście rozmawialiśmy po grecku, bo on mówi po grecku jak Grek. No 50 lat mieszkasz na Krecie. Trochę się zdziwił, jak się spotkaliśmy w Warszawie. Było pięknie i to był jedyny muzyk, bo ja grałem po nim, który został na moim koncercie i później opowiadał, że w ogóle nigdy w życiu nie słyszał takiej muzyki, jaką ja robię, jaką robi Milo Ensemble. Więc posłuchajmy Rossa Daily i do usłyszenia. Aha, zapraszam, pamiętajcie, w niedzielę o godzinie 19 i zapraszamy, jak to powiedziała dziewczyna, konserwatystów, liberałów, prawicowców, lewicowców, czarnych, białych, żółtych, zielonych, wysokich, niskich i tak dalej, i tak dalej. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Przepraszam, zapomniałem wam powiedzieć, że to, czego słuchamy, to jest 10 tysięcy 15-sylabowych rymów, rymowanych wersów. I to jest z 15 chyba wieku, tak? Czy 17? Nie pamiętam. W każdym razie, no, stara grecka poezja.

0: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: To jak? Kto wygra mundial?
1: Nie wiem, a co ty myślisz?
0: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
1: No wszystko fajnie, ale z kim?
0: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
1: Dobra, a kiedy?
2: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja. Zapraszam Państwa w najbliższe dwie niedziele, 5 i 12 lipca, do wysłuchania fragmentów książki Anny Biejak Schakować umysł. Analiza koncepcji i realizacji planów Unii Europejskiej. Autorka odpowiada na pytanie, dokąd doprowadzi nas nowy wspaniały świat. Jak dobrze wstać skoro wnet. 5 i 12 lipca o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
5: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Gorwat.
4: To była autopromocja. Wieczór w net.

0: Wieczór wnet.
1: No i zaczynamy Wieczór wnet, godzina 19.10, 7.10 wieczorem, więc Wieczór wnet można rozpocząć. Zakładam słuchawki i witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mam kubek pełen czegoś, a doktor Józef Orzeł nie chciał nic dzisiaj pić. I nie wiem, co to oznacza. Czy to oznacza, że właśnie...
2: Że już się napiłem.
1: O, no dobrze, no to zobaczymy, jaki będzie tego efekt w naszej audycji. I zaczął.
2: Przez godzinę dam radę.
1: I zaczął od tego chyba nieujawnie z kim, ale się pokłócił się o Ukrainę. Więc widzę, że jest emocja, widzę, że jest jakieś takie nie tylko analizy, ale właśnie też i te emocje buzują. A tutaj doktor nie.
2: Dzisiaj miałeś Piotrka Naimskiego i też mu wmawiałeś emocje.
1: Miałem go wczoraj w poranku wnet.
2: Dobrze gadaliście.
1: I nawet mu za mało wmawiałem, bo Piotr Naimski powiedział: proszę dać mi to, nie, proszę mi nie przerywać.
2: Proszę ci nie, no właśnie.
1: Tak, ja wtedy już chciałem odpowiedzieć, ale powiedziałem sobie: ach, coś ja
2: będziesz
1: będę...
2: Będziesz mi dzisiaj przerywał.
1: Tak, więc
2: tak,
1: ty
2: nagrodę.
1: Dostaniesz za Piotra Naimskiego. Dokładnie. Machnąłem ręką, powiedziałem: nie,
2: ja się
1: pan...
2: tym nie przejmuję. A
1: chciałem
2: Piotrek...
1: już mu powiedzieć: emocje u pana ministra Naimskiego buzują, a wszystko oczywiście szło o Ukrainę i chyba tobie też Ukraina gra w emocje. Chyba
2: nie,
1: w 90% Polakom Ukraina w tej chwili gra w emocjach i to są w 90% emocje negatywne. Tak
2: pan
1: to
2: Łukasz
1: przynajmniej podaje
2: chowa
1: się.
2: Krawat. Państwo tego nie widzą.
1: Nie, no widzą. Najpierw
2: widzą.
1: Zapraszamy subskrybować YouTube. Nie, a słuchacze nie słyszą, więc wiedzą, że chowam krawat.
2: Polega, miałeś krawat, w kropeczki. Problem polega na tym, że mnie nie Ukraina denerwuje, tylko polskie reakcje na to, co Ukraina robi, szczególnie wśród komentatorów. Bo Ukraina nic specjalnego nie robi, tylko bezczelnie, arogancko realizuje strategię, której większość komentatorów, polityków, analityków, doradców i mediów w ogóle nie dostrzega. Część ludzi myśli i mówi, że to nieracjonalne, co robi Ukraina, że obrywa teraz za to, że dostała za swoje w Parlamencie Europejskim i na szczycie w Ankarze, że to się powyrywało temu biednemu Żeleńskiemu i teraz się okazuje, że nie warto było. Otóż
1: tu tylko ci przerwę. Teraz wiemy, jaki będzie temat.
2: Przerwałeś już Naimskiemu.
1: Właśnie nie.
2: A nie,
1: nie przerwałem, mu odpuściłem, więc na tobie będę sobie odreagowywał, drogi
2: to
1: doktorze.
2: Na remis.
1: Nie, tylko chciałem to o tyle uporządkować, że tak, już państwo czują, Ukraina i relacje polsko-ukraińskie, relacje w regionie będą głównym tematem dzisiejszego Wieczoru wnet. To, żeby państwo już wiedzieli, to już państwo czują i wiedzą. Nawet, ale chciałem to o tyle to uporządkować, że mam bardzo sprzeczne opinie co do tego, co się wydarzyło w Ankarze. Nie wiem, czy ty to analizowałeś, czy ty patrzyłeś.
2: Nie,
1: czyli dobrze.
2: Nie, bo uważam, że to kompletnie nieistotne. Poza jedną rzeczą, że Trump obiecał licencję na produkcję rakiet Ukrainie, ale po pierwsze, to są tylko słowa. Nie ma umów. Tak samo z Niemcami, tak samo z Polską.
1: Dzwoni do mnie Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, panie redaktorze. O. Jesteśmy na antenie, czwartek, 19.13.
3: Dzień dobry panu.
2: To zupełnie jak ksiądz Rydzyk, doktor, dyrektor.
1: Tak.
3: Pozdrawiam. Łukasz, powiedz mi, co się dzieje w Inowrocławiu?
1: Wyślę panu SMS-a. Mam kontakt do Solidarności. Wyślę panu SMS-a. To za usłyszenia. Radio na żywo, to nawet chyba bleka była przesada.
2: I na Wrocław to jest Solina może?
1: Tak jest, Solina. Jutro w poranku
2: czy
1: będzie.
2: Czy Solino, tak.
1: Solina to jest Podkarpacie, tak. Ten to jest Solino, Solino. Kopalnia,
2: Daniel
1: Soli.
2: Daniel Obajtek, tak, Strajk, tak, czy tam takie rzeczy.
1: Dobrze, wracamy do Ukrainy. Patrioty, bo to jest się ciekawe, zastanawiające. O co chodzi, co właściwie Trump obiecał Kijowowi?
2: Ja myślę, że jak to u Trumpa, miał jakąś zgodę swoich współpracowników, którzy mu powiedzieli: wiesz, Niemcy przecież nie są atakowane przez Rosję, Polska nie jest jeszcze. Pan Łukasz się spakował i już wyrzucił marynarkę. Ciekawe, czy będzie dalszy ciąg.
1: Mów, mów.
2: Polska też jeszcze nie jest atakowana. to może, a bez przerwy Żeleński się skarży, no od dłuższego czasu już bardzo, że właściwie już prawie wszystko Ukraina produkuje i wystarcza dla armii, ale kompletnie nie ma obrony przeciwko rakietom balistycznym. Jakoś tam sobie radzi z pociskami manewrującymi, z dronami, ale bo to jest w stanie wyprodukować sama, natomiast przeciwko pociskom balistycznym póki co to najlepsze są jednak te stare patrioty, czyli pociski nazywają się PAC-3. I pytanie, co Trump naprawdę obiecał Żeleńskiemu, tego nie wiem, bo to myślę okaże się szybko. Bo tak, Polska ani Niemcy nie weszły w jakiś dyskurs z Ameryką publiczny w tej sprawie, czy buduje i gdzie fabryki, na co Amerykanie się zgadzają, ile w tym jest polskiej produkcji, czy niemieckiej, a ile amerykańskiej, czy jest zejście właśnie na to, żeby Polska i Niemcy produkowały za rok, dwa, trzy same. To byłaby niesłychanie ważna rzecz, bo to nie tylko Polska ma niedokończoną obronę antyrakietową, Ukraina jej nie ma, ale Europa w ogóle nie ma tych pocisków. I przydałoby się produkować dla całej zachodniej Europy, a może dla wszystkich krajów, to także są pieniądze. I pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy jest taka. Nie lubimy się z Niemcami, to znaczy Tusk lubi akurat. Nie lubimy się z Ukrainą, tu nawet Tusk ich niespecjalnie już lubi, ale nie ma sensu budować według mnie, i dlatego dobrze pytasz, 3 fabryk produkcji rakiet do patriotów. Tyle Amerykanie nie mają inżynierów specjalistów, żeby oni mogli wychować 3 zespoły do tej produkcji. To mi się wydaje absolutnie niemożliwe. Więc sensowne byłoby, nawet jeżeli miałyby być 3 fabryki, to żeby powstał jeden europejski ośrodek badań i rozwoju techniki antyrakietowej imienia rakiety Patriot, żeby skupić w ogóle tych naszych specjalistów, którzy by się uczyli od Amerykanów. Pewnie najważniejsza jest pierwsza fabryka. Tam, gdzie ona powstanie, pytanie, jak znam się na tym, to na pewno nie w Polsce, albo w Niemczech, albo na Ukrainie. Wtedy Amerykanie na pewno tych ludzi będą uczyć. I dobrze byłoby tam być po prostu, żeby nasza załoga przyszła, tam się uczyła tego. Pytanie, czy Amerykanie na to pójdą, czy w ogóle te 3 obietnice zamienią się w 3 komercyjne umowy? Czy będziemy coś o nich wiedzieć i tak dalej. Rzecz jest niesłychanie ciekawa, niesłychanie ważna, a na razie to jest powietrze. Póki Trump to mówi, to jest powietrze. A ponieważ to na Ukrainie ta sytuacja jest najbardziej niebezpieczna, więc to na pewno Ukraińcy będą się u Amerykanów dopominać o formalizowanie tej obietnicy, o umowę i tak dalej. Na pewno Amerykanie każą sobie dużo płacić, ale Ukraina tym się nie będzie przejmowała, bo to na pewno wyjdzie na to, że to kraje natowskie, europejskie mają za to płacić, tak jak te 90 miliardów pożyczki, co to Zachód Ukrainie daje, a w tym roku podobno 70. I tam, nie pamiętam, czy to ty mówiłeś, że te 70 miliardów euro w tym roku dla Ukrainy to ma iść na obronę. To jest o tyle dziwne, że te 90 miliardów miało być na cele i wojskowe, i cywilne, bo przecież Ukraina nie ma z czego płacić swoim ludziom w ogóle. Budżetu nie ma. Ten budżet chyba starcza na, jeżeli to dobrze pamiętam, najwyżej na 40% wydatków, które trzeba ponieść, żeby w ogóle to państwo utrzymać. Więc te pieniądze, nawet z tych 70 miliardów, częściowo powinny pójść na cele cywilne, ale nie wiem, jak to będzie. Natomiast na pewno Ukraińcy za to nic nie zapłacą, w związku z czym są najbardziej zainteresowani, żeby to jak najszybciej ruszyło. Ale czy ktoś widział fabrykę Patriotów, która by się zbudowała w tempie krótszym niż 2-3 lata, to się też kompletnie wydaje niemożliwe. Chyba, żeby zacząć od prostego montażu, tyle że Amerykanie nie mają takiej produkcji. Oni za mało produkują dla siebie w ogóle, a jeszcze mieliby dla zewnętrznej fabryki. Nic mi się tu na razie nie składa.
1: Amerykańscy eksperci mówią, to bardzo wątpliwe, żeby Ukraina budowała rakiety Patriot. Są różne spekulacje, jest co niemiara, że może to będzie montownia spod zespołu.
2: No ale już w Polsce się tak mówiło, że to na razie będzie montownia, tak.
1: Eksperci
2: ale chodzi
1: cuda
2: o to, żeby
1: jakoś
2: to zacząć. Ale widzisz, w tym haśle montownia jest pułapka. Bo montownia oznacza, że części będą jechały z Ameryki, na przykład na Ukrainę czy do Polski, wszystko jedno. Ale skąd Amerykanie wezmą te części, jak oni u siebie produkują za mało? Jeżeli ktoś gdzieś będzie jakieś części kompletne budował, to znaczy, że Amerykanie by to szybciej złożyli u siebie. Więc na razie to się w ogóle żadnej kupy nie trzyma i ja nie muszę być, mogę być antytalentem inżynierskim w ogóle, a jednak mieć tutaj dość poważne wątpliwości. Ale sama zgoda Trumpa na to jest rewolucją i rewelacją. To trzeba powiedzieć. W dodatku, jeżeli Rosjanie to słyszą, no to to dla nich jest sygnał alarmowy, że ich przewaga w powietrzu, na Ukrainie na przykład, może się bardzo szybko, no 2-3 lata skończyć. A my nie wiemy, kiedy się ma skończyć wojna na Ukrainie. Może nigdy.
1: Odwołałeś się do tej mojej śladowej rozmowy z Piotrem Naimskim, które rzeczywiście wtedy było takie delikatne, nie duże, ale delikatne spięcie, kiedy no, próbowałem się dopytać, jak właściwie patrzy na tą relację sił między Ukrainą a Rosją. I czy ta Rosja na pewno jest taka mocna, jak się wszystkim wydaje? Czy ta Rosja na pewno jest takim państwem, który zagraża, bo dzisiaj mamy kolejny z tego festiwalu wypowiedzi polityków aktualnej koalicji rządzącej, że Rosja planuje jakieś uderzenie na Zachód. Eksperci mówią, że to może być możliwe, ale na pewno nie kinetyczne, że tutaj eksperci są zgodni, militarni od polityki, że raczej uderzenie militarne jest wykluczone, że Rosja na to sił po prostu nie ma, no ale właśnie jakaś eskalacja, cyberatak, one się zdarzają. No a z drugiej strony, jak się na tą Rosję patrzeć i te wielkie kolejki tirów i samochodów po stacje benzynowe, no to wygląda jak kraj, który naprawdę nie jest supermocarstwem i kraj, który poza tym, że ma tą broń jądrową, też nie wiemy w jakim stanie ona jest utrzymana, to nie jest w stanie obronić własnych najważniejszych rafinerii przed dronami.
2: No to ci trochę opowiem. Przy czym ta moja wiedza, jak zwykle, jest z drugich źródeł, ale poważnych ludzi, i pułkownika Lewandowskiego, i pułkownika Korowaja, już nie mówię o Budziszach, przepraszam, o Marku Budziszu, Jacku Bartosiaku, wielu tam ludzi, którzy się temu przyglądają, czytają, słuchają, rozmawiają z ludźmi i tak dalej. Otóż, po pierwsze, w zgodnej dosyć opinii Rosja tej wojny nie przegrywa. Czyli jest tak, że jest sytuacja asymetryczna. Rosjanie męczą Ukraińców tymi bombardowaniami, nie tylko infrastruktury krytycznej, ale i mieszkalnych budynków.
1: Tak,
2: ludzie giną.
1: Ale o dziwo Ukraina, nie wiem, czy jest o dziwo, radzi sobie z tanimi dronami, nie radzi sobie...
2: Mówię o rakietach balistycznych, tak, bo z dronami sobie radzą.
1: Iskandery, tak. Tylko że Iskander jest piekielnie drogi.
2: Tak,
1: więc też
2: i
1: nie wiadomo,
2: ten Cyrkon
1: że...
2: też, tak. A Orecznik to ho, a
1: jeszcze jest droższy.
2: Dwa razy się udało go zastosować.
1: I tutaj efekt, koszt chyba jest na niekorzyść Rosji. A
2: tak,
1: Ukraińcy
2: ale...
1: trafiają regularnie dzisiaj tak. Kolejne zbiory paliwa, kolejna rafineria. Wczoraj jedna rafineria, przedwczoraj kolejna rafineria, jeszcze tak. Inna. Dość tanimi dronami.
2: Tak,
1: i tu koszt, efekt jest bardzo, czy musi być bardzo po stronie Ukrainy.
2: 2000 kilometrów za linią frontu.
1: Omsk, tam w rosyjskiej blogosferze to już są cuda. Nie widzę, słyszałem jakąś rosyjską analizę, że to z Kazachstanu wystrzelone, inni, że to z Azerbejdżanu.
2: Skąd by nie było?
1: Największa produkująca 10% przeróbki ropy na paliwa i to wszystkie, i diesel, i benzyna, i lotnicze, i inne frakcje, ta rafineria w Omsku porażona.
2: Tak, tylko wiesz, że z reżimem w Rosji jest podobnie jak z reżimem w Iranie. Możesz go bombardować jak chcesz, ludność cierpi i
1: jesteś
2: może tej
1: pewien?
2: Benzyny nie mieć, tak. Że tak, bo to są bardzo podobne reżimy.
1: Ale że nikt nie wystrzeli z jakiegoś pancernika? Aurora. Nagle w Moskwie czy w Petersburgu. Że nie znajdzie się jakiś.
2: Z Aurory, tak, ale.
1: Poważniejszy Prigorzyn, tak, który zrobił się rajd.
2: No właśnie, z Aurory, tak, czyli z sektora wojskowego. Nie cywilny bunt, na to nie ma szans. Natomiast czy armia się nie zbuntuje, czy jakiś kawałek armii politycznie z kimś tam związany. Dzisiaj czy wczoraj, bo dzisiaj tego słuchałem, pułkownika Korowaja, a to jest człowiek, który jest z wywiadu wojskowego i czasami mówi o różnych rzeczach, jakby nie był na emeryturze. Mówiąc delikatnie. Świetny gość. Korowaj mówi coś takiego. Nie będzie buntu społecznego, ale coś takiego jak bunt Prigorzyna może się zdarzyć, albowiem on zwraca uwagę, to tak jak ja, łapię jedną kropkę i próbuję znaleźć tam pod suknem jakieś inne kropeczki, czy one się w coś ułożą. Zwraca uwagę na to, że na ostatnim spotkaniu Putina z jakąś tam ludnością, czy tam ekspertami, nawet nie pamiętam, było widać fałszywą mapę Ukrainy. A co było w niej fałszywego? Otóż zajęta była Konstantynówka przez Rosjan. Już namalowana kolorem, że tam są Rosjanie. Otóż o Konstantynówkę, czyli jedną z trzech twierdz w Doniecku, dwie pozostałe to Słowiańsk i Kramatorsk, i one twardo są w ręku Ukraińców, aczkolwiek zdobycie Konstantynówki przez Rosjan by otworzyło drogę do nich. Otóż tam są ciężkie walki w tym mieście. Znaczy, to jest może ruin po prostu. I to nie jest miasto już. I Rosjanie wolniutko tam zajmują pokój za pokojem, kuchnię za kuchnią, korytarz za korytarzem. To naprawdę tak wygląda. To jest wojna o metry po prostu. I no bo wychyniesz główką z budynku, to oberwiesz od drona. Więc to jakby wewnętrzne wojny pokojowe są. I on mówi, jeśli wisi u Putina fałszywa mapa, to czy przypadkiem nie jest tak, że, to jedna z hipotez, że podwładni Putina z tej najbliższej mu elity wprowadzają go w błąd, także być może po to, że jak się okaże, że tam do końca lata Konstantynówka wcale nie będzie zdobyta, to będzie kompromitacja Putina i może wystarczy tego dobrego. A ja myślałem, że może być tak, odwrotnie, że jeżeli Rosjanie tam do końca wakacji, bo tak się mówią analitycy, zdobędą Konstantynówkę, to Putin ogłosi, że wielkie zwycięstwo, mamy już cały Donieck, tam jakiś Słowiańsk, Kramatorsk. Nie znam na takich nazw w ogóle tam. To Konstantynówka była najważniejsza. Osiągnęliśmy wszystkie swoje cele i już możemy zakończyć intensywną, chyba tak się mówi, intensywny etap wojny. Zdecydowanie Ukraińcy niszczą pewność siebie Rosjan, to jest raz, tymi bombardowaniami wewnętrznymi, ale mówi się o dwóch rzeczach i tu Korowaj też go przywołam. O jednej, że może jednak Putin zdecydować się na powszechną mobilizację. Tylko, że wyraźnie chyba dwa tygodnie temu próbowali w mieście Perm, czyli w Rosji, taką mobilizację zrobić. Było strasznie dużo szumów, strasznie dużo awantur. Część młodych gdzieś uciekła i coś nie za bardzo im to wyszło. To znaczy nie uznano tego za sukces, jak rozumiem, aktywa, czyli tych żołnierzy do armii mało, natomiast szum straszny. W dodatku Perm to już jednak Rosja, prawdziwi ludzie, z którymi Kreml się musi liczyć, bo naprawdę biali i jacy, no taka elita tej
1: to
2: Rosji.
1: To już nie są Buriaci, nie są Tatarzy, nie są...
2: Z którymi się w ogóle nie trzeba liczyć, tak. Znaczy nimi się liczy władza regionalna, która trzyma ich za mordę i ewentualnie tylko wypycha ich na front, dając pieniądze. Korowaj chyba mówił, że, i to jest ciekawa informacja, że miesięcznie w tej chwili, dziennie, przepraszam, jest tych zapisów 500-800. to razy 30, czyli ilość dni w miesiącu, jeżeli nawet założyć, że w niedzielę też rekruterzy pracują, daje 15 do 30 tysięcy ludzi. A Ukraińcy ostatnio zabijają, że wyłączają z walki więcej niż 30 tysięcy ludzi miesięcznie i to dużo więcej. Co więcej, to już podawali różni analitycy, że w tej chwili na froncie drony tak zabijają Rosjan, że jest więcej zabitych niż rannych, co jest kompletnie sprzeczne z każdą logiką klasycznej wojny. Zawsze rannych było 3-5 razy więcej niż zabitych. A tu jest odwrotnie, czyli Rosjan jest coraz mniej żołnierzy rosyjskich na froncie. Więc pytanie, czy zdenerwowany i zrozpaczony Putin zrobi, iż ryzykując władzę, zrobi powszechną mobilizację, ale to nie będzie tylko ryzyko dla jego władzy osobistej, to może być ryzyko dla całej tej władzy Kremla, tej elity. To wcale nie jest
1: tak, ich majątków i dla
2: całego że da się to tak, że to może spowodować bunt dużych miast.
1: Dobrze, ale teraz przeskoczmy na drugą linię frontu, do Ukrainy, Lwów. No i o tym często Państwu mówiliśmy, że te nastroje na Ukrainie też są trudne. Teraz mamy erupcję we Lwowie, wywrócony i wyszabrowany pojazd wojskowy, gdzie była ekipa, która wyłapywała ludzi, chciała zabrać 30-letniego mężczyznę, który uchylał się od służby wojskowej do wojska. Nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy na taką skalę i to w mieście, gdzie są nagrania, ludność miejscowa się sprzeciwiła. Policja bała się interweniować, odstąpiła od interwencji i nagle się okazało, że ta państwowość ukraińska jest bardzo słaba, bo w trakcie wojny trochę o przeżycie Ukrainy, a przynajmniej o jej całość terytorialną, to na pewno społeczeństwo we Lwowie mówi, nie damy rekruta, a aparat represji boi się podjąć działań.
2: To trochę przypomina działania tej policji granicznej ICE czy ICA, jak ona tam amerykańskiej, co to Trump ją wysłał do miast i spotkała się z takimi protestami, buntem, zresztą.
1: Nie, dokładnie w jednym mieście w stanie Maine chyba, ale to jest taki stan, który nawet jak wygrywał w drugiej turze, na swoją drugą swoją kadencję Reagan, to był jedyny stan, który był przeciwko Reaganowi, więc to taki specyficzny stan, ale tam faktycznie były
2: protesty. Ale Trump wysłał, to wiesz, musiał się liczyć z konsekwencjami. Lwów też masz takie miasto, w którym, jakby to powiedzieć, społeczeństwo obywatelskie jest silne. To nie jest tam o dyktaturze jeszcze mowy nie ma. Tam zresztą ten opór wobec
1: faktycznie Zełenski jest trochę coraz dyktatorem.
2: Tak, jest coraz coś chcę o tym powiedzieć, jest coraz mocniejszy. Mi się wydaje, że jest tak, że ta ekipa kijowska nie tylko, że wymyśliła sobie strategię, w której elementem jest, jak powiedział były minister spraw zagranicznych Kuleba, do tej pory spokojny gość, Polskę trzeba izolować. To niebywałe zdanie, ale Budanow poszedł jeszcze dalej.
1: Mandat z Budanowa, zaraz będziemy go omawiać, ale to najpierw chciałem ten stan, bo może jest tak, że tu jest gra, kto padnie pierwszy. Czy pierwszy padnie reżim Putina pod naporem tego, że Rosjanie nie mają jak pojechać do pracy, ani na dacza, ani dziecka do szkoły, bo wszyscy stoją w kolejkach po benzynę i jest groźba mobilizacji kolejnej w Rosji. Czy pierwszy padnie Zełenski, bo ludzie już mają dosyć, widzą korupcję też i mają dosyć kolejnych poborów i łapanek do wojska.
2: Tak, zgadza się.
1: Kto padnie pierwszy?
2: Myślę, że korupcja ludziom tak. Korupcja pewnie symbolicznie ludziom dolega, że jest po prostu niesprawiedliwie. Ja mam kłopot z kasą, ale wielu, a tam ci zabierają moje pieniądze.
1: Wśród Ukraińców na dole wiele jest głosów, że wielu osobom na Ukrainie ta wojna się opłaca.
2: No oczywiście, tak jak w Rosji. Opłaca się w tych regionach, skąd biorą rekrutów, bo tam oni co prawda idą na front i czasem sobie giną, ale za to ta kasa tam z tym bardziej zostaje.
1: No w Rosji pojawiła się
2: kasa, której nigdy nie mieli.
1: Tak, cała nowa klasa średnia niższa, czy średnia wyższa.
2: Kasa rekrutska.
1: Nie, no to jeszcze wszyscy generałowie, pułkownicy, którzy koszą kasę na tym, że wejdą, nie wejdą, ograbiają tam w Rosji.
2: Jeśli się mówi o Ukrainie, oficerowie, że tam połowa kasy unijnej, tej pomocowej ginie, znaczy jest skutecznie umieszczana w portfelach tej rządzącej klasy, to w Rosji jest dokładnie to samo, bo przecież to są ci sami Sowieci, tylko że Ukraińcy są antyrosyjscy. Ale to jest kultura i zwyczaj, sposób myślenia i rządzenia jest po prostu sowiecki. Dlatego ja myślę, że ten, chciałem powiedzieć reżim, ale ta elita kijowska dąży do, i to byłoby niesłychanie niebezpieczne dla Polski, dąży do takiego systemu. W polityce autorytaryzm, troszkę podobnie jak w Chinach, duża kontrola społeczna i tak dalej. Gospodarce odpuszczamy, niech się bogacą. Oczywiście niech się bogacą, ale nasi jeszcze bardziej. Znaczy przedsiębiorca zarobi 10 zł, a generał czy inny minister zarobi 35 na tym przedsiębiorcy. Ale to całkiem, przecież ten cały przemysł zbrojeniowy, nie tylko dronowy, który Ukraińcy świetnie rozwinęli, to ja myślę, że tam jest taka sama korupcja, jak tylko mniejsza. Znaczy o mniejszą kasę chodzi, bo to mniejsze firmy, ale że korupcja ta tam sam smaruje ten silnik rozwoju, ale według mnie, i tu się różnię z moimi kolegami, ja uważam, że na Ukrainie ta korupcja przyspiesza wręcz rozwój gospodarczy, bo przecież, a może jest tak, że ludzie nie widzą drugiej strony korupcji. Przecież jeżeli ja tobie daję łapówkę po to, żebyś ode mnie zamówił 2 czołgi, to ja ci je zaraz zrobię, to przecież to za co ja ci daję tą łapówkę? Żeby ten przetarg, co ty organizujesz, żebym ja wygrał. Co to znaczy? Że ty likwidujesz prawo, które stoi po twojej stronie. Ty go nie uwzględniasz. Czyli ceną za łapówkę jest to, że mnie, producenta, prawo nie obowiązuje. Nie ogranicza. Ja dostanę zamówienie na te 2 czołgi, nieważne jakie są przepisy państwowe.
1: Jakiej jakości są te czołgi? Czy te czołgi są w ogóle potrzebne?
2: No ale widzisz, jednak ta armia dobrze walczy. Co prawda jednej brygadzie dostało się od Rosjan chyba obok Konstantynówki, jeśli pamiętam, straszne wciry, ponieważ ona przybyła na front bez dronowego wzmocnienia i natychmiast oberwała od ruskich dronów. Natychmiast. Mnie tylko dziwi, że dowództwo ukraińskie tego nie wiedziało, że ten, nie wiem, no być może oni właśnie zmalwersowali tę kasę na te drony.
1: Znaczy sami Ukraińcy mówią, że mają w tej chwili 2 typy jednostek, ukraińskie i sowieckie. No i sowieckie, co
2: tak
1: właśnie
2: mówią?
1: Takie, tak, że te sowieckie właśnie takie, co tam bez dronów tego. No i są takie, które jeszcze opierają się na tej kadrze, która była wyszkolona przez te 8 lat wojny o Donbas o standardy natowskie. I tam rzeczywiście inaczej się postępuje, ale Rosjanie podobno mają też te 2 typy jednostek.
2: Też mają.
1: Tak, mają tą elitarną jednostkę, tak. Ktoś, o którą się dba i która, to kiedyś tutaj w studiu był taki żołnierz, który walczył na Ukrainie i miał duży szacunek do tych właśnie bardzo wyszkolonych, elitarnych jednostek rosyjskich.
2: Że oni się, mają brygadę taką, tak, która wyrosła z batalionu, nie pamiętam, to się bardzo ładna nazwa, nie rosyjska, ta dronowa, bardzo nowoczesna.
1: Tak, i rzeczywiście tam się o to, ale to jest bardzo wąska elita, no i cała masa tej starej sowieckiej armii, która już się pcha jak mięso armatnie i tylko, że tam proporcje były inne. U Rosji była to bardzo wąska elita, tak, bardzo dobrze uzbrojonych i wyszkolonych ludzi, plus cała masa, przepraszam za słowo mięsa, czy tam bydła wojskowego, które się okradało, zabierało im się wszystko, ten żołd im się zabierało, kazało im się wszystko kupić i oni sobie
2: byli... czasami się tych żołnierzy rosyjskich, rekrutów posyłało bez broni, nie wiem
1: również,
2: czy... Także... Bez broni po to, żeby ich Ukraińcy zabili, bo będzie wiadomo, gdzie ci Ukraińcy, którzy
1: strzelają,
2: są. Oni
1: często szli tylko po to. Czy mieli karabin, czy nie mieli, tylko po to, żeby ujawnić pozycję Ukraińca swoją śmiercią.
2: Dokładnie.
1: Podobno jest tak samo, nawet nie podobno, jest wiele na to świadectw, że jest tak samo w armii ukraińskiej, tylko proporcje były różne, a teraz spadają, tak, że coraz mniej jest tej armii wyszkolonej na wzór natowski, gdzie o człowieka dba, a coraz więcej w armii ukraińskiej jest tych jednostek postawionych na sowieckich
2: wzorach. Łukasz, a możemy wrócić jeszcze do tego pytania o możliwość tej wielkiej akcji rosyjskiej przeciwko NATO. Bo
1: a bardzo
2: jeszcze...
1: cię proszę, chyba że wolisz teraz Budanowa.
2: Budanow za chwilę, bo dobrze, może o tym warto powiedzieć, trochę też odstraszyć naszych słuchaczowidzów. Mianowicie, to też Korowaj o tym zaczął mówić, ja sobie coś tu pomyślałem. Mianowicie, Rosjanie według Korowaja przeprowadzili w ostatnich tygodniach, a może miesiącach, renowację swojego sprzętu atomowego, tak zwanej triady. To znaczy robili bardzo dużo ćwiczeń, po to, żeby pokazać, że ta triada działa. Triada to znaczy okręty podwodne, silosy podziemne i ruchome, mobilne pojazdy. No to trudno trafić, prawda, takie coś strzela z każdej strony. Ponieważ właśnie wszyscy na Zachodzie mieli duże wątpliwości, czy w ogóle ta broń atomowa działa, czy ona tam leży od 70 lat, nikt jej nie ruszał, albo rozkradli w ogóle śrubki, albo te samochody, a może i okręty podwodne, co to wiadomo, to Putin chciał pokazać, że to będzie działać. I mówi Korowaj, że tak, Rosja ma za mało siły, żeby wykonać jakiś duży atak na NATO, aczkolwiek wie, że NATO jest słabe i nieprzygotowane. A na pewno jest nieprzygotowane do walki na terenie Rosji. Czyli, że reakcja NATO w razie tego będzie tylko reakcją na działania rosyjskie, nie będzie atakiem wyprzedzającym, ani potem takim ex post. Natomiast jeśli się okaże, że tylko sabotaż, dywersja, wysadzenie pociągu, drony, jedna rakieta balistyczna w na przykład na Pustynię Błędowską, żeby była pewność, że tam ludzie nie zginą i tak dalej, ale się wyrwał pocisk balistyczny niechcący, to może się okazać za mało i według Korowaja Rosjanie już znowu po raz kolejny straszą bronią atomową. I tu właśnie chciałem coś powiedzieć a propos. Otóż Korowaj powiedział, że według niego, jeśli NATO i społeczeństwa zachodnie pokażą, że mają gdzieś te groźby Putina, to on nie będzie miał siły do zastosowania nawet taktycznej broni atomowej, nawet przeciwko Ukraińcom. Bo to jest kompromitacja totalna, to jest stanięcie przeciwko całemu światu, łącznie z Chinami, bo Chiny sobie też czegoś takiego nie życzą. Więc Korowaj z tego wyciąga wniosek, że być może Putin nie ma już narzędzia, żeby uzyskać przewagę nad Zachodem i być może trzeba będzie go odsunąć po to, żeby partnerem negocjacyjnym Zachodu, Trumpa i tak dalej, okazał się ktoś inny i może ten ktoś inny będzie miał więcej zaufania Zachodu i te rozmowy jakoś się udadzą. Czyli, że według Korowaja możliwe jest, że elita kremlowska szykuje zamianę. No ale tak samo można by powiedzieć, że opozycja na Ukrainie też szykuje zamianę, bo ma generała Załużnego, który ambasadora w Londynie Ukrainy, który inaczej mówi o konflikcie z Polską. Mówi, że Ukraina i Polska powinny się traktować jak państwa partnerzy i że nie można uciekać od doświadczeń historycznych, delikatnie, bo delikatnie, ale kompletnie inaczej niż wspomniany przez ciebie Budanow. Więc jeżeli gość przeżyje i się, a już powiedział, że chce startować w wyborach prezydenckich, no to znowuż zamiana, jeżeli Załużny by przyszedł tam, to może się okazać, że jeśli będzie miał większość w parlamencie, większość w elicie, że będzie prowadził inną zupełnie politykę i nie tak agresywną jak Zełenskiego wobec Polski, bo ta agresywność po prostu z tygodnia na tydzień rośnie. To widać. Chcesz pytać o tego Budanowa?
1: Chcę, właśnie patrzę i cały czas czytam tą jego wypowiedź.
2: No jest niesamowita.
1: Więc mieliśmy Kłębę, który powiedział, że Polskę trzeba
2: izolować,
1: czyli były minister spraw zagranicznych Ukrainy, a teraz mamy wypowiedź, która odbiła się echem, ale chyba nie aż takim, jak powinna w polskich mediach, czyli Kiryło Budanow, szef biura prezydenta Ukrainy.
2: A były szef wywiadu wojskowego.
1: Tak jest. Ten punkt kulminacyjny na pewno nastąpi wkrótce. To jest wypowiedź z 7, czyli z przedwczoraj. Nie ma w tym żadnej wielkiej tajemnicy. 11 lipca przypada rocznica tragedii wołyńskiej. To termin ukraiński na ludobójstwo. Z informacji, które posiadam, wynika, że oni, czyli my, Polacy, przygotowują cały szereg, powtórzę to, działań prowadzących do eskalacji, więc najwyraźniej wszystko to będzie teraz kontynuowane.
2: Czekaj, bo tam był wyraz prowokacja.
1: Tak.
2: Że Polacy szykują prowokacje.
1: Tak jest, w ramach upamiętnienia.
2: To znaczy, tak, przypomnimy ludobójstwo na Wołyniu i to będzie prowokacja wobec Ukrainy.
1: Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na tym świecie. Ostatnio to Rosja próbowała postawić nam ultimatum bez urazy wobec Polski, ale Rosja jest nieco potężniejsza niż Polska, a my i tak go nie przyjęliśmy. Tak, jest ciężko, źle, jest dużo krwi, ale nawet ich ultimatum nie przyjęliśmy. Dlaczego więc ktoś sądzi, że przyjmiemy coś innego z innej strony? Nie należy rozmawiać z nami za pomocą ultimatów, podkreślił pan Budanow. Jeżeli uznajemy, że ktoś podejmuje niedojrzałe działania, to po co mamy odpowiadać i sami wykonywać błędne kroki z wyprzedzeniem? Niech najpierw wykonują ruchy, wtedy zastanowimy się i odpowiednio zareagujemy. Nikt nie zamierza siedzieć z założonymi rękami. To jest o tyle ciekawe, że to jednak pierwszy ruch wykonała strona ukraińska i to chyba świadomie. Pytanie, czy swój cel osiągnęła?
2: Z całą pewnością świadomie, celowo i w ramach pewnej strategii, którą sobie opracowała i spróbuje ją narysować. Co jest ciekawe w tej bezczelnej wypowiedzi? Otóż zdarzyło się Żyłyńskiemu porównać Andrzeja Dudę do Putina, a Polskę do Rosji w ONZ-cie. I wtedy nie, Polacy, polskie media, polscy politycy, komentariat nie zwrócił na to uwagi, jak granice dopuszczalne daleko przekroczył Żeleński. To, że obraził swojego tam przyjaciela, to jakby w tym, czy Andrzeja Dudę, przyjaciela w cudzysłowie, to drobiazg. Otóż teraz nastąpiła trochę inna logika porównania. Mianowicie on powiedział, nie przyjmiemy żadnego ultimatum ze strony Polski, ponieważ udało nam się nie przyjąć żadnego ultimatum ze strony Rosji, która na nas napadła i która z nami prowadzi wojnę. Czyli nawet nie ustąpimy przed żądaniami Polski, nawet gdyby groziła nam eskalacja wrogich działań, nie mówię wojny, wrogich działań Polski wobec nas. Jakaś blokada ekonomiczna, zerwanie relacji dyplomatycznych, blokada działań Ukrainy wobec Unii i tak dalej, o czym też warto coś powiedzieć, bo tu też jest kupa mitów. To znaczy, że tak jak w 1939 roku Polska. Polsce nie oddamy ani guzika z tego Wołynia. Ani guzika. To żadne ludobójstwo. To tragedia. I to oznacza, nie będzie porozumienia z Polską i nie musi być, czyli my Ukraińcy robimy swoje. Polska nam do naszej strategii potrzebna nie jest. Co ma być tą strategią? Ja myślałem, że coś się stanie w Ankarze, nie stało się. Mianowicie myślałem, że Ukraina zaproponuje gwarancję bezpieczeństwa dla Bałtów. I wydawało mi się, że sytuacja już jest dojrzała, tylko do tego, tylko jest jeden drobiazg. Bałtowie nie chcą tam obecności samych albo w ogóle żołnierzy ukraińskich. Traktują żołnierzy ukraińskich u siebie na swoim terytorium jednak jako coś nieprzyjaznego, żeby nie powiedzieć okupanta. Jeden z rządów Bałtów przeprowadził nieformalne

0: kursów, których specjalnie nie ma, ale są tworzone, holendersko-niemieckiego do pilnowania Estonii i Łotwy i tego ze Szczecina, międzynarodowego z polskimi żołnierzami o pilnowania Litwy, więc może jakby ci żołnierze tam poszli, to może by i te kraje Ukraińców wytrzymały, ale to nie jest pewne. Na razie Ukraińcy tego jak na razie nie, takich propozycji nie złożyli. A czemu te propozycje miałyby służyć? Jeżeli by oni złożyli propozycję gwarancji bezpieczeństwa dla Bałtów, to i tam te kilkanaście tysięcy żołnierzy przetransportowali. Jacyś naiwni ludzie mnie pytali, jak to, jak Polska ich nie przepuści. Już ja widzę ten opór polskiego rządu Tuska przeciwko przejazdowi, nie wiem, pociągami żołnierzy ukraińskich, jak Amerykanie tupną nogą i Niemcy i powiedzą, że to służy bezpieczeństwu Unii, to w ogóle nie będzie mowy o żadnym oporze, a w dodatku mogą przez Bałtyk sobie to zrobić. Trochę to potrwa, ale też się da. Więc wydaje się, że Rosjanie wtedy daliby sobie spokój z inwazją na kraje Bałtów, bo oni się jednak boją żołnierzy ukraińskich. To jest raz. Ale co by to znaczyło politycznie? To, że wtedy Polska straciłaby pozycję jako ewentualny gwarant bezpieczeństwa dla tych krajów. I wtedy w tej roli wystąpiłaby Ukraina, o czym się już tak dość powszechnie mówi, znaczy przy naszym komentariacie, co ci bardziej inteligentni czy wpływowi komentatorzy mówią, że Ukraina chce zastąpić Polskę na wschodniej flance NATO jako gwarant bezpieczeństwa. Oczywiście w porozumieniu z Niemcami jak w banku.
1: No dobrze, ten Budanow, który po raz kolejny zrównuje Polskę z Rosją. To jest, że po raz, on ale gorzej, po raz pierwszy,
0: tak, gorzej.
1: Wcześniej inni, to jest jakiś taki element rzeczywiście rysowania tutaj obok Rosji drugiej linii frontu.
0: Drugiego wroga. Ale także wroga, no prawie że wojennego, bo tekst jest taki, nawet gdybyście zrobili to samo, co Rosjanie nam, to my też nie ulegniemy. A co zrobili Rosjanie? No napadli na Ukrainę. Czyli on robi z Polski potencjalnego agresora. To, że to w głowie się nie mieści, jest bez sensu, to jakby kompletnie nieważne. Chodzi o taką sytuację, może jeszcze to jest ważne. Mianowicie, według badań i to ostatnich, sprzed dwóch chyba tygodni, tylko 5% Ukraińców chce konfliktu z Polską. Reszta nie. Co to oznacza? Że elita kijowska, rządząca, wroga Polsce, która buduje tą taktykę antypolską, jest osamotniona. Znaczy nie ma poparcia w narodzie. Może ma w tej części zachodniej Ukrainy, ale też tego nie wiemy. Otóż na siłę ta elita próbuje obrócić Ukraińców przeciwko Polsce. Co do tego trzeba dodać? Otóż wszyscy, nawet ci najbardziej pokojowo usposobieni albo proukraińsko komentatorzy polscy zwracają uwagę na to, że w internecie głos Ukraińców w sprawie relacji polsko-ukraińskiej jest absolutnie antypolski. Wygląda na to, że to jest skierowana kampania, bo jeżeli 95% Ukraińców nie chce konfliktu z Polską, to skąd wziąć 100% właściwie głosów? Tam prawie nie ma głosów propolskich. Tam jest wściekła kampania antypolska. To znaczy, że to robi Kijów, to znaczy, że to robi rząd. I to jest zorganizowana kampania.
1: Po co to Zełenskiemu?
0: Po to, żeby
1: tak, na froncie, okej, udało się utrzymać, atakuje się Rosję, ale los jest niepewny. Podaliśmy ten przykład Lwowa, który jest rzeczywiście już
0: sygnałem, że bardzo coś wyraźny. Się może stać poważniejszego. Tak.
1: Więc na zapleczu tak sobie, bo już nawet Lwów się buntuje, może być gorzej. Na froncie
0: ale
1: ofiary idą
0: cały. Lwów jest antypolski, tak przy okazji. Też. Jego mer wywiesił flagę tą czerwono-czarną, banderowską, przed urzędem oficjalnie.
1: I teraz pytanie, po co akurat konflikt? Rozumiem, że teraz Polska robi trochę za zastępczego Orbana, ale Po co? Żeby mieć pretekst, że się nie wchodzi do Unii Europejskiej, żeby...
0: I tu jest pewien właśnie

0: Dla mnie to wręcz śmieszny fakt. Mianowicie, jak ja bym był Ukrainą, to w życiu bym nie chciał wchodzić, jakbym był rządem Ukrainy, w życiu bym nie chciał do Unii wchodzić, bo po co mi te wszystkie klimaty, gendery, migranci, tam głupoty, centralizacja, jedno państwo. Przecież Ukraina walczy o swoją suwerenność, a nie po to, żeby wpaść w ręce tej biurokracji brukselskiej i niemieckiej. Więc najwyraźniej im wystarczy status państwa stowarzyszonego, czyli wolny dostęp do wspólnego rynku. O to im chodziło i o to im chodzi. Co więcej, kanclerz Merz jakieś 3 tygodnie temu im to obiecał. Co prawda to jeszcze nie jest obietnica w imieniu Unii, ale zazwyczaj tak się kończy, że jak kanclerz Niemiec coś powie od siebie, to się kończy to dyrektywą w Brukseli. Więc Ukraina absolutnie nie jest w jej interesie, a na pewno też tej grupy rządzącej, wejście do Unii. Natomiast jej bardzo jest na rękę, żeby powiedzieć, my strasznie chcieliśmy, ale Polska nas zatrzymała. I nie będzie się o tym mówiło, na przykład, że według konstytucji francuskiej wejście każdego dużego kraju do Unii, a Ukraina jest państwem większym od Polski, przecież wymaga przeprowadzenia referendum, a Francuzi będą absolutnie przeciwni wejściu kogokolwiek już do Unii, już mają dosyć. Oni by woleli, żeby jakieś kraje z Unii wyszły, bo dla nich już za mało pieniędzy jest w Unii i przegrywają z Niemcami wszystkie wyścigi o kasę. Więc to ma sens, ta antypolska kampania, jeśli się okaże, że ona jest elementem sojuszu niemiecko-ukraińskiego, w którym celem obu państw jest jak największe osłabienie Polski, bo z punktu widzenia interesów Niemiec, Polska, nie Rosja, jest głównym przeciwnikiem, albowiem stoi na drodze centralizacji Unii, a centralizacja jest potrzebna po to, żeby władza w Berlinie i w Brukseli mogła nowe podatki tworzyć, ściągać pieniądze z rynków, tam eksportować, tam kolonizować, ponieważ Niemcy już przegrywają wyścig konkurencyjny ze wszystkimi. To gdzie jest to miejsce, gdzie ich produkty jeszcze są konkurencyjne i lepsze? W Europie tak. W Chinach już zdecydowanie nie. Nawet Ameryka już też tego nie chce. I nawet Argentyna woli umowę z Ameryką niż w ramach Mercosuru, niż z Unią. Więc naprawdę, gdzie oni te samochody będą sprzedawać? Może jeszcze w Albanii się da.
1: No ale Polska to, że tu Ukraina jest barierą. Nie wydaje się być najlepszym rynkiem chłodnym na tego typu rzeczy. Czy dla Unii, dla części to jest
0: Ukraina
1: jakiś biznes?
0: Ukraina nie ma kasy.
1: Nie ma kasy. To jest jakiś kraj, gdzie można wyeksportować część produkcji jakoś, nie wycofując się z Zielonego Ładu, ominąć Zielony Ład, że nasze korporacje tam
0: właśnie
1: będą robić
0: ominąć.
1: I tam...
0: To znaczy narzucając Zielony Ład reszcie Unii, a na pewno tej wschodniej flance, czyli południowej, a może akurat Bruksela Niemców przemysł niemiecki częściowo z tego Zielonego Ładu zwolni, wtedy staną się bardziej konkurencyjni.
1: Albo ten przemysł, który będzie niemiecki, będzie na Ukrainie.
0: Ale też najpewniej jest tak, że ten niemiecki przemysł już jest chińskim przemysłem, czyli coraz więcej fabryk niemieckich produkuje pod swoją niemiecką marką, produkuje już chińską technologię. Tak jest z samochodami, czy z częścią samochodów, ale nie tylko. Więc Chińczycy zjadają Niemcy od środka, a Niemcy nie wiedzą za bardzo, jak się bronić. No, oni jak zwykle wypatrują jeszcze słabszych partnerów, których można dalej kolonizować. Do tego potrzebna jest hegemonia i do tego potrzebna jest Ukraina, żeby była sojusznikiem w tym.
1: I co, i to jest rozwiązanie całego tego ataku Kijowa na Warszawę?
0: To nie jest rozwiązanie ani tajemnica. To jest pewnie jedno z ukrytych, głębokich powodów, ale myślę, że tych powodów
1: tego, że
0: jest wiele.
1: De facto elity ukraińskie czy rząd Zełenskiego wydał Polsce wojnę dyplomatyczną?
0: Myślę, że nie tylko dyplomatyczną, polityczną. Na szczęście nie militarną, polityczną. Ale jeżeli tak jest, bo chcą zająć nasze miejsce jako główny kraj, jako bufor pomiędzy Niem. Zaraz się od Merca dowiemy coś takiego, jak powiedziała Merkel. Nasz sąsiad Rosja. Zaraz dowiemy się od Merca. Nasz sąsiad Ukraina. Czyli przeskakują przez Polskę. Jak to się ładnie nazywa? Flyover country. Czyli takie państwo, na którym się tylko przelatuje, bo ono jest kompletnie nieistotne. I tak chyba jest. I jakby to, przed czym Polacy stoją, to jest kwestia zrozumienia, jaką politykę prowadzą Niemcy i Ukraina i Bruksela. I jaką politykę prowadzi rząd Tuska, ponieważ wydaje się, że rząd Tuska absolutnie się poddaje tamtej polityce niemieckiej i nie protestuje specjalnie przeciwko polityce ukraińskiej.
1: O czym mówił dr Józef Orzeł za tydzień?
0: O 20 dokładnie.
1: Tak jest, za tydzień powiemy sobie trochę, jak co Polska może robić, żeby przeciwdziałać, czyli zajmiemy się strategią Polski.
0: To powiem na koniec, że pan prezydent zgadza się z moją oceną sytuacji.
1: Dobrze, to za tydzień o tym powiemy szerzej. Przypominamy widzom na YouTubie subskrybować, podbijać, polubiać, będzie nam bardzo miło, bo to dobrze działa na algorytmy, słuchaczom, żeby słuchać Radia Wnet, a wszystkim i widzom i słuchaczom, że Radio Wnet istnieje dzięki tej wąskiej grupie słuchaczy i widzów, którzy są naszymi patronami. Co my nadajemy i możemy opisać rzeczywistość, opisywać tą rzeczywistość dzięki Państwu. patronite.pl/radiownet. Dziękujemy, zachęcamy i chyba nawet użyję słowa prosimy, bo sytuacja jest trudna, czyli Państwo mogą zalogować się i tak jak się kupuje subskrypcję na Netflixa.
0: A patron to był kiedyś, to była kiedyś część ładunku, jak się kule pakowało do lufy. Nie wiem, co jest.
1: Paku.
0: Właśnie nie wiem, czy to był ten pak, ale w Kanadzie patron to była część, która pozwalała na to, żeby wystrzelić do wroga. Patroni są nam potrzebni.
1: Tak, żeby strzelać do wrogów. Oczywiście słowem na razie, ale nie wiadomo co będzie.
0: Słowo całkiem niezła broń.
1: Może być, to prawda. Więc jeżeli ktoś chce, to żeby tak jak płacą za te różne platformy serialowe, to można też 10-15 zł miesięcznie na Radio Wnet przeznaczyć i to pozwoli nam przetrwać. patronite.pl/radiownet. Kończymy. Za chwilę Zbyszek Dąbrowski i Tresportres będzie się działo, a my Państwu życzymy miłego wieczoru. Do zobaczenia.
2: Wieczór Wnet. Autopromocja.
3: Pierwsza żona Adama, szatan w kobiecej skórze, a może rajska buntowniczka. Pisali o niej Goethe i Mickiewicz. Dziś po 5000 lat mezopotamski demon stał się ikoną popkultury i symbolem kobiecej niezależności. Lilith. Kim była naprawdę i dlaczego jej wizerunek namalowany przez Michała Anioła do dziś oglądać można w Kaplicy Sykstyńskiej? W pierwszym odcinku programu Demony Biblii wyjaśni to profesor Maciej Mynnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura w serwisie YouTube. Zaprasza Jakub Duszak.
4: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kuciński.
2: To była autopromocja.
5: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
6: No to dzisiaj o polityce będzie bardzo mało, a my przenosimy się do Ameryki Łacińskiej. Tref po tref, Zbyszek Dąbrowski. Buenas noches. Comenzamos.

Przybyliśmy do tego, że umieszczamy cywilizacje prekolumbijskie na terenie obydwu Ameryk. Jeżeli chodzi, powiedzmy, o takie dwa główne obszary, to jest to Mezoameryka, czyli teren środkowego Meksyku po północną część Ameryki Środkowej. I dalej, proszę Państwa, umieszczamy również cywilizacje prekolumbijskie na terenie Ameryki Południowej, głównie w obszarach andyjskich, czyli kultury, powiedzmy, na terenie obecnego Peru, ale i kultury na terenie obecnej Kolumbii. Mowa tutaj przede wszystkim o kulturze muiska. Natomiast tereny Amazonii traktowane były przez archeologów, można powiedzieć, po macoszemu. Dlaczego? Dlatego, że w zasadzie panowało takie przeświadczenie, nazwijmy to w ten sposób, że na terenie selwy tropikalnej praktycznie niemożliwe były, nie mogły pojawić się warunki, powiedzmy, do tego, żeby powstała tam bardziej zaawansowana cywilizacja. No i nic bardziej mylnego, proszę Państwa, bowiem znaleziska z doliny rzeki Upano w ekwadorskiej części Amazonii pokazują, że owszem, kultura, nazwijmy to, prekolumbijska na tych terenach, owszem, mogła się rozwinąć. Zresztą, co ciekawe, proszę Państwa, okazuje się, że te znaleziska możliwe były dzięki zastosowaniu nowych technologii. Mowa tutaj przede wszystkim o skanowaniu radarowym, tak zwanych lidarach, czyli po prostu technologii, która wykorzystuje miliony impulsów laserowych do odtworzenia rzeźby terenu pod roślinnością. No i tak właśnie miało miejsce. Samolot wyposażony właśnie w ten system lidarowy przeleciał nad Amazonią. No i okazało się, proszę Państwa, że w miejscu, gdzie satelity pokazywały jedynie las, zaczęły wyłaniać się idealnie proste linie geometryczne, platformy i drogi łączące osady oddalone od siebie o kilometry. No i generalnie, proszę Państwa, okazało się, że pojawił się po prostu krajobraz miejski zaplanowany na wieki przed przybyciem Europejczyków. Zresztą, co ciekawe, proszę Państwa, okazało się później, kiedy już archeolodzy dotarli na te tereny, że budynki, które znajdowały się w tych pozostałości, powiedzmy, w dolinie rzeki Upano, te wszystkie budynki zostały uformowane z gliny, uformowane oczywiście ludzkimi rękoma, nie zostały zbudowane z kamienia, tak jak, powiedzmy, miasta na przykład kultur prekolumbijskich, czy chociażby Inków. No i jak twierdzi archeolog francuski Stéphane Rostin, powiedzmy, kierownik tych prac, powiedział on tak, że przez dziesięciolecia dominowało przekonanie, że dżungla nie była w stanie utrzymać dużych, stałych populacji. Przede wszystkim z powodu niskiej żyzności gleb, nieustannych deszczy i gęstości lasu. Natomiast okazało się, proszę Państwa, że owszem, w dolinie Upano, w pobliżu wulkanu Sangay, powstały, zresztą jednego z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie, powstała kultura. Kultura, o której tak naprawdę nie wiemy nic. I mówi się tak, że prawdopodobnie właśnie dzięki obecności tego wulkanu, a zwłaszcza popiołom, ta kultura mogła się rozwinąć. Dlaczego? Dlatego, że po prostu osady wulkaniczne wzbogaciły gleby i sprzyjały rolnictwu zdolnemu do utrzymania licznych społeczności. Tak czy inaczej, archeolodzy uważają, że pierwsze osady zaczęły powstawać około 500 roku przed naszą erą, natomiast z upływem wieków rozrastały się one, tworząc złożoną sieć połączonych ze sobą ośrodków ludnościowych. Nie istniało jedno wielkie miasto, lecz wiele ośrodków zorganizowanych tak, jakby stanowiły część tej samej struktury terytorialnej. Same obrazy uzyskane za pomocą technologii LIDAR pozwoliły zidentyfikować około 6 tysięcy sztucznych platform rozmieszczonych w co najmniej 15 głównych osadach, z których 5 charakteryzowało się znacznie większymi rozmiarami. Natomiast pomiędzy nimi rozciągała się sieć prostoliniowych dróg, które w niektórych przypadkach przebiegały na odcinku ponad 20 kilometrów, bez znaczącego zbaczania z pierwotnego przebiegu.
Na samych platformach wznoszone były domy mieszkalne, budynki wspólnotowe i przestrzenie ceremonialne. Wykopaliska pozwoliły odkryć pozostałości palenisk, ceramikę, narzędzia kamienne oraz zwęglone nasiona, które pozwalają odtworzyć sceny z życia codziennego. Odkryto również naczynia z resztkami sfermentowanych napojów wytwarzanych z kukurydzy. O czym warto również wspomnieć, że prawdopodobnie mieszkańcy tych terenów uprawiali głównie kukurydzę, maniok i bataty, korzystając jednocześnie z zasobów lasu i pobliskich rzek. Ponadto warto wspomnieć również o tym, że no, póki co nie wiadomo, jak zorganizowane było politycznie to społeczeństwo. Natomiast też nie wiadomo, ile osób mogło mieszkać w tych osadach. Zespół, który opublikował badanie w czasopiśmie Science, ten, o którym Państwu przed chwilą wspominałem, szacuje, że w okresie największego rozkwitu owe systemy miejskie mogły zamieszkiwać od 15 do 30 tysięcy osób. Natomiast inni badacze uważają, że być może, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę całą regionalną sieć powiązań osad, ta liczba mogła być nawet większa. W pewnym momencie między 4 a 6 wiekiem naszej ery wszystkie te osady zaczęły być opuszczane. Nie wiadomo, proszę Państwa, co było przyczyną. Być może jedna z hipotez mówi, że był nią wzrost aktywności wulkanu Sangai. Inne z kolei wspominają o czynnikach społecznych i środowiskowych.

Dwa dni temu, czyli 7 lipca, obchodziliśmy Światowy Dzień Kakao. Nie wiem, czy Państwo to celebrowali za pomocą wypicia kubeczka kakao, czy też zjedzenia czekolady. Ten dzień, powiedzmy, ma na celu, to święto nazwijmy, powiedzmy tak, ma na celu podkreślenie znaczenia jednego z najważniejszych surowców dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Ja chciałbym Państwu troszkę opowiedzieć o uprawie kakaowca w Meksyku, no bo przypomnę Państwu, że oryginalnie prawdopodobnie kakaowiec pochodzi z selwy amazońskiej. Natomiast później przewędrował on do Ameryki Środkowej i Mezoameryki, może powiedzmy w ten sposób. Jeszcze oczywiście przed przybyciem Hiszpanów. No i przypomnę Państwu, że ziarna kakaowca w kulturach prekolumbijskich to była po prostu taka namiastka pieniądza. No, natomiast no, kiedy przybyli Hiszpanie, dzięki nim później kakao czy kakaowiec powiedzmy przewędrował w inne części świata. Obecnie największym producentem są kraje afrykańskie. Natomiast skupmy się na Meksyku, bo wiemy, jak podaje Rada do Spraw Komunikacji na podstawie informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, czyli FAO, w Meksyku uprawa kakaowca zapewnia środki do życia około 45 tysiącom rodzin. Kraj produkuje około 29 tysięcy ton kakao rocznie, co plasuje go na 8 miejscu wśród producentów w Ameryce Łacińskiej i na 13 miejscu na świecie. Większość produkcji skupia się w 4 stanach, to znaczy stanie Tabasco, Chiapas, Oaxaca i Guerrero. Tylko w kwietniu tego roku wartość eksportu meksykańskiego kakao wyniosła około 101 milionów dolarów. Głównymi odbiorcami były takie rynki jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Holandia i Belgia. Natomiast jak twierdzi pan Paulo Quadrini Borja, dyrektor Generalnego Krajowego Stowarzyszenia Producentów Czekolady, Słodyczy i Produktów Pokrewnych, czyli ASCIOCO, około 45 tysięcy meksykańskich rodzin utrzymuje się z uprawy kakao. Natomiast większość siły roboczej stanowią kobiety, to sprawia, że działalność ta jest źródłem zatrudnienia i dochodów dla wielu społeczności wiejskich. No i warto wspomnieć, proszę Państwa, przypomnieć o tym, że kakao czy czekolada mają właściwości prozdrowotne. Oczywiście mówimy tutaj o tych gorzkich formach, nazwijmy to tak, z niewielką domieszką cukru lub w ogóle bez domieszki cukru. Po pierwsze mówimy tutaj o surowcu, który bogaty jest we flawonoidy, czyli związki o działaniu przeciwutleniającym, które pomagają chronić komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Dalej, kakao i czekolada mogą wspierać zdrowie układu sercowo-naczyniowego, przyczyniając się do poprawy krążenia krwi i funkcjonowania naczyń krwionośnych. Zawierają niezbędne minerały, takie jak magnez, żelazo, potas, miedź i mangan. Są źródłem błonnika, który wspomaga zdrowie układu pokarmowego. Dalej, zawierają niewielkie ilości teobrominy i kofeiny, czyli substancji, które pomogą poprawić czujność i koncentrację. No i generalnie, proszę Państwa, mówi się tak, że istnieje związek między umiarkowanym spożyciem ciemnej czekolady, czyli zawierającej co najmniej 70% kakao, a korzyściami dla zdrowia mózgu oraz potencjalnym zmniejszeniem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, o ile stanowi ona część zbilansowanej diety.

No i ale 7 lipca, czyli Światowy Dzień Kakao, jest świętem, myślę, że dosyć przyjemnym dla nas wszystkich. O tyle 6 lipca... No, dla mnie jest bardzo ważne, bo wtedy obchodzę urodziny, natomiast to jest również niestety rocznica bardzo przykrego wydarzenia, które miało miejsce w Argentynie. Mowa tutaj, proszę Państwa, o wydarzeniach z 6 lipca 1976 roku, znane również jako masakra w Palomitas. Przypomnę Państwu, że to są czasy, kiedy Argentyną rządziła junta wojskowa. No i tutaj musimy przenieść się do prowincji Salta, a dokładnie do zakładu karnego Villa Las Rosas, skąd wywieziono 11 więźniów. Zresztą mówi się tak, że lipiec 1976 roku był kluczowym miesiącem w przyspieszeniu i zaostrzeniu eskalacji eksterminacji dysydentów politycznych, społecznych i związkowych, bowiem dwa dni przed tymi wydarzeniami w kościele świętego Patryka w dzielnicy Belgrano w Buenos Aires wojskowi rozstrzelali 3 księży i 2 seminarzystów związanych z ruchem księży Trzeciego Świata. Zresztą tę masakrę wówczas próbowano przedstawić jako operację przeprowadzoną przez elementy wywrotowe. Natomiast tak naprawdę była ona w rzeczywistości rzekomym aktem zemsty za zamach bombowy dokonany 2 lipca w stołówce Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Tak czy inaczej skupmy się na wydarzeniach 6 lipca 1976 roku, bowiem wówczas o godzinie 19.45 do więzienia Villa La Rosa przybyła grupa wojskowych pod dowództwem kapitana Hugo Espeche i stamtąd wywieziono 11 więźniów, kobiet i mężczyzn. Zresztą warto wspomnieć, że jednej z więźniarek, pani Celia Leonardo Avila, odebrano wówczas kilkumiesięcznego synka. Natomiast w tym samym czasie inna grupa wojskowych kilka kilometrów dalej przeprowadzała kontrolę pojazdów na trasie łączącej miejscowości Güemes ze stolicą prowincji Salta. Natomiast w rzeczywistości chodziło o to po prostu, żeby ukraść samochody, żeby zainscenizować sytuację, która pozwoliłaby im zatuszować masowe morderstwo popełnione z zimną krwią. Warto, proszę Państwa, dodać tutaj, że ów konwój przewożący zatrzymanych, bowiem generalnie mówiło się o tym, że tych zatrzymanych miało się przenieść z jednego więzienia do drugiego, natomiast wówczas w okolicach miejscowości Palomitas przy drodze 34, około 20 km od miasta Güemes, ów konwój spotkał się z 2 samochodami zatrzymanymi wcześniej przez wojskowych i wszystko w zasadzie było gotowe do zainscenizowania wydarzenia, czyli zabójstwa z zimną krwią 11 osób. Natomiast to zabójstwo było przedstawione jako ofiary śmiertelnego starcia pomiędzy wojskowymi a wywrotowcami. Dlaczego? Bowiem mówiło się tak, że po prostu niby tymi, nazwijmy to, osobami, które dokonały tego morderstwa, tego zabójstwa, miał być oddział Ludowej Armii Rewolucyjnej, czyli ERP. No tak czy inaczej, kilka dni później zaczęto odkrywać po prostu zwłoki więźniów. No i było wyraźnie widziane, po prostu widać było wyraźnie, że są to osoby, które po prostu zostały zamordowane przez trafienie kulą. Po prostu osoby te zostały generalnie zmuszone do uklęknięcia i zostały po prostu zastrzelone. Tak czy inaczej wiadomo jest, proszę Państwa, że do dzisiaj nie odnaleziono szczątków 2 kobiet. I o czym trzeba jeszcze dodać, że sama masakra była jednym z faktów przedstawianych jako dowód w sprawie 13-84, czyli procesie przeciwko juntom wojskowym. Natomiast generalnie pierwszy wyrok zapadł dopiero w 2010 roku. W tym samym roku trójka wojskowych została skazana na dożywotnie więzienie. Drugi wyrok zapadł rok później w procesie znanym jako Palomitas II, czyli Palomitas II, powiedzmy. Wówczas na dożywotnie więzienie skazano innych wojskowych i funkcjonariuszy również więziennictwa i bezpieczeństwa policji. Od 2017 roku miejsce, w którym zamordowano 11 ofiar masakry w Palomitas, jest oznaczone jako miejsce pamięci. I co ciekawe, proszę Państwa, więźniowie z tego zakładu karnego z Villa La Rosa wiedzieli, że zostaną zamordowani, jak twierdzi inna więźniarka w liście, pani Graciela Lopez, w liście z 2006 roku napisanym w 30. rocznicę masakry. Napisała ona tak, że kilka dni wcześniej Braulio Perez, ówczesny dyrektor więzienia, w towarzystwie swojego syna i innych strażników podczas jednej ze swoich rutynowych wizyt w naszym oddziale
powiedział nam z cynicznym uśmiechem: wojskowi przychodzą na selekcję. A co to znaczy? Zapytałyśmy, a on powiedział kolejnym uśmiechem: 1, 2, 3, 4, 5 pod ścianę. Tą ścianą była ściana w Palomitas. Następnego dnia to potwierdziłyśmy. W więzieniu było kilku wrażliwych pracowników, ludzi, którzy jeszcze nie stali się bezlitośni i nie chcieli popierać zbrodni. To oni przerwali milczenie. Poznaliśmy szczegóły, jak ich wyprowadzono, jak zmuszono ich do wyjścia z pojazdu, by zasymulować próbę ucieczki, jak padali jeden po drugim pod salwami z karabinów maszynowych, które przerwały ciszę nocy.

Wśród latynoamerykańskich autorów, pisarzy, poetów na pewno szczególne miejsce zajmuje pani Delmira Agustini, urugwajska pisarka, bardzo ciekawa osoba, która, mówi się o niej tak, że była taką autorką, która zrewolucjonizowała poezję modernistyczną, pisząc o kobiecym pożądaniu z niespotykaną na początku XX wieku swobodą, a jej twórczość podważała konwencje społeczne, religijne i kulturowe w czasach, gdy kobietom przeznaczono milczenie. Sama pani Delmira urodziła się w Montevideo 24 października 1886 roku w zamożnej rodzinie Santiago Agustini i Marii Murtfeld. Była jedynaczką, co głęboko naznaczyło jej dzieciństwo. Dorastała otoczona miłością i troską, ale także pod czujnym okiem rodziców, którzy gorliwie ją chronili i od najmłodszych lat wspierali jej skłonności artystyczne, bo okazało się, proszę państwa, że pani Delmira już jako nastoletnia dziewczynka, no, czy dziewczyna w zasadzie, pisała pierwszą poezję i tutaj można powiedzieć tak, że w 1907 roku opublikowano jej pierwsze dzieło, czyli El Libro Blanco, Białą Księgę. Natomiast 3 lata później ukazało się kolejne jej dzieło Cantos de la Mañana, czyli Poranne Pieśni. A w 1913 roku wydano Los Calices Vacíos, czyli Puste Kielichy, która stała się książką, która ostatecznie zapewniła pisarce miejsce wśród kluczowych postaci modernizmu w języku hiszpańskim. Zresztą to była pisarka, którą bardzo wspierał Ruben Dario, jeden właśnie z, powiedzmy, twórców modernizmu latynoamerykańskiego, nikaraguańczyk z pochodzenia. Ale w tym samym roku, proszę państwa, pani Delmira Agustini wyszła za mąż, bowiem wśród wielbicieli, którzy otaczali młodą poetkę, pojawił się zamożny mężczyzna o imieniu Enrique Hope, który zakochał się głęboko w młodej kobiecie. Rodziny przychylnie patrzyły na ów związek, a narzeczeństwo trwało dość długo, zanim doszło do ślubu. Tak czy inaczej, dla ówczesnych mieszkańców Montevideo para wydała się po prostu być idealną, tak? Ona była najbardziej obiecującą poetką w kraju, on pracowitym młodzieńcem o szanowanym nazwisku i stabilnej sytuacji materialnej. Ślub odbył się 14 sierpnia 1913 roku, ale niestety okazało się, proszę państwa, że ich wspólne życie zaczęło się psuć niemal natychmiast, bowiem Delmira odkryła, że mężczyzna, za którego wyszła za mąż, znacznie odbiegał od wizerunku, jaki stworzył podczas narzeczeństwa. On oczekiwał od żony poświęcenia się wyłącznie gospodarstwu domowemu, natomiast no, Delmira generalnie chciała po prostu pisać i gospodarstwo domowe miała w głębokim poważaniu. Tak czy inaczej, po zaledwie 53 dniach wspólnego życia Delmira opuściła dom małżeński, wróciła do domu rodziców. Samo rozstanie wywołało ogromne poruszenie w głęboko konserwatywnym społeczeństwie, gdzie zerwanie małżeństwa było skandalem. Zresztą warto wspomnieć, proszę państwa, że owszem, w 1914 roku w Urugwaju było możliwe już uzyskanie rozwodu, natomiast było to generalnie mocno utrudnione. No tak czy inaczej, w czerwcu 1914 roku Delmira uzyskała prawomocny rozwód zaledwie 9 miesięcy po ślubie. Odzyskała swoje nazwisko, ponownie skupiła się na pisaniu. Natomiast jej związek z Enrique Hope Reyesem nie zakończył się całkowicie. Nadal spotykali się sporadycznie i do takiego spotkania doszło w poniedziałek 6 lipca 1914 roku na prośbę Enrique. W trakcie tego spotkania Enrique wyciągnął rewolwer i dwukrotnie strzelił do Delmiry Agustini. Oba pociski trafiły poetkę w głowę, powodując jej śmierć. Następnie przez kilka minut pozostawał przy jej ciele, w końcu przełożył broń do jednej ze skroni i pociągnął za spust. Także kiedy inne osoby weszły do pokoju, zostały tam po prostu 2 martwe ciała. Ale okazało się, proszę państwa, że no cóż, no ten czyn haniebny, czyn pana Enrique poszedł na marne, bowiem rodzina generalnie zdecydowała się zebrać wszystkie rękopisy i dzięki temu wydano również 2 kolejne tomiki z dziełami artystki, poetki, to znaczy El Rosario de Eros oraz Lohatro de Abismo. No i cóż, no, morderca sądził, że 2 strzałami uda się ją uciszyć, a wyszło dokładnie na odwrót.

Chciałbym Państwu opowiedzieć teraz o roślinie o nazwie Hepeastrum ecoipense, czyli gatunku odkrytym w 2022 roku, rodziny cebulowej, z rodziny amarylkowatych, czy też zwartnicowatych, czyli po prostu jeden kwiat, powiedzmy, podobny do amarylisów, no, bo ta cała rodzina jest całkiem spora. On występuje naturalnie na suchych zboczach w rejonie Ecoipe w prowincji Salta w Argentynie. Dlaczego nie wspominam? Dlatego, że przeprowadzone badania botaniczne i farmakologiczne wykazały, że roślina ta zawiera specyficzny alkaloid, czyli kandyminę, która wykazuje bardzo silne działanie przeciwpasożytnicze przeciwko pasożytowi o nazwie Trypanosoma cruzi, który wywołuje chorobę Chagasa albo Hagasa, nie wiem jak tam się czyta. W każdym razie generalnie, proszę Państwa, mówimy o chorobie tropikalnej wywołanej przez pierwotniaka Trypanosoma cruzi, której głównym wektorem są pluskwiaki z podrodziny Triatominei, które często nazywa się całującymi robakami. Po prostu te robaki zazwyczaj podczas snu, tak powiem, gryzą ludzi, wprowadzają w te rany odchody, natomiast generalnie również poprzez kontakt na przykład z zakażoną krwią czy zakażoną żywnością też tą chorobą można się zarazić. To jest choroba śmiertelna, która co roku powoduje ponad 10 tysięcy zgonów i nie ma na nią ani szczepionki, ani skutecznych sprawdzonych metod leczenia. Generalnie, proszę Państwa, mówimy o chorobie, która występuje głównie w Ameryce Łacińskiej. W Polsce raczej jej nie ma. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć Państwu o badaniach grupy naukowców z Argentyny, Kostaryki i Hiszpanii, którzy należą do sieci RENATEC w ramach Iberoamerykańskiego Programu Nauki i Technologii na Rzecz Rozwoju, które właśnie ustaliły, że kandymina może być związkiem działającym przeciwko molekularnemu celowi pasożyta odpowiedzialnego za tę chorobę. Generalnie, proszę Państwa, chodzi o to, że ten związek blokuje białko kluczowe dla utrzymania życia pasożyta. W dodatku okazuje się prawdopodobnie, że ów alkaloid też nie ma jakiegoś dużego wpływu na ludzki organizm. W związku z tym jego przyjmowanie może się okazać tak, że jego przyjmowanie będzie bezpieczne dla zdrowia. Natomiast to muszą wykazać kolejne badania.

No to jeszcze jedna dobra wiadomość, proszę Państwa, która dociera z departamentu Guila w Kolumbii. To jest departament położony w południowo-zachodniej części tego kraju, bowiem fotopułapki umieszczone w kilku zakątkach tegoż departamentu, czy zdjęcia w zasadzie, pokazały dwa przypadki niedźwiedzia andyjskiego, czyli Tremarctos ornatus. Dokładnie dwóch samic w towarzystwie swoich młodych. Jedne zdjęcia pochodzą z okolic miasteczka Palestina, drugie z okolic miasteczka Ikira. Generalnie, dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że te zdjęcia pokazują na to, że po prostu obydwie samice, które wcześniej już były dostrzeżone, no jest to po prostu, no pokazują te zdjęcia ich życie, ich również trasy, którymi się przemieszczają, no ale również to, że niedźwiedzie andyjskie, znane również jako niedźwiedzie okularowe, po prostu potrafią się rozmnażać właśnie w tym departamencie, no co pozwala również na to, żeby podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony tegoż misia. Zwłaszcza, że weźcie Państwo pod uwagę, że niedźwiedź andyjski, czyli właśnie niedźwiedź okularowy, jest jedynym gatunkiem niedźwiedzia występującym na terenie Ameryki Południowej.

Chciałbym Państwu opowiedzieć również o obserwacjach innego zwierzęcia, chociaż tym razem nie futerkowego, ale upierzonego i nie w Kolumbii, ale w Meksyku, bowiem Krajowa Komisja do Spraw Obszarów Chronionych, czyli CONAMP, odnotowała pierwsze zarejestrowane obserwacje wojownika czarnego w Sierra Gorda w stanie Querétaro. O co chodzi, proszę Państwa? Wojownik czarny to jest takie wielkie ptaszysko. Ono znane jest jako Águila Tierana w języku hiszpańskim. Ptak z rodziny jastrzębiowatych. Ale dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że generalnie ten ptak jest dosyć powszechny na terenie obydwu Ameryk. W ogóle generalnie, o czym trzeba też powiedzieć, że sam ptak dzieli się, powiedzmy, na dwa podgatunki. Jeden zamieszkuje Amerykę Południową, drugi Amerykę Północną, nazwijmy to tak, czy w zasadzie Amerykę Środkową. Ale dlaczego jest to takie ważne, dlaczego jest to taka ważna obserwacja? Dlatego, że sam obszar występowania tegoż ptaszyska, on się kończy mniej więcej na, jeżeli chodzi o granicę północną, na południowych stanach Meksyku, głównie stanach takich jak Chiapas, jak Oaxaca, jak Tabasco, plus stany jukateckie. Natomiast stan Querétaro znajduje się w środkowym Meksyku. No i dotychczas mówiło się tak, że raczej te ptaki, jest to za bardzo na północ, powiedzmy, nie ma tam takich warunków dla tego, żeby te ptaki mogły tam żyć. Natomiast okazuje się, że te ptaki, no obecność tych ptaków po prostu tam odnotowano i mówi się tak, że jest to takie historyczne znaczenie, ponieważ ten pierwotny zasięg występowania wojownika czarnego znajduje się ponad 150 km na południe. Sam wojownik czarny jest jednym z gatunków o największym znaczeniu z punktu widzenia ochrony przyrody ze względu na swoją rolę biologiczną jako drapieżnika szczytowego. Jego obecność wpływa na regulację liczebności różnych populacji zwierząt, co przyczynia się do utrzymania równowagi ekologicznej w ekosystemach, w których występuje. W Sierra Gorda gatunek ten zamieszkuje głównie obszary kanionów porośnięte lasami dębowymi oraz sezonowo suchymi lasami tropikalnymi, które stanowią część korytarza biologicznego Sierra Madre Oriental i zgodnie z oficjalną normą meksykańską o numerze i długiej nazwie owo ptaszysko jest sklasyfikowany jako gatunek zagrożony wyginięciem. Ten stan odzwierciedla pilną potrzebę prowadzenia stałych działań na rzecz ochrony i zachowania jego siedlisk. Przetrwanie gatunku zależy od zachowania ekosystemów lasów tropikalnych i górskich lasów, a także od łączności między różnymi obszarami chronionymi, a generalnie o przyrodę należy dbać i ją chronić.

Albiceleste, czyli reprezentacja Argentyny w piłce nożnej, ostatnio pokonała Egipt, jest już w ćwierćfinale mundialu i no, ma dużą szansę na zdobycie tytułu mistrza świata, ale nie biegajmy faktów, ale chciałbym się cofnąć trochę do wydarzeń sprzed kilku dni w zasadzie, dokładnie z meczu 1:16 finału, kiedy to reprezentacja Argentyny pokonała drużynę Wysp Zielonego Przylądka. Bowiem z tego właśnie okresu pochodzi film, który znalazł się na TikToku. Na nim widać chłopaka, autorki treści, ubranego w kurtkę klubu piłkarskiego Boca Juniors, świętującego zwycięstwo Argentyny z taką euforią, że w końcu rzuca przedmiotem w telewizor. Skutek był natychmiastowy, ekran uległ uszkodzeniu i zaczął wyświetlać zamazany obraz poprzecinany liniami, co wskazywało, że uderzenie uszkodziło panel. A co gorsza, proszę Państwa, okazało się, że wszystko wydarzyło się w domu rodziców młodej kobiety. Zresztą, kiedy ów mężczyzna zorientował się, co się stało, schował rękę i udawał, że nic nie widzi na oczach pozostałych obecnych. Sama reakcja wywołała zdziwienie u wszystkich przebywających w domu. No i oczywiście sam filmik stał się wiralem internetowym. No i pytanie teraz jest takie, no bo no cóż, no Argentyna, tak jak powiedziałem Państwu, Boca, Albicelestes mają olbrzymie szanse na finał i na mistrza, no więc pytanie jest takie, czy teściowie kupili sobie nowy telewizor, a po drugie, czy kolejne mecze ów młody mężczyzna będzie mógł w ich domu oglądać? Chyba nie.

I tym samym kończymy dzisiejsze wydanie Tres po Tres, ale jeszcze po trzy. Bardzo dziękuję Adamowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Tradycyjnie zaproszenie na sam koniec. Za chwileczkę Sofa Surfing. Mnóstwo wspaniałej muzyki w imieniu Gerda. Serdecznie zapraszam. Zapraszam również na dawkę muzyki latynoskiej w wydaniu mundialowym. To już najbliższą niedzielę w Republika Latina o godzinie 19:00 razem z Markiem Świrkowiczem. Przedstawimy Państwu też, myślę, że trochę ciekawej muzyki. A jakiej? Dowiecie się Państwo tego w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00, a za tydzień, o ile nic się nie zmieni, Tres por Tres o godzinie 20:00, kolejna porcja ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Póki co życzę udanego weekendu, wspaniałego piątunia. Buenas noches!

0: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

Dobry wieczór. Olgierz Bychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Tak, patrzę sobie. Us Free na początek. Ministry of Sound dzisiaj, Otherwise, Bastard Jazz, Counter Records, Ninja Tune, Wonder Wheel, True Thoughts, to właściwie tradycyjnie Mr. Bongo, Brownswood londyńskie, Star Hopes, Hellier włoskie, Infin francuskie, no i pod koniec już takie wyciszenie, także White Label Rex. Myślę, że znajdzie każdy dla siebie dzisiaj coś ciekawego. Na początek Us Free, Cool Cat wracają z nowym singlem, a później Bausa i Love Myself. No ten początek oczywiście taki wesoły, letni i klubowy.

445 odcinek Sofy Surfing w Radiu Wnet. Jak co tydzień od 21 do 23, 2 godziny premier i nowości. Ministry of Sound i Bausa Lose Myself za nami, taki mocno letni klubowy. Colombo and Nuts Otherwise, a później Peter Madson i to będzie Bastard Jazz i Melancholia.

nowy singiel Bonobo, Me and You, wydawnictwo Ninja Tune, coraz częściej ostatnio w Sofie Surfing w Radiu Wnet, Wonder Wheel Recordings przed nami, później znowu wrócimy do Ninja Tune, Epsidon i Corto Alto i Go.

Gangsta Jack, Lira. Don't be my man, son.

Tedros Makonnen i to Musa Kawi. 22 punkt. Dzisiaj Sofa Surfing jest wyjątkowo punktualnie. 2 godziny w ulubionej formule maksimum grania, minimum gadania. Isco przed nami, Strike a Pose i to londyńskie Brownswood Recordings.

Yarny Spell Over Me to niezależny producent z Wielkiej Brytanii. Anemoia The Remixes, epka, która tak właściwie cała epka będzie dostępna już na wszystkich platformach od 2 października. A już dziś w Sofia Surfing jeszcze jeden singiel z tej epki, The Romantic Ghost, Yarny i Stanhope, a później Vendetta Suite is a dub for Dave i to włoskie Hell Yeah Recordings.

0: Yo, yo, it's Big Grizzo, the Southwest Sicko, and you're now locked into Sofa Surfing.
1: Hi, this is Anyone the Wanderer.
2: Hey, this is Bigger.
3: Yo,
4: yo, yo,
5: this is Fahad.
6: This is Mike Sessa.
7: This is Madly.
8: This is Kutiman.
9: Hi, this is Rodney Hunter.
10: This is Ankelson.
11: This is Daniel Monick, and you're listening to Sofa Surfing.
12: Hey, this is Kendra Morris, and you're listening to Sofa Surfing.
13: Yo, this is Misha, and you're listening to Sofa Surfing on Radio WNET.
0: Keep it locked.
14: No, wyjątkowa kompilacja się pojawiła, francuskie In Fine, Vanessa Wagner przed chwilą słuchaliśmy, Elf Dance, warto odwiedzić sobie stronę Bandcamp In Fine właśnie i tam remiksy wybrane, najlepsze z pojawiających się najróżniejszych albumów przez lata, Bruce Brubaker, Two Pages przed nami, a później Kubanks, These Days i to francuskie In Fine.

Kiwa za tym okiem. Kiwa za tym okiem.

Audycja Sofa Surfing, jak co tydzień pakiet premier i nowości. W tle jeszcze mój numer z Rakiem Raczejem, Hibaku Yumoku, gdzie można m.in. posłuchać bioprądów Ginko. Lean Ride przed nami i później Lauren Morgan i Ganaya, Let's Go Out and Play. White Label Records, Later. No już takie spokojne bardzo na koniec, jak zawsze w Sofia Surfing, także proszę bardzo uważać, jeżeli ktoś jest za kierownicą samochodu, to taki komunikat. Muzykę przygotował i mówił do Państwa, jak co tydzień o tej porze, Olgier Zbychorski, Adam Czerpak, wielkie dzięki za realizację dziś wieczór. Playlista za jakiś moment na podstronie instagramowej i inne audycje na Mixcloudzie do odsłuchu, archiwalne i kolejna 446 Sofa już za tydzień w czwartek. Do usłyszenia.

0: to promocja.
1: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16.00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
2: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
3: Zapraszam Państwa w najbliższe dwie niedziele, 5 i 12 lipca, do wysłuchania fragmentów książki Anny Biejak „Zhakować umysł. Analiza koncepcji i realizacji planów Unii Europejskiej”. Autorka odpowiada na pytanie, dokąd doprowadzi nas nowy wspaniały świat. Jak dobrze wstać skoro wnet? 5 i 12 lipca o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
4: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
0: To była autopromocja.
5: Słuchacie Radia Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A poranek już tak dobrze rozpoczęty zacznie się jeszcze lepiej, bo zacytujemy samego prezydenta Donalda Trumpa i jego odpowiedzi na pytanie o Iran.
2: Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
3: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they want, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
1: Kłamcy, z którymi dalej nie będę rozmawiał, tak prezydent Donald Trump między innymi nazwał przywódców Iranu. Tomasz Grzybaczewski trzyma rękę na pulsie zdarzeń międzynarodowych prosto z Nowego Jorku. Powie nam o tym, co działo się dziś w nocy i co dzieje się na linii Waszyngton-Teheran. Dzień dobry, Tomku.
4: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, wszystko wskazuje na to, że zerwany został trwający od kilku tygodni rozejm pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W nocy ze środy na czwartek amerykańskie siły zbrojne zaatakowały około 90 irańskich celów wojskowych, obejmujących zarówno system obrony powietrznej, magazyny rakietowych, również jeden z mostów kolejowych znajdujący się na północy kraju. Z kolei ubiegłej jeszcze nocy doszło do z kolei około 80 nalotów, w tym między innymi na 60 małych łodzi należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, które miały być wykorzystywane do atakowania statków cywilnych przepływających przez cieśninę Ormus. Jednocześnie Iran przeprowadził ataki na amerykańskie bazy znajdujące się między innymi w Bahrajnie. Także mamy eskalację tego konfliktu. Czy to oznacza powrót do takich pełnowymiarowych działań wojennych, jakie obserwowaliśmy w marcu? To chyba był jeszcze za wczesny wniosek, no ale warto zauważyć, że Donald Trump mówił o tym, że Stany Zjednoczone mogą zniszczyć infrastrukturę cywilną irańską, w tym między innymi instalacje służące do odsalania wody. Pojawiła się również taka sugestia, że Amerykanie mogą dokonać desantu lądowego na strategicznie położoną wyspę Hark. To oczywiście jest na razie zabieg retoryczny, ale rzeczywiście no, mamy takie gwałtowne pogorszenie się, te relacje już są złe, czy właściwie no, załamywanie się tych relacji. Tutaj też J.D. Vance, wiceprezydent, mówił o czerwonych liniach wyznaczonych przez Stany Zjednoczone, stawiając ultimatum Teheranowi, że jeżeli Iran nie zaprzestanie ataków na statki cywilne, to Stany Zjednoczone będą kontynuowały kampanię nalotów powietrznych. Tutaj wszystko wskazuje na to, że Amerykanie wykorzystują między innymi bardzo ciężkie bomby służące do burzenia obiektów podziemnych. To oczywiście już przekłada się na pewien wzrost cen paliwa na światowych giełdach. Natomiast jak mówię, zobaczymy, czy te naloty będą trwały, czy po prostu to jest element negocjacji, bo oczywiście ta zarówno Amerykanie, jak i Irańczycy traktują po prostu takie działania zbrojne jako narzędzie prowadzenia rozmów.
1: I słyszymy, jaka jest właściwie buńczuczna odpowiedź liderów irańskich. Mówią o tym, czekamy na was na naszej ziemi, żaden żołnierz amerykański nie wróci stąd żywy, odpowiemy z dużą siłą. I ta odpowiedź była, tylko tak na dobrą sprawę, nie można się doczytać w mediach, czy ta odpowiedź była skuteczna, czy te bazy amerykańskie, które zostały zaatakowane, te cele zostały osiągnięte, czy też udało się wszystkie rakiety i wszystkie drony zestrzelić, zneutralizować.
4: Tutaj dodajmy, że chodzi o bazy nie tylko w Bahrajnie, ale również w Kuwejcie. Do ataku wykorzystano zarówno rakiety, jak i drony. Natomiast no, niestety ja nie mam takich informacji, powiedziałbym wewnętrznych, z Centralnego Dowództwa Amerykańskiego, z CENTCOM-u, także nie jestem w stanie powiedzieć, czy tam doszło do jakichś zniszczeń. Wszystko wskazuje na to, że nie było ofiar, chyba że jutro rano czasu amerykańskiego pojawią się tego typu informacje. Z tych oficjalnych komunikatów wynika, że większość tych środków ataku powietrznego została przechwycona przez systemy antyrakietowe. Także prawdopodobnie nie ma ofiar wśród żołnierzy. Nie wiadomo, czy są jakieś zniszczenia. Jeżeli tak, to raczej nie byłyby one poważne, bo gdyby doszło tutaj do takich spektakularnych uderzeń, to jednak myślę, że ta informacja już pojawiłaby się w pewnego rodzaju przeciekach medialnych.
1: Donald Trump, wracając ze szczytu NATO w Ankarze, powiedział, że czy wojska amerykańskie zostaną wycofane z Europy, to zależy od postawy Europejczyków, między innymi w sprawie wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czy też znowu wrócił do tematu Grenlandii. To był jeden z tematów wiodących, jeśli chodzi o wypowiedzi prezydenta Trumpa.
4: Tak, to mamy takie kolejne, powiedziałbym, trochę trumpizmy, ja chyba tak bym to określił, no bo znowu to jest taka dziwna taktyka negocjacyjna. Najpierw była mowa o tym, że Europa ma przeznaczać odpowiednią część swojego budżetu na zbrojenia. No, większość państw europejskich się rzeczywiście z tego wywiązuje. Zresztą myślę, że pewnego rodzaju sukcesem tego szczytu w Ankarze jest to, że nie doszło do awantury pomiędzy Donaldem Trumpem a europejskimi przywódcami. No, w zasadzie jedyna taka awantura miała miejsce na linii Stany Zjednoczone-Madryt. Tutaj dodajmy, że prezydent Donald Trump wydał polecenie sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi natychmiastowe zerwanie wszelkich relacji handlowych z Madrytem, a to z kolei jest wynikiem tego, no, że Hiszpania rzeczywiście nie chce wydawać tych uzgodnionych na zeszłorocznym szczycie NATO w Hadze 5% PKB na zbrojenia. No a ponadto znowu tutaj wracamy, kwestia irańska. Tutaj trzeba przypomnieć, że lewicowy rząd premiera Pedro Sancheza zablokował wojskom Stanów Zjednoczonych możliwość korzystania z baz lotniczych i morskich do prowadzenia operacji wojskowych przeciwko Iranowi. To już wtedy wywołało ogromną złość po stronie Waszyngtonu. A tym razem Donald Trump rzeczywiście postanowił uderzyć pięścią w stół i zerwać relacje handlowe. Zresztą określił też Hiszpanię tak expressis verbis mianem okropnego sojusznika, okropnego partnera w NATO. Także Hiszpanii zdecydowanie tym razem się oberwało. W przypadku innych państw, no, rzeczywiście te rozmowy przebiegały w dobrej atmosferze, no ale Donald Trump nie omieszkał w zasadzie już wracając do Stanów Zjednoczonych powrócić do tematu Grenlandii, co oczywiście spotkało się już z reakcją ze strony władz Danii, również autonomicznych władz samej Grenlandii. No i tak mówię, ta powracająca kwestia Iranu, rzeczywiście ten temat przewija się tutaj w komentarzach po amerykańskiej stronie Atlantyku, że rzeczywiście Stany Zjednoczone, czy administracja prezydenta Donalda Trumpa potraktowała kwestię irańską jako pewnego rodzaju sprawdzian tego, czy rzeczywiście Europa jest takim aktywnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych. No i z punktu widzenia Donalda Trumpa bilans tych wydarzeń był negatywny. No tutaj Hiszpania jest takim wyjątkowym przykładem, ale również inne państwa zostały ocenione jako no, tacy niepewni sojusznicy. Choć oczywiście no, pamiętajmy, no przecież to nie jest tak, że państwa europejskie w ramach NATO miały obowiązek włączyć się w konflikt z Iranem. To absolutnie nie było artykułu 5, prawda? No ale tak, tak na to patrzy amerykańska administracja.
1: Ja bardzo lubię te pojęcia, których nie rozumiem, a nie rozumiem pojęcia NATO 3.0, bo teraz budujemy NATO 3.0. Czy może wiesz, na czym to NATO 3.0 ma polegać?
4: Ja chyba przyznam szczerze, tutaj bardzo mi przykro, że nie będę w stanie jakoś pomóc tego wytłumaczyć. Ja myślę, że to jest taka nowomowa. Teraz to wszystko jest albo 2-0, albo 3-0, albo 5-0.
1: No, może to są takie różne taki będzie taki wynik meczu. Może będzie taki wynik meczu dzisiaj Francja-Maroko. 3-0 albo 4-0. Twoje przewidywanie jest jakie? Czy w ogóle...
4: Tak, tak, ja będę oglądał. Moje przewidywanie jest takie, że dojdzie do zamieszek w Paryżu. Tego jestem absolutnie pewny. Tutaj mógłbym nawet jakieś pieniądze na to postawić, że coś w Paryżu zapłonie. Zresztą zdaje mi się, że Francja już wprowadza podwyższony stopień gotowości, jeżeli chodzi o swoje służby. No, chyba, że to będzie wynik teraz, że mnie skłamało, chyba, że to będzie wersja na to 4-1, czyli jak wynik meczu pomiędzy Belgią a Stanami Zjednoczonymi, która, jak wiemy, wzbudził wiele kontrowersji z uwagi na zawieszenie czerwonej kartki dla amerykańskiego napastnika, ale nawet to nie uratowało reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Ja ten mecz oglądałem w jednym z barów, tutaj w takim miasteczku Hoboken, po drugiej stronie Manhattanu, obserwując no oczywiście zrozpaczone reakcje amerykańskich kibiców, co złośliwszy się zadawali pytania, czy w takim razie teraz Stany Zjednoczone zdecydują się jednak, nie będziemy dokonywali inwazji nie na Grenlandię, tylko może na Belgię w ramach działań odwetowych, prawda, za ten mecz, który rzeczywiście skończył się dla drużyny amerykańskiej po prostu blamarza.
1: A może Donald Trump skorzysta z nowej wiedzy, bo teraz już wie, do czego służy czerwona kartka, to jakby miał takie czerwone kartki na biurku w gabinecie owalnym, to by było łatwiej, nie trzeba było mówić, tylko pokazywać kartki i wtedy wszystko byłoby jasne.
4: Pedro Sanchez, czyli premier Hiszpanii, na pewno tę czerwoną kartkę już teraz dostał. Kto będzie kolejny, o tym się dopiero przekonamy. Natomiast tak już mówiąc zupełnie poważnie i tak podsumowując pewnego rodzaju ten szczyt NATO w Ankarze, to jednak ja bym oceniał go pozytywnie. To nie był szczyt przełomowy, zresztą on chyba nie miał takiego wymiaru przełomowego. Natomiast udało się zachować pewnego rodzaju spójność sojuszu, no w tych niespokojnych czasach, po tych perturbacjach, które obserwowaliśmy.
1: Ale jedna rzecz mnie zdziwiła, być może tego nie zauważyłem, nie było słowa w tym komunikacie na temat Chin. Rosja była zdefiniowana jako przeciwnik, ten główny wróg, natomiast o Chinach nie było chyba prawie nic, albo tego nie wiem.
4: Nic nie było. To jest, i tylko mówię, że to nie był szczyt przełomowy. To był taki szczyt, którego celem było nie doprowadzenie do głębszego konfliktu, ponieważ w żadnym szczycie właściwie nie poruszono kwestii strategicznych. Takie ja odniosłem wrażenie. Tutaj właśnie nie było mowy o tym, jak będzie kształtowała się globalny porządek w najbliższych latach, jakie powinny być takie strategiczne, długofalowe cele działania sojuszu. Tutaj oczywiście wróciliśmy do Rosji. Mieliśmy tę wypowiedź prezydenta Trumpa na temat tego, że udzieli licencji Ukrainie na konstruowanie na własnym terytorium systemów Patriot. Ja nie wiem, czy chodzi o wyrzutnie, czy chodzi o pociski, czy chodzi o radary, bo to nie zostało sprecyzowane. Ja w ogóle bym tak trochę studził emocje związane z tymi słowami Donalda Trumpa, bo no, od takiej deklaracji do faktycznego rozpoczęcia produkcji to mogą upłynąć nie miesiące, ale być może lata. Jeżeli chodzi o najnowsze pociski do Patriotów typu PAK-3, to dzisiaj poza Stanami Zjednoczonymi one są produkowane tylko i wyłącznie w Japonii. Zresztą zdaje się, że sam producent Patriotów nie został poinformowany o tym, o tej decyzji amerykańskiego prezydenta. Także ja też nie wiem, czy to nie jest raczej pewien element na takich nacisku ze strony Trumpa, tym razem na Kreml i próby jakiegoś takiego uspokajania Kijowa. Więc ja mówię, po owocach ich poznamy. Tutaj zachowam się jak niewierny Tomasz, dopóki nie zobaczę i nie dotknę, to nie uwierzę, więc na razie jestem ostrożny co do tej produkcji Patriotów na Ukrainie, ale to i tak nie była kwestia o znaczeniu strategicznym. Także ten szczyt, jak mówię, ten szczyt miał łagodzić nastroje, próbować wprowadzić pewnego rodzaju więcej spokoju w ten rozedrgane natowskie środowisko, a nie podejmować jakieś strategiczne decyzje. I tutaj tej dyskusji na pewno zabrakło. Ona po prostu była nieobecna. To raczej było gaszenie pożarów niż długofalowe planowanie tego, jakie ma być miejsce sojuszu w tym nowym globalnym porządku.
1: A pożary w czasie szczytu NATO w Ankarze zapłonęły, bo rozpoczęła się kolejna faza wojny irańsko-amerykańskiej jeszcze bez uczestnictwa Izraela, bo jeszcze Izrael nie powiedział. Nie wystartowały rakiety, ani nie wystartowały samoloty.
4: Tutaj z kolei myślę, że Donald Trump pokazał swego czasu czerwoną kartkę izraelskiemu premierowi Netanyahu i przywołał go do porządku, trochę go tak zdyscyplinował, bo pamiętajmy przecież, że Izrael na początku zamierzał się nie stosować do tego rozejmu i prowadzić swoją kampanię, no po prostu inwazję na południowy Liban. Trump tak chyba musiał go trochę obsztorcować w kilku rozmowach i teraz Benjamin Netanyahu się nie wychyla, choć zobaczymy, trudno powiedzieć. Tutaj mamy w Stanach Zjednoczonych jest 1:30, w Polsce, w Europie już 7:30. Jeszcze coś może się wydarzyć, być może Bibi postanowi wykorzystać tę okazję i ponownie uderzyć na Hezbollah.
1: A w Izraelu jest godzina 8:31, podobnie jak w Libanie. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Trochę Ci zazdroszczę, że teraz idziesz spać. Masz piękne sny, czy raczej horrory?
4: Po takiej rozmowie i po spotkaniu tutaj na antenie
1: horrory, rozumiem.
4: To tylko i wyłącznie horrory, choć mam nadzieję, że przypłynie do mnie również żółta łódź podwodna.
1: Wszystkiego dobrego, dobrych snów.
0: Nocne powtórki w net.

0: Jest godzina 7:40, już tak można powiedzieć z wyprzedzeniem, bo na zegarku jest 7:39. Andrzej Sadowski, prezes, założyciel.
1: Nawet prezydent Centrum Jana Rasmisa.
0: Nawet pierwszego instytutu niezależnego, badawczego, który ma trzymać rękę na pulsie polskiej gospodarki, a ten puls z jednej strony wskazuje na siłę gospodarki, a z drugiej strony na wielką słabość związaną z zadłużeniem. Dobrze, dużo mówię dzisiaj.
1: Ale to dwie różne rzeczy. Nie mieszajmy, jak to było w jednym z filmów Barei, dwóch porządków walutowych. To nie gospodarka generuje tak wysokie zadłużenie, tylko decyzje kolejne rządów i to są decyzje tak zwane polityczne. A gospodarkę jak może, i to jest zasługa wyłącznie przedsiębiorców, no ciągle mimo tych różnych przeciwieństw, które są w Polsce i gorszych rozwiązań niż w innych państwach europejskich, no mają niezwykle przyzwoite wyniki.
0: Ale gdybyśmy mieli stawiać na siłę, to siła rządu jest tak duża, że w którymś momencie uda się zadusić gospodarkę, bo robimy to coraz skuteczniej.
1: Polska jest dzisiaj najmniej pod względem wolności gospodarczej państwem w Unii Europejskiej, która i tak jest sama w sobie przeregulowana. Czyli nad tej Unii Europejskiej przeregulowanej Polska według Instytutu Frasera i też Centrum Adama Smitha, bo jesteśmy współudziałowcem tego przedsięwzięcia międzynarodowego, jakim jest badanie wolności gospodarczej, no dzisiaj niestety pod względem właśnie poziomu wolności gospodarczej mamy jej w Unii Europejskiej najmniej.
0: No to myślę, że fundacja powinna przyznawać ordery politykom, którzy tak skutecznie regulują polską gospodarkę, no bo to jest ich zasługa, to jest ich praca, znaczy wykonują bardzo dobrze swoją pracę, po to są w Sejmie, żeby regulować. No Sejm, Senat jest od regulacji, a nie od deregulacji.
1: Jest przede wszystkim, jak Lord Acton kiedyś zauważył, władza, która nie służy wolności, no jest tyranią, staje się. Stąd dzisiaj mamy sytuację, w której te nadzwyczajne regulacje niewystępujące w innych państwach Unii Europejskiej, podkreślam, bo to nie można przerzucić odpowiedzialności na tak zwaną Brukselę i Komisję Europejską, powodują, że już 2 lata temu Polska pod względem wskaźnika korupcyjnego znalazła się w roku 2012, czyli w Polsce w wyniku regulacji rośnie korupcja, poziom korupcji.
0: Nie, może nie poziom korupcji, tylko jest taka kwestia autobezpieczeństwa, obrony po prostu przed systemem, bo to jest co innego. Jak system jest przeregulowany, to ludzie uciekają od tego systemu. Tylko jedna uwaga na marginesie. Zobacz, co jesteśmy nieciekawi, wiesz? Mówisz nieciekawie. Musisz jakoś zacząć mówić ciekawie. To jest twoje wyzwanie, bo zobacz, nawet realizator nas nie słucha.
1: No jeżeli są inne treści sprawy, jak te nasze treści się propagują w internecie,
0: to zacznij mówić o sporcie.
1: Źle odczytana jakby mowa ciała.
0: No dobrze, do zasadniczego tematu naszej rozmowy przechodzimy, bo dzisiaj jest Dzień Wielkiej Radości. Od 9 lipca zaczynamy pracować dla siebie. Do tej pory dzielnie pracowaliśmy na rzecz państwa, składając się na jego budżet. Tak jest właśnie, to jest ten dzień?
1: Dzień Wolności Podatkowej to jest takie umowne i symboliczne święto, w którym w ciągu roku zaczynamy symbolicznie pracować na siebie, bo gdybyśmy w pierwszej części roku skoncentrowali wszystkie obciążenia, podatki, składki i inne opłaty przymusowe, które płacimy, to ten moment, w którym przestajemy je płacić, jest takim symbolicznym dniem wolności podatkowej. I to święto, w cudzysłowie święto.
0: Takie smutne święto, bo to 9 lipca.
1: Dzień Wolności Podatkowej Centrum imienia Adama Smitha wprowadziło do Polski w 1994 roku za sprawą inicjatora nieżyjącego już Krzysztofa Dzierżawskiego. I wtedy Dzień Wolności Podatkowej w 1994 roku obchodziliśmy 1 lipca. Później ono się trochę przesuwało w kierunku 4 lipca i zaczęło spadać, ale w roku 2023, czyli 3 lata temu, było 21 czerwca, rok później 24 roku było już 28 czerwca, 2025 był 4 lipca, czyli najpóźniej jak do tej pory historycznie i wstecznie też była taka data, a teraz jest 9 lipca. Jest to najpóźniej w ciągu 33 edycji Dnia Wolności Podatkowej.
0: Ale też można zobaczyć od tego 23 w przyspieszonym tempie to rośnie.
1: Tak. Wcześniej były sytuacje, w której ten dzień się był wcześniej, a nie później. Natomiast ostatnie rządy, mówię to w liczbie mnogiej, no przyjęły taką metodę alagreską, czyli powiększania zadłużenia, ale bez zauważalnych korzyści dla obywatela, bo to też wychodzi z badań, które prowadzimy przy okazji Dnia Wolności Podatkowej, jak Polacy postrzegają podatki, i 84% obywateli uważa, że zapłacone podatki dostaje nic albo bardzo niewiele, a tylko 16% polskich obywateli jest zadowolonych z poziomu usług publicznych w stosunku do podatków, które płacą.
0: No dobrze, a jest gdzieś psychologiczna granica wytrzymałości społecznej?
1: Są różne analizy dotyczące momentu, kiedy właśnie kolejne podatki powodują rebelię, rewolucję czy inne tego typu wzburzenia społeczne. No pamiętajmy, że obchodzona w tym roku 250-lecie Deklaracji Niepodległości USA. No USA wzięły się z tak zwanej rewolty podatkowej, czyli bostońskiej herbatki, kiedy to obywatele właśnie kolonii angielskiej zbuntowali się w wyniku kolejnej tam fali nakładania podatków.
0: To prawda, bo oni sobie zdawali z tego sprawę, a my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że do 9 lipca pracujemy na rzecz państwa, dlatego że państwo robi to sprytnie. To znaczy zostawia nam tyle, żebyśmy mieli i na herbatę, i na energetykę, i ewentualnie na jakiś drobny luksus w postaci kawy z mlekiem.
1: Niekoniecznie, bo jak nie widzę tu jednego z tytułów gazet, która ostatnio publikuje, nie, to jeszcze nie ta gazeta, w każdym razie akurat tam są wyznania przedstawicieli klasy średniej, która okazuje się, że w wyniku tych wszystkich jednak efektywnych podwyżek różnych podatków w Polsce, no ma coraz gorzej, bo już nie jest w stanie tak często spędzać wakacje za granicą, a nawet co gorsza, nie stać ich na te wakacje za granicą, a w jednym z tytułów, że ser parmezan zastępuje tartym serem zwykłym polskim.
0: Ojej, to no, bardzo, bardzo smutne.
1: To jest już,
0: naprawdę,
1: ale to
0: jest na granicy rewolucji.
1: To jest na granicy rewolucji, tylko zwrócę uwagę, że te 16% zadowolonych z jakości usług publicznych w stosunku do podatków, to jest mniej niż dzisiaj elektorat partii rządzącej nawet. Nie mówiąc o tym, że to też jest mniej niż elektorat partii opozycyjnej, czyli ta grupa społeczeństwa, która jest usatysfakcjonowana z tego stanu rzeczy, jest naprawdę grupą skrajnie mniejszościową.
0: Ale jak to się dzieje, że coraz większe podatki płacimy, coraz większy jest PKB, coraz większy wzrost gospodarczy, niby jesteśmy bogatsi, a państwo...
1: Nie jesteśmy bogatsi, ale kto takie rzeczy opowiada, że jesteśmy bogatsi?
0: Weźmy
1: raport OECD, bodajże z zeszłego roku, który porównuje obywateli polskich do innych obywateli państw OECD. Mówimy o skumulowanym bogactwie. Nie o dochodach nominalnych przeliczanych, gdzie mamy już, wyprzedzamy tam Grecję, Hiszpanię w nominalnych dochodach, ale mówimy o skumulowanym bogactwie przez ostatnie pokolenia. I niestety tu się okazuje, że nasze społeczeństwo jest na szarym końcu państw OECD pod względem skumulowanego bogactwa.
0: ale jesteśmy wśród 21 najbogatszych państw, jesteśmy w grupie najbogatszych państw. Dobrze, ale... ja nie będę, bo to trochę tak żartobliwie mówię o tym bogactwie polskim, bo rzeczywiście jesteśmy na tyle bogaci, żeby najwięcej płacić za energię elektryczną.
1: W tej samej Unii Europejskiej, przy tym samym szkodliwym Zielonym Ładzie, nagle w Polsce cena energii elektrycznej jest najwyższa w Europie, a w Polsce się płaci w zależności od momentu badania, albo jesteśmy na pierwszym miejscu najwyższej ceny energii, albo na drugim. No. To powoduje, że mamy dla siebie krótszy dzień wolności podatkowej. To znaczy, mniej tylko pracujemy na siebie 175 dni, a nie jak kiedyś było, że pracowaliśmy 190. A teraz 190 dni pracujemy dla rządu, a dopiero 175 dni pracujemy dla siebie.
0: No dobrze.
1: Taka jest proporcja.
0: Rozmowa na temat zadłużenia Polski przed nami, bo pani profesor Elżbieta Chojna-Duch będzie gościem po godzinie 8.10, ale jaka jest odpowiedź na pytanie? Coraz większe podatki płacimy i coraz bardziej zadłużone jest państwo. Jaka to jest relacja? Skąd to się wzięło?
1: No, wzięło się z określonych decyzji politycznych. Mamy sytuację, w której, jak widać, nastąpił radykalny wzrost finansowania tak zwanej publicznej służby zdrowia, natomiast z oficjalnych, przecież publicznych badań rządowych, to się w niewielkim tylko procentowym zakresie przełożyło na tak zwane krótsze kolejki, które obiecuje każda partia, czy dostęp do specjalisty. Czyli nawet wzrost tych naszego opodatkowania, przecież radykalnie wzrost za poprzedniego rządu podatku, jakim jest tak zwana składka zdrowotna, która jest czystym podatkiem od zdrowia, nie powoduje, że mamy polepszenie jakości usług publicznych. Poza tym najważniejsze jest, tak jak patrzymy w innych państwach, co zapłacone pieniądze obywatele otrzymują w ramach tych usług publicznych. U nas, tak jak właśnie mówiłem, 84% uważa, że nie otrzymuje nic albo niewiele. Czyli to jest też kwestia ekwiwalentności tych podatków. W Polsce obywatele uważają, że płacą nieekwiwalentne podatki do tego, co otrzymują. Poza tym tam z tych badań też wynika, że Polacy są gotowi na to, 55% tak się wyraziło, na redukcję programów socjalnych, w tym społecznych jak 800+, ale też 81% obywateli chce odebrania dotacji partiom politycznym. Bo jak widać, nie czują się, aby partie polityczne wymagały po pierwsze finansowania z naszych podatków i za to, co robią, a jak widać, sytuacja wcale się nie poprawia w ostatnich latach w Polsce na tyle, żeby jeszcze finansować je przez budżet państwa.
0: No dobrze, a jak liczymy to, ten moment wolności podatkowej, czyli wolności gospodarczej, czyli jak...
1: Wolności podatkowej, bo wolność gospodarcza dobrze. To liczymy z Instytutu Frasera z Kanady. To jest inna miara tego, co się dzieje.
0: Wolność podatkową. Czy dodajemy VAT do tego, czy nie dodajemy?
1: Wszystkie możliwe wydatki, bo przecież te wydatki trzeba sfinansować. Rząd nie ma własnych pieniędzy, ma tylko te, które w tej czy innej postaci odbierze obywatelom. I to jest udział wydatków publicznych, sektora publicznego, czyli i rządu, i samorządów, i różnych agent rządowych w PKB. I jakby ten udział powoduje, że Dzień Wolności Podatkowej przypada właśnie albo wcześniej, albo później.
0: No to nie zrozumiałem.
1: No to bardzo prosto. No przecież mamy jakiś poziom, wypracowujemy PKB.
0: No tak, ale liczymy, że to jest, wyszkodzi ten dziewiąty...
1: No bo na przykład jeżeli przez finanse publiczne dzisiaj przepływa 51,8% naszego PKB, tyle jest oficjalnie na kwiecień tego roku podane wartość, to z tego wynika, że właśnie zaczynamy pracować na siebie dopiero w 190 dniu, bo tyle jest wydatków publicznych.
0: No tak, ale jeszcze do...
1: I tam są wszystkie VAT-y, CIT-y, PIT-y, akcyzę, opłaty reprodograficzne i wiele innych rzeczy. Wszystko, co ma charakter przymusowy, nawet gdybyśmy to nazwali składką, jest formą opodatkowania.
0: No tak, ale jeszcze są dywidendy od spółek Skarbu Państwa, jeszcze są jakieś dochody własne.
1: Wszystko to jest, się mieści w tych wydatkach publicznych, także liczymy od strony wydatkowej.
0: No dobrze, ale wiemy, że to jest taka kula, która się nie zatrzymuje ani we Francji, ani Włosi, ani Amerykanie.
1: Ale w Polsce były jakby zwroty z tej, to nie jest droga jednokierunkowa. No, w poprzednich latach jednak ten Dzień Wolności i przypadał na początku czerwca, a dzisiaj przypada na początku lipca, czyli jest jednak zmiana na niekorzyść. Można to odwrócić. To nie jest droga na zderzenie, kiedy będziemy pracować już nie ponad pół roku, tylko kolejne 7 miesięcy albo więcej.
0: Ale jak to odwrócić, skoro co minuta dług Polski rośnie o ponad 1 000 000 zł? To jak to odwrócić? Nasza rozmowa to jest 10 milionów.
1: Można, bo jeżeli w innych państwach można było obniżać podatki, dzisiaj Szwecja wcale nie jest przykładem najwyższego opodatkowania, bo wszyscy jeszcze żyją przekonaniem z lat czy z dekad minionych, tylko jest to państwo, które dokonało w ostatnich latach dosyć istotnych redukcji opodatkowania i obniżki w ogóle podatków, a nawet w niektórych obszarach stało się rajem podatkowym, gdzie firmy przenoszą się nawet z Polski, przerejestrowują do Szwecji. Także można, a jeżeli nie, to mamy wariant grecki, bo przecież obecność w Unii Europejskiej, a nawet strefie euro, nie chroni przed bankructwem.
0: No właśnie. Panie prezydencie, no właśnie.
1: Ale to przecież, jeżeli coraz częściej wypełniamy znamiona tego, co się działo w Grecji przed rokiem 2009, to dlaczego nie miałoby się wariant grecki stać w Polsce, jeżeli zadłużenie będzie rosło w takim tempie, a jeszcze nie prowadzimy żadnego konfliktu zbrojnego? Jak porównujemy te wydatki, mimo że część idzie na wojsko, to wskazuje, jakbyśmy prowadzili nie wiadomo jakie konflikty wojenne. No, a nie prowadzimy. To wszystko jest dla obywatela niezrozumiałe, co też zresztą z tych naszych badań wynika. I to się nie przekłada na wyższe wydatki dzisiaj publiczne, na poprawienie zauważalne poziomu życia obywateli. Wręcz przeciwnie, obywatele w różnych innych badaniach odczuwają, że mają coraz mniej za te same pieniądze, coraz mniej mogą sobie pozwolić.
0: No dobrze, fundacja robi raporty, fundacja imienia Adama Smitha robi raporty, bada, robi konferencje, spotkania i tak dalej. Jakie są efekty tego?
1: No przede wszystkim w roku 2004 zebraliśmy 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy zmieniającej ten system podatkowy. Przecież nikt nie nakazuje polskim rządom w Unii Europejskiej posiadanie najgorszego systemu podatkowego.
0: To nawet mamy najgorszy?
1: Tak, w ramach państw OECD mamy jeden z najgorszych na podium zawsze, od tyłu oczywiście, system podatkowy, który zresztą obywatele oceniają jako niesprawiedliwy, niemoralny, skomplikowany, niezrozumiały dla obywatela.
0: No. To prawda, jest jeden przez przedsiębiorców, mówi, należy wprowadzić podatek obrotowy dla przedsiębiorstw i można w prosty sposób znormalizować sytuację budżetu.
1: Znaczy wyrównać przede wszystkim konkurencję między polskimi firmami a międzynarodowymi korporacjami, bo przecież nawet polski tak zwany ład miał to do siebie, jak się czyta ten dokument do końca, to tam akurat ustawiono i zostawiono uprzywilejowanie podatkowe dla międzynarodowych koncernów, a wprowadzono jeszcze

0: w kalkulacjach wyborczych, bo to oni zmienili wynik wyborów. I obecny rząd, jeżeli będzie utrzymywał kurs na zwiększanie opodatkowania i dociskanie śruby podatkowej, to w jaki sposób nasi obywatele mają być za to wdzięczni?
1: No właśnie, na zakończenie w takim razie już pozostaje nam tylko pytanie na temat Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kto będzie mistrzem świata?
0: Nie mam bladego pojęcia.
1: A nie blade pojęcie? Jakieś inne pojęcie? Kolorowe pojęcie albo czerwone pojęcie, no, zielone pojęcie? To bladego można nie mieć.
0: I innych kolorów pojęcia też nie mam.
1: Bo nie interesuje się futbolem?
0: Są inne pasjonujące rzeczy, jak ale chociażby literatura szwedzka, że nie trzeba się zajmować futbolem.
1: Norweska jest...
0: Jeszcze bardziej pasjonująca. No w ogóle skandynawska literatura jest nieprawdopodobna.
1: No dobrze, ale angielskie przysłowie i brak zainteresowania futbolem znaczy niezrozumienie Wielkiej Brytanii, która była kolebką kapitalizmu. No nie, jak to pogodzić?
0: Nie była kolebką kapitalizmu, ale to nie będziemy już o tych mitach rozmawiać.
1: A co było kolebką?
0: O, to jeszcze wcześniej były różne.
1: Wenecja była kolebką.
0: Nie, no jeszcze wcześniej, także, ale to
1: co, Bizancjum?
0: Na inną okoliczność możemy porozmawiać.
1: Przyrodę, która jest w naszym studiu obecna, nie zdziwiła pana prezydenta?
0: Tak się właśnie zastanawiałem, czy to nie jest element propagowania Zielonego Ładu, że jest tak zielono i to nie jest plastik, tylko żywe rośliny.
1: O Zielonym Ładzie jest duży artykuł w dzisiejszej Rzeczpospolitej, tylko go muszę znaleźć. Dezinformacja klimatyczna na świecie ma się dobrze i tak jak Rosja w swoich działaniach atakuje politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a także Zielony Ład. Więc jeżeli...
0: No i dzięki temu Zielonemu Ładowi, jak to widać, Unia Europejska jest w tym samym miejscu, co w roku 2007, kiedy porównywalne PKB USA i Unii Europejskiej było mniej więcej zbliżało się do poziomu 15 bilionów dolarów i dzisiaj USA ma 23 biliony dolarów w PKB, a Unia Europejska ma tam niewiele powyżej 15, czy w okolicach 16 się zbliża. Czyli ten, kto niestety stoi w miejscu, ten się cofa i Unia Europejska od roku 2007 jest w stagnacji.
1: To prawda. A teraz zdradzę panu tajemnicę, mianowicie Jakub Dusza, który za chwilę usiądzie na tym miejscu, na którym pan siedzi, bardzo dobrze się czuje wśród kwiatów. Lubi kwiaty i kulturę. Stworzył kanał Wnet Kultura na YouTubie, ale lubi też, każdy kto lubi kulturę, lubi też palmy. Czy to jest prawdziwe zdanie, czy nie?
0: Zapewne część lubi też palmy, lubiąc kulturę, także. Ale niektórym odbija też palma od nadmiaru kultury.
1: To też prawda. Andrzej Sadowski, prezydent Fundacji Adama Smitha, był gościem poranka Wnet. Na zegarze godzina 8. Jakub Duszak w blokach startowych.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Szybko rozpoczęliśmy rozmowę, bo gościem poranka wnet jest Andrzej Poczobut. Dzień dobry, Andrzeju.
2: Dzień dobry.
1: No najpierw kilka słów muszę powiedzieć, dlatego że twoje wystąpienie, twoja postawa na Białorusi, twój patriotyzm, który jest bardzo symboliczny i bardzo rzadko spotykany. To jest to, co pokazałeś swoją postawą, napawa, no nie wiem, czy nas dumą napawa, to nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale w każdym razie jest to coś bardzo ważnego i bardzo istotnego i za taką postawę bardzo ci serdecznie dziękujemy. Wszyscy ci dziękujemy bardzo serdecznie.
2: Ale ja nie myślę, że moja postawa jest czymś nadzwyczajnym albo niezwykłym. No, Związek Polaków to są tysiące ludzi i dzisiaj oni prowadzą w niezwykle trudnych warunkach swoją działalność, kontynuują swoją działalność i to też jest patriotyczne. Być może nie przyciąga to uwagi mediów, ale ci ludzie naprawdę zasługują na to, żeby docenić ich działalność.
1: To prawda, ale to ty trafiłeś do więzienia, to ty miałeś ofertę, żeby opuścić więzienie, żeby wyjechać z Białorusi. Reżim Łukaszenki chciał się ciebie po prostu pozbyć, a ty powiedziałeś, nie, tu jest mój dom, tu jest moje miejsce, jestem Polakiem, który mieszka w Grodnie, mieszka na Białorusi.
2: Tak samo jak i inni Polacy, którzy mieszkają na Białorusi. No, ale ja mówię, bez wątpienia to było dla mnie trudne doświadczenie, ale no, poradziłem sobie, ja staram się unikać wysokich słów, rezerwując ich dla żołnierzy Armii Krajowej, dla tych, którzy swoje życie oddali w walce o wolność. I dlatego taki umiar zachowuję w jakby ocenianiu swojej własnej postawy.
1: Czym dla ciebie jest Polska? Czym jest polski patriotyzm?
2: To są działania, które są na czasie, ja bym tak powiedział. Jeżeli u nas są jedne warunki, no i jedna postawa, które wymuszają na człowieku jedną postawę, no to w Polsce no są inne warunki dla mnie. Jeżeli mnie spytać, co jest patriotyczne dzisiaj w Polsce, ja bym powiedział, że to jest na przykład płacenie podatków czy chodzenie na wybory. No, nie wymaga na szczęście dzisiaj sytuacja w Polsce jakichś tam gestów i dramatycznych decyzji. Trzeba po prostu jakby no takie zwykłe rzeczy robić i to jest patriotyczne. Ja mówię znowu, że to oczywiście, że to nie przyciąga uwagi tam mediów, nie wywołuje jakichś tam braw i tak dalej, ale to jest to, co jest patriotyczne na mój punkt widzenia.
1: No to inaczej zadam pytanie, miłość do Polski czym jest? Czym jest to przywiązanie? Czym jest ta Polska?
2: Ale no, ja urodziłem się 10 kilometrów od granicy z Polską, przez całe życie zapatrzony byłem w Polskę i dla mnie to jest coś naturalnego, to, że mam taki, a nie inny stosunek. Ja pamiętam jeszcze ludzi, którzy mieszkając w Związku Sowieckim, bo to wtedy był Związek Sowiecki, mieli zegarek nastawiony na warszawski czas i żyli według warszawskiego czasu. To tereny przygraniczne, ludzie, którzy nigdy się nie pogodzili z tym, że ta granica się zmieniła i zawsze tęsknili, zawsze pamiętali o tym, co im zabrano tak naprawdę. Ja pamiętam tych ludzi. No. Czasy się zmieniają, już tych ludzi nie ma, już nikt nie żyje. Przynajmniej ja nie słyszałem, żeby ktoś dzisiaj żył, nastawiając zegarek na warszawski czas. To było pewne środowisko. Ja z tego środowiska wyrosłem.
1: Ale przecież tak łatwo, 10 kilometrów, tak łatwo było przekroczyć polską granicę, tak łatwo było zamieszkać na terenie Polski, być obywatelem Rzeczpospolitej. To dlaczego to się nie dzieje? Dlaczego ci Polacy tam zostają? Po co im to życie na tej Białorusi?
2: Tam się urodziłem, czuję się związany z tym miejscem. Tam są groby moich przodków. Moja rodzina tam przez stulecia mieszkała. No, jestem przywiązany do tamtej ziemi. Jestem Polakiem, ale Polakiem z Nadniemna.
1: I to się czuje. To jest taki przedstawiciel Kresów, jak przypomnimy sobie, co Piłsudski mówił na temat kresowiaków, na temat tego, gdzie ta dusza polska bije najmocniej, to biła na Kresach.
2: Znaczy, no, marszałek sam pochodził z Kresów, więc trudno dziwić się, że właśnie tak to postrzegał. No.
1: To jest nie tylko, żyjesz, nie tylko spędziłeś kilka lat w surowych warunkach białoruskiego więzienia, ale też właściwie nie podjąłeś decyzji, tylko to była od razu deklaracja, że wracasz do swojego domu. Jak myślisz, kiedy wracasz i jak myślisz, co zastaniesz?
2: Znaczy, ja wracam na początku września, a 13 września odbędzie się zjazd Związku Polaków, w którym mam zamiar uczestniczyć. No i to jest ciekawe pytanie, co ja zobaczę, jak poczuję sytuację obecną, no, dlatego że, no, wiadomo, że byłem w więzieniu te 5 lat i życia takiego powszechniego, takiego, no, codziennego na Białorusi dzisiejszej jeszcze nie znam. Oczywiście, że 2 miesiące po zwolnieniu z więzienia i po kontaktach z ludźmi, którzy tam mieszkają, z działaczami Związku Polaków, no, bo wiele rozmów odbyłem, no to znam znacznie więcej niż znałem przed. Ale, no, chciałbym oczywiście, żeby jakieś wnioski robić, no to pojechać i zobaczyć, i poczuć, i porozmawiać.
1: Jest, na miejscu. Jesteś pewny, że w momencie, kiedy będziesz przekraczał granicę, po pierwsze wpuszczą cię na teren Białorusi, a po drugie, czy nie będzie tak, że od razu za tą granicą będzie czekała na ciebie kibitka?
2: Znaczy, pierwsze, no, nikt nie da żadnych gwarancji, dlatego że my rozmawiamy o, kiedy rozmawiamy o władzach białoruskich, o białoruskim reżimie, nikt nie da gwarancji na co do ich zachowania, to po pierwsze. A po drugie, no, jeżeli chodzi już o moje podejście, no to ja widzę pewną cykliczność w zachowaniu Aleksandra Łukaszenki, w zachowaniu białoruskiego reżimu i teraz my widzimy, że zbliża się czas, być może jesteśmy na początku tendencji, kiedy reżimowi zależy na ociepleniu relacji z Zachodem. No, przede wszystkim jest w interesie Białorusi, żeby współpraca gospodarcza pomiędzy Unią Europejską i Białorusią się rozwijała. No i w tych warunkach, jeżeli rzeczywiście jest tak, że jesteśmy na początku tej tendencji poszukiwania przez Mińsk drogi do polepszenia relacji, no to nie wchodzi w grę jakiś proces głośny i polityczny. Więc zakładam, że można zachować ostrożny optymizm w ocenianiu perspektyw.
1: Tylko też wiedza, że Łukaszenko nie jest politykiem samodzielnym. To jest, Białoruś staje się coraz bardziej, albo stało się częścią dominacji Rosji, dominacji prezydenta Putina.
2: Znaczy, Białoruś zawsze była pod rosyjską dominacją, ale Aleksandr Łukaszenka zawsze był politykiem samodzielnym. No i jeżeli spojrzymy na dzisiejszą Rosję, jeżeli zobaczymy na przykład, jaka sytuacja jest w Czeczenii, gdzie faktycznie na terenie Rosyjskiej Federacji nie działa ustawodawstwo rosyjskie, a rządzi taka postać jak Ramzan Kadyrow i nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie Ramzan Kadyrow tam rządzi na terenie tej Czeczenii, to pokazuje, że Rosja jest w stanie zaakceptować sytuację, kiedy nie w pełni centralne władze kontrolują teren nawet wewnątrz państwa. To co już mówić o Białorusi? Moim zdaniem Aleksandr Łukaszenka zachowuje pełnię władzy, jeżeli chodzi o sytuację na Białorusi i ma wytyczone czerwone linie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. No tak wygląda moim zdaniem sytuacja, w której znajduje się reżim białoruski. Razem z tym od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie znaczenie Aleksandra Łukaszenki i to pole manewru moim zdaniem się poszerzyło znacznie, biorąc pod uwagę, że znaczenie Białorusi dla Rosji znacznie wzrosło. Po prostu jest de facto jedynym sojusznikiem, jedynym, kto publicznie się opowiedział i podjął działania właśnie wspierające rosyjską agresję na Ukrainę. No i to poszerzyło moim zdaniem pole jego manewru.
1: I jednocześnie broni się przed decyzją wejścia w otwarty konflikt z Ukrainą.
2: Ja myślę, że Aleksandr Łukaszenka zdaje sobie sprawę ze skutków takiego konfliktu. Widzimy, że Rosjanie jest w stanie sama siebie obronić przed ukraińskimi uderzeniami. No i oczywiście, że nie jest w stanie obronić Białorusi. I dlatego jest taka pozycja, a nie inna.
1: Dużo mówimy, nawet na szczycie NATO Rosja została określona jako ten kraj, który jest największym potencjalnym zagrożeniem dla krajów europejskich, dla NATO, dla zjednoczonej Europy. Czy myślisz, że Rosja posiada siłę i posiada determinację do tego, żeby w którymś momencie rozpocząć taką wojnę z NATO?
2: Znaczy, Rosja nie jest w stanie poradzić sobie z Ukrainą. No i moim zdaniem jakiś konflikt z NATO nie jest w interesie rosyjskim dzisiaj. I poszerzenie linii frontu wydaje się być nie w interesie Rosji. Także ja uważam, że po części to jest blef rosyjski, właśnie potęgowanie takiego zagrożenia, być może to jest szantaż, żeby warunki pertraktacji polepszyć swoje. Ja nie widzę możliwości, żeby Rosja stanęła do konfliktu z NATO.
1: To wróćmy do tematów białoruskich. Powiedziałeś, polskich właściwie na Białorusi, powiedziałeś, że rozmawiałeś ze swoimi znajomymi i jak oceniasz, jak zmieniła się ta sytuacja w ciągu ostatnich kilku lat? Co tam się zmieniło? Czy w głowach coś się zmieniło? Czy w sposobie mówienia? Czy w strachu? Co odczułeś?
2: Znaczy, na pewno poziom strachu jest znacznie wyższy i nieporównywalnie wyższy z tym, co było do 2020 roku. Ale żebym ja powiedział, że ktoś dokonał jakichś tam zmian oceny sytuacji, no nie spotkałem się z tym, żeby ktoś z moich znajomych radykalnie zmienił punkt widzenia na to, co się odbywa. No są warunki takie, jakie są na Białorusi i ludzie zaakceptowali, że muszą dostosować się do tego, że w wypadku, gdy się nie dostosowują do tego, no to następują represje. I społeczeństwo się dostosowało do tych warunków i tyle. No dziś Białoruś jest bez 5 minut państwem totalitarnym. No i w tych 5 minutach między innymi mieści się Związek Polaków, który prowadzi swoją działalność. Ponad 3800 dzieci nadal uczą się języka polskiego w szkołach, które prowadzi Związek Polaków. Są to szkoły społeczne, niedzielne szkoły. I no, to jest dzisiaj na Białorusi jedyna możliwość uczyć się języka polskiego, takie szkoły. I to pokazuje, że no, jak zmieniła się sytuacja, bo przedtem no, znacznie więcej dzieci uczyło się języka polskiego. Język polski był w państwowych szkołach, istniały dwie państwowe szkoły polskie w Grodnie i w Wolkowysku. Dzisiaj to są szkoły rosyjskie. I w systemie państwowym w ogóle nie ma nauki języka polskiego. De facto no, Białoruś jest jedynym państwem w świecie, gdzie jest taka sytuacja z językiem polskim, gdzie mniejszość polska znajduje się w tak trudnych warunkach. No i o tym należy też pamiętać.
1: A jak wielu Polaków mieszka na Białorusi?
2: Znaczy, według oficjalnych danych około 300 tysięcy. W mojej ocenie ta liczba jest większa, ale nie pokuszę się o stwierdzenie jej jakby ostatecznej.
1: A czy jest odczuwalna teraz, nie wiem, czy przedtem była odczuwalna takie wystarczające zainteresowanie ze strony Polski dla tych Polaków, którzy mieszkają od pokoleń na Białorusi?
2: Znaczy, dzięki wsparciu, które Związek Polaków dostaje od Polski, dzięki wsparciu, które generalnie polska mniejszość przez te wszystkie dziesięciolecia dostawała od Polski, no to te życie polskie na Białorusi jakby trwa. Gdyby zabrać dzisiaj to wsparcie, no to by się skurczyło do takiego maleńkiego getta polskiego. I właśnie no, należy docenić to, że wszystkie polskie rządy, one znaczy kontynuowały to wsparcie. Tu nie było dyskusji. To jest dobrze, że w dzisiejszej spolaryzowanej Polsce, która jest bardzo mocno podzielona, która jakby wydaje się już, że nie ma wspólnego mianownika, no, że jest temat, który nie budzi kontrowersji i który nie jest rozgrywany politycznie. To jest sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi i za to jesteśmy też bardzo wdzięczni.
1: w 20 roku okazało się, że Białorusini posiadają ten gen wolności, tą chęć zdobycia i mieszkania w kraju demokratycznym. Ten gen wolności zniknął, czy gdzieś się ukrył, jest w podziemiach?
2: Znaczy, no tak jak powiedziałem, no, że represje spowodowały, że bardzo dużo ludzi opuściło z jednej strony Białoruś, a ci, co nie opuścili, no musieli się dostosować do sytuacji. I kraj dzisiaj zamilkł, kraj milczy. No. Nie ma niezależnych mediów na Białorusi. Sieci socjalne są uważnie obserwowane przez służby i w wypadku jakichś tam krytycznych wypowiedzi, bądź wypowiedzi, które nie spodobały się, bo następują retorsje. Dlatego no, należy pamiętać właśnie o tym, że to jest jakby specyficzna sytuacja Białorusi, że to jest no, państwo, które zmierza ku pełnemu totalitaryzmowi. Jeżeli dyplomacji zachodniej, dyplomacji amerykańskiej, dyplomacji europejskiej uda się powstrzymać ten marsz, no to bez wątpienia będzie sukces.
1: Amerykanie zaczęli aktywną rolę odgrywać w takiej dyplomacji, to Amerykanie gdzieś tam stali za tym, że my możemy dzisiaj rozmawiać tutaj w studiu Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu.
2: Tak, Stany Zjednoczone prowadzą dialog z Aleksandrem Łukaszenką. W wyniku tego dialogu setki ludzi odzyskali wolność, ale faktycznie no, przytłaczająca większość z nich musiała opuścić kraj. Zostali wywiezieni na granicę bez żadnych dokumentów, przekazani tam albo na stronę litewską, albo tam było, że na stronę ukraińską też. I to bez wątpienia odzyskanie wolności przez tych wszystkich ludzi, przeze mnie też, to bez wątpienia jest jakiś sukces, ale jeżeli my spojrzymy na sytuację wewnątrz kraju, to ten dialog amerykańsko-białoruski, on nie spowodował polepszenia sytuacji wewnątrz kraju, zmiany atmosfery na Białorusi. Dlatego, że w czasie, kiedy jednych zwalniano, innych aresztowano i ten poziom represji, on nadal jest bardzo wysoki, czyli sprawy polityczne są nadal wszczynane, ludzie nadal są aresztowani i wtrącani do więzień. I to różni sytuację z tym, co było przedtem, bo to nie jest pierwsza próba nawiązania dialogu przez Zachód z reżimem Łukaszenki, ale po raz pierwszy dialog odbywa się na tle represji i to jest niezwykła sytuacja. Znaczy ostatnio my widzimy, że jakby nie ma jakichś sukcesów, nie ma zwolnień, że znaczy oczekiwano, że jeszcze w maju miesiącu delegacja amerykańska odwiedzi Mińsk, ale tego się nie stało. Widzimy, że znaczy, strony na ten temat nie wypowiadają się, ten dialog nie jest prowadzony publicznie, ale widzimy, że no, jakby zatrzymał się ten dialog i do końca nie wiemy, co jest przyczyną i jakie będą tego skutki.
1: Tym bardziej, ponieważ to wszystko, co mówisz, to wszystko wiesz, to tym bardziej rośnie podziw na to, że na taką decyzję, że przekraczasz granicę przed 13 września, a nie na przykład myślisz sobie, no dobrze, to jeszcze przez pół roku pomieszkam w Polsce, bo tutaj jest wygodnie, tu można mówić, tu nie ma strachu, tu nie ma państwa totalitarnego.
2: Znaczy, no, ale tam są ludzie, jestem działaczem Związku Polaków, ja jestem jednym z liderów Związku Polaków, jest naturalne, że chcę być z tymi ludźmi, że to jest mój obowiązek tam też być i tak to traktuję. Także, ale mówię, no nie ma też sygnałów, że władze białoruskie porzuciły ten dialog. Nie ma, znaczy jest sytuacja pewnej takiej stabilności i moim zdaniem, no mówię, no ja nie widzę potrzeby u władz białoruskich, żeby tą stabilność jednoznacznie przekreślić, żeby ten dialog, zrezygnować z tego dialogu. Owszem, nie ma sukcesów, ale też my widzimy, że sytuacja na Ukrainie jest niepewna. Mi się wydaje, że właśnie sytuacja na Ukrainie, sytuacja wokół Ukrainy, sytuacja wokół wojny, sytuacja, w której Putin prowadzi pretraktacje jakieś tam z Stanami Zjednoczonymi, próbując osiągnąć jakiś kompromis, znaczy znaleźć jakąś drogę ku zakończeniu wojny też na korzystnych oczywiście dla Moskwy na warunkach, i to się nie udaje. No i to rzutuje na sytuację też nie tylko na Białorusi, ale też w całym regionie.
1: Bo im sytuacja w Rosji jest inna. Pozwolisz, zacytuję Rzeczpospolitą dzisiejszą. Rozpętana przez Putina wojna pożera rosyjską gospodarkę, bankom grozi kryzys, prywatne firmy pogrążają się w niespłaconych długach, zbrojeniówka dochodzi do granic swoich możliwości, a kraj drąży kryzys paliwowy. Taka jest sytuacja w Rosji. To się przekłada na sytuację gospodarczą Białorusi bezpośrednio.
2: Znaczy, to, że Białoruś jest we względnie dobrej kondycji gospodarczej, to wynikało z tego, że po wprowadzeniu sankcji zachodnich w stosunku do Rosji, rosyjski rynek został otwarty dla towarów białoruskich. I jeżeli zobaczymy tą współpracę gospodarczą, jak ona się rozwijała w ciągu tych ostatnich lat, my zobaczymy, że ten wektor rosyjski w białoruskiej gospodarce i tak zawsze dominujący, on po prostu wyrósł do gigantycznych rozmiarów. I oczywiście, że jeżeli kryzys bije gospodarczy w Rosji, to się natychmiast odbije na sytuacji w Białorusi. I to też jest argument ku temu, żeby Mińsk dążył do ocieplenia relacji z Zachodem, do poszukiwania wyjścia z tego impasu. No i znowuż tu wracamy do oceny jakby perspektyw moich już personalnych.
1: A jak wygląda relacja między Polakami a Białorusinami? Na dole.
2: Absolutnie normalnie, nie ma jakichś tam problemów, ich nie było w ciągu tych lat. Żadnych takich, no, na poziomie międzyludzkim jakichś konfliktów albo pola dla konfliktów, no ja nie widzę.
1: Nie ma takich pól, bo zresztą jakoś kiedyś zapytałem, jaka jest charakterystyka Białorusina. Białorusinów, to powiedział, że to my po prostu się często uśmiechamy, to prawda?
2: Znaczy, no, to jest naród, który mieszka przez stulecia obok. Naród, który, znaczy, no, na Grudzieńszczyźnie, w zachodniej części się przyzwyczaił, że obok są Polacy, że te relacje z Polakami i z Polską, no, są potrzebne, niezbędne, przynoszą korzyści obydwu stronom. No i takie podejście, mi się wydaje, że ono jest niezmienne i ona nie zależy od tego, czy akurat Mińsk konfliktuje z Polską, czy Mińsk akurat ociepla relacje z Polską.
1: Ale Czerwony Kościół w Mińsku jest nadal zamknięty.
2: Znaczy, w Czerwonym Kościele ostatnio w języku białoruskim się modlono i nie zawsze jest tak, że stosunek do Kościoła jest stosunkiem do Polaków. I to już nie jest, niestety, mówię to, niestety to już nie jest tak, że katolik na Białorusi koniecznie jest Polakiem.
1: Bo może być nie Polakiem, może
2: tak,
1: być Białorusinem.
2: Bo może być Białorusinem i język białoruski, jeżeli weźmiemy sytuację językową w kościele na Białorusi, to język białoruski dzisiaj tam dominuje. Moim zdaniem to nie jest wynik potrzeby wiernych, tylko wynik jakichś tam odgórnych decyzji niestety.
1: Odzyskałeś siły przez te 2 miesiące?
2: Tak, bez wątpienia.
1: Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Andrzej Poczobut był gościem Poranka Wnet.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: No i obietnice się spełniają. Pani profesor Elżbieta Chojna-Duch jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu redaktorowi.
1: I po pierwsze gratulacje, bo to chyba po prawie 7 latach udało się szczęśliwie dokończyć proces z Agorą. To był proces o co i co się udało wygrać i... 6-7 lat prawie, to długo.
2: Niepotrzebny proces, trwający rzeczywiście już w tej chwili 6,5 roku, ale jeszcze nie jest to koniec, bo czekamy na uzasadnienie, a więc był sąd okręgowy, wyrok jednoznaczny, który przyznawał mi możliwość zadośćuczynienia i konieczność przeprosin ze strony Gazety Wyborczej, a tylko za to... Sprawa dotyczyła mojego zatrudnienia w Narodowym Banku Polskim. Elżbieta Chojna-Duch znalazła azyl w NBP. No tak jakbym popełniła przestępstwo, prawda, i przeszła, ukryła się w Narodowym Banku Polskim, w Departamencie Prawnym. To jest absurdalne. Pod tym pojawiły się różnego rodzaju komentarze, bardzo nieprzyjemne o charakterze hejtu, niezwykle godzące w moje dobre imię, dobre osobiste. Prosiłam o wyłączenie tych z artykułu, bo artykuł był, można powiedzieć, neutralny. Natomiast reakcja była taka, że to ja powinnam skierować do Agory prośbę o wymienić konkretne. Wszystkie one były tragiczne. Nawet nie chcę powtórzyć, bo jest to dzień, dzieci mogą otworzyć radio, prawda, i słuchać tego, co ja bym miała do powiedzenia, ale nawet tych najgorszych nie chcę przytaczać, hejtów, bo one miały wszystkie charakter hejtu. Bronił mnie znakomity zespół pod kierunkiem pełnomocnika, można powiedzieć, Grzegorza Kuczyńskiego, kancelarii, za który dziękuję im bardzo za to, bo obrona rzeczywiście była męcząca, 6,5 roku. Ginęły akta, przenoszono na inne piętro. Akt nie było żadnych, bo to była jedna tylko strona w tych obraźliwych epitetów, komentarzy, no nazwijmy to. Po trzech sędziów się wyłączała w międzyczasie dla głupoty, można powiedzieć, dla żadnej sprawy, bo sprawy nie było żadnej. Podjęcie zatrudnienia nie wymaga ataku takiego, niezwykłego zupełnie, i kierowała tym, bo artykuł napisała pani redaktor Wielowiejska, córka senatora, wydawałoby się godna, przyzwoita, a w tej chwili sprawa toczyła się w sądzie okręgowym, była pierwsza wygrana w 2024 roku, odwołano się do sądu apelacyjnego, sąd apelacyjny podtrzymał tą karę, która dla gazety nie jest uciążliwa specjalnie, czeka gazeta na uzasadnienie, nie wypłaca ani zadośćuczynienia, miesiąc już to trwa i być może będzie kasacja, więc jeszcze nie wiadomo, może to nie być 6,5 roku, może być 16,5. Nie.
1: Ale właśnie, bo człowiek, ponieważ tak działa system sądowy w Polsce, to człowiek trochę jest bezradny, bo po 6 latach wszystkie emocje opadają i czasami tak sobie myśli człowiek, po co ja to wszystko robię, po co ja się procesuję, czy takich myśli pani profesor nie miała?
2: To nawet nie dotyczy mojego kazusu, tylko dotyczy sprawy jako takiej. Bezczelności Gazety Wyborczej, bezczelności redaktorów, którzy to wszystko nadzorują, jakiejś nieograniczonej władzy nad swoją, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, tak się nie zachowuje. Natomiast Gazeta Wyborcza dokonała tego obrzydliwego, można być, czynu. Z niewiadomych przyczyn forma prześladowania, trochę jak prześladowanie obecnego sygnalisty doktora Emila, o czym napisałam. No, ja sygnalistą nigdy nie byłam. Odpowiadałam na pytania, bo znowu nawiązuję do powodów tego, jak sądzę, no, komisji VAT-owskiej. No ale zostawmy już tą kwestię. Czekam na uzasadnienie sądu apelacyjnego. No i oczywiście będziemy dalej być może z moim znakomitym zespołem kancelarii.
1: Już się przyzwyczaiła się pani do adwokatów.
2: No prawnikiem jestem, więc nie musiałam się przyzwyczajać. Po prostu to jest moja branża.
1: I nie tylko ta, i dlatego zaczniemy rozmawiać o zadłużeniu. Przez każdą minutę dług Polski wzrasta o ponad 1 000 000 zł, co w ciągu 24 godzin przekracza 1 000 000 000 zł przekracza wzrost polskiego zadłużenia. No i co z tym mamy zrobić? Co to w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, pani profesor?
2: Jest to rzeczywiście niepokojące ze wszech miar, dlatego że to powoduje konieczność spłaty tego długu, kosztów obsługi, które rosną. Otrzymaliśmy w ostatnich dniach negatywną opinię dwóch agencji ratingowych, Fitch i Moody's, z perspektywy i perspektywy opinii na przyszłość, co przekłada się na informacje dla inwestorów, dla funduszy, którzy ten dług kupują, którzy nam pożyczają. A ponieważ sytuacja na świecie jest równie trudna, chociażby od Stanów Zjednoczonych, które ma ten dług, można być na jeszcze wyższym poziomie, bo 126% już w tej chwili, i to są 32 tryliony, czyli biliony, mówiąc polskim językiem finansowym, tak, po polsku, które wymaga obsłużenia, ale to jest inne państwo, ma inny rating i inwestorzy nie boją się pożyczać. Poza tym tam wspomaga to też Narodowy Fed, czyli Rezerwa Federalna, współpracuje bardzo dobrze z rządem i z kongresem i ta obsługa jest, można być, nieryzykowna. Natomiast tutaj w Polsce mamy kraj o, można powiedzieć, no, nie największy, nie najmocniejszy. Fundamenty są wprawdzie dobre. Wzrost gospodarczy, który przyczynia się do również tego, że możemy sobie pozwolić na tak duży deficyt, bo dług powoduje deficyt. Deficyt to są dwie wielkości, właśnie jedna w skali roku, która liczona jest 31 grudnia, roczny, mini dług, można tak powiedzieć, budżetowy, który już w tej chwili wynosił, on nie jest w tej chwili może aż tak ważny, dlatego że wynosi 170 miliardów złotych, będzie się powiększał albo będzie się zmniejszał. To zależy od tego, jaka będzie polityka rządu, polityka fiskalna rządu, jakie będą nasze wydatki w drugiej połowie roku. A one z pewnością nie będą dużo niższe. Dlaczego? Dlatego, że mamy wybory. Wydatki do poniesienia o charakterze społecznym na pewno będą, albo przyrzeczenia podniesienia tych wydatków będą również. Mamy wydatki przede wszystkim na cele obronne. I z drugiej strony ten deficyt w skali roku przekłada się właśnie na ten historyczny instrument, czyli dług publiczny. I on deficyt wynosi no, w końcu 2025 roku około 7%, a powinien wynosić 3% w 2021 roku. W 2023 wchodziliśmy z tą ścieżką bardzo niską i następowała konsolidacja i nagle 2024 rok pojawił się wzrost niezwykły, bo te dane dotyczące naszego długu z kolei też już przekraczają tą barierę, tak jak deficyt 3% kontra 7%, to dług publiczny ponad 60%, to jest ta bariera unijna, której nie można przekroczyć.
1: I w ramach tych 60% ten dług rośnie o te 46 miliardów, tak? To ten dług rośnie o 46
2: tak.
1: miliardów złotych w maju, w czerwcu nie wiemy ile, mniej więcej
2: podobnie,
1: czyli to wychodzi, że to jest ponad 500 miliardów rocznie wzrost zadłużenia, to przecież zdrowy rozsądek podpowiada, że tego nie może państwo wytrzymać. No bo w jaki sposób ma to wytrzymać? Jeżeli to jest 600 miliardów, to znaczy ponad bilion w ciągu 2 lat, no to to zadłużenie rośnie tak szybko i tak lawinowo, że... No, można powiedzieć, że się staczamy tak na dobrą sprawę.
2: Ponad 2 biliony, 100 miliardów, to jest ogromne zadłużenie, które trzeba przecież spłacać. Mamy jeszcze różnego rodzaju pożyczki. Pożyczka Safe.
1: Która nie wchodzi w skład tego...
2: Nie wchodzi, ale obciąża obsługę.
1: Obciąża, tak, ale nie wchodzi.
2: Nie wchodzą również właśnie tak zwane escape clause, czyli różnego rodzaju ulgi, udogodnienia, które realizuje komisja. Więc komisja jest tutaj niekonsekwentna, Komisja Europejska. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony wymaga tych 3% deficytu i 60% długu, dla każdego kraju, ale z drugiej strony powoduje, że wyłącza różnego rodzaju wydatki z tego poziomu tych 60% właśnie.
1: No bo gdyby była
2: tak
1: konsekwentna...
2: Tak zwana klauzula obronna na przykład. To znaczy możemy finansować wydatki na cele obronne i one nie wchodzą do tego limitu i Unia Europejska ich nie wlicza. Polska zaakceptowała tą formułę, ale niektóre kraje, jak na przykład Włochy czy Francja, zrezygnowały. One powiedziały, że chcą konsolidować do 3% deficyt. Włochy, Francja również.
1: W jaki sposób, jeżeli ich dług równie lawinowo rośnie? Przecież Francuzi mają olbrzymie kłopoty, Włosi mają olbrzymie kłopoty.
2: To są te zadawnione już długi, to są historyczne. My nie mamy historycznego obciążenia. To są wszystko rzeczy nowe. 2-letnie, 3-letnie to zadłużenie. Natomiast oni walczą z długiem wiele lat. Podobnie jak Grecja, prawda, te kraje południa Europy miały zawsze problemy i nie chcą tych różnych zwolnień o charakterze obronnym. Nie chcą 4%, 5% wydatków na obronę, bo mają dużo niższe poziomy, na poziomie 2% na razie. Wydatki obronne, my mamy 4,5%, dążymy do tego, żeby to było 5% i one są wyłącz całości PKB, produktu krajowego brutto. Ale to jest sprawa złożona, oczywiście nie będziemy w stanie...
1: Ale to mam pytanie, czy te pieniądze, te 600 miliardów, o które urośnie zadłużenie Polski, to jest tak, że to są odsetki od zadłużenia? Co to jest?
2: To wszystko razem. To są również odsetki, które, ponieważ to jest, tak jak powiedziałam wcześniej, informacja dla inwestorów o tym, że otrzymujemy perspektywę negatywną, to znaczy, że koszt obsługi będzie wyższy. Sygnalizuje to już na przykład Rada Polityki Fiskalnej, nowe ciało, prawda, niedawno stworzone, powołane przy Ministerstwie Finansów w ramach Europejskiej Rady Fiskalnej, sygnalizowały podejście krytyczne do zwiększania poziomu wydatków. Mimo tego, że jest to ciało związane z rządem.

0: wziąć kolejny kredyt.
1: I to się
0: kredyt.
1: Czyni.
0: I jest taki, być może nastąpić taki moment, w którym się nie da zrolować, bo nikt nie będzie chciał udzielić kredytu
1: właśnie.
0: Na rolowanie.
1: Albo będzie nam udzielał tego kredytu na bardzo wysokim oprocentowaniu.
0: I w którymś momencie to pęknie.
1: Tak, jak w przypadku Grecji, która była o krok od prawdziwego bankructwa. Uratowała ją tak zwana trojka, czyli właśnie Stany Zjednoczone, ale też była lepsza sytuacja. Nie było wojen, nie było kryzysów energetycznych wtedy, nie było tych wzmożeń geopolitycznych o różnym charakterze. W tej chwili jeszcze dodać do tego trzeba ambicje Niemiec, które są ambicjami Unii Europejskiej równocześnie, konkurowania z Chinami. No tu wkraczamy w tą geopolitykę i to jest ta praprzyczyna tego braku rozsądku. Ale na wydatki obronne Niemcy wydają 2% swojego produktu krajowego brutto już w tej chwili, w 2025 roku, a Polska 4,5%. Z drugiej strony mówimy, że mamy wysoki, jak przyczynić się do tego, żeby obniżyć poziom zadłużenia. No oczywiście mówimy o wzroście GDP, czyli produktu krajowego brutto. Wzrost gospodarczy jest u nas 3 razy większy niż w Unii Europejskiej, niż w strefie euro, ale to jest wszystko kwestia księgowości. Ja przyniosłam tutaj właśnie ze sobą taki, i zostawię panu redaktorowi, Obserwator Finansowy, to jest pismo wydawane przez Narodowy Bank Polski i tam jest artykuł pana dyrektora Kotłowskiego, który pisze o właśnie kreowaniu produktu krajowego brutto i wpływie na deficyt. Ja może przeczytam, jeśli można, tak?
0: Czy cały?
1: Nie, cały może nie. Fragmencik. Jednocześnie obserwany wzrost wydatków na obronę narodową oddziałuje na krajową aktywność gospodarczą, przy czym wpływ ten dokonuje się wieloma kanałami, zależnie od rodzaju wydatków. Zakupy sprzętu wojskowego w rachunkach narodowych są ujmowane jako inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych. Również te zagraniczne. Bezpośrednio zwiększając PKB. Z kolei koszty zatrudnienia w sektorze obronnym i bezpieczeństwa oraz wojskowe wydatki bieżące, na przykład zakup mundurów, paliwa, zalicza się do spożycia publicznego, które również bezpośrednio zwiększa miarę produkcji krajowej. Wzrost płac i zatrudnienia zwiększa ponadto dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, wspierając pożycie prywatne. Czyli całościowa ocena wpływu wydatków obronnych na wzrost gospodarczy wymaga uwzględnienia i bezpośredniego oddziaływania tych efektów pośrednich, czyli reakcji sektora prywatnego i publicznego. No, chodzi o to, jak obliczany jest wzrost gospodarczy. Dlaczego mamy ten wysoki wzrost gospodarczy, 3,5%? Dlatego, że pozwala to nasza księgowość, rachunkowość budżetowa obliczać w ten sposób ten wzrost. Więc to są zakupy dokonywane za granicą, import towarów również przyczynia się do podwyższenia deficytu, zadłużenia z jednej strony, a z drugiej strony do wzrostu PKB.
0: A ja sobie pomyślałem, że pani profesor należy do kasty rządzącej światem. Dlatego, że prawnicy i ekonomiści to są te dwa filary. Jedni potrafią tak liczyć, że nikt nie może się zorientować, co liczą, jak liczą i czego się doliczą i powiedzą na koniec, jak wygląda sytuacja, która wcale tak nie wygląda, jak oni mówią, że wygląda, a prawnicy do tego dorobią odpowiednie przepisy, rozporządzenia, dekrety, żeby to wszystko się zgadzało i wtedy i możemy żyć i się uśmiechać, a do uśmiechów nie mamy teraz...
1: Nie mamy prawa.
0: Nie mamy teraz prawa. A czy w ogóle jest gdzieś pani profesor zna kogoś, kto potrafi, czy jakąś grupę, która potrafi to wszystko poukładać tak, żeby to miało ręce i nogi? Czy takiej grupy jeszcze się nie ujawniła, jest jeszcze gdzieś ukryta w Polsce?
1: Ja myślę, że jest taka grupa, która rozumie to wszystko, która gdzieś tam otarła się o politykę z jednej strony, ma kompetencje, bo co jest bardzo ważne, zarządzanie zarządzanie naszymi finansami publicznymi. To jest bardzo

0: ważny resort, resort Ministerstwa Finansów. Tam, jeżeli ktoś pracował rok, dwa, trzy, ja pracowałam 4 lata w Ministerstwie Finansów, to nabywa pewnego doświadczenia również, a więc wiedza, doświadczenie o charakterze politycznym. I po prostu takie osoby w pewnym już wieku, niestety, bo doświadczenia się nabywa z upływem wieku. I po prostu stworzenie takiej grupy. No teraz grupa powstaje, bo od tego trzeba zacząć, żeby usprawnić zarządzanie finansami publicznymi również. Poprawa konstytucji jest konieczna. Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, uzupełnia zespół ekspertów. Być może będzie to czynił niedługo. I prawdopodobnie tam takie osoby się znajdą, a przynajmniej będzie możliwe opracowanie tych podstaw, fundamentów, które wiążą się z konstytucją. Rola Narodowego Banku Polskiego jest tutaj istotna, oddzielenie zgodnie z zasadą monteskiuszowską tych trzech sfer, chociażby władzy ustawodawczej, wykonawczej, no i roli Narodowego Banku Polskiego, który jest niezwykle ważną instytucją, która w tej chwili tak naprawdę utrzymuje stabilność. Stabilność przez utrzymywanie rezerw dewizowych, rezerw złota, przez kontrolowanie gospodarki, przez właśnie zestaw kompetentnych niezwykle osób, które zgromadził historycznie również, bo one, te osoby są od wielu, wielu lat w Narodowym Banku Polskim. No tam, gdzie właśnie znalazłam ten azyl i dzięki temu obserwuję, jak to wszystko wygląda od strony analitycznej zarządu. A więc umożliwienie skonstruowania właściwego zarządu, który powinien liczyć od 6 do 8 osób, ponieważ brak kontrasygnaty premiera z początku roku spowodował to, że być może będzie tylko 5 osób. A więc nie ingerowanie jednej sfery w drugą. Jest jeszcze sfera sądownictwa, która musi być oddzielona zdecydowanie od polityki, od zarządzania bieżącego. A więc przede wszystkim niezależność każdej z tych sfer, suwerenność każdej z tych sfer. To jest podstawa i kompetencje, wykształcenie z jednej strony, chęć pracy, chęć poświęcenia swojego wolnego czasu dla odbudowy Polski, bo Polska musi być w tej chwili odbudowywana. Przede wszystkim no, jej finanse publiczne są w złym stanie.
1: I można dodać znowu, odbudowywana, bo tak w kółko ją odbudowujemy. Jest godzina 9:02, pani profesor. Czas skończyć rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Elżbieta Chojna-Duch.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jesteśmy w Urzędzie Miasta Wleń. Z nami burmistrz miasta i gminy Wleń, pan Artur Zych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To czy możemy dwa słowa o Wleniu, gdzie my się znajdujemy, gdzie leży Wleń, jak można go przedstawić słuchaczom?
2: Wleń to małe miasteczko położone na Dolnym Śląsku, mniej więcej w połowie drogi między Lwówkiem Śląskim a Jeleniej Górą. Nie wszyscy wiedzą, gdzie jest Lwówek, w związku z tym około 18 km od Jeleniej Góry. Miasteczko, które ma bogatą historię, bo założone w 1214 roku przez Henryka Brodatego i wtedy otrzymało prawa miejskie, z najstarszym zamkiem murowanym w Polsce, który można w postaci takiej użytkowej ruiny u nas oglądać. Przepiękne widoki na Karkonosze, słynna zapora Pilchowicka, słynny most nad zaporą Pilchowicką, gdzie miał być kręcony Mission Impossible 8. Także wiele takich historii z naszym terenem jest związanych. Myślę, że warto odwiedzić, warto zobaczyć. Szczególnie jak ktoś ma ochotę odpocząć od hałasu i w takiej ciszy zobaczyć ciekawe rzeczy.
1: A to już muszę dopytać, bo pan burmistrz wspomniał, że miało to być kręcone Mission Impossible, któraś tam część, ale nie była. Dlaczego?
2: Prawd jest kilka. Media mają swoje prawdy, mamy swoje prawdy. Prawda jest taka, że myślę, że gdzieś zawiodła możliwość dogadania się i gdzieś przekłamano prawdę, jaka tutaj była, bo nie do końca to, co się mówi o tym przedsięwzięciu, było prawdziwe. Ja uczestniczyłem w tym od początku, wiem, jak to wyglądało. Była duża szansa na nakręcenie tego filmu u nas. Nawet już były podpisane umowy dzierżawy, gruntów. I wcale nie chodziło o wysadzenie mostu w całości. Tam były pewne pomysły. Tylko że zrobiono na ten temat bardzo duży szum medialny i poszło o obronę mostu, który tak naprawdę moim zdaniem nie był zagrożony. Co najważniejsze i co najbardziej smutne, bo de facto w tych rozmowach Paramount Pictures zapewniał, że w tej pierwszej wersji dołożą pieniędzy do remontu linii kolejowej, która przez nasz teren idzie. Niestety do tego nie doszło. Myślę, że wiele czynników. Dzisiaj trudno to było tak dokładnie przeanalizować. Trzeba by na ten temat, myślę, że dość dużo rozmawiać, a to nie na 5 minut.
1: To my tu niestety nie jesteśmy, nie przywiodło nas tu ani piękno tego krajobrazu, który zapewniam Państwa, że jest naprawdę piękny, ani piękno architektury. Niestety przywiodła nas tu sytuacja związana, a raczej informacja taka, że doszło tutaj do katastrofy ekologicznej. Czy to jest prawda? Czy tak można określić to, co się tutaj wydarzyło, że mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną?
2: Pytanie do fachowców tak naprawdę, bo my dzisiaj cały czas słyszymy szum medialny i wszyscy próbują być specjalistami od ochrony środowiska. Ja myślę, że dzisiaj bardzo, bardzo jest potrzeba takiej rzetelnej ekspertyzy tego, co się zdarzyło. Nie znamy potencjału, ile tych wszystkich ryb było w zaporze na zbiorniku Pilchowickim. Nie wiemy, do czego doszło w ostateczności, jak to się stało. Oczywiście, że fajnie by było, gdyby się udało ograniczyć straty ryb, bo one i tak by były, a były dość duże. Sam jestem takim niedzielnym wędkarzem i przykro było patrzeć na to, co się stało. Tylko pytanie, czy rzeczywiście dałoby się temu wszystkiemu przeciwdziałać i rzeczywiście jest to takie proste, jak to się zwykle opowiada. Ja chciałbym zobaczyć raport na ten temat, który będzie przygotowany przez specjalistów i myślę, że wtedy będzie można się na ten temat wypowiadać. Unikam takich momentów, takich rzeczy, żeby tam swoją opinię wkładać, gdzie nie mam do tego kompetencji. Ja mogę się wypowiadać na temat samorządu, mogę powiedzieć bardzo dużo na temat rzeczy, na których ja się znam, natomiast tutaj jednoznacznie na ten temat wypowiadać się nie jestem w stanie. Wiem natomiast kilka rzeczy. Pierwsza rzecz najważniejsza to jest ta, bo zleciłem badania takie swoje własne, niezależne, jeżeli chodzi o ekspertyzę, jeżeli chodzi o wodę. Dlatego, że dla mnie wszyscy zwrócili się swoją uwagę na ryby, a dla mieszkańców tak naprawdę ryby to był problem wizerunkowy, a największym problemem była woda w Bobrze. Co by było, gdyby się okazało, że w Bobrze woda rzeczywiście idzie zatruta i jest problematyczna? Dlatego też zleciłem swoją ekspertyzę. Nie mam co prawda na piśmie, mam ją dzisiaj, jutro otrzymać, ale ta ekspertyza jest całkiem niezła. Bałem się przede wszystkim tego, że w namułach mogą być związki polifenoli. Skąd taka sytuacja? No, przez wiele lat pracowała tutaj taka w Jelnej Górze firma, która się nazywała Celwiskoza. Celwiskoza i farbiarnia obok niej, i one wprowadzały olbrzymie ilości zanieczyszczeń. To były związki metali ciężkich, ale było olbrzymia ilość fenolu. Dzisiaj okazuje się, że polifenoli w wodzie nie ma. Czyli tego najbardziej dla mnie niebezpiecznego związku nie ma. Są informacje o tym, że są przekroczone normy rtęci i taka informacja do nas dotarła, to z Wiosiu jeszcze w swojej ekspertyzie tego nie ma potwierdzonego, ale to są niewielkie przekroczenia. Zobaczymy, co jest jeszcze z innymi rzeczami. Na pewno bardzo duże przekroczenia są dwóch związków. Związków azotu i związków fosforu, ale te przekroczenia prawdopodobnie miały miejsce znacznie wcześniej. Katastrofa ekologiczna na Jeziorze Plichowickim była już od bardzo wielu lat. Zakwity sinic, które się zdarzały tutaj, kożuchy po 20 cm, one funkcjonowały. Ja próbowałem na to zwracać uwagę. Dzisiaj wszyscy się dziwią, że są takie duże ilości właśnie tych związków. One upłynęły wcześniej. Mamy oczyszczalnie ścieków, które pracują w górnym biegu Bobru i do kamienicy. One wrzucają organiczne ścieki, w których także są związki azotu i związki fosforu w olbrzymich ilościach. To wszystko spływa tutaj, spół też spływa. No i te przekroczenia, boję się, że będą, że tego nie pozbędziemy się w taki szybki sposób. Natomiast jedna rzecz z tego wszystkiego jest bardzo ważna i może przyniesie pozytywny skutek. Może wreszcie ludzie, także i ci rządzący, zauważą, że problem istnieje na takich zbiornikach, że problem trzeba rozwiązać i trzeba szukać jakichś rozwiązań, bo to jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dobrze, to są dane, to są ekspertyzy, ale co to w zasadzie oznacza dla mieszkańców? Jest wydany zakaz zbliżania się do rzeki Bóbr, nie wolno wędkować, nie wolno pływać, wiadomo ile to potrwa, jak długo, no bo nie wolno wody pobierać, żeby zwierzęta nimi poić. Co to w zasadzie znaczy? No bo pan powiedział, pan nie jest ekologiem, ja też ekologiem nie jestem, mi wiele nie powie to, ile jest rtęci w wodzie albo czy są polifenole, czy nie. Co to w zasadzie znaczy dla mieszkańców i dla gminy tutaj?
2: Zakazy są ostrożnościowe na dzień dzisiejszy, bo myśmy nie znali przyczyny i nie znaliśmy skali zjawiska. Widzieliśmy tylko wodę, która jest bardzo brudna na pierwszy rzut oka i myślę, że dlatego też pani wojewoda wydała te zakazy i uważam, że słusznie, bo teraz w momencie, kiedy te badania będą potwierdzane, okaże się, że woda jest odpowiednio natleniona, łapie pewne parametry, to pewno będziemy się wycofywać z tych zakazów. Ale to jest naturalny moment i naturalna rzecz, że w kryzysie po prostu reaguje się w taki sposób, żeby ludzie byli bezpieczni. No bo teoretycznie mogłoby się okazać, że płyną w tej rzece rzeczy, które są bardzo niebezpieczne dla ludzi i kiedy oni wchodzą do tej wody, mają z tego powodu problem, ale my tego nie mogliśmy stwierdzić. Dzisiaj ekspertyzy się pojawiają, będziemy mieli informacje, będziemy mogli już bardzo rzetelnie i racjonalnie tą sprawę oceniać i myślę, że powolutku się z tych obostrzeń będziemy wycofywać. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby odróżnić dwie rzeczy, bo tam też pojawiły się takie informacje, że to ma wpływ na wodę pitną w naszym systemie wodociągowym. Woda pitna w naszym systemie wodociągowym jest bezpieczna, tu się nic nie dzieje. No i trzeba też, żeby już tak próbować to jakoś racjonalnie też określić, to trzeba popatrzeć na to z punktu widzenia tych parametrów, jaką woda musi spełniać, żeby była zaakceptowana do tego, żeby można było tam wejść. Jeden z parametrów jest ilość zawiesiny, która w tej wodzie jest. A wiadomo, że z zapory Pilchowickiej jeszcze ta zawiesina będzie spływała. Ja nie chcę rzucać tutaj liczbami, ale ta norma jest jeszcze mocno przekroczona. I dopóki ona nie będzie jeszcze zmniejszona do poziomu takiego bezpiecznego, to pewno jeszcze to obostrzenie będzie. Natomiast no wszystko musi się odbywać na zasadzie badań, na zasadzie ekspertyz. To wszystko idzie, to wszystko jest robione. W tej chwili pracuje też zespół, który ma zastanowić się nad tym, w jaki sposób zabezpieczyć namuły na Jeziorze Pilchowickim. Na wczorajszym posiedzeniu zespołu kryzysowego takie rozmowy były. Pracują urządzenia do natleniania aeratory w Bobrze. Trochę mnie śmieszą opinie ludzie, którzy mówią, że toplesz nic nie daje, a się okazuje, że dzięki tym aeratorom natlenienie wody w Bobrze zaraz za zaporą jest praktycznie na poziomie właściwym i na naszym odcinku jest dobre, gorzej jest troszeczkę później już w dalszych odcinkach, czyli te urządzenia działają. Wszystko myślę, że co można było zrobić, jest robione. Jeżeli będzie jakaś jeszcze potrzeba, na pewno będziemy próbowali jeszcze dodatkowe rzeczy tu wykonać.
1: Ile to będzie trwało? Za ile ta rzeka będzie spełniała swoje funkcje? Będzie można z niej korzystać? Czy są takie ekspertyzy, analizy? To jest kwestia tygodni, miesięcy?
2: Troszeczkę tak jak wróżenie ze szklanej kuli niestety. My dzisiaj nie jesteśmy na wiele pytań w stanie odpowiedzieć z prostej przyczyny. Nie wiem, jakie będą opady. Czy nie będzie jakiejś suszy znowu, czy nie będzie jakiejś takiej sytuacji, no bo to zależy od sytuacji hydrologicznej. To zależy od tego, czy zostanie utrzymane tempo prac na Zaporze Pilichowickiej. No bo jeżeli będzie zostanie utrzymane, to wiemy, że w 2028 roku będzie już napełniony zbiornik. Czyli tych pytań, które są, jest wiele. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Widziałem spuszczanie wody z Zapory Pilichowickiej w 1978 roku, po powodzi w 1977 roku. Wtedy na brzegach tu we Wleniu mieliśmy po 2 metry nałówów. Dzisiaj to spuszczanie trwa, a na brzegach owszem są nałówy, ale jest znacznie mniej, czyli skala tego zjawiska jest znacznie mniejsza, czyli jakiś efekt jest osiągnięty. Mam nadzieję, że rzeka dużo szybciej wróci do swojej naturalnej formy. Jest, wtedy nie było wsparcia naprawdę dużego. Dzisiaj to wsparcie jest, są napowietrzacze, jest walka o to, żeby doprowadzić jak najszybciej tą rzekę do tego, co było wcześniej. Jest duża presja medialna, presja społeczna do tego, żeby to się też stało. Myślę, że to wszystko to są dobre rzeczy, które w efekcie doprowadzą do tego, że z tej rzeki będziemy się, myślę, że w miarę szybko cieszyć w formie, która...
1: W miarę szybko, czyli ile? No bo mówi pan burmistrz wróżenie, no ale jakieś analizy są, ktoś się na tym zna, Wody Polskie się na tym znają, że nie wiem, oczyszczanie takiej rzeki, czy napowietrzanie jej może przynieść efekty w ciągu roku, czy w ciągu 2 tygodni?
2: Nie, no nie mówimy tu na pewno o takich okresach czasu, natomiast nikt takiej ekspertyzy nie przygotował i myślę, że będzie problem z przygotowaniem takiej ekspertyzy, jeżeli w ogóle taka powstanie. Myślę, że trzeba po prostu czekać, obserwować rzekę i robić wszystko, żeby rzeczywiście mogła normalnie zacząć żyć jak najszybciej. Dobre informacje są takie, że tak, jest duża populacja pstrąga. Jeżeli rzeka byłaby mocno zanieczyszczona, pstrąg jest delikatną rybą, na pewno zacząłby się pojawiać na brzegach. Nie ma takiej sytuacji. Pstrąg w rzece żeruje normalnie, jest ok. To nawet moi znajomi wędkarze potwierdzają, że nie zaobserwowali takich strat. Nie widać też jakichś martwych zwierząt. To były doniesienia, że jakieś martwe zwierzęta na brzegach są. Bobry widziane były teraz 2 dni temu w Bobrze tutaj i nic im się specjalnie nie dzieje. Także nie ma chyba jakiejś takiej sytuacji, która byłaby dzisiaj w dalszym ciągu Bobru poza samą Zaporą Pilichowicką jakaś, która wydawałaby się bardzo taka alarmująca. Ale no to wszystko... Musimy mieć do tego podstawy, żeby po prostu można było to ocenić.
1: Ale trochę jednak alarmująca jest, no bo korzystać z rzeki nie można, spływów nie ma, łowić nie można, wejść sobie, jest lato, do rzeki nie można, agroturystyka, co z mieszkańcami, czy w ogóle jakieś rozmowy były, jak im pomóc w tej sytuacji, co najmniej 2 lata jeziora nie ma, byłyśmy w takiej agroturystyce, która jest tuż nad jeziorem, a raczej teraz nad kraterem, czy jako samorząd jakieś były tutaj działania, rozmowy też z wykonawcami, jeśli chodzi o jakieś pomoc, zadośćuczynienie. Uczynienie.
2: Czy po pierwsze gmina nie jest stroną w tym przypadku, bo to nie my jakby prowadzimy całą inwestycję. Oczywiście my będziemy...
1: Jest stroną w przypadku reprezentacją mieszkańców.
2: Tak, to jest prawda, natomiast nie jest stroną, jeżeli chodzi o kwestię wykonywania tego remontu i tej przebudowy. Natomiast żeby można mówić było o tym, co będzie potrzebne dla tych naszych przedsiębiorców, to przede wszystkim trzeba znać skalę zjawiska. Dzisiaj jeszcze nie do końca wiemy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli się okaże, że na przykład za tydzień czy za 2 tygodnie będą cofnięte te obostrzenia, to inaczej będą musiały te wyglądać działania. Oczywiście planuję takie spotkanie z tymi ludźmi. Będę prosił panią wojewodę o to, żeby tutaj się pojawiła. Natomiast wszystko trzeba robić na spokojnie, bo tego nie zrobi się natychmiast. Też nigdy nie było takiej sytuacji chyba w Polsce, żeby taka skala zjawiska gdzieś tam występowała. Do tego też będzie trzeba się dostosować. Natomiast myślę, że główna piłka jest po stronie Tauronu, który tutaj w tej chwili wiem, że powołał do kontaktu z pełnomocnika z przedsiębiorcami. I myślę, że no, tu jako wykonawca tych prac musi się wiązać, musi jakby tutaj wziąć na siebie trochę ten ciężar pomocy tym ludziom. My oczywiście możemy w ramach tego, co posiadamy, ja będę się, jak będą się zwracali do mnie ci przedsiębiorcy, będę się zastanawiał nad tym, czy nie trzeba im będzie podatku
1: umorzyć. A zwracali się już?
2: Jeszcze nie. Znaczy z podatkiem jest tak, że może się dopiero zwrócić przedsiębiorca, który nie zapłacił podatku z jakichś tam powodów. Ja wtedy mogę ten podatek umorzyć i w takich sytuacjach będziemy się zastanawiali, czy to właściwa forma, czy to jest możliwość taka i będziemy się starali ludziom pomóc.
1: W jednostkowych przypadkach, że każdy będą państwo jednostkowo rozważać. Czy jest taka deklaracja, że będą państwo umarzać, jeśli nie mogą prowadzić takiej turystyki, a z tego żyli, nie wiem, spływy kajakowe?
2: Proszę zauważyć, że myśmy przeżyli powódź niedawno, w 2024 roku. Dokładnie taką samą działania robiliśmy. Ściągnęliśmy olbrzymią pomoc dla mieszkańców. Nasi mieszkańcy dostali, myślę, że więcej rzeczy niż nie jedno miejsce w Polsce. No i tak samo i tutaj deklaruję, że będziemy się starali pomóc, tylko mówię, no musimy znaleźć skalę zjawiska, bo inaczej wygląda sprawa pomocy w sytuacji, jeżeli to zjawisko jest stosunkowo krótkotrwałe i oni będą mogli wrócić zaraz do swojej pracy, a inaczej, jeżeli się okaże, że jednak z ekspertyz będzie wynikało, że jeszcze przez kilka miesięcy nie będzie można tutaj nic zrobić, no i wtedy będzie jasną sprawą, że cały ten sezon w zasadzie będą mieli martwe i będzie to też inna skala pomocy.
1: Czy dało się w jakiś inny sposób ten zbiornik opróżnić, żeby nie doszło? Pan mówi co prawda, że tu jest to skażenie rzeki, to nie może pan jednoznacznie powiedzieć, czy to jest katastrofa ekologiczna, że pan nie jest od tego są eksperci, że może ta sytuacja, przynajmniej tak mi się wydaje, że pan ją maluje, że nie jest tak straszna, jak w niektórych mediach jest ona przedstawiana, no, natomiast ten śnięte ryby, 20 ton ryb, niektórzy podają inni 10, 11, no ale to nie ma chyba znaczenia. To jest jakaś co najmniej zaniedbanie, czy nie?
2: Nie wiem. No bo łatwo jest skazać. Dzisiaj mamy sytuację taką, że się skazuje, pokazuje się palcem ludzi, którzy nawet niczego nie zrobili. Potem okazuje się, że sądy ich uniewinniają. Ja nie chcę należeć do takich. Najpierw niech ktoś określi, czy rzeczywiście to było zaniedbanie, czy to była rzeczywiście wina człowieka, czy to wina była pogody, czy innych rzeczy. A wtedy ja będę mógł takie wyroki, że tak powiem, serwować. Natomiast ja nie odważę się na to, żeby powiedzieć, że to jest jednoznacznie czyjaś konkretna wina, albo że tylko ktoś zawinił tutaj. Od tego są odpowiednie instytucje. Wiem, że w tej chwili prokuratura zajęła się tym. Niech oni ocenią i wtedy będziemy mogli, że tak powiem, wyroki serwować. Natomiast ja powiem tak. Cała sytuacja prowadzi też do bardzo niebezpiecznego zjawiska, polegającego na tym, że pewno będzie to niepopularna opinia, ale za parę lat nikt nie będzie chciał realizować takich zadań. Będzie się bał tego, co się za chwileczkę zdarzy. Bo powiedzmy sobie szczerze, co w tym przypadku jest priorytetem? Jak ten remont nie zostałby wykonany, to nie wiem, za 5 lat mogłaby jakaś katastrofa nastąpić. Zginęłoby ileś set, a może tysięcy ludzi i wtedy dopiero by się okazało, że jest to jakaś afera. Nikt by nie pamiętał o tym, co się teraz zdarzyło. Więc pytanie, czy priorytetem mają być ludzie, czy priorytetem ma być te ileś ton ryb? Oczywiście, jeżeli można było tego się ustrzec, to byłoby dobrze, ale dla nas najważniejszą rzeczą jest uchronienie ludzi przed kolejnymi powodziami. Uchronienie przed tym, żeby oni nie stracili życia, zdrowia, żeby zapora wytrzymała, żeby była bezpiecznym miejscem. Za rok, za 2 lata, kiedy skończy się ten remont, wszyscy będą dumni, że wykonali remont i że mieszkamy w miejscu bezpiecznym. I to jest priorytet. Ja patrzę na to z punktu widzenia przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców. Oni mają być bezpieczni. Oni mają się czuć bezpieczni. Jak pani myśli, jak się ludzie czują w miejscu, w którym stoi stuletnia tama i pojawia się duża woda?
1: To ja jeszcze zapytam, jaki był stan tamy po ostatniej powodzi i jakie w zasadzie są prace teraz wykonywane na tej zaporze.
2: Czy ja może tylko dodam, jak to wyglądało. Ja przeżyłem panikę, która wynikła z tego, że poszła informacja strażaka o tym, że informacja przez media społecznościowe, że tama pęka. Tutaj w ratuszu siedziałem o godzinie 1:30, pełny rynek ludzi było. I trzeba było ich uspokajać, że nie chodzi o tą tamę, bo ta tama nie pęka. Bo ludzie żyją cały czas z takim przekonaniem, że ta tama może kiedyś pęknąć. No i właśnie po to, żeby nigdy nie doszło do takiej katastrofy, taki remont jest robiony. Dzisiaj w tej fazie, która jest robiona teraz, mają być usunięte wszelkie, wymiana ma być wszystkich fug, które są na zaporze. Ma być wymiana wszystkich urządzeń, które przepuszczają przez zaporę wodę, bo one były bardzo stare i nie były wymieniane nigdy. Mają być odbudowane elementy osłony tych urządzeń, żeby można było sterować nimi bezpiecznie w czasie każdej wody. Ma być obniżony trochę stopień wodny, który wprowadza wodę na tak zwane schody. Chodzi o to, żeby zwiększyć przepustowość zapory, żeby po prostu nigdy woda się nie przelała przez koronę, bo najbardziej niebezpieczną rzeczą dla zapory każdej jest przelanie się wody przez koronę. Następna rzecz, która jest planowana, ale nie wiemy, czy dojdzie do tego i która jest jedna według mnie chyba najważniejszą rzeczą, to jest wykorzystanie tych wniosków z powodzi z 2024 roku i zwiększenie przepustowości sztolni obiegowej o 180, no w sumie całego systemu o 180 metrów sześciennych na sekundę. Skąd to się bierze i dlaczego taka sytuacja? Po raz pierwszy po powodzi w 2024 roku można było wyciągnąć wnioski na temat tego, na ile zapora Pilichowicka pełni swoją funkcję. No i okazało się, że w czasie takiej wysokiej wody przez zaporę Pilichowicką można przepuścić maksymalnie 212 metrów sześciennych wody na sekundę. W 2024 roku dopływało 800 metrów sześciennych wody na sekundę. Napełnienie zbiornika następowało bardzo szybko. Ale okazało się, że w korycie Bobru mieści się znacznie więcej wody, że można przez to koryto Bobru przepuścić około 400 metrów sześciennych na sekundę. No i teraz ten argument trafił do wielu osób, przede wszystkim do pana profesora Zaleskiego, który jest chyba największym autorytetem w tym zakresie. No i Tauron też zachował się tu całkiem przyzwoicie, bo zaprojektował tą zmianę. I teraz jest szansa na to, żeby zwiększyć tą przepustowość, jednocześnie doprowadzić do tego, żeby w następnych powodziach te straty powodziowe były znacznie mniejsze, a może ich w ogóle nie było. Bo będzie można wtedy sterować bardzo płynnie falą powodziową i doprowadzić do tego, żeby przy dużych opadach deszczu nawet zapora spełniła swoją funkcję. To takie epokowe takie wydarzenie. O tym się mało mówi w Polsce i mało mówi się przy całej sytuacji. Ale może zabezpieczyć tysiące ludzi mieszkających za zaporą Pilichowicką przed powodziami. No i mam nadzieję, że do tego dojdzie. Technicznie, technologicznie Tauron jest przygotowany do tego. Nawiga, która tam jest wykonawcą, też z tego co wiem, może to wykonać. Teraz jest kwestia poszukiwania środków tego, żeby mogło zostać to zrobione. Na to zadanie potrzebnych jest 25 milionów złotych, przepraszam. No ale łatwo sobie policzyć, że straty powodziowe przez tyle lat sięgały tutaj wielu set milionów złotych. To te 23 miliony złotych tak naprawdę to jest stosunkowo niewielka kwota. I no dla mnie to jest... Aha, jeszcze że trzeba dodać jedną rzecz, że jeżeli teraz nie zostanie wykonany ta przebudowa, modernizacja, przez następne lata nikt nie pozwoli spuścić zbiornika Pilichowickiego, szczególnie po takiej sytuacji, która jeszcze miała teraz miejsce, po tych wszystkich informacjach, które były o tym, że jednak za każdym razem grozi jakaś tam forma katastrofy czy nieszczęścia ekologicznego, jakby tego człowiek nie nazwał. Czyli teraz jest szansa na tą taką wielką zmianę, która może zabezpieczyć mieszkańców przed powodziami.
1: To tylko zapytam, czy dało się w inny sposób przeprowadzić to spuszczenie tego zbiornika, bo remont, pan burmistrz mówi, że jest wymagany, jest konieczny, to też różne są głosy na ten temat, no ale też wielu mieszkańców mówi o tym, że zapora wymagała remontu i zresztą, że ten remont już miał od 5 lat wstecz, się mówiło tutaj o tym, że zapory trzeba w jakiś sposób zrewitalizować, natomiast jedno nie wyklucza drugiego. Czy jedno nie ratuje dobra, czy przyświecająca dobra idea nie zmienia faktu, że zrobiono to chyba w sposób niekoniecznie taki, jaki należało to zrobić.
2: Pani próbuje cały czas wydobyć ode mnie coś, czego ja nigdy nie powiem, dopóki nie usłyszę raportu specjalistów. Nie będę wyrukował rzeczy, do których nie jestem powołany, na których się nie znam. Mamy ludzi, którzy bardzo łatwo dzisiaj wyrokują, pokazują, wskazują winnych, a jeszcze raz powtarzam, potem się okazuje, że ci winni są gdzie indziej. Najpierw niech powstanie raport, najpierw niech rzeczywiście ktoś wykaże, że tu powstały błędy i potem będziemy mogli na ten temat mówić. Natomiast nie chcę być tym, który dzisiaj, tak jak wszyscy, jak większość ludzi, łatwo wyrokuje, że to jest na pewno tak, to jest tak. Nie wiem, czy są inne metody spuszczania takich zbiorników. Taka spuszczenie zbiornika na Jeziorze Leśniańskim czy Złotnickim skończyło się dokładnie taką samą sytuacją, tylko nie było tak głośno, że w Polsce, ale było dokładnie to samo. W związku z tym pytanie, czy są metody inne? No, nie mam takiej wiedzy, żeby odpowiedzieć, że jest metoda, która pozwala odłowić wszystkie ryby. Jest taka metoda?
1: Nie wiem, ale czy w takim razie morał z tego jest taki, że stan naszych wód jest w stanie takim, jakim chyba nie wiedzieliśmy, no bo to odkrywamy, tak, że ta woda ani czysta, a to, co się na dnie zbiornika, sam pan o tym powiedział, o elektrowniach, o tak dalej, że ta woda nasza tutaj nie jest chyba, zresztą pan powiedział, że wcześniej też były problemy z sinicami i tak dalej, że trochę odkryliśmy tego, co tak naprawdę w tej wodzie jest.
2: Znaczy nie odkrywamy niczego, tak naprawdę my teraz zwróciliśmy na to uwagę, a ja na to przez wiele lat próbuję zwrócić uwagę, że my musimy zadbać o te wody, musimy zadbać o systemy kanalizacyjne. Gmina Wleń, która jest bardzo biedną gminą, bo nie mamy jakichś tam olbrzymich pieniędzy. Inwestycyjnie mamy sporo pieniędzy, ale jeżeli chodzi o dochody bieżące, mamy bardzo słabo. Mamy nowoczesną oczyszczalnię ścieków, w której nie wypływają żadne rzeczy do bobru, bo na to postawiliśmy jako jedną z pierwszych rzeczy. Dlaczego bogate miejscowości powyżej położone na kamienicy czy na bobrze nie mają takich oczyszczalni ścieków? Dlaczego dzisiaj systemy kanalizacyjne tego typu nie są szczelne? Przecież to jest oczywista sprawa. Wystarczy przejechać i popatrzeć. Wszystko to płynie płynie coraz niżej, wpada do Jeziora Pichowickiego. Mamy też i rolników, oni zrzucają te nawozy, też istnieje możliwość jakiejś regulacji tutaj. Ja nie chciałbym, broń Boże, im zaszkodzić w żaden sposób, bo bardzo cenię zawód rolnika i szanuję tych ludzi, ale te regulacje jakoś gdzieś muszą się też zdarzyć. Natomiast jest jeszcze w tym wszystkim jakiś taki morał. Ja bardzo dużo jeżdżę, to jest moje takie hobby, uwielbiam jeździć. I jakoś tak pamiętam te też lata. Mimo wszystko możemy mówić o różnych rzeczach, które są problematyczne, ale też trzeba zauważyć, że w Polsce jakość cieków wodnych od czasów tak zwanej komuny poprawiła się diametralnie. Tu w Bobrze w tamtych czasach kolor wody zmieniał się w zależności od tego, jak farbiarnia Aniluxu wypuszczała odpowiedni kolor różnych rodzajów materiałów i proszę mi wierzyć, że mieliśmy wodę zieloną, czerwoną, niebieską i taki kolor bobru płynął. Fenol wypuszczany właśnie z wiskozy to kolejny problem. Mój tato kiedyś wszedł do bobru nabrać wody do momentu, jak zanurzył nogi w tej wodzie, tak miał te wody, nogi owrzodzone od fenolu. To były te czasy. Odra była rzeką słoną, Wisła w dużej mierze też. Dzisiaj tak naprawdę zmniejszyliśmy te rzuty bardzo mocno. Także też trzeba patrzeć na to, myślę, że generalnie, że w Polsce te zmiany nastąpiły takie pozytywne, że dzisiaj do wielu rzek nie strach wejść, że się coś stanie. Natomiast na tym nie można poprzestawać. Po prostu trzeba budować, zwrócić uwagę na to, żeby były pieniądze na systemy kanalizacyjne, zmuszać gminy do tego, żeby miały sprawne systemy kanalizacyjne, szczególnie te gminy, które są gminami turystycznymi, takim bardzo bardzo turystycznymi, bo tam najgorsze te rzeczy się dzieją. Prowadzi do tego, żeby jednak mądrze gospodarować nawozami. I myślę, że za jakiś czas będziemy mogli się cieszyć naprawdę bardzo czystymi rzekami. W takich sytuacjach, no myślę, że ekspertyzy były robione. Ja widziałem dokumenty tauronowskie. One przewidywały obserwacje rzeki, przewidywały to, że mają być eksperci ze wszystkich dziedzin, ichtiolog, hydrolog. I oni rzeczywiście byli. Dzisiaj myślę, że trzeba nam odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście można było coś tutaj zrobić lepiej, żeby w przyszłości w takich przypadkach można było lepiej zarządzać takimi rzeczami. Natomiast niech ta odpowiedź naprawdę należy do specjalistów. Niech oni się wypowiedzą, niech oni powiedzą, że to było dobrze, źle i wtedy ja będę stał, że tak powiem, za tą ekspertyzą. Natomiast dzisiaj nie odpowiem na to pytanie.
1: Rozmawiał pan z prezesem Tauronu? Przed? Po?
2: Tak, tak. Jesteśmy w kontakcie ze względu na to, że cały czas myślimy i szukamy rozwiązania na to dodatkowe rozwiązanie, czy na modernizację tej zapory, na te dodatkowe pieniądze. No na razie na dzień dzisiejszy.
1: A teraz inwestycja z jakich środków jest finansowana? Z Taurona środków.
2: Tak, tylko że problem polega na tym, że Tauron jest instytucją, która, czy spółką, która ma produkować prąd. I zgodnie z polskim prawem, zresztą podobnie jest w całej Unii Europejskiej, taka spółka nie może inwestować w budowle, które są budowlami typowo przeciwpowodziowymi. W związku z tym zakres ich remontu obejmuje przede wszystkim te rzeczy, które są związane z produkcją prądu. Oczywiście w tym przypadku remontują wszystkie te fugi, robią to wszystko, no bo to uznają, że to jednak mimo wszystko jest potrzebne do produkcji prądu. Natomiast zwiększenie przepustowości przez zaporę Pilchowicką nie jest zadaniem, które powoduje, że będą produkowali mniej czy więcej prądu. To jest potrzebne pod względem hydrotechnicznym do tego, żeby zabezpieczyć przed powodzią. I to nie jest ich zadanie. Dlatego też oni swoich środków nie mogą tam zainwestować, bo jeżeli by je zainwestowali, to momentalnie powstałby problem prawny i pewno w tym się zajęła prokuratura. Państwo polskie nie może wprost dołożyć pieniędzy do tego, dlatego że byłaby to tak zwana pomoc de minimis. No i problem jest dość trudny do rozwiązania, ale jakieś tam rozwiązanie się szykuje. Myślę, że jest duża szansa, że samorządy tutaj staną w wysokości zadania.
1: To jeszcze na koniec zapytam, pijemy z filiżanek, to jest ceramika wleńska?
2: Tak, to jest ceramika wleńska. Historia jest dość ciekawa, bo mamy tu bardzo, jesteśmy, powiedziałbym, wielokulturowi. Swego czasu mieliśmy tutaj bardzo ciekawego mieszkańca, który był Czechem, jest Czechem, bo żyje i funkcjonuje. Matej jest jednocześnie muzykiem, gra na harmonice ustnej, zresztą robi to bardzo dobrze, w różnych konkursach startuje i tam. No i Matej wraz ze swoją żoną Polką zaczęli u nas wypalać ceramikę. Ta ceramika całkiem się przyjęła, ale niestety Matej stwierdził, że tutaj nie będą dalej dłużej mieszkać, no i wyjechali stąd. I jedna z naszych mieszkanek stwierdziła, że dlaczego dalej tego nie robić. No i dzięki temu zaczęła robić ceramikę wleńską, z czego jesteśmy bardzo dumni.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Nocne powtórki wnet.

byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

0: Nocne powtórki w net.
1: Rejony tematyczne niż polityka, a to aha, to był głos Piotra Wita, który jest w naszym studio. Dzień dobry, panie redaktorze.